0: No to mi się wydaje, że no, takie właśnie komentarze, coś, no to naprawdę odstraszają kobiety, nie? Dziewczyny, które by może słuchają zapewne, ale gdzieś tam z tyłu głowy, nie, no nie zadzwonię, bo zaraz ktoś tu może właśnie jakimiś inwektywami rzucić czy coś, jak ktoś powiem, nie pomyśli komuś, nie? A więc no to na to bym tylko uczulała. No krytykować się tak, a obrażać nie, no, no wiadomo, no ale no czasami się zdarzy, no bo to tak to jest na tych audycjach na żywo, gdzie jeszcze dzisiaj było tak, że puszczałam wszystkich jak leci, bo tak miałam kaprys. No i tak to właśnie też jeszcze potęguje chyba to, że ktoś może już czekał za długo na to, żeby dojść do głosu i wtedy też to tą irytację wzmaga, nie?
1: O tak, tak. Też się czasem niecierpliwie tak czekam pół godziny i wiesz, i zaczniesz coś mówić, a tu ci przerwie zaraz ktoś jeszcze od razu. Nie, nie, nie, nie słuchaj, to co ty tam pierdolisz? No, no to tak, ciężko jest zapanować nad emocjami. No ale to może taka gimnastyka dla nas wszystkich, żeby się nauczyć trochę panować. Przecież takiej Joli można powiedzieć kulturalnie. Słuchaj, stosujesz moim zdaniem gaslighting zbyt często. Stosujesz coś tam jeszcze i pogadać z Jolą po prostu, nie? I też jak się komuś coś powie grzecznie w miarę, kulturalnie, to lepiej zadziała często niż awanturowanie się, bo jak się wykłócamy o coś i komuś tam wypalimy z grubej rury z epitetem jeszcze, no to się każdemu człowiekowi włącza automatycznie taki buntownik i przekora, nie? Żeby po prostu się nie zgodzić z tą krytyką, no bo ktoś mnie zwyzywał. No, no wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś mu mówi, krawiec, ty głupi chuju, ty menelu, dziadu, zniszczyłeś to radio pierdolone, a do tego jeszcze nadużywasz jakiegoś tam słowa. No to ja wiadomo, że nie powiem wtedy, no tak, masz rację. Bo ciężko tak wtedy odpowiedzieć, masz rację, jak ktoś mnie zwyzywa, bo tak jakbym wtedy przyznawał rację całej tej jego przemowie jeszcze dodatkowej i epitetom, nie? Tylko będę się wykłócał.
0: Tak, no i tutaj też podnosicie i Wudzu, i Jola, i Gambol, ja panu nie przerywałem, ja pani nie przerywałem.
1: Proszę uciszyć tą kobietę, proszę uciszyć tą kobietę, tu Wudz.
0: Tak, akurat najlepiej mówię, że wszyscy jesteśmy udani. No fajnie, no ja mam takie tutaj bardzo takie ambiwalentne uczucia, bo z jednej strony ja się zawsze tak no dziwię tak w takim dobrym tego słowa znaczeniu, że właśnie no dzwoni Wódz i ja już słyszę po nim, nie, jaki on jest taki nakręcony. To jest takie fajne, nie? Że wy tak się podniecacie tymi dysputami. No ale z drugiej strony, no właśnie fajnie wrzucić trochę na luz, nie? I dać, i przede wszystkim no, słuchać i mówię nie zawsze tylko ten swój, ten swój manifest, światopogląd tak strasznie pchać, ale też słuchać i odpowiadać konkretnie na to, co ta druga osoba mówi, nie?
1: No, no nie, tak, niektórzy tak jeszcze stosują to słynne właśnie passive-aggressive, zachowania pasywno-agresywne. To jest takie, ja dokładnie nie znam definicji, to jest taka jakby zakamuflowana agresja, tak jakby taka bardziej subtelna trochę, tak? Nie taka jawna, tylko taka bardziej stonowana, ale to też jest w pewien sposób agresja, tak? Jak to jest?
0: Tak, tak. I może nawet właśnie taka, przez to, że niejawna, to jeszcze taka gorsza, nie? No tak. No i też tu Bierut, że no, kolejny przykład, nie? Że do furiata. Ta! Trzeźwy! Nie odzywaj się, kłamca! No ale w sumie...
1: To jest też zabawne, że niektórzy tak mają w zwyczaju się przypieprzać do swojego takiego ulubieńca swojego, jeśli chodzi właśnie o przypieprzanie się. Mają takiego jednego wybrańca swojego I jak on się pojawi, to czekają tylko, żeby coś mu tam dosrać, nie? Albo coś mu tam przypieprzyć. No to tak Bierut tego furiata biednego zawsze tak jakoś podsumowuje. I kąśliwe takie ma względem niego często.
0: No tak dużo wychowawców mamy na Nocnym Radiu. No okej, ale no ja bym była za tym jednak, żeby na czacie może... No tyle tam było takie komentarze dodają pikanterii, ale raczej bardziej, żeby coś Krawcowi podrzucać, prowadzącemu, nie? Jakieś komentarze, jakieś temaciki.
1: Tak całkiem to tego nie zwalczymy, to jest taka walka z wiatrakami trochę, nie? Możemy jedynie tłumić troszeczkę i apelować, prosić, zbanować czasem co większego awanturnika albo chama. No i to, ale tak na dłuższą metę to się nic z tym nie zrobi. Ludzie są ludźmi. Mają swoje emocje.
0: No, ale no, co by tu nie mówić, to Jola jest naprawdę dzielna w dzwonieniu tutaj do Nocnego Radia. No i myślę, że wszyscy możemy sobie wziąć to do serca, tak, żeby właśnie się w kwestii tego całego systemu bankowo-monetarnego tutaj dokształcać.
1: A ty jesteś, Ania, taką osobą, która się nigdy na nikogo tak nie wkurwiła, nie zwyzywała. Można? Można. I co, czy Ania jest przez to jakaś, nie wiem, nieciekawa, nudna?
0: Nie.
1: Wręcz przeciwnie.
0: No,
1: jest...
0: no. Oj, się dowiem, się znowu usłyszę, jak jestem nudna i nieciekawa. A, tak.
1: I nudna, bez charyzmy. Tak.
0: Znaczy ja mam krótki ląd, ale to, wiecie, to jest naprawdę garstka osób, która potrafi ten ląd podpalić i właściwie to są 3 osoby, z którymi mieszkam. Więc tak, żeby mnie tak rozpalić, to trzeba ze mną zamieszkać. A tak ogólnie to raczej nie.
1: A co potrafi cię zdenerwować na przykład? Tak, ale ta quest, tak zdradź coś. Jak nieposprzątane,
0: no, takie przyziemne rzeczy. Znaczy, no nieposprzątane, no to czyja to jest wina, że jest nieposprzątane? No moja wina, że jest nieposprzątane, halo. No ale nie, jak tam usilnie proszę o coś, tak. No najbardziej to mnie takie właśnie tutaj mówiłeś właśnie o tych dzieciakach, tak. Co tam jakiś koleś po pijaku wjechał w tego 12-latka, który kurczę jechał rowerem chodnikiem. To mnie takie kwestie bezpieczeństwa mnie rozpalają. Jak tam, nie wiem, proszę mojego syna, żeby wrócił do 21 w wakacje, ma czas, tak, bo jest jasno, a jest 21:30, go nie ma, ja dzwonię. On oczywiście nie odbiera, bo oczywiście gra sobie tam do upadłego na tej komórce, ale jak matka do niego dzwoni, to nie odbiera i ja już wtedy piany dostaję, robi się coraz ciemniej. Dzwonię do jego kolegów, nikt nie odbiera, więc już po prostu wyganiam mojego męża, idź tam po niego, no i takie rzeczy, nie? No tak.
1: No, na pewno cię też trochę wkurza, jak nie wiem, czy mąż, dziecko są bałaganiarzami, ale pewnie mogą być, nie? Tak zgaduję. I tak mają takie przekonanie, że stoliczek to jest taki magiczny stoliczek, że z niego znika wszystko samo i że w tym domu jest tak w sumie ładnie i kurzu nie ma i posprzątane tak jakoś, bo to tak jest, takie zjawisko jakieś tajemnicze, nie?
0: No słuchaj, to jest takie właśnie tajemnicze zjawisko, że zbiera się ten kurz, zbiera, no i kto chwyta za ten odkurzacz w końcu? No ja dzisiaj w końcu chwyciłam, bo już po prostu nie mogłam na to patrzeć i ty mnie krawiec... Jedno, ja z tym już nie walczę, nie? Tylko tak się zastanawiam. Jak to jest z tym rzucaniem spodni i skarpet na ziemię? Weź mnie to wytłumacz.
1: Ja ci to mógłbym doskonale właśnie wytłumaczyć, jak to jest. A nawet ci pokazać na przykładach przeróżnych tutaj. No to też tak robię. Tylko wiesz, stary kawaler to tak se żyje, no to wiesz. Mieszkam się sam, ja tak rzucam, ja to potrafię za siebie śmieci rzucać, tak dosłownie, jak coś tam mam, jeb, za siebie.
0: Dobra, ale jeszcze chciałam wrócić do tych takich smaczniejszych temacików, bo tutaj o twaroszku było i ten. Chciałam ci tobie już dawno, dawno chciałam sprzedać przekąskę, jaką teraz często właśnie robię dzieciakom, czy na śniadanie, czy na kolację. Super sprawa. Po prostu quesadilla. Wiesz, co to jest quesadilla? Robiłeś sobie kiedyś?
1: Chyba nie.
0: Kupujesz tortillę. Jakieś mięsko, no to nie wiem, czy tam jakaś szyneczka, ja to lubię z boczusiem na przykład, co tam masz, jakaś, no może być nawet kiełbaska. No i ser żółty tarty. Rozgrzewasz trochę masła na patelni, na tą tortillę i na połowie rozkładasz ser tarty, na to mięsko, składasz na pół i opiekasz z jednej i z drugiej strony, tak żeby się ten serek rozpuścił, nie?
1: No to taki tościk.
0: O matko. Tak, taki tościk z tortilli. Jakie to jest pyszne. Jeszcze z jakimś tam sosem curry mango czy coś. No i jeszcze wielka zaleta tego, to jest tak sycące, że to wiesz, przetrzyma cię do obiadu czy tam do rana. Także to quesadillę wam polecam. Nie wiem, czy to jest zdrowe, no ale nie zawsze trzeba się tylko na tym koncentrować. Jest na pewno pyszne i sycące. Także taki no przepisik ode mnie.
1: Muszę spróbować. Lubię wszystko z zapiekanym serem. To też może być dobre. Z tortillą to można sobie też takie zawiasy zrobić, jak sushi troszeczkę to wygląda, nie? Że z takiego...
0: Tak, z ogóreczkiem, z majonezikiem. No, a ty jeszcze dzisiaj mnie zapytywałeś, w ogóle czy ta audycja się odbędzie. To była taka... No, w dużej mierze dopiąłam ten temat, ale tak Gumball jeszcze nie wiedział, kiedy te urodziny, więc w sumie tak trochę wyszło na spontanie i też było przesunięte przez to. No i też w ogóle jest tak dziwnie zaczynać nadawać, jak jest jasno, co nie? Dlatego nawet pasowała mi ta 22, bo po prostu było tak, jak w nocnym radiu powinno być, nie? Czyli ciemno za oknem. No, a ty już się pytałeś, czy mi się tryb wakacyjny włączył i ten, no ja cię, słuchaj, nie chcę straszyć, ale jestem dopiero przed włączeniem pełnego wakacyjnego trybu. Także za chwilę będzie mnie pewnie mniej przez te wakacje. No i za tydzień nie będzie audycji, no bo jest finał Euro, no i nie chcę z tym konkurować, a i pewnie sama będę oglądać ten finał w niedzielę 14 lipca 21. No a zresztą będziemy po urodzinowej audycji Gumballa, więc myślę, że to wam w zupełności wystarczy, te luźne gadki piątkowe Krawca i urodzinowa audycja Gumballa.
1: A ta urodzinowa kiedy?
0: W sobotę ma
1: sobotę.
0: Być.
1: No, no to zamiast niedzielnej będzie sobotnia, ale popatrzcie, Ania piłkę nożną ogląda. Tak czytałem o Japonii, że w Japonii jest ciekawa sytuacja, bo tam jest mniej więcej porówno kibiców i kibicek. Kobiety się bardzo interesują piłką nożną, jak się okazuje. Japończycy to są zawsze inni, nie? Troszeczkę.
0: No proszę. No a ja to się interesuję piłką nożną, to tylko teraz to wiecie, tam 4 lata i to właśnie dopiero już przy jakichś ćwierćfinałach, jak jest jakiś taki... Wiecie, no, te drużyny, które mnie tam bardziej kręcą, bardziej mnie ciekawi, co tam za wynik będzie. Tak jak właśnie było w piątek ten mecz Hiszpania-Niemcy. No, mówię, no nie wiem, może jestem jednak złym człowiekiem, bo Niemcy przegrali, no i mówię, no mała rzecz, a jednak cieszy, no.
1: Może, może Ania, nagrasz coś w tym trybie wakacyjnym, chociaż z komórki, jakiś filmik na przykład, bo pewnie będziesz na jakimś tam Poland Rockach, gdzieś na jakichś takich imprezach, nie? Dopiero będę, tak?
0: Ten Poland Rock jest 1-3 sierpnia. Nie znaczy to, że kocham Jurka Owsiaka i go wielbię, tylko po prostu kurczę.
1: Lubisz się taplać w błocie po prostu.
0: No właśnie tam nie ma wcale żadnego błota, bo to błoto to nie tutaj już, wiesz, to było na tych poprzednich miejscówkach i też mam takie wrażenie, że przez lata nam ten festiwal został tak do głowy wtłoczony, że tam właśnie smród, brud i w ogóle słuchajcie, te festiwale się strasznie zmieniły. No teraz na Poland Roku jest normalnie jest miejsce, gdzie są toalety. Nie wchodzisz do tej toalety, tylko masz toalety. No przyznam ci się już, że mimo, że się zarzekałam, że już nigdy nie pójdę na openera, no to słuchajcie, w tym roku jak Foo Fighters przyjechali właściwie pod sam mój dom, to się szarpnęłam i poszłam na Foo Fighters. No a ostatni raz na openerze byłam, nie wiem, 7 lat temu, może 5. No i tutaj to już jest taki przeskok, słuchajcie, że to i to je były tylko na wejściu, a w środku już tam na terenie festiwalu normalnie takie kontenery, gdzie masz toalety. Normalnie toaleta i umywalka, możesz sobie spokojnie umyć rączki i wszystko pięknie, ładnie, światło. Także...
1: Kontener, taka impreza, kontener. Tak?
0: Tak, no i Foo Fighters, no zaskoczyli niesamowicie, bo koncert był 2,5 godziny trwał i było naprawdę super. No i w środę nie padało. I tylko w czwartek padało, więc jak na openera to była nawet całkiem fajna pogoda. Wczoraj mieli w ogóle wypas, bo nawet było ciepło. No, także... A na tym Poland Rocku, no Poland Rock z kolei, no to ma bardzo przystępną cenę, bo za darmo. Wszystko sobie tam możesz praktycznie wnieść na to pole namiotowe. No i fajne są zespoły, no. No i wszystkim mówię, no, atmosfera taka, można się wyluzować i naprawdę są wszyscy, no też będzie uśmiechnięta Polska, no ale tak to wygląda, że są naprawdę wszyscy super pozytywni i zaopiekowani, bo co by nie mówić, to ten pokojowy patrol to tam czuwa nawet nad tymi, zwłaszcza nad tymi, co tam przeginają z alkoholem, innymi substancjami. Także no.
1: Gumball dołączył. No. Tak ty do kończania, przepraszam.
0: Nie, mówię, tych festiwali jest tyle właśnie bardziej kameralnych, na większą skalę. Tańszych, droższych. Fajne, tak sobie w plenerze tej muzy posłuchać. Co tam Gumball?
2: Uran też można wnieść? Czy to w puszkach trzeba wnieść?
0: Nie, uranu nie można... No nikt tego nie sprawdza, także w sumie...
2: No właśnie, to ja nie wiem, te puszki jakieś takie ciężkie, nie sprawdzałem, co tam jest, ale ja chciałem tak się odnieść i teraz kurde, aż mi głowa odpadła do tej audycji. Powiem tak, że ja to dałem prywatne, nie nawet ze względu na siebie, bo to mi się zdarza takie rzeczy. Nie chciałem, żeby były jakieś takie... No ale myślę, że nocnicy zrozumieją i nie będzie tutaj żadnych sztyków na panią Jolę. Ja też tutaj myślę, że... Znaczy no, w sumie ja nic nie powiem, więc z mojej strony nic nie będzie. No, ale to tyle. No dlatego dałem tą audycję. Miałem coś powiedzieć. Ania coś powiedziała o tym Poland Rock. Kurde, wypadło mi z głowy. No patrzcie, zadzwoniłem i już nie wiem, o czym mówić.
1: Ach, te emocje. No, uprosiłem Gumballa, żeby odkrył audycję, więc możecie się odsłuchać.
2: O Niemcach. No, bardzo dobrze, że się cieszysz, że Niemcy przegrali, bo to jest bardzo dobre. To ja też się cieszyłem, jak oglądałem, mówię, no dobrze. To jak przegrali, to można oglądać finał.
1: Niemcy przegrali, to Tusk smutny na pewno.
2: Co jeszcze, ja?
0: Jakby no, a była... ty nawet nie...
1: Co ja?
0: Wiesz, co ty byś zrobił, gdybyś został prezydentem, albo co byś naobiecywał, żeby zostać prezydentem Polski?
1: Dobry temat, kurczę. No, na pewno bym zalegalizował zioło od razu. Marcin Chudzik na premiera. Albo...
0: Dream Team.
1: Już jaki by prezydent nie był, tak samo będzie chujowo, ale przynajmniej żeby można było zajarać sobie. No.
2: A w Niemczech już można jarać.
1: Wygoniłbym wszystkich radykałów, zerwałbym konkordat od razu. skrajną prawicę, skrajną lewicę. Won, wszyscy won. Po prostu zlikwidowałbym emerytury, tak jak Gumball dzisiaj postulał. To jest bardzo dobry postulat, zlikwidować emerytury.
0: No, ale poczekaj, nie rozpędzaj
2: się. Ale ja tego nie mówiłem. Tego nie mówiłem.
0: Ty możesz tylko podpisać ustawę albo zawetować. No,
2: ja
0: możesz...
2: tego nie mówiłem, kurde. To tutaj jest ten. Ja powiedziałem tylko, że zabroniłbym głosować, jeżeli ktoś jest na emeryturze. Nawet chciałem później to rozwinąć, że jeżeli chcemy głosować, to musimy się żegnać z emerytury.
1: Zlikwidowałbym pieniądz, że nie byłoby pieniądza, byśmy się wymieniali na przykład. Ja bym komuś coś zrobił logo, a on mi buty uszył. Na przykład.
2: Jak ty mi zrobisz loda, to ja, nie, jak ty mi kupisz jeansy, no, to ja ci zrobię jak, loda.
0: Jak ci logo, ty mi loda.
1: To nie, to ja nie chcę tak, musimy się inaczej jakoś dogadać, Gumball.
2: No jak to? No to ci takiego waniliowego zrobię. Dwie gałki, może trzy.
1: Nie chcę, żebyś mi robił gałkę.
0: Ale słuchajcie, ale już tak mówiąc o lodach, tak naprawdę, słuchajcie, jak tak sobie kupuję teraz te lody w to lato i jem te lody, to tak myślę, że może jak jem lody, to zaczynam zastanawiać się, czy jednak Bóg może jednak istnieje, no bo to jest tak genialny wynalazek, te lody. Jak ktoś mógł na to wpaść, no to może jednak faktycznie jakiś taki czynnik boski brał no, udział.
2: A jak to się dzieje, kreacji? Że się talerz mikrofali kręci, no? Jezus Chryste.
0: Ale to nie jest takie podniecające, no, a lody to jednak...
1: Jak teraz te podwyżki za prąd są, to ja ciągle lodówkę otwieram i tak się niepokoję, bo to światło, to ono się pali, jak ja tam zamykam dalej, tak? Ja nie wiem właśnie.
2: Ja mam z prądem taką sprawę do wszystkich. Może niektórzy wiedzą, a może niektórzy nie. Wiecie, co to jest taryfa G11, prawda?
1: Nie.
2: Nie wiesz? No to jest standardowa taryfa, która jest kontrolowana jakby ustawowo. Czyli cena za prąd jakby ustawą. Jakby nam decydowana. No i tutaj to jest standard, który zawsze powinien być w Tauronie czy w innych tam dystrybucjach prądu, ale w większości wypadków, kiedy bierzecie jakąś umowę, nową szczególnie, bo jeżeli macie starą umowę, to pewnie macie takie 11, to oni często wam dają jakieś takie śmieszne opcje, jak na przykład taryfa Eco plus Las. Jak myślisz, co to jest w ogóle? Przecież to nie G11. No i mówią, że dają ci tam 10% zniżki, ale musisz zapłacić 60 zł miesięcznie za po prostu za to, że oni drzewa będą sadzić. Nie żartuję, tak w umowie pisze, że oni posadzą drzewo i za to płacisz 60 zł, ale dają ci 10% zniżki, nie? Ale 60 zł. I nie można. Nie można w większości wypadków od tego uciec, jeżeli jakby robimy to gdzieś przez telefon, jeżeli to robimy na komputerze, więc warto się wybrać do placówki i naciskać na tą taryfę G11, bo to jest tak naprawdę najniższa cena, jaką możemy dostać, bo wszystko inne to jest po prostu zarobek, nie, dla Tauronu czy jakichś innych, więc oni będą oczywiście odpychać od tej taryfy G11.
0: Tak, oni tam non-stop przez te ostatnie 2-3 lata dzwonią z jakimiś ofertami wspaniałymi. No i to jest tak, jak ty mówisz, jak to sobie wszystko poprzeliczasz, to wychodzi, że będziesz płacić albo tyle samo, albo jeszcze jest ryzyko, że dużo więcej. Tak.
2: Bo te 10% to ono znika po umowie i tu patrzcie, jaki jest myk. Macie 2 tygodnie na to, żeby zerwać umowę. Jeżeli nie zerwiecie, to ona jakby przechodzi dalej, tylko że bez tych 10% zniżki, ale nadal z tą opłatą handlową. I wtedy, i macie tylko 2 tygodnie czasu, żeby to zrobić. Jak nie zrobicie w ciągu tych 2 tygodni, że chcecie zerwać, nie wiem, czy tam trzeba list im wysłać, czy coś, to, to automatycznie wam się przedłuża i wtedy gówno zrobicie, bo jak zerwiecie, to musicie płacić karę. Miło.
0: Okej, okay, a Wudu tu mówi, że lody powstały 3000 lat temu. Wow. Ja bym obstawiała 300 lat temu.
1: I że są starsze niż Jahwe.
2: Jak się robi? Jak to się to... robiło kiedyś lody? Nie było lodówki.
0: Bez zamrażarki? Jak to tak?
2: No właśnie, jak kiedyś robili lody?
1: Sprowadzano lód z miejsc, gdzie jest zimno. Nie, nie.
0: Dobra, no, szybko zjeść.
1: Nie, no tak, no kiedyś się woziło lód, nie? I gdzieś tam się ten przewoziło.
2: Kasy jak lodu.
1: A poza tym jakie
0: tak, zimno? Tak, teraz są takie...
1: Zimą takie tylko się jadło lody.
2: Kupię.
0: Takie firmy są, wyobraźcie sobie, na Grenlandii, które sprzedają lód tam z tego lodowca tam do Emiratów Arabskich, bo tam właśnie już nie wiedzą, na co w tych Emiratach i innych Kuwejtach wydawać pieniądze, więc jak chcesz sobie takiego ekstra drinka zamówić, no to koniecznie z lodem z Grenlandii sprowadzanym.
2: Ja bym wam powiedział, ile kosztuje drin na takim skybarze, jakieś, to się nazywa Coachella, takiej imprezy. Ile myślisz? Takie piwko, nawet nie drin. Taki zwykły Budweiser, pół litra masz sobie. Po prostu stajesz puchę, czy tam butelkę i se możesz drinknąć. Ile myślisz w takim barze kosztuje tam Coachella, skybar?
0: A gdzie to jest w ogóle?
2: Gdzieś tam w USA, to chyba jest w Las Vegas.
0: Bo Coachella, tam się każdy nie był, jest też jakiś festiwal Coachella?
2: No tak, to jest festiwal muzyczny, a nie ma ten skybar. No. Tak.
0: Aha.
2: I ile myślicie kosztuje taki zwykły Budweiser, pół litra tam w tym skybarze?
0: No to czekaj, jak na Openerze Kija Żywiec kosztował 18 zł, no to tam niech będzie 5 dolców?
2: 140.
0: No nie, co ty powiadasz?
2: Nie żartuję, 140, a tak naprawdę to 200, jeżeli liczymy na piwek.
0: Ale to jest jakaś, rozumiem, że ten Skybar to jest jakaś taka strefa dla VIP-ów po prostu.
2: No tak, tylko że tam... Tylko, że tam okay. Nawet za flachę płacisz tam $1000. Znaczy za flachę, za jakiegoś shota tam $1000 płacisz. Ja myślę, to nawet jakby ktoś miał hajs, to chyba by nie wydawał tyle kasy, nie? Za jednego tam shota Jack Danielsa? Kurwa, przecież oni lepsze rzeczy mogą sobie wypić. Mają... Za $1000 to można sobie taką łychę kupić. I to butelkę, a nie tam jednego shota. I mówię, Budweisera pić za $140, to nawet jak ktoś jest bogaty, to chyba nie jest tak pojebany.
1: Ba, za 28 zł jaką można whisky dobrą kupić też?
0: No. Ale wiecie co, ja myślę, że to jest ślepa uliczka próbować, żebyśmy my, biedaki, szeroki, próbowali zrozumieć tych super bogaczy, nie? Bo tam chyba coś innego się liczy, nie? Że po prostu pokazujesz, że cię na to stać, że to właśnie dla ciebie nic nie znaczy i tak dalej. No tutaj na Openerze też jest coś takiego jak taka strefa VIP. No to teraz ja was mogę teraz zapytać, jak myślicie, ile kosztuje strefa VIP? To polega na tym, że macie tam jakby taką, no... Małe grono, w którym oglądacie sobie tą scenę główną. Macie swojego konsjerża, który tam wszystkie wasze zachcianki spełnia. No ile taki karnecik wtedy kosztuje na te 4 dni? Żeby tak w gronie tam 12 osób oglądać sobie właśnie z przekąskami. Też jest tam oczywiście bar do dyspozycji. No i ten konsjerż na twoich usługach.
1: 1000 zł.
0: Za 4 dni. Znaczy, dobra.
2: Ale cześć, liczymy może... od osoby czy razem?
0: Od osoby.
2: 4 kafle, 4000. Nie
0: 73 000 zł.
2: Nie wiem, ja wiedziałem. Tam kumpel mnie się pyta, no ja muszę garnitur kupić. Ja mówię, no to drogie pewnie będzie, 200 zł, nie mówi. 3000. Dobra, super.
0: Taki karnet na Openera na 4 dni, taki zwykła cena, ale taka już jakbyś na ostatni dzień kupował tam nie żadne early bird tickets, ani nic z tych rzeczy tam, że wcześniej kupujesz trochę taniej, tylko jakbyś kupił tam w dzień rozpoczęcia festiwalu na 4 dni, tak, na zwykłej osoby, to 1000 zł kosztował. No, a strefa VIP, super VIP, tak, gdzie, no mówię,

0: VIP, to tam będziesz w tym barze spał, nie?
1: Zobaczymy. Najdroższe, co będzie, sobie pokupuję wszystko.
0: Złota locha.
1: Se kupię dwie złote lochy od razu. Co?
2: A bogato. Póki krawiec szuka dopiero pracy, no to tutaj co? Był jeden donajcik, drugi donajcik i co? No, afterek trwa. I pieniążki powinny płynąć.
1: No i to, to raptem dwie osoby są. Tylko.
0: Jak zabraknie krawca, to ja tam przyjdzie myć naczynia i będzie nadal.
1: I to są starzy, dobrzy sponsorzy. A gdzie nowi, ja się pytam?
0: Ja wiem.
2: No właśnie.
0: Ale mi się wydaje, że to jest taki właśnie letni sezon ogórkowy.
1: Tak to już. No, radio lubi zimę, jesień, nie? Też mi się tak wydaje.
2: No tak, no teraz może ludzie faktycznie jeżdżą po tych festiwalach, na te urlopy.
1: Wydają kasy na głupoty, nie? Zamiast krawculkowi dać.
0: No jak tak można? To jest skandal.
1: Na jakieś tam głupoty, na dzieci, na rodzinę. Po prostu ja nie mogę z wami.
2: No jakiś Foo Fighters. No. To widział.
1: Ile to pieniędzy się marnuje przecież, no. Można by spożytkować jakoś tutaj donate'a.
0: Kurde, wrzucić. Ludzie w butelkach wodę kupują, a w kranie jest.
1: No.
0: Jak to tak?
1: No ja mam chyba lepszą w kranie niż czasem w butelkach sprzedają.
0: A to tak. Ja też mam całkiem dobrą. To nawet tak stwierdziłem, że kupiłem oazę w Biedronce, bo tak byłem spragniony, to mówię, kurde, to u mnie lepsza w kranie. Jeszcze zmineralizowana.
2: No taki myk na openera, jakby ktoś chciał przeoszczędzić, to tam są panowie z Pewiku z cysterną wody, więc teoretycznie jakby ktoś chciał przeoszczędzić na festiwalu, to wystarczy, że sobie raz kupi piwo i dostanie ten magiczny kubek i można potem z tym kubkiem już chodzić do tej cysterny i sobie wodę brać za darmo.
0: Jak w KFC, tylko że kole dają zamiast wody.
1: A co do jedzonka jest na takich imprezach?
0: Nie pytaj się i nie warto.
2: O mnóstwo. No tam same food trucki, nie?
1: No to dobre, dobre rzeczy z takiego food trucka. Często można świetne jedzenie dostać.
2: Ale drogie. No, jakieś langosze. Wiesz co, nie było tak drogo, jak się wszyscy spodziewali. No ale wciąż drogo. No, ostatecznie, wiesz, jak już wszyscy są głodni, chodzą tam na te hamburgery i ten, a ty tu na przykład spieszysz się na jakiś koncert, więc to nie jest często tak, że idziesz i jesz to, co chcesz, tylko jak ci zależy tam, żeby gdzieś zdążyć, to bierzesz, co jest. Ale akurat z jedzeniem wpuszczają. Można sobie kanapki wnieść. Ja właśnie... Nie też tak z oszczędności, ale właśnie przez to, że wiedziałam, że może nam trochę czasu nie wystarczyć, żeby gdzieś tam w jakiejś kolejce stać pół godziny po jakiegoś hamburgera, to zrobiłam kilka kanapek i nie ma problemu z wejściem z kanapkami, ale żadnego napoju większego niż 200 ml, czyli tak naprawdę możecie wnieść tylko jakieś kartoniki z sokiem, małe takie dla dzieci. Nie wniesiecie, a z prostej przyczyny, no bo żywiec, tym bark, to są sponsorzy główni takich festiwali. No niby oni mówią, że chodzi o to, żeby nie wnosić żadnych butelek, żeby tymi butelkami tam nie rzucać, nie śmiecić i tak dalej.
0: Tak, no ale jak kupisz tę butelkę ten, to nadal ją masz.
2: A, nie masz. Ja właśnie, wiecie, byłam z moją córką i ja mówię, dobra, no kazali nam wyrzucić te małe butelki z wodą. Ja mówię, to chodź ci kupię tymbarka w butelce. A on mi od razu to przelewa do kubka. Wie, co pan robisz, nie? Ja to chcę mieć tutaj. Nie, nie można. Nie można.
1: Jakiś zamordyzm. Zamordyzm.
0: Ja. Literally 1984.
2: No, pod tym względem taki Poland Rock jest fajniejszy, bo tam sobie możesz chodzić z tym piwkiem, tam nikt cię nie pilnuje, a tutaj to...
0: Do błota można wejść, gdzieś tam strzykawkę sobie znaleźć, jeszcze jakieś tabletki.
2: Nie ma właśnie,

0: To była tylko propaganda ryzykowa, która miała was odstraszyć od polen z roka.
1: Tak, to kurde, ja widziałem. Nie jeden się na Polendroku i Woodstocku urodził.
0: Tak, no to akurat właśnie pada często, nie? W trakcie takich koncertów. Nie bawcie się dobrze, może coś tutaj się uwije dzisiaj tej nocy, no powodzenia, to tak, jak najbardziej.
1: Czemu nie? A potem będzie, no synku, ja pamiętam jak z ojcem przy jakimś tam kawałku zasuwaliśmy. O Jezu. Nie, ale dla mnie super sprawa tej imprezy. To ja sobie tak żartuję, ale pojechałbym na tego Polendroka.
2: Jak poruszyłeś ten temat, że może ktoś tam Barabara, to Ania westchnęła i tak jakby się rozmarzyła. Stare czasy.
1: Może już była.
0: Nie, no słuchajcie. Znaczy pewnie gdzieś tam tak, ale no gdzie tam na tym polu namiotowym? Słuchajcie, no daj pan spokój. No nie.
1: Byli tacy, co w Ikei to zrobili.
0: No to trzeba mieć więcej fantazji. Ale Gumball, słuchaj, no przyjdź na ten Poland Rock. Zrobimy sobie miasteczko nocnego radia. A co?
1: A kiedy to w ogóle się dzieje? Bo tak w sumie nie wiem, jakie są daty.
0: Czaplinku koło Szczecinka. A ty chyba, z tego co pamiętam, ty jesteś fanem ich troje, prawda?
1: Oczywiście.
0: No, ich troje będzie gwiazdą Poland Rocka w tym roku, także...
1: A, ale ich troje, czy ich jeden?
0: Nie, no... On oczywiście też, jak najbardziej.
1: Łysy będzie.
0: Mhm.
1: No, to dobrze, bo to właśnie główna opcja. Zresztą powiem szczerze, że ich troje to jest najlepszy zespół, który kradł muzykę. Uwielbiam.
0: No, będzie Koma, będzie Kasia Kowalska, T-Love.
1: O, T-Love.
0: Ktoś się dołączył.
2: Dołączył się, zniknął i znów się pojawił, no.
0: I znów się pojawił, to może ja zniknę, słuchajcie, bo jednak muszę rano wstać. To dzięki jeszcze raz za dzisiejszą audycję Gumball Tobie, dzięki Wam nocniki i do usłyszenia niebawem, wtedy pewnie na urodzinach Gumballa.
1: Aloha.
2: Aloha, trzymaj się Ania, papa.
0: Narka.
3: Ania, a propos tego, jak Gumball mówi, że mama tam będzie opowiadać dzieciakowi, że tam z tatusiem była, no to ja chcę się pochwalić, że ja właśnie z moją żoną...
2: Strasznie kiepskie połączenie zerwało.
3: Właśnie się z moją żoną poznałem na ustawie. Czy teraz mnie słuchasz?
1: Trochę.
2: No, usłyszeliśmy, że poznałeś się z żoną na Woodstocku, ale przerwało cię podczas tej wypowiedzi dwa razy i generalnie cię słychać jak przez krótkofalówkę, wiesz? To jest strasznie kiepskie.
3: Sorry, no to... No dobra, to nie będę... To kiedy idzie, zadzwonię.
2: A skąd się łączysz? Jak się łączysz? Telefonem pewnie, tak?
3: Telefonem? No wracam do domu. Jestem na słuchawce. Myślałem, że słuchawkę mam trochę lepszą, no okazuje się, że chyba niekoniecznie.
2: No bardzo kiepska właśnie ta słuchawka. Musisz zainwestować w jakąś, kurczę, lepszą chyba.
3: No tak zrobię. W takim razie, no pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się ciepło.
1: Dzięki.
2: No trzymaj się, Kuba. Cześć.
1: Ja mam takie pytanie jakościowe, jak w sumie u mnie z jakością stoi, bo streamu, znaczy nadawałem i w sumie teraz nadal nadaję. Czy dzwonię z tak naprawdę mikrofonu ze słuchawki, czy ze słuchawek, to jest headset? Bo mam lepszy mikrofon studyjny, ale powiem szczerze, że jestem tak leniwy, że korzystam z tego, co mam najbliżej.
2: No. Różnie to bywa, czasem Etam ostatnio też dzwonił z jakiegoś, coś tam miał za 9 zł i nawet to brzmiało. Najgorsze są te jakieś bluetoothy, jakieś chyba zestawy głośno mówiące, najtańsze bluetoothy, nie? Chyba.
1: bo to raczej to trzeba mieć dobry sprzęt, żeby to jako tak brzmiało, bo sam jakby samo połączenie Bluetooth bardzo mieli tą jakość. No ale mówię, ja się sam zastanawiam, jak to oceniasz, jakbym miał na przykład sobie wejść na audycję z takim mikrofonem, to byś mnie tutaj z torbą i reklamówką Etama wyrzucił, czy jeszcze byś przyjął pod skrzydła?
2: No teraz to, z czego dzwonisz, to bardzo dobrze cię słychać, ci powiem.
1: No, bo to mówię, trochę się bawiłem z tym, chciałem właśnie, mam program, to jest od Logitecha, tam są jakieś różne equalizery, ten mikrofon w standardzie brzmi ok, a tak sobie go trochę podbiłem, dlatego też głośniej często brzmię, bo ja mam normalizer włączony, że jak mówię ciszej, to jestem na tym samym poziomie, jakbym mówił głośniej.
2: Robi robotę, chyba ci powiem, bo właśnie najgorzej, jak kogoś bardzo słychać nie dość, że niewyraźnie, to jeszcze cicho, no tak jak Kubę przed chwilą, nie, że było go jeszcze cicho w ogóle słychać, no to już wtedy jest klapa, bo jak kogoś słychać, kiepska jakość jest, ale głośno, no to jeszcze pół biedy, ale jak jest i kiepsko, i cicho, no to już, a ten Bluetooth to ma chyba jeszcze taką tendencję do właśnie dorwania dźwięku. Bo on tam gubi ten zasięg chyba jakoś, nie? No i tak to właśnie się kończy, że jeszcze przerywało Kubę. No to wtedy to kiepsko jest właśnie. A szkoda, bo Kuba by tu coś opowiedział też. I jak ktoś w temacie dzwoni i coś ma do powiedzenia, no to zawsze szkoda, nie? Że nie pogadamy.
1: Szkoda też, że Skype ucina jakoś, bo teraz na przykład włączyłem sobie lepszy mikrofonik, no ale Skype to utnie i to będzie brzmiało praktycznie tak samo.
2: No. Właśnie. Może też sobie w końcu zainstaluję jakieś normalizery, limitery, takie inne rzeczy.
1: Kup sobie, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale wydaje mi się, że są takie karty dźwiękowe, które mają wbudowane takie opcje, ale też, kurde, poleciłbym ci ten mikrofon, ale to jest takie polecanie, to jest polecanie automatu człowiekowi, który jeździ na manualu, a chodzi o mikrofon Blue Yeti, bo on jest fajny dla ludzi, którzy lubią automat, czyli to wszystko już jest tam, wiesz, samo się dzieje, tylko że on nie jest tak samo jakościowy, jakbyś kupił sobie na przykład Audiotechnikę, Shura, czy jakiś tam inny mikrofon. On jest taki średni. Średnia półka, ale ma bardzo dużo software'u, nie? I ma te różne opcje. Ja teraz właśnie przez to Blue Yeti mówię i on ma to, że jak ja się troszeczkę bardziej oddalę, to nadal będę w miarę jakoś tam, ten dźwięk będzie w miarę. I jak się zbliżę, to on będzie w miarę też podobnie.
2: No faktycznie, tak.
1: No i on ma te różne equalizery, wycisza szum, jakieś tam inne opcje. To bardzo dobrze brzmi, wiadomo, poza Skype'em, no bo na Skype'ie ta jakość będzie prawie identyczna. Teraz na przykład przerzucę na ten drugi mikrofon i on będzie brzmiał w miarę podobnie. Będzie bardziej płytko brzmiał, ale będzie brzmiał podobnie przez to, że Skype po prostu to mieli.
2: No, jakby jakaś taka o wiele mniejsza głębia tego dźwięku jest, tak płasko jakoś.
1: No bo to jest, mówię, ten mikrofon drugi jest słuchawek, ale on jest wystarczający, jak to mówią, bo nie jest harczy czasem, ale to trzeba drzeć się do niego, żeby harczał. Ale tak, to jest czysty w miarę, da się zrozumieć i to jest najważniejsze. Zresztą ważniejsza jest osoba, która nadaje niż sprzęt.
2: No nie da się ukryć. Tak.
1: No, ale powiem ci, co ty tak, kurde, chcesz opuszczać nocne radio? Aż tak taka lipa, co nawet jakbyś nie mógł sobie tej tylko piątkowej audycji robić?
2: Nie, no tak sam nie wiem, marudzę trochę. Trochę mi się nie chce, trochę muszę się na pracy bardziej skupić i to nie wiem, czy wystarczy mi samozaparcia, żeby, wiesz, i pracowitości. Jestem raczej z natury leniuchem trochę.
1: Znam to.
2: I wiesz, i pracować, robić projekty przez cały tydzień, no to potem sobie chcesz może trochę odpocząć, jakieś coś sobie tam się zrelaksować, a nie znowu do roboty. No bo trochę tak traktuję zawsze to nadawanie, no trochę jak robotę taką. Troszeczkę, mimo że poziom audycji czasem na to nie wskazuje, no ale czasem myślę trochę wskazuje. Że staram się coś tutaj zapełnić jakoś czas, coś przygotować, no teraz są takie przeplatanki. Raz jest coś przygotowanego bardziej, raz luźne rozmowy.
1: Wszyscy mówią, żebym podbił niskie tony. To nie jest wina podbicia niskich tonów. Po prostu ja mam taki głos. Ja mam niskie tony podbite na equalizerze, ale po prostu no, głosu nie zmienię i on będzie w taki sposób oddziaływał na mikrofony. Ten Blue Yeti jeszcze w miarę sobie radzi z moim głosem, bo ja mam bardzo piskliwy głos i on bardzo jest twardy. Trzeba mieć dobry mikrofon właśnie, żeby sobie poradziło to z moim głosem.
2: Dzisiaj to nie zdziwiłbym się, gdybyś mógł sobie po prostu przez AI przerabiać głos w locie. Są takie jakieś modyfikatory głosu, nie? Które w locie ci zmieniają głos, na przykład na Kononowicza, nie wiem.
1: Arnolda Schwarzeneggera sobie testowałem, Donalda Tuska, Dudę.
2: Ale w real time, czy...
1: Tak, w real time.
2: O.
1: Rozmawiałem tam z jedną osobą i tak poza małymi problemami to było to całkiem dobre. Gdybym miał lepszego kompa, jakiegoś RTX-a, no to byłoby okej. No ja w ogóle jestem kurde wkurzony, bo ja bym bardzo chętnie nadawał i nadawałbym często, ale ja mam jeden podstawowy problem, on się nazywa internet. I mój internet po prostu jest bardzo niestabilny od godziny 21 do 23. Mają zrobić światłowód. Jeden światłowód już u mnie jest. To znaczy on jest, ale musiałbym za niego zapłacić 2500, żeby mi go podłączyli. Nie żartuję, tyle sobie za niego chcą. I to nie są pieniądze, które ja w tym momencie mam. A drugi światłowód planują zrobić do końca tego roku, ale nie dostałem żadnych informacji. Więc no na razie czekam. Jak będzie ten światłowód, to mógłbym wtedy nadawać. To nie byłby problem. Aktualnie mam internet mobilny. Internet mobilny lubi po prostu umierać.
2: Ale nie było nigdy czegoś takiego, że ciebie jakoś rwie, czy ci przerywa. Może trochę historyzujesz, że taki kiepski ten internet.
1: Może, ale były momenty, kiedy mi zrywało na OBS-ie. Też, wiesz, różnica jest pomiędzy gadaniem na Skype'ie a nadawaniem. Wiesz, jak nadajesz, to trochę więcej tego pasma idzie, a jak gadasz na Skype'ie, to jest bardzo niskie pasmo, więc nawet jak ten internet trochę będzie umierał, to nadal będzie jakoś działać.
2: Zawsze możesz sobie tam troszkę dostosować bitrate, nie? Dźwięku.
1: Wiadomo, tylko ja lubię trochę bardziej interaktywne audycje robić, ja nie jestem mimo wszystko tobą, co dla mnie jest plusem, bo się odróżniam trochę od ciebie w pewnych rzeczach. Ale wiadomo, twoje audycje są też dobre.
2: Ja też nie jestem tobą i to też jest dla mnie plusem.
1: No, dokładnie. To jest dobry plus. Ale chodzi o to, że ja lubię sobie włączyć czasem jakąś grę, czasem jakiś taki filmik, tylko nie tak jak Czotka, że ja będę włączał filmik i on będzie leciał przez całą audycję i będę restreamował, tylko tak wrzucę sobie jakiś filmik, tak żeby go skomentować. Albo jakieś takie interaktywne rzeczy, a do tego jednak bitrate jest potrzebny. Jakbym wrzucił taki niski bitrate, no to można zrobić statyczną planszę, no i sam głos, nie? No i wtedy będzie okej, ale tyle.
2: No tak.
1: No i taki after, kurde, coś widzę, pomysłu nie masz, zresztą ktoś mógłby zadzwonić tutaj, bo ja tu już zaraz też będę się rozłączał.
2: Rozłączał. Chłopcze, naucz się w końcu, chłopcze. Jak będziesz, może jak dorosły będziesz, to zrozumiesz. Się nie mówi.
1: Rozumiem. Właśnie. Mówił mi nauczyciel przez cały mój okres nauki z nim, przez 3 lata. Nigdy mnie nie nauczył tego, więc ty myślisz, że mnie nauczysz? Powtarzał mi to samo.
2: Jakbym się bardzo uparł, to bym nauczył.
1: O, raczej nie sądzę. Ja mam to niestety w głowie, że bynajmniej się nie nauczę.
2: Ale przynajmniej bynajmniej użyłeś prawidłowo.
1: No to właśnie taki żart był. Bo zwykle nie używam tego poprawnie. To wiesz, tak to już jest ze mną. Ja mam nadzieję, że w ogóle ta sobotnia audycja się odbędzie, bo tak ja ją trochę zaklinam, żeby się udała, bo u mnie remont. i nie wiem, jak to będzie wyglądać. Tak ja już mówię sobie, że nawet jak nie będę mógł na kompie, no to może wezmę iPada, nie? I będę tam włączę jakiś tam OBS-ik w iPadzie i będę jakkolwiek nadawał. Coś pomyślę.
2: A co ty masz remonty o 22 na przykład? To ciekawe.
1: Nie, remont pokoju, to znaczy nie ma kompa. Aha. Wszystko w ciebie wyjebane z pokoju. Nie, no to jak masz nadawać, jak nie masz kompa, nie?
2: Ja, taki, taki. Dla chcącego nic trudnego na pewno by się jakoś dało. Bez komputera.
1: No mówię, że jakoś iPad, coś można pomyśleć. Ja spróbuję, no też może uda mi się przesunąć. Zresztą zobaczę. Na razie trzeba skończyć zabawę z piecem. Unia Europejska narzuca standardy, to trzeba te standardy utrzymać. Wasz jedyny. Ja mam taki dobry piec, który będę karmił węglem czystym. I będzie czyste CO2 wychodzić z niego. Jezu Chryste, nie mogę. Nie mogę. Cejrowski, przyjdź tu, zrób wszystkich won. Byłoby dobrze. Ja nie mogę. Ja powiem szczerze, ja nigdy tak bardzo się nie angażowałem w politykę. Jak teraz, no jak widzę, że to już wszystkich dotyka, nie? Prąd, energia, gaz. Znaczy energia, mówię, że chodzi o piec, nie? Gaz, ogrzewanie, wszystko, kurde. Tak ceny lecą w górę. Ja nawet nie wiem, czy ludzie będą w stanie wyciągnąć to, bo wcześniej były, wiadomo, te podwyżki, to wszystko się działo. Ale one nie były jakieś takie, ja patrzyłem się też na te rachunki, one nie były takie drastyczne, ale teraz co się stało, to jest po prostu dramat. To jest dramat i ludzie, którzy w ogóle mają firmy, to mają najbardziej przejebane, bo tam to już w ogóle idzie rzeźnia. I nie wiem, czy to nie jest w ogóle moment, w którym po prostu ludzie będą spierdalać z Polski, bo po prostu nie będzie się opłacało w ogóle w tym kraju żyć.
2: Może tak być, no ja tak tylko obserwuję, jak przez te lata w kurcze pieczone się cena zestawu zwiększa, cholera jasna, 15 zł, potem 19, potem 22, potem i tak w kółko, nie? I pytanie, kiedy to się zatrzyma. Ludzie, ja nawet jak naleśniki smażę, to przewracam na drugą stronę je i gaz wyłączam na tą chwilę.
1: Ja pamiętam, jak kubek był za 10 zł w kurcze pieczone, a powiększony był za 11. Dzisiaj 24 kosztuje kubełek, no to.
2: No.
1: To jest trochę. Zresztą hot dogi i inne rzeczy. Ja pamiętam, jak w Żabce za 2 złote hot doga kupywałem. Dzisiaj jest promocja za hot doga małego za 6 zł. Promocja. Super.
2: Masakra, panie. Jak żyć? Jak żyć, no.
1: No co jeść? Węgiel, kurde, no. Ale to jest najciekawsze, że żarcie poszło tak wysoko w górę, a jak patrzę na przykład na elektronikę, to prawie w ogóle. I tak myślę, może powinienem zacząć, nie wiem, metal wpieprzać, karty graficzne. Już taniej to wychodzi. Nie wiem skąd to się bierze. Znaczy, domyślam się, że to wszystko to są te przepisy unijne, ale tak dziwne dla mnie to jest, że to jest takie niezrozumiałe. Bo może jestem taki naiwny, ale zawsze myślałem, że jednak nawet jeśli, wiadomo, dla nas jest, dla polityków ważne jest to, żeby rządzić, żeby mieć fajnie, to dlaczego to ma się zawsze dziać kosztem ludzi, nie? W sensie, jaki zysk z tego jest? No bo to, że oni tam dorzucą nam jakieś opcje i będzie mniej drogo, no to jest jedno, tylko że tu chodzi o to, że po prostu są takimi sadystami? Czy z tego jakaś korzyść będzie większa? No bo no, pieniądze, nie? No ale na pewnym poziomie, no te pieniądze gówno znaczą. To już jest takie, no mam jakąś cyferkę i mam jakąś inną cyferkę. No i się zastanawiam po prostu, czy to jest po prostu taki sadyzm tych polityków, że oni lubią karcić, czy to jest jakieś takie wszystko właśnie wymyślone pod to, żeby tutaj zniszczyć powiedzmy tych rolników, czy inne rzeczy, czy może coś innego, bo ja nie wiem, ja nie chcę wchodzić w żadne teorie, po prostu dla mnie to jest niezrozumiałe to, co się dzieje i moje takie naiwne myślenie wychodzi zawsze z tego, że to nie ma sensu, to jest nielogiczne.
2: Różne rzeczy się chyba składają, wiesz, inflacja, dostawy, sytuacja globalna na rynku. Też to, że zaniedbywane pewne sprawy były przez całe lata i potem nagle to pokolenie musi wziąć na siebie wyższy koszt, wiesz, walki tutaj o ekologię, bo to trzeba trochę, no, dbać o ziemię, o klimat. Tutaj to wiem, że się niektórzy nie zgodzą, mają takie przekonanie, że można śmiecić, zużywać, eksploatować i to nie ma żadnego znaczenia, no ale trochę ma chyba jednak.
1: Ale można, oczywiście, tylko wytłumacz mi, dlaczego ekologia to jest taka dobra ekologia, takie dobre panele fotowoltaiczne wyprodukowane w Chinach, dobre pelety z Niemiec, jakieś inne rzeczy, to wszystko jest dobra ekologia. Ale na przykład elektrownia atomowa to panie, to drogie, to niebezpieczne, a weź pan idź z tym. Tylko, że ostatecznie taka elektrownia wyprodukowałaby o wiele mniej zanieczyszczeń niż produkcja baterii, które są potrzebne do solarów, w ogóle do tych panele, inne rzeczy. I to jest coś dla mnie takie pytanie, czy to faktycznie chodzi o ekologię, czy po prostu pieniądze. Że jest jakaś firma, która produkuje dane rzeczy, jakiś kraj i on po prostu sobie ora hajs z tego. Tak jak były firmy samochodowe, które zaczęły pompować diesla kosztem powiedzmy ludzi, bo wchodziły pewne dyrektywy unijne, które zaczęły pchać diesla, jakieś inne opcje i wiadomo, firma samochodowa nie zrobi jakieś rzeczy od siebie, tylko musi jeszcze dostać hajs od państwa, no bo przecież koszty muszą się jakoś zwrócić, no bo przecież tak działa kapitalizm, że państwo ma płacić za firmy. I mówię, czy to ta cała ekologia to znowu nie jest taka sytuacja, w której po prostu jakieś firmy mają coś, co produkują i mówią, ej, tam Unia Europejska, weź tu coś tak zrób, żebym ja mógł to sprzedać.
2: A to swoją drogą, to zawsze też tak jest, że zawsze jest jakaś grupa, która stara się przycwaniakować, nie? I tak wszystkim sterować, lobbować, żeby przy okazji zarobić, nie? Czy to będzie wojna, czy to będzie ekologia, czy cokolwiek, no to też, nie?
1: No właśnie. I to są rzeczy, które powinniśmy najbardziej patrzeć, żeby nie dawać się dymać po prostu i żeby patrzeć się na ręce na to, co się dzieje, bo można być ekologicznym człowiekiem i można segregować, można wykorzystywać te odpady. Nie wszystkie też da się wykorzystywać, więc to sortowanie też nie jest zawsze z sensem. Ono jest po prostu wymuszone i nie wiem, czy jest jakaś z niego korzyść. Tutaj pewnie zdania będą odmienne. Jakiś tam plastik pewnie da się przetworzyć, ale są pewne rzeczy, które sensu nie mają. Na przykład po cholerę taką nakrętkę przytwierdzać do butelki. Po co? Bo ktoś wyrzuci nakrętkę bez butelki. Straszne. Albo te słomki plastikowe. No bo drzewa to można ścinać. Plastik nie można produkować. Ja pamiętam, dobra, nie pamiętam, bo mnie wtedy nie było, ale czytałem, też ja się interesuję historią. Przecież było tak, że mówiono, no tyle drzew ścinamy, no to plastik będzie rozwiązaniem na ścinanie drzew. To nagle teraz ścinanie drzew ma być rozwiązaniem na plastik. To jest takie, kurwa, bez sensu dla mnie.
2: No.
1: Kręcanie wszystkiego dla biznesu. Biznes na biznesie, a ekologia, przecież można sadzić drzewa, można żyć zgodnie jakoś z naturą, nie? Mieć jakieś kurczaki. W ogóle jak ja słyszę, że na przykład posiadanie krowy jest nieekologiczne, to jest w ogóle dla mnie trochę komedia, bo przecież ludzie od dawien dawna mieli bydło, zwierzęta, jakieś kurczaki, nie? Drób, te wszystkie rzeczy. Taki teraz jest problem. Dla mnie to jest proste. Chodzi o to, żeby polski farmer nie miał tego, tylko na przykład robiono to w jakimś innym miejscu, bo firma, na przykład jakaś duża tam, powiedzmy firma A, jakiś moloch, ma te fabryki, znaczy nie fabryki, tylko ma te obozy, ja to tak nazwę, zwierząt, to te zwierzęta żyją w strasznych warunkach. To jest najśmieszniejsze, że te wszystkie ustawy projekty ekologiczne, żeby właśnie zabierać rolnikom zwierzęta, będą powodować, że te molochy, które mają tak tragiczne warunki dla tych zwierząt, będą jeszcze bardziej optymalną opcją. I jeszcze bardziej będzie się pchało właśnie hajs w to no tyranie zwierząt, no bo co to jest za życie, nie? Taki kurczak, nie? W takiej klatce zamknięty, nie może się ruszać, nie może nic zrobić, srają na siebie praktycznie i co? I umiera potem, no bo trzeba zrobić z niego mięso. No jak taki kurczak sobie pożyje, będzie chociaż na jakimś tam wybiegu, no to jeszcze inna sytuacja, no damy mu jakieś warunki, nie? Dajemy zwierzęciu jakieś warunki, jakieś życie w zamian za to, no że potem je zabijemy, no ale ma coś od tego życia, nie? No bo w naturze przecież też mogłoby coś go zabić. No a tak, po prostu wychodzi, że jakaś firma, która robi rzeź, będzie wygrywać na tym.
2: Też mnie to boli właśnie, że człowiek tak podle traktuje. Nie wolno innych istot traktować jak rzeczy. Tego powinniśmy unikać, nie?
1: No, to jeszcze piszą, że Unia pracuje nad dyrektywą zabraniającą produkcji żywności na własne potrzeby. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak zrobili. Ogólnie Unia doprowadza do takiego stanu, w którym bardziej opłaca się robić rzeczy poza Unią niż w samej Unii. To jest po prostu zdychający system.
2: No, nie wiem, wiesz, czy tutaj nie nastąpiło takie zjawisko, które tu z Polski bardzo dobrze znamy, że siedzą sobie tam gdzieś ludzie za biurkami i oni bardzo chcą coś wymyślić, żeby pokazać, że pracują po prostu, że coś robią, nie? No i się głowią, co by tu jeszcze głupiego wymyślić, no, żeby tylko pokazać, że coś robisz, że jesteś potrzebny. Wiesz, taka praca dla pracy, żeby po prostu pokazać, że o, ja tu wymyśliłem, pracuję, nowe projekty, no bo jak to, tak siedzieć i nic nie robić, to mnie zwolnią zaraz, nie?
1: Wiesz, idiokracja.
2: Idiokracja, no, taka idiokracja właśnie trochę.
1: To mi się skojarzyło, teraz widziałem taki filmik chyba z obchodów 4 lipca, to jest święto niepodległości czy konstytucji czy USA, ale to chyba jedno i to samo, nie?
2: Tak.
1: Niepodległość była w tym samym momencie jak konstytucja. No i mają te obchody, one są ważne, no i tam na jakimś stadionie zaczynają sobie robić strzały z fajerwerków, tylko wiesz, jakie są amerykańskie fajerwerki? Jak rakieta, normalnie. I te fajerwerki, zamiast polecieć w górę, to poleciały w trybuny. Ludzi napieprzało, a ci ludzie zamiast po prostu trochę byłoby normalne panikować i gdzieś się próbować kryć, to oni jeszcze, o, super, i tak myślą, że to jest po prostu część programu. Tak myślę, Jezu Chryste.
2: Widziałem chyba też ten filmik, no, tak przypierniczyło w publiczność i tylko no. Iskry poleciały. W ogóle tak sobie jeszcze myślę, że to nie jest, jak się okazuje, chyba zbyt zdrowy układ, zbyt zdrowa opcja, jeśli życie zaczynają nam układać ludzie z innej bajki trochę niż my, wiesz, jacyś bogacze, jacyś bogaci urzędnicy czy politycy, którzy nie znają w ogóle tego normalnego życia, nie prowadzili nigdy normalnej firmy i popatrz, u komuchów to było zupełnie inaczej na przykład, nie? W Związku Radzieckim to do władzy doszli właśnie tacy ludzie, którzy znali trochę takie normalne życie, tak jakby, nie? To może być trochę przewaga, być może komunizmu.
1: Dobra lewica nie jest zła.
2: Że wiesz, że to nie będzie cię pouczał jakiś piłkarz właśnie, co zarabia 2 miliony dolarów tam miesięcznie, czy jakiś bogacz, jakiś kurczę multimilioner, co go szofer wszędzie wozi, tylko taki ktoś jak ty.
1: Wiesz.
2: No i taki ktoś będzie miał więcej empatii, też zrozumienia, bo się też będzie potrafił wczuć w twoją sytuację troszkę lepiej, nie?
1: No tak, no ja mówię, dobra lewica nie jest zła, tylko ta lewica, która jest aktualnie, to jest taka lewica ideologiczna bardzo, taka te LGBT, gdzieś jakieś te inne rzeczy wychodzą, one są potrzebne, wydaje mi się, ale one nie są potrzebne teraz i są ważniejsze rzeczy, które trzeba zrobić. Nie powinniśmy się spierać na zasadzie tego, czy aborcja jest potrzebna, czy nie, są rzeczy ważniejsze w naszym kraju, które się dzieją i nie powinniśmy rzucać tematów zapychaczy, tylko lewica powinna się zajmować praktycznie prawami ludzi, tym, co się dzieje. Oni w ogóle nie powinni krytykować na przykład wojska na granicy, które broni naszej granicy przed imigrantami, którzy jeżeli chcą wejść do Polski, to mogą to zrobić legalną drogą. I się po prostu właśnie tutaj ubiegać o azyl, czy jakieś inne rzeczy, czy przy tak zwanym okienku, ale nie wbiegając na granicę nielegalnie. No i oczywiście lewica to krytykowała, że w ogóle tam żołnierze to robią. No oni nie powinni się ani tego krytykować, nie powinni, moim zdaniem powinni to nawet nagradzać. No przecież od tego są żołnierze, żeby nas bronić. No i powinni się zajmować po prostu prawami pracowników, jakieś tam związki zawodowe, żeby ludziom, żeby pracownikom było lepiej, a nie firmom, nie? No bo zawsze tak lewica wydaje mi się, że stawała po stronie grupy, nie? Że masz grupę jakoś w firmie, a nie jednostki, czyli na przykład tego szefa. No bo prawica bardziej stanie po stronie tego szefa, który, wiesz, ma firmę, który jakieś tam rzeczy robi, a lewica bardziej po stronie tej grupy, która pracuje. No i to powinna lewica robić, a tego nie robi. Robi jakieś dziwne rzeczy i w tym momencie im tak bardzo nisko notowania spadają, że jak ja patrzyłem się na Reddit R Polska, gdzie to był bastion lewicy, to oni sami już krytykują lewicę. Więc coś jest nie tak. Jest naprawdę nie tak.
2: No, ale ci ludzie też są już, chyba się tak nie przejmują już za bardzo. Oduczyli się przejmowania tym, co ludzie sobie myślą, nie? Tak sobie rządzą sami dla siebie trochę bardziej.
1: Tylko przestaną rządzić. Bo lewica po prostu zostanie wykluczona z rządów. Ja nie wróżę, że w ogóle wejdą do kolejnego rządu. Co z drugiej strony według mnie jest planem Tuska. I tutaj pewnie Jola się ze mną zgodzi. Zresztą tutaj też się ze mną zgodziła, że duże holdingi niszczą konkurencję do końca. Bo Donald Tusk w tym momencie po prostu wyniszcza swoich koalicjantów na po prostu, żeby zyskać u siebie, nie? Swoją partią. Więc to tak wygląda.
2: No, teraz wygląda na to, że są plany likwidacji funduszu kościelnego. Z jednej strony się cieszę, a z drugiej to wszystko są takie rzeczy, widać, czuć, że pod publiczkę trochę, nie? Żeby się ludzie cieszyli, że komuś dowalili, komuś zabrali i jak tylko tak ma rządzenie wyglądać, to też nie wróżę wielkich jakichś sukcesów.
1: Powiem, że PKP Cargo to jest smutna historia rządów różnych. PKP Cargo zostało trochę wydymane, bez gumy, bo wiesz, że musieli przewozić węgiel, co nie? Kojarzysz tą sytuację, prawda?
2: No tak średnio w sumie.
1: Znaczy nie pamiętasz, jak był problem z węglem, bo był jakby zakaz importu z Rosji i tam brali z każdego kraju możliwego. No
2: aha, no tak,
1: tam...
2: tak, tak. I wtedy też sprowadzono na przykład do nas jakiś węgiel z Indii, który okazał się jakimś błotem.
1: No tak, tak. I wtedy PKP Cargo musiało zrywać kontrakty i po prostu zapierdzielać tym węglem. No bo wiesz, nie masz nieskończonej ilości floty, masz pewną ilość pociągów, możesz wrzucić wagony, ale te wagony będą jeździć po prostu po jedną rzecz. Więc tam zrobisz jakieś przejazdy i musisz zrezygnować z tych kontraktów, które masz, no bo robisz węgiel. No i zgadnij, kto te kontrakty sobie wziął.
2: Nie wiem.
1: Ukraińska firma. Cargo. I Ukraińcy wzięli oczywiście te kontrakty. Znaczy wiadomo, że to nie wszystko. To też nie jest tak, że to tak stuprocentowo tam było. Ale oni, duża część ukraińskiej właśnie tych firm przewozowych wzięła te kontrakty. I tak naprawdę wyszliśmy na tym, tak jak Zabłocki na mydle, no bo ten węgiel to był gówniany. Cargo straciło kontrakty. No i co się dzisiaj dzieje? No, bankructwo. Tusk powiedział, że Cargo będzie w stanie bankructwa, tam nie wiem, co teraz będą robić, jakaś restrukturyzacja, ale szansa jest taka, że na przykład może zostać sprywatyzowane i po prostu odprzedane komuś. I stracimy kluczową firmę, która, no mimo wszystko, to są rzeczy, które powinny zostać państwowe. a przynajmniej nie powinny być w rękach zagranicznych. Tak jak na przykład, telekomunikacja polska została odsprzedana francuskiemu telekomowi, czyli Orange. Bo to jest państwowa firma. I tak T-Mobile na przykład kupił ERE, ERA polska firma, a T-Mobile to jest też właśnie Deutsche Telekom. Czyli znowu, firmy państwowe wykupują praktycznie kluczowe firmy polskie, czy to Francja, czy to Niemcy. Jesteśmy po prostu tak podniszczani, nie? Tracimy kluczowe rzeczy, no bo prywatyzacja nie jest zła, gdyby to na przykład jakiś Polak przejął, nie? Ale to wszystko po prostu idzie do jakichś firm, które mają właśnie kapitały niemieckie czy francuskie i to tak dosłownie kapitały, bo one są po prostu państwowe. To jest problem. To są kluczowe rzeczy dla Polski i to jest... Nie wiem, w ogóle jak może takich rzeczy dopuszczać.
2: Tym bardziej, że może kiedyś czeka nas wojna i wtedy to dobrze właśnie mieć we własnych rękach wszystko, bo można czasami wtedy działać nierynkowo, co może być niezbędne w pewnych sytuacjach, żeby, no, gdzie przestanie się liczyć zarobek, a zacznie się liczyć na przykład to, żeby pomóc Polakom tutaj, nie, jakoś, czy wykonać jakieś zadania dziwne, wiesz, no poczta, no kurczę, no poczta.
1: Ale masz taki przykład, robisz samochody, nie? Masz firmę, co robi samochody. Co może robić firma, co robi samochody? Może robić części do czołgów.
2: No właśnie.
1: Może robić inne rzeczy. I możesz przekształcać firmy, które wykonują pewne rzeczy dla ludzi, na rzeczy, które są potrzebne na wojnie. Ale kiedy to nie są twoje firmy, ani nawet firmy związane z państwem, to gówno zrobisz. No możesz je siłą próbować przejmować, no ale wtedy wejdzie ci zaraz tutaj, no ale przecież Unia Europejska, ale przecież NATO, ale przecież inne rzeczy. A Niemcy jak potrzebowali, to robili. Tak mówię o II wojnie światowej. Tutaj Coca-Colę sobie przerobili, żeby produkować jakieś tam napoje dla żołnierzy. Mercedes zaczął chyba części do czołgów produkować, nie? I Volkswagen.
2: Chyba tak, tak, tak.
1: No i robili po prostu od razu zmianę taką, że gospodarka po prostu była na od razu pełnych obrotach, jeśli chodzi o właśnie armię, jakieś takie rzeczy związane z militaryzacją kraju. A my tego nie możemy w ogóle zrobić. Nie mamy takich opcji. I najgorsze jest to, że nawet nie chodzi o wojnę, tylko po prostu inne kraje mogą narzucać tam po prostu swoje rzeczy, no bo przykładowo, jeżeli taki Tauron zostałby wykupiony przez jakiś obcy kraj, to ten obcy kraj może na przykład dyktować ceny prądu w Polsce. Skurwa komiczne. No. I takie rzeczy w ogóle nie powinny się dziać. Mówię, kluczowe firmy, które są związane z kluczowymi aspektami, typu właśnie energia, prąd, energia ogólnie, no to wszystko będzie w tym, komunikacja, takie rzeczy, to zawsze powinno zostać w rękach państwa, no bo to są rzeczy strategiczne, które podczas wojny, która może się wydarzyć, mogą zostać wykorzystane, tak jak właśnie ty mówisz.
2: Albo jakiś wielki kryzys, nie? Na przykład też. No. Czy wojna, czy wielki kryzys, no bo wtedy mamy większe pole działania faktycznie, większą elastyczność i no, w czasie II wojny światowej to poczta nasza też wykonywała jakieś tam specjalne takie zadania wojenne typowo, nie? Jakieś przerzucanie właśnie jakichś tajnych paczek, coś takiego było, nie? No.
1: Telegramy były.
2: Nie pamiętam, ale kurczę, no. Dobrze, no faktycznie, żebyśmy przynajmniej jedną mieli taką dużą firmę z danej dziedziny, no. Jedną komunikacyjną, jakąś pocztę, bank, tak dalej, no wszystko to trzeba mieć, a nie być zdanym na łaskę i niełaskę kogoś innego. Bez sensu.
1: Tak czytałem ostatnio takiego tweeta, powiedziano, że Polacy to powinni już dawno się pogodzić z tym, że nigdy nie dorosną do żadnego kraju w Europie i po prostu żyć swoim własnym życiem. I to powiedziała oczywiście osoba z flagą LGBT i Unii Europejskiej. Więc, no nie wiem, wydaje mi się, że dużo osób w sumie chciałoby, żeby Polska została wyprzedana. Nie czują tego patriotyzmu. No i co ja mogę powiedzieć? No jeżeli tak czują, no to okej. Ale czy to jest dobrze? Jak ty na to patrzysz? Co, chciałbyś żyć w Niemczech?
2: Może i bym mógł żyć w Niemczech. Czemu nie?
1: Taka republika niemiecka.
2: Teraz to nie wiem, czy bym chciał. Bo tam za bardzo enrichment, tak to się mówi po angielsku? Ubogacenie. Enrichment.
1: Aha, kulturowe. Kulturowe.
2: Nie chciałbym w takim kraju żyć, gdzie jest takie bardzo duże to ubogacenie. Dobrze mi tutaj właśnie.
1: Nie wiem, czy... Ale wiesz, że to już w Polsce się zacznie dziać, prawda?
2: No już się zaczyna powoli, co mnie martwi właśnie.
1: No, ale to jest bardzo dobrze, bo... Dobrze, niech to się dzieje. Ja chciałbym zobaczyć, żeby konsekwencje właśnie działań w końcu dotknęły ludzi. I to jest chyba jedyna opcja, żeby zrozumieli, że nie wszystko jest tak, jak myślą.
2: Tylko problem właśnie, no też tak sobie myślałem, ale z drugiej strony to jest taka droga w jedną stronę. No bo potem tego wszystkiego nie odwrócisz. Bo co, jak kraj ci się zrobi multikulturowy, wielokolorowy i tu będą przeróżne nacje sobie już żyły od pokoleń. Duża część na socjalu, duża część przejmie różne interesy, to co potem ich wywalisz, to potem już tylko jakiś Adolf Hitler może to zrobić, nie?
1: Nie wiem, no kurde, tutaj trudne pytanie zadajesz. To jest, wiesz, to polityków powinno być zadanie, ogarnięcie tego, ale wydaje mi się, że tutaj takie na siłę wrzucanie... Kurde, nie wiem, jak to nawet powiedzieć. No ciężko mi odpowiedzieć na to. Nie chcę tutaj siebie jakiegoś inteligenta robić, bo to jest trudne pytanie.
2: Wiesz, no to jest trochę jakbyś miał, powiedzmy, puszkę farby białej i weź tam, dolewaj troszkę czerwonej, zielonej, brązowej. Już potem nie odtworzysz tej białej nigdy, tak naprawdę.
1: Tak, ale czy Polska tak w sumie nie była zawsze takim krajem trochę multikulturowym, szczególnie na tle historycznym, że trochę jednak akceptowaliśmy te inne nacje i że trochę, wiesz, pozwalaliśmy im tam różne rzeczy robić.
2: Ale to jakoś inne czasy były, inne realia, inaczej to jakby działało, nie? No w ogóle to nie przypominało sytuacji tej, z którą się zmagają teraz kraje zachodniej Europy. No, że po prostu ludzie leżą na ulicach, zombie łażą, pracować się nie chce. No kiedyś nie było tak, że nie pracowałeś, to...
1: To umierałeś.
2: To nie jadłeś i wiesz, i to było coś w tym zdrowego takiego, nie? Ameryka to podobno właśnie dlatego tak urosła, bo takie tam zasady były, jak to się zaczynało wszystko, że nie pracujesz, nie jesz, no i ludzie się starali. A teraz popieprzone takie czasy się zrobiły, czasy raj dla różnych nierobów, niezaradnych. No to przecież nie trudno przewidzieć, że ludzie będą kombinować i... Człowiek ze swojej natury dąży do ułatwiania sobie życia i egzystencji, stąd mamy też postęp, różne wynalazki. Bardzo się zmieniło nasze życie dzięki ułatwianiu sobie, no ale nie można się w tym zagubić i zrobić sobie z tego głównej wartości jakiejś i sposobu na w zasadzie oszukiwanie innych i wykorzystywanie innych, nie?
1: To jest połowa problemu. Myślę, że jeżeli to byliby ludzie, którzy żyją po prostu w kraju, oni by nie odwalali maniany. Po prostu by żyli, jak to się mówi, z pieniędzy socjalnych, ale by nie robili manianki. No ale robią maniankę ci, którzy tutaj, znaczy w sumie jeszcze do Polski nie, no ale mówię tutaj, czyli do Unii Europejskiej, przyjeżdżają, bo po prostu oni nie czują tego patriotyzmu, nie czują się tego połączenia z krajem. A że nie pracujesz, czyli nic od siebie nie dajesz i nie masz jakiejś takiej wartości, no to tym bardziej nie będziesz budował tego patriotyzmu. Dostajesz darmowy hajs, nie budujesz żadnego połączenia z krajem, praktycznie nie znasz ludzi, no bo po cholerę masz znać ludzi, ani nie pracujesz z nimi, ani nic. No to powiem ci, że nie dziwię się nawet tym, że oni tak w sumie plują na te kraje. Mówią, co ja tu będę, dają mi pieniądze.
2: Frajery, mówię. Nie? Frajery. No, wiele osób ma takie podejście. Jak jest frajer, to go wykorzystuj. No. I też, kurczę, śmialiśmy się z tych wszystkich kibiców, narodowców i patriotów różnej maści, A tak naprawdę jak będziemy też już mieli, bo pewnie będziemy mieli takie sytuacje, co obserwujemy sobie na nagraniach, oglądam, gdzie jakiś czarnoskóry wciąga kobietę gdzieś do bramy, szarpie się z nią, albo atakuje kobietę na ulicy, bo ma chuć, to kto wtedy obroni taką kobietę? Informatyk? Czy jakiś pan w garniturku? Nie, ci, wiesz, będą wystraszeni i popatrzą się tam gdzieś w bok, krzykną coś tam, policja, policja, co najwyżej, nic nie zrobią. A kto coś zrobi? Ten dresiarz, ten kibol, przyjdzie i przypierdoli i zachowa się tak, jak się powinien facet zachować w takiej sytuacji, stanie w obronie tej kobiety, nie?
1: Wiesz, ja z tobą się zgadzam? Ja chyba to kiedyś powiedziałem, że to faktycznie to będzie chyba nasza jedyna droga obrony. W sensie ci właśnie kibole, te wszystkie, to oczywiście będzie miało swój koszt, bo będziemy im przyzwalać na pewne rzeczy. Wydaje mi się, że nie będziemy mieli po prostu wyboru. I to wszystko będzie się na takim systemie opierać, tak jak trochę mafie w niektórych krajach utrzymywały takie ryzy. Wiesz, że masz takich małych, nie? Ludzi, którzy powiedzmy tam robią rozróbę, no to taka mafia wchodzi i robi z nimi porządek, ale wiadomo, wtedy masz mafię, czyli też musisz jej płacić. No i takim kibolom też trzeba będzie płacić za ochronę.
2: Może niekoniecznie, oni się często czują w obowiązku, oni naprawdę często kochają ojczyznę, ten kraj i to nie ma się co śmiać. Już teraz to trochę tak się tworzy takie zjawisko, bo są na przykład powstały takie grupy ochrony granic. I widać po prostu przypakowane typy łażą bez koszulek i patrolują tam po prostu, nie? Chronią tych mieszkańców. Zachowują się po rycersku. I pomagają ludziom. To naprawdę mam wielki szacunek dla tych bysiorów różnych.
1: Jak słyszałem taką historię związaną z kibicami. Jechała tam, znaczy pociągiem jechali jacyś kibice. No i po wygranym meczu. No i przeciwna drużyna dowiedziała się, że są w tym pociągu. No i znaleźli ich, to znaczy znaleźli ich na stacji. To dawno temu było, ale w każdym razie ta przeciwna drużyna wbiła do tego pociągu w taki sposób, że po prostu sam konduktor musiał się zamknąć. Pociąg został zdemolowany, szyby wylatywały, ludzie stawali w pierdol na lewo i prawo. Niektórzy tylko się uratowali tym, że po prostu mieli przy sobie dzieci, no bo to była jedyna rzecz, której tak naprawdę kibole nie ruszali. No jeżeli była tam matka, nie z dzieckiem, no to nie atakowali, ale tak to atakowali wszystkich. I też faktycznie zdarzyła się taka sytuacja w tym pociągu, że po prostu kibol podszedł, bo tam było jakieś dziecko i przechodzi, no po prostu to dziecko tak, no nawet nie szturchnął, tylko uderzył, nie? I to już było takie faux pas, że przyszedł drugi kibol i kurwa, co robisz, kurwa, dziecko bierz i zaczął go napierdalać, nie? Także
2: no, ci nasi kibole to potrafią się zachować przy tych różnych przybyszach, to zachowują się, mają w sobie jeszcze jakieś zasady, bo tamci to często nie mają, to co mówiłem wcześniej, no. Zresztą można sobie to wszystko, dzisiaj takim serwisem, który pokazuje jak naprawdę jest nieupudrowany świat, to jest ten Sadistik, nie? W dużej mierze. Ja sobie oglądam czasami i to daje trochę do myślenia, no bo to wiesz, ciężko powiedzieć, że coś tu jest zmanipulowane. To jest pokazanie bardzo wielu sytuacji zbliżonych do siebie i to coś mówi o pewnej nacji.
1: Ale ja mam...
2: Bo można powiedzieć, że to jest tendencyjne, że po prostu, że to są tacy ludzie, którym zależy na tym, żeby pokazać tych jakichś tam osobników w złym świetle. Ale ja tak nie do końca uważam, bo za dużo jest tych nagrań pokazujących coś, czego u nas, co u nas jest na przykład zupełną abstrakcją, nie? Na przykład u nas jakiś właśnie dresiarz, kibol czy tam inny narodowiec, on nie będzie bił drugiego faceta, jeśli ten trzyma dziecko malutkie na rękach. My mamy w sobie to człowieczeństwo jeszcze, a tamci często nie. U nas też się zdarzało, zdarza cały czas, że 10 będzie przekopywało jednego, no ale to bardziej, no nie wiem, u skinów, których u nas już za dużo chyba nie ma, nie? Skini to potrafili tak na przykład jakiegoś ciemniejszego tam dorwać i go w 10 kopać. Ale nawet to jest takie trochę inne bicie niż widzę tam czasami, nie? U obywateli innej rasy, że tak powiem.
1: Tam wchodzą noże od razu w grę. W Londynie to jest powitanie londyńskie, nożyk w klatę. A tutaj Maniuś pisze, że mieszka 30 lat w dużym mieście na zachodzie i nie może słuchać tego, bo w sumie to jest nieprawdziwe według niego. Ja bym w sumie tu za Krawca powiem, ale pewnie Krawiec by cię wysłuchał, więc jak chcesz, to zadzwoń. Ja się za chwilę rozłączę i tak. I możesz wytłumaczyć Krawcowi, jak to jest.
2: No, okej, okay, no, ja nie mieszkam za granicą. Wiem, że to głupio brzmi, jak ktoś powie, że ogląda reportaże i filmy i nagrania, no bo co ty wiesz, a ja tam mieszkam. To zawsze jesteś do przodu, hop-siup, nie? Jak powiesz tak. Ale nie, ciężko będzie mnie przekonać, bo za dużo śledzę kanałów, które poruszają tylko taką tematykę. Za dużo czytam na te tematy. Nie wiem, wszyscy są raczej zgodni, że jest bardzo źle, a ktoś nagle przychodzi i mówi, wcale nic takiego nie ma. No to ciężko przyjąć taki punkt widzenia, nie? Trochę.
1: No tak. W ogóle z tymi sadolami jest dla mnie taki problem. Z tymi wszystkimi nagraniami. Jeszcze za czasów Live Leak taki serwis był. Taki sadol, tylko zagraniczny. To ja zawsze miałem ten problem, że jeżeli coś było nagrywane komórką, to ja tak czułem, że go cholera on to nagrywa, na przykład czegoś nie robi, nie? No ja rozumiem, nie zawsze da się coś zrobić. Ale to jest takie, wiesz, raz, dwa, trzy razy można to wytłumaczyć, ale w większości wypadków to jest po prostu to, że ktoś stwierdza, o kurde, ale dobry materiał, nie? Po co ja będę go bronił? Już ja to nagram, będę miał wyświetlenia. Już co, odpala mi się takie myślenie w głowie, że gdzieś jest ten taki egoizm, że ludzie po prostu lubią te igrzyska śmierci i lubią oglądać, jak inni mają gorzej.
2: Coś w tym jest. No teraz było też to takie kuriozalne nagranie, gdzie typ potrącił rowerem dziecko mężczyzny i doszło między nimi tam do sprzeczki, która się przerodziła w bójkę i w rezultacie koleś dostał kosę, nie? A dziewczyna tego kolesia, widząc, że on krwawi, że dostał nożem, do tamtego idzie i tak z takim spokojem, nagrywam, kurwa, i ludzie się dziwują. What the fuck, nie? Zamiast przerażona być, czy pomóc swojemu facetowi tam, to ona do bandyty, do tego zbója, co dźgnął nożem, idzie z komórką i nagrywam cię. Dziwne zachowanie, nie?
1: Powiedz mi, to już całkowicie odejdę trochę z tematu, znaczy podobny temat. To zanim się rozłączę, bo teraz rozłączę, tak? Tak? Dobrze powiedziałem?
2: Rozłączę, no.
1: No dobrze. To zanim właśnie wyjdę z konwersacji, no to przytoczę ci taką historykę. Chciałem wiedzieć, jakbyś się zachował. Masz zepsuty telewizor. Nie działa. Dzwonisz po gościa od gwarancji, no bo masz gwarancję. I masz przy okazji kamery w domu. To jest ważna sprawa. No i ten gościu idzie tam ci naprawić telewizor i mówi, no ale pan musi to bezpiecznik wyłączyć, bo ja tu będę coś robił przy tym, to może pieprz. No i ty mówisz, dobra, pójdę. Nieważne, żebyś nie poszedł, no ale uznajmy, że poszedłeś, no bo mu wierzyłeś. I wracasz, a on mówi, panie, telewizor jest porysowany, widzi pan tu tą dziurę? No, jest poza gwarancją. Sprawdzasz nagranie, a tam typo z cyzorykiem ci jedzie po telewizorze. Co byś chłopowi zrobił? Czy w ogóle, znaczy byś na pały dzwonił? Byś zrobił jakąś konfrontację, bo to jest prawdziwa rzecz, żeby nie było. To nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem. Było faktycznie takie coś. Pracownicy Samsunga, dobrej firmy, zrobili taki prank, taki żart. Taki haha, śmieszne. Nie wiem. Ja powiem ci, że tak w głowie miałem, że ja bym gościowi zajebał. Tak powiem ci szczerze, że to jest kurwa... Nie wiem, to jest... Jak można coś takiego w ogóle zrobić?
2: No masakra, no chciałoby się zajebać, tylko wiesz, no to tak, no,
1: no problem, problem.
2: Zajebiesz, no i co z tego masz? Chwilę przyjemności, a potem wielkie problemy i to ty będziesz musiał się sądzić, płacić odszkodowania.
1: No. I wiesz co? Gościu zadzwonił na psiarskie, bo stwierdził, że to jest dobre rozwiązanie. Oczywiście to się działo w USA. I wiesz co? zamiast uznać to jako przestępstwo, nie uznali to za jakieś tam wykroczenie. Po prostu jakieś pierdołę, nawet go do więzienia nie wzięli i oni właśnie tak, weź tak nie rób więcej. I go wpuścili. Kurwa mać, jak ja to zobaczyłem w ogóle, bo to jest nagranie, mogę wam gdzieś, znaczy mogę ci to zaraz gdzieś na Skype'a dać, jak się rozłączę. To po prostu ja się cały gotowałem, ja mówię, jak to w ogóle może się dziać? To jest nienormalne.

0: cwaniakiem, z bujem, tylko po prostu dostawał łomot, wiesz, tą halabardą w łeb, gdzieś go tam zaciągali. Nie było tak jak teraz, że takie patyczkowanie się i wieczne... No, dzisiaj to dochodzi do takich sytuacji, że taki też widziałem w filmie, gdzie czarnoskóry jakąś angielską policjantkę tak wykonywał na niej, na tej policjantce takie kopulacyjne ruchy, nie? Że tak ją złapał i tak, wiesz, i ruszał dupą, nie? I się śmiał tam. No i to takie... Wiesz, no dawniej to pewnie nie do pomyślenia by było, bo byś się krzywo odezwał do takiego gwardzisty czy strażnika, to by ci po prostu wpierdolił, nawet nie pytając o nic, tylko byś dostał kijem w łeb, straciłbyś przytomność i by cię zawlekli gdzieś do jakiejś celi. I może to nie było takie złe. Dzisiaj się ludziom po prostu w dupach poprzewracało. Wydaje mi się, że mogą sobie drwić z policji. Ja też trochę zawsze byłem taki HWDP, ale to, co teraz widzę, to mnie przeraża, że ludzie się przestali bać już w ogóle policjanta. Zaczepia tego policjanta, drażni się z nim, przekomarza, jakieś prawo swoje suwerena pokazuje, zabiera, wiesz, czas po prostu, nie? To coś to za daleko to zaszło. Zaczynam tęsknić po prostu za czasami, za panem władzą, za jakimś dzielnicowym, który przyszedł, ci dał pałą w łeb. Może to musi wrócić po prostu, bo ludzie... Może po prostu tak ta rzeczywistość wygląda, że wahadło się musi co jakiś czas w drugą stronę przekręcić, nie?
1: A jak ty byś rządził światem? No to jeszcze tak powiem, zanim pójdę, miałem miejsce, ale przypomniało mi się. A jak ty byś rządził światem? To jest podobna konwencja, gdzie wszyscy są szczęśliwi. Znaczy, uznajmy, że wszyscy są szczęśliwi, nikt nikogo nie bije i agresja jest praktycznie wyeliminowana. Praktycznie. No bo co zrobisz z jednostkami, które chciałyby zacząć tą agresję? Jak poradzić sobie z takimi jednostkami? No bo nikt nikogo nie może bić, bo to jest jakby takie, wiesz, no jak kogoś zaczniesz bić, no to możesz mieć problem, no po prostu to jest coś, co nie powinno się dziać. I wszyscy są zadowoleni, ale jest ta jedna jednostka, która zaczyna być agresywna, bo po prostu uważa, że ktoś na przykład ma lepiej. No nie wiem, na przykład buddysta i przykład. Ja nie mówię, że buddysta, ale tak powiedzmy. Buddysta, który to założył, ten cały taki, że to tak wszystko działa, nie? I ten jeden gość mówi, kurde, on to wszystko zrobił, on ma tu wszystko, wszyscy go lubią, nie? No to ja tam pójdę, go zadźgam. No, jak byś poradził sobie z takim człowiekiem?
0: Znaczy, wiesz, spróbuj to prosto jakoś powiedzieć, bo tak no nie masz, dobrze cię rozumiem. Co bym zrobił z kim? Z tym, kto zaczyna gdzieś kogoś bić na ulicy, czy
1: nie,
0: co?
1: Nie. Ważna sprawa. Masz idealny świat, w którym nie ma agresji.
0: Okej.
1: Okay. Poza jednym człowiekiem. Jeden człowiek zaczyna gdzieś, wytwarza się w nim jakaś agresja i możesz to zobaczyć. Masz jakieś tam super technologie i widzisz to. Co robisz z tym człowiekiem?
0: No bym go odseparował zaraz jakoś od...
1: No dobra, no to wtedy inni ludzie ci mówią, o kurde, a dlaczego on jest odseparowany? Dlaczego tak się dzieje? I zaczynają się konspiracje tworzyć, jakieś ten. I jak tym ludziom wyjaśnić, że tak się dzieje?
0: A czemu by się nagle miała duża grupa ludzi wstawiać za jakimś bandytą?
1: Bo zawsze się ktoś znajdzie. Znacznie się mała grupa, ale to nie będzie duża grupa, ale będzie mała grupa. I jak sobie poradzić z tą już większą, ale nadal małą grupą, na przykład 10 ludzi. Będą myślał, kurde, Marek nic nie zrobił, dlaczego on zniknął? I nagle oni też zaczynają być powoli agresywni. Jeszcze nie, ale mogą coś zacząć zaraz robić. I co wtedy robić z tymi ludźmi?
0: No rozumiem, że zmierzasz do tego, że jakbym się wziął za tych następnych, którzy tam zaczęli protestować, że uwięziłem ziutka, awanturnika, no to przyjdą potem jeszcze następni, tak?
1: Dokładnie. To jest ten problem. Ja tak zastanawiałem się, jak poradzić sobie z ludźmi, którzy na przykład coś chcą zrobić, nie? I bez wytworzenia jakiejś reakcji. To jest kurwa trudne. Ogólnie polityka jest kurwa trudna. Tak jak ludzie myślą, że to jest proste. Ale to jest cholernie trudne.
0: Mi się wydaje, że na dzisiejsze problemy są bardzo proste rozwiązania, tylko... Rządzący boją się podpaść właśnie gawiedzi i zaprezentować jakiś radykalizm tutaj w

0: Na przykład taki, że wprowadzenie bardzo surowych kar za przeróżne takie bezmyślne przestępstwa, które zupełnie ciężko tu znaleźć jakieś usprawiedliwienie. Ktoś wsiada, ma dwa czy trzy promile alkoholu we krwi i siada za kierownicę, nie? No to to jest po prostu zupełny świr, zupełnie nieodpowiedzialny człowiek, który no, powinien być bardzo surowo ukarany. Nie wiem, ktoś dewastuje, niszczy, bije słabszy, gwałci kobietę na ulicy. Wprowadziłbym bardzo surowe kary za takie tego typu przestępstwa, gdzie ciężko w jakikolwiek sposób usprawiedliwić takiego człowieka. On nic sobą nie reprezentuje, on tylko będzie dalej niszczył, napadał. Ciężko go w ogóle, myślę, zresocjalizować, kogoś aż tak bezmyślnego i złego jednocześnie, nie? Takiego typa, co łapie ci dziecko na ulicy i zaciąga w krzaki, nie? No to dlaczego się patyczkować w ogóle z takimi ludźmi? Ja bym ich mordował po prostu.
1: No powiem ci, że agresja rodzi agresję. Gdzie słyszałem? No, taką opinię miałem od pewnej osoby, że ludzie powinni tolerować agresję, żeby pokazać przykład, że ta agresja nie powinna istnieć. Czyli powiedzmy, powinniśmy tolerować złych ludzi, żeby stworzyć idealny świat, bo kiedy sami zachowujemy się jak ci ludzie, czyli na przykład właśnie tak jak mówisz, ich mordujemy, no to wytwarzamy jakby kolejne jednostki, które będą potrafiły to robić, no bo też będą myśleć, no jak tu jego zabiłem, no to co tam, jak zabiję kogoś innego, nie?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że niektóre po prostu rzeczy działają inaczej w różnej skali i wiesz, gdzieś tam może to, co mówisz, może działać w środowisku tam domowym, w rodzinie powiedzmy, nie? Czy jakoś tak, ale może zupełnie być inaczej w sytuacji, kiedy mówimy o społeczeństwie. I nie wiem, czy to by zwiększało, jakbym zaczął na przykład nabijać na pal jakichś tam gwałcicieli, najgorszych bandytów. Dzisiaj popatrz, to właśnie to przyzwolenie i patyczkowanie się, że ta policja powiedzmy w UK jest taka nieporadna, słyną z tego, że właśnie tak nie wiedzą, co zrobić, nie mogą broni nosić i tam się wycofują, proszą, a jakiś tam gangus zamaskowany się z nich śmieje, rzuca w nich czymś, pluje na nich, bo właśnie się nauczył, że nie ponosi konsekwencji, że mu wszystko wolno. Na granicach też się zrobiła taka sytuacja. Już się nauczyli ci nachodźcy, że nasi oddają tylko strzały ostrzegawcze, że nie mogą strzelać i już nie przestali się bać strzałów i pozwalają sobie na coraz więcej. Dźgają, montują sobie na przykład taką broń. Wyobraźcie sobie taką grubą gumę, długą, grubą gumę mocną. Przeciągają ją przez drzewa dwa, nie? Znaczy przywiązują do dwóch drzew i robią taką wielką procę. I strzelają z metalowych kul do naszych. To jest naprawdę zabójcza broń. Dostać z taką siłą, z takiej wielkiej procy, metalową kulą w łeb, to jest trup. I oni się w ogóle niczym nie przejmują. Śmieją się, rechoczą. A jakby odstrzelić paru, to by się zrobili grzeczniuccy ze strachu, bo na prymitywa, na chama często działa już tylko strach. Nic innego nie podziała, tylko strach, bo on jest tak zdegenerowany i działa na takim levelu, że można mu tylko wpierdolić na przykład i on wtedy ci zacznie, on zacznie skamleć, wrzeszczeć i zrobi się grzeczniutki, tylko wtedy.
1: Ale ja się z tobą zgadzam i to jest najlepsze, że ja w ogóle nie jestem przeciwny takim ideom, żeby trochę jednak nie patyczkować się z tym wszystkim i wyjść trochę poza to. To, co ja ci chciałem przedstawić, to jest takie jakby przeciwne myślenie. Ja często staram się właśnie takie rzeczy praktykować, żeby zobaczyć jakieś rzeczy. Zresztą to też nie jest stuprocentowo tak, że ja bym chciał, żeby, wiesz, napierdzielali do tych imigrantów, ale wiadomo, żeby właśnie coś z tym zrobili, żeby oni też czuli respekt do nas, nie? Że to nie jest tak, że oni sobie mogą wejść, robić co chcą. No i dlatego mówię, że gdzieś patrzę się to z drugiej strony, tak jak ci tu przedstawiałem właśnie z tym takim światem idealnym, żeby, wiesz, też patrzeć się na to, że wszystko może wyjść w dwie strony, że to, co myślimy, że teraz jest super rozwiązaniem, nie? Właśnie takim, żeby być agresywnym wobec tych imigrantów, no to wiesz, ostatecznie może nam też wyjść ością w gardle.
0: No, moim zdaniem ci, którzy się wstawią za bandytą, że źle potraktowałeś bandziora, że go pobiłeś i on biedny, to będą podobni do niego ludzie. I będziesz miał wskazówkę, kogo się pozbyć jeszcze. Po co nam w społeczeństwie ludzie, którzy nic dobrego nie wnoszą, nic dobrego nie robią dla innych, tylko gwałcą, mordują i kradną. Kiedyś takich ludzi się pozbywano, nadal dzisiaj tak jest w takich prostszych i prymitywniejszych społeczeństwach, powiedzmy gdzieś tam w Afryce czy u muzułmanów. Właśnie proste nie zawsze znaczy złe, wydaje mi się, nie?
1: Nie mówię, że nie.
0: Takie proste rozwiązanie, że na przykład łapią w wiosce jakiegoś gwałciciela i go zabijają. I mają spokój, bo on już... I to może być bardzo dobra robota to może być, bo wyobraźcie sobie, że on na przykład nie skrzywdzi już kolejnej osoby. A jak będzie mu się pobłażało i cackało z nim, to on zgwałci jeszcze dwie kobiety i jedno dziecko. I jakie to nieszczęście jest, nie? A można temu zapobiec, zabijając tego...
1: A dlaczego go zabijać? Dlaczego na przykład nie obciąć mu jaja i wysłać go na prace przymusowe do końca życia?
0: Może to jest właśnie takie znęcanie się bardziej w sumie, bo zabijesz go i po krzyku był i nie ma, a tak no to go jeszcze tam dręczysz i męczysz.
1: No tak, ale wtedy inni już będą myśleć, o kurde, tak tu szybko umrę, no to dobra, a tak to jeszcze gorzej, bo to jest, powiem ci, że gorsze od śmierci i to już nie są lekkie rzeczy. Powiem ci, że niektórzy jak torturuje się ich, to oni wprost mówią, zabij mnie po prostu, nie?
0: No tak.
1: Wiesz, to jest ogólnie gorsze, ale tak, ja dla pewnych grup ludzi, takich już najbardziej zdegenerowanych, no czasem myślę, że pewne rzeczy powinny być, które na przykład w Teksasie są legalne. Takie elektryczne krzesło mogłoby się przydać dla niektórych. A to oczywiście mówię o bardzo niewielu ludziach, to można ich liczyć w dziesiątkach co najwyżej. A nawet jak nie mniej. Takich ludzi na szczęście nie ma dużo, ale w ogóle ich nie powinno być.
0: No, ja też bym się pozbywał tych, którzy dokonali jakiejś zbrodni, zabili kogoś ze szczególnym okrucieństwem, gwałcili. Często są bardzo okrutne gwałty i na przykład iluś tam facetów gwałci kobietę wielokrotnie, raz po raz, okaleczając ją przy tym i niszcząc jej psychikę na całe życie. Straszliwa trauma. Dlaczego w ogóle ktoś ma taki żyć? Zupełnie niepotrzebny, taki gorsze niż zwierzę. Ja nawet tych ludzi zwierzętami nie nazywam, bo zwierzęta nie robią takich rzeczy za bardzo. I bym się pozbywał, bym ich utylizował i mordował tak, żeby czuli, że umierają, cytując tutaj Wiśniowieckiego. Bym na przykład ich nabijał na pal, żeby to było ostrzeżenie dla innych, że straszliwa śmierć jest dla takich ludzi. I zaraz by był spokój i nie byłoby przestępczości za bardzo, nie?
1: Jak w Wiedźminie, jak jechałeś w pierwszej misji tam do miasta tego pierwszego w Trójce, to tam były właśnie takie wisielce.
0: No.
1: Więc mieli przedstawiać, nie rób tego, bo jak to zrobisz, to skończysz jak oni.
0: I co, coś to jest złego? A nagle niektórzy się zaczadzili jakąś dziwną ideologią, że o takich ludzi trzeba dbać, troszczyć się, trzeba dać im szansę. Szansę to trzeba dawać komuś, kto chociaż odrobinę na to zasługuje, tak? Z kim los się obszedł. Tylu jest ludzi nieszczęśliwych, którzy po prostu się z nimi los źle obszedł, nie? Urodzili się niepełnosprawni, tragedia jakaś życiowa spotkała, przez to dostali jakieś depresji strasznej, nie wiem, zginęła im rodzina. Pomagać takim, przeznaczyć wszystkie środki na pomoc takim ludziom, a żadnych środków, co najwyżej 2 metry sznurka, albo odrobina, wiesz, prądu, no dla tych z wyrodnialców różnych. Nie wiem, to mi się wydaje tak oczywiste, a ludzie jakby nie chcą tego chyba w większości, nie? Takich rozwiązań. Wydaje mi się to straszne, takie ojej. I w ogóle siedzą sobie jakieś gangusy i widać już po samym wyglądzie, że to są gangusy, jacyś zamaskowani, kaptury, coś tam sobie gadają, motherfucker man. kurwa, jeszcze jak dobrze trafisz, to będzie mu z majtek spluwa wystawała, nie? I czemu się toleruje takich ludzi? Przecież to powinno się, jak się uważasz za takiego gangusa, to okej, okay, dobra, to przyjmijmy, że jesteś gangusem i capko, gdzieś tam do dziury jakieś go wrzucić i spokój, nie? No co za problem.
1: Pożyjemy w lepszych czasach. To znaczy, wydaje mi się, że ludzie mają empatię i nie wiem, na ile ta empatia jest prawdziwa, na ile to są jakieś lobowania tego. No ale wiesz, wychodzi tam, że mieli faktycznie, byli tymi niewolnikami. No i wiesz, teraz to tak się podchodzi do tych ludzi bardziej tak, że no oni byli niewolnikami, no to musimy im trochę przyzwolić, no bo oni są tacy, dlatego, bo przecież my im gotowaliśmy piekło, prawda?
0: Ale to ich przodkowie, a nie oni. Czemu ktoś ma, jak nie uznajemy odpowiedzialności zbiorowej, no to i benefitów zbiorowych, nie? Dlaczego ktoś ma coś dostawać, bo jego pradziadek miał straszny los i był niesprawiedliwie potraktowany?
1: Powiem ci, że no, ma sens. Ja to nie w ogóle nie podchodzę, że ja tak uważam, nie? Ja próbuję tylko wytłumaczyć, jak oni myślą, bo jest właśnie takie myślenie pokroju, no bo coś się stało ileś tam generacji temu, no to nadal musimy jakby im przyzwalać na pewne rzeczy. No nie. Dobra, ja będę kończył. Kurde, fajny temat, ale muszę kończyć. Także cześć i czołem. Fajnie się gadało. No... I mam nadzieję, że jeszcze może ktoś zadzwoni, jeszcze chwilę ponadajesz.
0: Dobra, dzięki wielkie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w sobotę, nie?
1: No, cześć.
0: Cześć, cześć. No, ja bym kroił i solił. Czemu tu, że zły humor? Że ja mam zły humor? Całkiem okej, mam humor. To, że mam takie... że radykalizm jakiś tu przebija mocny, no to chyba nie jest nic takiego. Dzisiaj świat musi pójść trochę w kierunku radykalnych rozwiązań w niektórych przypadkach, bo marnie skończymy. No ale Sasza pisze, na Haiti ludzie wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli odpalać pojedynczych gangusów. Koniec końców gangusy opanowały prawie cały kraj. No ale jak to możliwe? Jaki tu jest związek przyczynowo-skutkowy, który sprawia, że jak likwidujesz gangusów, to ich jest więcej? Czemu to takie miałoby niby działać? Dziwne rzeczy. Niekoniecznie odpalać. Ja bym dawał po prostu bardzo, bardzo surowe kary, ale no to zawsze trzeba myśleć faktycznie wielowymiarowo, pod różnym kątem patrzeć też pod, no bo więzienia mogą być zaraz zapchane, nie? Trzeba by pobudować dużo różnych więzień, jakieś obozy pracy, no to wydatki, ale myślę, że mogłoby się to opłacić. Niech pracują oczywiście więźniowie, dość leniuchowania. Nie idziesz do więzienia, żeby sobie leżakować przez cały dzień i będą cię karmić, sprzątać jeszcze tobie będą, prać. Nie? Pracuj. Na miejsce jednego przychodzi dwóch. No ale to czemu by tak miało niby być? Na czym to zjawisko polega? Co powoduje, że zabijasz jednego gangusa i się zjawia dwóch?

Środowisko, w którym wyrastasz, ma bardzo duże znaczenie, ale zauważmy, że jest bardzo, bardzo wielu ludzi biednych, a uczciwych, nie? Którzy ciężko pracują, starają się, dbają o rodzinę i potrafią się zachować. Czasem jak coś ukradną, to już bo naprawdę musieli. Ja bym był bardzo wyrozumiały dla takich, co, nie wiem, matka ukradła jakieś jedzenie ze sklepu, żeby dziecku dać, to ja bym dawał bardzo, bardzo niską karę i no, sąd ma w tej chwili do dyspozycji takie narzędzia. Są okoliczności łagodzące na przykład. To ja bym dawał maksymalne okoliczności łagodzące i jeszcze bym starał się jakoś takiej osobie pomóc po prostu. Bo widziałbym, że się stara. Też każdemu wedle tego, jak się stara, bym pomagał. Jakbym widział, że ktoś się poświęca, stara, to bym dużo więcej pomagał. Ograniczyłbym wszelkie socjale dla tych, którzy długotrwale są na socjalu i podejrzenie jest graniczące z pewnością, że to jest ich jakiś sposób na życie, to bym likwidował ten socjal i niech się martwią sami o siebie. Prawo Hammurabiego wydaje się czasami takie kuszące, nie? Że kara jest adekwatna do czynu, oko za oko, ząb za ząb. Wydaje się to takie sprawiedliwe.

No tak, w Meksyku podobno też już jest taka sytuacja, że tam tyle tych bandziorów, gangów, mafii, dealerów narkotykowych, że policja sobie zupełnie z tym nie radzi. Strzelaniny na ulicach ciągłe i co wtedy zrobić z taką sytuacją? To już wtedy jest pozamiatane trochę. No bo co, wyprowadzisz wojsko na ulicę i każesz rozstrzeliwać? No już tylko to zostaje właściwie. Jak policja już sobie nie radzi i rząd w ogóle i kwitnie korupcja też, więc też już ciężko coś zrobić, bo wszyscy dookoła skorumpowani. Wszyscy dają cynę, gdzie tam, gdzie trzeba, jak tylko coś zaplanujesz, to zaraz to pójdzie gdzieś tam, ktoś strzeli z ucha, jak to się mówi. No więc to już jest wtedy piekło i to ciężko coś wtedy zrobić. W takim miejscu, gdzie bandyctwo, kradzież, zabijanie, krzywdzenie innych staje się pewnym standardem, no to nagle ciałem obcym staje się każdy, kto chce z tym walczyć. Zdarzy się jakiś kandydat na prezydenta, czy tam do rządu ważne osoby, jacyś kandydaci, którzy będą chcieli to zmienić, to nawet nie doczekają wyborów, bo ich odstrzelą po prostu. Tak tam właśnie ponoć jest trochę. Kogoś tam zabili nawet też ostatnio, kto chciał coś tam zmieniać, reformować, to go po prostu zabili jeszcze zawczasu. To wtedy piekło na ziemi się robi. Trzeba takie rzeczy w zarodku jakoś bardziej gasić, unormowywać. Z tym fentanylem to też nie wiadomo, co zrobić, bo to doszliśmy do sytuacji, gdzie powstał narkotyk, który jest cholernie tani. Wiecie, takich, bo to sprzedają i w pastylkach ten fentanyl, i do wstrzykiwania, chyba w różnych formach, nie? No bo słyszałem, że za ileś tam tabletek takich, to jakaś mieszanka fentanylu i jakiegoś środka do znieczulania koni, czy coś takiego. No to za $15 można sobie kupić kilka takich pastylek. To jest tańsze niż marihuana chyba w ogóle o wiele. I ciężko też z tym walczyć, bo cholernie łatwo się to przemyca, ponieważ wystarczą bardzo małe ilości takiego skoncentrowanego tego fentanylu, żeby wyprodukować ogromną ilość narkotyków. Więc schowasz się gdzieś do dupy, jakąś kinder niespodziankę, czy gdzieś ukryjesz i jak ci się uda to przemycić, to od razu masz w cholerę tych narkotyków, możesz z tego wyprodukować. Jest to tanie, wszechobecne, dostępne dla każdego biedaka, czyli no przestało w ogóle być barierą, jakąś czynnikiem takim obronnym, ochronnym przestała być cena i dostępność, bo wszędzie to jest, tanie jak barszcz, no i dające też niezwykłe, niesamowite jakieś doznania, bo to żyjesz jak we śnie na jawie i czujesz się taką błogość, czujesz, że wręcz nirwane, nie? No to ludzie się momentalnie od tego uzależniają, momentalnie. Więc bardzo mam też złe przewidywania, jeśli chodzi o to, jak to się w Polsce rozpowszechni. Ludzie tu też żyją w stresie, też chcą się odrealnić. I to łatwo się przemyca, to już się staje problemem. Już się te zombiaki pojawiają też u nas na ulicach. Zgięci w pół, jakieś rany gnijące. Czasami tacy ludzie wyglądają jak, no wręcz jak takie zombie z filmu, bo widać jakieś rany na ciele, jakieś bandaże, kobieta z brzuchem jeszcze, rozczochrana w ogóle, zgięta w pół, no dosłownie jak zombie, tak się mówi na tych ludzi, zombie. Sprawdziła się przepowiednia, przepowiedzieliśmy sobie inwazję zombie. No i co z tego, że te zombie, troszkę o co innego w tym chodzi. Ale właściwie, czy to się tak bardzo różni? No, są to ludzie martwi za życia, oni już są martwi. Zachowują się jak zombie, wyglądają jak zombie, przypuszczam, że pachną jak zombie.
I właściwie są już martwi, bo oni z tego w większości nie wyjdą już. Szybko rośnie tolerancja, też w przypadku tego fentanylu, więc szybko potrzebujesz większych dawek, no i dochodzisz do tych 2 mg i kończy się już twoje życie. Mika, jakby w szkołach zajmowano się nauczaniem moralności i okazywaniem sobie pomocy nawzajem zamiast rywalizacji i nauki ścisłej, to by ludzie byli normalni. No, ciekawa myśl, ciekawa koncepcja. No, na pewno by to dobrze zrobiło, bo człowieka do wszystkiego można przysposobić, do wszystkiego. Możesz z niego zrobić komunistę, katolika, dobrodzieja, który będzie gdzieś pomagał innym. Możesz wyćwiczyć w ludziach tą empatię, jakąś chęć, nauczyć, że to jest, że to coś jest fajne, nie? Do wszystkiego można, ludzie są plastyczni, więc tak by było też z tą edukacją, gdyby ją trochę zmienić i bardziej się skupić właśnie na rozmowach takich o życiu, o sytuacji innych ludzi, przestrzegać. Powinien być cały przedmiot chociażby, na przykład, który by dotyczył takich spraw. Właśnie o sięganiu po używki, o alkoholizmie, zakładanie firmy, o innych nacjach, kulturach, od takiej strony społecznej bardziej, jak oni się asymilują w społeczeństwie, nie? O propagandzie trochę nauczyć, o wszelkich takich rzeczach, które nas dotyczą we współczesności, z którymi mamy do czynienia i jest to ważne cholernie, nie? I gdzieś tam się ostatecznie przekłada na to, jak nam się żyje. To byłoby dobre w sumie. Wkręciliśmy sobie, że im człowiek mądrzejszy, tym lepszy chyba. Niektórzy mają takie chyba. Taki system oceny, taki system wartości, że mądry to jest w porządku człowiek, nie? A głupi to zawsze zły. Często to się będzie sprawdzać, powiedzmy, no bo faktycznie głupota prowadzi do nieszczęść raczej, nie? A człowiek mądry częściej będzie kimś na poziomie. Do czegoś w życiu dojdzie i już samo to sprawi, że on nie będzie zabijał, kradł, ćpał, chlał. Ale też nie zawsze. Będzie jakiś profesor, będzie jakiś, kurczę, bardzo wykształcony, mądry człowiek, który będzie lał swoją żonę, nie będzie o dzieci dbał, będzie pił, zaniedbywał różne sprawy, a jeszcze jak założy firmę, to będzie wały robił i tam, nie wiem, okradał kogoś.

A we Francji zginął taki odpowiednik Excalibura, jakby, tylko że to jest Durendal, no czyli miecz Rolanda, tak? Tego rycerza. I on też był taki wbity jakby w skałę, dodatkowo jeszcze przyczepiony, przytwierdzony łańcuchem do tej skały na wypadek, gdyby się znalazł Godzien i wyciągnął ten miecz. No i znalazł się ktoś, kto wyciągnął ten miecz z tej skały. Tyle, że to chyba raczej nie był nikt wielce godzien dzierżenia tego legendarnego miecza. Po prostu ktoś skradł tego Durendala, zwanego francuskim Excaliburem. Nawet nie wiedziałem, że taki miecz jest we Francji. Ciekawe, kto się nie bał. I po co komu taki stary, zardzewiały miecz, w sumie którego chyba nigdzie nie sprzeda za bardzo. Będzie to jasne, że to jest ten miecz. No nie wiem, czy ktoś się połakomi w ogóle na taki artefakt. To nie wygląda to zbyt okazale. Duże ryzyko, wpadki. No ktoś z głupoty chyba, nie wiem. Może to właśnie ktoś, ten jeden z tych ubogacaczy, tak dla śmichu przyszedł i wyrwał po prostu. Bardzo nie lubię niszczenia zabytków i różnych i jakiegoś tam dziedzictwa kulturowego. Największe barbarzyństwo. Zamachowskiego, znanego aktora, przyłapano na tym, że parkuje sobie w niedozwolonym miejscu, stwarzając zagrożenie. No i tak słyszymy co jakiś czas o tych różnych gwiazdorach, no, którzy się tam nie przejmują zupełnie też i są jak wszyscy inni ludzie, nie? Też popełniają różne wykroczenia, przestępstwa. Bardzo się spieszył pan Zamachowski do radia. Kurczę, muszę się znów za ćwiczenia wziąć. Ostatnio znów nie ćwiczę nic, nie gimnastykuję się i tak czuję, że kondycja siada już coraz bardziej.

No, co do zbrodniarzy wojennych, to jakoś tak się bardzo wielu upiekło, prawda? I wśród nazistów, i wśród japońskich diabłów różnych. Jakoś tak się im upiekło. To też jest takie częste chyba. Jak już może to jeszcze pewnie wzmaga chęć do tego, żeby się piąć gdzieś w górę, w hierarchii, żeby zostać kimś ważnym, awansować, bo no, życie pokazuje, że jakoś się zawsze upiecze takiemu jakiemuś ważniakowi. A odpowiedzialność to ponoszą największą. Im mniej znaczysz, im mniej pieniędzy masz, mniejszą władzę, tym częściej cię czeka sroga bardzo kara i natychmiastowa za twój występek. Nawet jeśli to będzie tylko kradzież roweru, nie? Rowera, a ktoś, kto robił eksperymenty na ludziach, kradł miliardy, to proces będzie trwał 20 lat, dostaniesz tam rok w zawiasach. Tak to jest. A tu mam ciekawy artykuł o mitach na temat Japonii. No na pewno słyszeliście takie info, że do Japonii nie wpuszcza się muzułmanów na przykład. No też przez wiele lat byłem przekonany, że tam tak jest, a to się okazuje fejkiem na przykład. Wpuszcza się i są nawet Japończycy, którzy przeszli na islam. Nie ma ich wielu, ale można też spotkać takowych na ulicach. Także okazało się to fejkiem. I tu są różne takie właśnie informacje. Momencik, muszę kichnąć. A nie, jednak nie muszę. A jednak musiałem. Mimo mroźnych zim, wiele japońskich domów wciąż nie ma centralnego ogrzewania. No właśnie, prawda czy fałsz? Prawda akurat. Prawdą jest, że w zdecydowanej większości domów, poza tymi leżącymi na Hokkaido, nie ma ogrzewania. Jednak z tymi mroźnymi zimami to bym nie przesadzała, tłumaczy tu autorka, która żyje od wielu lat w Japonii. Jeśli temperatura spada poniżej zera, to niewiele. Więc faktycznie tam nie ma centralnego ogrzewania w wielu miejscach. Zielone światło nazywa się blue. Tak, w sygnalizacji świetlnej to, które u nas jest zielonym, w Japonii nazywane jest niebieskim. Jednak tylko czasem ma ono niebieskawy odcień. Zwykle jest po prostu zielone. To czemu jak jest zielone, to nazywają blue? Dziwne. Dziwaki. Tradycyjnie akceptowane przez Japończyków jest mieć kochankę, jeśli żona nie może urodzić dziecka. Mit. To jest mit akurat. W języku japońskim uznaje się za niegrzeczne powiedzieć słowo nie w sposób bezpośredni. Autorka tłumaczy. Za niegrzeczne uważa się odmówienie komuś, na przykład wyjścia na kolację, czy drinka, lub spełnienie czyjejś prośby. Jednak samo używanie słowa nie jest normalne. Dyskusja na zasadzie lubisz grzyby? Nie. Jest całkiem normalna i dopuszczalna. No to dosyć logiczne, że samo słowo nie jest obraźliwe. Ale w kontekście takim, że odmawiasz komuś, no niegrzeczne jest odmawianie komuś czegoś. To dziwna kultura, to nie przemawia do mnie za bardzo. Krawiec, polecam kalistanikę. Widziałem kiedyś na osiedlu dziadka, który robił stójkę na plecach. Na palcach, stójkę na palcach wskazując. No, ta kalistanika to są takie ćwiczenia bez przyrządów, tak? Przeróżne. To się podobno ze starożytności wywodzi jeszcze. Grawitacja tutaj po prostu pomaga i różne ciekawe techniki. No, może to właśnie okazja, żeby się trochę doszkolić. Rośnie mi ten brzuchol, mnie to zaczyna denerwować, no. Zawsze byłem szczupły, a teraz, kurde, się to psuje.
można palić praktycznie wszędzie. Czy to jest prawda w Japonii? Dużo Japończyków pali, to fakt, jednak nie robią tego wszędzie, wręcz przeciwnie. Wyznaczone są odpowiednie strefy, miejsca, w których można palić, a miejscowi restrykcyjnie się tego trzymają. Zwykle są one, te miejsca, szczelnie zamknięte i mocno wentylowane, tak by tym, którzy nie palą, dym nie przeszkadzał. Wyjątkiem mogą być izakaje i malutkie japońskie restauracje. Tam czasem pozwala się na palenie w towarzystwie innych gości. No u nas to już raczej nie ma chyba knajp, gdzie można jarać szlugi, nie? Za PRL-u to była właściwie taka norma i to ludzie też palili w mieszkaniach na potęgę, przy gościach, tak? Że siedziało sobie wielu gości i sobie po prostu jarali. Czy robię pompki? Tak, tak. I brzuszki. Kalistenikę, jak już. Tak? Tak, kalistenika. Aktywność fizyczna polegająca na treningu oporowym, opartym na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała, takich jak pompki, mostki, brzuszki, dipy, jest często łączona ze stretchingiem. No, od starożytnych Greków i Rzymian. Ale widzę, że wykorzystuje się poręcze na przykład też. No to nie tak zupełnie bez narzędzi. Drążek czy poręcze jak najbardziej są, wchodzą tutaj w zakres. No a to też zamontować sobie drążek w mieszkaniu to też nie każdy może. Ja tu na przykład musiałbym zniszczyć futryny drewniane, nie? Właściciela. No to nie za bardzo mogę sobie drążek zainstalować. O, to co mówiłem. Wiele kobiet w Japonii to zagorzałe fanki piłki nożnej. I tak, i okazuje się, że to prawda, że na trybunach tyle samo kobiet, co mężczyzn akurat. To jest ciekawe. W języku japońskim nie ma przekleństw. Najgorsze, co można powiedzieć, to głupi lub idiota. No co mam powiedzieć? Prawda. Tutaj, jeżeli chce się kogoś obrazić, to do obcej osoby zwróci się w sposób bezpośredni, a nie używając grzecznego japońskiego. W cudzysłowie. Nazwanie kogoś baka, czyli głupi, jest czasem mniej obraźliwe niż zwrócenie się do kogoś w nieodpowiedni sposób. Chcecie obrazić kogoś w Japonii? Zamiast przepraszam najmocniej, czy byłby pan na tyle uprzejmy i podał mi tą puszkę? Bardzo przepraszam, że o to proszę. Powiedzcie, daj mi tą puszkę i osiągniecie swój cel. Jednym z najgorszych przekleństw jest gówno. No to ciekawe, nie? A jak różne to jest od naszego polskiego języka, gdzie jest ten język tak barwny, jeśli chodzi o różne epitety, przekleństwa, wulgaryzmy. No, jak rozporowo, czyli rozumiem tak, dokręcając po prostu, odkręcając nam gwint i żeby to ścisło, się wcisło w tą futrynę, no to ją zniszczę, nie? Będą potem takie ślady w drewnie. Nie chcę tutaj niszczyć. No może i piwny brzuszek, faktycznie. Ludzie nie stoją w chaotycznych skupiskach, nawet wsiadając do pociągu, ustawiają się w kolejkach. Nie ma potrącania, popychania, poszturchiwania się nawzajem. Wielokrotnie już o tym wspominałam i że to prawda jest, tak. Tak, w Japonii mają nawet takie różne strzałki, wyznaczone tory. Oni troszkę jak tak systemowo bardziej działają. Zresztą oni wiele rzeczy robią systemowo. Przecież samo anime i manga to jest takie systemowe bardzo rysowanie też według wyznaczonych zasad pewnych. I często jest to
taki zbliżony do siebie styl, nie? Podobny. W restauracjach porcje dań są bardzo małe, ciężko się tym najeść. No i to okazuje się mitem, że wcale nie jest to żadna reguła. Że są takie restauracje, gdzie się obeżresz za wszystkie czasy. Ale oprócz tego, no tam jest też tak, że często się je dla smaku po prostu, częściej może niż u nas, tacy bardziej wyrafinowani są pod tym względem Japońcy, bo oni sobie przyjdą do jakiejś takiej knajpki, gdzie powiedzmy na żywo ktoś na waszych oczach coś przygotowuje i to jest pewne show, że coś tam kroi, wrzuca na blachę, przyrządza i daje wam taki kawałeczek czegoś tam do spróbowania, nie? Zawinięte, zmoczone tam w czymś i podsuwa wam to i sobie próbujecie. No i tam się nie idzie, żeby się nażreć, tylko żeby zasmakować czegoś, żeby jakąś przygodę kulinarną przeżyć ciekawą. Nie ma na ulicach koszy na śmieci. To, co się zebrało ze sobą, trzeba z powrotem zanieść do domu i tam posegregować. A segregacja śmieci jest bardzo szczegółowa. No tak, okazuje się to prawdą też. I co ciekawe, tych koszy na śmieci nie ma, bo oni się niby boją zamachów. No bym się nie spodziewał, że w Japonii jakimś wielkim problemem są zamachy, że ktoś bombę do kosza wsadzi, że to... No ale autorka tak tu podała taki powód, jeden z powodów, że tak niby jest. Nie wiem, czy w to wierzyć. No i faktycznie trzeba nosić ze sobą różne śmieci. No mi się bardzo podoba w ogóle to wzornictwo, design różnych opakowań, czy to chińskich, czy japońskich, ogólnie azjatyckich. To jest taki inny jakieś niż to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Inny styl jakby. I też tutaj jakby ta systemowość wydaje mi się troszeczkę jest widoczna, bo na przykład, jakby to powiedzieć, no tam różne takie rzeczy wychwytuje. Jest na przykład, no my tutaj u siebie w naszym designie, w naszej grafice użytkowej też zauważamy to, że bardzo opłaca się umieścić na jakimś opakowaniu czy na miniaturce postać ludzką albo jakiegoś stworka, coś, co ma oczy, buzię, jakaś postać, o, po prostu, jakaś postać. To wszyscy dzisiaj też zaczęli to robić. Tylko, że w takiej Japonii czy w Chinach to od dawna to praktykują, bo oni jak do czegoś dojdą, no... Japończycy wiele wzięli od Chińczyków, wiele różnych wynalazków i różnych rzeczy. No, wojownicy ninja też w sumie. Pierw byli w Chinach. Dużo, dużo wcześniej. Potem się w Japonii pojawili. No to oni coś mają wypracowanego i się tego trzymają, bo po prostu oni myślą tak logicznie, racjonalnie, systemowo. Jeśli coś działa i odnosi to skutek, to trzeba to po prostu powtarzać i robić to. A u nas jest tak, wiecie, takie, ja se spróbuję tak, spróbuję siak. Może to ten nasz taki, nie wiem, to umiłowanie wolności, umiłowanie eksperymentu i taka przekorność, że ja zrobię jednak trochę po swojemu. To sprawia, że my tak nie myślimy. Nie wiem. Wiele młodych dziewczyn zakłada szpilki o kilka numerów za duże. To też się okazuje prawdą. I autorka pisze, nigdy tego nie pojmę. Wiele kobiet chodzi w za dużych butach i to nie pół rozmiaru czy rozmiar, ale tak z 2-3 centymetry. Co więcej, niektóre buty kupuje się tu w rozmiarach S, M, L i TD. Wyglądają potem po prostu głupio i chodzą z tymi poobcieranymi piętami, ale co zrobisz? Japońska konstytucja zezwala pracownikom na krótką drzemkę w godzinach pracy. Inemuri, bo tak nazywa się zrobienie sobie drzemki w pracy, jest faktycznie bardzo często spotykane. Niektóre korporacje wręcz
zachęcają do tego swoich pracowników. Oczywiście nie mam tu na myśli kierowców czy ochroniarzy, ale pracowników biurowych. Wynika to z tego, że Japończycy pracują naprawdę dużo, a śpią bardzo mało. Krótka drzemka w pracy wpływa więc na jakość pracy pracownika oraz jego wydajność. Nie jest to jednak zagwarantowane przez konstytucję i dlatego to jest mit, ale dużo prawdy w tym jest, że faktycznie. No, u Włochów też jest słynna siesta, nie? Po prostu gdzieś tam w okolicach 12, powiedzmy, gdzie słońce jest wysoko, grzeje, no to nie sposób jest w ogóle pracować. Jest gorąco, tak jak my teraz tutaj mamy taka duchota, gorąc, no to weź tu pracuj. Też mogliby u nas wprowadzić coś w rodzaju siesty, nie? Stoi w piwnicy rumak, stoi. Tutaj trochę nie ma za bardzo gdzie jeździć. Tu nie ma żadnych dróg rowerowych, tylko są ulice. Może się za dużo naoglądałem nagrań, gdzie jedzie sobie rowerzysta i przejeżdża autobus, samochód i potrąca jakoś tego rowerzystę i on ląduje w szpitalu albo wpada pod koła i może z tego powodu jakoś się nie palę też. Taksówkarze noszą białe rękawiczki. Tak, noszą właśnie. Na dworcach kolejowych też są tacy, no bo wcześniej było, że tam nie ma wpychania się, popychania, przepychania, tylko ludzie sobie grzecznie czekają w kolejce. No ale wiecie, tam z kolei jest tak, że często jest duży tłok i ciężko się zmieścić, powiedzmy, w jakimś wagonie. To tam jest taki zawód dociskacza jakby. Kogoś, kto po prostu też w białych rękawiczkach delikatnie, acz stanowczo dociska tych ludzi, żeby oni tam nie wystawali z tego wagonu. Tak kiedyś widziałem gdzieś, w jakimś tam dokumencie chyba było to pokazane. Czarny kot przebiegający przez drogę przynosi szczęście, czyli odwrotnie miałoby być niby niż u nas. No i okazuje się to mitem. Autorka pisze, że w związku z tym, że wolno biegających sobie kotów czy psów jest tu naprawdę mało, tak, bo wszystkie zjedli, hehehe. To sam fakt zobaczenia tutaj kota na drodze jest w pewnym sensie szczęściem. Z całą pewnością Japończycy nie zakładają, że przyniesie im to pecha, ale nie uważają także, że przyniesie szczęście. Z tatuażem nie wejdziesz na siłownię i do onsenu, może to miało być chyba basenu, chyba że jest jakiś onsen, nie wiem czy coś takiego jest, onsen, ale tu już parę literówek znalazłem, jakoś słabo przygotowany jest ten tekst, więc może chodziło o basen. Tatuaże w Japonii kojarzą się z tutejszą mafią, jakuzą. Osoby wytatuowane wydają się więc wszystkim niebezpieczne. Przed zapisaniem się na siłownię trzeba podpisać dokument, w którym oświadczamy, że nie mamy na ciele żadnych tatuaży. Wytatuowana osoba nie ma także wstępu do japońskich łaźni, czyli onsenu. A, czyli są jednak onseny, to japońska łaźnia, to nie wiedziałem. Jeżeli mimo to wejdzie, bo będzie chciała to ukryć, a ktoś z pracowników zobaczy tatuaż lub inny klient zobaczy tatuaż na czyimś ciele i poinformuje obsługę, to niezależnie od tego, kim ta osoba by była, zostanie po prostu wyproszona. Gdy przychodzimy do Jubilo, w drużynie był... Gdy przychodziliśmy do Jubilo, w drużynie był też Anglik Jay Botroyd, którego większość ciała pokryta jest tatuażami. Na początku kazano mu grać w długim rękawie, by wytatuowane ręce nie gorszyły widzów. Dopiero po kilku spotkaniach, gdy kibice już się do niego przyzwyczaili, zawodnik mógł biegać po boisku w krótkim rękawku. No ciekawe, tego też nie wiedziałem.
A, to są tutaj trasy rowerowe. No proszę, muszę sprawdzić, gdzie to są takie. Może jakoś nie zwróciłem na to uwagi w ogóle, nie? O, no ciekawe. No ale to zaskoczenie też trochę, że tak bardzo te tatuaże są czymś, co ludzi gorszy, czego się boją, nie chcą kogoś takiego. No ciekawe, ciekawe, nie? Bo kojarzy im się to z mafią, z jakuzą. No, swoją drogą, Yakuza też się wywodzi właśnie z wojowników Shinobi. W japońskich szkołach nie ma sprzątaczek. Dzieci same sprzątają po lekcjach. Prawda, tak. Są uczeni porządku od małego. W Japonii nie ma też napiwków. Wręcz będzie to nietaktem, jeśli spróbujecie. No, w sumie to mi się podoba nawet. Co to? Napiwki jakieś. Zdrowa sytuacja będzie wtedy, kiedy ktoś zarabia normalnie, dostaje jakieś wynagrodzenie, a nie, że ja się muszę zastanawiać, czy mu dać tyle, czy czuć się zawstydzony, bo mnie nie stać za bardzo na napiwki, żeby dawać, albo że czuć się niekomfortowo, bo dałem mały napiwek. Ja tak zawsze miałem z tym problem, bo no, nie jestem zamożny, więc jak już daję, to jakieś małe i tak się głupio czuję, że tak mało dałem, to tak jakbym komuś żebrakowi dał 2 złote, nie? No to tak głupio. Zawsze miałem z tym problem, więc też bym wolał, żeby nie było w ogóle takiego zwyczaju dawania jakichś tam napiwków.

Godzilla została uznana oficjalnym obywatelem Japonii. Tak, w 2015 tak się właśnie stało. I pełni funkcję ambasadora turystyki. Godzilla.

Japońska konstytucja zawiera zapis mówiący o tym, że kraj całkowicie wyrzeka się wojen i agresji. To ciekawe. Zgodnie z tutejszą konstytucją, japońskie wojska mogą być wykorzystywane tylko w celu obrony kraju. Nie mogą nikogo atakować, choć aktualny premier Shinzo Abe stara się zmienić ten zapis. Artykuł 9 mówi, że Japonia wyrzeka się wojny i użycia siły jako środka rozstrzygania międzynarodowych sporów i zakazuje jej utrzymywania siły militarnej. Mimo to w rzeczywistości Japonia ma jedną z najlepiej wyposażonych sił zbrojnych na świecie, zwaną siłami samoobrony SDF, aby bronić narodu w razie ataku. Super. No, po II wojnie światowej Japończycy się czuli tak upokorzeni, bo oni w ogóle no, mają to w swojej kulturze, to pojęcie właśnie dyshonoru, hańby, bardzo mocno zakorzenione. Jeszcze od czasów, nie wiem, samurajów, od czasów feudalnych. No i oni też nie chcieli się za bardzo ukorzyć, przeprosić za te swoje eksperymenty na ludziach w tej niesławnej jednostce tam 731. Tak, 731. No. I nie chcieli jakby w ogóle o tym mówić, to był trochę taki temat tabu, nie chcieli za nic przepraszać, ale widzicie, niektórzy mają tak, że będą w sobie coś tam kisili, będą czuli tą hańbę, nie przeproszą, bo to jest poniżej ich godności, ale wprowadzą sobie takie zapisy do konstytucji, że już nie chcemy więcej na nikogo napadać, atakować, nie? I wprowadzą w czyn po prostu. Coś zrobią bardzo konkretnego z tym. To mi się podoba, nie? To jest bardzo ciekawa kultura, bardzo ciekawa. No, trochę się zainteresowałem Azją, czytam sobie na ten temat. To jest niesamowite, to są kultury. Krawiec Shinzo Abe nie żyje, zginął w zamachu. Aha, czyli już nieaktualne. Może dlatego, że chciał zmienić ten zapis. No, jako pijawka, to ja uznaję napiwki tylko jak do mnie przychodzą właśnie. Także przy okazji tu bardzo dziękuję sponsorom, tym nielicznym, acz hojnym. No.

No, a wcześniej mówiłem, że to T i U na końcu to może Tomu, ale to wiecie, jest jeszcze ktoś inny, kto tak ma, że też się zgadza. I w tym przypadku okazało się właśnie, no, że to ta druga osoba. No. Także sorki, że tutaj tak

o Korei Północnej i Południowej, o Tajwanie, nie? Chcielibyście, żeby było więcej takiej tematyki? Bo ja tak. A wy? A my nie. A myślę, że to jest bardzo ciekawe. W ogóle o innych takich egzotycznych dla nas kulturach to by dobre było, myślę. To jest po prostu ciekawe posłuchać sobie, dowiedzieć się czegoś o kulturach mocno innych od naszej, nie? Dobra, to będziemy chyba kończyli w 3:30. Jest potwierdzenie, że tak i jeszcze raz tak. Dobrze. Dobrze. Biorę sobie tą opinię głęboko do serca. No, miałem w tym tygodniu zrobić o Shinobi, ale to się przedłuża trochę. No, to więc przeszło na ten tydzień. Może jakoś na początku się uda.

No bo nie mam już o czym gadać za bardzo. Już się nagadałem. Poza tym już taka pora, no. Ile można. Była jeszcze wcześniej audycja, dzisiaj co? Mało? Muszę coś przygotować konkretniejszego, bo mi się tak nie chce gadać o wszystkim i o niczym za bardzo. To sobie proszę włączyć powiadomienia, co tak ciężko sobie zasubskrybować i subskrybuj i dzwoneczek. I mieć na telefonie apkę YouTube'ową. No to wtedy przychodzi i to i telefon robi bzd, bzd, jest audycja na żywo i na głównym ekranie się pojawia. No, ja na przykład mam tu powiadomienie, para w gwizdek, gamble na prezydenta. O, 5 godzin temu przyszło. Bardzo wygodne. Kurde, no nie wiem właśnie, czy będę. No. Trochę mam rzeczy do zrobienia właśnie. Muszę się trochę życiem zająć. A to tak jest, że żeby coś nadać, to wypadałoby tak. W miarę wcześnie zacząć coś tu przygotowywać, coś poczytać, coś się wywiedzieć. Potem te parę godzin poprowadzić, bo tak, 2 godziny to mało. 3 godziny też mało, nie? Na przykład teraz jest już 3,5 godziny audycji. O niczym w zasadzie. No, to jak się lubisz zaskoczyć, no to co ja ci poradzę? Masz upodobania swoje? Zobaczymy, zobaczymy. Coś pomyślę.

To trzymaj ta się tam. Do usłyszonka. Może się jutro zjawię faktycznie, zobaczymy. I do następnego, hej.

nadajemy i nagrywamy. Tak? Tak. Okej. Dobra. Witam serdecznie z 5-minutowym tradycyjnym opóźnieniem. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać. Spróbuję to sprawdzić. Tak, nadaję. Proszę powiedzieć mi, czy mnie słychać. Byłbym wdzięczny. Dzisiejsza audycja będzie troszeczkę krótsza, z tego względu, że jestem bardzo zmęczony. Dzisiaj musiałem pracować, ponieważ jutro nie będę pracował. A jeszcze miałem takie parę spraw do załatwienia, mogę wam opowiedzieć, jak chcecie. Ale wtedy będzie krócej o jedzeniu. Więc umówmy się tak, że jeżeli ktoś zechce, to da znać. Ja wtedy opowiem, co się wydarzyło dzisiejszego dnia i dlaczego tak. Po części między innymi dlatego, dziękuję serdecznie za odpowiedź. Działacie bardzo szybko na czacie. Czasami aż trudno za wami nadgonić. W związku z tym, że miałem zaprosić kolegę. Miałem zaprosić chłopaka, który wygrał. Konkurs na takiego wegańskiego burgera. No ale niestety nie zjawił się ten pan. Albo wzgardził. Albo start stream. Witam serdecznie. Po raz drugi. Okej. Dobrze, nadaję. Z tego względu, że zacząłem mówić już tutaj od 10 minut i okazało się, że się nie nagrywa. Dzisiejsza audycja będzie troszeczkę krótsza, ponieważ ja już na nogach jestem 18 godzin i nie miałem czasu odsapnąć, jak to się mówi, odetchnąć, odpocząć. Dzisiaj pomyślałem sobie, że opowiem o... W najbliższym czasie będą audycje takie... Jakby to powiedzieć? Przepraszam. Takie audycje będą... troszeczkę techniczne moim zdaniem. I pomyślałem sobie, że opowiem coś na temat tego, że ten kolega, Grzesiu, był zaproszony na sojowego burgera. Sojowego, no. Takiego burgera bezmięsnego. No, a krawiec miał odebrać dotację na radio. No, ale tak jak wcześniej opowiadałem, to się nie stało. W związku z tym...

A jest muzyczka. W związku z tym opowiem wam, jak się robi takiego burgera. Przepis podpatrzyłem u takich bardzo sympatycznych ludzi. Wegański burger to nie jest żadna nowość. Istnieje na niesporo przepisów, ale my, czy ja, dodatkowo utworzymy w takiej wersji bezglutenowej. Czyli powiedzmy inaczej, można zastąpić to wyrobami glutenowymi. Natomiast ci, którzy mają jakieś uczulenie, no to nie mogą tego jeść. W związku z tym zrobimy takiego bez... Uwaga. Nie. Okej. Zrobimy takiego jeszcze dodatkowo, że jak to się mówi, burger bezmięsny, to jeszcze bezglutenowy, tak? Dobrze. Do soi, która jest źródłem białka i stanowi podstawę, dodamy warzywa, aby całość była sucha i nabrała smaku. Dzięki dodamy jeszcze siemię liane i dzięki temu będziemy mogli wyeliminować jajko. W ten sposób burger. Ok, słuchajcie, to jest tak: 25 deko soi, 35 deko selera, 50 deko pieczarek, 15 deko marchewki, 20 deko buraka i 150 ml oleju słonecznikowego. Nie użyłem rzepakowego, bo mi rzepakowy bardziej odpowiada, prawda? Ale wy możecie użyć słonecznikowego. Dwie łyżki czosnku, myśmy nie używali czosnku. Dwie łyżki majeranku, używaliśmy łyżeczkę pieprzu lub czarnego albo ziołowego. Łyżeczkę czarnego mielonego. Co ja opowiadam? Przepraszam. Półtorej łyżeczki pieprzu ziołowego. Jedną łyżeczkę pieprzu czarnego, ewentualnie białego, tak to miało być. Łyżeczkę soli, dwie łyżeczki mielonego siemienia lnianego, 12 deko mąki kukurydzianej i dwie łyżki wody do ugotowania warzyw. Soję, moczymy przez noc albo bierzemy taką namoczoną z puszki gotową do spożycia, a następnego dnia gotujemy ją na malutkim ogniu przez około 2-3 godziny do momentu, aż zmięknie. Wszystkie warzywa kroimy w kostkę i też gotujemy na parze do miękkości. Pieczarki dokładnie myjemy i przepuszczamy przez maszynkę do mielenia o grubych oczkach. Ugotowane warzywa przepuszczamy również przez maszynkę o grubych oczkach. A do mielenia ugotowanej soli zmienimy sitko w maszynce do najdrobniejszego, czyli takiego, jak się mieli mak. Wszystkie składniki mieszamy razem, dajemy przyprawy, olej, próbujemy w razie potrzeby, dosalamy, prawda? Dodajemy siemię lniane, dokładnie mieszamy i czekamy kilka minut, aż wchłonie ono wodę. Do masy dosypujemy mąkę i całość dokładnie wyrabiamy. Jeżeli mieliśmy zbyt soczyste warzywa w misce i masa jest zbyt luźna, dodajemy odrobinę mąki. Natomiast jeżeli była zbyt sucha, możemy dodać kilka łyżek wody z ugotowanych warzyw. Stąd były te dwie łyżki z ugotowanych warzyw wody, jak podawałem przepis. No i co dalej? Z gotowanej masy formujemy burgery
o wielkości i kształcie według uznania i smażymy z obu stron na rozgrzanym oleju, aż się przyrumienią. Serwujemy z brązowym ryżem lub między dwoma blinami gryczanych z dodatkiem świeżych warzyw. Polane majonezem, musztardą lub sosem majonezowym zrobionym z majonezu wymieszanego z odrobiną koncentratu pomidorowego. No i pycha. No i cudownie. I co z tego, i co nam to daje, kochani? Daje nam to 3200 kalorii. Z takich roboty jest na 4 godzinki. Lajcik. I z tego możemy mieć około 10-15 burgerów w zależności od wielkości, jakie będziemy je formować. I to będzie 126 gram białka, 220 gram tłuszczu, 260 gram węglowodanów. I taki to oto burgerek można sobie wstrząchnąć roboty na 4 godziny. Natomiast jeżeli ktoś ma mało czasu, to co? To może sobie zrobić warzywa z patelni. No i tak się przytrafiło, słuchajcie, że ja dzisiaj miałem umówioną wizytę, właśnie to miałem mówiłem na początku, ale to chyba się wtedy nie nagrało. Miałem umówioną wizytę u stomatologa. No i nawigacja pokazuje, że się będzie jechało półtorej godziny, żeśmy wyjechali, były korki i to w niedzielę, korki w niedzielę to jest masakra. Wyjechaliśmy i no i musieliśmy jechać opłotkami, ale na szczęście nawigacja się sprawdziła i z 16 minut na początku zrobiło się 6, także było fajnie. No i w związku z tym, że ja dzisiaj byłem rano w pracy, prawda? I w związku z tym, że byłem dzisiaj rano w pracy, zaczynam o 3, a skończyłem o 11:30. Do Bedford się jedzie około 30 minut. Jeszcze zależy do której części. Czy zachodnio, północnej, czy południowej, i tak dalej. I wyobraźcie sobie, jak ja miałem pecha, jak się zrobił wypadek. I nagle się zrobiła kolejka, congestion, zatwardzenie korek. I z tych 30 minut zrobiła się godzina i mój czas się też skurczył, jaki miałem na ewentualne posilenie się przed wyjazdem do Londynu. Oj, i tak to się stało, że poza tym, co zjadłem w pracy, więcej nic nie jadłem. Na 14:45 do stomatologa, tam robótka do Lidla, żeby zrobić zakupy, bo akurat jest tak w Londynie, że Lidl ma swój parking i robi takiego myka, żeby tam ludzie nie parkowali, powiedzmy, po cały dzień, po całych dniach, a żeby było miejsce dla gości czy ludzi, którzy robią zakupy, prawda, w Lidlu, to zrobili tak, że jak zrobisz zakupy, musisz zeskanować w takiej maszynce z ekranem, zeskanować rachunek, wpisać numer rejestracyjny i jesteś zarejestrowany, że masz 90 minut darmowego parkingu. No i więc ja dzwonię i pytam się, ile czasu będzie mi robić tego zęba. No, nie jestem zorientowany, dobrze, przepraszam. To umówmy się tak, że ja zadzwonię za godzinę i pani mi wtedy powie, dobrze, dobrze. No i powiedziała, że jak pan doktor powiedział, że to będzie około 2 godzin. I w związku z tym nie możemy tam zaparkować, bo tam 90 minut, czyli półtorej godziny, prawda? I co? No to okazało się, że na szczęście w niektórych rejonach Londynu jest tak, że są parkingi przy ulicach, przy chodnikach na ulicach porobione i za te parkingi płaci się, znaczy tak jest w większości, ale chodzi o to, że czasami jest tak, że jest parking, ale to jest miejsce zarezerwowane dla na przykład kogoś, kto tam mieszka, dla rezydenta. I teraz jak chodzi o opłaty, to przeważnie kiedyś jeszcze, pamiętam, w 2008 roku czy 2009,
Było od poniedziałku do piątku, teraz jest od poniedziałku do soboty. A może to tylko w tamtej dzielnicy tak było, już nie pomnę. Płaci się tam w maszynie tyle i tyle, a w niedzielę się nie płaci, więc dlatego przełożyłem wizytę na niedzielę. A w związku z tym, że w czwartek wróciłem, to wziąłem niedzielę do pracy, ponieważ w poniedziałek miałem jeszcze pracować we wtorek w następnym tygodniu, ale znalazła się inna robótka. Będę woził teraz ciastka. Żartujesz? No pewnie, że tak. Zdarzyła się inna robótka, to musiałem mieć jeden dzień wolnego. No i tak właśnie było. Także przyjechaliśmy do domu dopiero o 19. No i szybka piłka, co tu zrobić? Ja mówię, dajesz mi pół godziny i już jest obiad na stole. Dogadłeś. I teraz tak. Ręce umyć, przebrać się w luźne gadki i do kuchni. Zapalam gaz pod patelnią, dużą, grubą. Leję oleju, tak gdzieś z 8 łyżek, może 9. Może ćwierć szklanki, ewentualnie zawsze można podlać, prawda? Czy to olejem, czy nawet wodą, czy z winem, czy coś w tym stylu. I tak, 4 ziemniaki, takie jak pół pięści dorosłego człowieka. 4 ziemniaki, 1 marchewka, pół pietruszki i korzeń selera. I to wszystko. Ciach, i po kolei tak wrzucałem. Z tym, że między ziemniakami a pozostałymi rzeczami zrobiłem 15 minut przerwy, ponieważ ziemniaki się dłużej gotują, czy dłużej się smażą. I po kolei później, prawda? Marchewka, pietruszka, seler. Do tego jeszcze było 6 małych pieczarek i jedna duża cebula, tak jak mięś. I to wszystko szatkujemy, dorzucamy tą cebulę i pieczarki jeszcze zostawiamy, tak po prostu. Rzucasz na rozgrzany tłuszcz, obracasz tam, mieszasz, po 15 minutach wrzucasz resztę i po 5-10 minutach wrzucasz pieczarki. Także to nie będzie 30, tylko 35, nie? No i smaży się, obracamy. W międzyczasie włączamy wodę i mamy wodę na herbatę i jest super. I potrawa do tego jeszcze sól, pieprz, majeranek, trochę kurkumy, jeszcze raz zamieszać. Zostawić tak jeszcze, może jeszcze z 5 minut, to w sumie było 45. Jeszcze z 5 minut i można podawać. I bardzo smaczne, warzywne, pożywne jedzenie. Dobrze, miało być pół godziny, a się zrobiło 15 minut. A naprawdę jestem bardzo zmęczony, a nie mam takiej siły jak Claude, żeby być zmęczony i cały czas dalej nadawać. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. A dzisiaj tak krótko. Życzę miłych snów i do usłyszenia następnym razem. Cześć.

Dobrze, to dobry wieczór wszystkim. Wspomnę, drobne problemy techniczne jak zwykle mnie złapały. To zaraz w skrócie z Chin przeinstalowałem sobie system i nie działa wszystko tak, jakbym chciał. W każdym razie wróciłem cały i żywy. Dwa tygodnie mnie nie było na antenie. Mam nadzieję, że tęskniliście bardzo. Kurczę, coś mam. Potrzeba, jesteś jeszcze tam wspierający mnie? Nie, okej, okay. A słyszysz takie pip, pip, pip? To dobrze, bo mam coś w słuchaniu. Dobra, to może tylko u mnie. Całe szczęście, dobra, po instalowaniu systemu wróciłem do starego, dobrego Błażeja. Same techniczne problemy. Bynajmniej. Witam wszystkich po powrocie z Chin, wróciłem, przeżyłem i mogę wam trochę opowiedzieć, jak tym pięknym kapitalistycznym kraju działa. A kraj jest taki, można powiedzieć, stricte socjalistyczny, przynajmniej w tej części, w której się ja zetknęłem z nim, no i trochę mnie się, miałem coś przygotowane na dzisiaj, w ogóle jakieś tematy, ale niestety wszystko mnie wybiło z tonu, te całe moje z komputerem. Nie, a właśnie, nie zabrałem, jak już ktoś pisze, nie zabrałem laptopa.

0: do Chin swojego, bo nie miałem miejsca niestety w walizce. Moja, no powiedzmy już, bo byłem na czymś, co można nazwać chińskim weselem. Także moja zabrała. Moja zabrała. Nie mam telefonu komórkowego przy. No nie mam w ogóle telefonu przy mikrofonie. Nie wiem, o co chodzi. Bo trzeba mówić, że coś zbiera. Dobrze, możesz, jak chcesz, to wejdź na voice. I powiedz mi w ogóle, o co chodzi z tym telefonem.
1: Okej, tak moi drodzy, czyli witamy tutaj Błażej. Ja po aś się troszkę wyciszę, bo jestem zdecydowanie za głośno. No ale niestety Błażej się nam tutaj zakomanderował w chińskiej bajce i niestety dzisiaj nie do końca ma możliwości techniczne, żeby nadawać razem z nami. Tak tutaj odrobinkę słyszałem takie delikatne popierdolenie, które mi się kojarzy lekko z początkiem lat 2000, końcem lat 90, kiedy to jeszcze głośniki nie były dostatecznie ekranowane, a telefony komórkowe były wystarczająco silne, żeby zablokować, żeby wpłynąć na to odtwarzanie, i mikrofony jako urządzenia stosunkowo czułe to zwają, więc nie wiem, albo włącz sobie tryb samolotowy, jeżeli możesz sobie na to pozwolić, czy coś, bo słyszałem taki typowy popierdywanie właśnie.
0: Słyszysz nadal?
1: Nie, już w tej chwili nie. Mam nadzieję, że schowałeś je głęboko w okrężnicy swojej.
0: Tak, go wrzuciłem, bo sobie chciałem wam wrzucić trochę, jak tam wygląda, i szczerze powiem, kopiuję dopiero, bo dzisiaj tak późno wróciłem z roboty i jeszcze jestem w strefie czasowej chińskiej chyba, nieogarnięty.
1: Ale jaka tam jest strefa czasowa? Tam nie ma tych 3.30, jak ty... O, no to plus 6, bo zawsze jeżeli chodzi o klimaty zachodnie, to na myśl mi się przypomina ich słynne 3.30, których do dzisiaj nie jestem w stanie im wybaczyć.
0: Nie, no w Iranie mam to samo też, ale tam chyba jest plus 15.
1: No matko jedyna.
0: Także nie, tu masz plus 6 albo plus 7, bo oni nie mają czasu letniego. Także z letnim mamy plus 6 i o ile tam się leci, to jest ciężko, tutaj jak się przylatuje, to jest trochę łatwiej, ale i tak, nie, jest trochę jet lag. A ile Indie miały? Mniej trochę mają.
1: Indie mają 3.30 i z tego co wiem też mają czas letni. 3.30 względem Polski.
0: To 3.30 jeszcze jest takie znośne, ale 6 to już daje po dupie troszeczkę. Chociaż właściwie ten 12-godzinny lot też daje równo po dupie, także nie wiadomo, co jest lepsze.
1: Może odrobinkę się poczuję i, że tak powiem, pozwolę sobie się ciebie rozkręcić odrobinkę w tym dzisiejszym temacie. Tak, żebyś się odrobinkę poczuł komfortowo, bo też rozumiem, co znaczy złośliwość rzeczy martwych i urządzenia techniczne, które sprawiają nam tutaj przeróżne
0: przeróżne dziwne. No ja jestem niesamowicie dzisiaj, bo wiesz co, przeinstalowałem sobie, miałem 8 w laptopie, w ogóle się nie śmiejcie, to zrobiłem 10 sobie i wszystko działa pięknie, szybko zaczęło o wiele lepiej działać i włączam i się skonfigurowało i nadaje i stereomix nie działa i nie chce się uruchomić i nie wiem.
1: No, ja... Także ja się na Windowsach nie znam, także tego się za bardzo nie będę dotykał, ale przede wszystkim, kurczę, powiedz mi, co w tych Chinach się je?
0: A ci powiem, teraz zacząłem po powrocie, po 2 tygodniach jedzenia chińskiego, tęsknię za tym jedzeniem, się przyznam. Nie ma to nic wspólnego z naszym tym, co tutaj w restauracjach dają. Z tym, że ja byłem w prowincji, która się nazywa Hunan i tam jest jeden, to nazywają 9 głównych tradycji kulinarnych Chin, nie? I każda z 9 ma inne dania. Ja byłem w tej hunańskiej, tej jednej z 9 i jest to no, ostro, bardzo ostro, piecze 2 razy.
1: Dwa razy to jeszcze pół biedy. Ja się kiedyś spotkałem z kuchnią meksykańską, także kuchnia meksykańska piecze 4 razy.
0: Nie, to jest ostrzejsze od kuchni meksykańskiej, to tak mogę powiedzieć.
1: Jeżeli cię piekło 2 razy, to nie jest.
0: No nie wiem, no nie będziemy w takie szczegóły, nie wchodźcie.
1: Nie, no nie wiem, mamy profesora Leniucha na antenie, za chwilkę będzie sobie mył rączki. Ja po prostu nie jestem w stanie wyprzeć ze swojej pamięci momentu, w której piekło mnie następnego dnia, kiedy sikałem.
0: Aha. Nie, to takie nie miałem, ale ja w ogóle przezornie sobie wziąłem tam, że tak powiem, antyrozwolnieniowe leki już przed wylotem. Tak, bo to wiadomo, to woda, a ja powiem wam, no nie byłem w miastach, byłem chwilę w mieście, ale większość czasu spędziłem na takiej już naprawdę zabitej lechami wsi chińskiej. No i byłem pewien obaw, jak tam będzie wyglądało, a to niewiele się różni poza klimatem może od polskiej wioski takiej podkarpackiej, czy to białostockiej, nie? Bo może te takie centralnopolskie to bardziej rozwinięte, a takiej mniej polskiej rozwiniętej wioski to niewiele się różni, poza tym, że samochody są lepsze. A tak poza tym to... No i PKS dojeżdża wszędzie, nie? To w Polsce nie możemy się tym pochwalić, już polikwidowali, ale tam PKS dociera do każdej zadupiatej mieściny. No, nie było tak strasznie, ale jedzenie naprawdę super, dosyć ostre, a z tym, że no, oni się bali, co ja będę jadł, jej rodzice. No i niestety nie mogli mnie zaopatrzyć w taki podstawowy produkt żywnościowy, jaki w Europie jemy. Kojarzysz, o co chodzi?
2: Ziemniaki.
0: Nie, ziemniaki mają, ziemniaki jedzą. Nie ma nic, co by było skojarzone z naszym pieczywem. No, po prostu nie ma. I dupa. Także na śniadanie się je ryż albo makaron, na obiad to samo i na kolację to samo. I, no.
2: Jak tak się trochę... tutaj przypomina ten nieśmieszny dowcip, tutaj musiałbym wam co prawda pokazać, ale dlaczego Chińczycy mają takie skośne oczy, bo tak kładą sobie ręce na skroniach i o cholera, znowu ryż.
0: No, tak się jest. A co do jedzenia psów, bo to zaraz się pewnie temat pojawi, tak jedzą. Tak jedzą, sąsiad się przyznał, że jadł niedawno. Także jedzą.
2: No tak, no ale skoro jesteśmy przy tych kulturalnych klimatach, bo ty tam pojechałeś jako taki, można powiedzieć, partner do orzenku, tak? I jak cię owa rodzina przyjęła? Bo pamiętam twoje opisy sprzed wyjazdu, że tak właśnie kultura chińska bardzo się skupia właśnie na rodzinie. I jakie są twoje wrażenia tuż po tym?
0: No, bardzo pozytywne. Muszę powiedzieć, że poczułem się po tygodniu się poczułem jako członek ich rodziny, pomimo, że nie rozmawiam z nimi w ogóle, bo oni ani po angielsku, ani ja po chińsku. Ale naprawdę tak swobodnie i miło już jak część rodziny. Ślub chiński to jest w ogóle inna historia i oni są bardzo tradycyjni, bardzo tam swoje obrzędy. Także na przykład dojechaliśmy już tam po tych 36 godzinach podróży. Była godzina, nie wiem, 10 czy 11 wieczorem. Pod dom nas zawieźli, to najłatwiejszy dojazd jest z tyłu, ale nie, trzeba z przodu, bo to gość, jak odpalili te takie, jak to się w Polsce nazywa, takie małe petardy. Coś kojarzysz
2: takie firecrackery, takie.
0: No, od jedno do crackers to nazywają. No mhm. To taka linia tego była, jak taki ładunek wydłużony w wojsku, to przynajmniej miało 6-7 metrów. I tak strzelało z 10 minut. No, to teściu odpalił, bo jak przyjeżdża gość, to musi być tak powitany. I jak wyjeżdżaliśmy z domu, tak, do restauracji, to też odpalił takie 10-minutowy.
2: No a to i, takie, i takie powiem, nie wiem, takie wulkany, coś takiego?
0: Tak, i oni to odpalają w różne okazje, albo i bez okazji, żeby duchy odstraszyć, czy cokolwiek. Także pierwsze dwie noce, to jak ktoś tam o godzinie drugiej w nocy sobie odpalił na wiosce, to troszeczkę taki czułem się niepewnie. Ale zaraz sobie przypomniałem, że tu raczej w Chinach nikt nie posiada broni, także raczej mnie nie zastrzeli. I że to nie są strzały. To tak pije do Amerykanów.
2: Ja tak zapiję do Polaków i powiem, że w trzeciej sekundzie słychać strzały.
0: No to tak było. Dlatego teraz jestem troszeczkę taki właśnie mniej radiowy, bo miałem 2 tygodnie przerwy i jeszcze miałem takie trochę właśnie od... No, ostatnie 2 tygodnie nie dochodziły do mnie jakiekolwiek wiadomości z kraju, ze świata.
2: Szczęściarz.
0: Tak, chociaż wam powiem, lecąc krajowymi tam liniami z Guangzhou do Szanghaju, otworzyłem sobie była gazetka anglojęzyczna chińska. Otwieram i na której stronie są wiadomości z Polski, że górników zasypało. Także nawet w Chinach.
2: No w sumie ma to sens też ze względu na to, że temat górniczy jest też dość gorący w kwestii chińskiej, tak?
0: Tak, ale to właściwie gazetkę co zachowałem, żeby nie było, że piszą o nas. Nawet w tak dalekim kraju. No, a tak w ogóle to tak, te prowincje chińskie nie za bardzo wiedzą, co to jest Europa. To gdzieś tam jest, a jak jest biały, to na biały jest na pewno z Ameryki, także po którymś razie, jak moja musiała tłumaczyć, że Polska to gdzieś tam jest, to już się pytałem, Amerykanie? Tak, Amerykanie.
2: Właśnie to miało być jedno z pytań, które chciałem ci zadać. Czy pobawiłeś się w takiego, wiesz, złego wilka, w takiego złego trola, który swoich gospodarzy zapytał, a czy wy wiecie, gdzie jest Polska?
0: Nie no, to w miastach wiedzą, na wsi to nawet nie mają za dużo, no może wiedzą, co to są Niemcy, bo tam dużo ich wyjeżdża, to gdzieś w Europie, Francja też, a poza tym to, no to gdzieś tam jest, ale w kierunku Stanów, nie? Mhm. Bo wszyscy przylatują ze Stanów, także Europa pewnie też gdzieś tam jest na wschód od Chin, nie? No takie mają pojęcie o świecie. No ale to jest troszeczkę inny świat, on tam żyje swoim własnym życiem, te wioski. Cicho, spokojnie wam powiem i trochę zupełnie zmieniłem swoje wyobrażenie o Chinach po tej prowincji. Jakoś tak się ludzie ani nie przepychają, ani nie jest ich specjalnie za dużo. Nie wiem, jakoś tak bardzo swojsko.
2: Nie. No tak, no gęstość zaludnienia jednak się, wiesz, jednak się skupia na jakichś tam podstawowych głównych miastach, tak?
0: No bo jak się przeliczy ich ludność na powierzchnię kraju, to tam gęstość zaludnienia wychodzi na poziomie Stanów, nawet mniej, bo to jest kraj jednak gigantyczny. Zaraz wam powiem.
2: A jeszcze tak z mojej czystej, niezgłębionej ciekawości, a jeszcze tylko tutaj zaznaczę, że możecie do nas dzwonić Skype na radio lub 71 735 735 1, kierunkowy do Polski, plus 48. Możecie się do nas dodzwonić i dołączyć do naszej dzisiejszej dyskusji. Dzisiaj mamy lewym okiem, wcale nie prowadzę tej audycji tutaj, tę audycję prowadzi Błażej. Ja tutaj tak, tylko troszkę tak, ja tutaj tylko troszkę z przypadku się okazało, że te audycje hostuję i chciałbym cię zapytać o kwestie zawodowe. Czym się zajmują twoi teściowie, przyszli teściowie?
0: My, nie, że wedle Chin to już są moje teściowie.
2: To już tak, to już kaplica mówisz, już?
0: No wedle nich tak, bo no, papier jeszcze w Europie nie jest, ale tam już rodzina... No tak, miałem i cały orszak i tak w ogóle. Może ktoś jest ciekaw, jak to wygląda, to mogę, bo ja miałem specjalny ubiór na tą okazję, który ze mną przyjechał.
2: Wow, dajesz, chwalisz się, stary. Kurde, ej, naprawdę w tym momencie czuję się z deka porwany.
0: Dobra, ja właśnie staram się tą skopiować, ale dobra. Wrzucę drugiego pena, mówię się, nie przygotowałem, ale tak. Wrzucę wam na myszkę, straciłem, mam za mało portów. A nie, to ja wam muszę powiedzieć. Nie, to mam tu, po co ja to kopię? Głupi jestem. Coś mi ten zabrało inteligencję w tych Chinach. Chociaż to powinno być odwrotnie, nie? Dobra, gdzie ja mam... No, to myślę, że takie tutaj, takie ładne będzie. O, wrzucę na czata, tylko że to będzie się ładowało 2 godziny, ale postaram się. Idzie. Dobra, poszło, ktoś widzi. O Jezu, coś mi... Słyszysz jakieś pikanie u mnie w mikrofonie?
2: Nie, u ciebie jest wszystko doskonale, spokojnie. Jak coś będzie nie tak, powiem ci.
0: Dobra, to dziwne, bo ja słyszę. Dobra, to chyba muszę...
2: Może to te słynne NSA, które zauważyło, że dopiero co byłeś w Chinach, więc prawdopodobnie jesteś chińskim agentem, który tutaj przyszedł nam forsować.
0: Przekraczanie granicy chińskiej to jest wielkie taki ten, że jak wkraczasz do Chin, to musisz się dobrowolnie zgodzić na pobranie wszystkich odcisków, zdjęcia i czegoś tam jeszcze. Także tak. Poskanowali mnie na wszystkie możliwe sposoby. Dopiero wtedy dostałem szczęśliwą pieczątkę wjazdową i jestem już we wszystkich ich bazach danych możliwych. Dobra, się uploaduję. Także w ogóle na wiosce byłem, a żeniłem się, powiedzmy, w takim mieście powiatowym, można by to nazwać, to się nazywa powiatowe. O, wrzuciłem. Jak ktoś chce zobaczyć, to może sobie zobaczyć.
2: No bez kitu. Ej, ale to jest czat.
0: Tak, to
2: ej,
0: tak.
2: Stary, autentycznie to jest pieprzony czat.
0: Przywiozłem to ze sobą. Lili powiedziała, będzie dobre na karnawał. Także mam już przebranie.
2: Nie, no kurde, klękajcie tam... narody, stary, to jest, nie wiem, ja nie jestem jakimś tam bykiem estetycznym, tak, ale to jest piękne, to jest autentycznie piękne.
0: No tak się tam nosi na ślub. Także o, jak jechaliśmy przez te wioski, to policja zatrzymała wszystkich tam, coś kontrolowała, prowadziła, nie wiem, jakby to nazwać, córka, no whatever, ktoś z rodziny, taka młoda dziewczyna. No i mówi, że prawo jazdy jej tam syn podarł. Policjant już chciał wysiadać, spojrzał na tylne siedzenie, a nie, ślub to jedźcie. Także też są ludzie, policjanci chińscy.
2: No właśnie, bo ostatnio jeżeli docierają do nas wiadomości za tej dawnej żelaznej kurtyny, za chińskiego muru, to słyszymy między innymi o tym systemie ratingowym. Słyszałeś o tym?
0: Oczywiście, że słyszałem. Podobno to już działa, ale...
2: No właśnie, i ty tam byłeś przed chwilą. I czy mógłbyś nam zdać relację tak z pierwszej ręki? Czy to jest jakiś kit, czy po prostu to faktycznie zaczyna tam działać?
0: Nie. Na ten temat nic nie słyszałem kompletnie od nich. Ale za to wam powiem, o polityce tam się prawie nie rozmawia, a jak już rozmawiałem o polityce, to rozmowy są w stylu tak, ten nasz Xi to wreszcie poprowadzi te Chiny w dobrym kierunku i pokaże tym Amerykanom, jak należy nas traktować. I właściwie wam powiem, nie ma dużo w tym przesady o tym, co mówią, że ten nowy przewodniczący Xi jest drugim Mao, bo faktycznie on jest coś taki kult, jest, on jest wszędzie, nie? Na plakatach, po wioskach, po lotniskach i tak dalej. I Chińczycy między sobą gdzieś tam na zapadłej wsi przy stole go wychwalają pod niebiosa. Także coś w tym jest, że kult jednostki tam rośnie ostro. Ale poza tym to wam powiem, że tematów politycznych tam się mało. To wszystko, wszyscy tam są skupieni na zarabianiu, że tak powiem. Wszyscy tylko by zarabiali, na czym tylko się da. I jakoś ta polityka tak nie... No poza tymi właśnie... poza tym, że te plakaty są wszędzie, to się jakoś tam nie za bardzo miesza do ich życia.
2: Troszkę mi to przypomina naszą europejską Białoruś i podejście do naszego wodza umiłowanego, do Łukaszenki, gdzie tak długo jak nie robisz nic politycznie przeciwko Łukaszence, tak długo faktycznie możesz odczuć tę wolność, możesz odczuć tę rękę, niewidzialną rękę rynku. No, w momencie, kiedy faktycznie próbujesz coś mu przeciwdziałać, ja sam to bardzo odczuwam, bo jestem z czwartego pokolenia z Białorusi i mam kontakt ze swoją rodziną właśnie z Białorusi i mogę to tak, wiesz, tak na własnej skórze odczuć. I tutaj, no i tutaj też właśnie pytanie, czy to nie jest troszkę podobne w ten sposób, że ten kult jednostki jest, ale jest to ten kult jednostki na zasadzie, że taka władza, dopóki nam nie przeszkadza, to po prostu będzie się jakoś, wiesz, jakoś kupy trzymała, ale w momencie, kiedy będziemy tutaj w mocnej opozycji, to dostaniemy po ryju.
0: Tak, powiem ci, władza tam, no nie widać tej władzy tam za bardzo, poza tymi policjantami, którzy się zajmują wszystkim, łącznie z wpuszczaniem ludzi do muzeów. Ale to chyba dlatego, że zrezygnowali ze wszelakich, tak jak u nas jest 50 różnych tam służb, jeden od pilnowania kolei, drugi tam od muzeum, trzeci tego. To w Chinach to się wszystkim zajmuje policja kompletnie, łącznie z sprawdzaniem biletów do pociągu. Ale jacy oni wyprostowani w ogóle stoją i tak dalej. Ale tak w ogóle wyglądają bardzo nowocześnie. Ci policjanci to nie jest jakieś tam te toporne białoruskie mundury, ci tak wyglądają bardzo amerykańsko. Ale tak, poza tym to jak nie za bardzo narażasz się władzy, oni ci pozwolą robić pieniądze i chyba na tym ta władza, właściwie no to jest tak, bo to władza się trzyma tam, tak. Nakierowali ludzi na robienie biznesu i tyle, żeby się tam za bardzo w politykę nie mieszali. I póki co to im wychodzi. A Z drugiej strony ci ludzie sobie tą władzę chwalą, no bo jak pojedziesz na tą zapadłą wieś, to widzisz, ile oni tam zbudowali tego. Jak oni tych, widzisz, jak ludzie kiedyś żyli tam i jak żyją teraz, to naprawdę poziom się podnosi. Abym wrzucił wam, bo mam zdjęcie, ale to muszę tutaj. Czekajcie, to skopiuję jakoś. Jak wyglądają stare chińskie domy na prowincji, to można się troszeczkę przerazić, przestraszyć. Musiałem do takiego domu wejść. No i taki trochę byłem przerażony tym, jak ludzie na emeryturze tam żyją.
2: Możesz wyjść z architektury, ale architekt nie wyjdzie z ciebie nigdy.
0: To nie tyle o architekturę chodzi, co no pokażę wam, jak salon tam wygląda. No, to nie chodzi o architekturę, tylko o no powiedzmy biedę, takiej biedy to
2: rozum i godność człowieka.
0: No i gdzieś mnie wpierdzieliło, co ja mam tu. Mam taki bałagan wszędzie, bo to wiesz, każdy ten, jak to mówią, artystyczny zawód powoduje to, że ma się większy burdel na biurku. Nie jestem żywym tego przykładem, że im bardziej się zajmuję projektowaniem czegoś, to tym mniej mam czasu, a nie chęci posprzątania.
2: A ja tylko w międzyczasie zaznaczę, że oczywiście możecie dołączyć do naszej dyskusji Skype, Nocne Radio lub numer telefonu 71-735-735-1, numer telefonu 71-735-735-1. Mam nadzieję, że nic nam tutaj nie popsuje w momencie, kiedy ktoś zadzwoni. Fajnie, jakby ktoś przetestował i żebyśmy odrobinkę sobie choć troszkę zweryfikowali, bo jesteśmy tutaj naprawdę na gumie do rzucia i na sznurku ustawieni, moi drodzy, więc wbijajcie, więc dołączajcie do dyskusji.
0: Ale idzie. Idzie jak chińska gospodarka, bo tam też jest to, co się nazywa budownictwo tofu. Mówią, że to są tofu inwestycje, to tak pięknie wygląda, ale zaraz się wszystko zawali. Dużo się tego tam buduje. Ale miasta. Ja w mieście też byłem, takim trzecim ich co do wielkości. Może kojarzysz coś, co się nazywa Kanton na południu, po drugiej stronie Hongkongu.
2: W Chinach co prawda nigdy nie byłem, ale tak w perspektywie 3 lat do przodu zamierzam się wybrać. No ale tak, zdecydowanie jest, powiedzmy z relacji kojarzę.
0: O, tam ten, wrzuciłem zdjęcie, jak mieszka emerytowany nauczyciel. Podpowiem, że to nie jest żadna sień, to jest salon. Mam nadzieję, że widzisz zdjęcie, które wrzuciłem.
2: Wiesz co, Błażeju, bo tutaj piszą, że na telefon nie można się dodzwonić, to może sobie zrobimy tutaj mały taki wymyk. Ja się przeloguję na Nocne Radio i wtedy zadzwonisz do Nocnego Radia i wtedy będą mogli się wbić słuchacze, bo tutaj coś ewidentnie się u ciebie popsuło.
0: Aha, dobra, to ja się wylogowuję i wlogowuję na mój, tak?
2: Tak jest.
0: Dobra, to...
2: Bo tutaj Błażej pisał mi przed chwilą, że miał jakieś problemy z tym i nie byłem w stanie się do niego dodzwonić. Niestety, więc tutaj spróbujemy zrobić sobie małe nocne radio.

0: I za chwilkę już będziecie mogli się już dodzwonić do nocnego radia. Ja się tylko tutaj zaloguję. Wszystko powinno działać, tylko sobie jedną rzecz sprawdzę, tylko sobie wyciszę Skype'a, żeby sobie wszystko ładnie zweryfikować. Ale prawdopodobnie ze względu na to, że Błażej nie miał wszystkiego ustawionego tak jak należy. Dobrze, czyli wszystko tutaj ładnie działa. Tak, i tutaj już wszystko działa. Czekaj, jeszcze cię nie wyciszyłem. Dobrze, już wszystko ładnie działa. Przejąłem kompletnie kontrolę nad twoją audycją. Przepraszam za to, ale możecie dzwonić Skype, Nocne Radio lub ewentualnie numer telefonu 71 735 735 1, moi drodzy. Także kontynuując wątek, bo rozmawialiśmy o kwestiach architektonicznych, jeżeli mnie pamięć nie myli.
1: No, także wrzuciłem na czat, może zauważyłeś zdjęcie, jak wygląda taki salon typowy biedniejszego Chińczyka. Zauważ, co jest w ścianie w ogóle.
0: Czekaj, bo tutaj tłumy zaczynają do nas walić. I mamy na antenie zarówno Jacka Blachę, jak i profesora Leniucha z telefonu. Witamy.
2: Cześć, no ja tak zgodnie z prośbą waszą zadzwoniłem sprawdzić, czy telefon działa, słuchacze, możecie dzwonić. A chciałem pogratulować naszemu Błażejowi. Nie wiem, czy mnie słyszy, czy jeszcze się łączy.
0: Słyszę doskonale.
2: To dobrze, gratulacje Błażeju i wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, chłopie.
1: Dziękuję serdecznie.
3: Dokładnie to samo chciałem powiedzieć. Wszystkiego dobrego na nowej
0: drodze życia. O matko jedyna, ten salon, kurde, ta drabina w tle, ludzie. Aż mnie nie... A niech mnie Kim Jong-un popieści. O kuźwa. Przepraszam. Wcale nie chciałem się naśmiewać. Ale jaki piękny mundur ma ten... Kim jest ten pan po środku?
1: Był nauczycielem swego czasu i przeszedł na emeryturę. I na polskie to dostaje tej emerytury całe 25 zł na miesiąc.
2: Takie wohoho!
1: No, takie bogactwo mają.
0: Nie, przepierdolone głupoty.
2: Zarobione.
1: Ale nie, no, to jest bardzo szczęśliwy człowiek, bo jakąkolwiek dostaje. To też takie nie jest bardzo oczywiste, że w Chinach się emerytury dostaje. Dlatego dzieci były od
2: tego. Z czego ci ludzie żyją tam później? Znaczy ja wiem, że oni tam dzieci mają, żeby ich dzieci utrzymywali.
1: Muszą tak, dzieci muszą utrzymywać, a jak cię...
2: A jak ktoś nie wyrobi?
1: To masz problem.
0: Witamy w Chinach!
1: No to taka, patrzcie, jaki to piękny, wolnorynkowy kraj, nie? Nie zadbałeś o... Nie ma ZUS-u. Nikt ci nie tam.
2: No to... Naprawdę cudownie. Czyli nie pójdę sobie na emeryturę, pewnie bezrobocia też nie ma, jak nie mają roboty.
3: Spokojnie, jeszcze dwie dekady u nas też tak będzie.
1: No, a widzicie, kto na ścianie w ogóle jest tego pięknego salonu?
0: Znaczy, ja tu widzę Krawca.
2: Z telefonu, także...
0: Ej, Mao? To jest Mao?
1: Tak, Mao jest wszędzie, w każdym domu wisi Mao.
0: O ja pierdziele.
1: Nawet od teścia dostałem piękną figurkę Mao, także mam ze sobą. Musiałem zapieść.
0: Dobra, to
2: ja sobie zmykam zobaczyć te foteczki, o których mówicie, więc się rozłączę z telefonu, no bo nie dam rady operować i rozmawiać. Także jeszcze raz najlepszego Błażeju i do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Ale w sumie może Mao to jest taki troszkę Jan Paweł II Chin.
1: No coś w tym stylu.
0: Nie, autentycznie, słuchajcie, bo ja mam figurkę, takie po pierwsze Jana Pawła II, które dostałem od swojej babci, kiedy zdawałem maturę. I on mi tutaj siedzi i towarzyszy i patrzy na mnie i łypie tymi swoimi kaprawymi oczkami. Więc to nie w kij dmuchał, chłopaki, naprawdę. Także...
1: Ale teściu ma coś lepszego, bo tam...
0: Błażej, czekaj, a nie chciałbyś się zamienić ten Jana Pawła II takiego brązowego na Mao?
1: Mogę. Wszyscy zginiemy w sztumie za to.
0: Nic straconego nie zostało.
3: To może ja przejdę do, pytań, jeśli pozwolicie, jeśli pozwolisz, Błażej. Wpisałem sobie tak na szybko w Google Images prowincja Hunan i powiem ci, że jestem oczarowany. Znaczy, nie wiem, czy ty widziałeś te krajobrazy, nie wiem, o której...
1: To jest, bo pewnie chodzi ci o to tam, gdzie kręcili Awatara, te wiszące góry.
3: Tak, ale to nie tylko chodzi o Awatara, to wielbiciele chińskich bajek, to wiesz, dostają orgazmu, jak widzą takie rzeczy, nie?
0: Wcale, żeby nie.
3: Dlatego się pytam. No, 19 nie podnieciłbyś się tak, jak zobaczyłeś te chińskie napisy tam na jednym zdjęciu.
0: Czekaj, bo jeszcze nie doszedłem do nich, więc chwileczkę.
3: Jeszcze nie doszedłem, no tak.
1: No nie, ja byłem na południu Hunanu, tam do tych gór było jakieś 500-600 kilometrów, także no i byłem raczej mniej krajoznawczo, ale tak, krajobrazy byłem w górach, jest piękne są krajobrazy. Jest natura naprawdę, nie jest tak jak się mówi, że jest tak bardzo zniszczona, to jednak są to jeszcze dziwicze tereny, bo tam trochę mniej ludzi mieszka, w tym interiorze jednak niż na wybrzeżu. A wybrzeże to jest jedno wielkie miasto, tam już nie ma krajobrazów, nie? Ale co, do miasta zaraz przejdę, bo byłem też w mieście i polecam, jak się ktoś chciałby wybrać, pozwiedzać, bo jest no, niesamowicie tanio. Nadal w Chinach jest tanio, to piękna sprawa. O, wybraliśmy się, jak wracaliśmy do miasta, żeby tam przenocować, bo to samolot był następnego dnia. No to mówię sobie, zaszalejemy, nie? W końcu to chodzi miesiąc, nie? Miodowy, czy jak to się tam nazywa. No to wziąłem, mówię, zabukuję jakiś lepszy hotel. To wam powiem, że spałem w Hiltonie. I zgadnijcie, ile taki Hilton kosztuje w trzecim największym mieście w Chinach.
0: Odpowiednik 200 dolarów.
1: Nie. Kosztował mnie równe 90 euro. Ze śniadaniem.
3: Szaleństwo.
1: No kuźwa, to są pieniądze. Za takie pieniądze, nie? To nie w centrum miasta, no i takie tam ceny są.
0: Dobra, także... dobra, bo w tym momencie zaczynam sobie planować mój wakacyjny trip. Gdzie...
1: Ja tam wrzuciłem, jak wygląda taki syfny pociąg, osobówka, bo wracaliśmy osobówką, która się tłukła, no ale osobówka się tłucze 4 godziny, 400 km 4 godziny. Także nie jest to jakoś tak źle. No to ta osobówka za te 400 kilometrów kosztowała 25 zł na nasze.
3: To może jeszcze tak się zapytam i to już będzie moje ostatnie pytanie. Dalej, że tak powiem, będziecie tutaj kontynuować sami, bo czuję, że cyborgowi ciśnie się 1500 pytań na mózg. Jak wyglądają relacje takie w rodzinie w Chinach? No bo miałeś okazję to obserwować, tak? Miałeś okazję obserwować też gdzieś tam ludzi na zewnątrz. To nie są rzeczy, o których pisze się na blogach, tak? To nie są rzeczy, które gdzieś tam można sobie wyczytać, tak? Przeważnie gdzieś tam polityka, ekonomia dominuje jednak, tak? Plus krajobrazy, o których wspomniałem. Jak to jest? Każdy Chińczyk chce mieć syna, czy bardziej córkę? To wiesz, o takie klimaty pytam, no bo w gruncie rzeczy twoja podróż tam, no to taki miała wymiar, prawda?
1: Rodzinny, tak. Oni są troszeczkę inne podejście do rodzin. W ogóle dla nich jest trudno zrozumienie na przykład tego, wiesz, kiedy rodzice twoi są najbardziej szczęśliwi, jak dorastasz. Jak się wyprowadzisz z domu, nie? To dla nich jest to kompletnie nie do pojęcia, że rodzice w ogóle mogą chcieć, żeby dziecko się z domu wyprowadziło, nie? No ma siedzieć z rodzicami i koniec. I oni są tacy bardzo, te rodziny są, wszyscy się czują za wszystkich odpowiedzialni, nie? W rodzinie. Muszą się zawsze jakoś spotykać i w ogóle dla nich to jest ciężka sprawa, że tu dwie córki się wyprowadziły za granicę, to już jest w ogóle, że z domu się wyprowadziły za granicę, to już jest tragedia, nie? Także oni to ich rodziny zupełnie się do naszych nie przystają. Są takie klany, gdzie każdy czuje się za każdego odpowiedzialny. I możesz tam do kuzynki zadzwonić o dowolnej porze dnia i nocy i poprosić o pomoc, czy to będzie całkiem normalne, nie? To jest właśnie, co mi się tam bardzo podobało.
3: A to może jeszcze się zapytam, tak, bo wspomniałeś o tym Hiltonie i o tej niskiej cenie. Jak to tam wygląda? Dostajesz, że tak powiem, po zamówieniu jakiejś usługi, dostajesz jakiś rachunek, czy tak jak właśnie można gdzieś tam sobie przeczytać w sieci, że no tam nikt się na to nie ogląda, bo często tak zwany urząd skarbowy jest 300 km albo 500 km dalej i w ogóle nikogo to nie interesuje.
1: Nie, proszę was, powiem, jeździłem dużo taksówkami po tym mieście, bo tam cena jest chyba złotówka za kilometr, 2 juany. W każdej taksówce dokładnie nikt nie próbował mnie, że wszyscy dawali mi ładnie fakturkę, wydruk. W każdej taksówce nawet. Także nie, jakoś nie zauważyłem, żeby ktoś próbował. Nawet we wioskowym sklepiku dostałem z kasy fiskalnej, gdzieś tam na kompletnie zadupio. Także oni się jakoś tak czują odpowiedzialni za płacenie podatków. Albo można zawisnąć za niepłacenie podatków, może dlatego.
3: O, dobrze.
1: Wrzuciłem wam zdjęcie, jak właśnie

0: Dzieci mam zaplanowane za półtora roku, także...
1: O, no widzisz, ja już we wrześniu.
0: Ale to jesteś troszkę starszy ode mnie, także...
1: O, ciupinkę.
0: O, ciupinkę. Nie, piękny naprawdę widok. A tak jakbyś, nie wiem, bo masz bardzo dobry odbiór Chin, tak czysto turystycznie, już pomijając te wszystkie twoje wszelkie rodzinne konotacje. A teraz chciałbym, żebyś zachęcił, i to też personalnie mnie, żebyś zachęcił mnie do tego, żeby w te wakacje odwiedzić Chiny. Dajesz.
1: No co ci mogę powiedzieć? Dolecieć można już całkiem przyzwoitej cenie. Jak polecisz chińskimi liniami, które wchodzą do nas tutaj na rynek w Europie, no to w dwie strony już za 400 euro się zmieścisz, co nie jest taką ceną jakąś zaporową. No, jest tanio, no do zwiedzania, wiesz, ja byłem tam naprawdę malutki kawałek przy wybrzeżu, bo tam 500 kilometrów w interior to jest naprawdę niewiele. No, tam gdzie awatara kręcili, no to wiesz, jak te góry wyglądają. Jest przyroda, ludzie są niesamowicie gościnni, naprawdę. Jak ja szedłem przez te wioski, to tam sobie ludzie siedzą tak jak u nas, nie? Na ławeczce przed domem i sobie tam popijają nie piwko, a herbatę, bo u nich piwa się nie pije. I sobie palą, no to każda taka, co patrzą, o idzie obcokrajowiec, to chodź i usiądź, nie? Z nami się napi. I zapal, bo tam wszyscy palą. To w ogóle nie wiem, chyba 90% ludzi pali. I to bez przerwy. No to może nie jest zachęcające. Ale tak, ci ludzie są niesamowicie gościnni poza takimi miastami jak Szanghaj. To od razu odradzam. Ludzie w Szanghaju są niesamowicie wredni. A najbardziej są wredni dla samych siebie, dla Chińczyków. A to jest właśnie takie, mają trochę, wiesz co, w tych Chinach jest coś takiego, co w Polsce jest, że sami siebie traktują nie za bardzo przyjaźnie, a obcokrajowców zaraz z wielkim jakimś nabożeństwem. Jest coś takiego w Polsce.
0: A tymczasem na naszej antenie zagościł wódz, który tutaj za chwilkę niewidzialną ręką rynku będzie nas wszystkich robił po głowie, więc witam cię, wódzu. Halo, halo.
1: Przestraszył się.
0: Niewidzialna ręka rynku odłączyła mu mikrofon.
1: Chyba nie zapłacił za rachunek. I dlatego.
0: Coś cię wózu nie, kompletnie...
1: Napisał, że zaraz włączy. Czy włącza się, czy włącza.
0: Jak się bardzo spieszysz, to można powiedzieć, że się włącza.
1: Także on włącza. Właśnie.
0: Ale jeszcze właśnie wracając do tej kwestii, że jak rozumiem, siostra twojej kobiety również wyjechała za granicę, również sobie tam poukładała życie za granicą i to jest takim troszkę buldupem dla rodziny, dla tej rodziny, że to jest... Kurczę, że to jest coś takiego nie do końca fajnego, tak? Że to się nie do końca dodaje. Jakbyś mógł odrobinkę rozwinąć tę myśl, tej więzi rodzinnej, która występuje w chińskiej rodzinie.
1: No to wiesz, to jest jeszcze trochę spowodowane, no tak do wodza przypije, spowodowane trochę wolnym rynkiem. Czyli bez dzieci to się nie ma jak za bardzo utrzymać. I dzieci są zobowiązane do tego, żeby się rodziną zajmować, nie? Na stare czasy. No to jest właściwie taki główny powód. No a drugi to taki jest, że mówię, że oni są na tyle związani, wiesz, że jak ktoś mieszka gdzieś tam, no bo jak się z Chin wyprowadzasz, to już jest to paręnaście godzin lotu samolotem. No i te wszystkie wizy i tak dalej, no to wiesz, dla nich to jest niesamowite smutne, gdy nie możesz dziecka sobie odwiedzić, wsiadając w pociąg i jadąc do niego, nie? Gdy musisz przez te wizy i tak dalej, dlatego mają taki... Nie wiem, to w Chinach to teraz w tych bogatszych miastach, gdzie ci ludzie się tak zwesternizowali, to trochę jest to jakiś tam prestiż mieć rodzinę za granicą, ale na tych wioskach to nie jest aż tak do końca. Nie jest to prestiż taki, jak to w miastach. To u nas jest trochę inaczej, nie? Bo mieć kogoś za granicą, to już jest coś fajnego. No w Chinach nie za bardzo. Oni No i mówią, że ten, mieć męża zagranicznego to tragedia, bo on nie zna chińskiej kultury.

0: kulturę. Już to tak ten, już została ostrzeżona.
1: Tak, teraz wóza słychać, a ja was na chwilkę zostawię, moi drodzy. Postarajcie się nie pozabijać, a ja do was za 5 minut wrócę.
2: Nie no, ja tutaj przyszedłem pogratulować niewidzialną ręką rynku.
0: A dziękuję, ściskam rękę.
2: Tak, gratuluję zresztą po tych życzeniach dla chyba dla potrzeby, kiedy mu tak dziękowałeś, żeby mu i Bozia, i w dzieciach wynagrodziła, to już widzę powoli przemianę w konserwatystę, czyli tak jak przewidywałem, to przejście na tą konserwatywną stronę powoli się zaczyna. Mam rację?
0: To do mnie było?
2: Tak. Czy ja jakiś czas temu przewidywałem, że twoja chińska już teraz małżonka powoli zacznie się przeobrażać we wzorowego konserwatystę. No i te życzenia jakby tutaj wskazują, że chyba...
0: Mnie przerabia na konserwatystę. Ale dlaczego mam nie przerobić na konserwatystę? Przecież nie, nadal nie wyrażam żadnych konserwatywnych poglądów.
2: Nie no, zazwyczaj to tak robi to życie. To znaczy ludzie, którzy się, wiesz, statkują, biorą ślub, zaczynają mieć dzieci, zaczynają być rodzinocentryczni, automatycznie zaczyna im się coraz bardziej pojawiać konserwatywne poglądy. To jest takie normalne przejście. Słuchaj.
0: Dzieci to chyba normalne, że ludzie mają dzieci, nie? I że lubią mieć dzieci. No.
2: Chodzi mi o to, że posiadanie rodziny sprawia, że ludzie nawet o postępowych poglądach przechodzą na bardziej konserwatywne pozycje.
0: Jeszcze mi się tak nie stało.
2: Ja już zaczynam obserwować pierwsze objawy. Cieszy mnie to. Wiem, że to nie jest proces prosty.
0: No jakie to są objawy?
2: No, na początek właśnie składanie życzenia, żeby Bozia ci wynagrodziła i dzieci.
0: Czy pewnej sarkazmu i ironii nie wyczułeś w moim pseudokatolickich życzeniach?
2: A czy ty w moich nie wyczułaś troszeczkę sarkazmu? Troszeczkę, żeby skończyć dowcip, to tak jak mówię, no, sam też kiedyś przechodziłem przez tą transformację. Wiem, że nie jest ona prosta. Podobno chyba Piłsudski kiedyś powiedział, że to nie był socjalistą za młodu, ten jest skurwielem na starość, więc też kiedyś byłem socjalistą i wiem, że to przejście nie jest łatwe, więc gdybyś potrzebował rad, to możesz...
0: Bardzo nie zamierzam. Także raczej się nie zgłoszę. Dziękuję serdecznie za propozycję, ale raczej się nie zgłoszę.
2: No więc wracając do, znaczy kończąc żarty, to gratuluję, to po pierwsze i ślubu, no i córki już po raz wtóry. Nie wiedziałem, że będzie się rodziła we wrześniu, moja się urodzi w październiku.
0: O, to będą prawie rówieśniczki.
2: Także fajnie. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. Ach, przede wszystkim dzwonię w kwestii, no przede wszystkim ci gratulować, ale skoro już jestem na antenie, to chciałem coś powiedzieć na temat portretu przewodniczącego Mao.
0: Który się znajduje w każdym domu.
2: Tak, a przede wszystkim odnośnie do sytuacji materialnej tego biednego nauczyciela. Bo widzicie, moi drodzy, jak się kiedyś mało, to się teraz mało ma. Taka niestety prawda. Niestety reformy gospodarcze mało nie należały do zbyt delikatnych. Ile to ofiar głodu chiński lud, że tak powiem, wycierpiał i poniósł, tylko oni wiedzą tak naprawdę, chociaż nie jestem pewien, czy...
0: Nie, oni tego nie wiedzą. Ja akurat w tej kwestii, bo jak dobrze wiesz, moja lewicowość nie jest koniecznie taka, żebym wychwalał tych, którzy uważam, że z tą lewicowością nie ma nic wspólnego. Także ja muszę wręcz moją tutaj na miejscu, bo ja już nie próbowałem siać propagandy w Chinach mojej, bo
2: już, zawierzam nie tam... Nie ma to ryzykować.
0: No wiesz, w kraju, w którym jest kara śmierci i do którego zamierzam wrócić, bo rodzina w końcu to i wizy są, to lepiej tak nie zamykać sobie, nie palić mostów, czyli nie ryzykować, że mi nie dadzą wizy, no to moją tu na miejscu uświadamiam, co tam Mao robił i no i nie, oni nie mają tego świadomości. Co prawda, wiesz, każdy ma tam w rodzinie kogoś, kto stracił podczas rewolucji kulturalnej czy coś tak dalej, ale nawet w XXI wieku, dzisiaj to w Chinach jest cały czas mówienie, że to nie jest wina Mao, to ci reakcjoniści czy inni.
2: Natomiast faktycznie, jeżeli tak pozwolę sobie taki malutki ekonomiczny trend jednak zrobić, inaczej pewnie nie byłbym sobą, to jednak tutaj bardzo upraszczacie sytuację, jeżeli chodzi o ceny sytuacji chińskich emerytów. Co by nie mówić, gospodarka, w której oni pracowali i w której oni mieli możliwość odkładać jakiekolwiek oszczędności, jeżeli w ogóle byli w stanie, to ta nadprodukcja, czyli te owoce pracy, które stanowiły nadmiar poniżej wymaganej standardowo konsumpcji, były bardzo niewielkie. Taka jest niestety prawda. W związku z tym ci ludzie nie mieli z czego odłożyć tak skrajnie małej, tak skrajnie nieefektywnej gospodarce.
0: No i jeszcze, ale w ogóle tu się wtrącę, to tam bardzo, bardzo dużo tych ludzi, którzy właśnie w tej skrajnie nieefektywnej gospodarce żyło, jednak miało odłożone no, bardzo duże pieniądze, bo tylko że w Chinach to rodzice przekazują to wszystko dzieciom, nie? I wtedy już nic nie mają i to samo było w przypadku mojej i tak dalej. Oni mają kasę odłożoną takie, że sobie w stanie są kupić mieszkanie w Szanghaju, ale kupują to mieszkanie dzieciom i dzieci dalej sobie żyją.
2: Tak? Podejrzewam, że nie wszyscy. Podejrzewam, że
0: ale bardzo, bardzo dużo
2: społeczeństwa, podejrzewam, że jednak duża większość tego społeczeństwa po prostu nie miało możliwości, no bo rzeczywiście tam jest pod względem ubezpieczeń emerytalnych, tam sytuacja jest, nazwijmy ją wolnorynkowa, mniej lub bardziej, tak? To znaczy nie ma tam państwowego systemu ubezpieczeń, faktycznie rzeczywiście chyba tylko jest dla państwowych urzędników.
0: Też nie wszystkich.
2: W każdym bądź razie, no, ciężko spodziewać się, żeby ci ludzie byli w stanie odłożyć pieniądze, które pozwoliłyby im dzisiaj żyć na wysokim poziomie, skoro pracowali w gospodarce skrajnie nieefektywnej. To samo zresztą mieli nasi rodzice tutaj w Polsce. To znaczy moja mama też ma wielkie pretensje o to, że ona dostaje ledwie 800 zł emerytury, czyli najniższą możliwą, ale ona nie bierze i zapomina o tym, że kiedy ona pracowała, to jej realne zarobki wynosiły zaledwie kilkanaście dolarów miesięcznie. I to nawet z uwzględnieniem spadku wartości dolara jest to kilkanaście razy mniej niż dzisiejsza wartość emerytury, którą dostaje. W związku z tym w Chinach mielibyśmy sytuację, gdyby istniały tam państwowe systemy emerytur, aktualnie miałby sytuację, w której ci ludzie, którzy te państwowe emerytury mieliby otrzymywać, musieliby być utrzymywani z owoców pracy aktualnie pracujących. I automatycznie ciągnęłoby to bardzo, bardzo w dół chińską gospodarkę. To jest dokładnie to samo, co dzieje się u nas. Aktualnie ludzie, którzy otrzymują w Polsce emerytury, a większość z nich te emerytury dostaje naprawdę słabe, obciążają, co by nie mówić, ludzi, którzy pracują dzisiaj.
0: I w związku z tym... Nie, bo jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o Chiny, to nie tylko to, że ludzie musieli sobie odkładać na starość. Problem jest taki, że oni musieli jeszcze zapłacić za wykształcenie dzieci i zapłacić za swoje leczenie, bo pomimo to, ale teraz to się zmienia, ale to właśnie za tych czasów tej najgłębszej Mao, Jiang Zemina i wcześniej Deng Xiaopinga komuny chińskiej, to wtedy edukacja była darmowa bodajże do nawet nie do szkoły średniej, chyba tylko podstawowa. Cała reszta była do zapłacenia, tak samo służba zdrowia i tak dalej. Także ten kraj za tej najgłębszej komuny nie miał nic państwowego. To może cię zdziwi.
2: Znaczy mnie to nie dziwi, bo to jest kwestia tego, że oni u nich system był skonstruowany w ten sposób, że państwo nie świadczy usług, ale też do państwa należą wszystkie środki produkcji. Więc miałeś do czynienia, nie miałeś do czynienia z sytuacją, że tak powiem, wolnorynkową, bo sytuacja wolnorynkowa to są prywatne środki produkcji, a prywatnie wypracowane owoce pracy służą do płacenia za prywatne potrzeby. W tym opiekę zdrowotną czy edukację, tam nie miałeś takiej sytuacji. Tam miałeś państwowe środki produkcji, wynagradzanie z państwowych środków produkcji według uznania państwa i w zależności od tego, jak dobrze stałeś w strukturach partii, to byłeś odpowiednio nagradzany i tylko tych ludzi było stać na to, żeby korzystać z tych usług. To jest proste. To się niczym nie różni od gdyby to było tak jakby za darmo, tylko tyle, że przyznawanie dostępu do tych usług, czyli ten zaszczyt bycia częścią elity, nie był realizowany poprzez przyznanie, że tak powiem, uznania pewnego rodzaju przywileju na papierze, tylko wręczano banknoty z portretami Mao. To się niczym nie różni. Czy państwo daje pieniądze? Jasne, ale chodzi mi o to, że czy państwo daje ci pieniądze, czy państwo daje ci przywilej, za który, że tak powiem, samo płaci, w pewnym sensie rozumiesz, o co mi chodzi, to jest to samo, to nie ma różnicy. To
0: dalej jest, no jest taka drobna różnica, że w Polsce, gdzie jednak istniał ten system państwowych, państwowej służby zdrowia, państwowej uczelni i tak dalej, no to wiesz, będąc jakimś tam robotnikiem, mogłeś wysłać swoje dziecko na uczelnię, jeszcze ci tam dostało punkty i tak dalej, mogłeś iść się leczyć i tak dalej. Tam będąc robotnikiem nie miałeś na to żadnych szans.
2: Ale oni tam też mieli swój sposób tworzenia elit. I tak jak mi mój kolega z pracy opowiadał, który pracował w Chinach na kontraktach przez kilkadziesięcioleci w gruncie rzeczy, to on opowiadał, jak jest traktowanie wyżej postawionych Chińczyków wobec robotników prostych. I u nas to by nie przeszło, że tak powiem, żadnego sądu pracy. Absolutnie.
0: Ale wiesz, że to się zmienia niesamowicie w ostatnich latach.
2: To chyba dobrze, nie uważasz?
0: Nie, to bardzo dobrze. I to w szczególności w firmach państwowych. Bo teraz też mamy projekt w Chinach, zaczyna moja firma. I była właśnie kwestia socjalnego zaplecza dla tej fabryki.
2: Jeżeli ci mogę wejść w słowo, to nawet nie chodzi o socjalne zaplecza, tylko o sposób, w jaki się odnosisz do ton głosu dosłownie.
0: To jedno, ale nie, to mówię taki przykład, wiesz, że jest... rozmawiamy o zapleczu socjalnym z tym Chińczykiem, który inwestuje i tam, wiesz, mój szef jak zwykle, to tu zrobimy po taniości, tutaj, wiesz, tam mniejsza kantyna i tak dalej. Chińczyk zrobił duże oczy, mówi, te czasy się skończyły, mówi, teraz robotnik jest ważny i on musi mieć tu...
2: Ale widzisz, to jest przedstawiciel nowej chińskiej elity, która wie, z kim się mierzy. Oni nie chcą być gorsi w oczach, w twoich oczach, niż Amerykanie. To z tego wynika, to już jest chińska duma, że my możemy pozwolić na to, by nasi robotnicy mieli większą kantynę.
0: A właśnie wrzuciłem na czat, jak możesz zobaczyć, że do dzisiaj jak wyglądają chińskie pieniądze, masz 50 odcieni Mao.
2: Dobre.
0: 50 shades of Mao. Widzisz, od stówki 50, 20, 10 jestem mało, tak od czerwonego do niebieskiego tak się przechodzi przez straczkowatę.
2: Wracając do tematu emerytur, to tak jak mówię, no, alternatywą dla Chińczyków byłoby, gdyby ten przywilej emerytalny był dawany na tej samej zasadzie, jak to było zrobione w postkomunistycznej Europie. Mielibyśmy do czynienia z sytuacją, kiedy ten ciężar utrzymywania i chińskiego systemu emerytalnego, czy jakiegoś wsparcia socjalnego na emerytów i wychowania dzieci i ich edukacji, zostałby przerzucony na tych Chińczyków, którzy są najbardziej produktywni, tych 20-30-latków czy 40-latków. W efekcie końcowym ci ludzie byliby dokładnie tak samo zniechęceni do pracy, jak jesteśmy my tutaj.
0: Nie, oni nadal utrzymują rodzinę, to jest dokładnie to samo. Oni, cały ciężar utrzymania rodzin leży na tych 30-latkach.
2: Różnica jest taka, że 30-latkowie wydają te pieniądze na swoją rodzinę, na swoich rodziców i na swoje dzieci. Mają ta konserwatywna więź wewnątrz rodu jest utrzymywana. I taki człowiek jest zmotywowany do tego, żeby robić to.
0: No nie, zesrało się, bo była polityka jednego dziecka i teraz pojedyncze dzieci muszą utrzymywać tę rodzinę.
2: To był jakby błąd chińskich władz w dużej mierze tak naprawdę. Niemniej jednak, gdyby nie tak postawione warunki ekonomiczno-społeczne, Chiny nie byłyby w stanie się rozwijać w takim tempie, jak się rozwijają.
0: Ale wiesz, że to w ogóle się zmienia. Zmienia się teraz w Chinach. Jest coraz większy dostęp do bezpłatnej edukacji, bezpłatnej służby zdrowia i emerytur. I właśnie Xi idzie, dlatego go tak bardzo kochają. I bardzo go popierają w tym punkcie, że Xi wprowadza coraz większe emerytury dla coraz większej liczby osób.
2: Chiny się bogacą i mają z czego to robić. W związku z tym, wiesz, Chiny... Aktualnie sytuacja ekonomiczna, zresztą już kiedyś o tym rozmawialiśmy, wyglądała tak, że i Europy, i generalnie kraje Zachodu utrzymywały dość wysoki, nawet bardzo wysoki, relatywnie bardzo wysoki poziom życia, między innymi kosztem wyzyskiwania chińskiego robotnika, który musiał pracować znacznie mniejsze stawki, niż wynikałaby z realnej wartości łana, który był sztucznie obniżony, którego kurs był sztucznie obniżany przez chińskie władze. Teraz to się kończy.
0: Dzisiaj jest trzymany bardzo nisko.
2: Ale to się powoli kończy. Zresztą z wielu powodów, między innymi z ambicjonalnych...
0: Dzisiaj jest Yuan bardzo nisko trzymany.
2: Republiki.
0: Tak, do dzisiaj Yuan jest bardzo nisko trzymany i właśnie w Chinach przez to jest tak tanio. I nadal możesz sobie tam niżej żyć. Ale w ogóle mnie zaszokowało, jakie oni pensje mają. I pensja minimalna ichna jest troszeczkę wyższa nominalnie od naszej pensji minimalnej. Bo tak w Chinach jest pensja minimalna, odgórnie ustalana przez partię.
2: No to szokujące, powiem ci, bo na przykład w takiej Danii nie ma.
0: W takiej Danii nie ma, bo tam jest silne uzwiązkowienie i tak samo w Niemczech nie było. Póki to uzwiązkowienie istniało i tam są po prostu układy, nie?
2: Układy zbiorowe. Są wszędzie.
0: A na przykład jak w Hiszpanii, ja nie wiem, czy to w Hiszpanii akurat było, był obowiązek należenia do związków. I wtedy zawsze podpadałeś pod te układy zbiorowe.
2: Nie miał obowiązek. I jeżeli nie, to co? Pod mury rozstrzelać.
0: Nie, no to jest tak, jak idziesz u nas do pracy i się zapisujesz do ZUS-u, to w Hiszpanii się zapisujesz do związku zawodowego, masz do wyboru, sobie wybierasz.
2: Wiem, przepraszam, że zrobię małą dygresję, ale wiem, co chciałem ci jeszcze powiedzieć. Chciałem ci strasznie pogratulować audycji z ludźmi z Nikaragui, tak?
0: O, słuchałeś.
2: Fantastyczna audycja, powiem ci szczerze. Powiem ci, mam czasami takie momenty, kiedy zaczynam poważnie wątpić w swoje poglądy. I nic mnie tak nie utwierdziło w nich, jak wysłuchanie tej audycji. To cudowna, naprawdę dziękuję ci za nią bardzo.
0: No ja się ten... Ja chcę trochę zrobić anglojęzycznych audycji w przyszłości.
2: Ja żałuję, że wtedy po prostu akurat nie mogłem być na żywo, bo rozmawiałem po prostu, mówiłem się jakiś czas temu ze znajomymi, a ja w ogóle zakładałem, że będziesz już wtedy Chinach i nie zakładam, że będziesz na żywo. Mówiłem się ze znajomymi i coś tam na Skype'ie też, zresztą to emigranci po prostu. Też takiego wielokulturowego związku małżeńskiego. On jest Polakiem z PRL-u, ona jest burką z RPA, z apartheidu, więc oboje dzieci systemów totalitarnych no i teraz sobie mieszkają wspólnie gdzieś tam w Wielkiej Brytanii. Więc rozmawialiśmy sobie właśnie razem, więc niestety nie mogłem wtedy być. Ja żałuję, miałem ochotę zadzwonić i zadać kilka pytań. Nie wiem, czy to ma jeszcze sens, czy jeszcze, jeżeli napisałbym jakiś komentarz także na przykład w języku angielskim, to czy ktoś to jeszcze odczyta, czy to już nie minęło zbyt wiele czasu.
0: No, już ciężko znaleźć tą w archiwum. No, ale nie, mam takie właśnie większe plany co do tego, bo to po angielsku jedyna audycja, ale jakoś wyszło. Co nie, prawda nikt nie chciał dzwonić.
2: Ale ja żałuję, ja bym zadzwonił. Gdyby nie to, że po prostu no, nie mogłem, to bym z przyjemnością jakoś zadzwonił.
0: Jakoś wyszło, także jak pierwszy raz mi wyszło, to chcę tak trochę, jak już mieliśmy Nikaraguę na linii, to może za tydzień, może za dwa uda mi się mieć Etiopię na linii.
2: Wenezuelę. Zdecydowanie Wenezuelę.
0: W Wenezuelę to będzie ciężej, bo tam akurat nie mam znajomych.
2: No, w kontestacji będzie niedługo wywiad z tym chłopakiem z tego wideobloga Bez Planu, który tam z Wenezueli się właśnie był ewakuował już w koniec końców.
0: Dobra, no to ale ja to pojawić. U mnie mierzę siły na zamiary tak, że będzie Etiopia, może za tydzień, może za dwa. To jest łatwiejsze, bo tam nie ma różnicy czasowej, takiej dużej.
2: A co ty na to, żeby ewentualnie, nie wiem, bo naprawdę ta audycja...
0: I taki smaczek mam lepszy, bo ale to nie chcę zapeszać, ale może się uda. Bezpośrednie połączenie z Iranem także. Jakby ktoś to był zainteresowany. Iran myślę też ciekawy kraj, żeby posłuchać, co tam Pers ma do powiedzenia.
2: No, jak najbardziej. Powiem ci, że ta audycja z ludźmi z Nikaragui była naprawdę sympatyczna.
0: A Nikaragua jest taka strasznie no, mało znana, bo to gdzieś tam bardzo daleko i małe. I w ogóle...
2: Nawet nie chodzi o to. To chodziło o to, co oni mówili, powiem ci szczerze. I znaczy, bardzo mnie bawiło trochę, chociaż nie wiem, czy to... Może nie. Może porozmawiamy na temat tej audycji trochę więcej przy następnej okazji. A teraz jednak skupmy się na tych Chinach, bo to na pewno na świeże...
0: Tak, oni w ogóle byli bardzo emocjonalni, nie?
2: Nawet nie chodzi o to. Znaczy, powiem ci, jeżeli kiedykolwiek wątpiłem w sens drugiej poprawki Stanów Zjednoczonych, tak teraz do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, tak teraz nie mam żadnej wątpliwości.
0: W strzelaniu.
2: Tak, dokładnie.
0: No to widzisz, To ja o wiele bardziej się czułem, jak tymi sobie fajerwerkami całą noc strzelali po różnych miejscach w Chinach, to się czułem bezpieczniej, wiedząc, że jedyni mają broń policjanci tam.
2: No, nie wiem, co na to osoby będące na placu Tiananmen mogłyby mieć inne zdanie.
0: No to cię trochę Chiny zmieniły jednak, nie od tamtego czasu.
2: No, przykład Nikaragui pokazuje, że wolni ludzie to uzbrojeni ludzie. I świetnie oni tam opisywali właśnie to, że pozwolenia na broń były wydawane tylko stronnikom systemu, reżimu, że normalni ludzie nie mają broni, że się strzela do ludzi, którzy są bezbronni. No to pokazuje po co została stworzona druga poprawka do Konstytucji USA i jak bardzo jest ważne, żeby została utrzymana. No naprawdę, dzięki Ci za tę audycję. Jeszcze chciałbym o niej kiedyś porozmawiać więcej. Mam stronę notatek z tego.
0: Dobrze, może ja kiedyś jeszcze wrzucę na antenę wtedy tych biednych studentów.
2: Bo... Czemu nie? Bardzo, bardzo, bardzo chętnie też bym z nimi porozmawiał. To znaczy, ja nie sądzę, żeby oni podzielili moje wnioski z tej audycji. Jednak, co by nie mówić, w Ameryce Południowej ktoś o poglądach, które my moglibyśmy uznawać za centrowe, a oni pewnie w ich skali to skrajna prawica. Tak przynajmniej jest w Szwecji na przykład.
0: No przecież Ameryka Środkowa to jest amerykańska kolonia, tam jest.
2: Mniejsza o to. Koniec tej, przepraszam za tą dygresję, ale później bym zapomniał. Naprawdę fajna audycja. Świetna, bardzo, bardzo.
0: Dziękuję. Staram się jakoś rozwijać w tym radiu.
2: Kontynuujmy temat Chin. W sumie to na zakończenie chciałem właśnie zadać pytanie, w jaki sposób Chińczycy zapatrują się na kwestię włączenia w ich granice powolne, bo tam zdaje się, pojawiają się coraz większe jakby naciski, aby te autonomiczne strefy, takie jak Hongkong czy Macao, zostały włączone do Chin, bo to aktualnie działa to na zasadzie jedno państwo, wiele systemów, tak? Czy jedno państwo,
0: nie, umowa jest prosta. Hongkong utrzymuje swój status do bodajże 2050 roku i tak jest zapisane w umowie przekazania Hongkongu.
2: I podobnie Macao, zdaje się.
0: Tak, i nikt tego nie zamierza zmieniać, nie? Tam nadal, pomimo że to jest jeden kraj, to ja na przykład mogę sobie do Hongkongu, będąc w Chinach, wjechać bez problemu, to moje kochanie musi mieć wizę specjalną, będąc z Chinką.
2: Poważnie?
0: To ona musi mieć specjalne zezwolenie, bo to jest już osobny jakby kraj dla niej, pomimo że to jest jej kraj, ja nie muszę mieć wizy, bo Polacy nie muszą mieć do Hongkongu czy Macao wizy, nie?
2: Byłeś kiedyś albo w Hongkongu, albo Macao?
0: W Hongkongu byłem raz, ale to przelotem, także za dużo tam nie mogę powiedzieć o Hongkongu. Ale to ogólnie się do niej lata najłatwiej i najtaniej przez Hongkong. Tym razem nie, ale następnym razem będę, to powiem, jak tam wygląda. Ale u nich jest takie, nawet jeśli chodzi o Tajwan, to jest takie poczucie, że są jedne Chiny, nie? Tajwan to są jedne Chiny. Tam jacyś dziwni ludzie.
2: Tajwan twierdzi dokładnie to samo.
0: Ale ciężko jest im wytłumaczyć, że Tajwan twierdzi to samo. Oni twierdzą, że to Tajwan to są jacyś tam...
2: W gruncie... Jeśli chcielibyśmy być sprawiedliwi na gruncie historycznym, to należałoby powiedzieć, że Chińska Republika Ludowa to zbuntowana prowincja Tajwanu.
0: No ja jej próbowałem wytłumaczyć te właśnie polityczne zawiłości między Tajwanem, czyli Kuomintangiem, który sobie tam rządzi, a że to się nazywa Republika Chińska. Bo czasem z Tajwanu dostaję paczki, jak coś zamówię i na znaczku jest napisane pocztowym Republic of China i nic więcej, nie? Także w ogóle nie wiem, czy wiesz, wodzu, ale jest piękna fucha na Tajwanie. Możesz być gubernatorem prowincji chińskiej, którejś, bo oni nadal utrzymują gubernatorów wszystkich prowincji chińskich z urzędami. Tak pro forma. Jesteś sobie gubernatorem Pekinu, siedząc na Tajwanie. Piękna fucha, nie?
2: No i nic nie musisz robić. No. Nie wiem, jestem ciekaw, czy biorą za to pensję, ale mam nadzieję, że słusznie. Tak. Słuchaj, jeżeli uważają się za spadkobierców tych Chin cesarskich, a tak rozumiem, że się uważają, no to jest oczywiste, że potrzebują już też gubernatora każdej swojej prowincji, no na wypadek, gdyby ją odzyskali.
0: Tak, ale jeszcze lepiej, bo oni mają gubernatorów dla niepodległych krajów obecnie. Bo Republika Chińska to dzisiaj uznaje, że częścią Chin jest na przykład Mongolia. i która już dawno jest niepodległym krajem, ale oni twierdzą, że to jest część Chin i mają gubernatora Mongolii u siebie.
2: Także w porządku.
0: Jeśli chodzi o Tajwan, to oni takie już mają pewne granice absurdu przekraczają czasem.
2: Nie, to ta symbolika jest bardzo ważna, powiem ci. To jest to samo mniej więcej, co robili Turcy w stosunku do nas. To znaczy Turcja nigdy nie uznała rozbiorów i aż chyba do rewolucji Ataturka było utrzymywane miejsce przy stole dla ambasadora z Lechistanu. Także
0: no widzisz, a w
2: odczuciu, te symbole mają znaczenie.
0: W odczuciu Chińczyków tych na kontynencie. Bo ci powiem, jeśli chodzi o komunistyczne Chiny, to dla nich, czy ta władza jest komunistyczna, czy to jest cesarz, czy cokolwiek, to jest po prostu władza, nie? No whatever, jak ona się nazywa. No to oni tam sobie żyją pod tą władzą z Pekinu i dla nich to jest czysta abstrakcja, że Tajwan jest po prostu okupowany przez jakichś wariatów, nie? To są Chiny, jeden kraj, nieważne czy komunizm, że jest jeden kraj i tyle, nie? I co ci wariaci na tym Tajwanie chcą niepodległość? Jaką niepodległość? Co? Chin niepodległość? Przecież jesteśmy niepodlegli, nie? No i taka jest rozmowa z nimi, nie?
2: Mówiłeś, że byłeś w Kantonie.
0: Tak, takim pięknym mieście, które ma tam chyba 25 milionów, coś takiego.
2: Byłeś tam w ramach wycieczki, czy to tam braliście ślub?
0: Nie, ja tam lądowałem i startowałem stamtąd, także też spędziłem 2 dni. Z tego powodu, że tam jest lotnisko.
2: Jak wrażenia z tego miasta?
0: No, bo chciałem też parę zdjęć wrzucić, bo powiem ci, jest no, bardzo europejsko, jest tak czyste i tak zorganizowane i no w ogóle to nawet do Niemiec to się dzieje umywanie, jak równe, czyste ulice i co najdziwniejsze, to się wszyscy zdziwicie, ale ruch tam jest o wiele spokojniejszy niż na przykład w Niemczech. Tam ludzie jeżdżą na autostradzie 110 maksymalnie albo 80, równiutko, zmieniają pasy z migaczami, wszystko, to kurde, zdziwiony byłem bardzo.
2: No, czy Kanton też ma jakiś specyficzny status ekonomiczny, tudzież
0: nie,
2: administracyjny?
0: Kanton, nie, Kanton jest miastem wydzielonym, bo to są te 3 największe miasta, 4. Jest Chongqing, jest Kanton, jest Szanghaj i Pekin. To są miasta o statusie prowincji, bo są za duże.
2: No ja się nie dziwię, jak samo miasto ma 25 milionów mieszkańców, czyli mniej więcej, trochę więcej, dużo więcej niż połowa Polski. Jest to uzasadnione.
0: No jest, ale no widziałeś, ja wrzuciłem zdjęcie z tego hotelu, no to jest takie miasto drapaczy chmur, trochę jak Nowy Jork, ale byłem, ci się przyznam, byłem na czymś, co się nazywa giełdą podróbek.
2: Brzmi ciekawie, dawaj.
0: Tak, jest w Kantonie targ podróbek. To jest takie targowisko, takie coś w stylu supermarketów pobudowanych, gdzie możesz kupić no, wszystko. Bez kłama, wszystko co chcesz podrobione. Oni mają katalogi oryginalne, tylko sobie wybierasz, bierzesz co chcesz. Naprawdę to powiedzmy, że chyba słowo prawa autorskie się ciężko tłumaczy na chiński.
2: I niech się tego trzymają. To jest między jedna z tych rzeczy, które przyspieszają ich rozwój tak naprawdę.
0: Gdzieś miałem zdjęcia z tego, ale to są takie naprawdę hale targowe, każdy ma swoje stanowiska, możesz kupić tam, ale powiem ci, że jak oglądasz te tam torebki czy inne rzeczy, które oni produkują, to już nie są te podróby, które kiedyś były 20 lat temu, to naprawdę wygląda jak dobrej klasy wyrób, nie? Europejski.
2: Czy ja się dziwię w takim razie, że oni w ogóle jeszcze próbują podszywać się pod jakieś znane marki? Ma to sens?
0: Nie. Cena jest, no bo wiesz, no marka to marka, jak sobie kupujesz Louis Vuitton, to jest Louis Vuitton, nie? To ma jakąś tam markę, no oni tego nie mają. Możesz kupić te produkty ichne, z ich markami także, które wyglądają identycznie jak te, no ale większość turystów, którzy tu przyjeżdża, bo to powiem, na tym targu to tak pół na pół, część to są ci Arabowie, wszyscy z Egiptu i tak dalej, wiesz, kupują, żeby turystom to upchnąć, którzy tam wyjeżdżają, a druga część ludzi są jacyś, wiesz, Niemcy na wycieczkach, czy Francuzi, którzy tam idą i sobie też chcą sprawić coś ładnego w przystępnej cenie. Ale tak pamiątkowo też coś kupiłem, się przyznam, tak, żeby mieć pamiątkę z tego.
2: Nie wstyd ci? Co kupiłeś? Rolexa?
0: Tak, oczywiście.
2: Nie, no poważnie mówisz?
0: Tak, to no wiesz, na pamiątkę, że byłem na targu podróbek. Proszę cię, wygląda zupełnie jak byłem tutaj w Aachen już po powrocie zobaczyć, wiesz, tu mam na ręku, poszedłem do sklepu z Rolexami i patrzę, no kuźwa, bym nie poznał. A zapłaciłem
2: za niego. Rzuć zdjęcie.
0: Zapłaciłem za niego, muszę zrobić zdjęcie najpierw. Zapłaciłem za niego 120 zł.
2: Znaczy, osobiście nie rozumiem fenomenu podróbek. Naprawdę. Jest to dla mnie tak niezrozumiałe. Jesteś w stanie mi wyjaśnić, skąd...
0: Wiesz co, ja myślę... No wiesz, jeśli wszyscy Francuzi czy Niemcy tu przyjeżdżają i kupują tam te podróby, to myślę, że wiesz, no... kupują sobie Omega, która wygląda jak Omega, działa jak Omega, a kosztuje 20 euro i mają bardzo fajny zegarek i tyle. A nie muszą wydawać na niego 7 tysięcy i właściwie dużej różnicy nie ma, nie? Już przy tej klasie, jaką teraz mają tych rzeczy. No nie wiem, może...
2: Nie, moje pytanie, czy nie lepiej kupić solidny zegarek, który będzie kosztował nawet jeszcze troszeczkę mniej, który nie jest podróbą, a po prostu jest, nie wiem, dobrą marką. Nie wiem na przykład, czy...
0: Nie wiem, niektóre wzory są zastrzeżone, nie?
2: No to jest tragedia akurat, nie? No ale też, czy musisz mieć akurat taki wzór koniecznie? To znaczy, wiesz, ja nie rozumiem osobiście fenomenu lansowania się tego typu markami. Jeżeli nie stać cię na to, żeby faktycznie kupić Omegę, no to nie mi je, bo to takie naprawdę, nie wiem, to jest jakiś symbol prestiżu. Żeby mieć prestiż, trzeba sobie na niego zapracować. W związku z tym, jeżeli tak naprawdę, nie wiem, odnoszę wrażenie, że to jest takie, nie wiem, dodawanie sobie prestiżu, tak jakbyś się obklejał plastikowym złotem.
0: No. To musisz się zapytać, bo tutaj nam, że w Niemczech lubią to. Ale tu ci powiem taką ciekawostkę. Jeśli chodzi o te podróbki, na przykład tych pięknych torebek Louis Vuitton, które już są uznane w Chinach jako marka tam dla sekretarek, przynajmniej tak słyszałem, to w Chinach, jak będziesz w tym dużym mieście, to jak zobaczysz, że ktoś nosi te Louis Vuitton, to tak na 80% to będzie oryginał, bo tych ludzi stać na to, nie? Sobie kupują oryginały, ale w Europie to są, wiesz, te sekretarki to raczej kupują sobie te podróby.
2: Powiem ci szczerze, nawet bym nie umiał rozpoznać loga.
0: No, ale to musisz się kobiet pytać. No, to wrzuciłem, jak wygląda taka autostrada właśnie w takim 30-milionowym mieście. No nie ma aż tak dużo samochodów, jakby mogło się wydawać.
2: Cztery pasy, nie to co między Krakowem a Rzeszowem.
0: Nie, no i po 10, nie? Bywa. Też są takie. Ale nie, mam w ogóle wynalazek chiński, czekaj, mam motocyklistę. To takie bardzo charakterystyczne dla południowych Chin, bo tam jednak słońce jest mocne. Jak rozwiązali sprawę mocnego słońca, się ładuje. No ale nie, ale w ogóle muszę ci powiedzieć, że jestem naprawdę zdumiony tym, jak czyste i zorganizowane są te miasta. Myślałem, że to wiesz, jest jedne, no bo Chiny wszyscy, no to wielkie miasto, syf brud i wiesz, milion ludzi na ulicach i tak dalej. Nie. Właśnie są czyściutkie jak niemieckie miasta, dobrze zorganizowane. To jest facet na motorze, tak tam sobie na motorkach jadą. To ktoś wymyślił taki wzór parasola. I to tak jest bardzo popularne, te parasole na motorki.
2: Fascynujące.
0: Fajne, nie?
2: Czy potrzeba z nami jest? To jest pytanie moje.
0: Nie, potrzeba poszedł za potrzebą chyba.
2: Ale miał wrócić.
0: Miał wrócić, ale to może ja...
1: Jestem nieustannie, tylko że sobie wszystko powyciszałem.
2: Rozumiem. Nie, bo pytam, czy jaka jest koncepcja tego programu, bo z tego, co zauważyłem, to ty robisz wywiad z Błażejem w jego własnej audycji.
0: No tak wyszło, bo mam...
1: Nie, to jest audycja Błażeja, ale tak mniej więcej za pół godziny będziemy sobie uciekali, bo też sobie muszę pójść spać i tak dalej.
0: A ja też będę jeszcze potem spać.
2: Ty już wróciłeś, Błażej, do Europy?
0: No ja jestem w Europie, jak najbardziej.
2: Okej.
0: Okay. Jestem w Aachen, ale wiesz, po pierwsze, co głupiego zrobiłem, to pierwszy dzień to przeinstalowałem sobie system i mi wszystko przestało działać, dlatego dzisiaj tak, potrzeba mnie uratował z tą audycją.
2: No potrzeba jeszcze, powinien być tam, gdzie go jest potrzeba, także.
0: Tak, jeszcze trochę mnie jetlag otrzyma, Także taki trochę chodzę zombiakowaty. No ale już powoli wracam, także może za tydzień powinno już być wszystko normalnie, ale dzisiaj potrzeba mnie uratował i dałem po prostu znać, że żyję i no i chciałem trochę powiedzieć o tym, gdzie byłem. I taka jest forma tej audycji, taka bardzo bardzo na żywioł. Wrzuciłem wam dworzec, jak kolejowy wygląda. Patrzcie, ludzi nie ma tak dużo, jak na centralnym. Nie jest to jakieś tam...
2: Ja mam perwersje zawodowe. Pierwszą rzeczą, o jaką pomyślałem, to w jaki sposób wymieniane są żarówki tam na suficie.
0: Wszystkie LEDy, wszystko w LEDach.
2: Ale wam przynajmniej powiem... tyle, 30 tysięcy godzin pracy jednak ułatwia życie.
0: Tak, ale wam powiem, że niesamowita ilość jest elektrycznych samochodów, nawet na wioskach. Bo tam widać, który jest elektryk, bo mają zielone tablice rejestracyjne w zamach niebieskich i jest naprawdę, no tak powiem, ze 20% możesz w dużym mieście i 10% na wiosce. Także to
2: nie dziwi mnie to wcale, jednak wiesz, zaletą elektryków jest to, że eksportują one zanieczyszczenie poza miejsce użytkowania pojazdu. To jest jego ogromna zaleta. Ogromną wadą elektryków jest niestety to, że masowe wejście w użytkowanie elektryków będzie wymagało drastycznej rozbudowy sieci elektrycznych, na co stare zabudowy miejskie, europejskie być może nie będzie stać po prostu. Więc nie jestem pewien, czy elektryki mają jakąś większą przyszłość w Europie. Obawiam się, że może być to trudne. Również ze względu na bardzo...
0: Na ogniwa paliwowe można robić, nie?
2: Tak, znaczy alternatywą może być na przykład wodór, który jest naprawdę ciekawą alternatywą w stosunku do elektryków.
0: Właśnie było przecież, te ogniwa miały wchodzić, wodorowe. Że ja słyszałem o nich z 15 lat temu i ciągle nic.
2: No, właśnie, to są technologie, wiesz, opracowywane cały czas i rozwijane, nie?
0: Wiesz, no myślałem, że wiesz, w dzisiejszych czasach to 15 lat to już są naprawdę...
1: Wodór to nie w kij dmuchał.
2: No dokładnie, bo to jak dmuchnie, to inoros. Jak elektryk wysokich napięć. Zostaje tylko popiół.
0: No tak, no ale to nie, no już technologie, wiesz, latamy na Księżyc, technologią zbudowania jakiegoś bezpiecznego magazynu na ten wodór, to już nie jest taki kosmos, nie?
2: Wiesz co, tam również w przypadku pojazdów wodorowych jest problem infrastruktury dostępnej, to znaczy wydaje się, że dla samochodów elektrycznych infrastruktura do ładowania jest powszechnie dostępna, to co jest nieprawdą niestety, bo wydaje ci się, że jeżeli masz gniazdko, to masz prąd, a niestety na to, żeby móc ten prąd przesłać, potrzebne są kable o odpowiednim przekroju, niestety z samochodami elektrycznymi.
0: Wiesz, teraz, się przydała siła, nie?
2: Znaczy nawet nie chodzi o to, żeby się przydała siła, tylko jeżeli się projektuje budynek mieszkalny przykładowo, tak, a przede wszystkim chcielibyśmy mieć możliwość podłączania samochodu elektrycznego do gniazdka w garażu podziemnym w bloku, w którym mieszkamy. W związku z tym, że budynek mieszkalny jak jest projektowany, obliczane jest pewne zapotrzebowanie jego na moc. I ono jest obliczane na podstawie ilości mieszkań, mnożone to jest razy pewien współczynnik jednoczesności, który jest zależny od ilości mieszkań i kilku innych czynników i wychodzi jakieś tam zapotrzebowanie konkretne w kilowatach. I na podstawie tego zapotrzebowania dobiera się linię zasilającą pomiędzy budynkiem a transformatorem oraz ilość transformatorów na budynek lub budynków na transformator w zależności od skali oczywiście, prawda? I problem jest w tym, że jeżeli w tym momencie każdy użytkownik takiego samochodu elektrycznego, załóżmy, że mamy taki budynek, który ma 100% mieszkańców, którzy mają samochody elektryczne. Nie wiem, czy kojarzysz, są takie szczyty zużywania energii elektrycznej. Dla Polski jest to z reguły między 13 a 15, czyli czas gotowania obiadów przez osoby, które są w domach. Drugi szczyt to jest tam między, przepraszam, to jest spadek, nie, na odwrót. Między 13 i 15, a potem jest od 22. To są trzy miejsca, kiedy ten pobór elektryczny, moc elektryczna jest niski. Natomiast szczyty są około od godziny 16 do godziny 19-20, czyli to jest ten czas, kiedy ludzie wracają do domów, w zimie zapalają światło, włączają odkurzacze, komputery, kuchenki elektryczne, prawda? I dokładnie w tym samym czasie będziesz miał szczyt użytkowania energii elektrycznej przez ładowarki samochodowe. Być może wraz ze wprowadzeniem inteligentnych liczników, być może dałoby się to ominąć, ale też wyobraź sobie sytuację, przyjeżdżasz, że na przykład ładowanie będzie dostępne dopiero po godzinie 22, ale też wyobraź sobie sytuację, że ty na przykład chcesz o godzinie 19 wyjechać, a ty samochodu nie naładowałeś i co? I jesteś w dupie, więc tak prawdopodobnie
0: no się ja może widzę nie tylko dać, jedno rozwiązanie, jeśli chodzi o takie typowe elektryki.
2: Jeżeli pozwolisz, to dokończę szybciutko. Efekt końcowy jest taki, że linie kablowe, które są doprowadzone do budynków, będą po prostu dwa razy za małe, bo jeżeli w tym momencie moc na mieszkanie przewiduje się około 5-7 kW w szczycie, tak wraz z ładowarką będziesz to musiał pomnożyć razy dwa. No i będzie poważny problem. Infrastruktura tego nie uciągnie, co oznacza konieczność wymiany wszystkich kabli, które idą do budynków, wszystkich transformatorów lub dokładanie drugiego transformatora obok.
1: Ewentualnie zamawiasz sobie pakiet, mam samochód elektryczny i płacisz odrobinkę więcej za prąd.
2: Ale to nie jest problem potrzeba. To jest tak, jak nie przepuścisz przez rurę 150 więcej niż x metrów sześciennych na godzinę. To samo z prądem. Nie przepuścisz przez kable więcej niż ileś tam amperów na raz.
1: Bo inaczej z infrastrukturą jest aż tak źle?
2: To znaczy, to nie jest tak, że z nią jest źle, tylko ona jest liczona na aktualne potrzeby i zapasy są niewielkie, zwłaszcza jeżeli chodzi o połączenia między budynkiem a transformatorem. W związku z tym, że nikt nigdy wcześniej, tak samo, to ten sam masz problem z drogami, nikt w średniowieczu nie planował, że będą potrzebne szerokie drogi pomiędzy kamienicami. Tak samo nikt 20 lat temu nie planował, że będzie potrzebne energii elektrycznej aż tak wiele, a pobór energii elektrycznej wzrósł dwukrotnie. Przydział na energię elektryczną wzrósł dwukrotnie w stosunku do tego, co było w latach 60. czy 70. A jeżeli dołączymy jeszcze do tego samochodu elektrycznego, to będziemy miał kolejne razy dwa. I w tym momencie wszystkie, zwłaszcza te starsze osiedla, mają totalnie niedostosowaną infrastrukturę, a nawet nowe cały czas.
0: Wodzu, jest jeszcze bardziej trywialny problem, a mianowicie ta odnawialna energia. Wiesz, co się dzieje w Niemczech obecnie, gdzie tam już jest, były dni, gdzie 100% było zasilane z energii odnawialnej. Wiesz, o co chodzi.
1: Nieodnawialnej, to był PR-owy trik.
0: No nie chodzi o to, w każdym razie na północy mają te farmy wiatrowe, a większość używanego prądu jest na południu, gdzie jest przemysł. I jak dobrze zawieje na północy, to linie nie są projektowane na taki przesył i idzie przez Polskę, nie kraj ościenny.
2: Dokładnie. I tutaj dochodzimy do nowego aspektu, jakby szerszego, bo ja tutaj mówię tylko i wyłącznie o tej infrastrukturze lokalnej, ale teraz weźmy to, przenieśmy sobie wyżej na sieci przesyłowe, które nie są przystosowane, ba, w takiej Polsce nie są odnawiane od dziesięcioleci. I na samym końcu dochodzimy do najpoważniejszego problemu, czyli do mocy wytwórczych, które się kończą na przykład w Polsce, które w Europie są bardzo słabe, gdzie nawet, tak jak mówisz, Błażej, w przypadku Niemiec są na przykład źle alokowane. Więc...
0: No to nie jest źle, to akurat dobrze alokowane, bo wiatr jest tylko na północy Niemiec.
2: No tak, tylko właśnie absurd polega na tym, że fajnie, że oszczędzasz na generacji prądu z paliw kopalnych. Paliwa kopalne, swoją drogą, używanie paliw kopalnych do wytwarzania energii z ich spalania jest marnotrawstwem straszliwym. To nikt się co do tego nie będzie spierał. Natomiast no, problem polega na tym, że na północy, owszem, masz wiatr, ale zakłady przemysłowe masz na południu. I w tej chwili tak naprawdę najrozsądniejsze byłoby przeniesienie zakładów z południa, gdzie kiedyś były pokłady węgla, jak dobrze kojarzę, właśnie na północ, gdzie teraz jest wiatr.
0: No nie, z tym przenoszeniem to wiesz, tak ciężko, bo to są, jeśli chodzi na przykład o niemiecki przemysł samochodowy, no to masz kupę firm kooperacyjnych i tak dalej. To są, wiesz, całe miasta wybudowane wokół tego i to przenieść to jest...
2: Zgadza się. No ale z drugiej strony masz alternatywę, że nie dość, że energia wytwarzana z źródeł alternatywnych jest bardzo nieefektywna już z samego jej założenia, tak?
0: Można budować akumulatory, nie? Które w postaci na przykład elektrowni szczytowo-pompowych.
1: Dobra, słuchajcie, ale koniec końców, czy przypadkiem nie jest tak, że możemy zaproponować ludziom, że doprowadzimy do stacji paliw, do stacji jakiegoś tankowania właśnie możliwość załadowania naszego samochodu za te, powiedzmy, złotówkę za odpowiednik litra paliwa, a jeżeli chcemy go sobie podłączyć do naszej sieci domowej, no to ten samochód się będzie ładował, no, wolno.
0: Nie, dobra, ja myślę, że jest jedyne rozwiązanie dla tych takich klasycznych elektrycznych, niewodorowych samochodów, wymiana baterii na stacji. Nie? Podjeżdżasz i ci wymieniają baterię na naładowaną. Baterie są ładowane na stacjach, które są do tego przystosowane, a samo ładowanie, wiesz, wymiana zabiera minutkę.
1: Jak no tak? I to Tesla robi i to kosztuje $60. To kosztuje mniej więcej tyle, ile kosztuje pełny zbiornik paliwa.
0: No i myślę, że to jest to taka jedyna sensowna alternatywa dla tego.
2: Nie jestem pewien, znaczy nie...
1: Przepraszam, że ci wodzu przerwę, tylko zgodzimy się, że akumulatory litowo-jonowe do tych 80% możemy naładować zajebiście szybko. A żeby je naładować do pełna, to musimy się odrobinkę postarać. I żeby, wiesz, żeby dostarczyć samochodowi zasięg 200 km, to z palcem w dupie, to zajmie pół godziny.
2: Wiesz co, tylko że zatankowanie zajmuje 30 sekund. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że nawet jeżeli będziesz miał takie rozwiązanie, nie przeskoczysz jednej rzeczy. Moce wytwórcze energii elektrycznej oraz sieci przesyłowe energii elektrycznej. A problem polega na tym, że przynajmniej w Polsce masz sytuację taką, że moce wytwórcze zaczynają i zaczyna ich brakować, tak? Bo stare bloki węglowe nie są renowowane, nie są wymieniane. Jeśli są, to zdecydowanie zbyt małe ilości, już nie mówiąc o tym, że gdzie tu jest ekologia, skoro nie chcesz palić ropy, a palisz węgiel. To na czym to konkretnie ma to polegać?
0: Ja wam powiem, że z tymi wodorowymi to chyba one zostały zastopowane przez lobby naftowe, bo o ile z elektrykami to jest naprawdę duży problem, to jeśli byśmy mieli technologię ogniw paliwowych i wytwarzanie tego wodoru, to naprawdę to by nie był, już byśmy nie mieli tego problemu, który jest z autami elektrycznymi, tymi klasycznymi, których się nie da przeskoczyć tak łatwo, tak jak mówisz, wodzu, z siłami wytwórczymi i z przesyłami. No w wypadku wodorowych tego nie masz, nie?
2: Sprawa moim zdaniem jest prostsza, to znaczy przede wszystkim należy inwestować w atom. To jest nie do uniknięcia. Nie ma lepszego źródła energii elektrycznej.
0: No patrz, Niemcy zamykają.
2: Niemcy to, nie wiem, nie rozumiem tego postępowania, dlaczego oni to zamykają. Dla mnie jest to absurd. W Polsce energia atomowa jak najbardziej się sprawdzi. Nie jesteśmy w żadnej strefie sejsmicznej. Nie ma takich poważnych zagrożeń. No jedyne jakie ewentualnie to rosyjskie czołgi, ewentualnie niemieckie, które są pochowane w tych Lidlach, w piwnicach Lidlów. No więc ona jest jakby w pełni bezpieczna. Zostaje problem ewentualnie linii przesyłowych, no ale przy odrobinie starania to jest problem do przeskoczenia. No i potem ewentualnie ta infrastruktura miejska też w jakiś sposób to byłoby rozwiązywalne. Czy przez właśnie system sieci stacji paliwowych, czy przez właśnie jakieś baterie wymienne, to wszystko można łączyć, tak? Przez powolne ładowarki w blokach, to wszystko można łączyć. Sieci inteligentne, inteligentne liczniki. No, synergia tych rozwiązań być może dawałaby tutaj jakieś szanse.
1: Wodzu, a czy dałbyś się kiedyś wkręcić w przerwę techniczną dotyczącą energetyki?
2: Musiałbym wcześniej znać temat, żeby się przygotować, bo energetyka nie jest moją specjalnością.
1: Okej. Okay. Potraktuję to jako wstępne, tak? Weź mi, zostaw jakiegoś swojego maila na czacie skype'owym.
2: Nie ma problemu.
0: To może to ja...
2: Nie, masz do mnie kontakt przez Facebooki.
1: A w sumie tak, no. Okej.
0: No ja mogę rozmawiać na temat budownictwa.
2: Ja też, akurat. Akurat na budownictwo to już bardziej mi koni niż energetyka tak naprawdę.
0: No ale jesteś elektrykiem.
2: Ale tak tylko, widzisz, to jest to, co mówiliśmy wczoraj z Bajditerem w audycji dotyczącej podziału pracy. To znaczy specjalizacja aktualnie już jest tak daleko posunięta, że nawet w ramach danych branż są różne specjalizacje. Ty też doskonale o tym wiesz, że architekt, który zajmuje się obiektami przemysłowymi, niekoniecznie się sprawdzi przy projektowaniu galerii handlowych czy domków, czy jakichś innych tego typu rzeczy. I tak samo elektryk, który zajmuje się sieciami, nie będzie w stanie się prawie dobrze zaprojektować dobrze budynku w jego wnętrzu, czy zakładu przemysłowego w jego wnętrzu, albo nie będzie w stanie dobrze, nie wiem, dobrać sterowania do silników elektrycznych, czy dobrze dobrać oświetlenia.
0: Te specjalizacje... Dlaczego się nie zajmuje galeriami handlowymi?
2: No, na przykład. No. Tak jak mówię, są specjalizacje w ramach zawodów konkretne i tak, dlatego tak jak mówię, energetyka to nie jest mój konik.
0: Ale wodzę, ale w Polsce każdy jest specjalistą od wszystkiego.
2: Okej, okay, przekonałeś mnie.
0: Przecież u nas to ten, jak była komisja naszego pięknego Macierewicza, to wszyscy się znali na wypadkach. A jak Małysz skakał, to i na skokach się znali.
2: Słuchajcie, to jest prosta sprawa. Biorę dwa piwa, trzecie do ręki i co? Ja się nie wypowiem?
0: Wodzu, słabą głowę masz. Strasznie. Że po dwóch piwach już.
2: Wiesz co, mógłbym spokojnie wypić 6 lub 7, ale po 6 mówię już tylko o anarchizmie, więc sorry.
0: No nie wiem co. Ale a propos, ciekawostka a propos piwa w Chinach. A, piłem ciągle piwo. Bez przerwy. Wam powiem.
2: A to wynika z tego, że jest tam brudna woda?
0: No właśnie dlatego, tak byłem trochę, wiesz, nieprzekonany, nie chciałem spędzić całego swojego miłego pobytu na WC-cie, także no mówię, piwo będzie dobre, nie? Ale na szczęście piwo było takie, kurde, ile miało? Chyba najmocniejsze piwo, jakie piłem w Chinach, miało 3,1%, a cała reszta to tak 2,2, 2,5, coś takiego, czyli woda praktycznie. No i ja tak sobie to piwo piję i teściu tak to zauważył i od pierwszego dnia do każdego śniadania teściu przynosił mi butelkę. Pij, dziecko.
2: Dobre też. Swoją drogą, bo nie wiem, Chiny mają jakiś swój narodowy napój alkoholowy, tak jak nie wiem, japońska sake czy nasza wódka?
0: Banju, of course. Oczywiście mają banju, taką nalewkę, ich nam wódę. To już jest mocne, to już ma tam koło 40. Tam sobie czasem też mi raz przyszli na lali, to już to było mocniejsze, że poczułem normalnie. Ale tak to cały dzień to takie 2% sobie popijałem, bo to upał straszliwy. 98% wilgotności, także spoconej ciągle. No ale przez to nie spędziłem na WC-cie całego czasu i to bardzo dobrze.
2: Także polecam. Dobra, ja mam taką propozycję. Wszystkim. Ostatnie 10 minut jednak oddam Cię Błażeju w objęcia potrzeby i znikam. Jeszcze raz dzięki za tą audycję, jeszcze raz gratulacje, dzięki za audycję z Nicaragą. Fajnie, że jesteś znowu. Przekaż małżonce, że zrobię wszystko, żeby Cię zrobić konserwatystą porządnym. Także nie jest sama. Ma tu we mnie swojego...
0: Ale ona jest z komunistycznego kraju. Co ty
2: ale
0: myślisz?
2: Bardzo konserwatywnego.
0: konserwatywny komunist, to nic dobrego z tego nie wynika.
2: Złóż małżonce najlepsze życzenia na jej ręce w imieniu moim i wszystkich chyba podejrzewam.
0: Oczywiście. Trzymaj się złożyć. Dzięki.
1: Ale mnie urządził? Ale mnie urządził niczym Mao.
0: Że przekazał mnie w twoje ręce?
1: Tak, przekazał mnie w twoje ręce. Zostało nam jeszcze 10 minut. Zapraszam do dzwonienia. Skype Nocne Radio albo 71 735 735 1, bo tak troszkę się nie spodziewałem. Odrobinkę pozwoliłem sobie ciebie rozkręcić, a teraz wyskoczył ja niczym Filip z konopi.
0: Ale co ci powiem, w ogóle tak z tym do 23 to tak myślę, że będę trzymał się tego formatu zawsze, bo powiem, że w czwartki to ja byłem zawsze tak niewyspany w robocie, a to wszystko właściwie przez wódza, który tak zawsze zadzwonił gdzieś o 24 i musiał mnie striggerować, żeśmy się pokłócili.
1: Nie, żałuję, że... Wiesz, mamy ten nasz fajny format do 23, a potem jeżeli coś się dzieje, to się dzieje na Discordzie, także też zapraszamy na Discorda, no i oczywiście zapraszamy na naszą
0: którego
1: strefę.
0: Którego muszę zainstalować w ogóle. Ha. No tak, ale to tak zawsze jest, nie? Jak przeinstalujesz system, to kurde, 2 lata potem wracasz do tego, co było.
1: No dlatego mniej więcej od 2012 nie reinstalowałem systemu. Viva la Mac! Viva la OS X! Viva la Apple!
0: A właśnie, chcę sobie kupić.
1: Czas tak najwyższy.
0: Do podróżowania, ale tylko do podróżowania, bo te wszystkie, wiesz, tam projektowe moje rzeczy, to rzadko się niektóre dostaję na Maca, także mi jest o wiele wygodniej na Windowsie. Ale taki MacBook Air, ten taki 13-calowy do podróżowania, to on jest leciutki i myślę, że żeby mi się sprawdził, tylko żeby tam, wiesz, coś pokazywać czy coś.
1: Jedynym powodem, żeby nie korzystać z Maca są kwestie finansowe, bo faktycznie...
0: No właśnie, czemu kuźwa to jest takie drogie?
1: Dlatego, że to urządzenie będzie ci służyło dużo dłużej niż jakikolwiek Acer, niż jakikolwiek HP-ek o podobnych parametrach. Ja sam do dzisiaj korzystam z MacBooka z 2012 roku. Raz go renowowałem, dwa razy go musiałem remontować, bo go zalałem. Ale jest to maszyna, która po prostu robi robotę, która sobie poradzi z tym, co ma.
0: No to tak samo jak sobie kupiłem tego Apple'owskiego telefonu, jest niby bardzo przewartościowany, ale nareszcie mam telefon, który jak ktoś do mnie zadzwoni i nacisnę odbierz, to odbiera, bo tak wcześniej to różnie bywało na tych Androidowych.

0: Jedna to jest Apple, a drugie?
1: Xiaomi.
0: Tak. Naprawdę. Wszyscy mają Xiaomi albo Apple. I nie ma nic innego. Nie widziałem.
1: Fajnie, kurde, fajnie.
0: Naprawdę. A te niektóre Xiaomi to wyglądają zupełnie jak Apple. To tak w ogóle nie widziałem za dużej różnicy. Ale te Xiaomi fajne takie. Ja wziąłem od teściu ma jakiegoś i kurde.
1: A tymczasem już rzutem na taśmę dołączył do nas ponownie. Jest i on stacja. Jak to będzie po chińsku stacja 25? Jacek Blacha dzwoni po raz 44.
0: Nie, błagam, nie chiński.
1: Asio mi szarony za to mi się zakoszora pa karoru karo szori kare.
0: Fafankullo. Tak,
2: dobry wieczór, teraz Błażej będziesz miał troszeczkę takie pranie mózgu, bo co drugi słuchacz będzie ci się pytać, a jak jest po chińsku to i to. Więc myślę, że powinieneś
0: to
2: dać...
0: To odpowiem tylko budzidao, czyli nie wiem.
2: Myślę, że powinieneś dać taką adnotację pod audycją, ale chyba 19 wyprzedził mnie z tym pytaniem, z jakiej elektroniki korzystają Chińczycy. Ale to może zapytam się o to, jak w Chinach wygląda, znaczy tam, gdzie byłeś, tak? Jak wygląda kupno elektroniki i w ogóle jak jest z internetami? Znaczy na chińskiej prowincji korzysta się z internetu? Jakie
0: tam są
2: sieci?
0: LTE wszędzie, nie? To tam nie ma tego, żadnego problemu z LTE nawet gdzieś tam w górach na chińskiej prowincji. Wszystkie pociągi mają Wi-Fi, nawet chiński samolot miał Wi-Fi. Tylko jest jeden problem, który mnie bardzo denerwował. No wiesz, jaka jest domyślna wyszukiwarka w każdym telefonie. Jak wpisujesz w pasku, nie wiem, tam w Safari czy w Firefoxie wpisujesz w pasku adresu coś i ci wyszukuje. No to u nas wyszukuje przez Google automatycznie, nie?
2: No ale w Chinach to przecież to jest... Ale no właśnie, Chinach przecież też jest Google, nie?
0: Czy się no nie ma.
1: Nie ma. Oni mają swojego Google'a.
0: No właśnie, i kurwa, to mnie tak denerwowało. To jest takie niewygodne. Tam nie masz ani Google'a, Facebooka to zapomnij, Instagrama też zapomnij, YouTube'a zapomnij. No nie ma tego. Bo WhatsApp nawet też nie działa. Także, ale z WhatsAppem to miałem taką dziwną sprawę. Jak byłem w Szanghaju, już czekałem na ten samolot do Europy. Nagle mi przyszło 12 wiadomości z WhatsAppa, nie? Wziąłem, odpisałem, tam z jedną osobą porozmawiałem, to chyba nawet z Zenonem porozmawiałem 2 minuty, znowu przestał działać. I leciałem z takim Niemcem samolotem i mówię, ty, wiesz, coś dziwnego się stało. WhatsApp mi zaczął działać. Ty, mówię, miałem to samo dokładnie, 2 minuty. Kurwa, chyba tak i ten wielki mur przestał działać na 2 minuty, ale nigdzie nie widziałem, żeby ktoś o tym pisał.
2: Ja mam Błażej do ciebie taką prośbę, tam z przyczyn komunikacyjnych, jak wiemy, Chinki nie udało ci się ściągnąć, radio ci tego nigdy nie wybaczy.
0: Natomiast z przyczyn czasowych, ale różnicy czasowej, ale to jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa na ten temat.
2: Aha, dobrze, zwracam honor. Natomiast kwestia, która mnie szalenie interesuje, to są takie gdzieś tam pokłosie, pewnie większość naszych słuchaczy pamięta reklam w Polsce w latach 90. proszków do prania. Jakie są proszki do prania w Chinach?
1: O kurwa.
0: Wiesz co? Ciężko mi powiedzieć, bo no, nie byłem w stanie odczytać tej nazwy. Z sobie stało takie, wygląda jak Ariel czy Xy czy co tamkolwiek w takim, wiesz, worku, jak to u nas w markecie, tylko no, od nazwy nie jestem w stanie odczytać, no to jest ten problem.
2: W ogóle to jest rzecz, co do której też troszeczkę mógłbyś wspomnieć.
0: Angielskie tłumaczenia, to jest w ogóle najśmieszniejsza rzecz na świecie.
2: Tak.
0: Gdziekolwiek oni na angielski coś tłumaczą, to można boki zrywać.
2: No to samo jest w Polsce, nie? Typu hot dania i posiłki na przykład, nie? Angolszczyzna.
0: Hot Denmark, ciepłe posiłki. Nie, ciepłe dania, hot Denmark.
1: Denmark from Sweden, dania ze Szwecji.
2: Natomiast mnie by interesowało w ogóle, jak wygląda ta przestrzeń reklamowa. W sensie, nie wiem, na ile miałeś okazję się przyglądać, czy też miasto, że tak powiem, jest zasrane tak reklamami jak w Polsce, no bo właśnie to jest ten taki,
0: nie zależy wiem, gdzie.
2: Właśnie czy mit, czy nie mit na temat Chin, że tam po prostu

0: tu reklamy są absolutnie wszędzie, nie?
1: A już... To naprawdę zależy od miejsca, w którym jesteś, nie? Są na przykład ten targ Podróbek, o którym mówiłem, no to wiesz, tam jest tam hale handlowej, tam wszędzie, wszędzie są te reklamy, ale już w centrum miasta to nie, nie. To jest ładnie uporządkowane. To nawet na prowincji nie ma, aż tak dużo nie stoi. Z tego co pamiętam, to wokół autostrad i tych głównych dróg to było tego tak 90% mniej niż w Polsce tych reklam. Także my tak jesteśmy bardziej na poziomie tam Indii czy Bangladeszu niż Chin, jeśli chodzi o reklamy.
0: To ja mam jeszcze drugą prośbę, bo tutaj wrzucasz jakieś fotki tak w kierunku tej ekipy, która zbiera się na Discordzie. Jakbyś mógł zrobić zdjęcie chińskiego kondoma.
1: No nie mam takiego zdjęcia.
0: No ale pewnie za jakiś czas będziesz miał, jak się domyślam.
1: Na razie, że tak powiem, no nie potrzebuję, wiadomo dlaczego. No chyba drugiego dziecka nie będę już miał w tym momencie.
0: No nie, no tak czy inaczej, chodzi mi po prostu o takie zdjęcie gdzieś tam, że tak powiem, w sklepie czy gdzieś, tak? Nie wiem, czy ty w ogóle masz jakiś kontakt tam z tą rodziną, jeżeli oni nie porozumiewają się po angielsku, czy to jest taki kontakt średni?
1: Dzięki Google Translator to mam, bo jest coś takiego jak WeChat, może kojarzycie. Kojarzycie WeChata na pewno, to jest taki ich messenger.
2: No słyszałem, wszystko. Ale, to znaczy wiem, że Azja się porozmawia przez komunikator Kuku.
1: Nie, Kuku to już dawno temu, już Kuku nikt nie używa teraz, ja
2: to
1: też
2: już
1: miał.
2: Tam nie, a to już tam się nie podrywa Azja, tak?
1: Nie, miałem Kuku oczywiście, bo tam miałem taką nauczycielkę chińskiego. Nieważne, że ona nie jest na linii, to mogę powiedzieć. Taką miałem, no ale to już zamieszkłe czasy, to wiesz, każdy ma tam swoje za uszami w życiu. No i to miałem Kuku, ale teraz to Kuku już prawie nikt nie używa, jest WeChat. Wszyscy mają WeChat. I WeChat to nie jest tylko platforma, na której się porozumiewasz z ludźmi, bo już jestem tam w grupie mojej rodziny na WeChacie. To jest taki messenger, ale trochę bardziej rozbudowany, ale tam...
2: Czekaj, na grupie rodzinnej, na WeChacie, na odpowiedniku Kuku, masz grupę rodzinną na komunikatorze internetowym? What the fuck, dude?
1: Nie no, grupa rodzinna, wiesz, w sensie jak na Messengerze też masz dyskusję, niewielu osób. Że grupa, wiesz, grupa osób, która dyskutuje, dyskusja wielu osób, no, jak to się nazywa. No mówię grupa, no.
2: No, wiem, o co się chodzi, ale ktoś, dobra, nie.
1: Konwersacja nie. Zbiorowa, no. I że tam cała moja rodzina jest dodana, nie, i tam wszyscy sobie gadają na tym WeChacie, w tej konwersacji. No, ale whatever, WeChatem możesz płacić, to jest w ogóle w Chinach. Wszyscy płacą WeChatem, w dowolnym miejscu, w najbardziej zadupiatym miejscu na wiosce albo w pociągu, gdzie tam w ogóle pociągi chińskie, to jest śmieszne, tam chodzą w tych takich osobówkach ludzie z wózkami, ci stewardzi i sprzedają wszystko, łącznie wiesz, tam z kablami do ładowarek, z jakimiś tam pamiątkami, paskami do spodni, szelkami. Coś ale ruski samolot w latach 80.
0: A to ja mam jeszcze jedno pytanie, jeśli pozwolisz, Błażej. Pytanie dotyczące tego, tak jak, no bo pewnie gdzieś tam takie tematy się nie przewijały, a może się przewijały, jak zasiadałeś z nimi przy jednym stole, czy też może wiesz od swojej małżonki, jak, czy Chińczycy są pruderyjni, tak? W sensie dla nich jest problemem dobra, jakieś tam, nie wiem, bzykanie na sianie, czy to jest bardzo no-no, czy takich rzeczy się nie robi?
1: Taką ciekawostkę powiem, że sobie siedziałem z moją i jakaś jej stara ciotka siedziała obok. I tam, wiesz, jak to my sobie tam, wiesz, się uściskamy, czy pocałujemy, nie, a ciotka tak mówi, ale to mówi, to jest gorszące, jak możecie się tak całować publicznie, to jest mówi, bulwersujące.
2: No, nie całowałaby.
1: Tak.
2: 2 na 10.
1: Tak, bo są bardzo, bardzo, bardzo pruderyjni, jeśli chodzi o to, nie? Naprawdę. To te sprawy to... Znaczy, to w sensie, wiesz, jak już na przykład ja na drzwiach sypialni miałem zawieszony taki chiński znak pod tytułem, to się nazywa podwójne szczęście. Są dwa znaki szczęścia obok siebie i to jest, że małżeństwo. To już wolno sobie robić, co chcesz, ale... No, ale publicznie to tak nie za bardzo. To jest... Jednak są pruderyjni.
0: Dobrze, to ja w takim razie zadam ci ostatnie pytanie i będę opuszczał antenę. Wiemy tutaj wszyscy z wielu twoich odcinków z audycji, że interesujesz się motoryzacją. Jakie jest motoryzacyjne marzenie, czy może nie marzenie, ale jaki jest motoryzacyjny standard w prowincji Hunan? Tak jak przechodziłeś przez ulicę, to jakie marki samochodów tam dominują i jeżeli wiesz, dlaczego akurat takie...
1: Volkswagen.
0: Czyli jednak Niemcy.
1: Tak, Volkswagen dominuje, potem BMW, Mercedes, chińskich dużo jest samochodów, ale to ci marek nie wymienię, bo to nawet nie jestem w stanie wymówić, ale jechałem tym takim jednym chińskim SUV-em, to naprawdę wygląda jak europejski, niczym nie ustępuje, skórki ładne, nawigacja, wszystko tak jak nasz, ale taki na przykład sobie swój rozpadający się domek, a w garażu taki BMW X5 M Series, to może ktoś kojarzy, to tak około 80 tysięcy euro, dużo takich samochodów tam jest.
0: To takie, jeszcze się dopytam, to te chińskie marki, które tam miałeś okazję obserwować, to są takie repliki tych europejskich modeli, czy takie dziwadła też się zdarzają?
1: Dużo jest ich własnych zaprojektowanych i one takie wyglądają zupełnie jak europejskie samochody. Tam dużej różnicy nie mam. Podobno w testach zderzeniowych się składają jak... ktoś napisał, że ten w salonie Sangyong jest koreański, tak jakby to. No, a chińskie tam jakieś tam, Boże, jak one się nazywają, Jelly jest właścicielem Volvo w ogóle, tam Great Wall, BYD, BYD ładną ma nazwę, bo to znaczy Build Your Dreams, tak się nazywa marka samochodów, no to wyglądają jak jakieś, wiesz, no, jak Dacia, no. No to się też wygląda jak europejski samochód, tylko że troszeczkę gorzej zbudowana.
0: Dobrze, dziękuję ci bardzo. Będę przechodził na odsłuch. Do usłyszenia. Cześć.
2: Dobra, dzięki ci wielkie.
1: Uciekać, nie?
2: Dzięki wielkie, Jacku, za telefon. I my będziemy powoli kończyli, ewentualnie jakiś
1: mogę
2: after.
1: Mogę przejść na Discorda na chwilę, ale też bym z chęcią skończył, bo muszę iść do...
2: No to jak coś, to zapraszamy na Discorda. Dzięki ci wielkie, Błażeju, za dołączenie do nas. Trzymaj się i do usłyszenia. Cześć.
1: Również za tydzień nie będę marnował już twojego czasu, będę sam dawał. Tak to będzie ciężko. Dobra. Zaraz wymyślę, jak wrócę z toalety. Dobra. Trzymaj się, hej, pa.

Dobry wieczór, tak wróciłem do starych swoich korzeni, kiedyś czegoś takiego słuchałem. Czy nadal słucham, ale teraz to jakoś nie ma czasu. W samochodzie to leci to co w radio, bo to zawsze zapomnę skrać na USB, albo mi się nie chce, albo czasu nie ma. Także dobry wieczór, ten taki deszczowy wieczór. Jesień już zawitała tutaj na terenie. Chociaż lato w tym roku było wyjątkowo długie. Bardzo suche w ogóle poziom wody w Renie. Chyba tak niesamowicie, że Tessena Krupa mają problemy z dowozem rudy, mają problemy z dowozem tego, co już uporządkowali parkami. Tutaj na Renie odbywa się transport wodny. No, to tym wszystkim zwolennikom, że klimat się raczej ochładza niż ociepla. Strasznie się to zmienił klimat, bo jeszcze pamiętam, jak się tu sprowadzałem 5 lat temu, to było jednym z takich bardziej deszczowych rejonów, jak kiedykolwiek widziałem. Nawet Londyn był słoneczny w porównaniu z Sahem. No i teraz jest niesamowicie sucho. No, nie wiem, no zmienia się klimat. Kiedyś tak ostatnim czasem jakoś udało mi się, jak sobie audycję słucham. Sobie słucham jadąc do pracy, różnych starych audycji, i tam był jeden profesor, który tłumaczył, że tam ten dwutlenek węgla, który emitujemy, to tam jakieś 0,1% w ogóle emisji naturalnych, i to co tam te 0,1% może wpłynąć na przyrodę. Wiecie, coś takiego jest takie zachowanie, równowaga. No, tak jak będziemy mieli stówę i będziemy wydawać na stówę, to taki będzie naturalnie będziemy wychodzić na zero. I załóżmy, że złotóweczkę tam 1% będziemy mieli deficytu co miesiąc. To kurwa chyba się coś zmieni, nie? Tak jak mam równowagę 0 i bilansa się zmieni, no to już po roku będziemy 12 zł do tyłu, potem będziemy 24 i tak dalej, i tak dalej. No. Tak, co do tego profesora. W ogóle ostatnio, nie wiem, chyba najgłośniejsza sprawa, jak się dzieje, zanim przejdę do meritum dzisiejszego, tydzień temu mnie nie było. Moja żona miała urodziny, także tą środę spędzałem z nią. No, dzisiaj pewnie też tam do 11 może dam radę. Być fajnie, jak komuś będzie się chciało zadzwonić. 2 tygodnie temu był ze mną Maciej. No, w ostatnie 2 tygodnie mam dosyć dużo roboty w pracy i nie miałem, no naprawdę nie miałem ani serca, ani siły w feudalnym wyzysku, żeby znaleźć dla radia i skołować kogoś. Ja samemu to byś tak się nie rozmawia, ale jakby ktoś, to zapraszam na antenę, zaraz dojdzie. Najdę na meritum, ale tak z tych takich politycznych wydarzeń najnowszych, no poza naszymi lokalnymi wyborami w Polsce, ale to chyba nikt się nie łudzi, że wybory w Polsce to niewiele zmieniają, czy cokolwiek. W Warszawie jest klon pani Gronkiewicz wygrał, w moim rodzinnym mieście to ten, co był strasznie mierny prezydent, no ale nie było nikogo innego do wyboru,

0: na Sny Radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy nie regulować odbiorników.
1: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na antenie Nocnego Radia. Witam również naszych widzów na YouTube w kolejnym odcinku przerwy technicznej. Dzisiaj temat, jaki założyłem, jest taki, można powiedzieć, odrobinkę przekorny. Dlaczego warto zainteresować się nauką? Ponieważ on, jak można na niego tak spojrzeć w pierwszym momencie, zawiera już pewną tezę, że jednak nauką zainteresować się warto, ale myślę, że jeżeli tutaj jesteście stałymi słuchaczami przerwy technicznej Nocnego Radia, już poznaliście nas od tej strony, że jednak nauka jest czymś, czym warto się zainteresować, poznać ją, nawet nie do końca czasem w pełni zrozumieć, ale jest to jednak coś wartego uwagi. Jeszcze na samym wstępie tylko małe ogłoszenie techniczne w związku z Nocnym Radiem, ponieważ nam się zmieniło troszkę w kwestiach możliwości wspierania Nocnego Radia i jeżeli macie gdzieś zapisany numer konta, który dotychczas był dostępny w zakładce Wspieraj, zapomnijcie o nim, ten numer konta na jakiś czas nam wylatuje z obiegu, a jednocześnie wprowadziliśmy możliwość dotacji bitcoinami, także jeżeli macie ochotę się dorzucić prowadzącym na piwo albo coś innego, proszę bardzo, śmiało wrzucajcie ile tylko wlezie, a dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego warto zainteresować się nauką, ale nie jestem tutaj sam. Zaprosiłem dzisiaj do audycji Weronikę Olimpię, autorkę bloga Maszynookiem Dziewczyny, blogspot.com, bloga, który został nominowany przez blog To Tylko Teoria w rankingu polskich blogów naukowych 2016 jako blog naukowy Nadzieje na rok 2017, między innymi obok takich blogów jak Profesorskie Gadanie, Wulkany Świata, Niezdrowy Biznes czy Być Matematykiem. Witaj, Weroniko.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: I tutaj może powiedz tak krótko o sobie, bo powiem szczerze, że w momencie, kiedy pierwszy raz zobaczyłem twój blog, tak się... Ilekroć spotykamy się z jakimś serwisem, wyobrażamy sobie, będąc w internecie, będąc oddzielonym tą całą cyfrową warstwą, wyobrażamy sobie, kogo mamy po drugiej stronie. I szczerze mówiąc, spodziewałem się po twoich wpisach, po tym, co produkujesz na swoim blogu, przynajmniej, nie wiem, studentki któregoś roku jakiegoś inżynieryjnego kierunku i dopiero po kilku przeczytanych artykułach, kiedy wlazłem w zakładkę o mnie, no to troszkę się zdziwiłem. Także jakbyś mogła tak słówko o sobie.
2: Ja jeszcze inżynierem nie jestem, studentką niestety też jeszcze nie. Dzisiaj dopiero skończyłam szkołę średnią, a konkretniej rzecz ujmując technikum, w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. Oba egzaminy zawodowe zdałam i niedługo zostaje mi tylko matura. A w przyszłości wybieram się na fizykę techniczną, na Politechnikę Poznańską, o ile oczywiście się dostanę, i taki mam plan, żeby być inżynierem fizyki technicznej.
1: Tutaj przede wszystkim na samym wstępie chciałbym Cię zapytać, w jaki sposób stało się to, że zainteresowałaś się nauką i to, że tak można powiedzieć, na dość, tak nie wiem, dość wysokim, naprawdę wysokim poziomie, bo jednak można zauważyć wśród młodych ludzi to, że ciężko o człowieka, który mając kilkanaście lat, że on już w tym momencie będzie wiedział, co chce robić w życiu. Natomiast po tym, w jaki sposób piszesz, przede wszystkim, z jaką pasją wręcz odnosisz się do zagadnień technicznych, zagadnień naukowych, widać, że jesteś już w tym całkowicie ukierunkowana. Także jak to się stało, że znalazłaś w sobie ten kierunek?
2: Myślę, że przede wszystkim ja transportem interesowałam się od dziecka, z tym, że bardziej właśnie się kierunkowałam nie na wykształcenie w kierunku fizyki czy jakichś innych nauk ścisłych, a bardziej transport. Właśnie pamiętam na przykład, jak byłam w podstawówce, ja nie wiem, to była chyba szósta klasa podstawówki, jeszcze pamiętam, miałam taki zeszyt z pingwinami i wtedy mieliśmy zadanie narysować, kim chcielibyśmy być w przyszłości. To chyba nawet nie była szósta klasa podstawówki, tylko jeszcze wcześniej. I pamiętam, że wtedy narysowałam siebie jako stewardessę, ale faktem teraz stewardessą być nie chcę, bądź co bądź zawsze interesowałam się transportem i stąd też mój wybór szkoły średniej, ale w szkole średniej poznałam pewnego człowieka, mojego fizyka, znaczy się uczył mnie fizyki tylko w pierwszej klasie, bo miałam tylko w zakresie podstawowym i jakoś tak jego lekcje nakierowały mnie na tą fizykę i zaczęłam się nią interesować, bo naprawdę przedstawiał materiał bardzo ciekawie. I właśnie w pierwszej technikum, jako że ja lubię właśnie dążyć do

0: naznaczonych ściśle celów, to w pierwszej klasie właśnie miałam taki problem między trzema kierunkami, żeby sobie wybrać. Albo między transportem, albo między fizyką techniczną, właśnie, znaczy na początku była fizyka sama, albo robotyką i automatyką. I właśnie tak myślałam pod względem tego, co jest najbardziej przyszłościowe, a co nie. I tak właśnie, no i też pod względem pasji oczywiście. No i robotyka i automatyka odpadły i dość długo zastanawiałam się nad transportem i właśnie tą fizyką. No a w drugiej klasie podjęłam na początku decyzję, że to będzie fizyka jednak, a nie transport. No a pod koniec drugiej klasy jakoś mniej więcej się zdecydowałam, że to będzie konkretnie fizyka na Politechnice.
1: A ja bym jeszcze, wiesz co, sięgnął o jeden stopień edukacji wcześniej, ponieważ sam fakt, że wybrałaś technikum, też tutaj jest dość charakterystyczny. Bardzo wielu ludzi, młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość, swoją karierę z nauką, jednak decyduje się na liceum ogólnokształcące, jednak tutaj troszkę piję do twojego wpisu na blogu oczywiście, ale jakbyś mogła szerzej opisać, co cię skłoniło właśnie, żeby wybrać raczej technikum niż liceum ogólnokształcące?
0: Postanowiłam wybrać technikum, ponieważ chciałam być konkretnie, no może nie jakąś specjalistką, ale chciałam znać się na jednej dziedzinie. Wiedziałam, że jeśli pójdę do technikum, to będę miała zdobyty zawód i będę mogła się w nim mniej więcej obracać. I myślę, że ta wiedza jest zdecydowanie solidniejsza niż wiedza w liceach. Oczywiście żadnej szkoły nie obrażam, bo myślę, że każda szkoła jest tak samo potrzebna i że każdy powinien dobierać do siebie swój wymarzony kierunek. Ale myślę, że jeśli ja bym bardziej chciała być inżynierem, to właśnie technikum jest dobrą podstawą. W szczególności, że ja myślałam na początku już wcześniej, że może pójdę na inżynierię, ale nie właśnie jakąś fizykę czy matematykę, tylko bardziej coś związane z techniką, więc postanowiłam iść właśnie do technikum. No i myślę, że posiadanie zawodu w wieku tam 15 lat, czy jak ja akurat kończę w wieku 19 lat, ale jak na przykład kończą ludzie w wieku 20 lat, to fajnie też jest mieć ten zawód, żeby w razie co być zabezpieczonym na przyszłość. Gdyby się w którymś momencie noga powinęła, czy na przykład na maturze by się ktoś źle poczuł i nie zdałby tak, jakby ją chciał zdać, to właśnie taki zawód jest zabezpieczeniem na przyszłość według mnie, żeby na przykład powiedzmy przeczekać ten rok na studia i w tym czasie iść do pracy.
1: Ja tutaj sam nawet po sobie mogę powiedzieć, że co prawda kończyłem liceum ogólnokształcące, ale ponieważ od samego początku, od dawna, od dziecka, od niemowlęcia prawie, że byłem nastawiony na programowanie, ogromnie pluję sobie w brodę właśnie, że nie poszedłem do technikum, tylko do ogólniaka, no ale skończyło się to całkiem dobrze dla mnie i no myślę, że gdybym miał wybierać raz jeszcze, jednak bym poszedł do technikum. Tutaj odrobinkę rodzice mieli na mnie odrobinkę za duży wpływ i mnie przekonali do tego liceum, które, no bądźmy szczerzy, aż tak bardzo go nie wykorzystuje tej wiedzy ogólnej w sposób praktyczny.
0: Jeszcze tutaj Myślę też, że na przykład właśnie jeśli ktoś jest pewien, chociaż mało jest takich ludzi, którzy na przykład w wieku 15-16 lat wiedzą, że chcą na przykład na studia iść takie i takie, czyli powiedzmy dla przykładu właśnie u mnie transport i na przykład tam powiedzmy, że później chcą pracować jako tam logistycy czy spedytorzy, to myślę, że takie technikum i taki profil to jest naprawdę świetna podstawa. No wiadomo, nie jest to wiedza jakaś kwalifikująca, no nie wiadomo jakie stopnie naukowe, ale myślę, że to jest właśnie dobra podstawa na pierwszy, czy nawet na drugi rok studiów, żeby móc później sobie jakoś to ułatwić i żeby móc później sięgać, nie wiem, po jakieś trudniejsze zagadnienia, podczas gdy nasi koledzy na studiach będą się uczyli tych zagadnień, które my już znamy. Oczywiście, jeśli nie olewaliśmy nauki w technikum, więc myślę, że pod tym względem też technikum jest super.
1: Tutaj jeszcze chciałbym cię zapytać, jakbyś mogła przybliżyć, w jaki sposób obecnie, bo system edukacji nam się zmienia praktycznie z roku na rok, w jaki sposób przebiega nauka w technikum, w jaki sposób się specjalizujesz, bo to nie jest, że idąc do technikum od razu sobie podejmujesz decyzję, że skończysz to technikum z takim konkretnym profilem, to jest jakiś proces, tak?
0: Tak, tak. No, mamy oczywiście, znaczy się, jak ja skończyłam technikum, to były 4 lata nauki, teraz mają być 5, więc nie wiem, jak to 5-letnie technikum będzie wyglądać. Ale w moim przypadku na przykład są do zdania egzaminy zawodowe i ja tych egzaminów zawodowych miałam 2 i oba składały się z 2 części, z części praktycznej i z części teoretycznej. I żeby uzyskać dyplom na przykład mojego technika eksploatacji portów i terminali, to trzeba było zdać oba egzaminy. I egzamin praktyczny zdaje się na 75%, a egzamin teoretyczny na minimum 50%. Jeśli się nie zdało któregoś egzaminu, ale zdało się jeden z nich, na przykład powiedzmy, jak ja bym nie zdała tej drugiej kwalifikacji, którą pisałam w styczniu, tylko zdałabym moją pierwszą, czyli obsługę podróżnych portach i terminalach, to mogę sobie wpisać w CV, że tam mam zaświadczenie o umiejętności obsługi podróżnych portach i terminalach i dołączam ten papierek, więc to nie jest nic straconego, na przykład jeśli poszłabym do technikum i jeśli ktoś nie zda właśnie jednego z egzaminów, bo ma swoje kwalifikacje wtedy.
1: No okej, okay, rozumiem. Jeszcze wracając, technik eksploatacji portów i terminali. A po polsku?
0: Technik eksploatacji portów i terminali w teorii ma po skończeniu szkoły pracować z ludźmi na przykład w portach morskich, w portach lotniczych, na dworcach kolejowych, mają być agentami celnymi, mają pracować w służbie celnej, mają pracować na przykład jako celnicy przy różnych tam odprawach na lotnisku i tym podobnych inwestycjach, więc tym się podobno zajmujemy. Aha, jeszcze wiadomo, jakieś tam firmy transportowo-spedycyjne. Właściwie technik eksploatacji portów i terminali to jest takie połączenie technika obsługi turystycznej, technika spedytora i technika logistyka. Wiele z naszych tych właśnie zagadnień się ze sobą mieszają, łączą i na przykład ja do jednego z egzaminów zawodowych, czyli do tego pierwszego, uczyłam się z książki dla technika obsługi turystycznej i naprawdę bardzo mi się przydała i myślę, że z samej tej książki każdy byłby w stanie zdać ten egzamin zawodowy.
1: Mm-hmm. Jeszcze tutaj chciałbym zapytać, kończąc, właśnie mając te kwalifikacje technika eksploatacji portów i terminali, załóżmy jednak, że idąc na studia chciałabyś wybrać odrobinkę inną ścieżkę. Czy jest to możliwe?
0: Myślę, że tak.
1: Tak, bo mając skończoną maturę, jest to niejako wejście do praktycznie, jest to jakiś fundament do rozpoczęcia studiów wyższych. Natomiast oczywiście tutaj pewne rzeczy trzeba by było zaczynać od zera i strasznie je nadrabiać. Tak samo jeżeli chodzi o rekrutację na studia, to tam pewne konkretne, za konkretne przedmioty, czy za konkretne właśnie umiejętności zdobyte w trakcie szkoły średniej jest bardziej punktowane pod kątem danego kierunku studiów, ale teoretycznie to nie jest taki wybór, że on cię, że tak powiem, betonuje na ileś tam lat do przodu i zmusza cię do kontynuowania w tymże punkcie. Tej dokładnie ścieżki.
0: No wiadomo, w szczególności, że tak jak ujęłam, no wybierałem szkołę średnią, no nie oszukujmy się, mamy 15-16 lat, no jesteśmy jeszcze młodzi. Nasz światopogląd tak naprawdę dopiero w tym momencie się kreuje i nie jestem przekonana, czy wybór szkoły w tym wieku jest dobry, no dlatego nikt nie zwraca szczególnej uwagi na to, że na przykład chcemy zacząć fizykę techniczną, mając technikę eksploatacji portów i terminali, bo wszystko jest z nadrobienia. Mhm.
1: Tutaj jeszcze dziedzina, którą wybrałaś, wydaje mi się potocznie kompletnie niezrozumiała, ponieważ taki typowy Kowalski, który jak najbardziej korzysta z owoców pracy tych techników eksploatacji portów i terminali, ludzi zajmujących się logistyką, spedycją, tutaj być może warto też wyjaśnić, co to jest logistyka, co to jest spedycja, bo to też może być potocznie rozumiane zupełnie inaczej. Wydaje mi się właśnie, że branża, którą obrałaś, jest dla takiego człowieka, nawet ze średnim wykształceniem, kompletnie niezrozumiała, no bo nie widzi tego na co dzień, tak? On, nie wiem, kupuje sobie chleb w sklepie, czy tam jadąc pociągiem sobie widzi, że jedzie pociągiem i widzi pociąg towarowy, czy korzysta z terminala na lotnisku i nie widzi do końca, jak to się dzieje od kuchni. Także może tutaj jakbyś chciała, może zacznijmy od tego właśnie, logistyka, spedycja. Co to, wprowadźmy te pojęcia.
0: Logistyka to przede wszystkim to jest taki proces planowania i realizowania całego łańcucha dostaw, czyli od samego początku organizacja, takie papierkowe roboty, na przykład tam obsługa klienta, czy jakiś tam przepływ informacji, też na przykład jakieś magazynowanie i tym podobne rzeczy. Natomiast spedycja to jest po prostu organizowanie środków transportu na danej trasie i właśnie logistycy współpracują ze spedytorami w ten sposób.
1: Czyli zasadniczo takie kompletne zorganizowanie procesu, żeby dany towar dotarł z punktu A do punktu B, żeby to było stosunkowo opłacalne, żeby nie przepłacić, żeby to miało ręce i nogi. Tutaj jeszcze się włączają takie rzeczy jak, nie wiem, rodzaje tych ładunków, ich sposób pakowania, prawda?
0: Prawda.
1: Tak, i tutaj idąc dalej, może warto tutaj zaznaczyć, że jeżeli chodzi o transport różnych rzeczy, no to z jednej strony możemy sobie wyobrazić, nie wiem, taki pociąg towarowy z węglem, który stosunkowo łatwo możemy sobie nawet zwizualizować, że w jednym miejscu ten węgiel jest ładowany, w drugim miejscu jest rozładowywany. Natomiast dużo ciekawszym mi się wydaje transport rzeczy, z którymi trzeba postępować nieco ostrożniej. Czy to są jakieś chemikalia, czy to są jakieś urządzenia, które na przykład transportowane drogą lotniczą mogą się zachowywać zupełnie inaczej w innych warunkach ciśnieniowych, prawda?
0: Tak, wiem, o co ci chodzi. Myślę, że tutaj specjalnymi przepisami się obejmuje między innymi ładunki niebezpieczne, czyli takie materiały, czyli na przykład tam jakieś materiały, przedmioty wybuchowe, czyli jakieś tam substancje żrące i tym podobne, plus do tego na przykład przedmioty ponadgabarytowe, które wykraczają wymiarami, szerokością, długością do tego stopnia, że mogą stanowić zagrożenie i na przykład dla oczywiście innych uczestników ruchu drogowego. I na przykład samolotem takich ładunków ponadgabarytowych nie przewieziemy, ale bardzo popularna jest jest transport drogowy. I na przykład wtedy blokuje się trasy, na których się przejeżdża, znaczy zależy oczywiście od rodzaju ładunku, ale bardzo często się właśnie blokuje takie trasy, żeby te mogły przejechać te ładunki z tym samochodem. I także jeśli chodzi o te ładunki niebezpieczne, to też, żeby nikomu się nie stała krzywda ani nic w tym stylu. I na przykład są tu też specjalne dokumenty, chociażby ADR, czyli do transportu drogowego, jeśli mówimy o przewozie ładunków niebezpiecznych. I różne inne RID, na przykład kolejowym, i to wszystko się określa specjalnymi prawami.
1: Pamiętam taką scenę sprzed kilku lat, kiedy dokonywano wielkiej modernizacji komunikacji miejskiej w moim mieście i właśnie transportem kołowym, potężnymi ciężarówkami przewożono tramwaje. Po prostu jak zobaczyłem o czwartej właśnie rano tramwaj wieziony na jakiejś naczepie, w jaki sposób to było zorganizowane, właśnie pozamykany ruch, odpowiednia właśnie też pora i też dzień dobrany, tak żeby to zamknięcie ruchu było w jak najmniejszym stopniu uciążliwe dla mieszkańców danego miasta, no ale koniec końców ten tramwaj w jakiś sposób trzeba było przewieźć, a że on był skonstruowany w Bydgoszczy jako jedna całość, no to żeby go zawieźć do Łodzi, no to on musiał pokonać całkiem niezłą trasę, no i niestety przejechać zarówno przez Bydgoszcz, jak i przez Łódź, także tutaj to wygląda stosunkowo trudno, także nie wiem, czy Biorąc właśnie pod uwagę taki prosty przykład tego tramwaju, w jaki sposób, tak, czy możemy spróbować opisać, jak od początku do końca przebiega proces? Mamy za zadanie przetransportować kilkutonowy tramwaj z Bydgoszczy do Łodzi. I czy tutaj mamy, nie wiem, wybór, jakieś standardy, że nie możemy tego przewieźć koleją, ponieważ tam jest jakaś określona długość wagonów? Nie wiem, nie znam się. Czy tylko transport drogowy? Jakie czynniki tutaj bierzemy pod uwagę?
0: No oczywiście, że jest wiele czynników, które musimy wziąć pod uwagę, bo na przykład, jak wspomniałam, transport lotniczy do przewozu wielu ładunków ponadgabarytowych nie nadaje się, bo po prostu najzwyczajniej w świecie te ładunki się nie mieszczą. Dlatego transport drogowy myślę, że jest tutaj najpopularniejszym wyborem. Na przykład kiedyś widziałam filmik, jak takie turbiny wiatrowe przewożono i pełno samochodów jechało z turbinami właśnie wiatrowymi i to naprawdę robiło ogromne wrażenie. Myślę, że też przewóz ładunków ponadgabarytowych jest jednym z najbardziej problematycznych i skomplikowanych procesów ze wszystkich przewozów możliwych w logistyce. Nie da się określić właśnie tak ogólnie, jak jest przewożony, bo do każdego ładunku, tak jak do ładunków niebezpiecznych, podchodzi się indywidualnie i musimy oczywiście zorganizować wszystko. Na przykład są specjalne jakieś elementy zabezpieczające, maty, coś, żebyśmy mogli na przykład... żeby na przykład ten ładunek się nie przesuwał, po prostu wszystko jest dopracowane indywidualnie. No i wiadomo też, bierze się głównie pod uwagę to, gdzie ten ładunek się zmieści, no bo tak jak wspomniano, samoloty do tego się nie nadają. No i też ze względu właśnie na koszty i czas, ale myślę, że koszty i czas się patrzy zawsze, jak się przewozi jakiś ładunek. No i oczywiście też różne warunki, no bo na przykład wiadomo, że inaczej przewieziemy książki, inaczej przewieziemy właśnie wagon tramwajowy, inaczej przewieziemy jedzenie i to też właśnie te wszystkie się dostosowuje.
1: No tutaj jeszcze wracając do transportu lotniczego, niedawno miałem w swoim mieście przypadek, że transportowano śmigłowiec przy użyciu samolotu Antonov Ruslan AN-224, który wylądował na naszym lotnisku, gdzie ten śmigłowiec zapakowano do środka. Naprawdę imponująca maszyna, a huk jaki ona robiła, słuchajcie, naprawdę... No, niezapomniane. Aż się urwałem z pracy i pojechałem na lotnisko, żeby zobaczyć, jak ten samolot tam będzie startował. Natomiast oczywiście koszty czegoś takiego, no tutaj nie pamiętam, ale on z tego, co pamiętam, leciał gdzieś do Turcji, czy gdzieś w każdym razie daleko na południe. No i tutaj była ta przepaść, jeżeli chodzi o odległość. Natomiast koszty wykorzystywania tego wielosilnikowego przecież odrzutowca, w którym oczywiście więcej zmieścimy, ale na pewno były szaleńcze. No i właśnie z drugiej strony zastosowywanie takich środków do transportu, powiedzmy, w obrębie tylko i wyłącznie kraju jest zwyczajnie nieopłacalny. Natomiast bardzo dużo się mówi o tym, że kolej towarowa jest, można powiedzieć, takim fundamentem przewozów wielkogabarytowych, bo możemy bardzo dużo przewieźć na raz bez, nie wiem, to też tak potocznie mi się wydaje, bez paraliżowania właśnie ruchu kołowego, bez zamykania dróg. Jest to stosunkowo łatwiejsze. Nie wiem, możesz to potwierdzić lub zaprzeczyć?
0: Tak, w ogóle transport kolejowy myślę, że jest bardzo przydatny nie tylko w przypadku przewozów ponadgabarytowych, ale myślę, że wszystkie ładunki się przewozi bardzo często, bo tak jak wspomniałeś, nie ma przez to tych kolizji drogowych. Też właśnie powiedzmy, że nie stoi właśnie ten pociąg na jakichś tam światłach, bo jakieś inne samochody przejeżdżają, tylko właściwie pociągi towarowe niemalże cały czas jadą i się nie zatrzymują, więc myślę, że to też jest dość popularny środek transportu. No ale tak jak wspomniałam, transport drogowy jednak bardzo to zdominował, no ale transport kolejowy oczywiście również.
1: No ale transport kolejowy wiąże się z pewnymi ograniczeniami, bo nie możemy mieć przykładowo zbyt długiego wagonu, żeby ten długi wagon tramwajowy tam posadzić, prawda?
0: Prawda, dlatego mówię, że właśnie transport samochodowy jest najbardziej uniwersalny, bo wystarczy tak naprawdę dobrze wszystko wymierzyć i nie ma właśnie jakichś burt szczególnych i tym podobnych rzeczy. Ale na przykład właśnie drewno się bardzo często przewozi koleją, a mniej się widzi na przykład samochodami, ale oczywiście też.
1: A jak to wygląda kosztowo? Jeżeli mielibyśmy do przewiezienia, dajmy na to, drewno, no to wiadomo, że jest, podejrzewam, jakiś taki punkt opłacalności, ponieważ kolej towarowa jest w stanie przewieźć naraz dużo więcej ton. A jeżeli mamy, jeżeli chcemy to przewieźć kołowo, no to musimy zaangażować w to więcej, prawda, samochodów. I czy tutaj jest jakiś taki, można powiedzieć, że dla mniejszych, czy bardziej takich jednorazowych zastosowań transport kołowy jest lepszy, a do takiego codziennego, do jakichś stałych dostaw, czy bardziej właśnie ustandaryzowanych dostaw typu węgiel, czy właśnie ustandaryzowane kontenery o takiej samej wielkości zawsze, że ta kolej będzie tutaj bardziej się przydawała, jeżeli chcemy przewieźć bardzo dużo.
0: Tak, wydaje mi się, że kolej w tym przypadku jest lepsza i tańsza. Nie jestem oczywiście w stanie określić, ile konkretnie będzie kosztował przewóz każdego ładunku, bo to też zależy. Na przykład jak przewozimy koleją, to może cały pociąg należeć do danego przedsiębiorcy, który chce, powiedzmy, ten swój węgiel przewieźć, ale może być też na przykład, że 5 wagonów należy do tego przedsiębiorcy, ale natomiast kolejne 2 należy już do innego przedsiębiorcy i to też wychodzą inne koszty. Ale myślę, że do takich standardowych właśnie przewozów, które częściej, zdecydowanie częściej widzimy chociażby w Polsce, to zdecydowanie kolej przebija na głowę. To tak samo jak z przewozem osób, na przykład o wiele bardziej opłaca się chociażby pociągami dojeżdżać do pracy, jeśli chodzi o koszty, niż na przykład samochodem, czy mi się na przykład bardziej opłaca jeździć pociągiem codziennie do szkoły, niż jakbym miała jeździć swoim samochodem.
1: Tutaj jeszcze w liście odnośnie Twojej kwalifikacji jest taki ciekawy punkt: schematy rozmieszczenia palet w kontenerach. Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze byłem na studiach i pracowałem w ochronie, pracowałem wtedy w ochronie salonu samochodowego i między innymi tam na nocnych zmianach byłem odpowiedzialny za to, że jeżeli ktoś wjechał po jakimś wypadku, stłuczce i tak dalej, no to musiałem przyjąć ten samochód, który przyjechał na lawecie, no i ewentualnie tam wydać samochód zastępczy, jeżeli ubezpieczenie to obejmowało. No i był jakiś Azjata, który przejechał wypakowanym po brzegi Volkswagenem transporterem, no takim można powiedzieć dość większym, no średnim dostawczakiem, natomiast jego samochód zastępczy to było Renault Kangoo, dużo mniejsze i z zewnątrz i tak po prostu wyglądało to na dużo, dużo mniejsze i zauważyłem, w jaki sposób on zaczął przepakowywać te wszystkie pudła, że to idealnie pasowało do właśnie tych wyżłobień, do nadkul w tym luku bagażowym i udało mu się, przy moim wielkim zdziwieniu, przepakować się z kompletnie wyładowanego transportera do kompletnie wyładowanego Renault Kangoo i wtedy zauważyłem, że jednak rozmiar tych wszystkich pudeł ma przeogromne znaczenie i to się zwyczajnie dodaje. Nie wiem, czy producenci samochodów tak bardzo też dbają o to, samochodów dostawczych, żeby ta standaryzacja zadziałała, no bo wiemy, że puste miejsce w luku bagażowym, no to jest miejsce, można powiedzieć, stracone. Także jakbyś mogła szerzej odrobinkę o tym schemacie rozmieszczenia palet w kontenerach i myślę, że tutaj te pudła, o których mówię, o tej standaryzacji, też to troszkę się pod to podciąga. W jaki sposób to ustandaryzowanie ma miejsce? Bo potocznie rzecz biorąc, paleta to jest paleta i nie do końca ładujemy na nią ile wlezie i tyle widzimy, nie wiem, potocznie, kiedy paleta jest wyładowywana przy dostawie do sklepu czy czegoś takiego.
0: Zacznijmy od tego, że prawdziwy logistyk to powinna być osoba bardzo staranna, a jeśli chodzi oczywiście o pieniądze, to wielu ludzi zrobi naprawdę wszystko, żeby te koszty jak najbardziej obniżyć. I wiadomo, w przypadku logistyki to chodzi też głównie o czas, więc żeby klient był zadowolony, to chcemy dowieźć jak najwięcej tych ładunków naraz. Kwestia tego typu. Pisząc w artykule właśnie o rozmieszczeniach palet w jakichś na przykład tam kontenerach chociażby, czy jakichś przyczepach, miałam na myśli to, że na moim egzaminy zawodowe, powiedzmy, są tak schematyczne. Nieraz nie są one ani trochę praktyczne. I na przykład u mnie było tak, że musieliśmy umieć policzyć, ile tam na przykład na szerokość i na długość, później liczyliśmy liczbę warstw, później liczyliśmy, ile kilogramów tam wchodzi do tej przyczepy i tak dalej, i tak dalej. Więc tak po prostu to rozrysowaliśmy i liczyliśmy. Spójrzmy prawdzie w oczy, w logistyce normalnie się tego nie robi. Nikt nie siada z kartką papieru i nie zapisuję, że na przykład tutaj na szerokość zmieści mi się 5 pudełek, a tutaj na długość zmieści mi się pudełek 10 i one tam razem ważą tyle i tyle kilogramów, ale to jest przeładowane. Więc tak nie mogę i muszę odłożyć jedną warstwę, bo tak wygląda egzamin zawodowy i właśnie myślę, że pod tym względem jest on słaby. W logistyce po prostu pakujemy i staramy, musimy być staranni. Ja na przykład kiedyś jechałam na dłuższą wycieczkę z moją klasą i ja mam w ogóle klasę podzieloną na 2 zawody, znaczy się no nie mam już, bo przecież skończyłam szkołę dzisiaj, miałam klasę podzieloną na 2 zawody. Pół klasy to było właśnie technik eksploatacji portów i terminali, bo było nas za mało, żeby stworzyć cały zawód i połowa to był technik logistyk, bo ich z kolei było za dużo, żeby stworzyć całą jedną klasę, więc stworzono właśnie jedną taką klasę połączoną i właśnie poprosiłam mojego kolegę logistyka, żeby mi spakował rzeczy w torebce, bo powyciągałam wszystko, bo to była dłuższa wycieczka, jak już wspomniałam, i poprosiłam go, żeby mi spakował to wszystko z powrotem, żeby mi się to ładnie ułożyło i faktycznie on to zrobił i był naprawdę tak staranny, że jeszcze tą torebkę dopięłam, więc to jest po prostu magia, dlatego mówię, w logistyce po prostu patrzy się, ile się upchnie i tak, żeby coś się nie zawaliło po prostu, bo patrzymy na to, żeby przewieźć jak najwięcej, jak najtaniej i jak najwięcej zarobić, więc tutaj nikt nic nie liczy, tak jak powiedziałam, jak na moim egzaminie zawodowym i po prostu musimy być staranni, oczywiście też nie przesadzić, bo na przykład wstawiałam też zdjęcia do niektórych wpisów, na przykład przy przewozie ładunków ponadgabarytowych wstawiłam na koniec takie zdjęcie, gdzie samochód został źle zapakowany i się dosłownie przechylił do tyłu, więc na to też logistycy patrzą. Po prostu musi być zachowane bezpieczeństwo, musi być tanio i musi być efektywnie. I to jest najważniejsze, co może być.
1: Mm-hmm. No tutaj mi się przypomina parę historii z katastrof lotniczych, gdzie w momencie, kiedy obliczamy masę startową samolotu i dotyczyło to, nie pamiętam dokładnie którego lotu, natomiast problem dotyczył mniej więcej tego, że to był transport wojskowy. Grupa żołnierzy, mężczyzn, naprawdę ciężkich chłopów, którzy właśnie wsiedli na pokład samolotu, natomiast w standardzie było zapisane, że średnio człowiek waży 64 kg i na tej podstawie wyliczono masę startową, co spowodowało to, że samolot zwyczajnie nie na rozbiegu nie był w stanie się unieść na dostępnym pasie startowym. Także tutaj jakieś takie błędy jak najbardziej są, no bo fajnie by było wszystko zważyć, ale bardzo ciężko jest założyć takie wagi na przykład właśnie w różnego rodzaju kształtu i tak dalej samolotach, tak? Także pewne tutaj przybliżenia stosuje się je, prawda?
0: No wiadomo, że się stosuje, no bo tak jak wspomniałam, to wszystko musi być wykonane bezpiecznie i wszystko musi być rozłożone chociażby równomiernie, żeby wszystko to się upakowało ładnie i tak dalej, więc to też jest ważne.
1: Mm-hmm. Tutaj jeszcze trzymając się jeszcze twojej kwalifikacji, takie pojęcie jak transport intermodalny, czyli coś, co jak zobaczyłem, musiałem wpisać w Google, bo kompletnie nie znam tego pojęcia. Jak byś mogła przybliżyć, co to jest transport intermodalny?
0: Transport intermodalny, szczerze powiedziawszy, to jest moja ulubiona dziedzina i się zawsze strasznie cieszę, jak o tym mogę opowiadać. Transport intermodalny polega właściwie na tym, że pakowujemy dany ładunek do, powiedzmy tam, kontenera albo jakiejś innej jednostki ładunkowej. To się w logistyce nazywają UTI. I właśnie sobie wpakowujemy to i później na przykład ten kontener przewozimy pociągiem na platformie, a następnie ten kontener przeładowujemy bez wyciągania zawartości tej UTI, chociażby na statek albo na jakiś inny środek transportu, czy do samolotu chociażby. Czyli po prostu najzwyczajniej w świecie to polega, gdybym miała to zdefiniować, czyli przewóz jednostki ładunkowej więcej niż dwoma środkami transportu. Po prostu wpakowujemy dany ładunek do jednostki ładunkowej i przewozimy go przez różnymi środkami transportu i najważniejsze jest to, żeby właśnie nie wyciągać tego ładunku z kontenera czy z innej jednostki, bo dzięki temu mamy zaoszczędzony czas i dzięki temu mamy też zaoszczędzone pieniądze.
1: Tutaj jeszcze wracając do tego, co mówiłaś odnośnie egzaminu, czyli tego, że siadacie z kartką, długopisem i ręcznie przeliczacie, ręcznie szacujecie to ułożenie. Na czacie pojawiło się pytanie, czy przypadkiem komputery nie potrafią tego jakoś z automatu zaprojektować, że wrzucamy do jakiegoś specjalistycznego programu, dobra, mamy to i to do przewiezienia, a on tam pokaże i wyliczy, w jaki sposób jak najoptymalniej zużyć tę przestrzeń dostępną. Są takie rozwiązania?
0: No oczywiście, że tak. Logistyka teraz polega na procesach zautomatyzowanych. Nikt nie robi nic zaręcznie. I tak jak wspomniałam wcześniej, te egzaminy zawodowe są po prostu słabe, bo logistyk nie siedzi i nie wypełnia właśnie tych, że tu liczymy, że to i tamto. To wszystko robią komputery. Dlatego nikt nie wie, skąd w ogóle takie pytania na egzaminach zawodowych. Ale myślę, że to dlatego po prostu, że nie mają co upchnąć. Po prostu logistyka to automatyzacja, to komputery, to roboty, to internet i łączność, to wszystko to jest zapewnione. I właśnie wiadomo, wszystko naprawdę załatwia komputer. I chociażby wypełnianie dokumentów przewozowych. Na egzaminie zawodowym też wypełnia się dokumenty przewozowe typu wydanie z magazynu albo przyjęcie z zewnątrz. Czy na przykład chociażby faktura VAT. Logistycy tego też nie robią. To wszystko robią komputery też, bo na przykład ja siedzę właśnie na tym egzaminie zawodowym i muszę sama liczyć podatek od tego, podatek od tamtego, suma tego, cena za składowanie kontenerów tutaj to tyle i tyle. To tak samo jak na przykład moja pierwsza kwalifikacja. Moja pierwsza kwalifikacja polegała na tym, że po prostu sobie liczyliśmy wybór najtańszej linii lotniczej. Teraz trochę się to zmieniło, cały czas się coś zmienia, jak ja kończę jakiś etap edukacji. I właśnie na przykład teraz wybiera się jeszcze wśród chociażby ofert kolejowych, ale wcześniej było wszystko na styk. I po prostu trzeba było, bo na przykład tam jakiś pan Jan Kowalski przychodzi do nas i on chce polecieć z Poznania do New Delhi i my mamy mu zorganizować trasę, ma najmniej przesiadek i tak dalej, i tak dalej. I co najwyżej 14 godzin i on nie chce żadnych przesiadek i do tego, na przykład do 10 tysięcy złotych on jest w stanie tylko zapłacić i klasa na przykład pierwsza, a nie jakaś niższa i to się wszystko uwzględnia, tego też się nie robi. Po prostu te egzaminy są tandetne, no nie ukrywajmy.
1: Znaczy wiesz, akurat odrobinkę tutaj po bronie tego, że jednak jest weryfikowane to, że potraficie wykonać tę czynność przy użyciu długopisu i kartki, ponieważ jeżeli mielibyśmy jakąś krytyczną sytuację, dajmy na to, nie wiem, powódź, gdzie ta infrastruktura informatyczna by została zaburzona, a jednak jest bardzo potrzebne, żeby bardzo pilnie przewieźć pewne rzeczy, żeby ze względów praktycznych, technicznych, często też humanitarnych, a jednocześnie w wyniku czegoś, powódź myślę jest tutaj najlepszym przykładem, taka powódź, nie jaką mamy u nas, ale powiedzmy tsunami w Japonii, gdzie ta infrastruktura już jest rozwalona, a mimo to ten transport cały czas działa, bo on działa, można powiedzieć, analogowo. I mimo tego, że brakuje nam tych urządzeń, które de facto są po to, żeby nam ułatwić pracę,

0: żeby wszystko kompletnie padło, żeby był kompletny blackout, to naprawdę mu musiało iść. A zresztą nawet gdyby, to wtedy tak czy siak nikt nie siada z kartką papieru i nikt nie liczy, gdzie ile ładunków się da przewieźć na szerokość, na długość.
1: Mhm, okej. Okay. No nie wiem, ale tak jakoś w takim najczarniejszym scenariuszu mimo wszystko wydaje mi się, że jednak tutaj by się to mogło przydać i obronić. A jeszcze,
0: no w pewnym stopniu oczywiście tak, nie? No ale oczywiście nie dokładnie tak jak na egzaminie, że musisz, że trzeba wypełnić rubryczki, że tyle i tyle warstw, tyle i tyle, bo to jest wszystko bardzo schematyczne naprawdę. Dlatego też posiadamy na przykład taką wiedzę z zakresu, no bo mamy stan, jak wcześniej wspomniałeś, mamy standaryzowane czy to palety, czy to kontenery i na przykład to mamy, że palety przemysłowe się mieści w takich kontenerach 40-stopowych tyle i tyle, tam palety euro w kontenerach 20-stopowych mieścimy tyle i tyle. No i to akurat nam się przydaje, no ale mówię, no nie takie no wypełnianie bezsensowne. Mhm.
1: A tutaj może opuśćmy na razie kwestie katastroficzne i spójrzmy bardziej w przyszłość, czy bardziej można nawet powiedzieć teraźniejszość. Dość znanym od czasu do czasu się echem odbija pomysły Amazonu, sklepu internetowego, który coraz bardziej automatyzuje swoje magazyny, gdzie przy użyciu właśnie nie mamy tam ludzi z wózkami widłowymi, tylko roboty, które przewożą te palety. Nawet dochodzi do tego, że już pilotażowo są wdrażane sytuacje, gdzie zamiast kuriera twoja paczka z Amazon przylatuje ci dronem. I czy na dzień dzisiejszy możemy już powiedzieć, że jesteśmy technologicznie aż tak bardzo zaawansowani, że możemy zostawić w całości maszynom kwestie inwentaryzacji, kwestie magazynowe? Jak sądzisz?
0: Zacznijmy od tego, że Amazon to naprawdę wspaniała firma i gigant logistyczny i myślę, że on jest prekursorem, jeśli chodzi właśnie o wprowadzanie takich inwestycji i myślę, że jesteśmy w stanie wprowadzać na dzień dzisiejszy powolutku jakieś nowe rozwiązania i tak dalej. Jeśli chodzi o drony, to właśnie logistycy właśnie najbardziej liczą na drony, że drony pozwolą nam przewozić ładunki taniej i szybciej. No wiadomo, podstawa w logistyce i na to głównie liczymy, więc myślę, że drony na pewno się sprawdzą. Na dzień dzisiejszy myślę, że powoli możemy wprowadzać właśnie kiedyś, no w pierwszym semestrze w klasie czwartej technikum oglądaliśmy filmy z Amazona i to naprawdę robi ogromne wrażenie, jak te wszystkie ładunki przepływają. Myślę, że automatyzowane oczywiście. Myślę, że to też się o wiele bardziej opłaca ze względu na to, że jest po prostu szybciej. Wiadomo, że robot może popełnić jakiś błąd, ale błąd może też popełnić człowiek i myślę, że człowiek popełni tych błędów więcej niż robot. No ale mówię, myślę, że na powolne zmiany jesteśmy jak najbardziej gotowi.
1: Mhm. Odrobinkę mnie ubiegłaś z pytaniem, bo sam też prywatnie jako programista jak najbardziej twierdzę, że największym problemem jest właśnie to białko pomiędzy krzesłem a klawiaturą i to ono jest najczęstszą przyczyną wszelkich możliwych błędów i naprawdę bardzo dużo bym oddał maszynom, jeżeli by to było tylko możliwe, bo właśnie jest ogromna, no tak jak już parę razy zauważyliśmy, jest ogromna standaryzacja tak w logistyce, także nie wiem, czy to jest czy to są wdrożone procedury i standardy międzynarodowo, także przykładowo oznaczenia w Chinach i w nie wiem, w Hiszpanii będą dokładnie takie same i jeżeli sobie puścimy pociągiem coś z Chin do Hiszpanii, nie wiem, choćby te oznaczenia właśnie, bo tutaj warto też wspomnieć o oznaczaniu poszczególnych tych poszczególnych kontenerów czy poszczególnych pakunków. Czy to już jest do tego stopnia ustandaryzowane, że mówimy o standardzie całkowicie globalnym?
0: Nic nie jest jeszcze ustandardyzowane na skalę światową, ponieważ nawet nie mamy takiej samej szerokości chociażby torów kolejowych, a już nie mówiąc o takich trudniejszych czy bardziej skomplikowanych zagadnieniach, jak właśnie chociażby ta logistyka i tak dalej. Nie doszliśmy jeszcze do zgody i myślę, że jeszcze przez długi czas nie dojdziemy i wiele państw będzie nie wiem, trzymało swoje oznaczenia i tak dalej, ale myślę, że wiele z tych oznaczeń już zostało wprowadzone na skalę może nie tyle co światową, ale na skalę jakąś tam, nie wiem, europejską powiedzmy na przykład.
1: Jakie oznaczenia możemy

0: spotkać na tych wszystkich przedmiotach, które przewozimy. Rozumiem, że na pewno, jeżeli jest to jakiś towar niebezpieczny, jest on odpowiednio oznaczony. Z czym jeszcze możemy się spotkać w takim oznaczeniu, żeby wiedzieć, co jest w środku, bez nawet zaglądania do listu przewozowego?
1: Bez zaglądania do listu przewozowego mamy wiele znaków i oznaczeń, dzięki którym możemy właśnie się dowiedzieć, co mamy. Są znaki określone, chociażby przewóz ładunków właśnie niebezpiecznych, zacznijmy może od tego. Jeśli chodzi o przewóz ładunków niebezpiecznych, to mamy według ADR-a, czyli tak jak mówiłam, przewóz drogowy, to dotyczy, tak jakby ktoś nie pamiętał, to przypominam. Mamy wiele znaków właśnie i są one pooznaczane także, że oprócz takich grafik, mamy też pooznaczone numerami klasyfikacji, do jakiej zaliczamy właśnie dany ładunek, więc jeśli ktoś, powiedzmy, się zna, to może właśnie stwierdzić, że aha, tu mamy taki ładunek, na przykład tam żrący, i już wie, jak się z tym ma obchodzić. Mamy też takie znaki typu chronić przed wilgocią z parasolką, albo jakieś inne ostrzegawcze. Mamy też jakieś informacyjne znaki. Mamy też znaki reklamowe. Znaków jest naprawdę od groma i znaki są nawet takie, żeby każdy, kto bierze ten ładunek w rękę, żeby wiedział, jak się z tym właśnie obchodzi. Żeby na przykład, uwaga, tu jest coś kruchego, żeby nie rzucił tym nie wiadomo jak mocno, tylko delikatnie to przeniósł, więc naprawdę możemy dużo wyczytać z tych znaków. Mamy też specjalne znaki w zależności od tego, jaki mamy to rodzaj. Na przykład jeśli jakby się uczepić jeszcze tych ładunków niebezpiecznych, to mamy oznaczenia na przykład w transporcie kolejowym też numerami i tym podobne rzeczy, więc to jest taki typ.
0: Mm-hmm. I tutaj warto też wspomnieć o momencie, w którym musimy, w którym nasz ładunek dojeżdża na określone miejsce i musimy go przenieść z jednego punktu w drugi. No i myślę, że jeżeli ktoś widział jakikolwiek większy port, no to widział te ogromne dźwigi, które się tym zajmują. Tutaj na czacie ktoś zaznaczył, że w Hamburgu, jest port w Hamburgu, gdzie cały przeładunek, dźwigi i przewóz kontenerów jest w całości zautomatyzowany. Tam nie pracują, no pewnie nadzorują, ale mają rękę na jakimś wielkim czerwonym przycisku, jeżeli coś pójdzie bardzo nie tak, czyli jest możliwe już w tej chwili, że automaty dzięki tej standaryzacji znaków będą w stanie położyć, nie wiem, odczytać dokąd to ma trafić, czy w jaki sposób zachować się z danym kontenerem, czy danym, no nie wiem, co oprócz kontenerów jeszcze jest, bo tak mi się przede wszystkim z portami właśnie kontenery skojarzyły. Zostawić to w całości do automatów, które zrobią tę pracę za nas. I to jest to możliwe właśnie dzięki temu, że jesteśmy ustandaryzowani, mniej więcej.
1: Mm-hmm, dokładnie. Myślę, że właśnie taka standaryzacja naprawdę by się przydała, no bo to tak strasznie skraca czas i to jest tak jak z walutą. W Polsce na przykład musimy płacić w naszej narodowej, ale na przykład w Niemczech możemy płacić euro, gdzie euro jest używane w wielu miejscach. I a propos jeszcze standaryzacji, to na przykład też palety są standaryzowane, to tak w kwestii tego typu, na przykład palety euro. Mm-hmm.
0: I tutaj jeszcze chciałbym zapytać odnośnie takiego naszego podstawowego przykładu, kiedy mamy do czynienia z tą logistyką, kiedy wysyłamy paczkę kurierską. Kurier przyjeżdża, my mamy jakiś zapakowaną paczuszkę, którą chcemy wysłać, bo sprzedajemy coś na przykład na Allegro. Jak wygląda droga takiej paczki, czyli sortownie i tak dalej? Załóżmy, że właśnie wysyłam sobie z Krakowa do Szczecina, no nie wiem, jakimś tam DHL-em czy czymkolwiek. Jak działa właśnie praca sortowni? Jak to tak kaskadowo przebiega, że przyjeżdża dostawczak, potem jakimś czymś innym to jedzie dalej i później też dostawczak podjeżdża do mojego odbiorcy?
1: Szczerze powiedziawszy, w szczegółach nie jestem w stanie powiedzieć, bo ja akurat się nie specjalizuję takim transportem drogowym, tylko bardziej powiedziałam, że bardziej się znam na transporcie kolejowym i lotniczym. No ale jak przesyłamy taką paczkę, powiem tak może ogólnie, że jak wysyłamy naszą paczkę przez kuriera, to na pewno kurier ją dostarcza właśnie do jakiegoś tam magazynu. Tam też jest często odpowiednio jeszcze oznaczana, doznaczana i następnie to przechodzi do kolejnego kuriera, gdzie ta paczka dalej przechodzi swoją podróż.
0: Tutaj jeszcze odnośnie, wracając jeszcze do oznaczeń, myślę, że większość z nas spotkała się z sytuacją, gdzie zamówiliśmy coś na Allegro i oczywiście były te wszystkie oznaczenia, że nie rzucać i tak dalej, a jednak mimo wszystko bardzo często się zdarza, że gdzieś ta paczka została zgnieciona, gdzieś ta paczka została uszkodzona. Czy wiesz może o jakichś statystykach, czy jest Ci wiadome, który element najczęściej zawodzi w tym całym łańcuchu?
1: Myślę, że najczęściej zawodzi właśnie firma kurierska, oczywiście nie zawsze, ale bardzo często, bo to mogą być różne przyczyny, czy to powiedzmy na przykład, mogą się zdarzyć różne wypadki losowe, na przykład jakaś tam awaria, czy coś w tym stylu, ale na przykład bardzo często nawalają pojazdy, bo powiedzmy przewozimy jakieś tam, chociażby już pomijając to Allegro i tak dalej, to przewozimy na przykład jakieś mrożonki do sklepu i się popsuje pojazd. To w tym momencie te mrożonki też się psują. A propos właśnie tego Allegro, to chyba nie jesteśmy jednoznacznie w stanie stwierdzić, kto najczęściej zawala, ale wydaje mi się, że prędzej właśnie firma kurierska, ale w magazynach też bardzo często zdarza się, że nikt nie zwraca uwagi na te paczki, ale myślę, że jakoś specjalnie później proces, jak dostaniemy tą paczkę, to myślę, że ten proces nie jest jakiś trudny do wyznaczenia, żeby później to zwrócić i tak dalej, bo przede wszystkim zaczniemy od tego, że paczki powinniśmy otwierać przy kurierze, ale nikt tego tak naprawdę nie robi i nawet ja, mimo że wiem, że powinnam tą paczkę przy kurierze otworzyć, to tego nie robię. Bo jeśli tam otworzymy tą paczkę przy kurierze i zobaczymy, że coś jest z tą paczką nie tak, to od razu powinniśmy wypełnić druczek. No ale też spójrzmy prawdzie w oczy, bardzo często na przykład ci kurierzy się śpieszą i chcą jechać dalej i też nie zwracają uwagi na to, tylko patrzą na to, ile pieniędzy daliśmy i tak dalej. Jeśli się później zorientujemy, to mamy 7 dni właśnie na wypełnienie takiego dokumentu. Już szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, jak on się nazywa, ale się właśnie taki wypełnia dokument i też możemy wtedy zwrócić.
0: Miałem kiedyś pomysł, muszę do tego wrócić, żeby, nie wiem, będąc w obcym mieście, wziąć telefon komórkowy, jakiś z Androidem, GPS-em, podłączyć do niego powerbank i jakąś aplikację, żeby wysyłał pozycję z GPS-a, jakiegoś Glimpsa czy coś takiego, żeby cały czas wysyłał właśnie swoją lokalizację, no i powerbank, żeby tam wytrzymał kilka dni i żeby zobaczyć, jaką drogę ta paczka przechodzi. I myślę, że zrobię taki eksperyment i chodziło mi to od jakiegoś czasu po głowie, ale chyba nigdy nie miałem, że tak powiem, nie wiem, jakoś tam zawsze się o tym zapominało, nie wiem, zrobię to i wrzucę jakiś mały reportaż być może z tego. No, różne rzeczy jak najbardziej się zdarzają, sam pamiętam jakiś czas temu zamawiając jakieś pierdoły z AliExpress, jakąś drobnicę z Chin, jakąś drobną elektronikę. Okazało się, była sytuacja, że katastrofy samolotu w Indiach, nie wiem, z pół roku temu, nie pamiętam dokładnie. No i właśnie zanim w mediach się pokazała informacja o tym, o katastrofie tego samolotu, to dostałem właśnie informację w panelu, że niestety, ale się opóźni z przyczyn technicznych realizacja tego zamówienia, no ale oczywiście to jest zawsze ubezpieczone, więc jeżeli to jest jakiś, nie wiem, nie jest to przedmiot unikalny, nie wiem, ręcznie robiony fortepian sprzed 200 lat, tak, który można zastąpić, no to wtedy ta gwarancja, to ubezpieczenie nam to obejmuje. No właśnie, a co w sytuacji, jeżeli mamy do czynienia z przewiezieniem czegoś absolutnie jedynego w swoim rodzaju, dajmy na to jakiś zabytek do przetransportowania, w jaki sposób możemy się maksymalnie zabezpieczyć przed tym, żeby żeby wszystko poszło zgodnie z planem? Czy są jakieś takie dodatkowe procedury, których ze względu na opłacalność nie stosuje się w codziennym transporcie, w codziennej logistyce, ale jeżeli nasz klient chce zapłacić odpowiednio dużo, no to wtedy je wdrażamy.
1: Nie słyszałam, szczerze powiedziawszy, o takich rozwiązaniach. Po prostu zamawiamy, jeśli coś jest dla nas ważnego, to po prostu nie dajemy przewozić kurierowi, czy tam jakieś inne, czy tam jakieś, powiedzmy, zamawiamy właśnie własną firmę transportową, jakąś, którą sobie upatrzyliśmy i dajemy tej firmie transportowej przewozić. Oczywiście w zależności pewnie od wartości tego materiału, to są wyższe koszty, czy to niższe, ale nie słyszałam, szczerze powiedziawszy, o jakichś rozwiązaniach szczególnych. Możliwe, że istnieją, ale wątpię, bo po prostu logistycy starają się wszystko przewozić jak najlepiej, no i nie dopuścić celowo do zniszczenia. Nieważne, czy to jest książka, czy to jest jakaś szklanka ważna, czy chociażby ten fortepian, wszystko musi być tak umocowane, żeby wszystko dojechało w całości.
0: Mm-hmm. Jeszcze wracając do kwalifikacji, jeden punkt, który przykuł moją uwagę, zasady wydawania ładunków z magazynów. I tutaj też potocznie nie mam żadnego, absolutnie niczego, do czego mógłbym przyczepić swoje myśli jakoś nie wiem zrozumieć, o jakich zasadach w ogóle tutaj mówimy.
1: Jeśli chodzi o wydawanie właśnie ładunków z magazynów, to mamy takie trzy główne zasady i one mają takie dość urocze skróty i dzięki temu wszyscy je pamiętają. Te się nazywają FIFO, LIFO i FEFO. I właśnie one pochodzą od angielskich słów. I właśnie o to chodzi. Na przykład FIFO polega na tym, że pierwsze przyszło i pierwsze wyszło, LIFO, że ostatnie przyszło i pierwsze wyszło, a FEFO to wychodzi ten ładunek, który pierwszy traci ważność, to pierwszy wychodzi. No i na przykład technikę FEFO stosuje się chociażby jeśli mamy do czynienia z produktami, jeśli chodzi o produkty spożywcze lub jakieś, nie wiem, no właśnie mrożonki czy coś po prostu, co może stracić ważność, nie jakieś na przykład ubrania czy książki. FIFO, tak jak powiedziałam, pierwsze przyszło, pierwsze wyszło, czyli są wydawane w ten sposób, w jaki zostały wprowadzone do danego magazynu. Natomiast LIFO, czyli ostatnio przyszło i pierwsze wyszło, to jest najrzadziej stosowany, no i jest, no jak sama nazwa wskazuje, jest odwrotnością techniki FIFO. Mhm.
0: No dobrze, czyli jakiś przykład, nie wiem, jeżeli nam nie zależy do końca na czasie, czy powiedzmy, bo właśnie tutaj jeszcze zostając przy magazynach, mamy tutaj, mówiliśmy troszkę o rodzajach ładunków, mówiliśmy troszkę o rodzajach opakowań, może jeszcze tutaj więcej będzie warto o tym wspomnieć, ale mamy jeszcze punkt rodzaje magazynów.
1: Tak, magazyny mamy różne, magazyny mamy otwarte, zamknięte i półotwarte i to też wszystko w zależności od tego, jaki mamy ładunek, to wtedy ten magazyn dostosowujemy. Na przykład, no to nie są trudne jakieś obiekty, bo na przykład magazyn otwarty to zaliczamy do tego chociażby jakieś tam przestrzenie po prostu, które mamy ogrodzone i to jest nasz magazyn otwarty. Do półotwartych zaliczamy chociażby zasieki albo jakieś silosy, albo po prostu wiaty, a te magazyny zamknięte to są po prostu jakieś obiekty budowlane, które są zabudowane w szczelnie, mają cztery ściany, podłogę i sufit i w zależności właśnie od tego, jaki mamy ładunek, to taki wykorzystujemy magazyn.
0: No okej, okay, rozumiem, czyli na przykład jakiś otwarty, dajmy na to skład węgla, gdzie ten węgiel sobie po prostu może leżeć, czy nie wiem, transport buraków cukrowych do cukrowni, bo i to też sobie zwyczajnie leży. Jeżeli mamy coś bardziej wartościowego, no to wtedy zamykamy ogrodzenie, mamy ten magazyn, można powiedzieć, półotwarty, i w magazynie zamkniętym mamy zwyczajną halę, jakieś takie, nie wiem, punkty, jakieś takie sortownie właśnie firm kurierskich, to będą takie magazyny zamknięte. Dobra, to myślę, że taki wstęp mniej więcej do tego, na czym transport polega, mamy. Może sobie zrobimy krótką chwilę przerwy i za chwilkę przejdziemy do takich bardziej ogólnonaukowych zagadnień, których twój blog jest naprawdę niesamowicie pełen ciekawostek naukowych i tego, w jaki sposób te nowoczesne technologie pojawiają się w naszym życiu na co dzień. Także usłyszymy się za 5 minut. Ja w międzyczasie dzisiaj będzie nam muzycznie towarzyszyło Mozaik Webu, coś na pograniczu J-popu i dępy. Może wam się spodobać, zobaczymy, znacie mnie z tej strony, także do usłyszenia.
1: Jak J-pop to warto słuchać, polecam.

0: Nocne radio, przerwa techniczna, a u nas dzisiaj gościnnie Weronika Olimpia, autorka bloga Maszyny Okiem Dziewczyny, blogspot.com. Rozmawiamy sobie o przeróżnych technologicznych zagadnieniach. Poprzednią godzinę poświęciliśmy na szerokie omawianie kwestii właśnie transportu, kwestii logistycznych. Jeszcze tutaj jeden słuchacz na czacie zauważa, bądźmy szczerzy, my jako ułomni ludzie potrzebujemy transport, choćby po to, żeby ktoś nam dostarczył pożywienie i inne towary potrzebne nam do życia, więc po co jest potrzebny autonomicznym maszynom transport, skoro im nie jest potrzebne to, co czyni z ludzi ułomne istoty. No tutaj ten transport jest dla nas. My tutaj sobie zaczynamy panować nad światem, używając właśnie maszyn, żebyśmy nie musieli zajmować się rzeczami typowo mechanicznymi, obsługami dźwigu i tak dalej. Wykorzystujemy maszyny po to, żeby zwyczajnie wyręczały nas w tych kwestiach. A przechodzimy do bardziej takich, można powiedzieć, otwartych ogólnonaukowych kwestii. Dość fundamentalną kwestią w transporcie drogowym będzie opona. I tutaj na twoim blogu właśnie znalazłem dość rozbudowany artykuł o tym, w jaki sposób opona się zmienia, czym jest opona przyszłości. Jakbyśmy mogli troszkę szerzej o tym opowiedzieć, bo opona to jest opona, po prostu zakładamy i co w niej jest takiego wyjątkowego? Co można tutaj jeszcze ulepszyć?
1: No na dzień dzisiejszy opona to opona, ale w przyszłości wszystko będzie zupełnie inne. I właśnie przedsiębiorstwo Goodyear postanowiło stworzyć wizję na taką oponę przyszłości. Stworzyli ją dzięki drukarce 3D i jest ona pokryta materiałem, który współpracuje, tak można to powiedzieć właśnie, że współpracuje z wodą i mięknie, gdy... A, może inaczej. Zacznijmy od tego, że ona w ogóle wygląda inaczej, żeby nie zabierać się od razu za działanie. Ona wygląda zupełnie inaczej, podczas gdy taki dzisiejsza opona, to nie wiem, no każdy widzi, jak to wygląda, że jest taki, nie wiem, to jakby ucięte koło, a tutaj mamy typowo całe koło. To jest po prostu czyste koło, które właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, współpracuje z wodą i gdy wyczuje jakąś ciecz, to od razu mięknie. Dzięki temu, że właśnie tak się zachowuje, to opona jest bezpieczniejsza, bo jest mniejsza szansa na to, że straci przyczepność w przypadku tego kontaktu z wodą. Jeśli chodzi też o tą oponę, to jest łatwiejsze jej założenie, bo nie my ją zakładamy, tylko będą musieli ją zakładać specjaliści, co na pierwszy rzut oka wydaje się być upierdliwe. Ale spójrzmy na to, że opona na dzień dzisiejszy jest często asymetryczna i są ściśle wyznaczone strony, którymi musimy taką tą oponę zakładać. A ta opona z kolei się obraca o 360 stopni. No wiadomo, jak się obraca o 360 stopni, to nie może być tak założona jak normalna opona, więc taką oponę podłącza się dzięki lewitacji magnetycznej. Co to daje? No, lewitacja magnetyczna daje kolejne rzeczy, na przykład samochód będzie bardziej wyciszony i bardziej komfortowy, bo dzięki temu, że jest właśnie ta lewitacja magnetyczna, a nie normalne fizyczne połączenie, to wszelkie drgania także zostają eliminowane. No i nie trzeba też projektować przy okazji zawieszenia z całego samochodu. Mhm. Dodatkowo to też nie będzie taki zwykły ruch, a te koła będą się po prostu przesuwać po takiej drodze. I dzięki temu na przykład nie musimy zmieniać kierunku auta, aby taka sferyczna opona mogła nam pozwolić na chociażby zaparkowanie, czy zjazd na inny pas, czy gdzieś na inną drogę. Aha, no i jeszcze warto powiedzieć, że te opony się tak dostosowują do drogi, po której jadą i do tych obecnych warunków atmosferycznych. To dotyczy całego samochodu. Wiele przedsiębiorstw, na przykład Toyota, chce stworzyć samochód, który nawet będzie z nami rozmawiać. Właśnie chodzi o to, żeby ten samochód załapał kontakt z człowiekiem. I właśnie głównym zadaniem tej sferycznej opony jest załapanie kontaktu z człowiekiem. Właśnie będą one wyposażone w takie czujniki i dzięki tym czujnikom będą dostarczane jakieś tam konkretne informacje, na przykład o tym, po jakiej powierzchni porusza się właśnie samochód.
0: Mhm. Tutaj jeszcze się zastanawiam, że jeżeli ta opona ma niestałą strukturę, że ona się zmienia pod wpływem wody, mięknie, tak, to czy nie wpływa to w jakiś większy sposób na jej trwałość? Bo teraz przykładowo stosujemy inne opony inne opony zimowe, inne opony letnie. W sportach motorowych mamy w ogóle zupełnie inną kategorię, inną klasę opon, gdzie bardziej skupiamy się na osiągach, żeby to przeniesienie napędu było jak najbardziej skuteczne, a mniej nas interesuje trwałość, żeby ta opona wytrzymała, to znaczy, żeby ona wytrzymała bardzo wysokie temperatury, które oczywiście te bolidy Formuły 1 osiągają na zakrętach właśnie, kiedy mamy do czynienia z ogromnymi siłami. I czy tutaj takie uniwersalne rozwiązanie jest już dostatecznie dojrzałe materiałowo, czy przypadkiem nie powinniśmy się obawiać, że jest to właśnie zbyt uniwersalne, bo potocznie też się rozumie, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego.
1: Zacznijmy od tego, że ta opona Goodyear jest dopiero projektem, więc to nie jest powiedziane, że ta opona będzie do tego, czy będzie tam do wszystkiego, bo założę się, że taka opona będzie głównie się sprawdzać przy użytku codziennym, jakkolwiek to zabrzmi, bo cały projekt brzmi na dzień dzisiejszy dość drogo, wydaje się być dość drogi i zapewne nie każdy będzie mógł sobie na taką oponę pozwolić, a zresztą spójrzmy prawdzie w oczy, nie każdy takiej oponie zaufa. To jest dopiero projekt, więc nikt nie powiedział, że wszystkie będą zastępowane opony takimi właśnie oponami sferycznymi, bo myślę, że tradycyjna opona jeszcze bardzo długo z nami będzie i myślę, że właśnie do takiego użytku codziennego będzie bardziej taka sferyczna opona używana, aniżeli do jakichś wyścigów i innych podobnych. No, transport i logistyka idą cały czas do przodu, więc myślę, że jeszcze z kilka projektów takich opon powstanie, w szczególności, że przeszłość pokazuje nam cały czas, że my mieliśmy wiele projektów i mieliśmy wiele planów. Też nikt nie powiedział, że taka sferyczna opona się naprawdę przyda i tak dalej, bo wydawałoby się w przeszłości, że wiele projektów, którymi się zajmowaliśmy, że będzie to jakieś super rozwiązanie. Na przykład kiedyś myślano nad tym, żeby wprowadzić rakiety do przewozu zwykłej poczty i dzięki temu z jednego krańca świata na drugi będzie poczta przewożona w przeciągu 2 godzin, a się okazało to jednak być bez sensu. Więc też nikt nie powiedział, że z praktycznej strony to właśnie się przyda taka sferyczna opona. To wszystko to jest na razie projekt i to wszystko to na razie jest tylko do podziwienia i do patrzenia.
0: W takiej futurystycznej wizji zrównoważonego transportu miejskiego widzę ogromne zastosowanie do czegoś takiego, jeżeli byśmy sobie wyobrazili taki model transportu przy użyciu małych, autonomicznych samochodów publicznych, które są dostępne, dajmy na to, dla wszystkich obywateli danego miasta, czy tam, nie wiem, przy użyciu odbijania jakiegoś biletu, wsiadamy sobie do takiego samochodu, mówimy, gdzie mamy jechać, ten samochód nas tam zawozi, a potem właśnie tak idealnie na zapałkę jest w stanie zaparkować w każdym absolutnie miejscu i to w duży sposób rozwiązałoby nam problem, który ma każde duże miasto, czyli problem z miejscem na parkowanie. No i niestety problem wielu ludzi, którzy nie potrafią wyjechać z parkingu w markecie, prawda? Ale tutaj jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłaś uwagę, tego kontaktu samochodu z człowiekiem i tego projektu Toyoty.
1: Mhm.
0: Jakbyśmy...
1: Projekt Toyoty jest też dopiero tak naprawdę czymś nowym i czymś wprowadzonym. Ten projekt został przedstawiony bodajże dopiero chyba w zeszłym roku i ja to zatytułowałam, z tego co pamiętam, na blogu jako, że Toyota chce, żeby twój samochód zrozumiał, co czujesz. A nie, ten projekt został nawet, tak teraz patrzę sobie, żeby się upewnić, co do czego mówię, to w Las Vegas został zaprezentowany dopiero w 2017 roku, więc to jeszcze jest nowszy projekt niż myślałam. Zacznijmy od tego, że Przede wszystkim mamy taką swoją asystentkę jazdy, to ja tak chcę wprowadzić taką asystentkę jazdy, która ma się nazywać Yui i ta Yui ma być taką, powiedzmy, naszą najlepszą przyjaciółką podczas podróży, bo to ona tak naprawdę, jeśli jesteśmy, powiedzmy, zmęczeni, to właśnie ona nam wybierze jakąś konkretną trasę, to ona zapamiętuje, które punkty są naszymi ulubionymi, a które najchętniej byśmy omijali. Yui właśnie też rozpoznaje po jakiej nawierzchni się poruszamy, na jakiej trasie i tak dalej. No mówię, ona to wszystko zapamiętuje, a przede wszystkim ma z nami rozmawiać. Może się nasunąć pytanie, w jaki sposób, właśnie też pamiętam w tym artykule swoim, co zaznaczyłam, w jaki sposób ona się będzie porozumiewać, to ja tak chcę, żeby Yui się dostosowywała po prostu do narodowości swojego właściciela. I właśnie w ten sposób, powiedzmy, że ta więź między samochodem a kierowcą się zaciśnie.
0: Wyobraziłem sobie taką sytuację, że ja prywatnie lubiąc jeździć bardziej dynamicznie, wyobrażam sobie, wsiadam do samochodu, mówię: Yui, dzisiaj jadę z teściową, dzisiaj spokojnie. No okej, okay, dobra. I wybiera stosowną trasę, jakąś właśnie bez nierówności, czy i dużo łagodniej jedzie. Ale skoro jesteśmy przy samochodach autonomicznych, słuchacze Nocnego Radia akurat znają mnie z tej strony, ale chciałbym cię zapytać o pewien dylemat. Dylemat wagonika, który właśnie w przypadku samochodów autonomicznych można sprowadzić do takiego punktu. Wyobraźmy sobie, że mamy samochód autonomiczny, dwa samochody autonomiczne jadące naprzeciw siebie, dochodzi do jakiegoś zdarzenia losowego typu kot wybiegł na jezdnię czy coś takiego. Samochody są oczywiście w komunikacji z sobą i okazuje się, że mogą podjąć akcję tak, żeby a. pasażer pierwszego samochodu odniósł poważne obrażenia lub zmarł, b. pasażer drugiego samochodu odniósł poważne obrażenia lub zmarł, lub c. Czołówka, obydwa samochody zostaną zniszczone z bardzo dużym ryzykiem śmierci obydwu pasażerów. Tutaj robotyka, cybernetyka etycznie nam to tłumaczy, za chwilkę do tego przejdę, ale najpierw chciałbym cię zapytać o taką filozoficzną opinię na temat takiej sytuacji, bo myślę, że tutaj się zgodzimy, że taka sytuacja jak najbardziej może mieć miejsce.
1: No, o tym pytaniu to mnie zakiło, szczerze powiedziawszy, musiałabym się chwilę zastanowić. No, przede wszystkim spójrzmy na to, że każdy, nawet jeśli te samochody są ze sobą w kontakcie, to myślę, że każde przedsiębiorstwo, bo załóżmy, że już jesteśmy naprawdę w przyszłości i każde przedsiębiorstwo prowadzi jakieś tam serię samochodów autonomicznych i właśnie każde przedsiębiorstwo chce, żeby ich samochód zapewnił jak największe bezpieczeństwo, więc właściwie to nie wiem, chyba nie mogłyby się zdecydować razem ze sobą, czy którego poświęcić i tak dalej. Szczerze powiedziawszy, to nie mam pojęcia, ale to myślę, że te firmy by chciały zapewnić jak największe bezpieczeństwo. Mhm.
0: To jest taki problem, na który nie ma dobrej odpowiedzi de facto, natomiast cybernetyka, etyka cybernetyki już na to pytanie odpowiada. Zresztą jest to też legislacyjnie wprowadzone w Stanach Zjednoczonych. W takiej sytuacji autonomiczny samochód oddaje kontrolę kierowcy. Że jeżeli to się może skończyć, jeżeli nie ma sytuacji, w której wszyscy wyjdą bez szwanku, oddaje kontrolę kierowcy, co na swój sposób ma swoje ogromne wady, bo oczywiście samochód autonomiczny jest w stanie zareagować dużo szybciej, tak? Dużo skuteczniej niż człowiek, który sobie jedzie i nagle jest przerażony, bo mu kierownica zaczyna działać i samochód brzęczy, żeby przejął sterowanie. Natomiast zgodnie z obecnym nurtem etyki właśnie takie rozwiązanie jest zalecane.
1: Także to nie. No, myślę, że to jest całkiem porządne rozwiązanie, ale sądzę, że właśnie powinien być jakieś, nie wiem, oznaczenie porządne, konkretne, no bo powiedzmy właściwie, no nie ukrywajmy, jak taki samochód sobie będzie się sam kierował, no to wiadomo, że kierowca straci czujność, więc myślę, że taki system sygnalizowania, że uwaga, zaraz to ty przejmujesz stery, bo coś na przykład jest niebezpiecznego, czy na przykład powiedzmy niebezpieczeństwo za 300 metrów, bo ja sobie to tak wyobrażam, to myślę, że to powinien być naprawdę bardzo porządny system dźwiękowy, czy nie wiem, jakimiś kolorami, barwami, czymkolwiek. Mhm.
0: No tak, no to jest właśnie, to jest jeden z tych dylematów, na które nie ma ani obecnie, ani myślę, że w przyszłości też ciężko będzie dobre rozwiązanie, no dopóki sobie nie wprowadzimy, nie wiem, lewitujących samochodów tak, żeby ulice były wielopoziomowe i wszystko się odbywało całkowicie bezkolizyjnie, no ale to już jest takie science fiction, że lecimy w to naprawdę daleko.
1: A jeszcze... No tak, ale kwestia jest tego typu, że nie możemy zawsze ufać maszynie czy robotom w 100%, bo maszyna i robot, tylko maszyna i robot. To nie ma jakichś rozwiniętych horyzontów, to jest tylko coś stworzone przez nas, dlatego wszyscy zakładają non-stop, że na przykład w któryś tam zawodach maszyna nigdy nie zastąpi człowieka, dlatego myślę, że właśnie też nie powinni kierowcy mówić sobie, a tam samochód pokieruje, to on mnie pokieruje do domu, no bo to jest tylko automatyka. Automatyka nawet w każdej chwili może się popsuć, no nie ukrywajmy.
0: No niestety mieliśmy już przykład, w jaki sposób działa selekcja naturalna, kiedy Tesla do swoich samochodów w ramach aktualizacji oprogramowania wprowadziła pierwsze asysty jazdy i właśnie możliwość takiego w pełni autonomicznego sterowania, gdzie było zalecenie, żeby to wykorzystywać tylko i wyłącznie na autostradach, żeby zwyczajnie tempomat plus radar, który tam nam zmienia pasy, asystent pasa ruchu i tak dalej. No i ludzie zaczęli właśnie wrzucać filmiki na YouTube, że ktoś jadąc taką zwykłą drogą, bez separacji ruchu w jedną i w drugą stronę, jedzie, mimo właśnie zalecenia producenta, żeby tak nie robić, no i nagle gwałtownie Tesla mu skręca w lewą stronę, niemalże pod nadjeżdżający samochód i o matko, Tesla chciała mnie zabić, albo mój ulubiony kandydat do nagrody Darwina, który właśnie jadąc, co prawda, autostradą, przesiadł się na tylny fotel i nagrał filmik.
1: No właśnie, no ale to też jest taki nierozsądek ze strony właścicieli, no bo mówię, no to są maszyny, no maszynom się nie ufa w 100%.
0: jeszcze tutaj wrócę do kwestii opony i może nawet odrobinkę szerzej, bo do opony nie byle jakiej, ale do opony samolotu. Ilekroć widzimy, kiedy samolot startuje, no to jeszcze pół biedy, ale w momencie, kiedy ten samolot ląduje, no to wtedy jest potężny pisk, wrzask i tak dalej, potężne energie, potężne temperatury. Ludzie swoją drogą mają, można powiedzieć, dość mocno zakorzenioną obawę przed lataniem. Mimo że statystyki mówią coś zupełnie innego, to jednak straszy nas się, na National Geographic lecą katastrofy w przestworzach, gdzie jeżeli dojdzie do katastrofy w powietrzu, no to już grób mogiła, wszyscy zginęli. Także czy tutaj, no właśnie, bo tutaj tu wiemy, że te opony oczywiście są serwisowane, są weryfikowane, ale te katastrofy się zdarzają. No i czy lotnictwo jest aż tak niebezpieczne, jak diabeł maluje?
1: Nie. Lotnictwo właśnie słynie z tego, że jest nazywane najbezpieczniejszym środkiem transportu. I to jest czysta prawda. Dlaczego tyle słyszymy i dlaczego tyle osób się boi latać samolotami? Bo media wszystko nakręcają. I to nie tylko wymieniony przez ciebie program, ale kompletnie wszystko. Jak coś się stanie, to trzeba zrobić aferę. To jest zadanie mediów i media się tym specjalizują. Trzeba zrobić aferę, trzeba zbić kasę. Na czymś, co się zdarza raz na jakiś czas, no bo spójrzmy prawie w oczy, no tak jak powiedziałam, samoloty są naprawdę niezwykle bezpieczne. Jeśli ktoś się boi wsiąść w samolot, no oczywiście są różne fobie i tak dalej. Ja się wcale nie dziwię, jeśli mamy taką propagandę medialną, że no samoloty są niebezpieczne i jeszcze filmy katastroficzne się przedstawia, bo tam mi się wydaje, że nawet filmy katastroficzne są nieporównywalnie częściej tworzone o samolotach niż o na przykład o samochodach, czy o jakichś innych środkach transportu, że się katastrofa jakaś rozgrywa. I właśnie to, jak reżyser przedstawia, to też ludzie, jak się za bardzo naoglądają, to myślę, że to też może przerazić. I ja się wcale nie dziwię, bo przeciętny człowiek aż tak się na przykład transportem nie zajmuje. On chce po prostu dojechać bezpiecznie. No, ale prawda jest taka, że po pierwsze, kiedyś czytałam książkę, gdzie było napisane, że prędzej się zostanie zjedzonym przez rekina, niż zginie się w katastrofie lotniczej. To po pierwsze, bo naprawdę kilka samolotów na sekundę odlatuje z każdego punktu i zważając na to, że jak się właśnie kreuje te katastrofy lotnicze, to ich ilość jest naprawdę znikoma przy ilości tych samolotów, które odlatują. No i też po drugie, z każdej katastrofy można tak naprawdę wyjść, tylko trzeba wiedzieć, gdzie usiąść i tak dalej. Więc jest wiele artykułów w internecie na ten temat, gdzie usiąść, jak usiąść, w którym miejscu, jak zapiąć pasy, czy na przykład jakiś ruch wykonać i tak dalej. Więc mówienie, że loty samolotami są niebezpieczne, jest głupotą. Nie powinniśmy dawać się medialnej propagandzie. Media chcą zyskać po prostu jak najwięcej i nie interesuje ich to, czy ktoś ma fobię, czy nie. Po prostu chcą zyskać jak najwięcej i nie interesują się drugim człowiekiem.
0: Katastrofa lotnicza jest na pewno spektakularna, bo nawet jeżeli dojdzie do jakiejś usterki, nawet niech ta usterka zdarzy się raz na milion, ale spowoduje to, nie wiem, uszkodzenie silników na środku oceanu i czy powiedzmy uszkodzenie hydrauliki, przez co sterowanie samolotu spowoduje, że on zacznie pikować i wtedy ginie tam setka czy tam kilkaset osób naraz i to jest naprawdę spektakularne. Jeżeli dochodzi do wypadku samochodowego, gdzie giną dwie, trzy osoby, czy tam pieszy jest potrącony, zabity, no to jest jedna, dwie, trzy osoby, ale jeżeli pomnożymy to razy ilość wypadków samochodowych, które zdarzają się każdego dnia, no to mówimy troszkę o zupełnie innej skali i nagle się okazuje, że ta spektakularność tak naprawdę jest tylko małą kropelką na tle ludzi, którzy giną w wyniku wypadków samochodowych. Poza tym też bądźmy szczerzy, jeżeli chodzi o kwalifikacje do prowadzenia pojazdów, no to możemy sobie, mamy nasze prawo jazdy, możemy sobie wsiąść do samochodu, nawet jeżeli nie mamy, no to nikt tego nie zweryfikuje. Jeżeli jesteśmy pod wpływem alkoholu, to też dopóki nie zostaniemy złapani, no to nikt tego nie zweryfikuje. Natomiast pilot, zanim wejdzie do takiego samolotu, który jest też ubezpieczany przez drugiego pilota, gdzie te wszystkie security measures, te wszystkie środki zapobiegawcze są naprawdę przepotężnie obostrzone, gdzie polityka, nie wiem, poruszania się po pasie startowym, właśnie z weryfikacja tego, kto może zasiąść za sterami samolotu pasażerskiego. Przeglądy dużo częstsze niż w naszych samochodach, które też bardzo często są zwyczajnie ruinami, wrakami i nic z tym nie robimy, bo dopóki nikt nas nie złapie. No to tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną historią. No i też dlatego te ceny biletów lotniczych mogą się wydawać stosunkowo wysokie na tle innego transportu, natomiast w tym stoją te wszystkie opłaty za utrzymanie lotniska, za utrzymanie systemów naprowadzających ILS do lądowania w wyniku kiepskiej widoczności, na szkolenia, na to, żeby ten samolot miał regularne przeglądy, żeby ta maszyna była zwyczajnie bezpieczna.
1: No tak, zgadzam się z tobą, ale myślę, że te pieniądze naprawdę warto poświęcić. Jeśli jest ktoś zainteresowany, to zapraszam oczywiście Główny Urząd Statystyczny. Tam są przedstawione z ostatnich lat statystyki z wypadków samochodowych i dopiero wtedy się zobaczy, jakie to są liczby, bo to są liczby setki tysięcy, a na przykład jeśli spojrzymy, nie znam konkretnych liczb, trzeba byłoby to sprawdzić w internecie, ale na przykład jeśli piszemy ilość wypadków, ilość katastrof lotniczych, bo to się nazywa wypadek drogowy, a to oczywiście katastrofa lotnicza, to zobaczymy liczbę tam, powiedzmy na przykład z tego roku 300, 200, 140, coś takiego, ale to nie są setki tysięcy, mimo że samolotów lata coraz więcej na niebie.
0: Też warto się przyjrzeć komunikatom Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, gdzie każdy taki najdrobniejszy incydent, nawet sytuacja, w której pilot, nie wiem, lądując zwykłą awionetką, zgłosił jakiś tam problem i to wszystko jest dokładnie opisywane i na tej podstawie są wyciągane jakieś dalsze wnioski, dalsze zalecenia. Jest to zupełnie nieporównywalne do tego, z czym mamy do czynienia w naszych samochodach czy zupełnie inna historia, tak? No tutaj chciałem wspomnieć o kolei, tak mi troszkę szczekociny z tyłu głowy zabrzmiały, ale szczekociny to był dość wyjątkowa katastrofa kolejowa, w której było tyle punktów, w których można było zapobiec temu zdarzeniu, że jest zwyczajnie skandalicznym, że do tej katastrofy doszło. No i bardzo dobrze, że ludzie, którzy zawiodli, zwyczajnie poszli siedzieć, bo było tyle możliwości, żeby to się zwyczajnie nie zdarzyło. Miałem jeszcze gdzieś stronkę właśnie z takimi raportami niemalże na żywo wrzucanymi, ale to musiałbym sobie w historii sprawdzić, gdzie dosłownie każdy incydent, o którym nawet nie słyszymy w mediach, był dokładnie opisywany. Choćby właśnie, że pilot przerwał start, ponieważ mu się wydawało, że coś tam mu dudniło w silniku, i raport na 3 strony stwierdzający, że tak naprawdę mu się tylko wydawało.
1: Właśnie, jeszcze bym chciała tak wtrącić. Ja to zawsze porównuję tak. Samolot to nie jest samochód z tego względu, że wszystko, co się dzieje w powietrzu, każdy samolot ma wyznaczone swoje korytarze powietrzne, każdy samolot ma jakieś tam drogi i tym podobne, i wszystko jest kontrolowane. Nie ma możliwości, żeby wleciało coś zupełnie z zewnątrz, coś zupełnie nieznanego, a jeśli coś takiego przyleci, to oczywiście od razu patrzymy i próbujemy sprawdzić, co to jest. Na drogę może wjechać ktokolwiek i nikt tego nie zweryfikuje, bo po prostu jak? A tutaj, jeśli chodzi o transport lotniczy, to jest właśnie o tyle bezpieczny, że za jednym lotem stoją tabuny ludzi wykształconych i doświadczonych, którzy wykonują naprawdę kawał dobrej roboty.
0: No ja sam w trakcie studiów podczas jednych z akademickich dni pracy przystąpiłem do rekrutacji na stanowisko kontrolera lotów, natomiast zrezygnowałem ze względu, że chciałem się po prostu poświęcić programowaniu, które jest moją pasją, natomiast te standardy, to co ci ludzie potrafią, i to też dbanie o to, żeby oni byli wyspani, żeby ich dzień pracy wynosił tam 6 godzin, żeby oni naprawdę przez te 6 godzin mieli całkowicie podzielną uwagę, weryfikacja tego, żeby mieli odpowiednią wyobraźnię przestrzenną. To są ludzie tak niesamowicie przyuczeni do tego zawodu, że mam do nich zaufanie. Oczywiście historycznie zdarzały się katastrofy, zdarzały się niedociągnięcia, no i też będą się zdarzały.
1: Ale gdzie się nie zdarzają?
0: No dokładnie. Natomiast też jeszcze wracając do tego problemu białka, człowieka, który obsługuje maszynę, tutaj w jednej z poprzednich audycji właśnie wspominałem, że statystycznie najczęstszą przyczyną katastrof lotniczych jest tak zwany kontrolowany lot ku ziemi. Błąd pilota, który na podstawie źle podjętych decyzji w sposób kontrolowany sprowadził całkowicie sprawną maszynę i doprowadził do takiej katastrofy. No takie rzeczy ciężko jest, bez względu na to, jakie procedury wdrożymy, jak się zabezpieczymy, ciągle może się stać coś, co doprowadzi do sytuacji, gdzie człowiek zawiedzie.
1: No wiadomo, ale zabić można się nawet wychodząc z domu nagle, więc... Ale naprawdę, ja samolotom ufam i polecam każdemu, że taka podróż jest naprawdę bezpieczna. Mhm. Oczywiście się zdarzają wypadki, no ale tak jak już zdążyliśmy wspomnieć, częstotliwość ich jest zdecydowanie mniejsza niż na przykład wypadków drogowych. No i tak jak już powiedzieliśmy, ludzie wykształceni, ludzie z doświadczeniem i to wszystko precyzja po prostu. Nawet jak się coś stanie, to się doszukuje wszystkiego, żeby wszystko wyjaśnić i tak dalej. A zresztą tak jak już też powiedzieliśmy, z każdej katastrofy można wyjść, tylko trzeba wiedzieć jak.
0: No właśnie, to w takim razie jakie miejsca wybierać w samolocie?
1: Myślę, że przede wszystkim najlepiej wybrać, tak statystycznie patrząc na to, oczywiście co się działo w historii, jakie samoloty upadały na ziemię i tak dalej, to myślę, że przede wszystkim najbezpieczniejszy jest początek samego samolotu. Uznajmy, że jest uszkodzony silnik i ten silnik znajduje się mniej więcej gdzieś tam na środku samolotu, to właśnie ten ogień i dym później są skierowane właśnie w tył. I jeszcze podczas startu, bo start i lądowanie uważane są za najniebezpieczniejsze podczas całego lotu, to właśnie podczas startu przecież samolot jest skierowany dziobem w górę. Oczywiście w większości. No i też na przykład kwestia tego typu, czy lepiej wybrać miejsce przy tym korytarzu, czy lepiej sobie poobserwować widoki przy oknie. Oczywiście oglądanie widoków przy oknie jest naprawdę super i sama jak leciałam samolotem, to nie mogłam oderwać wzroku, ale z perspektywy bezpieczeństwa właśnie osoby, które zajmują miejsce przy korytarzu są po prostu bezpieczniejsze. Oczywiście jeśli chodzi o to, to nie są to właśnie duże różnice, ale właśnie osoby przy korytarzu mogą ujść z życiem. Też zachowuje się też odpowiednie pozy i też mówi się na przykład, jakich poz się nie powinno przyjmować. Teraz konkretnie zapomniałam, ale są to oczywiście rzeczy do znalezienia, tak jak mówiłam, takich artykułów pisze się od groma i nawet ostatnio wyszła jakaś gazeta popularno-naukowa, w której był podjęty wątek, jak wyjść z katastrofy lotniczej.
0: Mhm. Jeszcze tutaj na czacie padło piękne stwierdzenie. Może bardziej porównywać liczbę ofiar wypadków w transporcie lotniczym z ofiarami transportu miejskiego, na przykład tramwajów. Byłoby bardziej fair, jeżeli chodzi o to, że też się poruszają określonymi torami, gdzie kwalifikacje do tego, żeby prowadzić taki tramwaj czy pociąg, też muszą być dużo wyższe i mamy ten mniej więcej poziom kontroli podobny. I jeżeli sobie porównamy, nie wiem, liczbę ofiar w katastrofach kolejowych czy tramwaje może mniej, bo to jest niższa prędkość i tutaj to ryzyko śmierci jest bardzo niskie, ale do transportu kolejowego myślę, że tutaj transport lotniczy byłby porównywalny, no a transport kołowy, transport samochodowy naszymi codziennymi autami, no to jest zupełnie inna historia.
1: Tak, dokładnie. W szczególności, że na przykład jeśli chodzi o prawo jazdy, to prawo jazdy można zrobić przechodząc tam odpowiednie testy zdrowotne, jakieś tam psychologiczne, ale to na przykład wystarczy mieć odpowiednie jakieś tam przeciętne, powiedzmy, zdrowie, żeby kierować tym samolotem, a na przykład czy to maszyniści, czy to piloci samolotów muszą zachować się naprawdę końskim zdrowiem, takim porządnym i na tej podstawie się wybiera. Astronautów też się wybiera właśnie na podstawie zdrowia, więc właśnie to też wpływa stan zdrowia na cały przewóz.
0: No plus też dodatkowe środki bezpieczeństwa, na przykład w każdej lokomotywie i też w tramwajach mamy tak zwane czuwaki, czyli taki przycisk, który trzeba po prostu co jakiś czas wciskać, kiedy on tam się zaświeci czy zadzwoni. Jeżeli ten przycisk nie zostanie wciśnięty natychmiast, to wtedy wszystko się natychmiast zatrzymuje, ponieważ tramwaj czy lokomotywa wtedy uznaje, że prowadzący ją zwyczajnie przysnął. No i też jeszcze w kwestii kolei istnieje taka technologia jak Radio Stop, czyli taki można powiedzieć przycisk napadowy, który jest dostępny i w rękach dróżników, i w rękach maszynistów, który wyłącza wszystkie, zatrzymuje wszystkie pociągi w promieniu tam kilkunastu kilometrów zasięgu radiowego. Jeżeli dojdzie właśnie do jakiejś absolutnie, nie wiem, złego ustawienia zwrotnic czy czegoś takiego, no to można to wcisnąć. No i tak jak ładunek elektromagnetyczny z Matrixa, przekręcić, wyłączyć, zatrzymać wszystko i dopiero potem przywrócić ruch, upewniając się, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Co, czego no niestety w samochodach nie mamy, to by też było stosunkowo ciekawe, ale skoro już jesteśmy przy samolotach, tutaj troszkę będziemy wbijać szpilę niektórym słuchaczom Nocnego Radia. Znalazłem na twoim blogu wpis o chemtrails, bardzo popularnej teorii spiskowej, twierdzącej, mówiącej o tym, że jesteśmy przez samoloty w wyniku jakiegoś dziwnego spisku opryskiwani. Nie do końca wiemy czym. Są różne teorie na ten temat. Mamy ludzi, którzy twierdzą, że widzieli, że coś takiego ma miejsce. Mamy filmy na YouTube, gdzie samolot lądując na przykład zostawia za sobą jakąś dziwną smugę, no i przede wszystkim mówi się o tym, że dzisiejsze niebo jest dużo właśnie pełne tej kratownicy, tych smug, czego nie było jeszcze parę lat temu. Jak wygląda z naukowego punktu widzenia kwestia chemtrails?
1: No właśnie, to jest mój kolejny ukochany temat i powiedzmy, że uważam go za takiego samego, jak to, że niektórzy twierdzą, że nie ma sensu się szczepić. Myślę, że to jest ten sam poziom. Przede wszystkim to są smugi kondensacyjne, a nie żadne smugi chemiczne. I powstają one, jak sama nazwa wskazuje, z reguły przez kondensację pary wodnej. I w zależności właśnie od warunków, jakie panują, to mogą być różne właśnie mechanizmy powstawania takich smug. Oczywiście teoria akurat o chemtrails, zwolennicy jej teorii, właściwie nie łączą ze sobą wszystkich faktów i ta teoria, gdyby ją tak bliżej przeanalizować, nie ma ani żadnych rąk, ani nóg, ani głowy, nigdzie nie widać, bo niektórzy na przykład mówią, tak, szczepionki powodują autyzm. Tak, Ziemia jest płaska i jest na żółwiach. A tutaj ludzie mówią różnie. Przede wszystkim...

0: samolotach. Co jeszcze? Przede wszystkim nie wiadomo, co jest w tych smugach niby chemicznych, bo niektórzy mówią, no jest aluminium, inni mówią, no jest srebro, inni mówią, no bakterie, wirusy i takie tam rzeczy. I to naprawdę się wszystko ze sobą nie łączy.
1: A tutaj główną kwestią podejmowaną przez zwolenników teorii spiskowej o chemtrails jest to, że te smugi współcześnie się utrzymują dużo, dużo dłużej. I często właśnie jest tak, że jeżeli jesteśmy gdzieś na wsi, piękna pogoda, mamy piękny widok nieba, samolot przelatuje i ta smuga utrzymuje się naprawdę długo, a teoretycznie, według tej teorii, ta smuga jeżeli by to była smuga kondensacyjna, powinna się rozproszyć po kilku minutach. Ja tutaj się będę bawił trochę w takiego adwokata diabła i będę bronił teorii o chemtrails. I oczywiście zakładam tak, nie wiemy kto, nie wiemy dlaczego i nie wiemy co rozpyla, ale załóżmy, że rozpyla. Na razie zostańmy przy pytaniu, jak to się dzieje, że te smugi tak długo zostają, a potem jeszcze przejdę do kolejnego.
0: No dobra, i właśnie ja uważam, że takie, powiedzmy, to jest porażka polskiej edukacji, bo zamiast właśnie szkoła tłumaczyć podstawowe zasady, oczywiście ja nie obwiniam tych ludzi, bo trzeba to wytłumaczyć, ale właśnie szkoła często nie daje takich warunków do tłumaczenia, zamiast właśnie wytłumaczyć te podstawy, to drąży się w kółko te same niepotrzebne rzeczy i te same warunki. Dobra, więc zacznijmy od tego, że nie ma określonego czasu, jaki ta smuga kondensacyjna musi się utrzymywać. To wszystko zależy od szeregu czynników. To może być dnia, to jest wysokość, na jakiej właśnie ten samolot przeleciał, to jest też rodzaj tej smugi kondensacyjnej i nie mam na myśli, że smuga kondensacyjna to jest spoko, a to jest smuga chemiczna. Nie, bo oprócz tego takich typowych smug kondensacyjnych, to mamy ich tak zwane po polsku kuzynki i one się tworzą w inny sposób niż te zwykłe smugi kondensacyjne, są nieporównywalnie mniejsze i one się tworzą na przykład w końcówkach skrzydeł samolotów. I one na przykład zanikają od razu, ale smugi kondensacyjne mogą być przez parę minut, mogą być przez kilkanaście godzin i to nic nie jest powiedziane, że to jest chemia, czy to jest chemia. Bo tak jak powiedziałam, to wszystko zależy od danych czynników. Nie wiem, no na przykład jak właśnie powiedziałam, pora dnia, czy temperatura jaka jest, w zależności od tego, jaka to jest szerokość geograficzna. To jest naprawdę szereg czynników i nie możemy określić, jaka jest też oczywiście długość tych smug kondensacyjnych, że na przykład do 5 metrów to jest smuga kondensacyjna, a 5 metrów wzwyż to jest smuga chemiczna. To też tak tego nie umiemy stwierdzić i po prostu to wszystko zależy od czynników zewnętrznych, właśnie od tej temperatury i tej przyrody, która właśnie po prostu w zależności od tego, na jakiej wysokości poleci samolot, to taka powstaje smuga.
1: To ja może tutaj tak wtrącę, czy jeżeli ktoś chciałby wejść z tobą w polemikę w tym temacie, to możemy zaproponować, żeby zadzwonił na Skype Nocne Radio?
0: Oczywiście.
1: Okej, także jeżeli macie ochotę tutaj skonfrontować się z Weroniką, to zapraszam Skype Nocne Radio. Natomiast jedną istotną rzeczą, jeżeli chodzi o spiski wszelkiego rodzaju, jest to, że jeżeli za dużo osób by wiedziało o tych spiskach, no to wtedy prędzej czy później ten spisek się uleje. No i przykładowo, jeżeli byśmy mieli jakieś dodatkowe maszyny do rozpylania chemikaliów zamontowane w samolotach pasażerskich, no to ktoś by się tam połapał. Ktoś z obsługi technicznej, ktoś z obsługi naziemnej, kto buduje te samoloty, to jest do wykrycia na naprawdę wielu punktach. A jeżeli byśmy coś dorzucili do paliwa?
0: To myślę, że prędzej czy później, po pierwsze, para by komuś poszła z ust, bo człowiek jest tylko człowiekiem i każdy by chciał na przykład chronić swoją rodzinę, a po drugie, na przykład, gdyby coś dorzucić do paliwa, to później to paliwo się spala i na przykład takie bakterie czy wirusy, one by nie wytrzymały, to by była zbyt wysoka temperatura dla nich.
1: Tutaj Claude Monet, nasz oficjalny główny spiskowiec, zwolennik teorii o chemtrails. Następnym razem, pisze, następnym razem z chęcią wystąpię w debacie o chemtrails. Może, nie wiem, czy miałabyś ochotę przystąpić do takiej moderowanej debaty na ten temat?
0: Zapraszamy teraz nawet.
1: No, Klot zaczyna swoją audycję o północy, więc musi sobie przygotować studio, więc nie wiem, czy teraz będzie w stanie się do nas... Do

0: nas dołączyć, ale myślę, że temat jest otwarty.
1: No szkoda, ale mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieli okazję sobie porozmawiać.
0: Okej, dobra, to myślę jeszcze tutaj z Klodem i z tobą będziemy w kontakcie, pomyślimy w tym kierunku właśnie, tak jak Klod mówi, że jeżeli coś by było, to właśnie jest to dodatek do paliwa, tak? Jeżeli coś, no trudno jest powiedzieć, tak? Bo czy przede wszystkim, czy ten dodatek w jakiś sposób by wpłynął na silniki, tego nie wiemy, bo tak naprawdę nie wiemy, co to byłby za dodatek i pozostaje tutaj bardzo duże pole do spekulacji, no bo teoretycznie istnieją jakieś związki, które by wytrzymały taką wysoką temperaturę i mogły jakoś
1: upadać. No tak, ale
0: upadać,
1: zacznijmy od tego, że nawet jeśli powiedzmy, że byłaby to jakaś substancja, która by wytrzymała na tej temperaturę, to jak samoloty sobie lecą, to jest wysokość kilkunastu kilometrów, a jedyne samoloty, które są w stanie cokolwiek rozpylać, to są samoloty gaśnicze i samoloty rolnicze. One jak coś rozpylają na ziemię, to one sobie nie lecą na wysokości kilkunastu kilometrów, czy mniej więcej na tej wysokości, tylko na przykład lecą sobie akurat nad powierzchnią, idealnie nad powierzchnią bezpośrednio. Dlaczego? Bo pryskanie z takiej wysokości nie ma sensu. Po pierwsze, nie wiemy, to jest zasięg nieograniczony i nie wiemy, gdzie z tej smugi co poleci, w które miejsce, a podobno rodziny osób, które pryskają, są chronione. Więc no, jak mamy
0: teoria spiskowa tłumaczy, że oni są w jakiś sposób zabezpieczeni, czy to osobną opieką medyczną, czy to formą jakichś szczepień ochronnych, tak żeby właśnie uchronić ich rodziny, ich współpracowników przed wpływem chemtrails. Także tutaj...
1: Kiedyś sobie właśnie posiedziałam na takiej grupce, jak właśnie gromadziłam materiały na artykuł o smugach kondensacyjnych i smugach chemicznych, to właśnie posiedziałam sobie na takiej grupce i nawet dodałam post, jak to jest, dlaczego ci ludzie pozwalają na pryskanie? Bo podobno albo po pierwsze na siebie nie pryskają, albo po drugie mają swoich dobrych lekarzy, bo mają pieniądze. Ale jeśli mają pieniądze, okej, ale co z tymi lekarzami, jeśli oni wiedzą, że na przykład tam leczą na smugi chemiczne, tych swoich podopiecznych, to co z nimi i co z ich rodzinami? To też nie trzyma całkowicie siebie.
0: Mhm. No tutaj, jak się spodziewałem, temat, że tak powiem, mocno zaognił. No i mam nadzieję, Klod, że wrócimy do tego. Myślę, że jakąś debatę wręcz poświęconą chemtrails możemy kiedyś taką audycję zrobić. Dogadamy się w tej kwestii.
1: Ja jestem za i ze mną jeszcze.
0: Oczywiście. No tutaj specjalnie, że tak powiem, wyczekiwaliśmy tego wątku. Jeszcze poruszyłaś temat szczepionek,
1: no
0: ale nie będę go rozkręcał, ponieważ mam to zaplanowane na jedną z przyszłych przerw technicznych, gdzie właśnie pracuję, żeby zaprosić lekarza do audycji i troszkę szerzej porozmawiać właśnie o altmedzie, o szczepionkach, o alternatywnych terapiach, także myślę, że tutaj postawmy kropkę, żeby też nam nie zarzucano, że wypowiadamy się na temat rzeczy, z którymi nie mamy też stosownego wykształcenia, doświadczenia, rozumiem, dlatego tutaj sobie to spauzujemy i poruszymy to w innej audycji, a teraz może sobie zrobimy chwilkę przerwy i przejdziemy do trzeciej części audycji, w której spojrzymy troszkę bardziej w przyszłość, troszkę bardziej w nadzieje związane właśnie z technologią. Troszkę sobie być może pofantazjujemy. W międzyczasie również mozaiku webu. Akiba Pop, The Future.

0: A my wracamy w trzeciej odsłonie przerwy technicznej. Dlaczego warto zainteresować się nauką? Poruszyliśmy, najpierw zaczęliśmy od transportu, potem na bardziej takie codzienne rzeczy szykujemy się do debaty na temat chemtrails. Claude, porozmawiamy jeszcze, jakoś się jutro zgadamy z Weroniką, jak najbardziej chcę przystąpić do takiej audycji, także jeszcze się usłyszymy na antenie Nocnego Radia. Myślę, że jak najbardziej warto, jest o czym rozmawiać warto tego posłuchać. A teraz w trzeciej odsłonie audycji chciałbym, żebyśmy odrobinkę wybiegli w przyszłość. Kilka tygodni temu opowiadałem wam o projekcie NASA Spin-off, który jest to biuletyn wydawany co roku, który opowiada o tym, jakie technologie trafiły z laboratoriów NASA do naszego codziennego życia, do naszego codziennego świata. Tutaj aż jak się zainteresowałem głębiej, to wyszło, że między innymi teflon, który jest uważany za polimer, który został właśnie pierwotnie stworzony w NASA, jednak okazuje się, że właśnie nie, że on nie pochodzi ze spin-offu, tylko NASA wciągnęło go z rynku komercyjnego do swoich zastosowań. Natomiast przede wszystkim technologia cyfrowego obrazu, sensory, które mamy w naszych kamerach, one właśnie ich prototypy były instalowane na różnego rodzaju sondach, różnego rodzaju łazikach, które były wysyłane przez NASA w kosmos. Oprócz tego systemy oczyszczania powietrza, systemy detekcji różnych chemikaliów, systemy, które są niesamowicie niezbędne nie tylko w laboratoriach, ale także zwykły sensor czadu, który większość z nas ma w naszych domach, jeżeli mamy piecyk, który może taki czat produkować, oraz potężny katalog oprogramowania, który jest udostępniony na licencji open source, został upubliczniony w roku 2014, gdzie możemy przejrzeć, w jaki sposób pisano programy od nawet misji Apollo do zastosowań bardziej współczesnych. Ale tutaj jeżeli mówimy i wybiegamy tak troszkę, też nawiązując do wcześniejszej naszej rozmowy transportu, wyciągnijmy ten transport odrobinkę na orbitę. Minęło wiele lat, odkąd ostatni raz człowiek postawił stopę na Księżycu mówi się bardzo, oczekuje się wręcz, żebyśmy z powrotem na ten Księżyc polecieli. Jest to kosztowne, jest to trudne, natomiast byliśmy w stanie to zrobić w latach 60. Nie latamy. Nie będziemy się teraz zastanawiać nad tym, dlaczego nie latamy, ale zastanówmy się może, w jaki sposób moglibyśmy sobie taką bazę na Księżycu, czy nawet dalej, zaprojektować, zbudować.
1: No właśnie, ostatni lot na Księżyc, szósty załogowy lot na Księżyc, oczywiście odbył się w roku 1972, i mimo, że na chwilę obecną naprawdę wiele przedsiębiorstw daje nam jakieś znaki, że no może polecimy na ten Księżyc, to na razie nic konkretnego się nie dzieje, ale Księżyc może nam się naprawdę bardzo przydać. Przede wszystkim przedsiębiorstwa kosmiczne chcą, aby stworzyć taką samowystarczalną firmę, samowystarczalne miasteczko, które będzie zbudowane na czas nieokreślony, powiedzmy na tyle, na ile będzie w stanie uciągnąć to miasteczko, i będą tam zamieszkiwali ludzie z różnych specjalizacji, z różnych dziedzin. No na razie nie ma nic takiego konkretnego, ale na pewno chcemy takie coś zbudować, aby na przykład właśnie pobierać surowce z Księżyca. Bo Księżyc może być naprawdę wspaniałym miejscem dla takiego czegoś. Bo po pierwsze, wysyłanie ładunków z Księżyca jest 6 razy tańsze niż wysyłanie ładunków z Ziemi. Mamy wiele miejsc na Księżycu, które są stale oświetlone przez Słońce, a to daje nam oczywiście łatwy dostęp do energii. Na dodatek są jeszcze, to się nazywają te Na lunarnych biegunach Księżyca naukowcy kilka lat temu odkryli spore pokłady lodu wodnego, właśnie co tak nazywało. I właśnie te pokłady lodu wodnego też mogą nam się przydać, czy to do nawadnienia jedzenia, czy to jeśli rozszczepi się to na przykład wodór i tlen, to możemy tworzyć własne paliwo rakietowe i tak dalej. Więc Księżyc jest naprawdę świetnym obiektem. Ponadto mówi się, że właśnie jak będziemy podbijać inne galaktyki, mimo że to już jest futuryzm z kolejnej jakiejś innej bajki, to, że właśnie nie będziemy budować statków na Ziemi, tylko właśnie będziemy budować statki na Księżycu. Co jeszcze? No właśnie mówi się też między innymi, że jak będziemy podbijać kosmos, to jak będziemy podbijać no właśnie kosmos, to Księżyc będzie takim miejscem przesiadkowym, że będziemy mogli tam właśnie się zatrzymać i stamtąd nabrać jakiś właśnie dóbr materialnych i tak dalej. Także warto skolonizować Księżyc, bo jest to naprawdę nam bardzo potrzebne.
0: Tutaj futuryści, pisarze science fiction XX wieku bardzo szeroko opisywali właśnie pojazdy kosmiczne, nieznane nam dzisiaj pojazdy kosmiczne budowane właśnie albo na stacjach orbitalnych, albo przykładowo właśnie na Księżycu, gdzie one na przykład nie musiały się stosować do zasad aerodynamiki, ponieważ nie miały do czynienia z atmosferą i dzięki temu mogły mieć bardziej praktyczny kształt, wygodniejszy, czy zwyczajnie nawet większy, bardziej przestronny. Też jeżeli chodzi o samą produkcję paliwa, był projekt misji załogowej na Marsa, który miał być podzielony na dwa etapy. Najpierw miała zostać wysłana bezzałogowy statek, który miał być jednocześnie statkiem powrotnym, który natomiast miał zabrać z Ziemi bardzo niewielką ilość paliwa i miał przy użyciu marsjańskiej atmosfery wyprodukować paliwo potrzebne astronautom do powrotu na Ziemię, dzięki czemu w momencie, kiedy nasi astronauci w tej drugiej misji by ruszyli na Marsa, już by mieli pewność, że tam na nich czeka zatankowana, gotowa do startu rakieta, którą będą mogli wrócić na Ziemię. Oczywiście, co by zabezpieczyło nas w sytuacji, jeżeli coś by się z tym naszym pierwotnym statkiem stało i by się nie nadawał do dalszego użycia. Natomiast właśnie kolonizacja Księżyca niesie ze sobą pewne duże ograniczenia techniczne, bo musimy zabrać ze sobą, no właśnie, czy musimy zabrać ze sobą tlen, czy musimy zabrać ze sobą żywność, czy możemy sobie zasadzić ziemniaki na Księżycu?
1: No przydałoby się, żebyśmy coś ze sobą zabrali, chociażby na początek, bo no Księżyc znamy, ale nie ukrywajmy, nie aż tak dobrze jak na przykład Ziemia. Myślę, że w odpowiednich warunkach dałoby się coś wyhodować, bo tu też wchodzimy może częściowo w kwestię terraformowania, czyli tworzenia takiej drugiej Ziemi. Właśnie Księżyc jest jednym z obiektów, który da się sterraformować, jeśli to tak mogę określić, czyli właśnie tam na przykład dostarczyć wcześniej tlen, czy jakieś tam zwierzątka, czy rośliny. I właśnie w ten sposób sobie stworzymy takie warunki jak na Ziemi. Na dzień dzisiejszy jest to dość trudny, skomplikowany proces i czasochłonny. Na przykład jeden z filmów science fiction, ja wiem, Misja na Marsa albo Czerwona Planeta mówiły, że właśnie 20 lat przed finalnym lotem na Marsa wysyłano bezzałogowe sondy, które wytwarzały tlen, ale a propos właśnie tego chciałabym powiedzieć, że niedawno NASA zaprezentowała takie swoje maszynki, które stworzyli wraz z ESA i w ramach projektu Mars 2020. I właśnie wśród nich było widać, że jeden z tych łazików ma elementy, które można, z których da się wygenerować tlen, więc jak widać, próbujemy cały czas.
0: Czyli tutaj kolonizując Księżyc, no zostańmy najpierw na tym Księżycu, bo Księżyc jest zwyczajnie bliżej, ale nie wytworzymy tam atmosfery, musimy to jednak zamknąć jakąś kopułą, prawda?
1: No tak, prawda, dlatego mówię, że to jest bardzo proces czasochłonny i też dlatego nikt się jeszcze nie rzuca i nie podejmuje się tego wszystkiego, bo to jest po prostu normalnie zbyt skomplikowane, ale To by wymagało, myślę, że współpracy wielu państw i wielu przedsiębiorstw, bo po pierwsze, że to jest trudne, to jeszcze to jest drogie, ale na szczęście żadne państwo nie ma monopolu na wydobywanie na przykład czy podbijanie Księżyca czy jakiejś innej części kosmosu. Więc myślę, że jeśli by połączyć siły różnych agencji kosmicznych i tym podobnych, nawet przedsiębiorstw prywatnych, nawet one się przydadzą, to myślę, że dałoby się coś zrobić. No ale niestety na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie, no bo wciąż trwa chociażby wyścig kosmiczny między różnymi przedsiębiorstwami, zamiast połączyć swoje siły.
0: Również dla przedsiębiorstw będzie konieczne to, żeby to było zwyczajnie opłacalne. No i pytanie, czy taka kolonia księżycowa miałaby tylko i wyłącznie wydobywać, powiedzmy, surowce z Księżyca, tylko i wyłącznie na własne potrzeby, na potrzeby rozbudowy swojej infrastruktury, czy możemy myśleć, czy w ogóle jest gdzieś tam daleko na horyzoncie naszych wyobrażeń, patrząc na dzisiejszą technologię, to, że te surowce będą nam jednak wracały na Ziemię?
1: No, na pewno coś tam będziemy mogli wydobyć właśnie. To jest, mówiłeś, że nie chcę się w to zagłębiać, ale to jest jedna z przyczyn, dla których Księżyc nie stanowi aż takiego super kąsku dla ludzi z Ziemi, ponieważ nie jest on aż tak zaopatrzony w mega dobre surowce, które by warto było sprowadzać. No ale myślę, że powoli by to się zaczęło zwracać. Oczywiście no to musiałoby nabrać rozpędu i tak dalej, więc...
0: Czyli sądzisz, że, tak, że jeżeli będziemy mówili o kolonizacji Księżyca, to bardziej będzie taki nasz kosmiczny dok, w którym będziemy budować, przygotowywać kolejne wyprawy. No właśnie, a czemu nie zrobić tego na orbicie? Czy to, że postawimy to na Księżycu, daje nam jakieś plusy?
1: No tak jak wspomniałam, to jest przede wszystkim tańsze, zdecydowanie tańsze niż na Ziemi, niż gdziekolwiek, bo po prostu dzięki tej mniejszej grawitacji, która na Księżycu jest prawie że znikoma, no to jest to zdecydowanie tańsze, więc tak, to daje duże ułatwienia, no bo wiadomo, kasa jest chyba tutaj ważniejsza niż w takiej ziemskiej logistyce, no bo tutaj już wchodzimy w logistykę kosmiczną i myślę, że to jest właśnie to kluczowe, no bo kasa i jeszcze raz kasa, no transport kosmiczny jest przedsięwzięciem drogim, no nie ukrywajmy, dlatego na przykład Elon Musk ze swoim SpaceX próbuje wykorzystywać kilka razy swoje rakiety, no ale no mówię, więc myślę, że Księżyc akurat da nam sporo możliwości.
0: Tak, tutaj jeszcze mogę wtrącić, że wysłanie kilograma ładunku przy użyciu promu kosmicznego kosztowało około 30 tysięcy dolarów, kilograma ładunku, natomiast przy użyciu...
1: Tak, na orbitę transferową, a tak. Na orbitę geostacjonarną, jak już wyślemy, to się stawka podwaja.
0: No tak, a natomiast użycie właśnie tych wielokrotnych rakiet, które mamy w programie SpaceX, zmniejsza ten koszt do bodajże 7,5 tysiąca dolarów za kilogram ładunku. Także mówimy tutaj o spadku...
1: Dokładnie, a tutaj się każdy dolar liczy.
0: Dokładnie, no szczególnie, że no, jednego kilograma nikt nie będzie angażował. No tutaj nie wiem, standardy tego, co trzeba tam wysłać, w jaki sposób to mądrze przemyśleć, żeby to było właśnie lekkie i żeby ci ludzie też byli lekcy, żeby mogli tam polecieć. No jest to, no każdy kilogram to są potężne pieniądze. A co możemy wyciągnąć z Marsa w takim razie?
1: No na dzień dzisiejszy myślę, że aż tak konkretnie Marsa nie znamy, abyśmy mogli stwierdzić co i tak dalej. Myślę, że przede wszystkim jest tam ważna woda i myślę, że on też nam się przyda, jak już oczywiście powiedzmy, że zdobędziemy już tam chociażby część naszego Układu Słonecznego, to myślę, że też właśnie czytałam dużo, że Mars też może nam się przydać później tam dalej, jak będziemy budować następne środki transportu do podbojów międzygalaktycznych, ale no to już mówimy o setkach lat, o ile nie tysiące lat. No na dzień dzisiejszy nie wiem, czy jestem w stanie osobiście sama stwierdzić, co konkretnie wyciągniemy, ale myślę, że podbój Marsa też jest przede wszystkim potrzebny, no bo przede wszystkim chociażby, żeby uratować naszą ludzkość, no bo jesteśmy sami na jednej planecie, a kosmos jest dla nas otoczeniem no bardzo niebezpiecznym. Nie ukrywajmy, to, że władamy całą Ziemią, nie oznacza, że władamy całym kosmosem. My w kosmosie jesteśmy malutcy. My się w kosmosie tak naprawdę nie liczymy. Jesteśmy na jednej planecie. Jedna kometa może zaważyć o, czy jakaś inna katastrofa może zaważyć o losach całej ludzkości, dlatego myślę, że byłoby warto właśnie kolonizować Marsa ze względu na uratowanie tak rozwiniętej cywilizacji.
0: No, ale tutaj nie sądzisz, że jeżeli coś by zagroziło Ziemi, czy to by była, nie wiem, no kometa, no to okej, no to wtedy na Marsie się możemy spokojnie schować, ale jeżeli to byłby pulsar, jeżeli by to był wybuch Betelgezy, no to wtedy już ten Mars nie do końca by nas uratował i być może...
1: No nie, dlatego chciałabym przytoczyć tutaj słowa właśnie Ilona Muska, nie Ilona Muska, tylko Stephena Hawkinga, przepraszam, mówił, że ludzkość nie ma przyszłości, jeśli nie wyjdziemy w przestrzeń kosmiczną. I to jest prawda, nasz droga mleczna też daje nam no, stosunkowo małe możliwości, zważając na to, jak duży może być wszechświat, dlatego warto pracować. No oczywiście, no mówię, no to są koszty, to są technologie przyszłości, to nie jest coś, co jesteśmy w stanie przeskoczyć, to są prawa fizyki, to jest naprawdę wielu uwarunkowań, no ale to Stephen Hawking ma rację i naprawdę warto w to wszystko inwestować.
0: No warto, no nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mamy, nie wiem, jesteśmy na odosobnionej wyspie, jesteśmy otoczeni oceanem i widzimy, że jakaś strukturka nam się wydobywa gdzieś tam na horyzoncie. Nie wyobrażam sobie, żeby nawet będąc, nie wiem, jakimś człowiekiem pierwotnym, nie zacząć myśleć, jak się dostać na tę wysepkę z drugiej strony. Nie dlatego, że tam będą skrzynie złota, czy że tam się nauczę matematyki, czy że tam sobie zbuduję dom, czy że tam to skolonizuję, tylko dla zwykłej ciekawości.
1: No właśnie, ciekawość jest jednym z głównych czynników, który nas sprowadza w kosmos. I to jest oczywiście bardzo dobrze, no bo ciekawość rzecz ludzka, ludzie właśnie słyną z tej ciekawości. I myślę, że to jest naprawdę dobry motyw, właśnie ciekawość.
0: I tutaj nawet nie tylko sam kosmos, tylko zasadniczo już tak domykając naszą dzisiejszą rozmowę, że do nauki, do analizowania tego, w jaki sposób działa świat, nawet ten nasz tutaj rodzimy świat, w jaki sposób możemy ulepszyć nasze codzienne życie, w jaki sposób możemy coś zautomatyzować, wiele wynalazków przecież bierze się właśnie z lenistwa albo z ciekawości. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: No myślę, że z tą ciekawością się zgodzę.
0: Ja jednak jako programista bardziej bym się chylił ku lenistwie, bo chcemy się zajmować innymi, ciekawszymi rzeczami, niż prowadzić samochody, niż przeliczać na kartkach, jaki ma być rozkład palet w kontenerze. Rozumiem. Także podsumowując może, czy wyobrażasz sobie, że my jako cywilizacja moglibyśmy, nie wiem, odrzucać rozwiązania naukowe, wypiąć się na nie, stwierdzić, że okej, to nas przerasta, nie myślmy o tym jeszcze, czy nie wiem, bo zdarza się czasami tak tutaj nawet na czacie, w trakcie się pojawiło, spodziewałem się tego, kiedy rozmawialiśmy o kosmosie, że tutaj dzieci głodują, a my tutaj o kolonizacji Księżyca. Co prawda nie uratujemy żadnego dziecka, nie rozmawiając o kolonizacji Księżyca, to trzeba inne działania podjąć, ale no właśnie, bo nasza Ziemia, nasza planeta wymaga również pewnych poważnych zmian, pewnych poważnych rzeczy, które musimy zrobić, zanim zaczniemy myśleć o lotach w kosmos. No i pytanie, czy sądzisz, że powinniśmy rzucić po prostu, zająć się tym tu i teraz, tym naszym małym światem i dopiero potem pozwolić sobie na futurologię, na loty w kosmos, czy możemy sobie teraz spekulować i, nie wiem, jakoś tak równocześnie i mieć stację kosmiczną i próbować rozwiązać problem głodu w Afryce?
1: Powinniśmy robić to równocześnie. Po pierwsze, to są zupełnie dwie różne gałęzie i one się w żaden sposób ze sobą nie mieszają. Po drugie, zauważyłam tendencję do mówienia na przykład, to nie dotyczy naszego pokolenia, to dotyczy następnych pokoleń, nas to nie dotyczy, my możemy odejść w spokoju. Tak, to jest prawda, ale jeśli chcemy, żeby ludzkość się dochowała jak najdłużej, no to musimy pracować już teraz, no bo jak mówię, no nie wymyślimy sobie na przykład takiego, o, na przykład napęd anihilacyjny, który jest na razie naprawdę futurystycznym rozwiązaniem i nie na nasz zasięg, potrafiłby zawieźć nas na Marsa chyba w 15 minut, czy tam 12 w 15, ale nie wymyślimy go sobie tak z dnia na dzień, nad tym trzeba pracować latami. I podbój kosmosu także ma swoje wiele ciekawych swoich wynalazków i dzięki temu naprawdę trzeba ratować ludzkość, no bo to już jest kwestia właśnie wielu lat, wielu pokoleń, a to, co teraz dotyczy właśnie na przykład gór, to jest kwestia chwili obecnej i nad tym trzeba pracować i nad tym, ale ani zarazem, ani jedna sprawa się nie wyklucza, ani druga się nie wyklucza.
0: No tak, tutaj częstym zarzutem jest to, że ładujemy mnóstwo pieniędzy w wielki zderzacz hadronów jako cywilizacja w Międzynarodową Stację Kosmiczną, a właśnie nie rozwiązaliśmy, no jak to ktoś kiedyś powiedział, że jednocześnie w tym momencie na planecie mamy epidemię otyłości i głodu w dwóch różnych miejscach świata. No i właśnie często denialiści, krytycy nauki twierdzą, że zostawmy te wynalazki, rozwiążmy, połóżmy te pieniądze gdzieś indziej. Tutaj ja może troszkę wybiegnę i najpierw odpowiem, jak to w mojej opinii wygląda. Prywatnie sądzę, że tutaj nie problemem są pieniądze w kwestiach takich jak głód, w kwestiach takich jak choroby, tylko problemem jest swego rodzaju mentalność, swego rodzaju edukacja. I my jesteśmy w stanie już w tym momencie jako cywilizacja rozwiązać te rzeczy i miliard dolarów w te czy we w te, włożonych tam czy gdzieś, w ten sam głupi sposób, który jest robiony do tej pory, nie rozwiąże absolutnie nic. Kiedy korporacje amerykańskie wolą wyrzucić psującą się żywność do oceanu, niż w jakiś sposób ją przetransportować do Afryki, no to tutaj żadne dodatkowe dolary nie pomogą. Nie wiem, jaka jest twoja opinia?
1: Zgadzam się z tobą, bo właśnie zdaję w tym roku maturę z geografii i jak tak oglądałam sobie podręcznik od geografii, to właśnie było jedno z punktów, żeby tak, no te właśnie somatyczne zadania typu jak rozwiązać problem głodu na Ziemi, to na Ziemi, na świecie, no w sumie to na jedno wychodzi, to właśnie było wymienione, żeby nadwyżki żywności przekazywać krajom właśnie tym biedniejszym, czy te, które mają gorsze warunki, to własnego rolnictwa i tak dalej. I się z tym zgodzę, to jest naprawdę świetna inwestycja, ale nikt się tego nie chce podjąć, więc właściwie my wyrzucamy to jedzenie bez sensu, a przy okazji te same osoby mówią, że podbijanie kosmosu jest bez sensu.
0: No, także myślę, że mamy tutaj pewien konsensus i tutaj będziemy powoli stawiać kropkę i kończyć dzisiejsze spotkanie. Może chciałabyś jeszcze jakoś, nie wiem, podsumować, bo tutaj oczywiście link do twojego bloga jak najbardziej się pojawi, link do bloga, link do fanpage'a na Facebooku. Zachęcam, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się czyta to, co Weronika pisze. Zresztą nie wiem, jakie jest wasze, tutaj już parę osób mi nawet na Skype'ie, na privie zaznaczało, że wspaniale się ciebie słucha, także bardzo dziękuję ci, że zechciałaś nas tutaj dzisiaj do nas przyłączyć i do naszej dyskusji poruszyć pewne wredne tematy i być może właśnie dojdzie do jakiejś bardziej rozwiniętej dyskusji jeszcze w przyszłości. Także jeżeli chciałabyś może jeszcze coś na koniec.
1: Myślę, że powinniśmy inwestować w transport, bo transport jest naszą przyszłością i zacznijmy od tego, że ludzie od zawsze musieli coś przewieźć, muszą przewieźć i będą musieli przewieźć. I tak jak zaczynaliśmy od początku i kończyliśmy koszty i czas i to jest najważniejsze i musimy właśnie udoskonalać logistykę, musimy udoskonalać transport i wszystko. I jeszcze chciałabym coś powiedzieć, jak moi czytelnicy mnie słuchają, bo wrzuciłam też informacje na fanpage'a i chciałabym coś im powiedzieć, jeśli też mogę.
0: No oczywiście.
1: Obiecałam sobie, że jak będę miała pierwszą lepszą okazję, fakt faktem, że już blog istnieje ponad 2 lata, ale obiecałam sobie, że jak będę miała pierwszą lepszą okazję i to jest chyba taka pierwsza lepsza okazja, żeby powiedzieć im to, co właśnie czuję. Chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim czytelnikom i tym nowym i tym starym, bo wiem, że są ludzie, którzy czytają mnie już od 2 lat, że są dla mnie naprawdę niezwykle ważni i dziękuję wam za to, że czytacie wszystko, że mnie wspieracie i że krytykujecie mnie bardzo często, rzadko albo często, w zależności od tego, co tam opublikuję, że dajecie mi te wskazówki. Dzięki wam się naprawdę rozwinęłam i jesteście dla mnie naprawdę ważni i naprawdę nawet sobie nie wyobrażacie, jak uszczęśliwiacie moje każde kolejne dni i te, ja was przede wszystkim nie zostawię przy kilku następnych latach. Tak, bo ten blog jest dla mnie wszystkim i ten blog mnie naprawdę uszczęśliwia, kontakt z wami mnie naprawdę uszczęśliwia. Jestem wdzięczna za to, że poświęcacie swój cenny czas, który moglibyście poświęcić na coś innego, a wchodzicie na maszynę okiem dziewczyny i to czytacie. Naprawdę wam strasznie dziękuję.
0: To my tobie dziękujemy, że prowadzenie w ogóle bloga przez 2 lata i pewna taka konsekwencja w działaniu jest naprawdę imponująca. Widziałem wiele fajnych projektów, które padły po 2-3 wpisach. Konsekwencja, którą pokazujesz i po prostu trzymanie bardzo wysokiego poziomu i też otwarcie się, że tak powiem, na nowe media. No tutaj dzisiaj występ w radiu, być może właśnie jeszcze coś do tego, do tematu chemtrails wrócimy, być może jeszcze coś poruszymy, zobaczymy, będziemy w kontakcie. Także dzięki ci wielkie, no i życzę ci powodzenia, no raz na maturze, a dwa wytrwałości w popularyzacji nauki, bo jest to ekstremalnie, ekstremalnie ważne. Jest to właśnie ta praca u podstaw, którą mi się wydaje właśnie powinniśmy wykonywać, żeby ten świat wyglądał lepiej i żebyśmy mogli zwyczajnie przestać ludziom marudzić o globalnym ociepleniu, o racjonalnym transporcie, żebyśmy mogli jako cywilizacja działać sprawnie.
1: No dokładnie.
0: Okej, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja się z wami żegnam.
1: Aha, i chciałabym jeszcze podziękować wszystkim osobom, które oczywiście to słuchały i się udzielały w naszej audycji, czy były za chemtrails, czy też były przeciwko. Też bym chciała wszystkim osobom właśnie podziękować i za te wszystkie miłe słowa, bo starałam się w miarę tak wszystko ogarnąć na bieżąco, co się dzieje na czacie, mimo że nieraz nie dawałam rady. To bardzo dziękuję i mam nadzieję, że tak trafię na dobrego męża, jak piszecie. I mam nadzieję, że to wszystko, że ja przede wszystkim to jeszcze raz zagoszczę, bo naprawdę się bardzo dobrze bawiłam, więc dziękuję wam za mile spędzony wieczór i naprawdę, jesteście super.
0: Dzięki wielkie. A my tymczasem się żegnamy, zapraszamy na Teorię Chaosu o północy, a tymczasem na sam koniec Mozaiku Webu, Megane Dene. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.

0: luźnych gadkach. Czasów ostatecznych na razie nie ma. Jakoś nie czuję się w formie, żeby nadawać, przygotowywać się i tak dalej. A i tak okazuje się, że luźne gadki są popularniejsze i sporo więcej odsłuchań, więc głosujecie odsłonami. No, głosujecie odsłonami, głosujecie lajkami, głosujecie komentarzami, głosujecie donatami. Zawsze można się wstrzymać od głosu w tym ostatnim przypadku. Kurczę, nie używajcie takich słów jak zrywa na czacie, bo mi się od razu czerwona lampka włącza, a to chodziło o Tomka od pomidorów. Żeby je zrywał w masce. Nie podoba ci się wolność słowa? Lewagu? Lewagu, no tak. Lewarku, lewagu. Tak, lewackie radio przecież, nie? Pijackie, teraz już pijackie. Jak się okazuje. Nocne radio. To wojownicy, alkoholicy, wojownicy, odbytnicy. Czy coś takiego. Nie, wojownicy, odbytnicy to niekoniecznie my. Ale pijaki, może trochę tak, no. Pewnie, że się ustosunkuję do ostatnich wypowiedzi w pewnym radio, do wypowiedzi, które pewni ludzie, wiadomo skąd oni są i komu służą, i pewni ludzie powiedzieli pewne słowa o pewnym innym radio, to znaczy o nas, więc pewnie, że się ustosunkuję. W ogóle zamierzam się za każdym razem odnosić do słów wypowiedzianych na temat naszego radyjka. Już tak mówiąc serio, nie będę tutaj mówił, że chodzi o pewne radio, pewnych ludzi, tylko powiem wprost, o co chodzi. Zacytuję wypowiedź poprzez nagranie dźwiękowe. Wytłumaczę, jak komu dobremu, że po raz kolejny się myli i gada głupotki, na przykład, nie? Zacznijmy może od takiego nagranka.
1: Wiesz, to jest czasami tak, że dane osoby w danym czasie jakby zaskoczą i jest ten flow taki ładny, to jest takie fajne powiedzenie, a czasami może być flow w dół, prawda, że się ciągną w dół osoby, jak na przykład para, nie wiem, alkoholików, depresantów, czy degeneratów.
2: Dobrze, że to powiedziałaś. Dobrze, że to powiedziałaś. A nie będę rozwijał tematu, bo bym musiał obgadywać inne radio. Ktoś dzwoni, ale Janek dzwoni.
1: To nie obgaduj, puść mięso.
2: Nie, pokażę, to bym musiał mięso. Zmasakrować inne radio, bo tam jest, bo tak jak jest. Dobrze, ja to powiem w przenośni. W innym radiu nastąpił alkotropizm, bo tak jak kwiaty słonecznika się obracają do słońca, które wędruje po nieboskłonie, to się nazywa fototropizm, a u alkoholików jest alkotropizm i w takim radiu doszło do katastrofy jednym, ponieważ tam nastąpiło zjawisko alkotropizmu. Alkoholicy, oni, tak jak homoseksualiści, oni siebie widzą, mają jakieś po prostu trzecie oko homo albo trzecie oko alko i tym trzecim okiem alko oni siebie rozpoznają, że to jest git człowiek.
0: I to powiedział człowiek, który sam wygląda w sumie jak git człowiek. żywcem wyjęty z symetrii niewiadomskiego trochę, tak. No, Enki tutaj nas teraz zaczął reklamować jako właśnie pijackie radio, gdzie alkoholicy sami, zresztą potwierdza to inna wypowiedź.
3: Każdy z nas musi sobie znaleźć coś do kopania, szczególnie wtedy, kiedy sam jest, sam doświadcza agresji, tak? Przynajmniej tak to interpretuję. To, co się
2: dajmy spokój uniwersum kreskówek, mangi i Disneya i alkoholu.
0: Myślę, że to gruba przesada. To znaczy, gdyby tak się zastanowić, to trochę prawdy w tym jest, bo no, ja ostatnio przeginam. Faktycznie dużo piłem na antenie. Zamierzam z tym walczyć. Nie ukrywam, że trochę się wkręciłem w picie na antenie, ale już raczej koniec z tym. To znaczy, sporadycznie może jakieś piwo, góra dwa. I faktycznie bywa tak, że jacyś słuchacze są zachęceni trochę do dzwonienia, słysząc, że na antenie pojawia się pijany koleś. I no i traktują to radio jako swoje, no ale to działa we wszystkich kierunkach, wydaje mi się. Też słuchacze szurający, wyznawcy różnych dziwnych teorii, spiskowej teorii dziejów, albo miłośnicy medycyny alternatywnej, ci, którzy negują istnienie koronawirusa. Też jak poczują, że trafili na takie medium, gdzie mogą się swobodnie wypowiedzieć, gdzie będą mieli poklask, no to też tam zostaną. No to chyba normalne, że tak to działa. Nie trzeba tu trzeciego oka, ani niczego takiego. Trochę mnie ubodło określanie nas jako takiego medium, gdzie się gada o Disneyu i o mandze oraz anime. Nie jest to prawda. W zasadzie to... Znowu muszę trochę odbić piłeczkę. Wydaje mi się, że to Radio Enki jest bardziej monotematyczne. Był taki czas, że właściwie co audycję gadało się o tym koronawirusie tylko, tak samo jak u Kloda w Teorii Chaosu, też już od wielu, wielu audycji wciąż ten koronawirus. A u nas w sumie są bardzo różne audycje. A jak spojrzeć do archiwum, no to mamy audycje technologiczne, spiskowe, filmowe, w samych luźnych gadkach i w nocnych markach. Przecież tyle różnych tematów się pojawiało. Często rozmawiamy sobie o życiu, dzielimy się jakimiś swoimi doświadczeniami, nie? I co audycja, to właściwie inny temat, rzadko kiedy się powtarza. Ostatnio Zenon nagrał audycję, gdzie wspominał początki radia, Błażej o komunizmie, o podróżach, o polityce aktualnej ze Zmorą, rozmawiają o wyborach, było. No więc trochę to takie krzywdzące, nazywanie nas, że jesteśmy uniwersum wody i mangi. No i nie to, żebym się obrażał, nie jestem jakiś delikutaśny, jakaś tam panieneczka, że zaraz będę tutaj płakusiał. Chodzi bardziej o to, żebyśmy nie ściemniali na swój temat, nie? Czy ja mówię na przykład, że u Enkiego to się rozmawia tylko o krewetkach, mundka na przykład. No to byłby to absurd, nie? No a niektórym jakoś łatwo przychodzi takie umniejszanie innym i czarowanie rzeczywistości, nie? No ale to w sumie takie mało inwazyjne, mało szkodliwe. Przejdę może do innej wypowiedzi.
3: Skomentuję to jednym sformułowaniem. Jeżeli przypisuje sobie ktoś prawo do manifestowania niechęci w stosunku do innych, to proszę nie odbierać tym, których się w jakiś sposób stygmatyzuje, do tego, że mogą mieć też opinie i niekoniecznie pochlebne na temat tych osób, które w ten sposób postępują, bo ja już mam dosyć milczenia.
4: Ja nie nadążam, proszę wytłumacz mi, proszę, ja się czuję jakby...
3: Otóż uczestniczyłem w pewnym dziwnym miejscu, uczestniczyłem, powiedzmy sobie, że jest gdzieś w Polsce jakieś radio i jest człowiek, który lubi dzwonić do radia, rozmawia, robi to najlepiej jak może, przynajmniej do tej pory był akceptowany. W pewnym momencie ktoś dochodzi do wniosku, że już takiej osoby dzwoniącej mamy dosyć i robi się całą audycję, w tym radiu robi się całą audycję, którą można by nazwać osądem nad tym człowiekiem. Czyli przypinanie mu jakichś różnych łatek, wyśmiewanie jego słabości i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś uważa, że to jest moralne postępowanie, że w ten sposób można ludzi stygmatyzować, to mi się to nie podoba. I owszem, są ludzie, którzy żyją w swoim świecie i niech żyją w swoim świecie, ale niech nie naprawiają na siłę albo nie zmieniają życia innym, bo parafrazując to, co kiedyś wyczytałem na pewnym bardzo ekscytującym czacie, od razu wiedziałem, że ten człowiek komuś zajdzie za skórę, tak? I to ktoś, kto jest w stanie na dzień dobry tak oceniać ludzi sobie życzliwych, bo ja zakładam, że ten osoba, o której w ten sposób się wyrażono, wykazywała dużo życzliwości w stosunku do innych, to jest tylko i wyłącznie dowód na to, że od innych oczekuje się zdecydowanie więcej niż od samego siebie. I warto by było, żeby sobie parę osób to po prostu przemyślało, bo jeżeli chce szacunku...
2: Janku, ja się wtrącę. Przemyślało, gdy wytrzeźwieje. To może dużo czasu zająć.
0: No i znowu te pijaki, nocniki pijaki. No, z Janem Matejko, no oczywiście wiadomo, że mówił o nas, ale to trzeba mówić wprost. Uważam, że w nocnym radio źle mnie potraktowali, bo dlatego, że tutaj jakoś wytłumaczyć, a nie tak mówić zagadkami, nie? Trochę męczy mnie już odczytywanie ciasteczek z wróżbą i jakieś mruganie okiem i szczypanie się pod stołem, nie? To lubię jasne sytuacje, jasne sprawy. Z Janem jest sytuacja taka, że faktycznie no, trochę się odbił od nocnego radia. Czasem tak bywa, że ktoś po prostu tutaj nie pasuje. Rzadko, bo rzadko, ale czasem się tak zdarza, że ktoś przychodzi i okazuje się, że to nie jego bajka. Nasz sposób rozmawiania, nasze podejście do dyskusji... No, okazują się niekompatybilne na przykład z takim Janem Matejko. Przypominam, że Jan Matejko na początku był bardzo dobrze traktowany tutaj, z dużym szacunkiem i też z dużą cierpliwością. Jan znany jest z tego, nawet u Enkiego sobie robią z tego trochę śmichy, chichy, że mówi bardzo długo i rozwija swoją wypowiedź, robi wstęp, rozwinięcie... zakończenie, 5 dygresji po drodze. No i z tego jest znany. I tutaj zaakceptowaliśmy to, przynajmniej no wiadomo, że nie wszyscy będą zadowoleni z takiego stanu rzeczy. Na czacie pojawiały się komentarze, że niektórym to się nie podoba. No, ale Jan okazał się też niechętny do wytykania mu pewnych nieścisłości, to znaczy no, ktoś się z nim nie zgadza i Jan od razu traktuje to bardzo, bardzo poważnie, tak jakby się trochę bał, że jego autorytet zostanie rozbity, zniszczony, że no, walczy jak lew, nawet idzie w zaparte, żeby tylko udowodnić, że ma rację. Przykładem są inne wypowiedzi, których już nie zgrywałem, ale gdzie po raz kolejny tłumaczy, że ja się pomyliłem specjalnie.

0: opowiada na nasz temat niestworzone historie od lat. No, ja tutaj w pewnym sensie rozumiem całą tą sytuację, też widzę trochę winę po naszej stronie, ponieważ my też może czasami ulegamy temu, tej chęci, żeby komuś dopiec, żeby kogoś obgadać. Zdarzało się na antenie, oczywiście nie było czegoś takiego jak cała audycja poświęcona Janowi Matejce, to sobie wymyślił. I to jest chyba kolejny powód, dla którego Jan i Jola niekoniecznie zostali tutaj zaakceptowani. Chodzi o to, że oni często mieszają, jakby to powiedzieć, no kłamczuszkami troszkę są, no powiem wprost, nie będę już tutaj się czaił, są trochę kłamczuszkami.
1: To jest po prostu no coś takiego, czego nie rozumiem.
0: O cholera jasna.
2: Tworek, 200 zł. Na zaś.
0: Co to się stało się? Co, ja dobrze widzę? Muszę zera policzyć. Jedno, no, jak w mordę strzelił, 200 zł dostałem. Człowieku, co się, coś tam się nie pomyliły? Przypadkiem się nie nastukało za dużo? To tyle pieniędzy, wow. Dzięki milionkrotne, człowieku. No naprawdę się cieszę i... Kurczę, no to siedzimy dzisiaj. No to mamy chyba sponsora dzisiejszej audycji, Stworek. To by tłumaczyło właśnie, no tworki, tak, tworki, no to czy, nie wiem, czy sponsor był na pewno, czy sponsor był w pełni władz umysłowych, jak to wysyłał? Cholera jasna. Ale to dziwny trochę donate, ponieważ nie mam go na liście, a jest, w końcu się pojawił. Tworek jest, przekazał. No pięknie. Dzięki towarzyszu. Tak się będę zwracał do wszystkich sponsorów od dzisiaj. Towarzysze w końcu, to lewackie radio komunistyczne. Może coś mamy w sobie lewackiego. Słuchajcie, to też jest temat do dyskusji na audycję. Może mamy w sobie nic... Może po prostu my, nocniki, nasza społeczność, wiadomo, że podobne przyciąga podobne. Więc może garną się tutaj do naszego grona ludzie, którzy lubią się trochę poniezgadzać czasami, mają różne widzenie świata, ale nie przeszkadza im to, że ktoś myśli inaczej. Są takie społeczności, w których jest bardziej hermetycznie, w których się oczekuje, że... Zauważcie, jak na przykład do Enkiego czasem ktoś dzwoni, to Enki powie tym głosem swoim, no to powiedz, co myślisz o tym tam koronaświrusie śmiesznym i noszeniu maseczki niczym rycerz średniowieczny, zakuty łeb w tym przypadku by pasowało. No coś tam sobie zażartuje po swojemu, po enkowemu, sugerując od razu, jakiej odpowiedzi trochę oczekuje od dzwoniącego, nie? Bywało nawet tak, nie wiem, czy to nie Harfa dzwoniła, czy to no jakaś pani zadzwoniła i powiedziała coś, co tak niekoniecznie było po drodze, po linii partyjnej, że tak powiem. No my niby tacy lewacy, a tam to raczej tam u Enkiego linia partyjna jest pewna. No i słuchaczka powiedziała coś takiego, co niekoniecznie się zgadzało z tą linią partyjną i taka cisza chwilowa była i Enki tam coś zaburczał, w brzuchu mu zaburczało, w uchu podłubał. No więc... Krawcze, jacy podobni, jesteśmy tak różni, że hej, naukowcy, katole, informatycy, kierowcy, komuniści, no przypominam, że prawicowców też mamy takich, którzy się deklarują jako katolicy po prostu i konserwatyści. U Enkiego w Radiu Enki praktycznie, no nie wiem, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że sami konserwatyści są. Świecisz światłem odbitym, krawiec. No być może, ale... Chcę dzisiaj pogadać o dramach i w ramach wstępu wyjaśniam pewne rzeczy. Już tak kończąc temat Jana i Joli, pamiętacie moją rozmowę z Jolą na antenie? Praktycznie co drugie jej zdanie musiałem prostować i mówić, nic takiego nie powiedziałem. Przesadzasz, koloryzujesz, wkładasz mi w usta słowa, których nie powiedziałem i tak dalej, i tak dalej.

0: dalej. I okazuje się, że Jan też ma taką tendencję do koloryzowania, nazwijmy to ładnie, koloryzowanie, chociaż cisną się na usta trochę mocniejsze słowa. No ale, no bo nie było żadnej audycji w całości poświęconej jemu, no sobie chyba tak dodaje trochę, nie, żeby, no, okej, są gorsze przewinienia, są gorsze rzeczy można zrobić, to nie jest w sumie nic takiego strasznego. No ale starajcie się ludzie też zrozumieć, że my też mamy pewne oczekiwania. Chcemy, na przykład jest taka słuchaczka, która już nie dzwoni, została zablokowana, ponieważ się okazało, że nie za bardzo potrafi rozmawiać na antenie. Przerywa cały czas i wchodzi w słowo i jakby tak nie słuchała, co się do niej mówi. Okazuje się, że po prostu nie za bardzo ją interesuje, co ktoś ma do powiedzenia i mówi zwykle o sobie, zbacza z tematu, przechodzi na siebie. Ciosany z kartofla chyba, wiesz, doszedł. Jeśli to jest... jeśli jesteś panem PS, panem PS... a donejcik to 18 zł, tyle doszło na PayPalu, teraz widzę tu na liście, to znaczy, że doszedł i że to, nie wiem, czy to ten, chyba ten, nie? No, ale się nie wyświetlił, bo właśnie ciosany z kartofla chyba go wysłał od razu na PayPala, ale serdecznie dziękuję, stary, za donecika zacnego, panie ciosany. Drama zwiększa oglądalność, plus no, masz rację, Lobo. Mi się wydaje, że ludzie chcą dram, że to jest, to znaczy często oceniam jakąś sytuację z własnej perspektywy, tak? I ja na przykład lubię dramy u innych. Widzę, że w ogóle jest to bardzo modne teraz. Włączam sobie wczoraj jakiś kanał sportowy, gdzie rozmawia się o boksie, gdzie tematem głównym jest boks, MMA, tego typu rzeczy. I tam, wyobraźcie sobie, dramy dokładnie w tym samym stylu, jak my tu teraz mamy, nie? Ja się tylko boję jednego, że te dramy zawsze lubią... jak wirus rosnąć, pączkować i przeobrażają się w coś gorszego. Wydaje mi się, że Enki to traktuje wszystko trochę jako zabawę i się tym bawi świetnie. No, ale bawi się trochę tak nieładnie, no bo zawsze można powiedzieć, że to były żarty, robimy sobie jajca, ale zarówno z naszej strony, bo u nas też przecież sobie nie żałujemy, nie? Na końcu zawsze się zostajemy z jakimś takim smrodem, przestajemy gadać ze sobą i nie jest to fajne, bo zaczyna się od zabawy, a potem zabawa się przeradza w coś gorszego i tworzą się konflikty, ludzie czasami idą na noże, nie? Zaczyna się... zastanawiam się... jeśli ta drama się rozwinie, jeśli Enki teraz na przykład słucha i się o coś znowu wkurwił, z nim to w ogóle jest ciężka sytuacja, bo od niego się nie dowiesz, o co ci chodzi, stary, się zapytasz, a on się tam obróci napięcie, coś zażartuje i zniknie w oparach mgły dymu, nie? I taki tajemniczy lubi być. Ja z kolei odwrotnie. No i... Enki może w następnej audycji dorzucić jeszcze więcej do pieca. Ja na pewno tego nie zostawię i też odpowiem. Zawsze się odpowiada trochę mocniej, nie? No i skończy się tak, że będziemy walczyć ze sobą. I po co nam to? Co, żeby zrobić show? Żeby się pobawić? Żeby się ludzie cieszyli, że coś się dzieje? Nie wiem, czy to jest warte. Może czasami lepiej, żeby trochę spokoju było. Poza tym niby żarty, niby zabawa, chociaż nie wiem w końcu, bo to Enki mówi raz tak, raz siak. Raz czuć od niego jakąś taką niechęć, raz się śmieje, mówiąc coś na nasz temat, nie? I że niby to tak he he he, ha ha ha, hu hu hu, hi hi hi. No więc ja się w tym gubię. I przyznam szczerze, że nigdy nie należałem do miłośników takiego okazywania sobie koleżeństwa gdzieś tam na imprezie przy stole. Wiecie, jak to faceci, że tam się jeden drugiego popchnie, tamten popchnie, kopnie i się śmieją, nie? Wyleje piwo na głowę, dadzą se po mordzie i są najlepszymi kumplami, bo se dali po mordzie. Tak jak na tej gali Fame MMA. Obrażają swoje matki, tam w ogóle ty cfelu, frajerze, kuwa, będziesz łamany, oktagon zweryfikuje, a w ogóle jest sprawa, nie rozliczyłeś się z ziomeczkami z hajsu i se wszystko wyciągają, co najgorsze, że ty swoją laskę bijesz, a potem dadzą sobie na ringu po mordzie, zmasakrują się i w objęcia se wchodzą. I się po prostu kochają, najlepsi kumple i zaczynają ze szklankami, oczy im się szklą i opowiadają, no nabrałem szacunku do przeciwnika. No niektórzy tak mają, że po prostu nie potrafią inaczej, że dla nich kumplowanie się to jest danie se po mordzie, nie? I wtedy coś tam się w nich rozładowuje i nabierają miłości do przeciwnika, którego nie wiem, którego zaczynają uważać za godnego, bo podjął rękawice, bo się trachał, bo się okazał silny, bo się okazał godny. No nie wiem, nigdy tego do końca nie rozumiałem i trochę nie moja bajka, jak to się mówi, nie? No ale puszczę wam inne nagranko, to w ogóle jest rewelacja.
1: Ja, bo tutaj mam doniesienia. Po prostu radiostacje nasłuchowe działają, donoszą mi różne rzeczy. Ja chciałem ogłosić coś bardzo ważnego do wszystkich 147 słuchaczek i słuchaczy, że następne audycje będę prowadził z bardzo znanym radiowcem Claude'em Monet z Teorii Chaosu i to jest ta nowość, która się zbliża w moim radiu. Claude Monet jest moim nowym przyjacielem i będzie współprowadzącym, to znaczy ja będę współprowadzącym Claude'a.
0: I teraz pytanie, czy to są dalej żarty, czy na serio? Moim zdaniem ciężko, żeby Claude dopuścił kogoś drugiego współprowadzącego do swojego ukochanego dzieciątka do Teorii Chaosu. To raczej jest niemożliwe. Więc skłaniałem się ku temu, że Enki sobie tak żartuje, że sobie jajcuje, że prowokuje, o to jest dobre słowo, że prowokuje mnie. Ale potem pomyślałem, że być może dogadali się na wspólne prowadzenie audycji w Radio Radio. W gównoradyjko, w gównoradyjku klodowym. Może w poniedziałek na przykład będą razem coś prowadzili. No, ciekawe, prawda? No, z drugiej strony bardziej to mi się jednak jawi jako pewna prowokacja, bo Enki się prawdopodobnie obraził na mnie. No, przepraszam, Enki, jeśli słuchasz, że się tak tu zgaduję sobie, ale w tym przypadku tylko to mi zostało, zgadywanie, że Enki się obraził o to, że gadam z rybką, a on ma z rybką kosę. No, po raz kolejny mam taką sytuację, że ktoś mi robi listę kolegów, z którymi mogę się kolegować, nie? Już wiele razy miałem taką sytuację, wiele razy. Zenon kiedyś powiedział mi, że jego zdaniem mam pewną taką dysfunkcję, że nie potrafię po prostu przyjąć pewnych reguł gry polegających na tym, że wymagana jest pewna solidarność. Wymagane są pewne trzymanie się pewnych tam koneksji, trzymanie sztamy ze sobą i nie trzymanie sztamy z tymi, którzy powiedzmy naszym kumplom nie odpowiadają, a ja tego nie do końca rozumiem, że dla mnie po prostu się liczą trochę inne rzeczy. Żeby coś sobie tam z kimś wyjaśnić, żeby no jak uznaję, że jest racja po stronie wroga mojego przyjaciela, to powiem wprost i to się przyjacielowi zawsze nie podoba i przyjaciel zawsze powie, krawiec, to spierdala, jak jesteś po jego stronie, nie? To nie jest tak, że ja chcę każdemu dogodzić. Po prostu ja nie uznaję takich Znaczy, u mnie solidarność jest na drugim miejscu. Na pierwszym jest, kto ma rację faktycznie, po czyjej stronie stoi prawda, nie? I też nie potrafię ukrywać, nie potrafię tak dobrze ściemniać i udawać na przykład, tak, stary, ty masz rację w tym przypadku. No, i jak Enki na przykład nagrał tego rybkę, ich prywatną rozmowę i puścił u siebie w audycji, to mówiłem wprost, że mi się takie rzeczy nie podobają, no. I nie potrafię w takiej sytuacji po prostu poklepać Enkiego po ramieniu i powiedzieć, no stary, w tym przypadku miałeś rację, dobrze, że nagrałeś, wiesz co, bo należało się, nie? No nie, no mówię wprost, że mi się takie coś nie podoba i Enki wtedy powie, o, no to wiadomo już po czyjej stronie jest krawiec, nie? I jego to bardzo wkurzy takie coś, nie? I już nie będzie widział kumpla we mnie. No i tak to, gdybyście kiedyś się zastanawiali, od czego się zaczęła, jaka była geneza dramy między Radiem Enkim a Radiem, a Nocnym Radiem, to pewnie będzie to, coś w tym stylu. Oczywiście nikt tego już nie będzie pamiętał, jak w przypadku większości konfliktów, wojen, nie wiadomo, od czego się zaczęło tak naprawdę. No i pytanie, czy to warto, czy to jest fajna droga? Moim zdaniem nie, moim zdaniem zdecydowanie nie. Jest to strasznie chujowa droga. W ogóle czemu się tak wszyscy ze wszystkimi konfliktują? To jest strasznie destruktywne, bo na mnie to na przykład działa tak, że już nie mam za bardzo ochoty za bardzo z nikim się kumplować. O. Przechodzi mi ochota na kumplowanie się z kimkolwiek, trzymanie sztamy, bo wiem, że to się po prostu przewiduje, że to się po pewnym czasie skończy, że ktoś się o coś obrazi, o jakąś pierdołę najczęściej, o taką pierdołę, że będą się ludzie śmiali, jak się dowiedzą, o co poszło. Z Enkim była jeszcze inna sytuacja wcześniej, ale to nie chcę jej jakby wyjaśniać ze względu na to, że pewna tajemnica jest tu wskazana dla dobra sprawy, no i niedobrze jest tutaj wszystko tłumaczyć, no więc niech to zostanie między nami, nie? Ale zdradzę tylko, że dla mnie to też w sumie pierdoła i do tego jeszcze troszkę absurdalna jest cała sprawa ze względu na okoliczności, ale to musiałbym dokładniej wyjaśniać. Momencik. A, jeśli to jest prawda i Enki faktycznie zamierza współpracować z Claude'em, no to trochę hamuwa, uważam, bo dobrze on wie, że Claude jest... jeśli to nie jest taki przytyk, taka trochę zemsta w cudzysłowie za to, że to ty się kumplujesz z moim wrogiem, to ja się z twoim kumpluję i co, miło ci jest? Jeśli to nie jest to, tylko naprawdę zamierza współpracować, no w sumie pokrewne trochę klimaty upodobania i wizja świata, nie? I tak dalej. No to trochę świństwo, bo on dobrze wie, że Klot na nasz temat ściemnia przy każdej okazji. No takie, to co on wygaduje, Klot, no wiecie co? No gadanie o nas, że Nocne Radio rozbija rodziny, wplątywanie w nas jakieś afery, że trolle zrobiły skam, podpisując się imieniem i nazwiskiem Michała i gruba sprawa dosyć na portalu publikowanie artykułu, że to takie trollerskie media za tym stoją, jak takie, owakie, tu i Nocne Radio, czyli mieszanie nas do tego, co on dobrze wie, że Nocne Radio nic takiego nie robi. Gdzie my byśmy jakieś robili jakieś skamy, że on chce pieniądze od kogoś i numer konta podaje swój i ludzie go chcą potem spalić na stosie. My byśmy takie coś robili? No dajcie spokój. No te sraki ludzkie. Opowiadanie niestworzonych historii, tego było więcej. No już pomijając ciągłe zachęcanie, żeby nas nie wspierać, że my jesteśmy, że to przez nas świat jest taki, jaki jest, straszny, że rządzą źli ludzie, to przez takich jak my, że wynajęci trolle tutaj w tym radio siedzą, którzy dostają pieniądze za niszczenie innych. Krawiec, ty też gubisz rzeczywistość. Enki to mega cynik. No nie wiem, psycho, no to twoje zdanie. Masz do niego prawo, oczywiście. No i jeśli faktycznie zamierzają współpracować, to musimy się przygotować na to, że będzie w co drugiej audycji opowiadanie niestworzonych historii znowu na nasz temat, nie? Jak oni się... Rybka, twój kumpel, bo ci sypnął donate'a. Masz super charakter, krawiec. Nie dlatego. Nie wiem, no... Jeśli uważasz, że tak podchodzę do ludzi, że... To znaczy, wiesz, no... czy Rybka jest moim kumplem, czy nie, to nie jest takie oczywiste. To bycie kumplami to może być coś więcej niż gadanie sobie z kimś, nie? Nie chcę tutaj mówić zaraz, że nie znam człowieka i że nic mnie z nim nie łączy, ale z drugiej strony, wiesz, no kumpel to kumpel, nie? Owszem, rozmawiam czasem z Bartłomiejem Rybką, coś dla niego robię, pewien projekt. I rozmawiamy sobie, staram się mu coś podpowiedzieć. Też rozmawiamy sobie o jego sytuacji. Wy wielu rzeczy nie wiecie, a ja na przykład wiem. Dzięki temu, że się zainteresowałem jego przypadkiem, to wiem więcej niż Enki, niż wy. I znam trochę lepiej jego sytuację. Sprowadzanie tego, jego sytuacji do nadużywania alkoholu jest bardzo, bardzo dużym uproszczeniem i brakuje wam wielu, wielu zmiennych. Po prostu nie lubię też oceniać ludzi po okładce, może tak zawsze, i staram się coś tam więcej dowiedzieć, co w człowieku siedzi. Znaczy, Rybka jest, on bywa trudny, oczywiście, że bywa trudny. Bywa trudny z pewnych konkretnych powodów, no, ma pewne kłopoty. Nie chcę tu się za bardzo uzewnętrzniać i zdradzać, bo może on sobie tego nie życzy, ale chyba już wystarczająco powiedziałem, żebyście wiedzieli, jak sprawa wygląda. Na pewno nie jestem fałszywy, no, nie kryję się z tym, nie? Mógłbym tutaj, wiem, że zbiorę za to baty, tak samo jak zebrałem baty za publiczne wstawienie się za Rybką u Gabriela, zaraz się kilka osób zbiło mi niechętnych, ale to miałem taki nastrój, tak sobie myślę, to mówię, no i tyle. I wierzysz, krawiec, we wszystko, co ci Rybka mówi? Nie we wszystko, nie. Wręcz przeciwnie. W wiele rzeczy nie wierzę, ale to też z konkretnych powodów i też nie mogę za bardzo się tu rozpruwać i za dużo mówić. Słuchajcie, ludzie mają problemy czasem, tak? I nie możemy skreślać każdego, kto ma jakiś problem, no... Jak widzicie, Rybka sobie dał trochę na wstrzymanie i nie dzwoni do radia, nie robi tu awantur. Stać go było też na to, żeby przeprosić za swoje zachowanie, że po prostu szaleje trochę po alko. Ale to też niekoniecznie jest samo alko temu winne, jak mówię. Ale zostawmy Rybkę. No cóż, jeśli ma być współpraca z Claude'em, Enki Claude, to życzę powodzenia, tylko ostrzegam, że jeśli będą jakieś kłamstwa na mój temat, czy na temat radia, co audycję, to będę to prostował. Daleki jestem od jakiegoś tam sądzenia się, pozywania, zupełnie mi to nie w głowie. Zupełnie mi nie w głowie takie rzeczy, ale na pewno będę się starał naprostowywać pewne sprawy. No i jeśli nagle się... I wiedz, Enki, że to trochę pójdzie wtedy na twoje konto też, jak będziesz razem z Claude'em sobie opowiadał, nawet siedział koło niego i wysłuchiwał i cmokał z zachwytu, jak Claude ci będzie opowiadał, że nocne radio to i tamto. Nie wiem, może macie jakieś propozycje, co może powiedzieć Claude, że nocne radio co? Stoi za zabójstwem Kennedy'ego. Nocne radio ukradło mi tonę złota. Nocne radio zniszczyło mi życie i wpędziło mnie w narkomanię na przykład. Albo nie wiem co jeszcze. Nocne radio, no to że agenci, to wiadomo od lat przecież to mówił, że tu są agenci. Klot mówił, że w Radio na Fali byli ludzie, których zadaniem było zniszczyć Radio na Fali. Nie? Tutaj prawdopodobnie ma na myśli Kubę z USA. No, zresztą mi to mówił kiedyś. No to. Nocne radio wszczepiło starość Janowi Papieżowi, pisze Potrzeba. No. Nocne radio wypuściło COVID-a. O, to dobre. Dobrze to mu napisał. To my stoimy za COVID-em, tak. No, także będą się pojawiały takie komentarze pewnie, jeśli dojdzie do współpracy. No, dla Enkiego nadal to może być fajna zabawa, nie? Na przykład. A dla nas już niekoniecznie, bo fajnie jest rozpuszczać jakieś nieprawdziwe informacje. Przecież ludzie nie zawsze wiedzą, że ktoś sobie, nie wiem, żartuje, że ktoś coś mówi ironicznie, lekko. Poza tym komuś, kto się zaczyna mocno wciągać w taką zabawę, w końcu też się to wszystko trochę miesza. Poza tym ja nie będę stał i się dawał obrażać cały czas na przykład i nie będę sobie siedział i wysłuchiwał różnych historii, nie, że... To tak najłatwiej powiedzieć zawsze, że a, że ja se tak żartuję, nie? Pierw naopowiadać na przykład, że to jest złodziej, cham, zboczeniec, narkoman i pijak, a na końcu ja tak se żartuję, nie? No więc mam nadzieję, że to są żarty, że dojdzie do takiej współpracy. Chociaż jeśli Michał zorientował się, że na przykład Enki jest cięty na nocne radio, no to myślę, że Enki awansował o 10 leveli od razu, z góry. Okej, przepraszam, bo tu zapomniałem, miałem skomentować. Pyta tutaj słuchacz, czy jest taka opcja, żeby kaska szła z automatu na radio co miesiąc. Wybacz, trochę się tu zagadałem. Wiesz co, no tak jedyna opcja to chyba ustawienie sobie jakiegoś zlecenia albo na koncie bankowym, albo zostanie naszym patronem na Patronite. Tam jest taki mechanizm, który pozwala zostać sponsorem i co miesiąc to jakoś tam schodzi z konta. Nie wiem, czy podaje się numer karty i to schodzi, czy coś. Ja zawsze się boję trochę takiego podawania numeru karty. Jak są te płatności, w których trzeba podać właśnie numer karty i tak dalej. No, ludzie mówią, że to nic takiego, że no Kuba kiedyś opowiadał, że w Stanach to tylko tak się płaci na przykład, nie? A ja się zawsze trochę boję. Może jestem staroświecki po prostu. Także no chyba... Dobrze jest wejść na naszą stronę nocneradio.pl i tam jest link do naszego Patronite'a z prawej strony. I może tam by się na przykład dało zrobić coś takiego. No, dziękuję w każdym razie za dobre chęci, niezależnie od tego, czy się zdecydujesz zostać stałym sponsorem, czy nie. I za donajciki też bardzo dziękuję. Krawiec, przeczytałeś, że dupy dałeś, więc spadam. Nie wiem, o co chodzi, abrakadabra. Nie rozumiem twojej wypowiedzi. Krawiec, przeczytałeś, że dupy dałeś, więc spadam. No dobra, no to spadaj. Używajcie wirtualnej karty, na przykład z Revolta, jak jesteście bardzo ostrożni. Aha. Czyli to jest bezpieczne, tak? Żeby sobie wirtualną kartę zrobić, no... Ja mam teraz problem, ponieważ nie mogę się dostać na swoje konto bankowe w ING, ponieważ wprowadzili dodatkowo jeszcze numer telefonu, a okazało się, że mam stary numer telefonu już nieużywany, przypisany jako numer weryfikujący. Ja tego konta nie używałem, tylko tam spłacałem kredyt i w tej chwili chciałem się dowiedzieć, czy mam jeszcze coś do spłacenia, czy już spłaciłem cały. I nie bardzo mogę. Jak dzwonię na infolinię, żeby zmienić sobie numer, to chcą potwierdzić moją tożsamość, wysyłając mi SMS-a na stary numer. starają się mnie też zweryfikować, prosząc o, pytając się o 100 różnych rzeczy. To ING jest tak popieprzone, żaden inny bank nie ma takich beznadziejnych zabezpieczeń, tak niewygodnych. O wszystko się tam pytają. Numer z tyłu karty płatniczej. E-mail przypisany do konta. No to jeszcze tam zapamiętałem. Tej karty nie mogę znaleźć. Nie mam, nie wiem, zginęła mi czy coś. Idź do Santandera. Santander? Ale co masz na myśli, Marcinie? Żebym poszedł tam i co zrobię? Muszę jechać do Wrocławia po prostu, żeby to załatwić, a to nie jest zbyt wygodne. Nie jestem zmotoryzowany i dla mnie taka wycieczka do Wrocławia to jest pół dnia stracone, nie? I po prostu jeszcze ten COVID i podróżowanie komunikacją, gdzie mogę się zarazić, trochę peniam, nie? Krawiec, powinieneś się cieszyć, że twój bank ma takie zabezpieczenia. No, niby tak, tylko zabezpieczenia powinny być też w miarę wygodne i pozwalać na sprawne poruszanie się. Wcześniej nie mieli takiego potwierdzania przez SMS-a wysyłanego na telefon, a nagle wprowadzili sobie, nie? I już się nie mogę zalogować, a chciałbym na przykład i PKO wystarczy login i hasło i jestem na koncie. A tutaj dodatkowo jeszcze jakieś potwierdzanie SMS-em. No, ja zmienię bank, to znaczy ja to konto zlikwiduję, tylko nie wiem właśnie, czy już spłaciłem kredyt, czy nie, a nie chcę tak płacić. Więc wymyśliłem sobie, że teraz po prostu czekam, aż zadzwonią z windykacji, bo wtedy dziwnym trafem to już się nie pytają, tak, nie ma 100 pytań do, tylko się pytają krótko, imię panieńskie, matki i PESEL, i to wystarczy. No, ale coś nie dzwonią, więc albo już spłaciłem ten kredyt, albo po prostu ten najbardziej chujowy moim zdaniem bank wstrętny bo ja tam ciągle mam z nimi problemy, albo sobie ten bank wymyślił, że na koniec naszej przygody, jak mi tam zostało powiedzmy, nie wiem, 300 zł do spłacenia kredytu, to oni to dadzą, zerwą ze mną umowę na koniec, żeby sobie ich komornik jeszcze zarobił, współpracujący z ING, bo mają swoich komorników, nie? I wtedy jeszcze sobie tam dwa tysiączki zarobią, nie? Fajnie. Okej, okay, to tutaj muszę sobie coś zmienić. Dajcie mi sekundę. Dobra. Zamieniłem tutaj parę słów z ciosanym z kartofla. To chyba taki świeży słuchacz, chyba dosyć, nie? Od niedawna słuchający. Więc wychodzi na to, że bardzo różne są te banki pod względem właśnie wygody używania konta. Dosyć chwalę sobie Millennium. Nie wiem czemu, może po prostu przyzwyczajenie. No, ale dosyć sprawnie to działa. Mają świetny panel, ten Millenet, bardzo mi odpowiada. Jest po prostu przejrzysty, łatwy w obsłudze. Ale też banki zrobiły nas trochę w ciula. Ci z was, którzy się zdecydowali na tak zwane wakacje kredytowe, no to ostatnia rata wasza, to nie jest tak, że wam zwiększyli ilość rat, tylko to, co jakby czego nie płaciliście przez te 3 miesiące lub 6 miesięcy, to będzie jedna taka gigantyczna rata na końcu. Więc będzie to ciężkie do spłacenia kogoś, kto nie ma jakiejś płynności dużej finansowej. Ciosany z kartofla pisze, że słucha od dawna, tylko po prostu od niedawna zaczął komentować i się tu udzielać. No to pozdrówka, ziomek. Jak się znamy od lat, no to tym serdecznie cię tutaj witam na pokładzie. na tym pokładzie, gdzie siedzą właśnie komentujący i udzielający się. Zenon twierdzi, że ING, znaczy, że Millennium, przepraszam, znane jest z najgorszej oferty na... ING znane jest z najlepszej, a dla Krawca najgorszy. No może, może, ale mam same złe doświadczenia. Na przykład raz byłem w tym ING i jakieś uzupełnianie danych, pytają się o aktualny adres. Ja chcę coś szybko tam załatwić, zmienić, a oni nagle zmuszają mnie do tego, żebym sobie wszystko tam zmieniał adres. Okej, więc podaję swój adres, ale sprawdzam w telefonie, bo się niedawno wtedy przeprowadziłem i nie pamiętałem, a babka do mnie jakieś zarzuty, że ją nagrywam telefonem. Potem znowu coś. Ja w końcu mówię do baby, czy może mnie ktoś inny obsłużyć, bo się źle czuję się źle traktowany jako klient. Czy może ktoś inny mnie obsłużyć? No to trochę jej zmiękła rura i zaczęła się normalnie zachowywać w końcu, bo się chyba wystraszyła, że jakąś skargę złożę, czy coś takiego. No ale dzisiaj sobie rozmawiamy bardziej o dramach. Trzymajmy się dramy, to się nie zesramy, prawda? No, widzicie, jakich brzydkich słów używam w radio. Nie to, co u Enkiego. No też, słuchajcie tam, ludzie od Enkiego, Enki, no, tak zarzucacie, że my tutaj tacy pijacy i w ogóle, no. Nocne radio jest takie trochę rock'n'rollowe, wiecie, my to bardziej tak tutaj rock'n'roll, hop, siup do przodu. Powiedzmy, że my jesteśmy bardziej jak Metallica, a wy może bardziej tak jak kabaret starszych panów troszkę, nie? Tam przy herbatce, no, grzybki, coś. Mówię to z całym szacunkiem dla siwej głowy. Dobrze, że są właśnie takie media. My bardziej tacy, wiecie, tutaj rozrywkowi, imprezy, tutaj. W różnym wieku nas ludzie słuchają, no ale u nas raczej wszyscy tacy młodzi duchem są, nie? A tam to tacy bardziej właśnie... tam herbatka, o chorobach. No, Enki, skoro u ciebie tak często gadacie o chorobach, o tym COVID-zie, no to tak też starsi ludzie mają. No, ja nic nie mówię, naprawdę. No to z całym szacunkiem i sympatią to mówię. Są różne media dla różnych grup wiekowych. No, do ciebie bardziej starsze osoby dzwonią, tak jak do Radia Maryja. I też pewna kultura jest wymagana. Takich słów na D oznaczających tylną część ciała niezwykło się używać tam. No a u nas tak, wiesz, bardziej rock and roll, no tutaj przeklinamy, bawimy się, ćpamy, pijemy, no tak jest, no potwierdzam, dobra, no trudno. No więc może ta drama wynika z jakiejś różnicy pokoleń na przykład, nie? I dlatego taki Jan Matejko czy Jola powiedzą właśnie: niezwykłe bywać w takich miejscach, gdzie się używa tak knajackiego języka. A teraz porozmawiajmy właśnie o chorobach. No to tak mają starsi ludzie, no. Jest spoko. Mi to w ogóle nie przeszkadza. Staram się też szanować starsze osoby. Na tyle, na ile mi starczy cierpliwości, bo czasami bywają trudne. No, co poradzimy? No. U nas też są niektórzy starsi trochę, ale młodzi duchem może bardziej, nie? No. Nie wiem, co wy na ten temat myślita. Możecie dzwonić. Kurde, do toalety mi się chce. Muszę się udać do toalety, aby trysnąć humorkiem. Muszę się jakoś wyluzować, chyba za bardzo spięty jestem przez to wszystko, ale no, męczą mnie już te dramy. Wiecie, to jest może fajne dla kogoś, kto jeszcze tego nie doświadczył, nie? Dla kogo to jest nowe i po prostu cieszy się, o, fajnie, coś się dzieje. A jak ktoś tyle lat nadaje, co ja, już tyle tych dram przeszedł, no to go to zaczyna męczyć, już takie jakieś dowalanie sobie, nie? A może się starzeje po prostu, może się starzeje i z tego to wynika. Wiecie co, natknąłem się dzisiaj na fajny trailer, chyba sobie kupię Assassin's Creed Syndicate. Tam się akcja rozgrywa w XIX wieku, mamy asasinów, cała ta seria jest w ogóle o nieustającym, wielowiekowym konflikcie templariuszy i asasinów, zabójców. My się wcielamy w tych drugich. No i okazuje się, że te dwie grupy mają ważny wpływ na bieg historii, że to oni stoją za wszystkim. Tak jakby. No i się zastanawiam, czy nie kupić sobie właśnie Assassin's Creed Syndicate. XIX wiek, Londyn, rewolucja przemysłowa. No, brzmi nieźle. I może właśnie ja się udam oddać mocz, że tak kulturalnie powiem, udam się oddać mocz, a wam puszczę trailer. Nie wiem, czy nie będzie z dźwiękiem zamieszania, bo starałem się ustawić tak, aby było monitorowanie dźwięku w OBS-ie, czyli żebym ja też słyszał to, co gra, bo zwykle tak jest, że jak puszczam jakieś nagranie, to ja nie słyszę dźwięku, ponieważ by się wtedy zrobiła jakaś pętla czy coś takiego i podwójny dźwięk, ale starałem się to ustawić tak, żeby działało dobrze, ale gwarancji nie ma, więc może być tak, że dźwięk będzie trochę dziwny, ale fajna muzyczka. No wszystkie trailery z gier z serii Assassin's Creed są bardzo epickie, mają fajną, epicką muzykę, dużo się tam dzieje. Złośliwie mówią, że dodatkowo jeszcze pokazują te zwiastuny, wszystko to, czego się nie da zrobić w grze. No ale zobaczcie sobie, jak to wygląda, a ja wracam już za chwilę do was.

the show.

0: hell are you?
1: Wait!
2: I'll let you take it from here, lads.

0: I jestem z powrotem. Jak wam się podobał zwiastun do Assassin's Creed Syndicate? Mi bardzo, szczególnie takie fajne wstawki, kiedy na przykład to urządzenie do wystrzeliwania kotwiczki zamienia się nagle płynnie w koła pociągu. Fajnie zrobione. No, jak zwykle muszą być latające ptaki. Nie znam tej serii aż tak dobrze, ale z tego co pamiętam, te ptaki w różnych okresach historycznych są różne. U Wikingów, teraz najnowsza część jest z Wikingami. Cholernie drogie są te gry, tak naprawdę. Pod chyba 250 zł jakoś tak. Nie wiem, czy są tego warte koniecznie. Black Flag był jeszcze reklamowany tutaj przez was jako taka fajna odsłona tej serii. No, to jest z kolei o piratach, w czasach piratów. Jest tam czarnobrody, można statkiem pływać, budować ten swój statek. Były też takie komentarze, że flaki z olejem. No, trochę chyba ta jest ta seria taka właśnie, że trochę podobnie jak z Far Cryem. W ogóle Ubisoft ma taką manierę, żeby robić te gry podobne do siebie, żeby wypuszczać ciągle to samo, tylko z jakimiś dodatkami małymi. Tak było też z Far Cryem, prawda? Wszystkie te Far Cry'e w sumie są podobne do siebie. Chociaż ostatnio pograłem trochę w Far Cry'a trójkę i przyznam, że byłem miło zaskoczony, że ta gra się nie zestarzała tak bardzo. Niektórzy twierdzą, że to jedna z lepszych części. Ta ostatnia, piąta, tak mi średnio jakoś podeszła. To znaczy, no fajnie, wszystkiego więcej, lepiej, trochę bardziej dopracowane, ale trójka miała w sobie pewien klimat. Ten was, psychol taki, który rządzi całą wyspą i piratami na tej wyspie. Dużo fajnej rozpierduchy, takiej radosnej. Czy grałem w GTA Roleplay? Nie znam w ogóle tego tytułu. To dzwoń ciosany, może coś opowiesz. Chociaż nie wiem, czy dobrze, żeby dzisiejsza audycja zeszła na temat gier. To się pewnie niektórym nie spodoba, bo nie wszystkich interesują gry. O grach dobre by były osobne audycje, gdzie byśmy sobie tylko o grach rozmawiali, nie? To by było dobre. Zróbcie grę Enki Krawiec Craft. To nie wiem. Temat dram zamknięty, pyta Zenon. Nie, niekoniecznie. Co jeszcze można o tych dramach powiedzieć? No, że ja bym się chętnie odciął w ogóle. Jeśli byłaby taka opcja, jeśli to jest możliwe, żeby na przykład, żebyśmy przestali gadać, co tam u Enkiego, a co tam w pewnym radio nocnym u Złego Wilka, to by była dobra opcja, moim zdaniem. Nie wiem, czy, no, pewnie słuchacze by czuli się trochę zawiedzeni. W sumie po to często oglądają show w stylu szkolnej Kononowicza, żeby sobie zobaczyć, żeby po raz kolejny zobaczyć scenkę, w której Krzysiek dopiero co wrócił ze szpitala, wpadają sobie w objęcia, obiecują sobie dozgonną przyjaźń i że nie opuszczę cię aż do śmierci, ogółem całe te, a potem w następnym odcinku jest już: o, znowu zaczyna, ja kupiłem cukier, a on: o, co kupił, to twoje jest? No i ludzie się cieszą, śmieją się, nie? Że znowu się żrą ze sobą, że znowu się wzięli za łby. Ja wiem, że nie, dla niektórych to jest fajne, tylko czy to nie jest sprowadzanie nas do roli kukiełek w takim teatrzyku? Albo jesteśmy dorosłymi ludźmi i tu sobie normalnie gadamy, albo się bawimy w jakieś bandy. Niedługo dojdzie do tego, że będziemy się pytali: a ty jesteś z której bandy? Za kim jesteś? Za Enkim czy za Krawcem? Za Enkim? A chcesz mordę? To co ty tu robisz? To idź sobie do swojego Enkiego, co? No i tak będziemy jak małe dzieci w piaskownicy gadać ze sobą. Czy to przystoi dorosłym ludziom? No, zarówno ja, jak i Enki jesteśmy już raczej takimi dojrzałymi facetami. No i to nie wiem, czy to nam przystoi takie zachowanie. A co do gierek jeszcze, to chodzi nam po głowie cały czas. żeby wznowić nocne igraszki, żebyśmy sobie w coś pogiercowali, ale online razem. I pomyślałem, że gry typu właśnie czołgi, w które kiedyś graliśmy, takie bardzo proste gry, właśnie na emulatorach, arcade'ówki różne, znane z automatów, to jest dobra opcja, ponieważ te gry nie rozpraszają tak bardzo, można gadać jednocześnie, więc Wilk Syty i Owca Cała, można powiedzieć, bo ci, którzy nie lubią za bardzo gierek, zawsze mogą sobie posłuchać jakichś rozmów. Te gry po prostu tak bardzo nie angażują. Można sobie odruchowo tym czołgiem gdzieś tam sterować, strzelać i jednocześnie gadać o czymś, nie? Więc a z kolei takie gry przygodowe jakieś, które wymagają czytania tekstu na ekranie, śledzenia mapy i tak dalej, no to uniemożliwiają już trochę pogaduchy. Więc może wtedy jest gorsze show. Co z tego, że gra jest bardziej wypasiona, jak już nie możemy sobie gadać za bardzo. A z tego, co pamiętam, to jak graliśmy z Zenonem właśnie w te emulatorówki różne, to gadaliśmy też, śmialiśmy się. Jak graliśmy na przykład w D&D Dungeons and Dragons i się tam trachaliśmy, to przecież było tak, że na antenie był Kundrat, ja, ktoś tam, nie wiem, jeszcze inne osoby i sobie normalnie dyskutowaliśmy, grając jednocześnie. Bywało też tak, że słuchacze sobie rozmawiali na antenie, a ja na przykład grałem w jakąś grę, więc to jest fajna opcja. No, a dzisiaj bardziej temat dram, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś zadzwonił i podrzucił inny jakiś temacik. Może opowiecie na przykład, co wam się ostatnio ciekawego przytrafiło. Dziś może trochę trudniej o jakieś ciekawe przygody. Ludzie siedzą więcej w domach, przygwożdżeni tym COVID-em. Wielka rewolucja chyba nam nie wyszła w Polsce, nic z tego już nie będzie. Ludzie się powoli rozchodzą do domów i wszystko tak oklapło trochę i zmarniało. Więc słabo, trochę słabo. Przyznam, że jestem zawiedziony. Liczyłem, że może się uda obalić rząd. Wracając jeszcze może tak zahaczając o uniwersa, utwierdziłem się w tym, że jak są dwa światy, w których zupełnie inaczej patrzymy na to, co się dzieje dookoła nas. Popatrzcie, no u Enkiego ludzie uważają, że cały ten koronawirus to jedna wielka ściema, a nawet mówią, że tego wirusa nie ma. Bardzo takie jest konspiracyjne myślenie, spiskowe też, że wszystko, nic się nie dzieje przypadkowo, za wszystkim ktoś stoi, nawet logo zaprojektowane, ta słynna już czerwona błyskawica, to też jest jakiś mistyczny znak, który nie bez powodu jest taki, ten piorunek, że to nawiązuje do czegoś i to specjalnie tak zrobili. To jest pewien komunikat w tym. No, pomijając to, że
1: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Ciosany podkreślenie z podkreślenie kartofla. 3 złote. Doszło, kurwa.
0: Fajne są te wulgarne słowa czytane przez syntezator mowy. Doszło, kurwa. Doszło, kurwa. Kurwa, tak, tak, doszło, kurwa. Dzięki bardzo. No i co chciałem powiedzieć, że jeśli są tak dwa różne światy, to musi w końcu nastąpić konflikt, no bo powiedzmy, że u nas jest popularniejsza raczej... Jest popularniejsze raczej takie myślenie, że no niekoniecznie takie spiskowe, nie? Że wszystko ustawione, wszystko wymyślone, wszystko ściema i wszyscy nas okłamują. Lekarze, media, rządzący, wszystko pod pierdolka, nie? To u nas też się pojawiają takie głosy, też często sobie dyskutujemy, ale nie jest to jakiś obowiązujący jedynie słuszny schemat myślenia. No i też nie przyszłoby mi do głowy, żeby cały czas nazywać te kobiety, które się boją tego, że zaostrzające się prawo aborcyjne sprawi, że w końcu całkowicie będzie aborcja zakazana, nawet kiedy będzie zagrożenie życia matki, że pójdą za tym kolejne, no takie właśnie katolickie zasady i zaglądanie nam pod kołdrę jeszcze bardziej będzie... Jeszcze częściej będzie się pojawiało i w końcu zostaną zabronione rozwody, jak na jakiejś Malcie. No i ludzie się zwyczajnie boją, a poza tym wyjście na ulicę teraz to jest jakiś wyraz ogólnego społecznego buntu. Ludzie już mają dość wszystkiego, mają dość nowych podatków ciągłych, mają dość zamordyzmu, bezsensownych, nieprzemyślanych lockdownów. Przecież my też nie uważamy, że to wszystko ma sens i tak dalej. Często pojawiają się bardzo opinie, że rządy wykorzystują tą pandemię do swoich celów, że to jest ściema, ale od tej strony bardziej, a nie, że wirusy w ogóle nie istnieją. Jakieś nagle rewolucyjne myślenie zupełnie kosmiczne, że w ogóle coś takiego jak wirusy nie istnieją. To u szurów tak zwanych, no to tak nie obrażać się, no tak się mówi szury, nie? U szurów się pojawia często takie negowanie czegoś, co jest powszechnie uważane za istniejące. No właśnie, że kosmos nie istnieje, Ziemia jest płaska, albo coś takiego jak nowotwór nie istnieje w ogóle, tego nie ma. To jest co innego, nie? Albo wirusy nie istnieją, albo nie wiem, co tam jeszcze może nie istnieć. My nie istniejemy w ogóle tak naprawdę. No i... No i jak są tak dwa różne światy, no na początku staramy się zawsze... żeby to jakoś grało. Mówimy, o, różnijmy się pięknie, to w niczym nie przeszkadza, że sobie rozmawiamy, tam są lewaki, u nas tutaj prawaki, bardzo dobrze, możemy sobie podyskutować, ale zaczyna ludzi coś w końcu w dupkę uwierać, no bo coś usłyszą, na przykład, że my tu wierzymy w COVID-a, albo że zakładamy maseczki. No nie chcę mówić za was, no ja zakładam, no. Chodzę w tej maseczce, idiota, baran się dał zrobić, no. Z kolei jakieś treści, które się powiedzmy tam pojawiają, zostaną wyśmiane w końcu na antenie, nie? Tak jak ja się śmiałem, że tam to wystarczy powiedzieć i pochwalić się, że nie założyłem maseczki i od razu jesteś bohaterem i... No i to też może nie było zbyt miłe z mojej strony, może niegrzeczne, no i może ciężko się dziwić, że Enki odpowiada też jakimiś tam uszczypliwościami, nie? W naszym kierunku. U nas na pokładzie jest większy ruch trochę, u Enkiego jest takie stałe grono jakby, więc jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś coś chrapnie. No jest te kilka osób, a u nas bardzo różni ludzie dzwonią. No, dziś akurat nikt.
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Ciosany podkreślenie z podkreślenie kartofla. 20 zł. Trzymaj jeszcze dwie dyszki na cztery kuflowe mocne z Biedronki.
0: Dzięki, ciosany z kartofla. Dwie dyszki, no, przyda się. Ale do Biedronki nie chodzę raczej. Brzydzę się już tych towarów. Tam wszystko jest z tłuszczem palmowym, wszystko jakieś wybiedzone, wytanione, robione na zamówienie z tańszych zamienników. No takie liche. Co z tego, że kolorowe, co z tego, że tańsze trochę, ale w opakowaniu o mniejszym gabarycie.

jak to się mówi, no takie korporacyjne piwa zwykłe, nie? Kraftowych to jak na lekarstwo i to dzisiaj się pojawiają takie piwa pseudokraftowe, mają te takie charakterystyczne etykietki, no bo etykietki do piw kraftowych zwykle mają inne etykiety, takie bardziej kreatywne, jakby to powiedzieć, takie inne po prostu, nie? Jakiś krajobrazik, jakaś śmieszna scenka, coś stylizowane na, nie wiem, na jakąś, no takie designerskie, można powiedzieć. Widać, że jakiś grafik miał za zadanie zrobić etykietkę, która będzie się różniła od tych tradycyjnych, od wyglądu tych tradycyjnych puszek, butelek, etykiet. Od zwykłych browarów. No i co chciałem powiedzieć? Jest scenka, jest kufel, widać rękę energika, jak nalewa piwo, wlewa piwo, strumień tylko widać, wlewa się do tego kufla z napisem Comes, potem kamera się przesuwa, a tam puszka od VIP-a z Biedronki. VIP. Tak, czyli takie najgorsze, najbardziej dziadowskie, najtańsze piwo. Okazało się, że tego VIP-a wlewał do kufla z logiem Comes. No a Comes to Cymes. Brakuje mi tu takiego sklepu. Mam dużo fajnych sklepów, ale w miejscu, gdzie mieszkałem wcześniej we Wrocławiu, no jeszcze wcześniej, o dwa mieszkania w tył, no to był taki sklepik, gdzie były fantastyczne różne piwa. Cała puła zawalona różnymi ciekawymi wynalazkami po prostu. A tutaj, mimo że mam dużo sklepów, to jednak widać, że nie ma chyba zapotrzebowania na lepsze piwka. Comes, zajebiste piwka, pisze Zielony Ludzik. No. Comes równa się fortuna. Jak to? A Ciąg Bolunga to napisał, on się chyba orientuje w tych sprawach. Czyli co, to jest browar fortuna, tylko taka marka trochę lepsza, tak? Mhm. Jakie piwa ogólnie polecacie? Bo teraz się przerzucam na piwo, nie chcę już wody chlać. Przyznaję, że wczoraj znowu trochę byłem podpity na antenie. No tutaj Enki ma rację, no, że krytykuje, że koloryzuje trochę, no, że pijaki tutaj w tym radio. No ale ilu tych pijaków tu mamy? No to na palcach jednej ręki można by policzyć. Kto oprócz mnie jeszcze? Ja i kto? Furiat, często napity też dzwoni. Ale czy to nie jest jakiś, czy to nie jest w sumie spoko, że każdy może zadzwonić nawet pod wpływem, że no się więcej dzieje trochę, nie? Zadzwonił taki furiat, może trochę pod wpływem, ale za to zabawnie było, pokazał się na kamerce, robił miny różne, czytaliśmy znowu z ruchu warg furiata. No i coś się dzieje się, nie? Lepsze to niż jakaś taka stagnacja i nuda. Potrzeba, pisze, no ja, ale to, że w sensie, że ty też często pod wpływem, no tak, no potrzebie się też zdarza. Są kapitanowie pijacy, no to dobra, niech będzie, że pijackie radio, w sumie ciężko tutaj jakoś protestować, nie? I robić z siebie świętoszków. Tak, przyznaję się, jestem alkoholikiem. Nie, no, ale tak mówiąc serio, to nie chcę już wody pić na antenie za bardzo. Walczę z tym, w każdym razie walczę z tym. No wczoraj to tak z nudów trochę, to nie tak, że potrzebuję tego alkoholu, tak bardziej z nudów, żeby po prostu prowadzić sobie na pruty trochę, no to wtedy na śmieszkowanie bierze bardziej, na wygłupianie się, nie? Chociaż też nie zawsze to wychodzi, alkohol jest raczej depresantem i bardzo na początku jest fajnie, wesoło, taki znieczulacz, a potem przychodzi taka lekka melancholia, dół. To jest depresant. Depresant. To już lepiej sobie zapalić coś, nie? Ale no, nie zawsze jest. Więc jak się nie ma, co się lubi, wiadomo. Też bym wolał inne używki. I też bym wolał, żeby to było radio... Jakie... Radio Jaraczy. Radio w oparach dymu.

0: Każdy alkoholik tak mówi, pisze Adam. No nie, przyznaję się, przyznałbym wam się, gdybym już był w takim stanie, ale niebezpiecznie się zbliżam do takiego stanu. To potwierdzę, że zdecydowanie za często sięgam po ten mocny alkohol. Tak, tak. Ale jeszcze nie ma tak, że jakoś tak siedzę i ale bym się napił, kurde, nie no, chyba se pójdę, kupię. Nie no, no, to ostatni raz. Nie ma tak. Jeszcze nie ma, na szczęście. Ale to ostatni dzwonek, bo jeszcze trochę bym tak poprowadził i popił zdrowo, to już by się zaczęła pojawiać chcica pewnie na alko. A chcę tego bardzo uniknąć, bo widzę, do czego to może też doprowadzać. No, znałem wielu ludzi, którzy mieli problem z alkoholem. I co? I potem jesteś takim alkoholikiem wysoko funkcjonującym na przykład i wydaje ci się, że wszystko jest okej, okay, nie? Bo nie chodzisz w łachach podartych, bo masz hajs, bo jeszcze masz siły, żeby pracować. No, masz powiedzmy pracę taką, że możesz wykonywać ją w domu, siedząc sobie, no i jeszcze se golne. No, w zasadzie to okazuje się, że chyba wielu ludzi ma z tym problem, bo wielu poznałem w życiu takich. I to z różnych rodzin, i tu, i tam, i kumple, i rodzice kumpli, i też w rodzinie trochę miałem takich problemów. I dużo znajomych, no i faktycznie coś jest takiego, że ludzie mają problem z tym alkoholem. To jest straszna pułapka. Z alkoholizmu się nigdy nie wychodzi. Jak już się w niego wpadnie, w taki mocny alkoholizm, to już żaden alkoholik nigdy już nie powie, że już nie jestem alkoholikiem, tylko powie co najwyżej, jestem alkoholikiem nie, jak to się mówi, nie pijącym, no. Nieaktywnym, nie praktykującym. Jestem alkoholikiem niepraktykującym. Także od teraz koniec. Myślę, koniec z wódą, coś za dużo tych pustych butelek tu gdzieś stoi. Raczej piwką. Piwko. Zresztą piwko dobrze robi na prowadzenie audycji w sumie często. Niektórzy mają takie opory. Na przykład trochę się tam wstydzą, trema i tak dalej i to może przejść, jak sobie wypijemy jedno piwko. Byle dykcja nie siadała, a mi już to jest właśnie znak, że to zaszło za daleko, bo już mi coraz częściej dykcja zupełnie siada i zaczynam bełkotać na antenie. No ale cóż, no, któż z was jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy kamień. Ała! Kto to był? Kto to rzucił? Przyznać się. Agineski pisze, ja od maleńkości nie piję. To jak Kononowicz, to on właśnie też od maleńkości nie pije. To Edyta była, pisze Zenon, to ona rzuciła kamieniem, że bez grzechu, myślisz, tak? No. Tak, tych nigdy to już powiedziałeś miało być, bo tu pisze, powiedziałem wiele razy. Mateusz, bo to chyba do mnie przytykasz. No tak, bo mówiłem wiele razy, że już nic, już no koniec, już ostatni, już nic nie ma, nie. Już. No, nie, mówię o sobie, pisze Mateusz. Aha, czyli Mateusz też ma jakiś tam problemik z tym. Można się zastanowić, jaki jest dobry sposób na zrezygnowanie z picia. Na ograniczenie picia przynajmniej znaczne. No to jak zwykle sprawdzona recepta na wiele dolegliwości. Idź i pobiegaj sobie. No, masz depresję, to idź i pobiegaj sobie. Chce ci się chlać wódę, to idź i pobiegaj sobie. Ale to nie jest takie głupie, bo ludzie się śmieją, że to tam idź i pobiegaj sobie. Ale coś w tym jest. W ogóle to jest dobre na stres. Jak biegamy, no to ten stres... Mózg zaczyna jakby pracować, obsługiwać nasze ciało, nasze mięśnie, tam jakieś zakwasy się robią, mózg to wszystko tam analizuje, działa, na tym się koncentruje. A jak tak sobie siedzimy, nic nam nie dolega, nic nie boli, nie jesteśmy zmęczeni, no to mózg zaczyna nad czym innym pracować i pracuje wtedy ta głowa nad rozkminianiem różnych przykrych rzeczy, które nam się przytrafiły, nad drążeniem tematu jakby takim wewnętrznym, nie? I zagłębiamy się w to bagno depresji, różnych naszych lęków, przeżyć i tak dalej. No. Alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w dużych ilościach, pisze Night Air. No, jest takie powiedzonko. Było też coś takiego, że im więcej piję, tym bardziej mi się ręce trzęsą. Im bardziej mi się ręce trzęsą, tym więcej mi się wylewa. A im więcej mi się wylewa, tym mniej piję. Więc im więcej piję, tym mniej piję. No, też można tak powiedzieć. Teraz może Enki nagra ten fragment i puści u siebie właśnie i powie, no tu się właśnie wypowiedział niejaki krawiec o sobie, parę słów prawdy powiedział. I tak to jest, widzicie, na tym świecie. Dobra, ktoś zadzwoni, czy tak sam mam gadać? Wiecie, w ogóle łatwiej się prowadzi z kimś. To fajnie jest mieć kogoś do pomocy, dlatego zazdroszczę trochę Błażejowi, że ze Zmorą sobie prowadzi. Albo mogę też powiedzieć, że zazdroszczę Zmorze, że prowadzi sobie z Błażejem. No i fajne ostatnio audycje były, nie? Nie sądzicie? No świetnie sobie chłopaki żartują, dowcipkują, naprawdę świetna atmosfera. No kilka razy się uśmiałem, ale też dużo fajnych informacji. No w to mi graj. Nawet chciałem pochwalić, ale pomyślałem sobie, a nie będę chwalił, bo jeszcze im woda sodowa do głowy uderzy. I nawet na początku mnie trochę drażniło to, że Zmora taki jest, jakby to powiedzieć. No, lubi coś tam komuś dosrać, głupawo sobie zażartować. Tak w pewnym momencie się zastanowiłem, czy nie chcę być przypadkiem takim mini-krawcem trochę i się nie wzoruje trochę moją głupawością i moimi ciężkimi czasem żartami. Ale chyba nie, chyba to jest jego też taki sposób bycia po prostu. No, ale myślałem, że szczególnie jak goście byli, no to jego żarciki różne, no tak mówię, a człowieku, już trochę przeginasz. Ja wiem, że to jest nocne radio, ale może to trochę za dużo już, ale tak się przyzwyczaiłem i stwierdzam, że może nie jest tak źle z tą Zmorą. No nie, no Zmora, no sorry, że tak powiedziałem. Myślałem, że może chcesz być też taki głupawy i wredny i jak ja trochę, ale to widać, jesteś taki sam z siebie po prostu. Nie no, fajnie prowadzisz, dobrze mi się słucha nawet. I fajnie się z Błażejem jakoś tam uzupełniacie. Błażej trochę spokojniejszy, ty trochę bardziej wariacik. No. No właśnie, bazen może być tylko jeden, więc ostrożnie, Zmora. A może ja się boję gdzieś tam, że Zmora mnie zdetronizuje i że będzie śmieszniejszy. Też ostatnio nie jestem za bardzo śmieszny, taki raczej poważny.
1: Starzeję się, co zrobić? Starość, nie radość, panie dziejku, jak to mawiają. Trzask, praski po wszystkim, no.
0: Już niedługo całkiem zdziadzieję i będę mówił,
1: co wy, nie kłócić mi się tutaj, spokojnie, już żadny koniec dram, nie ma śmichów, chichów na antenie, koniec, już, nie ma, nie będę też odbierał osób pod wpływem, koniec głupiego żartowania sobie, a teraz puszczę wam kabaret starszych panów, mój ulubiony utwór, Addio Pomidory. I wracam do was za chwilę, bo mi już po prostu, bo ten, no, jak to się nazywało, zapomniałem, mam tego, tego, jak mu tam, tego Niemca. No. Alzheimer chyba się zaczyna. O, właśnie, muszę cewnik wymienić.
0: I z takim taborecikiem będę szedł i będzie przerwa pół godziny, bo ja z tym taborecikiem tak. Będę sobie dreptał powolutku. Tylu ludzi dzisiaj słucha. Około 110 osób plus 20, no to 130 osób około. Całkiem niezły wynik. A ja taki nieprzygotowany, a ja taki nieuczesany. Zaproponowałem dzisiaj temat, czy dramy są nam potrzebne. No i właściwie już się wypowiedzieliście, że tak, że chyba tak, chyba wam w większości słuchaczy odpowiadają dramy. No cóż, no można powiedzieć, że radio się robi nie dla samego siebie, tylko dla innych, nie? Więc nie, to nie jest rekord, nie jest rekord. Ciekawe w ogóle, jaki był rekord, ale pamiętam, że więcej było. Jakoś 130, plus jakoś 150 czy 160, coś koło tego. Dramy na pewno budują koloryt. Mówi się czasami folklor, że to jest taki folklor nasz, nie? No i to jest spoko. Tylko raz, że nie każdy lubi. Dwa, że można czuć przesyt. A trzy, że trochę kiepska sytuacja, jak na przykład nagle same dramy są. I nic więcej. Ale tego już się za bardzo nie boję. Przecież są inne audycje jeszcze, w których jest mało dramowo zupełnie. W lewym okiem nie ma dram za bardzo. Z prawej strony mapy, no Jacka też nie ciągnie zbytnio do dram. On się chyba za bardzo nie orientuje też, kto tam z kim, komu i dlaczego. Nie skupia się na tym. W spoilerze też raczej zero dram, więc nie jest tak źle, nie? Łyknę sobie doskonałej kawki.

najzabawniejsze jest, jak takie dramy po latach są odgrzebywane, jakieś takie dramy, na przykład dowiaduje się nagle, że z radia na fali, radio na fali poodchodzili stamtąd ludzie, bo się pożarli o kasę. Pożarli się o kasę. A to nieprawda, to nieprawda. Inne były powody. Albo, że się żarli o kasę przy innych jakichś tam przypadkach. Albo, że, jak to Michał właśnie opowiada, że z radia na fali odchodzili różni prowadzący, bo chcieli coraz więcej pieniędzy. To w ogóle mnie rozwaliło. Co jemu się ubzdurało? Przecież tam wszyscy dzwonili, znaczy nadawali za darmo, pro publico bono, jak to się mówi. I nie było żadnego problemu. Nikt się nigdy nie domagał niczego zupełnie. No ale bywa tak, że jakieś nasze myśli stają się naszymi wspomnieniami nagle, jak ktoś ma bałagan w głowie, to mu się te szufladki mieszają. Ja sobie to wyobrażam tak, że są różne szufladki. Jedna szufladka z napisem wspomnienia, druga szufladka z etykietką tu i teraz, trzecia chciałbym o tym zapomnieć, czwarta, moje wyobrażenia, moje marzenia, coś takiego. I nagle te wszystkie szufladki się wysypują, wypadają z szafki, gdzieś na ziemię, wszystko się miesza ze sobą. Niektórzy są w takim stanie. Monika pisze, że kurde, nie lubię dram. No właśnie, myślę, że tych, którzy nie lubią dram, jest całkiem spory odsetek słuchaczy. To są ci, którzy nie za bardzo przepadają za dramami. No ale jak się zastanowić, to tak, niektórzy nie lubią rozmawiania o grach, inni nie lubią dram, a ktoś jeszcze powie, że tematy szurskie w ogóle go odrzucają i nie chce tego słyszeć, więc wszystkich się nie zadowoli. Cześć, potrzeba. Nie słychać cię. Musisz coś nam przestawić, wajchę. O, chyba kiepskie połączenie czy coś. Pip, pip. Jeszcze raz spróbujmy. Spróbujmy jeszcze raz.

0: chyba się internet skiepścił u potrzeby. No, ale to, co mówiłem, że jak są różne środowiska, popatrzcie, no z Claude'em też trochę poszło właściwie o te spiski w dużej mierze, bo czasem oficjalny powód i taki, który sobie przedstawiamy wzajemnie, że ty coś tam powiedziałeś na mnie albo się kolegujesz nie z tym, co trzeba, to jest tylko taka przykrywka, taki pretekst, nie? A chodzi tak naprawdę o coś, co siedzi głębiej. O to, że się na przykład nie zgadzaliśmy przez długi czas w wielu kwestiach.
1: To Misiu Cimcirmci na reżyserię nowych drami Studia Dramaturgiczne dla Krawca 25 zł.
0: To Misiu. To Misiu Cimcirimci. To chyba ma nowy pseudonim. Już nie Tomisiu, już nie Tomi, tylko Tomisiu Cimcirimci. To jakaś taka wersja dla dzieci. Dziękuję bardzo, Tomisiu. Mam nadzieję, że przez PayPala poszło, bo wiesz, jak to jest stipend donation, że to padaka już, nie? Potrzeba, czy teraz się słyszymy?
2: Słychać mnie?
0: Teraz cię słychać.
3: A to bardzo dobrze, bo skoro rozmawiamy o dramach, to może powinniśmy porozmawiać o największej dramie na całym świecie, czyli o dramie, jak system finansowy wykorzystuje biednych ludzi przez kredyty frankowe.
0: No i jak myślicie, kogo sparodiował Potrzeba? Myślę, że chyba... No, podpowiadam, że wbrew pozorom nie jest to świnka Piggy. Inne zwierzątko, może takie troszkę mniejsze, bardziej zielone, podpowiadam tutaj. No.
3: Ale nie implikuj mi tutaj, proszę, że ja jestem zielona, bo ja skończyłam na Uniwersytecie Warszawskim ekonomię i to nie jest możliwe, żebym podpisała umowę w kredyt, na kredyt we frankach szwajcarskich, jeżeli bym się na tym nie znała.
0: Wiesz co, ja się trochę boję żartować już. Chyba jakiś zahukany się czuję, bo chętnie bym sobie też z tobą poparodiował, ale zaczynam czuć taki lęk, że co nie powiem, to źle, bo nie wiem, jakbym sobie miał zrobić taką listę osób, które się obraziły o coś, o słowa w zasadzie, to by to była taka opasła kniga bardzo już. Chyba faktycznie się starzeję, może powinienem się nie bać, może powinienem pójść za słowami naszego wielkiego rodaka, i który mówił, nie lękajcie się, i...
3: Te właśnie słowa przyświecały mi, kiedy podpisywałam kredyt we frankach. Nie lękajcie się!
0: To tak przypomnę, słuchajcie, że... O, tu niespodziewany telefon, dzwoni Edyta. Zaryzykuję, zobaczymy, co z tego będzie.
3: Cześć, Edyta!
4: Cześć, panowie!
0: Cześć!
3: Jakie jest twoje podejście do amerykańskiej firmy BlackRock, która ma ponad 140 miliardów dolarów obrotu rocznie? Czy nie uważasz, że to jest trochę nieuczciwe?
0: Jak się do tego ustosunkujesz, Edyta?
3: Nie bój się!
4: Wiecie, ja generalnie na dzień dzisiejszy unikam stosunków, także nie będę się ustosunkowywać. No na poważnie, kochani, miło was słyszeć. No i ten. Cieszę się, że krawiec odebrał, pomimo takiego zarzekania się, że już więcej mnie nie wpuści na antenę.
0: Trochę inaczej to ująłem.
3: Dlaczego nie chciałeś wpuścić Edyty na antenę?
0: Bo nie chciałem jej urażać więcej.
3: Ale to nie, to ja ją mogę trochę pourażać.
0: Ostatnio dużo jest różnych urażonych wokół i się zacząłem bać, że kogoś urażę czymś.
4: A tak z regionu informacji tutaj, to nie wiem, czy czytaliście. Na początku października ojciec Tadeusz otworzył elektrociepłownię, tak? tworzył termy i przejął udziały od PGIF na terenie całego Torunia, które jakby no, zajmowało się energetyką, tak, na terenie całego miasta. No i teraz on przejął i wszedł jako współudziałowca.
0: Ale to wybacz, Edyto, że ci przerwę, to wspaniale powiedziałaś, właśnie pięknie to powiedziałaś właśnie, że o tym, co no, jest ważne, właśnie ja nie jestem jakiś tutaj katol czy coś, ale właśnie ten kod kulturowy właśnie nasz, chrześcijański, katolicki, to myślę, że właśnie no, to jest coś, o czym powinniśmy właśnie pamiętać, no i doceniać to. Ja proszę o 20 minut na wypowiedź i potem obiecuję, że dam właśnie Edycie się wypowiedzieć. W ogóle cofnijmy się do IV wieku w tym momencie. To jest bardzo właśnie interesujące. Jak ja to zobaczyłem, to w ogóle szok właśnie. No, dobra, zapomniałem, co chciałem powiedzieć.
5: Tutaj w tym momencie trzeba wrócić do starożytnego Egiptu, skąd te koty kulturowe faktycznie się wzięły i nie chcę tutaj wspominać choćby Cheopsa czy Merenre, ale w tym konkretnym przypadku tej geotermii, która oczywiście wcześniej się pojawiała, czy to w cywilizacji, czy to w rodzie Habsburgów przede wszystkim, no ale nie chcę tutaj aż tak bardzo wybiegać tak daleko. Te koty kulturowe towarzyszyły nam przez od kilku tak naprawdę tysięcy lat. I musicie sobie zdać sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy, że najprawdopodobniej żyjemy teraz w roku nie 2020, ale w roku 2137. Jak to pisał dr Franz Zalewski na swoich na komentarzach na YouTubie, na kanale Niezależna TV.
0: No, a ojciec Tadeusz to Prometeusz, nie zapominajmy o tym. Dał ludziom ciepło. Właśnie.
5: Wiesz co, wielu księży dało ludziom ciepło, ale...
0: Czyli co, już tak serio mówiąc, to mówisz, Edyta, że ojciec Tadeo zbudował w końcu jakąś elektrociepłownię, tak?
4: Tak, dokopał się. Dokopał się do temperatury bodajże 120 stopni, 130, jakoś tak.
5: A na tak początku nie po Bożemu tak pobierać ciepło prosto z
4: ciepła. Na początku był chyba na 40, potem na 60 stopni. Także ja czekam, kiedy ruszą takie termy dla, no wiecie, takie wody termalne, to mają też być takie baseny specjalnie, wiesz.
5: Siostro, basen!
4: Także będę miała bardzo blisko. Może się załapię na jakąś zniżkę. Jeszcze nie byłam na termach. Ktoś był? Od was? Krawiec, byłeś kiedyś?
0: Nie.
5: Ja kiedyś zwiedzałem Termopile, to nie wiem, czy się liczy.
4: Ale z drugiej strony wam powiem, nie wiem, czy wiecie, Toruń jest obecnie na pierwszym miejscu na liście Ministerstwa Zdrowia, jeśli chodzi o stan covidowy, stan krytyczny covidowy. Nie wiem, czy widzieliście tą listę.
0: Nie.
4: No to jest.
0: Smacznego, tak w ogóle, smacznego. Co tam szamasz?
4: Wisienki. Wisienki ze...
5: Miałaś iść po cytrynówkę.
4: No, ale zmieniłam zdanie.
0: To co, ja coś czuję, że to są wisienki z alkoholem, jakieś z jakiejś nalewki i to się potwierdza, że to radio to alkoholicy jedzą takie wisienki, a potem głupoty będą gadać na antenie zaraz.
5: To jest taka propozycja z czatu, może zadzwonić, jak już się najebiesz.
4: Z czatu. Nie będziemy czytać tego.
5: A nie kochanie... będziesz mi mówić, co będę robić.
6: To nie rób nic.
0: Grozisz nam?
5: Nie będziemy czytać czatu, kochani. Ja, przyszłam, nie? Mi się przypomina Kundrat, który się dowiedział o naszym Discordzie. A wiecie co, to dajcie mi admina. Ale po co? A bo ja tutaj wam coś pozmieniam. Takie sudo, zróbcie to, co chcę. I ludzie, kochani, błagam was.
6: Słyszałam, że często komentujecie filmy, ale na przykład książek ani razu nie było na audycji. Nie wiem, to wy jacyś nie czytaci, analfabeci, czy jak...
5: Myślę, że bardzo mało słucha, bo o książkach dość często wspominamy. Może nie wszyscy, ale ja na pewno.
0: Już nie mówiąc o tym, że Potrzeba czytał książki, seria Czytajniak.
5: Tak. Więc tak ale... fajnie, nie? O, on alfabeta, bo ja tutaj, o, i w ogóle, nie? Ja, nie
7: sponsorowanie bo, złych mediów, lepiej, słuchajcie, tak? Przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
5: Kompletnie niepotrzebna wrzutka?
8: 3 złote.
0: Maharadża z brzegu, tak, 3 złote. Dla Edyty. Na podręcznik o dobrym wychowaniu dla Edyty. To chyba pije tutaj Maharadża z brzegu do rzucania słuchaweczką, i że to pyk i ani do widzenia, ani pocałuj ta w dupę wójta, tylko w sensie idę sobie, jestem urażona w pupę. Ale to zostawmy, to. Pan Jezus kazał
5: wybaczyć. Ale to tak w temacie tych term, tych książęcych term toruńskich.
0: Ale co w temacie term?
5: No, w bycie urażonym w pupę.
9: Halo, dzień dobry, mogę na słówko?
0: Witamy, Mrs. Treehouse.
9: No, cześć. Ja, wiesz co, ja dosłownie na 30 sekund, bo chciałabym coś powiedzieć pani Edycie, ponieważ nie czyta czatu, więc ja bym bardzo prosiła, żeby miała chociaż, kurwa, minimum szacunku do słuchaczy i nie żarła i nie mlaskała w momencie, kiedy mówi. To jest obrzydliwe. Dziękuję bardzo. A to absolutnie jeszcze w temacie dram, bo taka jest obecna. Także tyle mam do powiedzenia i słucham was dalej. Albo wyłączam, bo to jest po prostu chamskie, obrzydliwe.
5: No nie
9: sorry.
5: Powiem, złośliwe siorbanie w tym momencie trochę...
0: A już nie...
6: Nawet nie życzycie człowiekowi, który ma apetyt, słuchajcie, który jest zdrowy, nie życzycie nawet słuchajcie, żeby sobie łyżeczkę czegoś tam się napił, prawda, czy coś.
5: Ale
6: tam
5: ja ci życzę znalezienia takiego przycisku z ikoną mikrofonu, który sobie można kliknąć i nie wiem, beknąć, pierdnąć, pójść się wysikać. A spokojnie, takie rzeczy można zrobić i można żreć na audycji, można pić na audycji i kliknąć. Kiedy nie chcesz być słyszaną, to wtedy się klika taki przycisk, pyk i nie słychać, tak? To ja wiem, że to może być trudne. Ja wiem, że to zderzenie z technologią może być... piorunujące, bo to wiesz, bo to nie są tanie rzeczy, ale myślę, że masz tego Skype'a w tej wersji, który posiada ten ładny taki przycisk.
0: Oj tam, ale to czy nie za surowi jesteście trochę dla Edyty w tym przypadku? No bo często nam się przecież zdarza właśnie coś tam posiorbać, u kogoś tam słychać coś w tle, ktoś dzwoni łyżeczką, szura, no zdarza się. Już nie simpuj, Krawiec, no to przepraszam, ja się staram być wyrozumiały dla ludzi po prostu, a nie tam potępiać w czampu. A mógłbym zrobić fajną dramę, mógłbym fajną dramę zrobić, na przykład teraz sam zacząć tutaj tego i zwalić na Edytę i ją rozłączyć, że to ona tutaj...
6: Jak to
0: tutaj...
6: było na tym filmie, tam z tym kieliszkiem? Uwaga, uwaga, zaraz wyląduje samolot z Chicago. Który to był film?
0: Stanisław Paluch.
7: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Maharadża złotówkę wysłał, o ja.
8: Na wysranie się na antenie Edyty, najlepiej do reklamówki Etama.
0: Ojej, ale wiecie co, ale wy jesteście dramiarze trochę, bo wy tak napędzacie to wszystko. Na wysranie się na antenie Edyty, najlepiej do reklamówki Etama. No to tak nieładnie. Potem będzie, że nocne radio chamy, alkoholicy właśnie.
7: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
8: Nocna zmora. 3 złote. Na drugą zmora, część podręcznika o dobrym wychowaniu nie zryj i nie gadaj rzeczy firma udław się.
0: Na drugą część podręcznika o dobrym wychowaniu nie żryj i nie gadaj rzeczy firma udław się. Oj tam ludzie, no. Już tak bez przesady, nagle wszyscy tacy kulturalni i savoir vivre, mój drogi panie, to naprawdę cóż to za maniery.
4: Ojej, dramat.
0: No widzisz, zwykłą wisienką wywołałaś nową dramę, Edyta. Masz talent chyba do dram. A jak ty się w ogóle ustosunkowujesz do dram w radiach?
4: No, czasami jest zabawnie, tak? No, ale to zależy też od nastroju i humoru słuchaczy. Prawda, też. Czy można jakąś dramę przełknąć, czy nie.
0: A jak jesteśmy przy rzucaniu słuchaweczką i takim trochę niekulturalnym oddaleniu się, to czasami mówimy, że ktoś się oddalił po angielsku, nie? To właśnie dziwne, bo czasami nas irytuje, że ktoś tak ciach i poszedł sobie bez pożegnania, a czasami niektórzy po prostu to robią i uchodzi im to jakby płazem, jest to coś normalnego. Nie rozumiem tego do końca. Tu...
3: Ale jak to płazem? Grozisz mi?
0: Płazem. I tu jest właśnie nawiązanie do miecza. Właśnie płazem. Miecz ma właśnie płaz. I to się wzięło właśnie z kodu kulturowego. Tak. No ale to naprawdę tak jest, że jak kogoś płazem zdzielisz mieczem, no to go nie zranisz, nie?
3: I wtedy mówię do męża: strzelaj!
2: Anyway, no tak, no tutaj można, jeżeli to jest element jakiegoś wyższego dowcipu, no ale w momencie, kiedy ktoś zwraca ci uwagę i to nie jest, nie wiem, jakiś element narracji, którą ciągniesz, to jeszcze takie złośliwe cmokanie, złośliwe uderzanie tą łyżeczką słoik. Okej, no jest to dramogenne, jestem w stanie to zrozumieć, tylko nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, w jakim kierunku to zmierza.
0: Ale potrzeba, to jest taki no żart, no co Edyta ma zrobić, ma się rozpłakać i przepraszać, no to sobie...
2: Na przykład wyciszać mikrofon, kiedy nie mówi, żeby nie było tutaj przebijania się jej szmergotania łyżeczką po słoiku?
4: Oczywiście, jak jakaś tam kobiecina dzwoni, prawda, tylko z taką potrzebą, żeby 30 sekund poinformować o moim jedzeniu wisienek, no to za dużo ta pani do powiedzenia nie ma, no nie ukrywajmy się, no chciała zaistnieć.
2: Myślę, że wchodzisz na bardzo niebezpieczny grunt, na którym obrażasz innych słuchaczy.
4: Ale no, taka prawda, no nic nie wniosła, tak?
0: Ale potrzeba, trochę chyba za bardzo tutaj stroszysz wąsa, mi się wydaje. Zauważ, że Mrs. Treehouse w tak dość niemiły sposób też zwróciła uwagę. To przestań żreć, jest to obrzydliwe.
4: Oj, tam nie czepiajcie się, no.
2: No ale wcześniej
4: każda
2: na czacie...
4: Każda kobieta jest w innej fazie cyklu.
2: Dużo kulturalniej zwracali na to uwagę, tak? I odniosła się do tego, jeżeli ktoś nie jest w stanie skonsumować języka pokoju, no to trzeba użyć języka wojny.
0: Jak nazwiemy tą dramę? Drama wisienkowa, albo drama łakomczuchowa na przykład.
4: Była Sherry Lady.
0: Tak, drama Sherry Lady, tak. Była drama za 3 złote, teraz jest drama wisienkowa, to super. A ty potrzeba, jak się odnosisz do dram?
2: Dramy są, jak wszystko inne na świecie, narzędziem. Zauważ, że dzięki dramom tak naprawdę do nas przyszło bardzo dużo ludzi. Czy to właśnie od Kloda, czy to teraz też podejrzewam, że będziemy mieli jakiś drugi Exodus od Enkiego, co jest takim trochę moim, nie wiem, moim jasnowidztwem, wydaje mi się, ale Sądzę, że jednak w miejscu, gdzie ten kij w dupie jest wyjmowany albo dobrowolnie, albo siłą, to jednak ludzie do takiego miejsca będą lgnęli jako do miejsca, który jest w stanie rozwinąć, które dla ludzi powiedzmy ambitniejszych, dla ludzi, którzy nie są... Czekaj sobie, muszę poprawić słuchawki, bo mam nie te co zwykle. O Jezu, zacząłem się słyszeć, ja pierdzielę. Anyway, dramy są pewnego rodzaju narzędziem. Dramy się zajebiście dobrze sprzedają i dlatego ja bardzo chętnie będę podsycał ten ogień, który dzieje się między uniwersum Nocnego Radia i uniwersum Radia Enki, dlatego że dzięki temu będą o nas mówili, tak? Ktoś tutaj do nas przyjdzie i tak samo jak było z Klodem, tak? Im więcej będą na nas najeżdżać, nas opluwać, to ktoś tutaj przyjdzie, tak posłucha sobie, zauważy i mówi, kurde, to jest zajebiste miejsce i z nami zostanie. No choćby właśnie audycja z zeszłego tygodnia, którą Zenon prowadził, gdzie każdego tam ciągnęliśmy za język, skąd się wziąłeś, no właśnie od Kloda, bo tyle o was mówił. Ilu wspaniałych ludzi właśnie przez człowieka, który no miał jakieś tam zasięgi, jakoś mu się w życiu zdarzyło, no i właśnie trafił do nas, więc to jest, mi się wydaje, kolejna iteracja dokładnie tej samej sytuacji. Tym bardziej, że Enki też głupi mimo wszystko nie jest. Jest łysy, ale jeszcze może na mózg przerzutów nie dostał. I on bardzo jasno swego czasu, jakieś nie wiem, 2 miesiące temu, jasno postawił, gdzie jest taka jego granica. Kto słuchał, ten wie, kto nie słuchał, ten niech dosłucha, ale to nie chcę mu obrabiać dupy aż tak bardzo na antenie, więc myślę, że w pewien sposób i my będziemy w stanie na tym całkiem sporo zyskać i on na tym też jest w stanie całkiem sporo zyskać, bo dramy po prostu zajebiście się sprzedają, więc jest to pewna symbioza. Na razie jest to jeszcze symbioza. Jeżeli pójdzie bardziej na noże, zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie, kurde, jak tylko będę mógł, będę doliwał oliwy do ognia.
0: Jaki szkodnik, niszczyciel, podpalacz ten potrzeba, po prostu prowokator. Cieszy się, że płonie. Można i tak. Etam? Myślałem, że to kto inny dzwonił. Etam?
10: Nie, bo tak zadzwonił najmniej kontrowersyjny słuchacz Nocnego Radia, czyli Etam. Ja coś mogę powiedzieć o jedzeniu na antenie, więc ja akurat uważam, że jedzenie na antenie w trakcie nawet nie tylko dzwonienia, ale audycji nie jest niczym złym, pod warunkiem, że wszyscy to zaakceptują, tak? I tyle w kwestii jedzenia na antenie.
0: A pamiętam, Etam, że miałeś taki okres, że zacząłeś jeść, jak jeszcze nadawałeś, zacząłeś szamać, ale tak chamsko właśnie, tak jeszcze podkreślając, że masz pełną gębę czegoś, że nadawałeś, I ci się wydawało, że to jest takie śmieszne, że to taki żarcik, że to taki twój trademark, styl. A mi się to nigdy tak nie podobało za bardzo, bo po prostu przesadzałeś z tym trochę, nie?
10: No bo jak ja jem, to jem pełną gębą. To jest inna sprawa. Nie wisienka za wisienką kulturalnie. Bo ja domyślam się, że Dyta bierze małe kęsy, taki widelczykiem takim, nadziewa sobie sieneczkę i cyk, nie? Czyli takim jest tym pewien savoir vivre. Natomiast no, ja jestem chamem, który siedzi przy stole i bierze w rękę kurczaka i po prostu od razu pełną gębą, nie? No ale nie jest to powód, mi się wydaje, do tego, żeby się aż tak bardzo tam obrażać, nie? Natomiast co do dram, no to ogólnie wam powiem, że takie... Znaczy ja w ogóle tego słowa nie znałem jeszcze do niedawna, dopiero jakiś czas temu. Dzięki Radiu Nocnemu poznałem słowo drama, bo w ogóle dla mnie jak słyszałem drama w internecie, to ja rozumiałem, że to jakieś przedstawienie jest, nie? Dramatyczne. No ale się, jak widać, upgrade'owałem do tych nowych trendów słownictw i zajść i tak obserwuję, że tak, faktycznie jak się dzieją jakieś takie sytuacje, to zdecydowanie oglądalność wzrasta, więc jeżeli na Radiu Nocnym dramy będą regularniejsze, będą miały jakiś swój interwał, w którym będą się pojawiać, to powoli, acz skutecznie dojdzie do sytuacji, kiedy będzie 200 słuchaczy online, że tak powiem, na żywo. Tak, myślę, że to będzie już stanie się regułą. Jest na to szansa. Widzę przyszłość świetlaną.
0: Była też... Edyta, przestań. przestań siorbać, Edyta. I jeszcze byknęła. O, ale nieładnie. No, wiesz, wiecie co, naprawdę. No. I teraz dzwoni jeszcze tu i... Edyta!
10: Edyta jest wyciszona, także żeby nie nabierajcie słuchaczy, będzie drama, że Edyta tam jeszcze pierdnie za chwilę, to potrzeba. O, donaj.
0: Na nową reklamówkę dla Etama 5 zł. To Misiu.
10: Nie, wiecie co, ja zawsze kupuję nowe reklamówki w sklepie, przyznaję, że nie mam torby. Już kiedyś się zastanawiałem nad tym, żeby mieć swoją torbę. Ale tak uznałem, że będę, bo akurat tak się składa, że reklamówki, zarówno te biedronkowe, które są reklamowane jako ekologiczne, szybko się rozkładające, jak i kerfurowe, bo te najczęściej używam, to po prostu pasują mi na kubeł na śmieci, także mam przy okazji worek.
0: To jest fascynująca opowieść, Etam, ale to może zostawmy taki niedosyt właśnie i to nagramy o tym inną audycję, o tych reklamówkach właśnie, co zostają do śmieci. A dajmy może Gumballowi coś powiedzieć. Gumball się przyłączył. A,
11: dobry wieczór. Słuchaj, ja ci odpowiem na pytanie z audycji, bo tak dopiero teraz zauważyłem ją. Czy dramy są nam potrzebne? No, to jest pytanie ogólnie dobre, bo dramy zawsze mają dwie strony, a czasem trzy, ale zwykle dwie. To jest tak, osoby, które to oglądają i konsumują, które mają z tego rozrywkę, i osoby, które są w tej dramie, nie? Dla osób, które są w tej dramie, w większości jest to zła rzecz, ponieważ, no wiadomo, to jednak trochę wpływa na nie. Osoby, które konsumują, chcą więcej tego. I ogólnie rzecz mówiąc, dla prowadzących nie jest to zbyt dobre, ale dla całego show czasem dramy są dobre, potrafią nakręcać dużo rzeczy i nawet nieważne kto z kim, i tutaj dochodzę do pewnej rzeczy, że można obejść to, robiąc fałszywe dramy, albo po prostu ustawiać się z kimś i po prostu robienie dram pod tak zwaną publikę. Ja wiem, że to brzmi dosyć perfidnie, ale to jest to, co dzisiaj ludzie robią, żeby zdobyć wyświetlenia. Nieważne kto z kim, nieważne kto, bo dzisiaj wystarczy, że będzie jakaś dobra drama, podchwyci to parę osób i to przejdzie. Wiesz, była tam kiedyś drama w angielskim, znaczy w angielskim, ogólnie w europejskim, nawet gdzieś tam w USA chyba, nie wiem dokładnie, drama pomiędzy jakimiś tam wizażystami, oni tam robili make-upy i sobie zrobili dramę, że jeden tam coś tam nie zrobił, że nie sprzedał, nie? A tak naprawdę sprawa rozeszła się po 2 tygodniach, a sami oboje zyskali gdzieś około plus minus 3 milionów subów na każde konto. Więc można dramę rozegrać dobrze, tak, że obie strony będą zadowolone. Nikt nie dowie się, że to był fake, bo do dziś nikt nie uważa, że na przykład to był fake, a ja dobrze wiem, że to wszystko było ustawione. I praktycznie będzie każdy zadowolony, bo ci co konsumują będą mieli dramę, ci co tworzą będą mieli suby, pieniążki i nie będzie żadnych ogólnie minusów.
0: No mówiłem, wspominałem o tym, że oglądając inne programy sportowe o boksie też zobaczyłem nagle, że tam same dramy. Taka chyba moda trochę jest na dramy. Są takie uniwersa, które w ogóle byłyby nieciekawe bez dram, jak to właśnie te różne pato. No, czyli co? Czyli ludzie jednak no, potrzebują tego jakoś, byle w tym wszystkim zachować jakiś rozsądek, umiar, ale to wymaga ciągłej pracy, ciągłego gimnastykowania się. Uczestniczenia w tym, pracowania nad tym. To nie jest coś, co może płynąć sobie na fali, jak to się mówi, i samo sobie jakoś tam istnieć, tylko trzeba nad tym pracować i czasem trochę dorzucić do pieca, czasem przygasić, wygasić, tu kogoś przeprosić, tu się z kimś zbratać, tu kogoś opierdolić, tu skomentować. Oj, to ciężka robota.
10: Ciężka robota. To jest tak jak oglądanie Big Brothera, gdyby ci wszyscy ludzie tam się nie kłócili ani nic, nie? Bo pamiętasz, jak kiedyś było tych Big Brotherów wprowadzili do Polski i to była taka sensacja, wszyscy to oglądali, nie? A nawet był taki z tym piosenkarzem, jak on się nazywał, kurczę, miał taki swój Jestem, jaki jestem, ten program się nazywał. Michał Zapomniałem, ich troje czy ich czworo, to taki zespół był kiedyś, nie?
0: Wiśniewski.
10: No, Wiśniewski, no to on też miał taki, to show był, który leciał po dzienniku w najlepszym czasie i chyba w niedzielę nawet jest jeszcze, nie? No i ludzie po prostu się pasjonują wtedy, kiedy się coś tam dzieje, tak? Kiedy my lubimy podglądać właśnie takie sytuacje jakiegoś zacięcia, tak? Natomiast jak to jest takie zwykłe życie, no to nic w tym nie ma ciekawego, dlatego takie popularne są te takie, nazwijmy to, dramatyczne programy fabularyzowane, typu na przykład, Boże, jak się nazywa ten serial na tym, na TVN-ie? No i Ukryta Prawda, Ukryta Prawda. No ja nawet raz przez 3 dni dosłownie nie mogłem się oderwać, jak zacząłem to oglądać gdzieś na YouTubie, ktoś archiwizował, notabene jakiś Tajczyk to był, czy tam jakiś z Filipin gościu, i jak zacząłem się w to wkręciłem, to kurde, fajnie się to oglądało, no. No ale człowiek po prostu no ma taką jakąś chyba wbudowaną w siebie ciekawość tego typu rzeczy, nie? Z kolei nie wyobrażam sobie siebie jako uczestnika jakiejś dramy, no bo z kim i o co, nie?
0: No była drama, jak się obraziłeś na nocne radio.
10: Ale no nie przesadzajmy, tak? To w ogóle nie przystoi nawet do jakiejkolwiek innej dramy, jakakolwiek tu była. Ja się nie obraziłem na nocne radio, ja się obraziłem akurat tylko na to, że mi potrzeba wyłączył streama w trakcie mówienia, kiedy szedłem po ulicy i mi tam coś pierdziało. No tylko tyle, no bo poczułem się tak głupio, nie? Że mówiłem w powietrze, nie? Ale to zaraz mi przeszło, nie?
11: Ja jeszcze coś tak dopowiem tutaj. Ogólnie jeśli chodzi o dramy, to jest tak. Ludzie, którzy są średnio inteligentni lub mało inteligentni, zwykle tworzą dramy, a ci, którzy mają rozum, zwykle rywalizują. I to jest ogólnie różnica pomiędzy pewnym kontentem. I co ciekawe, obie te rzeczy będą oglądane przez ludzi, bo i rywalizacja, i dramy mają to samo, czyli emocje, kto wygra. I tutaj właśnie jest ta rzecz, że dramy zawsze będą kojarzone z tym takim niskim kontentem, powiedziałbym takim YouTube'owym. Nie mówię, że osoby, które go tworzą, mają niską inteligencję, powiedziałbym wręcz, że to po prostu jest wymuszone tym, czym jest YouTube. A rywalizacja taka na przykład sportowa, nie powiedziałbym, że polityczna, ale trochę też. Rywalizacja na przykład naukowców, takie rzeczy, może to jest mniej ciekawe dla zwykłych ludzi, ale też w pewien sposób budzi emocje. Nie wiem, jak widzielibyście na przykład naukowca, który próbuje atakować szura, nie? No, znaczy nie atakować, bronić się raczej. To jest w pewien sposób rywalizacja, bo ten naukowiec musi, i to jest jego, wiadomo, honor, i to jest to, że on chce pokazać wszystkim, że taka jest prawda, a że ten szur nie ma racji, ale szur będzie się też bronił. I wiesz, to jest tutaj też. Jest dużo rzeczy, gdzie nie ma jakby dramy, jest właśnie rywalizacja. I wtedy to jest moim zdaniem zdrowsze, bo rywalizacja może być taka fair, czyli nie musi być agresywna. Może być wręcz, powiedziałbym, bardzo spokojna i ludzie też będą strasznie szaleli, bo jak ktoś ma cholernie dobrą retorykę i jest takim, powiedziałbym, ma taką dużą osobowość, na co się mówi charyzmę, to też będzie ciągnąć, więc tutaj powiem, że właśnie rywalizacja też jest taką drugą alternatywą dla dram.
0: No, właściwie wszyscy, jak tu jesteśmy, gdzieś tam uczestniczyliśmy w różnych dramach. Sporo tego było. Może kiedyś zrobimy księgę dram, gdzie spiszemy wszystkie dramy. Drama reklamówkowa, drama rubaszna, drama za 3 złote, wisienkowa, drama zgrożeniem nocnemu radio, tutaj za Edytą to się do dzisiaj ciągnie. jakoś. Jedno, czasem jedno wypowiedziane słowo gdzieś tam w gniewie, czy trochę taka pogróżka jakaś, już wszyscy są potem nastawieni źle, że ktoś tu na ich ukochane radyjko nastaje. A w ogóle...
10: No, ale Edytka ma u ciebie fory, to przyznaj, krawiec trochę.
7: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, donate, co mamy w tej chwili na świecie, uwaga, a będzie jeszcze gorzej.
0: O, uwaga, ciekawy donate.
8: 7 zł. Alert Federacji Galaktycznej. Od poniedziałku czasu Mars, cała galaktyka w czarnej strefie epidemiologicznej. Pobierz mantrę Protego Safe i bądź bezpieczny w czwartym wymiarze. Więcej o kosmicznym wirusie w kronice Akaszy.
0: Dzięki, 7 zł, uwaga, no alert Federacji Galaktycznej, ciekawe, chyba od samego Ashtara Sherana, Ashtar Sheran chyba sam tu wysłał, i co tu jest, pobierz mantrę Protego Safe i bądź bezpieczny w czwartym wymiarze, no ciekawe, a propos takich rzeczy, no to wydaje mi się, że konflikt gdzieś tam na linii radyjek mógł zaistnieć też z tego powodu, no że tam jest troszkę, jak to się mówi, szuria, no a tutaj mamy kilku takich zapalonych debunkerów, czy to potrzeba, czy Zenon. No i niektóre rzeczy były tutaj prostowane, jak z tymi żyrafami. Co to było, że żyrafy, że drzewa eukaliptusowe same wiedzą, że się żyrafa zbliża, tak? I zaczynają tam wydzielać gorzkie substancje, tak? I to zostało...
2: Tak.
0: I to zostało wyprostowane, że to następuje dopiero jak żyrafy zaczną żreć te liście, no to...
2: No i wiesz, ale to są właśnie takie drobne detale. Jakiś czas temu czytałem sobie o zjawisku tak zwanym analfabetyzmie matematycznym, że walniesz się o rząd wielkości, tak? Czy tam 70 milionów, czy tam 70 miliardów, nieważne, nikt się tym nie będzie przejmował. Czy właśnie, czy to, czy choćby ten, to chyba nie, jak to się, akacje, te akacje, czy będą 20 minut przed przyjściem żyrafy wydzielać te soki, czy 20 minut po przyjściu żyrafy? No co za różnica, przecież jest 20 minut, tak? No a jednak jest bardzo, bardzo konkretny punkt i całkowicie zmienia ten stan, co jest trochę smutne, tak? Że ludzie mimo wszystko pchają te wygodne fejki dalej i ktoś wie, i ktoś nagle zauważy coś takiego. Dzisiaj to chyba na Discordzie właśnie mieliśmy taką ciekawą rozmowę na ten temat, mianowicie, że ludzie są bardzo, wyciszaj ten mikrofon, kiedy wpierdalasz, są bardzo podatni, jeżeli nie znają tych wszystkich szurskich klimatów. Bo jeżeli widzę, nie wiem, dajmy na to, czy Jerzego Ziębę, czy Justynę Sochę, to już wiem, że tam będzie stek bzdur, tak? Ale jeżeli bym ich nie znał, nie znałbym ich całej historii, to spotkałem ludzi, którzy przykładowo, nie wiem, usłyszeli o tym, że właśnie Justyna Socha tam się opowiadała coś o szczepionkach i faktycznie miała te 30% racji, tak? No i to jest jakiś taki hak, który się założy w twoim mózgu. I ja jako osoba, która zna już jej ostatnie, no, ostatnie dzieła na przestrzeni bardzo, bardzo wielu lat, byłem w stanie pokazać, że to jest osoba, która w momencie, kiedy tutaj cię już zahaczy, to ci potem wdrukuje to, tamto, tak? Wdrukuje ci kompletny bełkot i potem no, być może zaczniesz przynależeć do tej całej sekty. I osoby, które nie znają tego szurnetu, myślę, że są niesamowicie na to podatne. Tylko że z drugiej strony działa też ludzka psychologia, działa ludzka psychika i im bardziej szury są popularniejsze, tym większa szansa jest na to, że w powszechnej świadomości będzie istniało coś takiego jak zjawisko szurii i dużo większy dystans, więc będą tak działać jak sinusoida i teraz myślę, że już schodzą do jakiegoś takiego dużo, dużo niższego poziomu, gdzie ludzie już się zwyczajnie połapali, kiedy zauważyli, że są przez nich okłamywani i wycofują się z tego całego ruchu, więc teraz jesteśmy na tendencji zniżkowej, ale za 10 lat znowu wrócimy do tego, że te szury, które będą zamknięte w jakimś takim małym pudełku, w jakimś swoim getcie, zaczną znowu zdobywać popularność, bo z jednej strony ludzie zaczną zapominać, jak to wyglądało, pojawią się nowi liderzy, pojawią się nowe organizacje i stowarzyszenia, które będą takimi łagodnymi krętactwami próbować cię przekonać do swoich idei. No i to jest, no cóż, to Circle of Life.
0: Sprostowanie, nie chodziło o eukaliptusy, tylko o akacje, oczywiście pomyliło mię się. W ogóle dramy często prowadzą do konfliktów, a gdybyśmy się tak nie konfliktowali,

0: o kwestie techniczne, też o kwestie ambicji, które mieliśmy choćby z naszym takim, jak on miał ten co stary Indianin mu wchodził do wanny, no. Nie pamiętam nazwiska, ale wiecie, o kogo chodzi. Który też jakąś swoją dziwną ambicją w zasadzie zepsuł całą tę współpracę, tak? Więc ludzie, jeżeli chcą zrobić coś wspólnie, muszą być pod pewnymi względami kompatybilni. Jeżeli idziesz na protest, to jeszcze pół biedy, tak? Bo pokrzyczeć sobie, wypierdalać, to może każdy, tak? I nie potrzebujesz do tego jakiejś szczególnej wspólnoty, ale żeby zacząć konstruować coś wspólnie, nie wiem, zbudować dom, tak, czy zbudować samolot, no to trzeba już mieć jakąś pewną, jakoś się na pewnym poziomie dogadywać, tak? Z jednej strony, nie wiem, Hindusi będą w stanie zbudować również samolot w zupełnie inny sposób, ale oni będą się dogadywać między sobą, Europejczycy będą w stanie zbudować samolot i będą się dogadywać między sobą, jedno i drugie będzie latać, tylko że jeżeli byśmy ich przemieszali, jak w wieży Babel, to oni się nie będą w stanie dogadać. Potrzebujemy tej dywersyfikacji.
1: No niestety tu często chodzi o naprawdę takie poważne tematy, jak na przykład stosunek do szczepionek, nowy porządek świata, jak się takie tematy pojawiają, czy aborcja, czy feminizm. I jak się nagle okazuje, że nas w zasadzie z uniwersum Enkiego bardzo dużo różni, jeśli chodzi o podejście do tych tematów wspomnianych, no to jak my mamy wspólnie, przychodzi moment, gdzie chcemy wspólnie wypuścić jakieś ulotki. No i co my tam napiszemy, nie? No i już mamy konflikt, już się zaczniemy żreć. A jeszcze, a wiara jak ludzi dzieli. Przecież no to nic tak nie dzieli jak stosunek do wiary, do kościoła. Bo o to się ludzie potrafią zabijać. Przecież z tego są wojny.
2: No, jeszcze są wierni, którzy wszyscy w coś innego wierzą, nie?
0: A ja się tu nie zgodzę, dlatego że mamy tutaj u nas w radiu bardzo pozytywny przykład Zenka, z którym milion razy się kłóciłem, z którym politycznie jesteśmy dosłownie Mars i Wenus, gdzie naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie ideologiczne, też o sposób argumentacji, jesteśmy po zupełnie różnych biegunach, ale i żarliśmy się strasznie w pewnym momencie, naprawdę strasznie mnie wkurwiał, ja go pewnie wkurwiałem tak samo mocno, ale też byliśmy w stanie dojść do pewnego porozumienia, do pewnego fact-checkingu, do weryfikacji informacji, które puszczamy dalej i teraz wiem, że nawet teraz, jeżeli nie wiem, że jeżeli ja puszczę fejka albo on puści fejka, to sobie podziękujemy, jeżeli jeden drugiego poprawi, tak, przy użyciu pewnych solidnych danych, a nawet jeżeli się będziemy dalej nie zgadzać, to dalej zostajemy kumplami i dalej spoko, dalej jest fajnie i tutaj myślę, że Zenek jest akurat takim bardzo dobrym przykładem osoby, z którą cholernie się nie zgadzam i z którą 10 lat temu to bym najchętniej wbił na pal albo coś takiego i on pewnie mnie również, ale mimo wszystko, mimo tego jesteśmy w stanie dalej rozmawiać, zrobić jakąś fajną dyskusję, zrobić coś wspólnie. I wydaje mi się, że jeżeli wyrzekniemy się jakiegoś takiego zacietrzewionego, durnego uporu w forsowaniu swojej, czy to ideologii, czy podejścia do świata, to wtedy możemy faktycznie zacząć coś robić wspólnie. Tylko do tego trzeba dorosnąć.
1: Edyta, ty jesteś taką osobą, która często właśnie się trochę obraża o rzeczy związane z wiarą. No, znaczy, obrażasz się za pewne słowa wypowiedziane, za tam drwienie sobie, za nielubienie kościoła, za tam niepochlebne wyrażanie się o religii chrześcijańskiej. A czy nie dałoby się na przykład jakoś tak do tego podchodzić, że no dobra, są ci niewierni, te niewierne psy, ale niech sobie tam są i niech sobie szczekają te niewierne psy, a nic mi do tego, ja wiem swoje. Żeby się, czy potrafiłabyś się na przykład nie obrażać o takie rzeczy? Edyta, jesteś jeszcze? Edyta chyba za dużo tych wisienek zjadła, może się już zasnęła. No, chyba.
0: Lekcja numer jeden odebrana. Kliknąć w ikonki mikrofonu. Jeżeli klikniesz w nią jeszcze raz, to wtedy będziemy mogli cię usłyszeć.
2: No, to samo zauważyłem właśnie.
0: Będziemy mogli, ale nie wiem, czy będziemy chcieli, ale możesz spróbować.
1: No, czekamy. Tik, tak, tik, tak. No nic.
0: Może srać poszła.
1: Jak ty mówisz, dodamy? Ja tutaj
2: Dodamy, mówi się, że

0: poszła zrobić kupę.
1: Kulturalnie. Po tym poznać dżentelmena.
2: Jezu.
3: Etam dżentelmen. Pierwszej klasy po prostu.
0: Słuchajcie, ja będę uciekał, ponieważ u mnie tutaj w domu, wprawdzie ja nie jem te odgłosy u mnie, ale córa wzięła się za gospodarzenie w kuchni i będzie garki słychać, więc ja się już rozłączę. Podziękuję wam za rozmowę. Hej.
3: Dobra, trzymaj się tam. To ja przekazuję głos Gumballowi, a sam znowu muszę się udać. Coś chyba pęcherz mi nawala, bo coś za często chodzę do tej... Do tego, do toalety, zaraz wracam.
2: Mi przekazujesz głos, ja nawet w sumie nie wiem, jakie było pytanie, prawdopodobnie żadnego.
4: Tak, także tak. Możesz opowiedzieć o swoim ulubionym anime.
2: Nie opowiem akurat, ponieważ nie mam nic ciekawego do powiedzenia, ale chciałem się tak ciebie spytać, a co w sumie ciebie tak Zenek wkurza, bo tak coś powiedziałeś. Aż tak taka różnica jest pomiędzy waszym głosem, jak to się mówi? Ty bardziej stawiasz na jakieś tam wartości, w sumie nie wiem jakie wartości, bo w sumie jeszcze ciebie tak nie znam ani Zenka, ale no to ciekawe. No nie zauważyłem jeszcze tego, ale może jeszcze zauważę jakąś wojenkę.
4: Wiesz co, możliwe, że po prostu za późno się pojawiłeś w nocnym radiu, bo naprawdę tutaj niezłe starcia latały, także się potem na privie przepraszaliśmy. I z jednej i z drugiej strony, co też jest takim pewnym, nie wiem, punktem, potem można poznać człowieka, że przyzna się do błędu, a nie powie, że tutaj, nie wiem, walnął babola i tylko dlatego, żeby sprawdzić twoją czujność. Także myślę, że już to mamy w tym naszym trudnym związku wypracowane. Myślę, że będziemy tutaj mamy kiedyś, chyba z rok temu już mieliśmy taki plan, żeby się pokłócić na przykład o Gretę Thunderberg, gdzie no nie chcę się uruchamiać, bo tutaj też doszło do pewnego niezrozumienia i nie chcę tego aż tak bardzo wyciągać. Zenek ma mocny charakter, sam ma mocny charakter i w momencie, kiedy dwa mocne charaktery się zderzają, no to dojdzie do jakiegoś tarcia, do jakichś iskier, do jakichś rys, które na jednym i drugim trybiku będą powstawać. Przy czym i ja, i on też mamy za sobą pewną wiedzę, do której też czasami też nie dorośliśmy, bo przeczytaliśmy, nie wiem, jedną rzecz w jakimś głupim źródle i się okazuje, że to było kompletnie wyssane z palca, albo ewentualnie ktoś się pomylił i ktoś wygodnie nas oszukał i dał nam pewne wygodne kłamstwo, z którego w pewnym punkcie zwyczajnie, kiedy jesteś doprowadzony do muru, należy się wycofać. Co do podejścia do życia, podejrzewam, że jesteśmy naprawdę blisko ideologicznie, bardziej jeżeli chodzi o sprawy, które nas nie dotyczą. Bardzo, strasznie, bardzo się różnimy.
2: Powiem tak, ja ogólnie się zastanawiałem tutaj nad tym twoim właśnie podejściem i powiem ci, no takie dosyć racjonalne, no naukowe powiedziałbym wręcz, no Zenek trochę bardziej też naukowe, ale bardziej tradycyjne. Tradycjonalista bardziej powiedziałbym, ale to jest akurat moja opinia, takie moje hot take, jak to się mówi.
4: Mhm. Wiesz co, no tutaj mi się wydaje, że mimo wszystko, znaczy staram się, na pewno w Zenku to widzę, czy we mnie to widać, to nie mi to oceniać, ale żeby cechować się też pewną plastycznością, na zasadzie, że nie wiem, co obala twoje podejście, tak jak what brings down the science, better science, tak? Więc jeżeli rozmawiam z człowiekiem, tak, i przykładowo, nie wiem, rozmawiamy o, weźmy o czymś, co się zgadzam, tak, czyli że człowiek jest odpowiedzialny za globalne ocieplenie. Jeżeli druga osoba mi powie, a co cię przekona, że jest inaczej? No, mnie przekonają dowody. A bardzo często, generalnie w szuri, bardzo często spotkasz się z argumentem, że nic mnie nie przekona, nic mnie nigdy nie przekona. Ja już odbyłem swoją edukację w tym temacie i cokolwiek mi zostanie powiedziane, to ja się nie złamię, ja się nie ruszę ani o krok, ja się nie ruszę ani o centymetr i będę głęboko wierzył w to, co mi zostało powiedziane. No i to jest straszny błąd. Tutaj też mogę przywołać taki Z nazwisk nie będę tutaj wyciągał, tak, ale człowieka, który spędził mniej więcej od swojego 40 do 60 roku życia swoją pracę uniwersytecką, swoją pracę naukową nad pewną teorią, która została obalona przez takiego, wiesz, takiego studenciaka jego, który tam był bardziej zaangażowany w katedrze, no i udowodnił, że to, nad czym ten koleś pracował, jest błędne, jest fałszywe. I ten koleś do niego podszedł, uścisnął mu rękę i podziękował, że wyciągnął go z tej otchłani niewiedzy. Że już nie musi dalej się tym przejmować, że już się nie musi na tym spuszczać. Faktycznie ten dowód był poprawny. Udowodnił mu, że jego teza była fałszywa. Akurat to dotyczyło algebry, więc nie jestem w tym zbyt bardzo biegły, więc nie wytłumaczę szczegółów. Ale to była taka, wiesz, taka bardzo piękna właśnie naukowa postawa, tak, że jeżeli ktoś cię wyciągnął z błędu, to kurde, podziękuj mu do jasnej cholery, a nie idź w zaparte, bo on ci oszczędza czas, on ci oszczędza twój stres. To jest naprawdę fantastyczne.
3: Ale przepraszam, czy ty na przykład, jak, przepraszam, potrzeba, tak? Czy ty na przykład bierzesz też pod uwagę, że możesz się mylić co do definicji instrukcji echo w PHP?
4: Ja się nigdy nie mogę mylić! Nie biorę takiej, takiej opcji pod uwagę! Ja skończyłem informatykę na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego i ja wiem, co mówię.
3: No ale to, wiesz, tak już mówiąc serio, to raczej chyba nie zakładasz, że możesz się mylić co do tak prostych rzeczy dotyczących programowania.
4: Oczywiście, że mogę się mylić, bo może się zdarzyć, że to echo, które będzie aż tak bardzo, jakoś, nie wiem, przy odpowiednich parametrach, przy odpowiednim ustawieniu tego serwera, przy odpowiedniej architekturze, na której to wszystko pracuje, że to echo jednak zadziała w sposób nieoczekiwany. Patrząc na błędy, które takie wiesz, takie rewolucyjne błędy w historii programowania, to często pojawiają się właśnie w takich rzeczach, które, no nie no, to jest takie zajebiście proste, to tutaj wszystko jest jasne, tutaj już nie ma nic do poprawienia. Mi się przypomina historia sprzed 10 lat, tutaj szczegółów też do końca nie pamiętam, natomiast jest taki język programowania jak Ruby, bardzo popularny właśnie w czasach, kiedy studiowałem, gdzie poprzez edycję dosłownie dwóch czy trzech linijek kodu koleś przyspieszył tego Rubiego o parę tysięcy razy. O parę tysięcy razy, bo nikt nigdy się nie zastanowił, że tam może być jakiś błąd, który tego Rubiego spowalnia. Musiałbym to oczywiście wyciągnąć, tak? Ale największe błędy będą właśnie kryły się w miejscach, które są absolutnie całkowicie pewne. I to będą błędy, które najbardziej nas kopną w dupę.
3: No nie wiem, nie do końca mnie przekonujesz. No to ładnie brzmi to, co mówisz, ale też tak sobie nie za bardzo przypominam, żebyś ty był taki chętny do przyznawania się do jakichś tam błędów w sumie, tak, ale to może dlatego, że taki nieomylny jesteś.
4: Błagam cię.
3: A może mi się wydaje teraz. A powiedz, a jak się odnosisz do tych na przykład rewelacji, które wcześniej puszczałem tu nagranie od Enkiego. Czy myślisz, że w poniedziałek w pewnym radio usłyszymy na przykład głos Grissimi Auditores? Witam. Jestem nowym.
4: Co? To byłby naprawdę zajebisty metatrolling i podejrzewam, że mógłbym się tego po Enkim spodziewać. Żeby nie zepsuć dowcipu, postawię tu kropkę, opowiem ci o tym na privie, bo widzę to, mam na to pewną koncepcję, ale na to, żeby ten dowcip się udał, chciałbym tutaj zrobić małe zawieszenie. Być może za pół godziny w Teorii Chaosu się okaże, że jednak są super zajebistymi kumplami i to też będzie pewien taki kamyczek, który doda mi pewne podstawowe rzeczy w tej całej koncepcji, ale nie chcę tego spalić.
3: Tak?
4: Powiem szczerze, mam nadzieję, że tak, że go usłyszymy.
3: No, wiesz co, i tu chyba dochodzimy trochę do sedna, bo ja też bym chciał chyba, i tak mimo, że wcześniej mówiłem, że odebrałbym to jako policzek, to jak to rozumieć? Jak to nazwać to zjawisko, że z jednej strony bym się czuł urażony, że Enki zaprasza, zaczyna współpracować i jest jego nowy przyjaciel, ktoś, kto nam obrabia dupę od paru lat i kłamie na nasz temat, a z drugiej strony, no wiecie, ja jestem z wami szczery, bym po prostu słuchał z wypiekami na twarzy, co tam się będzie działo, więc chyba też jestem jedną z tych osób, które po prostu lubią dramy, na to wychodzi.
5: Enki nie jest głupi i myślę, że w tym momencie wyciszę sobie mikrofon, uczcie się moje drogie Edyty i pójdę siku.
3: Dobra, dobra. Czy Edyta jest z powrotem z nami? Edyta, no z racji tego, że chyba się położyłaś i sobie słuchasz radyjka przez Skype'a, się tam gdzieś walnęłaś.
6: Jestem, ale na razie jestem zajęta, słucham was tylko.
3: Aha, to słuchaj, to przełącz się na radyjko na odsłuch, co? Bo to też tutaj nie jest wskazane, żeby sobie słuchać. O, poszła i znowu ani do widzenia, ani pocałuj mnie w dupę, ale uznajmy, że tym razem oddaliła się po angielsku. Nie będę tutaj zarzucał braku wychowania. Ale to oddalanie się po angielsku to też w sumie takie może... No często ludzie piszą na czacie, oddalam się po angielsku i znikają. To trochę inaczej. Zawsze warto jednak powiedzieć, trzymajcie się, cześć, coś takiego wtedy jest jakoś tak fajniej. Gumball, co ty myślisz?
2: No ja akurat nie mam problemu, jak ktoś sobie jakby odejdzie bez gadania, bo czasem to wręcz wymija pewne trudne sytuacje. Jak komuś byś kazał coś powiedzieć, nawet cześć, a osoba jest, nie wiem, już przypilona, jeszcze może byś wywołał wilka z lasu i byś niepotrzebnie na siebie na przykład narzucał jakąś niezłą dramę.
3: Najlepiej to się żegna na przykład taki właśnie wspomniany wcześniej Jan Matejko. Tak, kochani, no właśnie, na koniec może powiem pewną anegdotę, ale to za chwilę. Najpierw chciałbym jakby skupić się na wnioskach, które płyną z tej naszej, no zresztą wspaniałej, myślę, ja jestem po prostu oczarowany jakością tej dyskusji. No i tak, 2 godziny później i tak się żegna. No to może to być kłopotliwe czasami, takie żegnanie się faktycznie.
4: No ale to też, myślę, że takie pożegnanie się po angielsku w klimatach radiowych może się, to znaczy tak, normalnie no to jest to dowód na to, że towarzystwo nam w pewien sposób nie odpowiada, tak? No i się wycofujemy, no ja sobie tutaj pójdę siku, tylko pójdę sobie siku w swoim domu i pójdę potem spać, ale właśnie z drugiej strony, kiedy mamy dyskusje, szczególnie takie bardziej afterowe, gdzie jest bardzo dużo osób i albo z jednej strony jest ciekawa dyskusja, co akurat rzadko się zdarza, albo z drugiej strony ludzie się faktycznie przekrzykują, to tak aż ci się za bardzo nie chce czekać na taki moment, w którym możesz się wstrzelić, nie? I mówię, a dobra, chuj, jebać was. Dobra, idę sobie. Więc tak, to jest taki, można powiedzieć, też trochę taki przytyczek w nos, że ewentualnie ktoś, nie wiem, ktoś jest za bardzo trzeźwy albo za bardzo nie w humorze, żeby się w to angażować.
3: A co myślisz o takim przedstawianiu nas, że to takie radio, gdzie Walt Disney, anime i alkoholicy? To co myślisz o tym?
4: Wiesz co, bardzo mi przykro z tego powodu, ponieważ Disney jest u nas bardzo mało.
3: W ogóle prawie nie ma.
4: No.
3: A i tego anime tak za dużo nie ma. No co, to raz na ruski rok dyskusja o tym jest, jak akurat jesteś ty i Gumball zazwyczaj.
4: Raz mieliśmy z Zenkiem spoilera o Gunslinger Girl. I to była chyba jedyna audycja... Nie, był jeszcze chyba spoiler twój o anime. Czy nie?
3: Był. Ale taki marny, no bo wiesz, jaka tam jest moja znajomość anime.
4: No, czyli dwie audycje o anime w całej, no to jakby powiedzieli o nas, że nie wiem, antyklerykałowie, tak, to już bardziej, to już trochę w tym kierunku, więc no też jakieś takie, nie wiem, taki
7: też pokazanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze.
4: Słuchasz, tak, jakoś konsumujesz i nawet nie jesteś w stanie w trzech słowach ich określić.
8: Pomagam i pomóż podopiecznym Fundacji Chaosu.
3: Donajcik.
8: Mały Michaś cierpi na kleszczowe zapalenie mózgu i wymaga terapii autokrytycznej.
3: Wiecie co, Takie
8: karmiąc dobrą stronę, przyczyniasz się do walki z tą złą.
3: Fundacja Chaosu. Mały Michaś cierpi na kleszczowe zapalenie mózgu i wymaga terapii autokrytycznej. Nakarm dobrego wilka, takie hasło. Fundacja Chaosu. No ciekawe, ciekawe. No a jeszcze ciekawsze jest dla mnie to, czy faktycznie usłyszymy dzisiaj Crisimi Auditores. Słuchaj, może jakiś zakład zrobimy, może się założymy o 10 zł na przykład, czy będzie. Obstawiamy tutaj. Ja twierdzę, że nie będzie, a ty twierdzisz, że będzie, tak?
4: Nie postawiłbym na to 10 zł na żadną stronę.
3: No. Ja ostatnio słuchałem Enkiego i doszedłem do wniosku, że wyglądał na znużonego. To cholernie inteligentna bestia i kto wie, może potrzebne mu są jakieś zmiany, żeby nie znużyć się totalnie. No to Misiu tutaj słusznie prawi, może to jest takie szukanie, wiesz, ognia w tym wszystkim, nie? To, co robi Enki, próba dorzucenia do pieca właśnie, dorzucenia paru drewienek do tego ogieniaszka, który mu przygasa. Poprzez właśnie dramienie, nie? No to się trzyma kupy. Sami dramy. Tak chyba czasem robimy.
2: Oj, te dramy. To Boże, dramy, najlepsza rzecz. Chociaż ja twierdzę, że z mojej perspektywy jest fajna, bo ja rzadko kiedy... Ja mam rzeczywiście krótki ląd, ale mnie trzeba trafić odpowiedni punkt, żeby ten ląd aktywować, więc większość dram po prostu tak akceptuję. Jest parę tematów, które rzeczywiście mogłoby mnie aktywować, ale w większości ludzie, którzy próbują coś tam powiedzieć mi, albo gdzieś tam coś zrobić, to w większości tak, albo tak nie, że ignoruję, tylko tak, to tak, tak, no masz rację.
4: A to jest takie piękne uczucie, że wiesz, że ktoś cię tak na siłę próbuje sprowokować i tak czeka z wywieszonym jęzorem, tak? I już mu się wydaje, że dotknął tutaj twojego serca, nie? To tak patrzysz, to może trochę zagrasz teatralnie nawet, nie? Kurde, kojarzysz to uczucie, na pewno to kojarzysz. Tak jak
2: wiem, tak, znam to. To jest ogólnie... Trzymanie wody, znaczy emocji jest w moim przypadku bardzo dobre. Ale jak powiedziałem, jest parę tematów i tu się przyznaję, nie powiem jakich, żeby nie było zbyt łatwo dla was, w których po prostu no często się łapię na tym, że emocje biorą za wygraną, albo jak jestem bardzo zmęczony, no to wtedy szczególnie potrafię komuś pierdzielnąć i też odszczekać. Także w większości wypadków po prostu... zagram, jak to właśnie powiedział potrzeba, tak wręcz powiedziałbym teatralnie, żeby ta osoba trochę się pocieszyła, może trochę inaczej, ale żeby trochę jakby delektować się tym.
4: Ale to, że poleciłeś Konosubę jako entry level, to jest stary.
3: Co to za hermetyczny język? Szacunku. Co to za jakiś tu hermetyczny język? Mangaku, osraku. A jakby to fajnie było, może zrobimy eksperyment i zrobimy takie zasady, na przykład na tydzień w Nocnym Radio, że zero agresji, tylko dobra energia, dobra intencja i zero brzydkich słów uważanych powszechnie za wulgarne.
4: Ja wiem, kurwa, wiem co powinniśmy dopierdolić. Takie jak byłem w szkole podstawowej, to w pewnym momencie pojawił się taki system punktowy, nie? Że od którego zależała ocena na dobre zachowanie i za jakieś tam, taki wiesz, taki trochę chiński social point system, nie? Który wbrew pozorom, jeżeli się dobrze mu przyjrzymy, nie jest aż tak bardzo głupi, ale to osobna, no, osobny temat, kurde, te słuchawki. Więc kiedy sobie natrzaskałeś tych punktów, tak, powiedzmy tam, nie wiem, na wzorowe zachowanie było 150, za przeklinanie było minus 20, no to na koniec roku nie było problemu, żeby sobie natrzaskać 200 punktów i powiedzieć swojemu wychowawcy, że pierdolisz chuju.
2: O, ja ci powiem jedną rzecz. W podstawce miałem wzorowe zachowanie, bo nigdy nic nie mówiłem. W gimnazjum to samo, bo nigdy nic nie mówiłem. A w technikum miałem naganne. co zrobiłem, że miałem nagannę?
4: Otworzyłeś gębę?
2: Nie, po prostu nie chodziłem do szkoły.
3: Nawet jak się nauczyciele ciebie pytali o coś, to też tak milczałeś i nie mówiłeś nic?
2: Nie, wiesz co, zdarzało mi się przeklinać, ale to na przerwie, a w większości, nie wiem, u mnie przynajmniej była taka szkoła, że jak ktoś cię złapał na przerwie, no to nie było jakiejś konsekwencji szczególnej. Nie wiem, jak w innych szkołach, tak bynajmniej u mnie było, ale tak na lekcjach to rzadko no coś mówiłem, wręcz nawet z nikim nie rozmawiałem, a jak miałem odpowiadać, to tylko właśnie wtedy, kiedy nauczyciel coś chciał. Także no rzeczywiście ja całą podstawówkę gimnazjum miałem wzorowe, a technikum po prostu nie chodziłem, więc miałem naganne.
4: Ale Krawiec, tutaj sam będę krytykował system szkolny, że wzorowy uczeń to jest taki, który się nawet nie odezwie, który nie ma własnego zdania, którego by wypowiedział, tak? Który ani tutaj to nie powie nic, ani się zgodzi, ani nie zgodzi, tylko tak jak błoto, które przepływa przez koryto rzeki, po prostu będzie sobie płynął. No i to jest wzorowy uczeń, który nawet ryja nie otworzy.
2: A właśnie, wiesz dlaczego w ogóle miałem naganne zamiast, bo jeszcze jest niżej, wtedy nie zdajesz. Tylko dlatego, bo chodziłem na wolontariaty i to nie było tak, że ja musiałem, tylko ja chciałem. Byłem na zbiórkach żywności, byłem na wolontariatach, byłem podawać wodę tam przy biegach, od cholery wolontariatów. I te śmieszne, nie? Naganny mam wtedy, kiedy nie chodziłem, ale robiłem. Społecznie się udzielałem i pomagałem ludziom. A miałem wzorowy, kiedy nie robiłem nic. Właśnie tak jak ty mówisz. No nic kompletnie.
4: Wiesz, najlepszy obywatel, nie? Taki, wiesz, taki budyń, który możesz wrzucić do takiego wielkiego wzoru, takiego zbioru budyniu. I ja pierdzie, aż mi smutno się zrobiło i bardzo współczuję twojej szkole podstawowej i nauczycielom. Bardzo, bardzo współczuję.
3: To co, robimy tydzień wazeliny i taki, każdy będzie musiał, jak zadzwoni, będzie musiał się przypucować i podlizywać innym. Będziemy się chwalili, jacy to wspaniali jesteśmy. A wiesz, Gumball, ostatnim swoim telefonem to przeszedłeś sam siebie, muszę ci powiedzieć. Dobrze, i nie używamy brzydkich słów, to pierwsza zasada. Druga zasada, kulturalnie się witamy, żegnamy. Maniery, to teraz się liczy. A potem zrobimy tydzień chamstwa, że w ogóle jesteśmy tu chamami, dogryzamy sobie i tak dalej, tak na przemian będzie. I wtedy nikt nas nie zaszufladkuje, że jest takie albo inne radio. Jak powie, że jesteście chamami, to proszę bardzo, tu mamy linki do audycji. A tam dzień dobry, chciałbym zabrać głos w dyskusji, czy aby na pewno nie przeszkadzam panom? Nie, prosimy, tym bardziej, że jesteś znany ze wspaniałych wypowiedzi, to już wiemy, że dysponujesz olbrzymią wiedzą, a nie, gdzie tam olbrzymia. I tak będziemy grzeczni, bardzo i kulturalni. No.
4: To ja mam taką propozycję, to od razu na ten tydzień grzeczności mnie zbanuj, bo... Nawet nie chcę mi się próbować, tak? Nie chcę mi się tutaj pucować, nie chcę mi się starać. Ja rozumiem, jeżeli nie wiem, by mnie jakaś moja potencjalna partnerka zaprosiła do swoich rodziców, no to faktycznie bym się ugryzł w język zanim bym zaczął rzucać mięsem. No ale to jest, nie wiem, to jest takie moje, tak? To też do tego w pewnym momencie doszedłem, tak? Że kumulowanie w sobie jakichś negatywnych emocji bardzo źle wpływa na psychikę, na to, jak podchodzisz do ludzi, tak? Bo mimo, że masz wrażenie, tak? Masz całkowicie, wiesz, poczucie, że faktycznie kontrolujesz całkowicie idealnie sytuację. Nie kontrolujesz. Tutaj tak jak przez taki, nie wiem, jakiś zawór bezpieczeństwa, jakiś wentyl bezpieczeństwa, ta agresja będzie się w losowych sytuacjach jakoś, nie wiem, wentowała, tak? Jakoś będzie uciekać i będzie uciekać w sposób niekontrolowany. Dosłownie dwa dni temu w sklepie w Lidlu tutaj niedaleko miałem taką sytuację, gdzie zwróciłem pewnemu młodzieńcowi uwagę na to, że nie ma maseczki, tak? No i tak mówię, a weź załóż maseczkę, tak wiesz, tak na kul... A on, bo co? A bo ci matka zdechnie w szarzu. Ja pierdzielę. jak on zaczął po prostu trzy kroki do tyłu, nie? Ja tak stoję, nie? I tak patrzę, nie? I tak zaczynam się zastanawiać właśnie, co ja właśnie powiedziałem. To był wend od razu, tak? Bo jeżeli bym mu tego nie powiedział, to potem bym wyszedł z tego sklepu. Pewnie w 15 minut by mi przeszło, ale bym to w pewien sposób przeżywał. Ale od razu spuściłem całą swoją energię, cały swój rage i byłem spoko sam ze sobą. Bo co mi zależy na jakimś losowym ziomeczku w sklepie? No bo ci matka zdechnie w żarzu.
3: Nieładnie. Shame, shame, double shame. Ja bym zrobił takie miłe radio, nawet bym takie grafiki zrobił jak na ilustracjach w Biblii Świadków Jehowy, że tak słuchacz słuchaczowi, obaj ubrani w sweterki, takie fryzurki ulizane, podaje jabłuszko i jelonki, zielona trawka. Fajnie by było. Chciałbym takie radio.
2: Jabłuszko to tak jak w USA, co uczniowie mieli przynosić jabłuszko nauczycielowi. W ogóle, co to jest za tradycja przynosić nauczycielowi jabłko? On ma płacone, on ma hajs, a ty jeszcze jako uczeń musisz mu przynieść to głupie jabłko. Co to za tradycja? Ja w ogóle nie rozumiem pewnych rzeczy, jak nauczyciele, znowu do szkoły wrócę, ale jak nauczyciele się pną, że o, że ja ci tutaj tak pomagam. Masz płacone, a jak ci przeszkadza, że to jest taka praca, no to twój błąd życiowy, że wybrałeś taki kierunek, a nie inny. Przynajmniej masz państwówkę, to wiesz, że będziesz miał chleb, a nie wiem, jak jakiś pracownik, że go zwolnią po tygodniu. Ale nie, oni będą mówić, że to jest tylko ich dobra wola i że to jest katorga i że te wredne smarkacze i w ogóle i ten. Ja do dziś mam ból do nauczycieli pewnych. Pewnie nauczyciele były spoko, to do nich nie będę miał nic. Oni wiedzieli, że pracują w szkole dlatego, że chcą kogoś nauczyć, a nie dlatego, że o, będę ci robić łaskę. No, to takie tacy nauczyciele to w ogóle nie powinni pracować, bo oni prędzej zniszczą chęć nauki w młodym człowieku, niż tak naprawdę ją będą pielęgnowali. Bo czego są nauczyciele? Oni są od tego, żeby wręcz zachęcać do tego, żeby ktoś się uczył, a nie do tego, żeby was niechęcać. No. Bo no czym by to było? No, także sorry za taki off-top, ale musiałem.
4: Nie no, spoko. Tutaj akurat co do belfrów się nie wypowiem, bo nie spotkałem się nigdy z taką tradycją, żeby im tutaj wręczać jakieś, nie wiem, czy jabłuszka, czy kamienie, czy butelki z benzyną. Natomiast kiedy w pewnym punkcie swojego życia spędziłem miesiąc w szpitalu, to pamiętam, kiedy już tuż przed samym wyjściem, tak, osoby właśnie tam, tydzień były na obserwacji, tak, i ilekroć tam ktoś się zbliżał do wyjścia, no to tam kupić kwiaty, wino i tak dalej, zabrać do swojego lekarza. No, po chuj, to przecież on robi właśnie to, co mówiłeś, tak? On robi swoją robotę, on dostaje za to pieniądze, tak? Z drugiej strony, tak, no są nauczyciele, którzy bardzo dużo mnie nauczyli, którzy nauczyli mnie dużo więcej niż tych podstaw, tylko na przykład nauczyli mnie pewnej ciekawości, czy nauczyli mnie, jak się uczyć, bo to też jest pewna dodatkowa wiedza. Jeden bonus, który kiedykolwiek komukolwiek związanemu z systemem oświaty, który ze mną siedział jako osoba właśnie w tym pracująca, to była dyrektorka internatu, gdzie kiedy z tego internatu się wyprowadzałem, to kupiłem jej bukiet kwiatów, dlatego że ona zajebiście dużo mnie nauczyła. Czego mnie nauczyła? Turbo, kurde, fajnego poczucia humoru. Ona spokojnie mogła robić stand-upy, słuchajcie. Kurde, ile od niej przejąłem rzeczy, które słyszycie w moich słowach. To jest chuj w ogóle to, nie temat. Jestem to bardzo jej wdzięczny.
3: Stąd taki dowcipny jesteś i twój humor taki wspaniały jest. To już wiemy teraz. No. A nie, z tym dawaniem prezentów to faktycznie to powinno jakoś z nas samych, jeśli już wychodzić, jak ktoś czuje potrzebę, a nie, że jakiś zwyczaj taki, że w szkołach jest taki nadal pewnie zwyczaj, że się przynosi gdzieś tam na koniec roku nauczycielowi coś, jakiś prezent na zakończenie szkoły. To ja w ogóle uważam, że szkoła to jest takie więzienie trochę, bo to jest przymus, trzeba tam siedzieć, nie można wyjść, a nauczyciel to taki klawisz trochę jest, jakby nie patrzeć. Ale dziwię się, że Gumball tego nie rozumie, bo gdzieś tam jest miłośnikiem japońskiej kultury, japońszczyzny, no to takie okazanie szacunku nauczycielowi.
2: Wiesz, ja myślę, że nie mam problemu z okazaniem szacunku nauczycielowi, bo taki szacunek okazałem tym, którym miałem okazać. Nauczycielka od polskiego to była jedna z osób, która... Nie znałem polskiego, ale to z tego powodu, że nie chodziłem i ona jakby... Nie mogła
5: znałem tym... polskiego.
2: Nie, no nie znałem polskiego, bo nie chodziłem. W sensie nie miałem ocen, nie? Rozumiesz? No nie miałem ocen. I ja podchodziłem do poprawki, którą zdałem bez problemu, ale co było najlepsze, ta nauczycielka wiedziała tak naprawdę, jakie ja byłem w sytuacji i ona zamiast mi kazać chodzić po tych wszystkich, nie, bo i tak wiedziała, że będę miał poprawkę i tak czegoś, to po prostu da mi kartkę tam do wyuczenia się rzeczy. Ja i tak widziałem te lektury i praktycznie przyszedłem, zrobiłem swoje, było super. Ale nie chodzi o to. To była jedna rzecz. Ona praktycznie na każdej lekcji, że zamiast kazać ci tam notować coś, ona praktycznie wyjaśniała dużo rzeczy i odnosiła się dosłownie do sytuacji życiowych, takich, które można byłoby wziąć sobie pod uwagę.
3: Wziąć.
2: I to nie
3: wziąć.
2: Było takie sztywne.
3: Wziąć, nie wziąć.
2: Dobrze, no, cię...
5: mówił, pała, że nie zna polskiego.
3: Pała, siadaj.
2: No pała, no angielski lepiej znam niż polski. Tak mnie wychowali. No, no także także to już jest. No i nauczycielka dobrze to wszystko tłumaczyła. Jakby najlepsze było to, że można było w różne sposoby u niej dostać oceny. Ja oczywiście nie dostawałem, bo nie chodziłem, ale to już trzy razy będę powtarzał się.
3: No właśnie.
2: No i ogólnie spoko było na jej lekcjach tych, co byłem, także nigdy nie narzekałem. Zawsze będę ją pamiętał z nałogiem, który sama mówiła, że tak naprawdę to nie nałóg, tylko jej klucz do szczęścia, w sensie chlała dużo Pepsi, bo miała zawsze butelkę ze sobą. Ale to akurat spoko, ja nie mam z tym problemu. Jak tak chcę żyć, to tak będzie żyła. No już miałem parę innych nauczycieli podobnych. W gimnazjum miałem nauczyciela, do dziś go pamiętam, który mówił, że jak robisz to z informatyki, w cudzysłowie informatyki, bo tak naprawdę to Office, te wiecie, takie gimnazjowe informatyki, to jeszcze było w tym gimnazjum, to powiedział, że jak chcecie robić dobrą prezentację, to musi być dużo efektów. I jak przyszło do niego z tam Ministerstwa Cyfryzacji prezentacja, żeby pokazać o telewizji, to mówi, ale to prezentacja to słaba, bo żadnych przejść ani efektów nie ma.
3: Faktycznie śmieszne.
2: Ja po prostu takich nauczycieli szanuję.
3: No... Za parę minut może tak z ciekawości sprawdzimy, czy pojawił się Enki u Kloda. Możemy tutaj puścić? Sam jestem ciekaw.
2: Puszczaj.
3: Zobaczymy, co tam się od Janie Pawła. Nie wiem, czy wytrzymamy po raz tysięczny słuchać legendy, jak stary Indianin pierdnął i się smutno uśmiechnął. To jakoś przewiniemy sobie albo odczekamy chwilę. Dobra, to co? Robimy przerwę jakąś?
2: No, w sumie ja bym mógł się rozłączyć w bambus, bo też muszę ogarnąć parę rzeczy, także ja się będę żegnał, nie? No, także narazka.
5: No, ja zobaczę. Narazka. Także do usłyszonka, trzymajcie się. Elo.
3: Elo.

Okej, wygląda na to, że Bystre Oko dołączył do naszego grona na pokład skype'owy. Wszedł. Witam, witam. Na razie może nie dzwoń, odczekajmy chwilę, odsłuchamy początku Teorii Chaosu i zobaczymy, czy to prawda, czy to faktycznie jest szeroko zakrojona współpraca. Psycho, ty tam nie dzwoń do Enkiego, nie zawracaj mu tyłka może na priwa, wypytując tam o nocne radio, to tak trochę wiesz. Wiesz, rób jak uważasz. Rób jak uważasz, chłopaku. Właśnie, tu potrzeba podpowiada, że tam jest 10 minut dżingli. No, to w sumie, dobra, jak masz ochotę dzwonić, bystre oko, szybka ręka. Pamiętam, że było takie elfie zaklęcie. Bystre oko, szybka ręka. I elf wtedy napierdalał z łuku jak dziki. A dziś sobie rozmawiamy o dramach. Teraz temat zszedł na szkołę, na edukację. Nie wiem, dla mnie to zawsze było więzienie i klawisze po prostu. Co to za jakiś przymus? Siedzisz pomalowanych farbą olejną w ścianach. W sumie to tak jak w więzieniu, nie? Tam też są ściany pomalowane farbą olejną. I takie tanie meble jakieś i musisz siedzieć i wchodzi klawisz, to musisz wstać. Wszystko jest toczka w toczkę jak w pierdelku w tej szkole. Dziś pewnie się trochę zmieniło, są bardziej szkoły kolorowe. No w więzieniach pewnie też jest bardziej kolorowo. Bo kurwa co, nie mogę se dzwonić gdzie chcę? Pyta psycho. Możesz, no tak. Nie jestem twoim starym, żeby ci zakazywać. No ale musi być przymus edukacji, inaczej społeczeństwo miałoby dużo analfabetów i byłoby ogólnie debilowate. No, niby tak, ale po prostu może się przyzwyczailiśmy do pewnej wizji świata, w której wszyscy są wyedukowani, a czasami jak jest czegoś więcej, to się dewaluuje i stąd mamy dzisiaj samych ludzi po studiach. Czy to jest dobre, że każdy ma wyższe wykształcenie i jest to jakiś standard? Czy to sprawiło, że ludzie się nagle zrobili jacyś inteligentni, bystrzy? Nie. Czytelnictwo nadal na przykład w Polsce jest bardzo kiepskie. Ludzie mają problemy z podstawowymi rzeczami, jak logiczne myślenie, nie znają podstaw logiki. Pozapominali wiele z tego, czego się uczyli, często już nic nie pamiętają. Ogólnie, no tak patrząc na, tak na ogół społeczeństwa, to ludzie raczej nie są jacyś... Nie sprawiają wrażenie takich, którzy właśnie są dobrze wyedukowani, którzy skończyli jakieś dobre szkoły. No to raczej nie. Raczej są tacy jak zawsze. Tylko się to właśnie dewaluuje. A tak, gdyby ciekawy byłby taki świat, że powiedzmy spotykasz kogoś, kto nie ma trudności z czytaniem, jak major Suchodolski na przykład, i tak duka coś. Ale jest dobry w czym innym. I ktoś, kto... W zasadzie to tak. Matura powinna być w zasadzie dla osób, które mają jakieś plany związane ze swoją dalszą edukacją, chcą iść na studia. Ja nie mam matury nawet i dobrze mi się żyje. Nigdy się nikt mnie w zasadzie nie zapytał w żadnej firmie. Raz chyba w jednej firmie, ale to tak po prostu, no, żeby były te dane gdzieś tam, nie? Ale to zupełnie odniosłem wrażenie, że to nie interesuje w ogóle mojego przyszłego pracodawcy.
No i nigdy nikt się nie pytał w ogóle o jakie szkoły skończyłem, jakie wykształcenie, to jest nieważne. Są takie branże, są takie specjalizacje, gdzie to się nie liczy zupełnie. Czy dla hydraulika to jest jakieś mega istotne? Czemu tego hydraulika nie miałby przyuczyć do zawodu inny hydraulik? Czy to by nie było zdrowe, żeby iść na praktyki do takiego hydraulika i przyuczać się zawodu, asystować mu, w zamian za naukę nosić za nim jakieś skrzynki, narzędzia, pomagać mu, być takim praktykantem właśnie, nauczyć się fachu. No i co? Czy to by tak dużo zmieniło? Przecież ilu ludzi spotykamy dzisiaj, którzy w zasadzie przez 10 lat ani jednej książki nie przeczytali, nie byli w teatrze, nie interesuje, nie mają żadnych pasji, na niczym się za bardzo nie znają, są prostymi, zwyczajnymi ludźmi, którzy lubią się napić piwka, obejrzeć sobie meczyk, poklepnąć żonę w tyłek, rubasznie sobie tam pożarcić z kolegami przy stole, przy jakimś spotkaniu. Tacy zwyczajni ludzie, czy tacy ludzie są jacyś gorsi? Moim zdaniem nie. Bardziej bym tu patrzył na charakter, czy ktoś jest, nie wiem, zawistnikiem, mściwusem, chujem, skurwysynem, czy jest fajnym gostkiem, a tam wykształcenie, no czasami może to idzie trochę w parze, nie? Bo jak ktoś jest taki mocno niewyedukowany, to często może być może chamem właśnie jakimś takim, no nie wiem. Dobra, zerknijmy, rzućmy uchem. Na teorię chaosu. Jeszcze pewnie dżingle trwają. No ale ciekawy sam jestem. Jestem ciekawy. Tu widzę, że chyba nie mam na żywo na YouTubie. Może dzisiaj audycja odwołana. Na żywo. Nie ma. A w radio? Posłuchajmy. No pewnie odwołana. Jak nie mam na YouTubie na żywo, to... Danger.

Potrzeba z Jerzego Zięby śmieje się. Kto opłaca tę żydowską kanalię? My wiemy kto. To NWO.

0: No to, to jeszcze muzyczka, dżingle ostrzegawcze, żeby nie wpłacać na nocne radio. Ciekawe, czy Klot no, na pewno się dowiedział, że używam dżingli z nim jako podziękowania za donata, jako że jest,
1: że się pojawia tutaj
0: w dżingielku, w efekcie dźwiękowym. No ale pewnie go zapiekło trochę. Muszę to zmienić, już tak trochę może nadużywam tego. Muszę jakieś nowe efekty sobie wymyślić. A co, a ja nie mogę komuś sprzedać plaskaczyka lekkiego? O, już tu chyba sporo osób pouciekało słuchać czego innego, no, ale spoko. Krawiec, prowadź, nie podsłuchuj, pisze Etam. No ciekawy jestem, ciekawy, czy tam się zjawi Enki. No, mogłaby być... Mogłoby być ciekawie.
2: Nie będzie pod panem Sres Maria zawsze dziewica. Jeszcze raz widzę Tadeusz Rydzyk. Ja, jeżeli ktoś nie chciałby te zasoby geotermalne zachować dla Polski i Polaków, no to już jest naprawdę, to jest...
0: Ja też, no ja wiem, że Klot słucha często audycji. Kiedyś wystarczyło, że w jednej audycji taki wkurzony akurat byłem, bo znowu coś tam na nas nagadał. Mówię, o, tak nam dupę obrabia, a moje dżingle puszcza cały czas, nie? I potem w następnej audycji już dżingielków nie ma. No to chyba słucha, nie? W Radiu na Fali, tak, akurat. Trochę już nieaktualne. Jezu. Marie, je, Marie. Napisałem mu, że jest naszym kwas dżinglem. Nie wiem, kwas dżinglem. Odpisał spierdalaj. No to ciekawe. Skąd w ludziach tyle, kurczę, takiej jakiejś zawiści, agresji, o byle co się obrażają ludzie. Wiecie, pomimo tego, co dzisiaj mówiłem w temacie Enkiego, że mi się coś tam nie podoba, że tak, a nie inaczej nas określa i tak dalej, to ja do niego nadal mam jakąś tam sympatię, nie? I to nie jest tak, że teraz tylko czyham, żeby się, nie wiem, mu odpłacić. Żeś rozjebany, żeś wywąchany, panie Enki, czy jak tam się nazywasz się. Będziesz, ja się z tego internetu wypierdolę. Nie, to nie tak. To nie tak. W ogóle staram się tam mieć dużo cierpliwości do ludzi i chyba się to sprawdza. Spokojniej się żyje, wiecie? Mniej stresu, mniej jakichś takich złych emocji, kiszenia tego w sobie, jakiegoś jadziku. Po co to? Życie jest przyjemniejsze, jak unikamy takich rzeczy. Mistrz polecił mi unikać niepotrzebnych walek. Do widzenia, panu. Przestańcie podsłuchiwać Kloda, wy służby. Wy agenty, wy służby, wy Mosady. Krawiec, też wystawiasz dolne zęby z przodu, naśladując Konona? No chyba właśnie nie. Może byłby bardziej perfekcyjny Konon, jakbym wystawiał. Krzyśkowi się coś tam porobiło chyba, nie? Po tej wizycie w szpitalu, no jak wrócił, to widać, że coś mu tam się porobiło już tak. Ta warga mu całkiem opadła, taki jakby zdeformowana twarz się trochę zrobiła. No tak więc chyba słabo z jego zdrowiem.

0: No widzicie, mamy nawet różne podejście do nadawania trochę. Klot to taki radiowy fetyszysta bardziej jest. On się bardzo skupia na tym, czy ma tam lampowy mikrofon, czy nie lampowy, że tam ma mikser taki i owaki, ciągle coś przełącza, udoskonala, bardzo się tym przejmuje, nie? A ja mam w sumie taki bardzo zwyczajny mikrofon, jakiś tani mikserek od lat, ten sam. Gadam sobie, się nie przejmuję zupełnie. Nadaję przez mix stereo. I co ciekawe, nie ma za bardzo problemów technicznych, jak to u Michała. No. On też wybierze sobie jedną muzyczkę doskonałą, będzie ją puszczał przez 10 lat tą samą, nie? A ja sobie zmieniam co audycję. Playlistę.
1: Indiańska przypowieść o dwóch wilkach. Pewien stary Indianin plemienia Cherokee powiedział do swojego wnuczka, który był pełen gniewu na swojego kolegę, który zachowywał się nikczemnie wobec niego. Pozwól, że opowiem ci historię, powiedział stary Indianin. Też kiedyś nienawidziłem osób, które były nikczemne wobec mnie i nie żałowały tego, co robiły. Nienawiść sprowadza ciebie na dno i nie dotyka wcale twojego wroga. To jest jak połknięcie przez ciebie trucizny, mając nadzieję, że odbierze to życie twojemu wrogowi. Wiele razy zmagałem się z tymi myślami, wnuczku. To tak, jakby we mnie żyły dwa wilki. Pierwszy wilk jest dobry, nie czyni nikomu krzywdy. Żyje w harmonii, nie czuje się zaatakowany, jeśli nie było intencji ataku na niego. Walczy tylko wtedy, kiedy powinien walczyć. Słuszny sposób. Ale drugi wilk jest pełen gniewu. Małe rzeczy wpędzają go w szał. Cały czas walczy z każdym bez powodu.
0: To my.
1: Jego nienawiść i gniew są tak potężne, że nie może myśleć.
0: Aż kwaśnej sraczki dostaje, oto
1: ja. Jego gniew jest bezsilny, nie zmienia niczego. Czasem jest trudno żyć z tymi dwoma wilkami we mnie, które próbują zawłaszczyć moją duszę.
0: No pagadi, to ja jestem ten zły wilk, taki ten z tej bajki o wilku i zającu, a Klot to jest ten zając.
1: Popatrzył w oczy dziadka i zapytał. Dziadku, który wilk wygra? Stary Indianin uśmiechnął się i cicho powiedział. Ten, którego nakarmisz.
0: Te fleciki to tak trochę jak w Radiu Maryja, nie?
1: Nie karm złego wilka.
0: Radio Maryja. Fiu, fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. I ojciec dyrektor zaraz przemówi do nas, tak? Pamiętajcie właśnie, zły czuwa, nocne radio, to jest byle jakie, to jest nikczemne, tak. Nie słuchajcie, właśnie zły się cieszy, kiedy słuchacie, tak.
2: Teoria chaosu, teraz na żywo.
0: To chyba Pichont, nie? Pichonta, dżingielek.
3: Teoria chaosu.
0: Tutaj wstęp zgrany z filmu Teoria chaosu. Bardzo profesjonalnie. Muszę znaleźć jakiś film Nocne radio, może jest, to se zgram też. Lucjana Szołajskiego, jak czyta. Nocne radio.
4: To the real world.
0: Psycho się pyta, a jak się nie nakarmi żadnego? I want to believe. Tak bardzo chcę wierzyć, że gówno tam interesuje, prawda? Ja chcę wierzyć. Muzyczka z misji Morricone. To wszystko podkradzione. To Klot jak hip-hopowiec w ogóle podkrada lupy z filmów różnych. No i co, będzie Chrissy Mi Auditores?
1: Witam was bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Teoria Chaosu. Jak co tydzień w piątek po północy audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych.
0: O wilkach
1: najlepszych polskich radiach internetowych. Między innymi w Radiu Dreamtime możecie słuchać tej audycji, LCPR Radio, Radio, także jako podcast w wolnych mediach. Pozdrawiam wszystkich słuchających was na żywo. No, a także oczywiście offline, jeśli słuchacie tej audycji wiele, wiele lat, być może później. Także pozdrawiam z przeszłości. Dziś jest 6 listopada 2020 roku, czyli jesień w pełni. No, cały czas płynie do przodu, nie zatrzymuje się. Dzieje się oczywiście bardzo, bardzo dużo. Polecam wam za to zaglądać na stronę audycji www.teoriachaosu.info, www.teoriachaosu.com.
0: Teoriachaosu. Założę się, że już jakieś toady doniosły, że
1: mistrzu, puszczają cię u złego wilka, mistrzu. Dla was jeszcze chciałbym oczywiście pozdrowić wszystkich sponsorów audycji i wy możecie także stać się jednym z nich poprzez stronę audycji teoriachaosu.info. Jest link, jak to zrobić. A chciałbym przeczytać sponsorów z ostatnich 2 miesięcy, z września i października, bo mamy nowy tydzień nowego miesiąca. Także we wrześniu audycję sponsorowali Avatar74, Inka, Marcin, Paweł, Sapero, Shadon, Tomasz. W październiku audycja była sponsorowana przez Adama, Avatara74, Bulb, Shining, Jacek, Kamila, przez Jacka, Kamilę, Sapero, Shadon.

0: właśnie jest z nami, no, wyjątkowa osoba, chyba po raz pierwszy w polskim radio takie coś, że jest gość zaproszony, no, więc może tak być.
1: Śpią gdzieś, są w odmętach swojego świata. I tylko te organizacje, które mają możliwość wypuścić ludzi na ulicę masowo, czyli przeciwko jakimś naprawdę rzeczom marginalnym, jak aborcja.
0: Ale mówcie, co chcecie, ale naprawdę wypasiona stronka www.radio.fm. Szacun.
1: Dotyczy tylko ułamka jakiegoś
0: procenta ludzi. W końcu jakiś porządny web design, a nie gówno.
1: Ale nie dotyczy wszystkich kobiet, ten problem. Na ulicę wychodzą setki tysiące, jeśli nie miliony osób. Tak, wyszły prawie milion, może nawet 2 miliony osób wyszły, trudno powiedzieć, ale w samej Warszawie nawet mogło być ponad 100 tysięcy.
0: Ale Klodzie, ja się pozwolę tu z tobą nie
1: Tak. Na ulicach, we wszystkich miastach.
0: Tak, bo teraz to wszystko właśnie tak
1: które
0: przepraszam, że przerwałem.
1: No nie było mi nic złego, gdyby nie to, że
0: no nie da mi powiedzieć.
1: Z jednej strony atakowali kościoły.
0: Ale to dobrze, że właśnie atakowali. Ja też niby nie...
1: Atakować słownie.
0: Kurczę, chciałem się wciąć.
1: Nie ma problemu, natomiast tutaj były akty fizyczne, chcieli, dewastacje były, chciano zdewastować też wewnątrz kościołów.
0: Masz rację, były te dewastacje, ale...
1: No z drugiej strony oczywiście też ludzie, patrioci też bili te protestujące kobiety czy mężczyzn też, które pomagały.
0: Zaprosił mnie jako współprowadzącego,
1: ale to jest po prostu
0: nie da powiedzieć.
1: Polityka dzieli rząd, jedna i druga strona w tym uczestniczy, zorganizowana przez pana Kaczyńskiego i jego hołotę.
0: Tak, to właśnie jest tak, jak ty mówisz,
1: tak,
0: Klod.
1: No. To jest prosta, jak 2 plus 2 równa się 4.
0: Właśnie.
1: Tak samo i tutaj pan Kaczyński pięknie rozegrał
0: pięknie,
1: w taktyczny
0: pięknie.
1: Sposób dwie strony konfliktu tuż przed tym,
0: jak rząd, tak jak powiedziałeś właśnie,
1: tą zaostrzającą, lockdownową ustawę, która ma zniszczyć Polskę, zablokować totalnie Polskę
0: i kagańce nam założyć.
1: Gospodarkę
0: tak.
1: Polski. Nie było przeciwko temu praktycznie żadnych protestów, bardzo niewielkie. A
0: zgadzam się całkowicie.
1: Na ulicy wtedy właśnie wprowadzono orzekł. Tak w dziwnym czasie właśnie orzekł Trybunał Konstytucyjny, że jest to niekonstytucyjne i trzeba zmienić tę ustawę.
0: Przypadek? Nie
1: tak
0: sądzę.
1: Dalej, dotyczącą aborcji. Zaostrzyć aborcję trzeba.
0: Wściekłe macice.
1: Także jest to piękne wychodzą. Rozegranie i tutaj apel do was.
0: Koncertowo nas rozegrali.
1: Mówiłem wam, tak. Żebyście robili trzy rzeczy. Tak, trzy rzeczy. Nie dajcie się zaszczepić,
0: pierwsza,
1: nie dajcie się zaczipować,
0: druga,
1: nie dajcie się zabić.
0: Trzecia.
1: Tak. Żebyście przestrzegali tych trzech rzeczy, musicie bardzo rozważnie, w tej chwili bardzo rozważnie.
0: Słuchajcie, co mówi Michał.
1: Wcześniej, kiedy nie było problemów, ustawy były łagodniejsze, czasy były dużo bardziej łagodne, nie było problemu z wychodzeniem. Można było dostać gazem, może tam pałką lekko, ale generalnie 99% ani gazem, ani pałką nie dostało. Natomiast w tej chwili już mogą być używane kule gumowe i naprawdę może być dużo ostrzej. Także jeżeli wychodzicie na ulicę, to na pewno bez dzieci, naprawdę z rozwagą to, co będziecie robili, bo szykowane będą na pewno prowokacje. Już widziałem. Umieszczałem też na różnych czatach, to możecie też na czaty Tori Chaosu wchodzić, jest i Discord, i Chatango.
0: Były
1: materiały zamieszczane, gdzie są jacyś agenci, trudno powiedzieć, jakiś Mossadu, jedna kobieta, która przeładowywała broń, czyli to była albo broń gazowa, albo broń na kule ostre, ostrą amunicję, czy właściwie gazowa i się chyba nie przeładowuje. Więc to prawdopodobnie mogła być broń hukowa albo na broń, na ostrą broń. Więc mogła mieć ostrą broń ta kobieta. Jeden, drugi jej kolega zasłaniał ją profesjonalnie. Widać to, że oni byli przeszkoleni. Mogli być to po prostu ludzie z wywiadu żydowskiego, z Mossadu. Wiadomo, 50 tysięcy tutaj agentów mniejszych, większych z Izraela działa w Polsce. Także naprawdę uważajcie, oni mają broń, wy jesteście rozbrojeni, więc jeżeli wy jesteście rozbrojeni, naprawdę uważajcie na siebie. Przede wszystkim załatwcie sobie broń czarnoprochową. Każdy z was powinien mieć broń czarnoprochową w domu, jeśli jeszcze
0: nie ma. Kmicice takie potem wychodzą i z bandoletów prują. Tak, z takich bandoletów pruć do policji, to świetny pomysł.
1: Do was nie przyjdą, jeśli będziecie mieli tą. Oczywiście nie kupujcie jej przez internet, tylko spotkajcie się z kimś albo w sklepie, wiem, że sklepy chyba są zamykane teraz, w Polsce.

0: co lockdown chcą zrobić, więc kupujcie, dogadajcie się z kimś, żeby kupić po prostu no, z odbiorem osobistym. Z odbiorem osobistym, ale nie przez internet, dogadać się jakoś. Także, bo można się dogadać, prawda, są w tej chwili bez problemu można to zrobić. Przez internet można się tylko dogadać, ale anonimowo zupełnie, natomiast odbiór musi to nie być przez pocztę.
1: Nie wiem, czy bym się zdecydował na odbieranie broni osobiście od jakiegoś sprzedawcy w ciemnej uliczce. Masz broń? A masz kasę? A tam nagle freeze!
0: Jest lepsze niż
1: stój, policja, kurwa, kleba! Dziękuję bardzo.
0: Słuchajcie, no siekiera ma tysiące lat. I większość z nas ma tego typu broń w domu.
1: Tak, i kupować od nieznajomego jakąś używaną broń i odbierać osobiście w ciemnej uliczce, tak. I ciekawe, ile osób z tej broni zginęło jeszcze, nie?
0: Już nie mówiąc, że są być może ludzie, którzy siekiery nie mają w domu i tylko noże. Chociaż no, nóż chyba ma każdy, więc no ale nożem ciężko się obronić, prawda, przed jakimiś zorganizowanymi grupami, więc...
1: Gdzie tam ciężko? Fu, to Steven Seagal. Ale Klot, jaki bojowy w ogóle, nie? Tu noże, pałki, siekiery.
0: To jest absolutne minimum. Jeśli mieszkacie w bloku, no to... Też warto mieć taką broń, pistolet, taki czarnoprachowy, naprawdę. No oczywiście, też musicie się nauczyć z niego strzelać, więc to jest cała jakby procedura. Wiem, że to nie jest super tanie, bo to parę tysięcy złotych trzeba wydać, ale jeżeli chcecie się bronić, musicie naprawdę. Widzicie, co się dzieje, tak? To już nie są przelewki. To jak rok temu, dwa lata temu mówiliśmy o tych sprawach, to się wszyscy prawie śmiali z tego, co mówiłem. Czy tu było mówione, bo wielu słuchaczy też mówiło o tych sprawach.
1: W sumie
0: sprawach.
1: To się nadal niektórzy śmieją. Wiele
0: innych
1: to
0: też
1: złe wilki.
0: Z nimi pan Adolf, już świętej pamięci Adolf Kudliński.
1: Pan Adolf! To taki ten środek przeciwbólowy.
0: To było, ja pamiętam pierwsze audycje, które robiłem, to
1: tabletki powlekane cyklonem B.
0: Robiłem o survivalu z profesjonalistą. Z Arturem chyba. Robiłem jedną, drugą z Krzyśkiem. Oni tam, no, ten Krzysztof prowadzi bloga chyba tego survival czy coś tam, no i o survivalu do dzisiaj prowadzi, zresztą skutecznie, bardzo pozdrawiam, Krzysztof Lis, jak piszecie domowy survival, polecam, dwie audycje robiłem, że to jest po prostu ważna sprawa, już w 2011 roku wiedziałem, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby przygotowywać się na kryzys. Oczywiście, minęło 9 lat i mamy już to po prostu konieczność właśnie stosowania tego. Więc to absolutnie zaopatrzcie się i naprawdę bardzo rozważnie wychodźcie na ulicę. Tylko wtedy, kiedy wiecie, że taki proces ma protest ma sens, właściwie protest, manifestacja bardziej, protest się...
1: W sumie tak się śmieję, wiecie, ja tak się śmieję, śmieszkuję sobie, ale z niektórymi rzeczami, co Klot mówi, to się zgadzam akurat. No.
0: Słowem, więc na manifestację. Z tego, co chcemy, o wolność, prawda, o likwidację tych głupot, które w tej chwili nam rozporządzenia przechodzą, wszystkie chcą rozwalić kompletnie gospodarkę polską. Polacy po prostu patrzą tylko i wychodzą na ulicę, kiedy dotyczy aborcji sprawa. To jest pięknie rozgrywane. No Soros, globaliści pięknie to wszystko rozgrywają, oczywiście rękoma PiSu, no to są przecież pacynki. Natomiast nie uczestniczcie w tej grze, nie bądźcie pionkiem w tej
1: Czyli
0: grze.
1: Czyli jak Klot nie jest, jego największymi wrogami są globaliści, to on taki narodowy jest bardzo, za państwami narodowymi, za partiami bardzo narodowymi i tak dalej, dobrze rozumiem?
0: Ostatni sens do wychodzenia, a teraz przygotujcie się tak jak, dobrze, to jeszcze o tym może sobie powiem, ale to jest ważne, to tylko takie ogłoszenie, dobrze. Trochę przedłużyłem tego ogłoszenia, no ale...
1: A tam Enki taki czasem biedny dobrze, czeka w tle i tak zaraz będzie sapanie słychać takie... Już się zniecierpliwi.
0: Tutaj ktoś mi zarzuca, że nawołuje do łamania prawa... Zbieranie broni, o czym ty człowieku piszesz, to jest wszystko legalne. Kupowanie broni czarnoprochowej jest w pełni legalne, więc...
1: A kupowanie prochu? Samemu zrobić.
0: Dobra, tutaj widzę, że kolega chyba troszkę...
1: troluje, tak, żegnamy. Jego, ale do widzenia.
0: Że robi flooding. Nie róbcie floodingu, proszę. Jak zbierzcie myśli i wpiszcie, a nie co parę sekund.
1: A tu ma rację, to jest wkurzające, jak ktoś tak pisze tak. Jeden komentarz pod drugim i tak ciach, zasypuje czata komentarzami.
0: 50 tysięcy agentów Mossadu, to nie jest agentów, to są tajni współpracownicy plus agenci. No ale tych agentów jest odpowiednio dużo, także no, o to chodzi. Natomiast jeśli chodzi tutaj, zarzucasz właśnie, że łamanie prawa, co ty piszesz, człowieku, no weź się obudź, jest właśnie w pełni legalne. Broń czarnoprochowa, nawoływałbym do łamania prawa. Zresztą, słuchajcie, dzisiaj, kiedy rząd polski praktycznie złamał wszelkie prawa Polaków, podeptał konstytucję, wszystko, to wy jeszcze się pytacie, czy można łamać prawo, czy nie?
1: Ma rację.
0: Jak mówił Henry Thoreau, jeżeli prawo nakazuje ci bycie, po prostu niszczy twoją absolutną wolność, jeżeli prawo niszczy twoje prawo do życia, złam prawo. Złam prawo. Bo inaczej prawo złamie ciebie.
1: Dokładnie, ja też nie uważam, że prawo to jest jakaś świętość nad świętości i ponad wszystkim prawo.
0: Jeszcze można broń czarnoprochową w Polsce kupować, więc naprawdę, jak tylko możecie, skupcie sobie kilka sztuk takiej broni, jeżeli was stać, jeżeli nie, to jedną.
1: Kilka, jak czarnobrody, tak sobie powtykać zapasy, 10 bandoletów i próć.
0: Podejść pod wasz dom. Chodzi o obronę waszego domu. Ze względu na to, że nie wiadomo, co będzie, to może się naprawdę w tej chwili państwo przekształcić w faszystowskie państwo. Już jest quasi-faszystowskie w Polsce.
1: Już jest w dużym stopniu.
0: To, co PiS robi.
1: Sam to mówiłem też.
0: Konstytucji, robieniem sobie, co chcą. No niestety z przyzwoleniem społeczeństwa.
1: Kurde, zaczynam się coś za bardzo zgadzać z Klodem. Chyba zaraz zadzwonię i powiem, toś mi brat.
0: Globalistyczne.
1: Toś mi brat, kumie.
0: Tak, dobrze, więc dobrze, przejdę może do newsów, to już zostawię te rzeczy. Z USA, no w USA co się dzieje? To, co przewidywałem parę lat temu,
1: nie,
0: czyli
1: nie
0: w końcu dojdzie do, globaliści doprowadzą do wojny domowej w Stanach i być może w tym roku będzie ta wojna domowa. Myślę, że może jeszcze być powstrzymana.
1: Nie zadzwonię z prostego powodu. Bym nawet zadzwonił, nie mam z tym problemu, tylko że z Klodem nie za bardzo się da pogadać. On jest bardzo taki zapiekły i dla niego to by była tylko i wyłącznie okazja, żeby się na mnie, nie wiem, wyzłośliwić, coś mi zarzucać i tak dalej. Nie byłoby rozmowy, nie?
0: Były się oczywiście dłużej, bo były tak jakby też listownie można było przesyłać.
1: Może podłączę voice performera, zmienię głos i zadzwonię.
0: Te głosy i okazuje się, że
1: ale mnie to łatwo poznać po sposobie
0: wygrywa,
1: mówienia.
0: Ale dużo
1: no może bym zadzwonił i powiedział: dzień dobry, nazywam się Janina, dzwonię z Krakowa. Czy rozmawiam z panem Michałem? Słucham pana od 10 lat razem z wnuczkiem. Jesteśmy zachwyceni takich jak pan to ze świecą szukać. Bez pana by niczego nie było. Po prostu. I to wygląda tak, że właśnie oni chcą nas zniewolić, a pan jako jedyny właśnie o tym mówi. Dziękuję, że pan jest, że jest taka teoria chaosu i taki pan Michał.
0: Natomiast.
1: Przepraszam, wzruszyłam się.
0: W tej chwili są duże zamieszki, zaczynają się zamieszki. Partia, przede wszystkim Partia Demokratyczna, zwolennicy Bidena oraz Antifa robią zamieszki. To jakoś tak dziwnie, że właśnie zawsze ta Antifa i Partia Demokratyczna robi te zamieszki, bo to są opłaceni ludzie. Tam dużo bardzo jest ludzi ze środowisk żydowskich, które organizują to, są bardzo aktywni. Pamiętacie, trzy osoby zabite przez...
1: Klot ma straszną jazdę na Żydów. No, u mnie też się czasami jakieś tam treści pojawiały, judeosceptyczne, że tak powiem, ale on to jest strasznie cięty na Żydów. Jak było to takie nagranie, które wyciekło, gdzie on na Discordzie rozmawia, to on już wtedy nie mówi Żydzi, tylko Żydy. Żydy chcą nas tu, słuchaj, Żydy, żydostwo cholerne. No, gdzieś to tam zawsze w nim się działo, nie? To puszczanie dżingli właśnie z dziadkiem. Tam, żydostwo cholerne! On się cieszył wtedy, no, to się rozpromieniał, to jego ulubiony dżingiel.
0: A wszyscy biali, tak? I tacy byli najbardziej agresywni. W tej chwili jest to trochę bardziej skomplikowane, tam BLM się z Antifą biją i tak dalej, kasa się może kończyć.
1: Zadzwoni jako major albo konon.
0: To są setki milionów dolarów, które dostali Black Lives Matter, Antifa, inne organizacje.
1: No, panie Michałku, srałku, pobędziesz wywochany. Pan
2: sobie, pan się, się nie zdajesz sobie, sobie sprawy, co pan wygadujesz, głupoty takie.
0: Black Lives Matter.
1: A tam w tle, o, to właśnie taki człowiek.
0: Pamiętacie, była sytuacja
1: komunistyczna,
0: 2012 rok.
1: Kurwa!
0: Occupy Wall Street. Wszyscy razem szli. BLM, Antifa oraz patrioci amerykańscy szli razem na Wall Street. I tego się najbardziej przestraszył establishment. Co wtedy użyto? Użyto wszelkich.
1: Ale wiecie
0: metod,
1: co, no, to, takie, co mam dzwonić i co powiedzieć? No, nie mam nic do powiedzenia za bardzo. No. To znaczy, no, co bym nie powiedział, to będzie w sumie trochę trolling, bo takie dzwonienie, żeby zadzwonić, żeby sobie jaja porobić, no to tak trolling, a nie chcę go trollować już. Nie chcę dawać potwierdzenia jego jakimś tam imaginacjom, nie? Że tu zły wilk, że chce zniszczyć coś, no się nakręci tylko. I będzie miał trochę racji wtedy.
0: 80-tych jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, naprawdę. To są straszne.
1: Jak chcecie, to wydzwońcie.
0: Są na granicy wojny domowej. Wszystko zależy od tego, kto wygra. Ja postuluję, że globaliści nie pozwolą na reelekcję Trumpa. Zrobił wszystko. Oczywiście, to są wybory sfałszowane. Trump wygrał w przedbiegach. Przecież kto normalny na Bidena głosował? Bardzo nie miał dużego poparcia Biden ze względu na to, że ma demencję starczą. On głupotę wygadywał. Poza tym jest takim kryptopedofilem. No, trudno powiedzieć, nie ma dowodów na to, że jakieś mocne rzeczy, ale jego zachowanie świadczy o tym, że ma skłonności pedofilskie. Także naprawdę to jest jakieś wyjątkowo paskudne w tej chwili, jeżeli Biden by wygrał, no to pierwszy raz by się zdarzyło, że pedofil wygrał wybory prezydenckie w Stanach.
1: Pedofil znowu.
0: Oficjalnie bardziej, tak, bo wcześniej może jakiś był krypto gdzieś tam ukryty, mogło się tak zdarzyć, natomiast tutaj byłoby tak bardziej otwarcie. Z Bidenem, natomiast oczywiście to nie chodzi o Bidena, tylko o Kamale Harris, jego wiceprezydenta, który objąłby po abdykacji.
1: Ale mówcie co chcecie, Klot jest bardziej, dosyć sprawnym radiowcem, wydaje mi się. Bidena, zawsze tak uważałem, że chodzi o techniczny aspekt, to daje radę, naprawdę. Sprawnym jest radiowcem bardzo, tak myślę. No, kupa lat doświadczenia.
0: W przepowiedniach jest, że
1: mówię to bez cienia ironii.
0: Tak ma być, że kobieta ma objąć, właśnie silna kobieta ma objąć władzę w wielkim państwie właśnie w Stanach Zjednoczonych i ma doprowadzić do III wojny światowej. No ale to są tylko przepowiednie, natomiast czy tak będzie, trudno powiedzieć. No, wszystko jest w grze. Ja nie wiem, jak jest, ale to planują globaliści. Ma wygrać
1: ma
0: Biden,
1: dość przyjemny
0: tak
1: głos.
0: Naprawdę Kamala Harris, ona ma rządzić, wprowadzić komunizm w Stanach.
1: Technicznych komunizm wpadek się wyzbył w dużym stopniu. Dobrze się słucha.
0: A ludziom po prostu zabierze się.
1: Zwłaszcza do snu.
0: Nie będzie klasy średniej. Dużo wojska pojawiło się na ulicach Gwardii Narodowej przed tylko, wyborami, w czasie wyborów.
1: Tylko potem sny takie się ma, nie? Jak się zasypia przy teorii chaosu, to potem śnią nam się jacyś Żydo, Sado, Maso, Arabo i Jezuici w UFO, którzy nas gonią, chcą nam wszczepić chipa z rakiem i takie rzeczy się śnią.
0: W czasie wyborów. No to nie jest normalne w tym momencie, więc to jest po prostu na granicy wojny domowej. Widać, są zdjęcia, ja widzę normalnie wojsko, amerykańska gwardia, wojsko ochrania po prostu tutaj budynki różne, tak, w Stanach Zjednoczonych. Więc no naprawdę to jest coś, coś świadczy o tym. I tak tylko jeszcze chciałem powiedzieć, może tak źle to zabrzmi, ale uważam, że dla Polski lepszy byłby Biden, bo pokłóciłby się z PiS-em szybciutko i PiS musiałby pójść w stronę lewactwa i maski by spadły od razu. Przy Bidenie od razu maski spadną, ludzie się obudzą w Polsce. To jest lepsze.
1: Kunrad się pojawił.
0: Aż do upadku Polski.
1: Bądź pozdrowion.
0: Szybko wszystko spadnie.
1: Ty, którego imię 44, któryś mocno dzwonił był no, nieraz do teorii i chaosu, no, zaprawdę.
0: Kopa w tyłek
1: i Kunrad pisze, wydaje mi się, że Klot jest sprawniejszym radiowcem i ma przyjemniejszy głos niż taki na przykład Błażej Komunista. No ale to nie tylko natomiast, głos się liczy, nie? Różne rzeczy są brane pod uwagę.
0: Także Biden dla Polski byłby lepszy. Dla Stanów Zjednoczonych myślę, że gorszy, ale czy mamy się Stanami Zjednoczonymi przejmować? No myślę, że niekoniecznie. No Stany się nie przejmują. 4, 4,
1: no
0: 7,
1: też nie każdy radiowiec się sprawdza we wszystkich... Po prostu
0: chcieli
1: no, nie każdy ma wszystkie sprawności, biliony, tak jakby do wszystkiego się nadaje. Na przykład Claude próbował kiedyś nadawać tak bardziej showmeńsko, tam krzyczał, śpiewał. Niektórym to się spodobało, a moim zdaniem nie za bardzo mu to wyszło, ponieważ czuło się, że naśladuje bardzo, że to nie jest jego własny styl, tylko naśladuje a to pastora Chojeckiego, a to innego jakiegoś tam krzykacza, który jest głośny, dużo tam krzyczy, przeklina. No i efekt był taki, że naspidowany Claude udający kogoś, kim nie jest trochę. Claude się lepiej sprawdza w takich spokojnych audycjach, nie? Chociaż Nocna Jazda jakoś mu wychodziła, no ale tak nieskromnie powiem, że bardziej ja tą audycję starałem się ciągnąć jakoś, nie? A Claude był trochę takim sidekickiem bardziej. No może nie sidekickiem, współprowadzącym, pełnoprawnym, ale no...
0: Nie wiem.
1: Akurat wtedy, myślę, mi lepiej wychodziło robienie show.
0: Hunter Biden, syn Joe Bidena. Także oczywiście wszystko będzie zamiecione pod dywan, jeżeli Joe Biden wygra. Jak nie, no to coś tam się poleci. No, nie wiem, porażające rzeczy, ale to polecam się zainteresować tym. Kolejny news, tutaj z prisonplanet.pl. Przypominam, bo nie wiem, czy już mówiłem o tym, że Prison Planet zostało ocenzurowane, chyba wspominałem tydzień temu, ocenzurowane na YouTubie, no ale to wiadomo było, trzymam kciuki oczywiście za Prison Planet, znam chłopaków, którzy to robią.
1: Co ciekawe, Nocne Radio nie za bardzo jest cenzurowane na YouTubie. Niestety, przypadek? Czy może raczej jakieś wtyki i koneksje? Może ktoś zadbał o to, aby nie było cenzurowane Nocne Radio?
0: Dobrze. Prison Plan tak pisze o noszeniu masek. To Paul Joseph Watson pisze, wstawia właściwie taką kobietę. Doktor Krutika Kupali. To jest najwyższej rangi lekarz, ekspert, były ekspert w Kongresie USA. Ta doktor Krutika.
1: A może się zabawimy i wymyślimy jakiś inteligentny trolling i ktoś by zadzwonił. No ja nie mogę, on mnie nawet nie odbierze. Przypuszczam, że mam mnie w ogóle zbadowanego, więc pewnie by nawet bym się nie mógł nawet dodzwonić, może przez jakieś lewe konto, ale to tak, wiecie, mi to trochę nie wypada, nie? Po naszych jakichś tam awanturach. Ale może ktoś by zadzwonił tylko z jakimś fajnym, inteligentnym trollingiem, takim, żeby... Ludzi, którzy wiedzą, żeby to było fajne takie, wiecie, nie tam, że go ośmieszyć, czy mu tam dogryźć, czy coś, tylko tak, żeby było w tym coś zabawnego.
0: Jest to przerażające.
1: Coś zabawnego, żeby było.
0: Ale tak musi być najwyraźniej, musimy to przejść po prostu. Nie, nic się w tym nie da zrobić.
1: Jakoś tak lekko podpuścić coś, no, albo zrobimy własne, trochę pieprzu do tej audycji, do naszych mediów, żeby nie było tak smętnie.
0: Niemożliwą na dzień dzisiejszy. Także tak to będzie. Tak to będzie wyglądało. Że absolutnie będzie trzeba dalej nosić maski na mordniki.
1: Coś długo trwa ta pandemia.
0: A w Kanadzie zaczął się. Demonstracje zaczęły się właśnie z powodów noszenia tych masek. I wprowadzono stan wyjątkowy właśnie z powodu tego, że ludzie mieli dosyć i chcieli przestać nosić te maski i twierdzili, że to jest plandemia, a nie pandemia. Miasto Aylmer w Ontario to ogłosiło ten stan wyjątkowy. W poniedziałek, to jest w poniedziałek, czyli 2 listopada wprowadzono 14. Yy, No, no ogólnie o lockdown, chodzi o więcej, nie tylko maski, oczywiście o lockdown cały i tak dalej, ale jest to.
1: O lockdownu? O lockdownu?
0: To był drugi wiec, pierwszy był 24.
1: W ogóle dzisiejszy drugi wiec. Tytuł audycji to śmierć
0: no
1: frajerom.
0: Po prostu
1: śmierć frajerom.
0: Na ostro traktowali.
2: Jak wy nic nie wiecie, ludzie, jak dzieci we mgle jesteście, co wy, w ogóle, nic, Matrix, a wy co, nic, w ogóle nic nie dociera, śpijcie dalej.
0: W Irlandii są jeszcze mniejsze, tutaj w ogóle ludzie mają, raczej wierzą telewizji i rządowi dosyć mocno. Natomiast Włochy dodatkowo zaostrzają kary za przestępstwa z nienawiści wobec środowisk LGBT oraz kobiet. Będą groziły wyższe kary i tak dalej, także to jest, jeszcze Senat musi zaakceptować, ale mają być zaostrzone.
1: Nie jest tak łatwo wymyślić jakiś fajny, inteligentny trolling. Potrzeba zawsze, jak jeszcze dzwonił do Kloda,
0: wróć, Izrael.
1: Jakoś fajnie tak trollował. No, z klasą, nie? Że to miało ręce i nogi, początek, rozwinięcie, zakończenie, jakieś przesłanie, jakiś cel. No i było to fajne, myślę. Taki bardziej psikus też, nie było to po to, żeby Kloda jakoś tam właśnie zjechać, ośmieszyć, coś, tylko takie raczej nieszkodliwe.
0: Ta osada była zamieszkiwana.
1: Tak przynajmniej ja to odebrałem.
0: Rodziny. No ale Żydzi stwierdzili, że to nielegalne osadnictwo i tak dalej, także zburzono te 11 domów. W pierwszej połowie 2020 roku Izrael zburzył 313 palestyńskich domów na zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie. Ta komisja palestyńska do spraw kolonizacji i oporu przy murze ujawniła, że 64% wyburzeń miało miejsce we wschodniej Jerozolimie, Nebulusie i Hebronie. No, także najbardziej umieją operować spychaczami Żydzi. No brawo, brawo, rób to tak dalej, a będziecie musieli uciekać w ciągu 2 lat z Izraela, a w Polsce będziecie mieli po prostu piekło. Jeżeli tu słuchacie, tak? Ktoś z Izraela słucha, że będziecie chcieli do Polski, to naprawdę nie będziecie dobrze przyjęci. Bo każdy wie, co zrobić się z Palestyńczykami, będziecie musieli się tułać po świecie. Bo to, co tyle zła,
1: Żyd
0: co
1: wieczny tułacz.
0: Różnym narodom i wyrządzacie, no to po prostu za to będziecie musieli odpowiedzieć. Być może to jest właśnie Izraelici, to jest naród wybranych do wiecznej tułaczki, że nigdzie nie będą mogli znaleźć miejsca, nikt ich nie będzie chciał, będą zawsze wyrzutkami. Właśnie przez to, jak żyją i co całe pokolenia Żydów po prostu robiły. No a teraz szykują się na Ukrainę i Polskę. Chociaż nawet pytam się, słuchajcie, pytam się muzułmanów z Pakistanu, z Egiptu, z różnych tych krajów, i z innych krajów, z Syrii, to...
1: Ktoś ostatnio celnie zauważył, że każdy foliarz ma takie znajomości, zna... I zawsze, no nie wiem, jak jest na przykład niechętny czarnym i z pogardą się od nich wyraża, że tam murzynki, coś tego, to zawsze zna jakiegoś murzyna, który potwierdza właśnie tezy tego szura i jest po jego stronie. Tak, jest dobrym, takim wyjątkowym, dobrym murzynkiem. Albo zna jednego Żyda, który jest akurat w porządku, ten Żyd, nie? Ktoś, kto strasznie jest cięty na homosiów, to zna jednego super fajnego geja i to jest taki porządny gej, nie taki jak tamci, nie? I wychodziłoby na to, że tak trochę sobie fantazjują z tymi swoimi znajomościami.
0: Zaczął stosować chlorowodorek amantadyny. I okazało się, że bardzo jest skuteczny w leczeniu COVID-19, być może innych też z koronawirusów czy schorzeń tego typu. I wylecza ciężkie przypadki, między innymi COVID-19 i tym podobnych, chociaż on twierdzi, że to COVID-19, ale podejrzewam, że to szersze spektrum może być. Właśnie podawanie co 6 godzin bardzo szybko potrafi wyleczyć człowieka. Ten preparat się nazywa Wierzyt K. Wierzyt K 100 mg. Niestety on jest praktycznie niedostępny. Jak możecie, to
1: Wierzyt. Jak w to wierzysz, to działa. A jak nie, to nie.
0: Z takimi problemami ciężkimi i tak dalej, to nie zaszkodzi podać, bo on przetestował przez te ileś miesięcy, leczył w swojej klinice ludzi z dużym sukcesem. I nie byłoby w tym problemu, że w tej chwili chcą zabrać prawa wykonywania zawodu, będzie przesłuchiwany i tak dalej, że no i dziwnie, w całej Polsce nie ma tego leku. Albo wszyscy wykupili, albo został schowany ten lek. Chlorowodorek amantadyny został schowany. No, a może być skuteczny. Jasne,
1: może wymyślimy jakiegoś fikcyjnego naukowca, autorytet i ebole. Fikcyjny lek. I zadzwonimy i powiemy, że jest to rozwiązanie.
2: Doktor Stanisław Szurski już niejednokrotnie mówił, że ma pacaneum, to się nazywa właśnie pacanina i ta pacanina znakomicie się sprawdza. Chlorowodorek adamantium pisze.
0: Dlatego tak jak to jest tajemnica Poliszynela, jeśli chodzi o ebolę, że witamina C pomaga.
1: To jest ta, co produkuje ją korporacja James Logan, tak?
0: W dużych ilościach trzeba wtedy podawać dożylnie witaminę C przy eboli, bo takie doustne może być za słabe. I to musi być bardzo potężne dawki muszą być, takie naprawdę, które normalnie by się strach było podać przy eboli. Bardzo duże dawki C, to jak wystąpi, ale nie ma szans, bo to jest bardzo nieskuteczna broń biologiczna, ebola i to o tym się wszyscy przekonali. Broń biologiczna to polega, że musi być antidotum.
1: Albo niech ktoś zadzwoni i tak się jąka strasznie, że będzie pół godziny jedno zdanie mówił.
0: Amantadyny.
2: Ja
0: odsyłam do audycji
2: pana doktora Wodzimierza. Tak szybciej trochę, nie mamy tu 2 godzin.
0: Dobrze, to pana Bodnara zostawiamy. No i kolejny news.
1: Jeśli ktoś nie wie, kim jest Claude, Claude jest teoretykiem spisku, który od lat nadaje audycję Teoria Chaosu o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych.
0: Bo przyjdą smutni panowie i panie, może być? Ciebie zabiorą w niewiadomym kierunku. Nie, no oczywiście tak źle nie ma, ale dzwoni informując was, że jesteście na kwarantannie.
1: Radia z nim zakładałem.
0: To dzwoni oczywiście główny inspektorat sanitarny, sanepid, i automat dzwoni, informując was, że ten... No,
1: Edyta się zadeklarowała, że zadzwoni. No, to może być ciekawy telefon i wcale taki nie trollerski, tylko taki normalny. Ale weź tam chociaż tak cichutko beknij, Edytka, tam na koniec.
0: Jeśli zablokujecie ten numer, to działa.
1: Wiesz co, Edyta, może to ci się wyda zabawne, ale u Kloda naprawdę jest taki zwyczaj, że na końcu, jak się kończy rozmowę, to jest taki żart, taki inside joke słuchaczy, że się właśnie beka. Tak cichutko możesz.
0: Co wy tutaj knujecie? Co wy rozwalacie całe życie Polakom? Będziecie za to w piekle się palili. Za te rzeczy, które zrobiliście polskiemu narodowi. Wy jesteście Polakami? Tak warto zadzwonić i powiedzieć. Czy pani jest w ogóle Polką? Czy pan jest w ogóle Polakiem? Wstydziłby się pan, że pan takie rzeczy robi po prostu i rozwala życie Polakom. Pan wie, że to jest ściema, ta cała pandemia, plandemia i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Kolejna rzecz jest niestety ustawa covidowa przeszła, prezydent podpisał, na razie jeszcze nie obowiązuje, dopiero muszą opublikować w Monitorze Polskim i wtedy będzie już niestety ta ustawa obowiązywała, ona jest sprzeczna z konstytucją.
1: Wiecie co, tak sobie myślę, że faktycznie ludzie z uniwersum NK-ego, jak słuchają Kloda, to muszą być po prostu oczarowani tym, co on mówi i się w pełni z tym identyfikować, więc może faktycznie niech się łączą te uniwersa. Będzie jakiś tam, nie wiem, Enki chaosu, czy tam teoria Enkiego, czy coś.
0: No i cóż, nakaz noszenia oczywiście masek, podstawa, nieskutecznych, o tym powiedział profesor Szumowski, minister zdrowia. Powiedział, że one nie działają. No nie działają oczywiście. Bardzo mądrze pan mówił. I jak najbardziej...
1: Tu trochę to widzę inaczej, że działają, ale słabo, ale zawsze coś.
0: Szczepienia na COVID. Także prezydent podpisał to, co by obiecywał, że nie podpisze. To są kłamcy i wszyscy ci, którzy popierali PiS i prezydenta, powinni po prostu wyjść na ulicę w tej chwili. Oni powinni wyjść pierwsi na ulicę, że popierali PiS i prezydenta za to, co w tej chwili robi PiS i prezydent. Właściwie nie wiem, czy w Monitorze Polskim Dziennik Ustaw powinien być, tak. W dniu następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Jeszcze z tego, co wiem, nie był opublikowany, ale pewnie będzie zaraz, kto wie. Na razie jeszcze szczepionek. Nie ma,
1: ciekawe, że Ewa Lipka,
0: przygotowaną broń,
1: czy Ewa Lipka właśnie nie zadzwoniła, czemu nie zadzwoniła nigdy do Klauda?
0: To nie będą żarty. Przyjdzie jakiś felczer, nie wiadomo kto w ogóle, bez przeszkolenia nawet medycznego, czy po przeszkoleniu medycznym jakimś miesięcznym, czy tam ileś cholera wie, jakiś wojskowy z brudnymi łapskami przyjdą i będą was tam szczepić.
1: Ewa Lipka mogłaby zadzwonić do Klauda. Witam, witam. Co widzimy?
0: Wtedy. Jeśli
1: cuda nie widy, na ulicę i być bardzo cuda nie widy, nie ma covidy,
0: bo inaczej
1: a
0: po prostu
1: Klot by zdębiał, nie? What the fuck?
0: Was zaczipują, no. Później was zaczipują, bo potem, o Boże, nie wiedzieliśmy, że chipy już są. No ale zaraz, nic nie robiłeś, jak były szczepienia przymusowe.
1: Widać, Klot jeszcze po prostu nie odbiera telefonów Edyta, bo chce newsy przeczytać i po newsach będzie odbierał. To poczekaj chwilkę.
0: No oczywiście do tego jeszcze chwilę będzie, ale zobaczcie, jak wszystko szybko poszło. 2020 rok. Zobaczcie, jak przez ten cały rok, jak szybko poszło. W styczniu i lutym była pełna wolność. Pełna wolność. Słuchajcie, wszystko można było robić w styczniu. Wszystko. I co? I od marca się skończyło wszystko. Zablokowali ich, bo na 2 miesiące nawet, tak? Polskę tam miesiąc, cały kraj. Cały kraj praktycznie non-stop jest blokowany. Od marca jest cała Polska blokowana do dzisiaj. Czasem coś otwierają, zamykają i tak dalej po kolei. Nawet teraz kościoły były zamykane na Wielkanoc, teraz pozamykali cmentarze, a zaraz zamkną jeszcze raz kościoły w grudniu, tak? Nie będzie żadnej pasterki, nie będzie niczego. Będzie przez internet pasterka.
1: Może Enki zadzwoni dzisiaj na przykład. Się przywita. Niestety, powie, witam, Klauda. No,
0: to jest przykre.
1: Właśnie ludzie, też mam na pieńku z bandą sztajmesów z pewnego radyjka.
0: Są gorsi niż Tomek.
1: Połączmy siły.
0: Piotr czy Tomasz, bo Piotr oczywiście uciekł, ale walczył. Tak samo Tomasz, no był niewierny Tomasz, ale później oni walczyli, całe życie oddali Bogu i walczyli, a wy nie, wy po prostu uciekacie, boicie się, to jest wstyd i to naprawdę będzie wam odnotowane, co wy robicie, że nie walczycie o swoje kościoły, nie walczycie o otwarcie kościołów, sataniści was po prostu
2: rozdają,
0: sataniści, władza,
2: dzień dobry,
0: tak, PiS, to są sataniści w tej
2: dostał
0: chwili.
2: Pan linki? Halo, słychać
0: władze
2: mnie?
0: Kościelne, PiS. Ci ludzie zachowują się jak sataniści. Nie wiem, czy oni są. Niektórzy na pewno są. Patrząc na Gowina, to trudno nie myśleć, że jest tam jakimś masonem, satanistą, ale zachowują się jak sataniści. Zablokują wam wszystko.
1: Po oczach ich poznacie. Edyta pyta, czy nie powinienem płacić za takie puszczanie. Nie, audycja Teoria Chaosu jest audycją Creative Commons. Klot sam mówi, że można dowolnie puszczać, kopiować
0: ale
1: i tak dalej.
0: Ale wtedy obrony. Przed zarazami. Nie było takiej medycyny rozwiniętej jak teraz. A w tej chwili zachowujemy się gorzej. Zabrania się ludziom chodzić
2: do
0: kościoła.
2: Już ciszam radio.
0: Umierali ludzie.
2: Halo?
0: Umierali księża, umierali właśnie. No, są zapiski właśnie, że mnóstwo księży umarło, ale ludzie oddawali posługę.
1: CC z włączeniem NR.
0: Było ważniejsze odprawienie mszy niż przeżycie. I dzisiaj tego ludzie nie rozumieją.
1: Ale on faktycznie mógł tak zrobić, takie zastrzeżenie. Ja nie wiem, czy żartujesz, ordynatorze szpitala w Choroszczy, ale Klot faktycznie mógł zrobić takie zastrzeżenie, że można puszczać wszędzie, tylko nie w nocnym radiu.
0: Dobrze, teraz jeszcze o wojsku, bo są, są różne w tej chwili plotki, które się dzieją, ale no plotką nie jest, tylko to jest faktem, że jest wielka mobilizacja wojsk obrony terytorialnej, 20 tysięcy żołnierzy w WOT-u dostało ostatni weekend wezwanie do natychmiastowego stawienia w swoich jednostkach. Terytorialsi przychodzili masowe szkolenia medyczne i antykryzysowe, a dowództwo formacji opracowało plan powołania do końca roku. W tej chwili tak zwane oliwkowe berety, czyli ci ludzie, którzy z WOT-u, którzy pomagają pobierać wymazy do badań, odciążają medyków. Terytorialsi pomagają też w domach pomocy społecznej i współpracują z policją w monitorowaniu osób przebywających w kwarantannach.
2: Od tego są oni. Od tego są.
0: No i coraz więcej do WOT-u chce wstąpić ludzi. Także tu jest, to jest fakt, tak, że będą używani do szczepień być może też. I wojsko będzie szczepiło. Także słuchajcie, tak się wszyscy zastanawiają, po co wojsko do szczepień? No właśnie, po to, żeby przymusić was, że z bronią przyjdą z kałachem i wam w łeb rozwalą po prostu, jak nie będziecie chcieli zaszczepić. No więc trzeba po prostu ich ostrzec, że część z ludzi, takich jak my, którzy nie chcą się zaszczepić i nie zaszczepią się pod każdym względem, no to po prostu będą musieli się z nami zetrzeć. I będą musieli wiedzieć, że my nie żartujemy. Bo jeżeli nie będą wiedzieli, że my nie żartujemy...
1: Wiesz co, Edytka, jak już tam się dodzwonisz, to nie zapomnij na końcu pozdrowić nocnego radia.
0: To oni nas atakują.
1: Powiedz, pozdrawiam najwspanialsze radio, nocne radio, dziękuję.
0: Możecie nie wierzyć, być niewierzącymi, nie ma znaczenia, tak? Ja... Mogę zdradzić, że w takiego szatana, w jaki wierzą chrześcijanie, nie wierzę, tak? Tak samo w Boga, jak chrześcijańskiego, nie wierzę, chociaż nie wykluczam istnienia Boga. Natomiast w takie uproszczone schematy nie. Natomiast, że oni wierzą w szatana, to są fakty. I z tym nie dyskutuję, tak? Ja nie twierdzę, że oni wierzą w byt istniejący, natomiast oni w to wierzą. Sataniści, masoni, globaliści, okultyści, oni najczęściej są kultystami po prostu. Wyznają czarną magię, siły zła, modlą się do Lucyfera. Ich bogiem jest Lucyfer. Można powiedzieć, że mają różnych. Tam. Niektórzy Mamona, niektórzy mają Bafometa.
1: Mamona? Są jakieś kulty bożka Lota. Mamona? To w średniowieczu wymyślono takiego demona Mamona, co pieniążki liczy. To jakiś kult jest? To chyba jakiś farmazony. Sataniści też bardzo różni są. Niektórzy traktują satanizm jako po prostu ideologię, taką hedonistyczną, gdzieś tam skupioną na zwierzęciu, które drzemie w człowieku, zwierzęca, natura nasza i tak dalej.
0: To nie ma z tym co dyskutować.
1: Spełnianie swoich zachcianek. Są i tacy sataniści, którym, nie wiem, blisko do wolnościowców po prostu. Bądź wolny, rób co chcesz, dopóki to nie ogranicza wolności drugiej osoby. Są i tacy sataniści. A są i tacy popierdoleńcy jacyś, którzy faktycznie wierzą w istnienie mrocznych sił mistycznych, odprawiają rytuały z jakimś tam przeświadczeniem, że to działa i tak dalej. Bardzo różni są sataniści.
0: Widzą na przykład w kimś męczennika, tak jak ta śmierć Adolfa Kudlińskiego.

Okej, szafa gra. Krawiec przy mikrofonie. Witam serdecznie. nie parodiuję Dublińskiego wcale. Wcale. Siema, Miki. Postanowiłem wejść i pogadać trochę, jak audycja totalnie wyjdzie o niczym. To ewentualnie ją skasuje. Odczep się od Popka. O Popku też można wspomnieć. Tylko co, po raz kolejny będziemy mówić o tym, robić z głupich ludzi bohaterów naszej audycji. Raz, dwa, trzy. Może ja po prostu cicho mówię. Mam niestety bardzo czuły tutaj mikserek, ale faktycznie coś jakby za cicho trochę. A nie wiem czemu. Coś się tu może poprzestawiało znowu. Raz, dwa, trzy. Cicho trochę. Cicho. Kurde, faktycznie cicho. Cicho, bo przyjdzie zdzicho i zdzieli was w karczycho. Dobra, to ustawię może tak. No, a co zrobił Popuś? Tak wszyscy mu jakoś nadskakują, nie? Temu degeneratowi. Kiedyś mieliśmy plan z kolegą. Kolega był w posiadaniu domeny Gang Albanii, tam info czy coś w tym stylu. I wpadł sobie na pomysł, że zrobimy tam coś, wrzucimy i że Popek od nas to potem odkupi za ciężki hajs. Na pewno wielu z was ma takiego przyjaciela, przyjaciółkę z ułańską fantazją, co ciągle wpada na pomysły, jak tu nie narobić, a się dorobić. No. A co zrobił Popek? Tak mówiąc brzydko, wulgarnie, ale ciężko mówić o takich rzeczach niewulgarnie. Chlastał swojego psa po pysku swoim kutasem. Z Popka teraz zrobili mecenasa, twarz jakichś tam nowych walk. No, kolejna z wielu, wielu rzeczy, które pokazują, że ten świat gnije po prostu. Bierze się jakiegoś degenerata, który cały się pomalował, wygląda jak upiór, zachowuje się jak totalny imbecyl. Niedojrzały, wulgarny, głupi, taki i... Ale bierze się go wszędzie, zaprasza się go. Tylko dlatego, że jest sławny i że masa ludzi go rozpoznaje, a pewnie i lubi po prostu Popusia. A ludzie, którzy się interesują tymi freakfightami i tego typu rzeczami, to często są też tacy sami degeneraci, nie potrafiący się zachować, głupkowaci, tacy tępi, prymitywni.

matka goli na przykład cały czas podchodzą i powiedz łabałbał, bo on ma problem z wymową, nie? No to też takie, jak się słyszy taką zaczepkę po raz tysięczny, to staje się to żenujące, wkurwiające. No, a Popek niby przeprosił za to wszystko. Różalski nie zostawił w ogóle suchej nitki. Strasznie wulgarnie też zwyzywał Popka. Gdzieś tutaj miałem. Może będę bez tych gwiazdek czytał, żeby tu nie pajacować. Kurwa, popierdoleńcu, jebany patusie. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że wzięli taką kurwę na ambasadora Federacji Sportów Walki, jednej z najcięższych, gdzie walczą, kurwa, gladiatorzy, naprawdę wojownicy. No, czyli jakaś gromda pewnie. Gdzie większość z nich ma psy. Ty cfelem jesteś, rozumiesz? No, Różalski to też nie jest jakiś tytan intelektu. Zwykłym cfelem. Mam nadzieję, że całe środowisko cię, kurwa, wyklnie, że odwołają ci wszystkie koncerty. Wiesz, kurwo, gdzie mieszkam, możesz przyjechać, jak czujesz się urażony. Jebana szmato. Też nagrał takie nagranie. No, to z człowieka robią narkotyki i alkohol, a Popek się nie oszczędza w tym temacie. To... No, ostatni czas nie był dobry dla tego degenerata, bo okazało się, że też walczyć nie potrafi. Dostaje za każdym razem bęcki i to w takim mało ciekawym stylu, bo jak padają 2-3 ciosy, a ten łamie sobie palec czy tam coś i ała, kurwa, ała! Ała, kurwa! No to potem znowu gdzieś wychodzi, znowu obalony, obity ryj, więc bić się nie umie. Śpiewać, rapować, przepraszam, to kwestia biustu, nie będę się wypowiadał, mi się nie podoba. Zresztą to jest taki podszyw i podrabiacz, jakby to powiedzieć, bo on ciągle bierze sobie jakąś piosenkę znaną i ją śpiewa po swojemu po prostu. To nie jest wielka sztuka zrobić... No, jest to mniejsza sztuka zrobić parodię. Siema Radio Z. Radio Bzdet chyba w tym przypadku akurat. Biorąc pod uwagę moją dzisiejszą audycję. Radio Bzdet dzisiaj. A, może nawet zmienię tytuł, bo zabawny. O. Radio Bzdet. O bzdetach dzisiaj. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że takiego Popka i jeszcze wielu innych podobnych jemu nadal będą zapraszać i robić celebrytów, nie? Ciekawe jest też to, że o różnych znanych postaciach dawniejszych artystach, kabareciarzach, różnych aktorach, twórcach, nie wiem. No, może by tak o nas ktoś na przykład kiedyś na portalu wspomniał, że jest takie nocne radio, nie? Ale nie, lepiej pisać po raz tysięczny o tym, że o Popku i o tym, że tym razem bił swoim kutasem psa swojego, no, i uznał, że to jest zabawne. No, taki świat, kolejna cegiełka do tego muru, na którym piszę w tym momencie sprayem. Wszystko gnije. To Big Cyc miał taką piosenkę, gdzie był refren takowy właśnie. Bosak w Trójce wystąpił w radiowej Trójce, już tej zreformowanej. No i mówi o tym, że my się tu zajmujemy Wąsikiem, Kamińskim, różnymi rzeczami, a tutaj Unia rozwala polski przemysł rolniczy cały czas, coraz bardziej.
wszystko tak jakby planowo rozwalali. Tak to trochę wygląda. Ja nie jestem bardzo spiskowy, wiecie, może troszeczkę, ale to wygląda jak jakiś plan, bo raz po raz słyszę, że teraz na przykład biorą się za polskiego łososia. Wiedzieliście w ogóle, że Polska jest potentatem w produkcji łososia? I tu kolejny jakiś absurd, bo czemu ten łosoś jest taki drogi w Polsce? I to w zasadzie jest trochę luksus taki, nie? Sobie zjeść kanapki z łososiem, to takie drogie, panie. A tutaj się okazuje, że jesteśmy potentatem, a nawet potem mamem, żeby tak trochę disneyowsko i żeby kobiety, żeby też dowartościować potem mamem. Jesteśmy w produkcji łososia. Zaraz po Szwecji i Danii eksportujemy tego łososia na unijny rynek. I światowym liderem jesteśmy w jego przetwarzaniu. No, lubię łososia. To nie jest może najzdrowsza ryba, ale bardzo smaczna. Jest dużo takich dziwnych zjawisk. Na przykład mogłaby baranina być bardzo u nas tania. W Polsce się tego, no... hoduje barany. Jak to powiedzieć? No hoduje, tak. Moglibyśmy spokojnie mieć tanią baraninkę i sobie jeść dobre kebaby z baraniną na przykład. Ale Polacy chyba nie gustują w baraninie. To nie jest takie mięso, które my lubimy. Tak sądzę. No bo to trzeba się postarać, żeby dobrze baraninę przyrządzić, nie? I to jest takie, no, bardziej wymagające mięsko. Takie troszkę jakby dla smakosza. Polak lubi proste rzeczy. Kurczakiem się zajadać, nie? I wieprzowina u nas najpopularniejsza. A mogłyby być tanie. Barany. Baranów ci u nas dostatek, można by tak złośliwie też powiedzieć. No i też Unia wprowadza jakieś nowe przepisy higieniczne, wymagania higieniczne. No, efekt znowu taki, że polska branża przetwórstwa rybnego spodziewa się wielomilionowych strat w przypadku przyjęcia tych przepisów. Nie sądzę, żeby nowy rząd coś zrobił, bo nowy rząd zawsze będzie lizał po tyłku Brukselę. Teraz na pewno się media już pozmieniały tak, że... No, gdzieś tam to widzę, bo fragmenty oglądam. O ile za poprzedniego rządu pokazywano na przykład, do jakiej patologii prowadzi przyjmowanie imigrantów z Afryki na przykład, nie? Jak to w Niemczech rządzą arabskie gangi. I różne tego typu właśnie rzeczy takie, no, to akurat był jakiś plus, nie? No, za tego rządu nie ma się co spodziewać w ogóle tego typu materiałów. Bo to są ludzie tacy, no, internacjonaliści. A internacjonalista to sobie prędzej język odgryzie, niż powie coś, co by miało... No, nowy w cudzysłowie niech będzie. Stary, nowy. Te same ryje od zawsze, post-solidaruchy. Urban miał rację, że ci ludzie będą niszczyć Polskę, niszczyć, aż w końcu ją wydoją, zaorają, skłócą wszystkich i potem spierdolą. Nie wiem, czy tak mówił, ale ja tak bym się spodziewał. Tak więc znów wszystko gnije.
co rozwala ten świat, co powoduje, że w ogóle są wojny. Cały czas coraz bliżej tej trzeciej wojny światowej, niestety. Już się tak przekazują nam powolutku informacje, że w razie czego to Amerykanie nie pomogą i że powinniśmy liczyć w zasadzie na europejską część sojuszu. Więc musimy się powoli przygotować na to, że Amerykanie to będą wkraczać, ale bardzo powolutku będą wkraczać. Zresztą Amerykanie się czym innym zajmą, mają na głowie tam Chiny. Nie wiadomo, wszystko wskazuje, znaczy zaognia się też sytuacja, jeśli chodzi o Koreę Północną i Południową. Też tam może dojść do wojny. Wszędzie się kotłuje. No, a jak się zakotłuje, to kogo będzie interesowała ta biedna Polska? I jej problemy. Cześć, Zenon. A jak ci się podoba akcja wymiany na stołkach ubierana w piórka depisyfikacji? No coraz mniej mi się podoba. Miałem jakieś takie naiwne nadzieje, że będzie lepiej i pewnie trochę lepiej będzie w niektórych obszarach, nie, ale już się zaczynają, coś słyszałem, że się zaczynają już zapędy takie cenzorskie, chcą cenzurę już nam

którym można by dać szansę, żeby to oni zostali tymi znanymi. Tylko te ryje, co je znamy, już oklepane, stare ryje, pomarszczone. A co ciekawe, widzom się nie podoba na przykład ta ekipa związana z tą ramówką, pytanie na śniadanie, te poranne jakieś tam audycje popołudniowe, nie wiem. To słuchacze są zawiedzeni, mówią, niech tamci wrócą, bo tego się oglądać nie da. Czyli jakoś tam słabo wypadli. Coś czytałem na ten temat dzisiaj, że się domagają ludzie. Co jeszcze gnije? Śmieci w lasach cały czas tu gniją i gnić będą jeszcze. Są niskie kary bardzo za śmiecenie w lesie. 500 do 1000 zł. Ewentualnie więzienie, ale to przy jakiś pewnie... najbardziej hardkorowych sytuacjach. Chociaż przypomina mi się tutaj trochę słynna sytuacja z Kononowiczem, że właśnie 500 zł kary albo 25 lat więzienia, nie? Do wyboru. Trochę tak to wygląda. Agent Tomek u Sekielskiego się wypowiadał, mówił, jak wyglądała praca w CBA za Wąsika i Kamińskiego. Jak on się nazywa? Kaczmarek? No, wszędzie piszą agent Tomek, pseudonim artystyczny, agent Tomek. No, taki agent, że nie można znaleźć, kurczę. W ogóle się zmienił z wyglądu, taki jakiś gruby się zrobił, łysy. Już teraz z twarzy podobny zupełnie do nikogo. Tomasz Kaczmarek, tak, 76. Tam było chyba 100 zł więzienia lub 25 lat więzienia. Nie, no chyba tak nie mówił, że 100 zł więzienia. Chociaż po Kononowiczu to nie musi, nam się wszystko myli. USA nam w razie czego nie pomoże, czyli nie czytałeś, co na kanał NR wysłałem. Że już teraz są ćwiczenia? Tak, no czytałem o tych ćwiczeniach i te ćwiczenia mają nawet nazwę taką, że nazwa tych ćwiczeń sugeruje, że główny ciężar będą Niemcy brały na siebie. No to o czym my mówimy? I to się zgadza, że na pewno w pierwszej kolejności mają sobie radzić europejscy członkowie NATO, a Amerykanie będą się przyglądać. Ewentualnie, nie wiem, wyślą trochę oddziałów jakiś, trochę broni. Ale duży ciężar będzie na Polsce spoczywał. I w sumie, dlaczego my mamy zawsze oczekiwać, że to nie my będziemy tymi, którzy mają tutaj się wykazać? Tylko zawsze niech inni nam pomogą, niech inni zrobią, a co inni, jak się zachowają, a może to my, rozbrojeni mocno, bo rozdaliśmy sporo uzbrojenia. Tam była jakaś inna nazwa wymieniona, wiesz, niż ten Steadfast Defender. Tam też to, co piszesz, się pojawiało, ale tam były dwie nazwy użyte. Mam już, okej, artykuł. Mamy się bronić i czekać na Amerykanów. To jest na gazeta.pl. Powtórka sprzed 40 lat, tylko Polska zamiast RFN. Rozpoczynające się właśnie ćwiczenia NATO, State, nie wiem jak to się czyta, State Fast Defender 2024.

miał być największym od 1988 roku, kiedy odbył to już te literówki wszędzie, nikt tego nie sprawdza, kiedy odbył się ostatnie ćwiczenia Reforger. Idea obecnych i tamtych jest taka sama. W Europie wybuchła wojna, europejscy członkowie NATO muszą się bronić i wytrzymać do nadejścia amerykańskiej odsieczy zza oceanu. Nawet nazwy ćwiczeń są wymowne. Reforger to skrót od Return of Forces to Germany, czyli powrót sił do Niemiec. Steadfast Defender to niezłomny obrońca, czyli generalnie Europo, broń się dzielnie, kiedy przez ocean będzie zmierzać pomoc. Jedyna istotna różnica jest taka, że w czasie zimnej wojny posiłki miały zmierzać głównie do RFN, czyli obecnych zachodnich landów Niemiec. Teraz ich rolę przejęła przede wszystkim Polska i kraje bałtyckie.

niewzruszony obrońca, jak prestiżowa klasa dla krasnoluda w Dungeons and Dragons. Niewzruszony obrońca. A może dla Palladyna? No w każdym razie ja bym za bardzo w ogóle, bo tak bezpieczniej jest chyba liczyć na siebie może niż na kogoś. Chociaż tu w Polsce jak tutaj nic nie działa, wszystko też mocno skorumpowane, nieudolne takie jakieś, te rządy za co się nie wezmą. Nawet teraz dużo się gada o tym skazywaniu, rozliczaniu i co? Na razie Wąsik Kamiński, których ułaskawił Prezio, i się skończy tak, że nikogo nie skażą. Będzie dużo szumu, awantur. Ja panu nie przerwałem. No tak było w artykule, że się to tyczy zimnowojennych ćwiczeń, tak. No. Choć oficjalne opisy scenariusza ćwiczeń są zdawkowe, to nie trudno je naszkicować. Założenie jest podobne jak podczas zimnej wojny, tylko punkt ciężkości jest przesunięty na wschód. Podstawowy fakt jest taki, że siły europejskie członków NATO do skutecznej, długotrwałej walki będą wymagały wsparcia siłami wojska USA. Aktualnie nie stacjonuje ono w dużych ilościach w Europie. Zdecydowana większość sił US Army i Gwardii Narodowej jest w kontynentalnych USA. W razie wojny trzeba będzie je więc stopniowo przerzucać do Europy. Dodatkowo konieczny będzie stały transport z USA zapasów wojennych, takich jak amunicja i paliwo. Stąd rozpoczynanie ćwiczeń od ruchów okrętów oraz dodatkowe ćwiczenia z zakresu zwalczania okrętów podwodnych. To praktycznie jedyne narzędzie, którym Rosjanie mogą aktualnie poważnie zagrozić NATO na północnym Atlantyku.

0: Ja się w ogóle tak zastanawiam, jak bardzo my się zadłużymy. Wojna jest strasznie kosztowna. Wiecie, że, no bo wiadomo, że w czasie wojny weterani, jakaś część weteranów jest dotknięta PTSD, zespołem pourazowym. I co ciekawe, wśród Amerykanów, którzy wrócili z Afganistanu i Iraku, to PTSD, to co miał Rambo, dotyka około 20% żołnierzy. Na Ukrainie sporo mniej, bo 5%, tak się szacuje, ale to... Zenon twierdzi, że takie artykuły to jest sianie paniki. Zasiej panikę, dbaj o publikę, że to takie bartosiaczanie, bo może tak właśnie robią, żeby posłuchać Piotrka lepiej. No spoko, będę słuchał, na pewno. O tych kosztach mówię. 12 miliardów dolarów kosztuje pomoc tym ludziom, którzy, no, tych weteranów z Afganistanu i Iraku. 12 miliardów dolarów to bardzo dużo, nie? I to jest tylko właśnie, to jest tylko ta pomoc psychologiczna. Wśród Ukraińców też psychologowie są aktywni na wojnie. Dzieciom dużo, dużo trzeba pomagać. Te dzieciaki są często strasznie okaleczone psychicznie. Tam sikają w nocy, lunatykują, boją się wszystkiego. No są pokiereszowane mocno. I no, może to jest jedna z rzeczy, dzięki którym można rozpoznać kraj zachodni od wschodu, bo w Rosji się w ogóle takim ludziom nie pomaga za bardzo. W Rosji się takim ludziom nie pomaga z kolei za bardzo. Po prostu się ich zostawia samym sobie i stąd jest, Rosjanie mają problem, bo wracają takie bandziory zdegenerowane i są, no, strasznie tam podpalają, zabijają ludzi. Po prostu się im nie pomaga. Cześć Jacku, hej.
1: Hej, cześć. Nocne radio w ciągu dnia. Bardzo mi się to podoba.
0: Tak? A która jest u ciebie teraz?
1: Ta sama co u ciebie, bo jestem w Polsce.
0: No tak.
1: Także jest dokładnie ta sama godzina, jestem w Warszawie teraz. Ja chciałem na dzień dobry może wszystkich przeprosić, bo miała być moja audycja, a jeszcze nie było, a to dlatego, że spotkały mnie dwie nieprzyjemne rzeczy w życiu. Najpierw, jak już mówiłem, skradziono mi motocykl mój kochany, moją Dumę, mojego rumaka, a po drugie zmarła mi babcia parę dni później i zostałem już z szóstki takich pokolenia nade mną rodziców i dziadków, to została mi tylko mama. I przyznam, że jakoś tak nie miałem... Nie byłem w nastroju, żeby cokolwiek robić, ale temat jest cały czas... Opuszcza się, opóźnia się, ale nie jest odwołany, także spokojnie. Także chciałem za to wszystkich przeprosić.
0: Nie, no daj spokój, moje kondolencje serdeczne, Jacku. Wiem trochę, co czujesz, bo mi też się rodzina wykruszyła.
1: Dziękuję.
0: Bardzo mocno i to takie... Takie myśli przychodzą trochę, nie? Że tacy coraz bardziej sami.
1: No, dokładnie tak, dokładnie tak. Ale no cóż, no to naturalna kolej rzeczy. Lepiej chować tych, co na górze, niż tych, co na dole. Tak ja się pocieszam. Więc nic, to się zdarza.
0: Ale pojawisz się, nie? Za jakiś czas.
1: Na pewno tak. Jak tylko wrócę, ja w ogóle mam dziwna sprawa. Ja chętniej nadaję jednak z Australii niż z Polski. Jak tylko wrócę do Australii, a wracam za parę tygodni, to już jestem przygotowany, żeby to zrobić. Także spoko, będzie na pewno. A chciałem powiedzieć coś, co o tym wiem, o tych ćwiczeniach, że tak jak jest tak jak mówisz. To znaczy Amerykanie będą, głównie chcą oprzeć rozbronę Europy na Europejczykach. Natomiast to nie znaczy, że oni będą siedzieć, przyglądać się, tak jak mówiłeś, czy siedzieć z założonymi rękami. Oni przede wszystkim będą dawać wsparcie lotnicze, wsparcie wywiadów, czyli całe, wiesz, rozeznanie satelitarne, nasłuch łączności, nasłuch radiowy. I to już jest bardzo, bardzo dużo. I ono i oczywiście sprzęt, który musi przypłynąć do nas w większości gdzieś tam ze Stanów. Ale Ukraińcy powiedzieli, że gdyby oni mieli więcej sprzętu i gdyby mieli więcej lotnictwa, to by wygrali wojnę wcześniej z Ruskimi. Więc tak naprawdę Amerykanie udawać to, co nam potrzebne. I myślę, że nie mamy co liczyć na to, że pojawi się tutaj miliony amerykańskie US Army się pojawią w Europie. Nie pojawią się, bo nawet Amerykanie tego nie mają. Więc obrona sił lądowe to jesteśmy my. Być może Niemcy. Co do Niemców to mam pewne wątpliwości. Na pewno pomogą Czesi, na pewno pomogą Skandynawowie. Na pewno pomogą Brytyjczycy w jakim stopniu. Myślę, że być może Francuzi, natomiast nie jestem pewny co do Niemców. O, Rumunii też. Rumunii też na pewno trochę pomogą. Ale to tak ma być. I Reforger, to właśnie, że Return of Forces to Germany nie oznacza wcale, że to Niemcy mają nas bronić, tylko że Amerykanie przez Niemcy mają działać. Czyli właśnie ten transport broni i lotnictwo. I tak będzie. I niestety musimy się z tym pogodzić, że uderzenie główne bierzemy my, ale jesteśmy tak wzmocnieni pancerzem notowskim i Amerykanami, jeżeli chodzi o ich wsparcie. Tak ma być i tak będzie. I tak naprawdę, gdyby to dobrze działało, to wystarczy, moim zdaniem.
0: A nie będzie przypadkiem tak, że staniemy się trochę taką Ukrainą, my będziemy walczyć cudzym sprzętem i ponosić duże ofiary. Inni nam będą kibicować, serduszka nam przyklejać. I to takie mam troszkę obawy.
1: To zależy od nas. To już zależy od nas, jak sobie z tym poradzimy. Natomiast jedna rzecz jest pewna. Na pewno będziemy dostawać większe wsparcie niż Ukraińcy. Na 100%. Zarówno od Amerykanów, jak i od Zachodu. Dlatego, że nawet Niemcy będą wiedzieć, że jeżeli Polska padnie, to Ruscy będą stać 80 km w prostej linii od Berlina. Więc to już będzie nawet w ich interesie. Szwedzi nie będą się już upadli, więc na pewno wsparcie będzie większe. Na 100%. Natomiast czy my sobie z tym poradzimy, czy my to wykorzystamy? No i trzeba też pogodzić się z tym, że większość działań wojennych będzie na terenie Polski. Miejmy nadzieję, że, przepraszam wszystkich, którzy są po wschodniej stronie Wisły, ale raczej tam po wschodniej stronie Wisły, tam trzeba będzie ich zająć. Przy czym, no oczywiście będzie to, ja uważam, że ten scenariusz, szczerze mówiąc, wciąż jest mniej prawdopodobny niż prawdopodobny. Uważam, że jednak siedzi coś w ruskich, to, że atak na państwo NATO jest mało prawdopodobny, a jeżeli już, to uważam, że prędzej Ruscy zaatakują państwa bałtyckie, dlatego, że tam mają większe szanse dużo. Tam nie ma głębi strategicznej, tam nie ma dużych sił, tam ciężko dojechać, ciężko dotrzeć, więc myślę, że tam pójdzie główne uderzenie, jeżeli już. Ale wciąż uważam, że to jest mniej prawdopodobne niż prawdopodobne. Tak, ja to widzę, a zobaczymy, czy mam rację za parę lat, albo za paręnaście lat.
0: Mi się obecna sytuacja kojarzy trochę z taką grą w karty, gdzie rośnie cały czas stawka, ale zwiększa się drastycznie ryzyko. Są pewnie takie gry, ja tam się nie znam, nie wiem, czy poker, czy coś, ale wiesz, no bo...
1: Poker trochę tak, okaże się, że zwiększa przecież blindy i zwiększa się stawkę przez to, tak.
0: No właśnie. No i tak wiesz, na przykład my rozbrajamy się, przekazujemy bardzo dużo tego uzbrojenia Ukrainie i sami się rozbrajamy,
1: ale Krawiec, my się nie rozbrajamy, to jest mit. Krawiec, tak? To jest tak? Akurat mit. Przecież Polacy oddali im głównie T-72, czyli tak zwane ruskie zapałki, ja to mówię, które bardzo lubią, żeby wieże wylatywały w powietrze. Natomiast Polacy mają bardzo duże zakupy. Abramsy to są zdecydowanie jedne z najlepszych czołgów, o ile nie najlepsze obecnie, chociaż trochę już nie są najnowsze. Koreańskie Pantery też są genialne, więc my tak naprawdę pozbyliśmy się złomu, a za to kupiliśmy dużo dobrego sprzętu. Polskie F-16, uważam, że pozbycie się MiG-29 to była świetna rzecz. MiG-29 to już jest w tym momencie, to jest zupełnie... mięso armatnie na polu walki. Mam nadzieję, że Su-22 wkrótce też pozbędziemy się. F-35 w połączeniu z F-16 i w połączeniu z koreańskimi K. To jest super rozwiązanie. Dodatkowo, jeżeli Amerykanie wejdą ze swoim lotnictwem, a wejdą na pewno, a już szczególnie z F-22 i F-35, no to będzie to naprawdę będziemy mogli powiedzieć, że zamkniemy niebo nad Polską. Polskie zakupy artylerii też są dosyć mocne, więc ja bym się nie przejmował tym starym sprzętem, który oddaliśmy Ukrainie. Ja bym nie chcę być jakiś zbyt optymistyczny, ale nie chcę, żebyśmy też wpadali, wiesz, w
2: taką sytuację, że o, już jesteśmy sami, druga Jałta, drugi 39. Nie, o wiele więcej zależy od nas niż w 39 roku. Co najważniejsze, nie jesteśmy, na pewno nie będziemy walczyć na dwa fronty. To jest najlepsza rzecz. Także nie jest tak najgorzej. Nie bądźmy pesymistami w tej sprawie.
0: No i powinniśmy wytrzymać dostatecznie długo, żeby brano pod uwagę w ogóle jakąś właśnie pomoc dla Polski i walkę ramię w ramię. No bo wiadomo, jak to jest. Jakby nas szybko napadli i tutaj okupowali, no to już nie ma co pomagać, nie? Czasami trzeba trochę wytrzymać samemu, żeby pokazać, że jest o co walczyć i z kim. No zobaczymy, no ja to się w sumie nie mam co bać, raczej mnie do wojska już nie wezmą za stary, ale szkoda młodych, nie, którzy mieliby ginąć.
2: Chcesz powiedzieć, że szykuje nam się nowe pokolenie Kolumbów, tak? Coś takiego, no niestety. Ale ja uważam, że wciąż vis pacem parabellum. Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Polska powinna się wzmacniać jak najbardziej. Nie jestem pewny, czy ta zmiana władzy zrobi dobrze naszemu wojsku. Przekonam się za 5 lat. Zobaczymy, mam pewne wątpliwości. Ale no, mam nadzieję, że istnieje jakieś takie porozumienie ponad podziałami, że jednak polską obronność trzeba wzmacniać. Tak zobaczymy. No tu czytam właśnie czata. Damian AAA mówi... Ha, ha, o Jacuś, aleś naiwny, 39 kołem się toczy. Nie toczy się. Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Gdyby miała się toczyć, to Polska jest ważniejsza dla Zachodu niż Ukraina. Polska jest ważniejsza dla Anglosasów niż Ukraina. I na pewno dostaniemy większe wsparcie od tego. I co najważniejsze, nie będziemy działać na dwa fronty, tak mówiłem. Polska polityka przed 39 była najgłupsza z możliwych. Może czas już trochę zejść z mitu II Rzeczpospolitej. To był jeden z najgorszych krajów. W Europie, najbardziej socjalizowany, najbardziej niesterowny, z kretyńską polityką zagraniczną, jak i wewnętrzną, więc nie da się tego porównywać, mój drogi Damianie, moim zdaniem.
0: Też mam takie odczucie, że to nie ma co porównywać. To już teraz nie będzie miejsca na takie mega jakieś głupie decyzje, że posyłać na śmierć czy coś, bo to będą wspólne już takie decyzje w obrębie NATO bardziej, nie? A nie, że się trafi nam jakiś przywódca, jakiś generał czy polityk, który będzie podejmował debilne sam sobie decyzje, że posłać, bo w imię Boga i lepiej umrzeć, nie? No tak mi się kojarzy to, że to będzie taka, i to będzie tak jak mówisz, już taka wojna o wszystko. Tu nie sposób się już nie przyłączyć do czegoś takiego. Nie? Na taką skalę i przy takiej już wojnie o wszystko, gdzie faktycznie te kraje bałtyckie, no to i jakieś to jeszcze świat będzie pomstował, wysyłał pomoc, ale tutaj jakby już Polska została zaatakowana i znowu się zacznie od ataku na Polskę. Co my mamy za szczęście? Znaczy, to my tak mówimy chyba bardziej, że druga wojna światowa się zaczęła od ataku na Polskę, ale inni to widzą trochę inaczej, nie?
2: No, wiesz co, tak naprawdę chyba przyjęte jest cezura jednak, ja bym powiedział, że druga wojna światowa zaczęła się 1 września. To jest chyba słuszne. No niektórzy mówią, że atak na Czechosłowację, czy zajęcie najpierw Sudetów, a potem całej Czechosłowacji przez Niemców, to było to. Tylko, że to nie zaczęła się wojna tak naprawdę. Niektórzy mówią, że Anschluss Austrii zaczął wojnę. Niektórzy znowu mówią, że zajęcie Mandżurii w latach 30. przez Japończyków zaczęło drugą wojnę światową. W tym już coś jest, ale ja myślę, że jednak 1 września. No Ruscy oczywiście jak zwykle kłamią historię, mówią, że dla nich wojna zaczęła się 22 czerwca 1941, no ale to już jest ruskie widzenie historii. Dla nich Katyń to była bratnia pomoc, więc nie mówmy o cywilizacjach upadłych. To już jest ich problem, ruskich. Także ja bym uważam, że jest źle, ale nie beznadziejnie. Może jak jest trudno, ale nie beznadziejnie w tym sensie. Zobaczymy, jak będzie, ale też nie ma co się, wiecie, upadać na duchu, bo ja w ogóle zauważyłem, że pojawia się jakiś taki trend, że idzie trzecia wojna światowa, wszystko bez sensu, wszystko spali się, wszystko będzie spokojnie, kurna, tak spokojnie, nie traćcie ducha, bo Zachód jest wbrew pozorom w całkiem niezłym stanie. Chiny, no, chiński smok dostał mocnej zadyszki, ruski niedźwiedź leży zapijaczony. Więc jak nie Zachód, to co? Przynajmniej mówię o Zachodzie, jako kolektywnym Zachodzie. To prawdą jest, że Europa nie jest już takim centrum świata, jak była kiedyś, ale też nie jest taką prawdą, że wszystko się przeniosło do południowej, wschodniej Azji. Tam jest też bardzo wiele trupów w szafach, więc nie przesadzajmy z tym. Róbmy swoje. To jest moim zdaniem takie pojęcie. A czy jeszcze mam taką sprawę? A czy mogę na chwilę zmienić temat wróć tego popka? Na chwileczkę?
0: Pewnie, pewnie, dawaj.
2: Bo chwalę się czymś. Rozmawiałem ostatnio do czynienia z takim środowiskiem, powiedzmy, psychologów, ale nie, że ja potrzebowałem pomocy, nie, teraz jest towarzysko. I tak sobie rozmawialiśmy o moich jakichś tam podejściu do życia i o tym, jak ludzie dzisiaj cierpią właśnie takie różne psychologiczne problemy. I moim zdaniem, tak jak doszedłem do wniosku, że jeden z takich rad, które ja chętnie się podzielę, które staram się w życiu stosować, to nie oglądajcie patusów. Ja nie oglądam patusów. Popka w ogóle unikam jak diabeł święconej wody. To jest dla mnie prostak, który został wrzucony, który zrobił karierę medialną, który reprezentuje dosłownie nic. To jest facet, który jest... On, jego wartość wnosi zero pozytywna w waszym życiu. To jest człowiek, który nic, ale to kompletnie nic pozytywnego nie promuje. Więc dajcie sobie spokój z takimi rzeczami. Ja tu zawsze mówiłem, żeby sobie dać spokój ze szkolną, bo tam jest też ilość pozytywnych wartości równa się zero. I to bym chętnie tak... Jeżeli chcecie mieć zdrowszą głowę, to róbcie to, żebyście unikali patusów. I niestety ja rozumiem wartość MMA, bo chociaż to nie jest moja bajka, to ja rozumiem wartość sztuk walki. No jest nawet bardzo duża. Natomiast MMA to jest moim zdaniem, tak jak obserwuję, parodia sztuk walki. To jest wypaczenie sztuk walki. To właśnie ci ludzie, którzy do siebie mówią, o ty pierdolę, zobaczysz kurwa na ringu, nie? Oktogen zweryfikuje, nie? To jest, to nie ma nic wspólnego z rycerstwem, to nie ma nic wspólnego z takimi pozytywnymi cechami sztuk walki. Dajcie sobie spokój z gównem. Po co się w tym plątać? A to, że nas, wiesz, jakoś tak popkultura nas zachęca, żebyśmy tam patrzyli, to jest tylko dlatego, że to jest, wiesz, to jest ściema marketingowców. Dajcie sobie z tym spokój. I druga sprawa, bardzo strzeżcie się przed przebodźcowaniem. Czyli TikToka wyrzućcie już teraz i YouTube Shorts. To jest dramat. To jest koszmarny narkotyk dla waszego rozumu.
0: Człowiek potem nabiera takiego ADHD jakby w sobie od tego przebodźcowania. No faktycznie lepiej karmić głowę pozytywnymi rzeczami i więcej od tego może zależeć, niż nam się wydaje. Całe nasze takie samopoczucie, stan psychiczny, a przecież to ma wpływ ogromny i zasadniczy w zasadzie na nasze życie. To, jak jesteśmy nastawieni do innych, do świata, też będzie miało pewnie jakieś tam znaczenie, kiedy przyjdzie bronić Polski na przykład, nie?
2: Tak.
0: No, jesteśmy, te rządy nas tak cały czas dzielą. Polak Polaka nienawidzi często a ktoś sobie myśli, co, za kogo mam walczyć? Za Popka, za Kamińskiego, za Wąsika, za Owsiaka, jak nie lubi Owsiaka, za Rydzyka. I dochodzi szybko do wniosku, że wszyscy, że 3/4 Polaków to są zjeby, degeneraci. No, polskiej kultury nie lubię, nic mnie tu nie trzyma, tam twój dom, gdzie twoje serce i spierdalam i już, nie? Łatwo się tak nakręcić w sumie.
2: Mhm. No dokładnie tak, dokładnie tak. Czy poszedłbyś się walczyć za Popka, który po prostu wygląda jak w ciemnej ulicy, to przecież by było ciekawie. Naprawdę nie wiem. No wyobraź sobie, zaprosiłbyś Popka do audycji, no i co on mógłby nam ciekawego powiedzieć? Jakie burdele w Warszawie są fajne, no czy nie wiem, jakie studia tatuażu ewentualnie, no trochę może tak. No jak zrobić, że będziesz wyglądał jak upiór, to może ci Popek opowiedzieć. No, nie oglądajcie, dajcie sobie spokój z panem Popkiem. Dramat po prostu.
0: No straszne, straszne co on zrobił ze sobą, bo sobie teraz te takie brzydkie już całkiem dziary na ryju zrobił, jakby miał rozwalony ten ryj. Wytatuowane oczy na czarno, złote zęby. No wygląda jak jakiś taki demon faktycznie. I to jakoś odzwierciedla jego charakter może. Stan psychiczny. To jest psychopata, ale wiesz, jak się ćpa i się to zapija wódą i się dzień spędza na siłowni albo na ruchaniu, no to co może z człowieka być, nie? A ty będziesz, Jacek, w ogóle walczył za Polskę, że tak się zapytam?
2: Jest to pytanie, które sam sobie zadaję wielokrotnie, ale chyba no, nie zostało nic innego. Ja co prawda mam ten przywilej, bo to można powiedzieć, że zawsze mogę rzucić austryjskim paszportem i wyjechać stąd daleko, No ale jednak, jeżeli będę tutaj w Polsce dłużej niż w Australii już teraz, to chyba byłoby straszną hamową, żebym stąd wyjechał, więc myślę, że tak, zdecydowanie tak, bo moim zdaniem warto.
0: A dlaczego, warto?
2: Dlatego, że Polska okazało się, że przez ostatnie 30 lat okazała się krajem zupełnie do życia. Polska spowodowała, że mnóstwo Polaków podwyższyło sobie swój poziom życia w sposób niespotykany wręcz w historii od kilkuset lat. Co więcej, okazało się, że Polska okazała się bardzo dobrym krajem dla innych ludzi ze wschodu. To znaczy okazała się niemalże ziemią obiecaną. Nie chcę przesadzać, ale krajem, w którym mnóstwo ludzi ze wschodu zbudowało sobie życie, a każdy nie mogło sobie tego życia zbudować. I myślę, że wbrew takiej pesymizmowi, który dominował polskie życie społeczne w latach jeszcze, pamiętam, 80. i 90., Polska to ma szansę być fajny kraj. My umiemy budować coś fajnego jako Polacy. I więc moim zdaniem tak.
0: No ale to wymieniasz, możesz jeszcze inne zalety wymieniać w sumie Polski. Ja się na pewno z częścią tutaj zgodzę z tobą, no ale to nie brzmi jak dla mnie jak powód, no bo są inne fajne miejsca. Możesz powiedzieć Australia, świetne miejsce do życia, bardzo fajne. No,
2: oczywiście, że tak, krawiec, tylko że nie wszyscy mogą wyjechać do Australii. To też jest pewnego rodzaju mój, znowu jestem pewnego rodzaju wyjątkiem, że mi się to udało, ale taki, nie wszyscy zostaniemy Amerykanami, nie wszyscy zostaniemy Francuzami, nie wszyscy zostaniemy Australijczykami. Więc nie jest to prawda. Myślę, że jednak jest to, Polska jest po to, żeby Polacy gdzieś wreszcie mogli żyć, jak to śpiewał Kaczmarski. I nie da się powiedzieć, że wszędzie wszyscy wyjedziemy. Poza tym pytanie, czy chcielibyśmy jako Polacy być Żydami świata, czy Cyganami świata i zawsze tylko wyjeżdżać. Już to było w XIX roku, w XIX wieku. Wielka emigracja. Nie jestem pewny, czy to jest dobry scenariusz dla nas. Tutaj pozwolę sobie tylko z Jolą na chwilkę się. Jolu mówi, że Jacku ostatnie 8 lat. Jolu, droga, dane ekonomiczne nie potwierdzają, że to jest tylko ostatnie 8 lat. Myślę, że to jest, Polacy byli aktywni, Polacy działali, Polacy sobie podnieśli poziom życia przez ostatnie, od lat 90. Ale zrobili to nie dzięki politykom, tylko pomimo polityków. Polacy są dosyć sprytnym narodem, przedsiębiorczym i zaskakująco pracowitym. Więc myślę, że Jolu się myli, że to jest ostatnie 8 lat, bo ja pamiętam różnicę między rokiem 2015 a 95, no była ona wielka. To Siela mówiła, że gospodarka rosyjska rozwija się jak nigdy i że mnóstwo to produkcja wojenna, to prawda. Ale gospodarka nie jest po to, żeby nakręcać cyferki, tylko żeby ludziom żyło się lepiej. Wątpię, żeby można było powiedzieć, że Rosjanom żyje się lepiej. Myślę, że patrząc na to, jak wjeżdżają, to ten... Lucky pisze, Polska krajem do życia, a sam siedzi w Australii, co za hipokryzja. Drogi Laki, nie wiem, czy wiesz, ale ja zjechałem do Polski ostatnio i zamierzam tutaj, robię eksperyment przenoszenia się do Polski. Jakbyś zauważył, to już z ostatnich 3 miesięcy większość spędziłem w Polsce. Także nie wyzywaj mnie od hipokrytów, jak nie znasz sytuacji, drogi Laki. A jeszcze pyta Kim Dratew, kim ty jesteś, Jacku z Australii? Odpowiada, jestem kim jestem, jestem tym, kim jestem.
0: Jacek z Australii jest Jackiem z Australii.
2: I nikim więcej.
0: Dokładnie, co to tak. Za pytanie? Ale no bo tak się cały czas zastanawiam, czyli odpowiedź na moje pytanie mniej więcej brzmi, walczyłbym o to miejsce dla przyszłych pokoleń, dla tych, którzy tu teraz żyją, żeby im pomóc, żeby utrzymać to fajne miejsce, z którym się identyfikuję, coś w tym stylu, tak? Które mam jeszcze w sercu trochę.
2: Tak, ale ja myślę, że to nie jest tylko kwestia miejsca. Polska to jest kraj, który sobie zbudowaliśmy. Ja częściowo, no bo przez ostatnie 15 lat mi tu nie było, ale wcześniej byłem. Wy zbudowaliście, Polacy ogólnie, jako naród. I kurde, wyszło fajnie. Fajniej niż dużo ludzi myślało, że wyjdzie. Moim zdaniem, tak jak obserwuję to z boku. Więc może warto coś to dalej ciągnąć. No, tak bym powiedział. Może nie wszystko jest stracone. No dobra.
0: Może będziemy w czasie wojny radio prowadzili jakieś razem. Ciekawe, jakby to było. Domyślam się, że takie wojskowe radio to mogłoby, to by było bardzo sztywno ustalone, co tam należy powiedzieć, kiedy należy powiedzieć i w jaki sposób i do kogo.
1: Tak jest. A teraz szeregowy krawiec będzie nadawał. Baczność, pocznij. Tak. Okopowe gadki. Czas zacząć. Start.
2: No, tak sobie wyobrażamy wojsko, ty i ja, widzisz. Dobra, słuchajcie, nie będę dalej przynudzał, więc Zadek mówi good morning, Breslau. Podoba mi się. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pa.
0: Do usłyszonka, hej. Także audycja Jacka trochę później będzie. Musimy trochę poczekać, aż Jacek sobie sprawy różne tam jeszcze w głowie poukłada, bo go spotkały ostatnio różne bardzo nieciekawe rzeczy życiowe, sprawy. Ale pojawi się. Good morning, Breslau. Coś muszę sprawdzić. No właśnie, a środa śląska to po angielsku Silesian Wednesday. Silesian Wednesday. Welcome to. No, w tym momencie cieszę się, że tutaj akurat w tym rejonie przebywam. No, czyli co, zawsze jak zaczynam marudzić i złorzeczyć i biadolić, to tutaj zostaję naprostowany i przywołany do pionu, że nie ma co. A co do tego pokolenia, które miałoby walczyć, że zniewieściałe, że gry komputerowe, że to, że tamto, to myślę, że człowiek jest jednak bardzo plastyczny i szybko się potrafi dostosować do różnych sytuacji. I oczywiście na początku będzie mega ciężko niektórym. Bez gier, bez internetu, bez chipsów, bez anime. Z domu trzeba wyjść, z piwnicy trzeba wyjść, ale to szybko się zmienia. Jacek powiedział, żeby walczył o Polskę, a ja nie wiem na przykład, żebym walczył o Polskę. Papieros mnie ugasł. Na grobie Adamowicza ponalepiano serduszka. Cała masa jest tych serduszek tutaj. Cały grób oblepiony. Jest ich tutaj, kurczę, z kilkaset. Dziwna trochę jak dla mnie akcja. Dlaczego akurat na grobie Adamowicza? Dlaczego upolityczniać tego woźpa i te serduszka tam przyklejać? I to taka niezręczna sytuacja, bo co powie żona Adamowicza na przykład na takie coś, nie? Wiadomo, że gdyby powiedziała coś w stylu, aście mi zapaskudzili grób, ty z naklejkami będę to pół dnia będę to odrywała teraz i klej zostanie. Bo to faktycznie to masa roboty, żeby teraz to wszystko podklejać. Wiadomo, że trzeba potem to szorować. Gdyby coś takiego powiedziała, to wszyscy by gęby otworzyli i nie dowierzaliby, może by ją wykleli w ogóle. Wiadomo, że wypada dziękować i tutaj, no oczywiście, jesteście najcudowniejszymi ludźmi na świecie. Dzięki wam Polska w jednej dyscyplinie nie ma sobie równych. W tej jednej dyscyplinie rekord mogą pobić wyłącznie ludzie z największymi sercami. Od 32 lat bije serduszko i serduszko jest w nas. I takie... No, nie mogła powiedzieć nic innego, nie? Była zobligowana do tego, że ma się tak zachować, tak jakby... W głowie nam się nawet nie mieści inny scenariusz, że mogłaby być niezadowolona, że ktoś grób jej męża oblepił naklejkami. Cały. Od góry do dołu. Więc dla mnie taka krzywa akcja, trochę dziwna. No, a co to, co wcześniej mówiłem, w Rosji mają autentycznie problem z tymi weteranami, którzy wracają, bo oni potrafią podpalić wózek dziecięcy, wbić komuś kosę za byle co, spalić lokal. Były też takie przypadki, że wpadł do lokalu i za pomocą jakichś wojskowych rac podpalił cały lokal i ludzie tam spłynęli żywcem i tak dalej, i tak dalej. Znając Rosję, sądzę, że tam się w ogóle nie udziela za bardzo jakiejś opieki psychologicznej ludziom, bo tam człowiek nie jest wiele wart. No, człowiek jest szarą masą, tak? Ma się słuchać. Jak zwariował, to nie wiem, to go gdzieś zamknąć ewentualnie. No, wiecie, jak to w Rosji. Donaty nie działają. Co? Przepraszam bardzo. Chyba były wyciszone. Tak, wyciszyłem niechcący. Już odtwarzam, bo dwa tutaj wpadły nawet, a jeszcze od słuchacza anonimowego wcześniej, to co mówiłem na końcu audycji. Nie, one się faktycznie nie wyświetliły chyba. Może jakiś ząg. Niby typli jest. Zobaczymy. Te pięć dyszek, co wpadło na sam koniec audycji, co już nie zdążyłem przedłużyć, od słuchacza, który napisał, cytuję, oho. Kółeczko się kręci. No chyba faktycznie nie działają. Tak czasem bywa, jakaś awaria, drodzy Państwo. A zobaczmy drugi donate, jingle, tak podpisany, dwie dyszki, będzie ok. I tu jest jakiś komunikat głosowy.

0: tego śmieje.
1: Chyba Jerry z Big Cyca, nie? Spoko. Może to się odtworzy. Nie no, kółeczko się kręci, coś mieli, to tak zwykle nie jest, że się kółeczko kręci. No nie działają, skiepściły się, zepsuły. Spróbuję jeszcze raz wkleić widżeta. Zobaczymy. I Wojtek G. też wysłał SMS-em, niestety, odradzam. I tu żółte kółeczko, czyli chyba jakiś błąd nastąpił. No, awaria tipli po prostu. Wojtek napisał, dajcie lajka. No i słusznie napisał. Dziękóweczka, dzięki wielkie. Wielkie, bardzo się cieszę. Zasnę donajciki. To nic, to pozostaje mi lukać co jakiś czas po prostu, czy coś tu się pojawiło i odczytywać. A może się naprawi samo, coś tam może robią. W ogóle no, Tipli dosyć dobrze działa, ale no, we wszystkich tych systemach się zdarzają awarie. Już nie będę wspominał o Tip and Donation, które zrobiło ludzi w bambuko i koleś po prostu, nie wiem, zbankrutował, wziął kasę i zwiał. W każdym razie, co ciekawe, do dzisiaj on jakoś tam świadczy te usługi, co już będąc skompromitowanym, nie rozliczając się z ludźmi i tak dalej. Można i tak w Polsce. A Kościół ma, jakiś tam ksiądz się wypowiadał na temat Wielkiej Orkiestry i tak jak mówiłem w sumie, Kościół sobie zawsze coś znajdzie. Tym razem jest to wydarzenie, gdzie sprofanowano Matkę Boską, Bozię, bo pojawił się na aukcji jakiś obraz z tęczową Matką Boską, genderową, coś takiego, no, ale to było no, 3 lata temu, nie? Ale Kościół nie zapomina i wystarczy jedna taka sytuacja i to już jest powód, żeby uznać tą imprezę za szatańską po prostu, demoniczną, zademonioną i to są złe siły. No to tak to jest właśnie z Kościołem. Zawsze sobie coś tam znajdzie i nie wybacza wbrew pozorom. Szyderstwo z katolicyzmu, prawda? I też wiadomo, Kościół jest bardzo przewidywalny, bo inny ksiądz tutaj, ksiądz Daniel Wachowiak, pisze na Twitterze, wypomina, że że nam Polakom nie przeszkadza, jak się właśnie profanuje religijne jakieś rytuały, rzeczy, obrazy, postacie, jak z tą Matką Boską, bo też jakaś restauracja jest kontrowersyjna, Madonna się nazywa, przy ulicy Konstytucji w Warszawie. No i tam jest taki wystrój właśnie trochę szydzący sobie z Matki Boskiej, no dla katolika to jest szyderstwo, bo też jakaś tęczowa Matka Boska pewnie. No i to się bardzo nie podoba temu księdzu, że pozwalamy na takie coś, a jak Grzegorz Brown, no tutaj nawiązał do Browna, że bardzo nas oburza to, że została Hanuka sprofanowana, nie? Czyli nie przejmujemy się swoją religią, a przejmujemy się tym, że ktoś zgasił żydowskie świece. No i trochę prawdy w tym w sumie jest, no, że tu taka nierówność jakaś. Może odpowiedź jest taka, że Polacy po prostu nie lubią już tego Kościoła, stracili do niego zaufanie, wyczerpał się kredyt zaufania, zbyt dużo było afer. Nie podoba nam się zachowanie księży, zwłaszcza hierarchów. I dlatego się wielu Polaków zupełnie nie identyfikuje z symbolami religijnymi katolickimi, no. A druga sprawa to, że to oburzenie, ten sprzeciw za tą Chanukę i Brauna, to jest trochę dęte i to media bardzo to nakręcają. Zenon pisze, że chrześcijaństwo to nie jest nasza religia. No różnie można na to patrzeć, Zenonie, wydaje mi się, nie? Dla wielu identyfikowanie Polski z chrześcijaństwem jest oczywiste. To jest nasza historia, nasze. Jakby wybrać jakąś religię naszą, polską, no to chrześcijaństwo zdecydowanie. No a co? Islam, judaizm, słowiańskie wierzenia, no co mamy wierzyć w Trygława? Dalej, no. Zresztą chrzest Polski, no tutaj wniósł jakąś cywilizację, jakby nie patrzeć, nie? I przyłączył nas do zachodniego świata w pewnym sensie. Ale jak mówię, możemy sobie różnie na to patrzeć. Dla mnie, ja też się nie identyfikuję z tym. I też mnie denerwuje, kiedy ktoś tak wmusza tą religię w nas i stawia przed taką jedyną, że w ogóle nie mam prawa inaczej na to patrzeć, tak? I masz się czuć chrześcijaninem, katolikiem, bo to jest Polska, a jak nie, to nie jestem Polakiem. No to jest oczywiście nieuczciwe, nie powinno się tak robić, ale patrzymy tak ogólnie, nie? A w czym Trygław jest gorszy od Jahwe, co gada z krzaczka? Japończycy dalej swoją rodzimą religię praktykują. No ale ich religia jest jakaś taka bardziej odporna, może na mniej się zestarzała, tak jakby, nie wiem. Jest bardziej uniwersalna taka. No, nie wyobrażam sobie, to musiałaby bardzo ewoluować i się bardzo. Musiałyby się zmienić te rodzimowiercze nurty, nabrać jakiegoś nowego charakteru, żeby to się dało kultywować na serio. No bo co będziemy nosić jakieś kołacze pod kutasa światowida i siły natury wielbić i wierzyć w jakieś mamuny i bobołaki? No nie wiem. No ale zgadzam się z tobą, że mogłaby się nie zestarzeć faktycznie, gdyby dano jej szansę i też by ewoluowała i dziś te słowiańskie wierzenia miałyby charakter bardziej współczesny, stałyby się bardziej uniwersalne. Może by się to powiązało trochę z ekologią na przykład, tak? I byłaby to taka ekoreligia mocno. Właśnie czcilibyśmy pewne siły natury. Może to się stało nawet, może te różne w cudzysłowie szurskie takie ideologie, znaczy wierzenia w Matkę Gaję i tak dalej, no to by tym się może by się stało, nie? Mają swoje obrzędy i wierzą w duchy, ale to nie jest legitna religia, gdzie się pacierze klepie, pisze Miki. No. Kto wie, jakby to było? No, chrześcijaństwo też się zmieniało przecież na pewno, nie? Mocno. Dzisiejszy katolicyzm można uznać za takie wyewoluowane chrześcijaństwo. I tu nie oceniam, bo ewolucja przecież nie musi w dobrym kierunku tylko iść, może w różnych kierunkach iść, nie? To jest takie po prostu, no, ewolucja to ewolucja. Ona nie rozpoznaje, czy dobre, czy sprawiedliwe i tak dalej, tylko to jest takie pewne dostosowywanie się. Albo raczej po prostu przeżywa, utrwalone zostaje to, co jest bardziej odpowiednie, co pozwala przeżyć, nie? Znaczy, nie przeżywają ci, którzy są niedostosowani, tak bardziej, nie? Co ty z tym popkiem, Miki? Tak się uwziąłeś tutaj, giereś i popek, i popek, i giereś, giereś, i popek, i giereś. Kurwa, człowieku. Masz ty rozum i godność człowieka jakąś? A skarbówka będzie, ma już od dawien dawna problem, jak rozpoznać, czy rodzic jest wystarczająco samotny, żeby go uznać za samotnego rodzica. I to, bo to są takie rzeczy płynne dosyć mocno i uznaniowe czasami, myślę. No i efekt jest taki, że niektórych się faworyzuje, a inni się czują dyskryminowani z tej okazji, bo uznano, że na przykład nie są, że samotna matka, że jak ojciec zabiera dziecko na weekend, to jest samotna matka, czy nie? No i duży jest z tym problem. Jak mówi mecenas Marek Jarosiewicz, w ostatnim roku zdarzyło się już kilka razy, by prawnik był proszony o przygotowanie wyjaśnienia dotyczącego sytuacji rodzinnej konkretnej osoby. Wówczas samotna matka lub samotny ojciec przekłada w urzędzie skarbowym, że drugi rodzic nie bierze równorzędnego udziału w wychowaniu dziecka. No, ja brałem udział w procesie takim, też zeznawałem raz, który właśnie takich rzeczy dotyczył. Zdarzały się już wyroki sądu, gdy podważona została możliwość wzięcia ulgi podatkowej przez rodzica w sytuacji, gdy drugi rodzic opiekuje się dzieckiem na równorzędnych zasadach. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że takie sytuacje są rzadkością, a sądy raczej z zasady stają po stronie rodziców. Niemniej definicja samotnego rodzica w prawie jest dość niejasna i często posługujemy się myślowym stereotypem, mówiąc o ojcu czy o matce samotnie wychowującej dziecko, mówi mecenas Jarosiewicz. Niejasne prawo to jest najgorsza rzecz, jaka może być. Prawo właśnie powinno być jak najprostsze, jasne, ale to nie zawsze jest tak łatwo. Nie. Wychodzą cały czas kolejne machloje i kształtuje nam się ta sieć powiązań, które powstały, taka jakby mafia, no tych, którzy dostawali kasę od państwa z różnych funduszy. Ponad 13 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości pod nadzorem Zbigniewa Ziobry dostały dwie organizacje, które powstały tuż przed ogłoszeniem konkursów na dotacje. Tworzyli je ludzie ze świata mediów, ich rodziny, znajomi i sąsiedzi. Co dokładnie robili? Dziś za bardzo nie wiadomo, bo część zapadła się pod ziemię, inni narzekają zaś na problemy z pamięcią. Prawie 7 milionów Fundacja Centrum Pomocy Pokrzywdzonym i Prewencji przed Przestępczości. O. 6,5 miliona tu prawie Stowarzyszenie imienia Juliusza Lea. Nikt o nich wcześniej nie słyszał. Nie miały doświadczenia, powstały na potrzeby konkursu. Stowarzyszenia zresztą już nie ma. W obu organizacjach zatrudnienie znalazł były wydawca wiadomości i wicedyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej, Grzegorz Pawelczyk. Jedną z organizacji założyła jego żona Natalia. Czyli, no, narzekaliśmy tak, że w pewnym momencie w historii Polski była taka sytuacja, że ludzie ze służb się tutaj uwłaszczyli, że się dorobili dzięki różnym właśnie koneksjom i tak dalej, a teraz mamy to jakby powtórkę z rozrywki. Mieliśmy może, zobaczymy jak to teraz będzie. Pawelczyk stworzył nieistniejący już portal wizjer.press, który przy okazji informowania o przestępczości uderzał w ówczesną opozycję. No właśnie. No i też sympatycy Zjednoczonej Prawicy, ich rodziny i sąsiedzi, to co ciekawe też, różni. Takie towarzystwo wzajemnej adoracji i lewizna, no jak dla mnie tacy ludzie powinni być sądzeni za złodziejstwo zwykłe, bo to jest złodziejstwo, to ciężko to inaczej nazwać. Każdy rozsądny, uczciwy przede wszystkim człowiek nazwie to złodziejstwem zwykłym. Jeśli tworzy się fundację tylko po to, żeby dostać kasę, potem się to zamyka, zatrudnia się tam sąsiadów i tak dalej, i tak dalej. No kurde. Dzięki za info. Tu mam znowu problemy. Muszę chyba nowy mikser kupić, bo to już się coraz bardziej kiełbasi to wszystko. Muszę, znów mam nierówno dźwięk. Znów mam nierówno dźwięk. No, to się źle włączyłem nagrywanie. Nierówno dźwięk mam znów, tak. I to bardzo nierówno. Kurwa. Raz, dwa, trzy, cztery, maszerują oficery. Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Dobra, teraz jest równo. Coś się tam rypie. Coś mnie w plecach strasznie rypie, bo pan chyba jest po grypie. Jak są takie rzeczy, to lepiej mi napisać. To lepiej mi napisać, kurczę, na tym. Na Skype'ie. Dzięki CzekTool za info wielkie. Napisał mi, żebym się zbalansował. No. Kurde. Mam teraz nawet taki nawyk i... nie będę już śpiewał pieśni wojów. Ile można. Ćwierć miliona kierowców może otrzymać wezwanie do wojska. To kwestia jednego zapisu w prawie jazdy. No, chodzi o kierowców z kategorią C i D. Takich wojsko potrzebuje, bo chcą sprawdzić po prostu, jakimi zasobami ludzkimi dysponujemy w tym zakresie, nie? Więc jak macie takie prawko, to się przygotujcie, że możecie dostać wezwanie. Tak co jakiś czas się ogłasza, a to ci mają się stawić, a to informatycy, a to kierowcy. O, niestety. Naszym ojcom wystarczała Nokia, mała i świecąca.

Paweł Kapusta, to jest redaktor naczelny Wirtualnej Polski, jeśli się nie mylę, zaapelował do Kaczyńskiego, niech pan w końcu przestanie się publicznie mazać i kwękać. No i to taki dobry apel do prezesa. Ludzie się czasami teraz zastanawiają, czy prezes jest w rekordowo kiepskiej formie, czy właśnie jest w szczycie formy. Ja się zastanawiam nad tym, bo Kaczor to jest taka osoba, że on znajduje w sobie nowe siły życiowe i po prostu odkrywa w sobie nowe pokłady sił, jak się kotłuje, jak trzeba niszczyć, jak trzeba atakować, jak trzeba mówić, że Wąsik i Kamiński byli, proszę państwa, trzeba to powiedzieć wprost, torturowani. Torturowani, bo tak byli torturowani, że im tortu nie chcieli przynieść, a oni mieli straszną ochotę na tort, a nie chcieli im tego torta dać. Zenon pisze, że ponad 300 tysięcy pielęgniarek może się spodziewać też wezwania do wojska. To kwestia jednego podpisu. Pilne. Zaczyna się robić coraz mniej ciekawie, nie? Wojenko, wojenko. No niestety. Koreańska wojna wisi na włosku. Brytyjska gazeta bije na alarm. Dramatyczna zmiana polityki Kim Jong-una otworzyła nową niebezpieczną fazę zamrożonego konfliktu między obiema Koreami. Część analityków obawia się, że kładzie on ideologiczne podwaliny pod nową wojnę, ostrzega w niedzielę Financial Times. Brytyjska gazeta wskazuje na zerwanie z polityką zjednoczenia półwyspu, która od dekad stabilizowała sytuację w tym zapalnym regionie Azji. I jeszcze się skończy napierdalaniem na atomówki. Tu polecą atomówki, tam polecą atomówki. Ale Zenon pisze, że on sobie w zasadzie robi jaja z tych sensacjonistycznych nagłówków. No ale to sugerujesz, że piszą nieprawdę, że 300 tysięcy pielęgniarek może spodziewać się wezwania do wojska? My w ogóle tyle mamy pielęgniarek? Ale w zasadzie to, jak tak się zastanowimy, to wśród nas nikt się nie chwalił, że dostał wezwanie na jakieś ćwiczenia. A trochę nas tu jest w tej naszej grupie. I nikt nigdy w zasadzie nie zadzwonił i nie powiedział, kurde, biorą mnie na ćwiczenia, no. Aha, bo Zenon pisze, że wymyślił ten nagłówek sobie po prostu. To proszę nie trollować, panie Zenonie. Skąd ja mam wiedzieć, czy to prawda, czy nieprawda i czytam tutaj fejki wymyślone? Czemu ludzie wybierają wojnę, kurczę? Zamiast mogłyby się te Koreę zjednoczyć i jedni by się może czegoś od drugich nauczyli, zjednoczyli, stworzyliby jakąś siłę i potęgę, gdyby tylko chcieli, gdyby była wola jakaś, nie? Ale górę muszą brać jakieś nacjonalistyczne zapędy, propaganda, napuszczanie jednych na drugich i budowanie sobie na tym kapitału, że wskazywać wroga, straszyć. Bo tak jest łatwiej może po prostu, nie? Łatwiej jest niszczyć, straszyć, judzić, niż budować, łączyć i tak dalej. Ja w sumie nie chciałbym, bo tu, że Krawca wezmą na radiostację, nie chciałbym w sumie w wojskowym radio gadać. To by były mega nudne audycje i z kartki czytane, jakieś komunikaty. Ale może lepsze to, niż się strzelać, nie?

Rybka przydawkował i nie żyje. No Jezu, ludzie. Przestańcie, kurczę. Ciągle ktoś nie żyje, no. A w sumie to by nie było takie dziwne, no, jak rybka i pije, i ćpa, no to nie jest dobre dla zdrowia. Tutaj obrazek wkleił. No ja nie rozumiem, o co chodzi za bardzo w sumie w tym, ale dobra, to wrzucę na ekran. Sekunda. To jest od Zenona jakby co, no.

0: I podesłał jeszcze linka tutaj do Wikipedii. Kaparot. Żydowski obrzęd przeniesienia grzechów z człowieka na ptaka. To takie jak wudu troszeczkę. No, toczka w toczkę jak wudu, jak obrzęd wudu. No ale jest tu napisane też, że jest to ludowy zwyczaj żydowski. Ludowy. No to my też mamy różne chrześcijańskie ludowe zwyczaje, nie? Dziwne, pewnie czasem. Może są takie regiony w Polsce, gdzie się łączy wiarę chrześcijańską albo katolicką z szeptuchami, z zabobonami jakimiś. W przypadku mężczyzny wykorzystuje się koguta, w przypadku kobiety kurę, a w przypadku kobiety w ciąży i jednocześnie jej dziecka koguta i kurę. Bardzo mądrze. Niekiedy używa się innego ptactwa. Dwie osoby naraz w sumie dzwonią. No name, hej, cześć.
1: No, cześć.
0: Cześć, cześć. I Łecki. Łecki też się dodzwonił. Hej.
2: O, cześć, widzę, że nie jestem sam.
0: No, akurat w tym samym momencie w sumie zadzwoniliście. To może dajmy pierw głos pierwszemu, kogo połączyłem, No Name'owi. Co tam powiesz?
1: A, cześć. Cześć, co to za radio BZD? O jakim radiu mówisz?
0: O swojej audycji, tak. Dzisiaj taka audycja, Radio BZ.
1: Dzisiaj taka. No. A właśnie odsłuchiwałem jakąś inną audycję i też było dużo o... A już kolejna audycja, dużo o takiej wojnie, wiesz, że Polacy są, Polska jest zagrożona. To jest takie... Czy to jest możliwe w ogóle, wiesz, jakby tak rozpatrywać to w kategorii inwestycji? No... Aczkolwiek właśnie takie gadanie o tym powoduje strach i ja na przykład też wycofuję swoje pieniążki z Polski. Także jakby ktoś chciał kupić mieszkanie na Mazurach, to...
0: Aż tak? Aż tak, że sprzedajesz mieszkanie?
1: Ja za 250 tysięcy, jakby ktoś chciał, to tam odsprzedam. A, tak, tak. Wiesz co, nie, no... Aż mi się nie chce wierzyć w to, że tam może się zacząć taka wojna pełnoskalowa i taki konflikt, ale ja jakoś mam takie przeświadczenie właśnie od czasów pandemii, że Polska już osiągnęła swój szczyt i wiesz co, i już lepiej nie będzie, nie, tutaj. Wydaje mi się, że to, co miało być dobre, to już było, teraz pieniążki z Unii Europejskiej się skończą, będą coraz mniejsze, jednak wiesz, więcej będziemy wpłacać niż wypłacać. Wszystko, co mogło być wyremontowane, było wyremontowane, natomiast na nowe rzeczy, na przykład jak ratusz w mieście, w którym mieszkam, był remontowany jeszcze za NRD, tak? Czyli 30 lat temu ponad. Tak, musiało być to 35 lat temu. Dobrze liczę? Tak, 35, 40. I on się sypie i nie ma już na to pieniędzy. Już Unia Europejska nie wypłaca takich pieniędzy, żeby teraz remont ratusza sobie zrobić, nie? Skończyło się. To znaczy, wiesz, jeszcze gdzieś tam pewnie są jakieś, ja nie mówię tak za cały świat, za całą Polskę, ale widać, że już nie jest tak chętnie przyznawane te pieniądze z Unii Europejskiej jak kiedyś. Więc wydaje mi się, że ten szczyt został osiągnięty i ja próbuję sprzedać mieszkanie już od, no nie rok, ale z pół roku co najmniej. I co miesiąc, co dwa obniżam o 10 tysięcy, bo chętnych nie widać. Także chyba dużo osób już tak myśli jak ja, że co miało być zrobione, to ten szczyt już był, nie? I teraz może być faktycznie wycofanie tego kapitału z Polski.
2: Może teraz czas na pęknięcie bańki na nieruchomościach w końcu, która się już pompowała dość długo.
0: Z tymi nieruchomościami to raz czytam, że rekordowe ceny za mieszkania, potem rekordowo niskie, potem znów rekordowo wysokie, jakoś tak szaleje ten rynek nieruchomościowy jakby.
2: No name, a czy to ma związek powiedzmy z tym, co się dzieje, z tymi wojnami nadchodzącymi? To znaczy z tym, że nie wiem, wyjeżdżasz, wyjechałeś, bądź...
0: I gdzie w ogóle chcesz wybyć, powiedz?
1: A wiesz, to, że ja sprzedaję jedno mieszkanie, to nie znaczy, że nie mam domu, nie?
2: Tak, ale tak chciałem tylko podpytać, czy to ma właśnie wiązek z tym, że nie szykujesz się do wyjazdu, czy nie? Jak u ciebie to wygląda?
1: Znaczy, jeżeli by taka sytuacja jakaś się wydarzyła, to no to pierwszy będę na granicy, nie? Nie będę czekał na pewno, aż czołgi podjadą pod mój dom. A też, no i właśnie o to chodzi, żeby też mieć kapitał gdzieś za granicą, tak? I nie czekać na to, że wiesz, jak coś się stanie. Tak samo jak chłopaki z Ukrainy są u nas, tak? No, pracują u nas, jest okej. No i co? I ja wiesz, ja im gratuluję podjęcia takiej decyzji, no bo...
2: A jak to widzisz, jak na przykład, no to dobra, dojdzie do tego konfliktu, potrwa ileś tam lat, nawet czy krócej, czy dłużej, no ale uda się go wygrać, obronić ten kraj. No to właśnie mnie zastanawia podejście osób, co wyjeżdżają. Co wtedy? Czy co, wracacie na gotowe? Znaczy na gotowe. Pewnie część będzie rozwalone, ale powiedzmy na... No czy wracacie do tych ludzi, co tutaj zostali i mimo wszystko zaryzykowali i część poniosło straty, może stracili jakichś członków rodziny albo właśnie swoje domy?
1: Nie, jak ktoś został... Wiesz, to jest takie gdybanie, bo ja nie sądzę, że do tego dojdzie, ale...
2: No tak, jeżeli tak, tak, chciałem pogdybać trochę.
1: Tak, spoko. Jeżeli tak do tego dojdzie i faktycznie, wiesz, ludzie zostaną bronić ojczyzny, patrioci, pięknie, prawidłowo, postawa godna, wiesz...
0: Brawo!
1: Mszy.
0: Brawo dla nich, tak.
1: Tak, że ja na mszę dam za nich, spoko. I jeżeli oni to wygrają i oni zostaną tutaj... No to faktycznie, to tylko Polska dla Polaków. To już wtedy nie wpuszczać nikogo, kto nie walczył, masz rację. No wiesz, zobaczymy.
2: No właśnie, tak? Ja też się waham, wiesz, i wyjeżdżać, nie wyjeżdżać, też mam rodzinę, małe dzieci i chciałem, żebyśmy jeszcze sobie trochę pożyli, no ale tak się zastanawiam, dobra, wyjedziemy i potem no jak spojrzeć w oczy ludziom, co tutaj zostali, nie? I po prostu, czy już nie będzie człowiek, czy w ogóle to będzie jeszcze twój kraj wtedy, w tym momencie. I w ogóle, czy kiedykolwiek...
1: Wiesz, to jest story, to ja na przykład znam takie sytuacje, że po II wojnie światowej ludzie wyjechali do Anglii, nie? No i tam nawet generał był na zmywaku, pracował. No tak się tak zdarzało. I część tych ludzi, którzy byli w Anglii, no i nie mieli wtedy pomocy, bo Anglicy też mieli biednie, nie? Więc ciężko było, żeby jeszcze pomagać obcokrajowcom. No i część z tych ludzi z Anglii wróciła do Polski. Straszny los ich spotkał w Polsce. Ci, co zostali w Anglii i przebiedowali nawet w klasie robotniczej, wiesz, przeżyli te lata, oni sobie teraz chwalą, nie? Chwalili, no już teraz to już większość z nich umarła, ale ja pamiętam, że właśnie chwalili sobie to i całe szczęście, że zostali. Więc wiesz, takie to dopiero jakby coś się stało kiedyś. Ja natomiast nie wierzę w to, że tak wojna się zacznie, tylko bardziej o to, że będzie duszenie kasy, nie? Że będzie po prostu... No, że po prostu, ja mam takie przekonanie, że chyba lepiej nie będzie, no. Że ten rozwój szedł jak najlepiej dla Polski, szybkim tempem, bardzo świetnie się rozwinęła Polska w ciągu 20 lat. No, ale naprawdę, uważam, że do pandemii osiągnęło ten pik i teraz już po prostu znowu musiałoby się coś, jakaś duża transformacja wydarzyć, żeby to pociągnąć dalej. Jeżeli nie będzie tej transformacji, to uważam, że demokracja przejadła swoją kasę, tak? 30 lat, wiesz, ciężkiej pracy i jest przejadane to zbyt szybko.
0: Jacek dołączył niespodziewanie, coś chciał tutaj tego, się nie zgodzić
3: tak, ja
0: chyba z czymś.
3: Bardzo nie lubię dzwonić drugi raz, przyznaję, chyba że muszę się z kimś dramatycznie zgodzić, bo cały czas was słucham sobie. Ja chciałem powiedzieć, że to co powiedział chyba No Name, tak? O tym, że kasa z Unii się skończyła. Tylko, że bogactwo Polski nie bierze się z kasy z Unii. Bogactwo Polski bierze się, no to zresztą można sprawdzić na liczbach, naturalnie transfery z Unii pomagają. Pomagają szczególnie w infrastrukturze, pomagają właśnie w tym, żebyśmy wyglądali trochę lepiej, ale bogactwo Polski jednak bierze się z przedsiębiorczości Polaków i z pracy Polaków, która jest całkiem
1: tak,
3: spora. I
1: to, że myślę, jest to robione na kredyt, nie? A gdyby nie
3: tak,
1: te kredyty,
3: to, że
1: nie było...
3: Bardzo brzydko tak komuś wchodzić i nie dać skończyć. Nie wiem, czy zauważyłeś, to tak jest mało
1: no elegancko. Dobra, to... No spokój.
3: To jest, chciałem powiedzieć tylko, że nie zgodzę się z tym, że to jest na kredyt. Naturalnie pewne inwestycje robi się na kredyt, naturalnie pewne rzeczy muszą być zakredytowane, jeżeli spojrzy się na nominalne zadłużenie Polski, no wzrasta, ale zadłużenie Polski wciąż jest w stosunku do polskiego PKB, a już nie mówiąc o nominalnym, małe w porównaniu do Europy Zachodniej. Więc ja myślę, że czy z Unią, czy bez Unii, jeżeli tylko będziemy dalej robić tak, jak powinniśmy, to Polska będzie jeszcze się rozwijać. I tutaj nie zgodzę się z tym, że Unia przestaje dawać. Unia przestaje dawać, to prawda, i wkrótce będziemy płatnikiem, to jeżeli już nie jesteśmy, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. No, to tyle chciałem powiedzieć na ten temat.
2: Ja tak
4: się... No dobrze, fajnie znać twoją opinię. I ja życzyłbym sobie tego też, tak jak ty powiedziałeś, i Polsce też bym tego życzył. Widocznie jestem jakimś, kurczę, odwrotność optymizmu, pesymistą, fatalistą, ale też nie uciekałbym zaraz, nie panikował, tylko zdywersyfikował zasoby, jeżeli jest taka możliwość. To raz.
3: A dwa, tu się zgodzę.
4: A dwa, to jest taka rzecz, że ja kiedyś takie nagranie robiłem, krótkie o tym, tytuł był coś takiego CV patchem Parabellum, czy coś podobnego. Chodzi o to, że no, trzeba się zbroić do wojny, tak? Że, i chodzi o to, że jak im bardziej jakiś kraj jest uzbrojony, to jest odnośnie tego, co Krawiec mówiłeś, że wiesz, co chwilę kogoś wzywają i tak dalej, taką panikę trochę sieją. To nie chodzi o panikę, to jest przygotowywanie się. Im kraj jest bardziej przygotowany, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zajdzie jakiś konflikt. Tak, taka jest moja opinia.
0: I jakoś tak, nie, przepraszam, że przerwę, jakoś tak dziwnym trafem takie kraje, które są silne, to wszyscy szanują, nie? A te słabe to tam mogą tak udawać, że o, jesteśmy z wami, tego, a przyjdzie co do czego, to mają w dupie takich słabych wszyscy.
4: No niestety tak jest i no widzicie, tu największą bolączką Polski jest to, że nie dostała nigdy tej broni nuklearnej, nie? Jest takim wielkim przyjacielem Stanów Zjednoczonych, i wiele państw, znaczy wiele, no teraz też jak z dupy mówię, ale załóżmy, że jakieś państwa dostały broń nuklearną z USA, a Polacy nigdy jej nie dostali.
0: Ale, ale przepraszam, chciałbyś, żeby taki Macierewicz na przykład trzymał palec na czerwonym przycisku, ja bym się bał trochę chyba.
4: Ja właśnie o tym myślałem, czy tak naprawdę Biden trzyma przycisk? Nie sądzę. Natomiast nie jestem pewny co do Putina, nie? I to właśnie tego bym się obawiał najbardziej, że jeżeli taki szaleniec jak Putin faktycznie ma władzę i wiesz, bo jest dyktatorem i ludzie mogą się bać, że jeżeli nie odpalą, on każe odpalić, a oni nie odpalą, to wiesz, będą zabici i ich rodziny torturowane czy tak dalej. Więc być może którzy tak naprawdę odpalają, to będą musieli odpalić, bo Putin im kazał. W Ameryce to się nie wydarzy. W Ameryce, jeżeli pójdzie rozkaz od Bidena, to prawdopodobnie któryś generał to zatrzyma. Także chyba, że będzie już, wiesz, wymiana ciosów, to jest co innego, nie? A to właśnie sobie jakoś myślę. A żeby się zabezpieczyć przeciwko takiej ewentualności, to na przykład kupiłem sobie dozymetr. Bo totalnie... Aha, ktoś wsiada. Kupiłem sobie dozymetr i na przykład ja nie wierzę totalnie w to, co będzie mówione w telewizji, że jeżeli w telewizji będą jakieś nagonki, że gdzieś tam jest skażenie czy coś, ja jednak bym wolał mieć w domu dozymetr i samemu to sprawdzić, nie? Żeby nie zrobili przesiedlenia ludności tylko po coś, dla jakichś tam dziwnych celów. Więc polecałbym każdemu kupić sobie ten dozymetr.
0: A ile to kosztuje?
4: 200 zł, porządne.
0: No, trzeba jeszcze mieć te 200 zł.
3: Czy ja mogę coś dorzucić o tej broni nuklearnej? Mhm. Słuchajcie, hej, chciałem powiedzieć, że naprawdę jest tylko jedno państwo na świecie, które stricte dostało broń jądrową od Amerykanów, to była Wielka Brytania, gdzie w latach 50. Amerykanie udostępnili Brytyjczykom technologię. Natomiast inne kraje, teraz są chyba 4, czy 5, Belgia, Niemcy, Włochy i bodajże Hiszpania mają broń nuklearną w ramach tak zwanego nuclear sharing, czyli ta broń amerykańska stacjonuje w krajach tych natowskich i może być użyta przez te kraje, ale to jest jedyny program i Polska, z tego co wiem, stara się o to, żeby się dostać do nuclear sharing, żebyśmy mogli też właśnie mieć amunicję nuklearną w poczekaniu samolotów, bo nuclear sharing jest z tego, co ja, że tylko jeden sposób przenoszenia przez lotnictwo. Więc Polacy oczywiście tego nie dostali dotychczas, no bo przecież byliśmy w bloku wschodnim przez tyle lat, a w NATO jesteśmy od 1999 roku i z tego, co wiem, to się nigdy o to nie staraliśmy. O nuclear sharing dopiero teraz się o to staramy. No czy dostaniemy, to jest inna sprawa. Natomiast Amerykanie udostępniają technologię jądrową. No, ostatni AUKUS przecież, to tak naprawdę będzie udostępnienie technologii jądrowej napędu łodzi podwodnych, a co z tego będzie dalej, to się okaże. Australii, prawda? Więc myślę, że Polska się powinna o to starać, a nie spodziewane, że tego nie dostaniemy nigdy. Może nawet ja jestem dobrej myśli, może się uda.
0: Ja myślę, że Polska powinna być tutaj oryginalna i mieć jakąś własną tajną broń. Kiedyś coś była mowa o jakiejś bombie termobarycznej, coś takiego. Klot o tym opowiadał, że jakaś całkiem ciekawa alternatywa dla broni atomowej w sumie. Tylko, że jakoś to zastopowano, przystopowano, ale to znając Kloda, to wyciągnął jakąś sprawę i niekoniecznie tak musi być, jak on to przedstawia, że taka super ta broń. Coś ktoś wie na temat? Jakiś alternatyw dla broni
3: nuklearnej? To jest największa z bomb konwencjonalnych, tak zwana matka wszystkich bomb. I to jest stosowane, ale Polska ma jednego asa w rękawie, z tego co wiem. Polska nigdy nie podpisała konwencji o nierozprzestrzenianiu bomb klasterowych. I to jest w pewnym sensie nasza tajna broń, że Polska jest, jak spojrzycie na mapę, państw, które podpisały konwencję o nierozprzestrzenianiu cluster bombs, czyli jak się nazywa po polsku, bomby kasetowe. To jest nasz polski, w pewnym sensie, as w rękawie. Polska wciąż tego używa, to ma, i to jest bardzo skuteczna broń. Nie jest to alternatywa dla broni jądrowej, ale jest to jakaś alternatywa mniejsza dla taktycznej broni jądrowej, z tego co ja się orientuję z wojskowości.
0: No właśnie, Rosja chyba, no też jako ten kraj, który nie podpisał czegoś takiego, też na Ukrainie używała tych bomb kasetowych, co wzbudzało kontrowersje. No to jest taka straszna broń, bo ta bomba trafia w cel i się rozpryskuje, znaczy wylatują z niej jakieś takie małe bombki na wszystkie strony, z których w ogóle część się nie aktywuje i potem trzeba po wojnie to jakby zbierać, rozminowywać tak jakby, nie? I to spustoszenie się je, to jest taka okrutna broń, to tak jak broń chemiczna troszeczkę trzeba to tak traktować, nie? Że to jest chaos,
3: no,
0: i rozpierducha.
3: To było tak piętowane, dlatego że gro tych bomb, około nawet w ruskich bombach około 15%, nie wybuchało, więc taka bomba klasterowa rozrzucała niewybuchy po całym Ukrainie. Ale w dzisiejszych czasach to już jest o wiele mniejszy odsetek takich bomb, które nie wybuchną, więc to już nie jest tak straszna broń, jak była kiedyś. Zdecydowanie nie.
0: A myśmy nie podpisali w ogóle konwencji genewskiej, czy tylko w temacie tej broni kasetowej, tej amunicji i...
3: Konwencja genewska o nierozprzestrzenianiu broni kasetowej to są zupełnie różne dokumenty. Polska jest sygnatariuszem konwencji genewskiej i to jest, nie można mylić takim dokumentem.
0: Rozumiem.
3: No to... Natomiast jeszcze chciałem, zanim się rozłączę, tu kolega może powiedział to no name. Próbujcie mieć gdzieś jakiś kapitał za granicą. Tak jak ja sobie znalazłem Australię, niech każdy sobie znajdzie coś innego. Ktoś może w Czechach, ktoś może w Szwecji, kogoś może kręci Teksas, a jeszcze kogoś innego Islandia. A jeszcze czwarty pojedzie do Tajlandii, więc próbujcie coś robić za granicą. Zawsze to jest dobry pomysł, myślę. Jacku,
4: zanim się rozłączysz, jeszcze mam takie pytanie, bo ostatnio Wielka Brytania pokazywała jakieś lasery. A porównywali to, że Tomahawk kosztuje $1 000 000, a ten laser kosztuje 10 funtów, a zniszczenia może robić takie same. Słyszałeś o tym?
3: Nic, kompletnie o tym nie słyszałem, natomiast nie wydaje mi się, żeby laser za 10 funtów był w stanie zrobić takie zniszczenie. To wydaje mi się trochę przesadzone. Nie. To jest chyba przesadzone, szczerze mówiąc, ale kto wie.
0: Taki laserek za... Taki laserek za 10 funtów to na kota można tego na ścianę i on wtedy fajnie skacze.
4: Słuchaj, laser, budowa laseru kosztuje pewnie miliardy. Chodzi o to, że użycie, tak? 10 funtów kosztuje. A nie chodzi o to, że...
3: To jest... To jest bardzo możliwe, dlatego rzeczywiście były podobne obliczenia w przypadku broni railguna, czyli tak zwanej broni magnetycznej, elektromagnetycznej, gdzie rzeczywiście koszt budowy byłby bardzo duży, ale koszt jednego wystrzelenia broni elektromagnetycznej byłby bardzo mały, więc coś w tym może być na pewno, chociaż ja o laserach nie słyszałem. Natomiast o railgunie ucichło. Oficjalnie zarówno US Navy, jak i Chińczycy zarzucili te projekty. No, Chińczycy się ostatnio odgrażali, coś budują. Jestem prawie pewny, że US Navy wcale nie zarzuciła tego projektu, tylko rozwija go gdzieś tajnie. Więc idea jest taka sama. Drogi koszt, tanie użycie. Ja o tych laserach nie słyszałem, ale jest to jak najbardziej możliwe.
0: Ale, tak. żeby laser tak przypierdzielił, że jakby rakieta trafiła? Laser? To jakieś Gwiezdne Wojny.
4: To na YouTubie było. Także to jest gdzieś na YouTubie, bo ja na YouTubie właśnie widziałem o tym. I oni to porównywali do Tomahawków. I jeszcze wcześniej właśnie słyszałem, że jakiś kraj bardzo dużo Tomahawków zakupił. Także tak by, jakby kupił starą technologię.
0: I Japonia kupiła bardzo duże ilości tych Tomahawków, no. Za 400
4: miliardów. Zamiast tych Tomahawków będą używali laser, no i...
0: Jeb z lasera, kurwa. Ale to niezły laser taki. No naprawdę, jestem w szoku, że...
4: Sorry.
0: No. Tak?
4: Sorry, mi zasięg ucieka, ja już ledwo was słyszę, uciekam na lunch. Dziękuję bardzo za rozmowę, na razie, cześć.
0: Trzymaj się, no name, dzięki za telefon.
4: Hej, hej.
0: O, czy kolega Łecki może chciałby coś dodać, bo cichutko sobie siedzi?
5: No, jestem. Ja się nie znam na broni totalnie, także wolę się wyciszyć niż mówić kłopotki. Ale a propos tych tematów, zastanawiam się nad tym wezwaniem, na jakieś tam przeszkolenia czy do służby, bo już tak od roku czy dwóch jesteśmy tym straszeni. I od tego czasu ani razu nie słyszałem wśród wszystkich swoich znajomych, żeby ktokolwiek dostał, nawet znajomy znajomego. Gdzieś tam w internecie ktoś tam wrzucił, że na tydzień dostał wezwany, ale to zupełnie obca osoba. No. I, ale tak się też zastanawiam, gdybym nagle dostał takie wezwanie, a prowadzę działalność i mam podpisane umowy i często jest tak, że później się z jakimś projektem kilka dni i to już idą kwoty, no procent od roboty i nie tylko mojej, tylko od roboty, którą wykonuje kilka firm, bo jestem jednym z podwykonawców. Jeżeli tylko z mojej winy będzie opóźniony projekt, no to dlaczego inni mają ponosić tego konsekwencje? Więc ja będę płacił wszystkie kary za wszystkich, jeżeli nie będę w stanie wykonać roboty przez to, że wzięli mnie na jakieś głupie szkolenie, znaczy głupie, no, na szkolenie na miesiąc, tak? A nie mam ludzi, którzy mnie zastąpią.
0: Te lasery to chyba bardziej do zestrzeliwania rakiet, mi się wydaje, mogą być, nie? A nie do powodowania zniszczeń, tak jak rakieta. Może to o to chodzi, ale to nie znam tematu też. Tak jeszcze a propos tej broni. No, a ja się na broni znam, słuchajcie. Najlepsza jest dzida laserowa, potem gwoździowiec z Quake'a, zajebisty, bazooka. No, to jest dobra broń. Jest na YouTubie taki koleś, który testuje cały czas dawną broń, a to proce Dawida, a to jeb z dzidy w manekina, ale w takiego manekina ubranego w zbroję, a to w zbroję rzymskiego legionisty, a to w zbroję wikinga, w jakąś kolczugę. Fajny kanał, gdzieś wam kiedyś go zapodam. Bardzo to ciekawie pokazuje, no tak, jakie są realne szkody powodowane przez jakiś topór, dzidę, oszczep, czy no, taka proca Dawida, to już od dawna wiedziałem, że to jest siła, to jest potęga. I wcale okazuje się, że nie jest tak trudno trafić tym. To się tak wydaje, że kręcisz tym nad głową, no to jak masz trafić w cel? A on tym trafia normalnie w manekina tam 20 metrów od siebie, nie? W łeb. Także dobra broń, proca Dawida.
3: Krawiec, ale tu słuchacz powiedział coś bardzo ciekawego i widzę, że trochę temat olałeś. Co zrobić, jak wojsko cię wezwie i ci rozwali życie z tego powodu? No właśnie, co zrobić, jak wezwie cię na za 6 godzin, a ty masz do skończenia projekt. Za 100 tysięcy dolarów kary, jak go nie skończysz. A odszkodowanie za dzień wynosi 300 zł. No to co zrobić?
5: No, żeby tylko.
3: Słucham pomysłów.
0: Ja powiem, przepraszam bardzo, ja ale nie mam...
3: Uciekam, słuchajcie.
0: Nie mam czasu.
3: Do zobaczenia, do zobaczenia. No.
0: Trzymaj się, Jacek, cześć. To ja powiem wtedy, przepraszam bardzo, ale nie mam czasu. Muszę skończyć projekt. No i tyle, no. Nie wiem, co tu więcej powiedzieć.
5: No ci na etatach, no to jeszcze jakoś tam gdzieś tam mają zastępców, tak? A jak nie mają zastępców, to nie jest ich problem, tylko problem pracodawcy, że nie zorganizował zastępców. No, gorzej w przypadku samozatrudnionych.
0: No, ale faktycznie miałem także, kiedyś...
5: Nie wiem, ja odpowiadając Jackowi, chyba po prostu, nie wiem, gdzieś trzeba może pomyśleć o jakichś klauzulach w umowie, podpisując projekty, że w przypadku jakichś nagłych działań wojskowych, czy tam wezwań, no to no, gdzieś kontrahent bierze to pod uwagę i nie będzie w tej sytuacji, jako taka sytuacja wyjątkowa, nie będzie roszczeń stosował, albo nie wiem, przedłuży termin o ten czas poboru. I aby to było tylko szkolenie, a nie już wycieczka na front.
0: No, w sumie to dobry pomysł. No, w sumie nie z gorszy pomysł i wypadałoby się tak zabezpieczyć.
5: No właśnie, tylko rzadko kiedy, powiedzmy, podwykonawca, tak jak ja dyktuję warunki umowy, mogę się na nie zgodzić bądź nie, ale żeby samemu zaproponować, szczególnie, że często działam w zamówieniach publicznych, no i to już całkiem zmienić umowę, która została zatwierdzona przez 10 urzędasów i starostę i jeszcze potem teraz wpisać sobie coś do takiej umowy, no to raczej nie jest możliwe.
0: Faktycznie, no kiedyś jak jeszcze współpracowałem z dużymi agencjami, to miałem raz w umowie, na pewno to pamiętam, że w przypadku tam każdego dnia zwłoki takie i takie kary, i to były bardzo wysokie kary, dużo większe niż to, co od mojego wynagrodzenia za całą robotę, nie? I nawet się tak wahałem, w końcu się zdecydowałem. Zapytałem się też, a co się stanie, jak w szpitalu wylądujemy? To mi miły pan odpowiedział, to przyniesiemy panu laptopa do szpitala.
5: To ja w takim wypadku będę się szkolił przez dzień, a w noc, jak wszyscy będą odpoczywać, no to będę robił robotę. A potem sobie odsypiał gdzieś tam w okopie, w koszarach czy coś.
0: No przy huku bomb może być ciężko się skupić na pracy kreatywnej. No niestety.
5: Jeszcze z jednym tematem dzwoniłem, odnośnie tych samotnych matek. Bo znam ludzi, którzy to wykorzystywali. To znaczy, żyli jak normalnie, jak para, jak małżeństwo, nie zawierali celowo związku małżeńskiego, żeby mieć różne przywileje, żeby ta dziewczyna i plus jej dziecko mieli lepsze warunki, łatwiej dostali się do przedszkola. Nawet chyba dostali mieszkanie szybciej poza kolejką, czy tam gdzieś na początku kolejki, jako samotna matka z dzieckiem. A mimo to cały czas był partner, normalnie żyli razem, jakby, no jak małżeństwo funkcjonowali, jak zwykła normalna para, tak? Aha, nie było problemu z kasą, nie było problemu z niczym.
0: Ty mówisz, przepraszam, ty mówisz o fikcyjnym rozwodzie teraz, tak?
5: Nie, na potrzeby... w ogóle o niezawieraniu małżeństwa. Mhm.
0: Bo na przykład moi rodzice swego czasu zrobili sobie fikcyjny rozwód, żeby mieć jakieś bardzo preferencyjne warunki tam związane z wykupywaniem mieszkania, czy coś takiego, nie? Na papierze się rozwiedli. No.
5: Mówię o sytuacji, gdzie ludzie świadomie nastawiając się na benefity z powodu samotnej matki wychowującej dziecko, nie zawierają związku małżeńskiego, jakoś nie obnoszą się z tym, że razem wychowują to dziecko, tylko tak powiedzmy, że facet jest mocno zapracowany, no to można powiedzieć, że go nie ma, no a matka z tym dzieckiem sobie korzysta, tak? No i co? No i właśnie teraz ta skarbówka ma problem, nie? I to jest, trochę chciałem nawiązać do takiego tematu, że my się często czujemy pokrzywdzeni przez przepisy, przez urzędasów, przez prawo, ci przedsiębiorcy, którym ja też sam jestem, prowadząc jedną swoją działalność gospodarczą, trochę to na wyrost, ale mimo wszystko gdzieś tam się zaliczam do tego grona, że tacy uciśnieni, że ciągle dopierdalają jakieś podatki, jakieś haracze i tak dalej. No ale też, kurczę, no to jest takie odbijanie trochę piłeczki. Ja to tak widzę, bo no Polacy bardzo dobrze kombinują, tak? I jak tylko Polak zauważy jakąś dziurę, gdzieś, gdzie można coś wykorzystać, właśnie ugrać coś na czymś, na jakimś przepisie, no to od razu to wykorzysta. No to co, te wszystkie skarbówki, ten cały aparat odpowiada co większymi obostrzeniami, jakimiś znowu aktami prawnymi. To wszystko rośnie, tak? Że ileś tam mamy dziennie tysięcy stron aktów prawnych, których nikt nie jest w stanie przeczytać, uchwalanych. I to jest takie samonapędzające się koło. Inny przypadek, no na przykład kiedyś jak miałeś samochód zarejestrowany na siebie, mogłeś go rozliczać jako koszty działalności gospodarczej, powiedzmy tak, koszty leasingu, całe w ogóle koszty związane z paliwem, mogłeś sobie to liczyć w koszta. Teraz też tak można, ale tylko połowę. Na przykład. No i cóż, no można się oburzyć, tak? Dlaczego tylko połowę kosztów mogę odliczyć, skoro mam samochód w firmie? No ale to jest odpowiedź na to, że no każdy przedsiębiorca, no jak jedzie sobie prywatnie, no to oczywiście wrzuca wszystko w koszty, tak? No i skarbówka o tym wie, dlatego od razu już przestali się pierdzielić w jakieś tam kilometrówki, czy tam rejestrowanie, znaczy inaczej, dobra, wróć. Przestali się pierdzielić i z góry jest postanowione, że tylko połowę kosztów samochodu, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i to rozliczasz, tylko połowę kosztów leasingu możesz rozliczyć działalności gospodarczej. Czyli to jest takie jawne, jakby to tak zrobić z tego taką sytuację, że siedzi sobie przedsiębiorca i siedzi sobie skarbówka i rozmawiają, no to skarbówka mówi, no przecież ja wiem, że ty jeździsz tym autem sobie z rodzinką na zakupy, korzystasz, a w koszty wpisujesz działalność. Przedsiębiorca mówi, no tak jest, nie? Znaczy oczywiście będzie udawał, że nie, no ale to jest po prostu coś, czego nikt nie mówi, a każdy to robi. I żeby wrócić gdzieś tam do tematu, no to no pewnie utną te dla samotnych matek benefity, znowu będzie płacz, że państwo się nad nami znęca, dopiera podatki, zabiera korzyści, no ale to też po prostu jest odpowiedź skarbówki czy tam aparatu państwa na to, że ludzie to nadużywają.
0: Na cwaniactwo właściwie nazwijmy to tak, nie? Wprost, bo to jest
5: tak, no, ale można, tak, ale człowiek znowu powie, no kurde, tak mnie rucha już to państwo, no że ja muszę brać te 500+, muszę szukać dziury podatkowej, bo inaczej się nie da, no nie wyżyjesz pan. No to znowu skarbówka, a to tu wam dopierdolimy. No to znowu się jakaś dziura znajdzie i to jest takie, nie wiem, czy to może, bo to chyba takie w Polsce jest wyjątkowe na tle innych krajów, takie kombinowanie i z drugiej strony narzucanie takich różnych dziwnych podatków od deszczu, kurwa, od dachu od i tak dalej. Chociaż to w ogóle dziwna, kuriozalna sprawa z tym deszczem. No, ale po prostu z jednej strony ludzie nadużywają tych dziur, z drugiej strony aparat państwa stara się to załatać aż za bardzo, potem ludzie znowu szukają dziur i tak to się nakręca.
0: No niestety, niestety.
5: Tak, nie wiem, PRL nauczył, to jest to, co odróżnia od innych krajów, może, że w PRL-u wszyscy się nauczyli kombinować, zostało to już we krwi, no i zaczęło się tak napędzać.
0: Dzisiaj to chyba na całym świecie ludzie tak kombinują, a zwłaszcza jak się trafi jakiś emigrant na przykład, no to on nie myśli w ogóle chyba w takich kategoriach rzadko, że to nie wypada, to nie będę uszczuplał budżetu państwa, które mnie gości jakimś, przez jakieś cwaniackie ruchy, tylko śmierć frajerom, nie? I każdy kombinuje jak może. I trzeba kombinować. I to chyba jest powszechne, wydaje mi się, a nie tam, że Polacy. Ale my Polacy pewnie może trochę bardziej, no bo nas faktycznie ten PRL nauczył, że trzeba wiecznie kombinować ze wszystkim.
5: No. No, ci emigranci, to im chyba też się reklamuje, nie? Czy nawet sprzedaje takie bilety do innych krajów. Oni też sami chyba na to tak nie wpadają, że sobie siedzą, wiesz, pod chatką z gówna i nagle sobie myślą, a może bym pojechał do Europy na socjal. Tylko ktoś im tam jakoś organizuje całą ścieżkę, drogę.
0: No, ale oni często też... Tak, ale oni często też... Ci emigranci płacą duże łapówki, żeby dostać się do jakiegoś kraju, żeby tam dostać pracę, żeby ktoś to załatwił, więc już na samym początku zaczyna się od cwaniactwa i od pewnego rodzaju oszustwa, nie? Więc czemu nie robić tego później, już nie ciągnąć tego dalej. Zresztą, co miałoby powstrzymywać człowieka przed takim kombinatorstwem? Jakiś patriotyzm czy uczciwość głęboko zakorzeniona i wpojona w wychowaniu, no to takich ludzi, którym głęboko wpojono uczciwość, taką nawet troszkę może na granicy faktycznie frajerstwa, no bo jak wszyscy dookoła jakoś se radzą i kombinują, a ty masz być ten jedyny sprawiedliwy i w imię czego, pytanie, nie? No w imię zasad na pewno, tylko pytanie, kto ma takie zasady w sobie.
5: No, będziesz sprawiedliwy, jak kombinowanie się stanie na tyle nieopłacalne, że niech będzie się chciał zawracać ten dupy po prostu. Tak, żeby sobie tam zaoszczędzić 100 zł na podatku, no to nie będziesz, nie wiem, jakiegoś tam auta rejestrował na wujka, nie? Czy coś takiego. No to już tak wymyślam sobie teraz, ale że nie będziesz kombinował, jak nie będziesz miał z tego pokaźnych dochodu, bo ci się to nie będzie po prostu opłacało. I może tu w tą stronę by jakoś bardzo lepiej iść, nie? Poluzować to, żeby się po prostu nie opłacało kombinować. Nie dawać przywilejów, nie zabierać. No ale to już takie populizmy kapitalistyczne. A propos emigrantów, to sporo ich tu widzę ostatnio u mnie na Śląsku Górnym. Nawet za ścianą mam takich, że nawet nie jestem w stanie rozpoznać, co to za język. Tacy śmiali są bardziej. Chodzą w ogóle tutaj gdzieś, kurczę, ale widzę, chodzą tak, jakby wracali z roboty i chodzili do roboty tak rano, gdzieś tam nad ranem, z plecaczkami. Widać, że pracują, a nie, że chodzą i szukają socjalu. Także spoko. Na rowerach już tu dużo jeździ. Z żarciem.
0: I co, i nie ma z nimi jakichś problemów wielkich?
5: Nie... Ani razu, nie wiem, od dwóch lat gdzieś tak to obserwuję, że coraz ich tu coraz więcej, ani razu nie zaobserwowałem jakiejś sytuacji, jakiejś spiny, czy gdzieś na ulicy, nie wiem, czy z jakimiś kibolami, nie było nic takiego. Żeby oni w grupkach chodzili, no oni chodzą jedynie w grupkach z plecakami do autobusu, żeby jechać do roboty. Śniadzi panowie, czekoladyni.
0: Polak, jak pojedzie za granicę, to też zazwyczaj pracuje ciężko. No bo...
5: I co? Tak się nas też straszy tymi emigrantami. No jak na razie, przynajmniej ci, co są na tym etapie, nie wygląda to aż tak tragicznie z obserwacji. Wiadomo, jak wejdziesz na YouTube'a, to ole Boga, co tam się dzieje z tymi emigrantami, nie? No wiadomo, ale czasami no życie to nie sam YouTube. I... Czasem warto wyjść i zobaczyć, no, czy to faktycznie rzeczywistość jest taka, jak się nam ją przedstawia.
0: Tu u mnie w środzie, no to pracują ciężko ci Ukraińcy. No, dowodem na to jest tak, że wszędzie są pozatrudniani. I z rana też, jak gdzieś czasami idę, to widzę, że stoją na przystankach całe chmary, jadą do fabryki pracować. Gdzie nie pójdziesz, to Ukrainiec, więc pracują. Ciężko. Ale na przykład Pato Coach, nie wiem, czy kojarzycie takiego Pato streamera, on wrócił jakoś 3 miesiące temu, coś tam nagrywał, no i opowiadał historię, że spotkał Ukraińców z Ukrainkami, tam zaczęli razem pić i go okradli. No to bywa i tak. Ale to wszędzie się znajdą tacy jacyś wykolejeńcy, łobuzy. Co, w każdym narodzie, więc czemu u Ukraińców miałoby nie być takowych...
5: Połączmy wątki i co się z nimi stanie, jak w Polsce faktycznie zrobi się konflikt. Co oni wtedy poczną? Co pojadą dalej? wszyscy przybysze.
0: Do Niemiec może pojadą, nie wiem. Część już tam jedzie do Niemiec, bo tam lepiej.
5: Jak ich puszczą, albo wypuszczą, bo coś tam miało być podpisane, że jak my wypuścimy tych imigrantów, to wypłacimy kary, tak? Gdzieś tutaj krążyło po nocnym radiu takie info.
0: To nie wiem, co to będzie.
5: No. Dobra, to jeszcze na koniec takie techniczne pytanie, bo już mnie to zastanawia od dłuższego czasu. Ty, Krawie, czasami się chwalisz, gdzie tam nie słuchają na całym świecie słuchacze gdzieś tam z Azji, z jakichś takich egzotycznych krajów. Ty masz takie statystyki, prawda? Gdzieś tam do podglądu.
0: Są na YouTubie standardowe takie statystyki. Mogę tu zerknąć. Odbiorcy. No, kiedyś tam patrzyłem. Wielka Brytania na przykład 8%, Polska 68,9%, Niemcy 5,2%, Stany Zjednoczone 1,6% i Irlandia 1,2%, a dalej Holandia 0,5%.
5: Dobra, czyli to takie jakieś takie realne wartości, bo kiedyś tak słyszałem, że tam właśnie jakimiś egzotycznymi krajami rzucałeś tutaj, już nas słuchają, się dziwujesz.
0: Ale to było tak w żartach, bo Tomisiu swego czasu kupił nam subskrypcję i potem słuchali nas właśnie Arabowie.
5: Ja myślałem, że to po prostu przez VPN-y, nie? Przecież to po prostu służy VPN, żebyś oficjalnie łączył się z internetem z innego kraju, nie?
0: A może, może, na pewno VPN-y faktycznie mogą te dane zafałszowywać. Dzisiaj dość popularna rzecz, taki VPN.
5: Faktycznie. No ale to teraz, co przeczytałeś, te wartości, to mi się realne wydają, no to nie wiem, może to chodzi, jak się zadeklarujesz na YouTubie, z jakiego kraju jesteś. Tam jaki język sobie włączysz?
0: No chyba nie, na YouTubie nie można za bardzo sobie przełączyć, żeby sobie używać nie swojego YouTuba, tak jakby z innego kraju, no chyba, że przez VPN-a, nie? No, ale tak standardowo to sobie nie przełączysz, tak samo jak wyszukiwarki googlowskie, to zawsze sprawdza, skąd się łączysz i daje ci wersję na twój kraj, nie?
5: No właśnie. Dobra, to z mojej strony tyle.
0: Dzięki za fajny telefonik. No, trzym się, hej.

Niestety usunę tą audycję z racji tego, że dość długo były te problemy z dźwiękiem na jeden, przepraszam, na jeden kanał, to bez sensu. No a poza tym takie pogaduchy. No Name jeszcze wysłał donejcika, dyszkę, dziękóweczka i pisze, napisał, zakłócają rozmowę, to pewnie służby na Pegasusie grają. Grają na Pegasusie. Spy vs. Spy była taka gra. Szpieg kontra szpieg. A niedługo będzie koniec audycji. No ja mam robotę. Muszę tu sprawy jeszcze jakieś załatwiać. Popracować. Zakupy jakieś zrobić. Ładna pogoda w sumie. Można dzisiaj wyjątkowo ładnie. Słoneczko świeci. Można by się też gdzieś przejść trochę.

prowadzi do długotrwałych zmian. Mózg dosłownie się przebudowuje. I tu jest o słodyczach właśnie. No, piszą, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dieta bogata w cukry i tłuszcze nie służy naszemu zdrowiu. To może bardziej w tłuszcze i węglowodany na przykład, a nie w cukry i tłuszcze. Tłuszcze chyba nie są takie złe, nie? Jednak mimo tej świadomości wielu z nas ma problem z wyeliminowaniem z diety słodkich przekąsek i czekoladek. Naukowcy zbadali, dlaczego tak ciężko nam rezygnować z jedzenia słodyczy. W ramach eksperymentu przez 8 tygodni jednej grupie badanych podawano codziennie słodki i tłusty budyń. Druga grupa otrzymywała budyń o tej samej kaloryczności, ale z mniejszą zawartością tłuszczu. Wszyscy uczestnicy badania byli regularnie kontrolowani, a ich aktywność mózgu była szczegółowo analizowana. Po 2 miesiącach naukowcy zauważyli, że zmiany w mózgu były znacznie silniejsze u osób z pierwszej grupy. Stwierdzono, że pokarmy o wysokiej zawartości tłuszczu i cukru najbardziej aktywowały wydzielanie chyba powinno być dopaminy, która jest kluczowym elementem układu nagrody, wpływa na naszą motywację i reakcje emocjonalne. A kupię sobie może coś słodkiego. Nasze badania wykazały, że mózg dosłownie się przebudowuje pod wpływem spożywania chipsów, czekoladek i innych słodyczy. W rezultacie mózg uczy się podświadomie preferować tego typu satysfakcjonujące czy nagradzające jedzenie, mówi dr Mark Tidgemeier. Dalej jest o nowych połączeniach w mózgu, uzależnienie, niezdrowe nawyki, długotrwałe zmiany w strukturach mózgu może do nich właśnie prowadzić nadużywanie takich produktów. No ale to nie wiem, niby człowiek to od dawien dawna wiedział, że słodyczami się nie wolno obżerać. A teraz badania. Naukowcy dowiedli tego, że niezdrowo jest obżerać się słodkościami. Brawo. No dobrzy dzwoniący byli, ale no to dobra, to zostawię. No. Bo tu piszecie, żeby nie kasować. No a na kogo mam zwalać, jak nie na mikser?

Ciekawe, co jeszcze odkryją naukowcy, że brak ruchu jest niezdrowy, albo że, nie wiem, że, uwaga, naukowcy odkryli, że nadużywanie alkoholu prowadzi do licznych chorób. Niesamowite. Ja bym na służby zwalił. Jak Gierappa albo Nasrolli. No, ukradli, obcięli mi jeden kanał i było mnie słychać tylko na jedno ucho. No, służby, gdzieś tam nożyczkami kabelek. Ciach, ciach i już. No dobra, to chyba na tyle będzie. Może będzie więcej takich krótszych trochę audycji teraz po prostu. Nie chce mi się tak długo siedzieć, szczerze mówiąc. Zresztą teraz macie czego słuchać, ciągle ktoś nadaje gdzieś, nie? Wczoraj to w ogóle było tak, że jednocześnie właściwie nadawał Michał Dabliński, Enki, Ania i Gambol u nas i pewnie jeszcze jacyś inni. Swoją drogą bardzo fajna audycja była wczorajsza. Żeby na Tuska zwalić, jest jeszcze propozycja. Na Tłuska. Na Tłuska to taki wypasiony Tusk, tak? Po, jak się nachapie, albo ewentualnie jak głowy nie umył, to na Tłuska. Neo Paweł Werner, czy to jest jakaś nowa wersja 2.0 adwokata, czy co? Bo on się chyba tak nazywa, tak podpisuje. A ja się nie przejmuję Enkim zupełnie. Ale też oczywiście musiał całą audycję poświęcić temu, że i dziś się znów gdzieś natknąłem na podniesienie tego tematu. O, na wolnych mediach, co mnie trochę nie podoba mi się ciągłe przypominanie o tej niemieckiej, nazistowskiej, zimowej orkiestrze. No, co to ma właściwie udowodnić, że pomysł jest podobny? I że tam też było serduszko i że to być może jest inspirowane. Co miałoby to udowodnić? Nie wiem, że Owsiak jest nazistą? No to karkołomne jakieś tezy. Albo że co, że nie powinno być tej orkiestry, bo ona przypomina tamtą? To o co chodzi tym ludziom, którzy tak dmą w tą trąbę? O co im chodzi? Powiedzcie, o co wam chodzi, że co? Chyba o nic wam nie chodzi, tylko głównie o to, żeby zohydzić jakiś temat, no bo bez sensu, nie? Niemcy różne rzeczy wynaleźli, pewnie wynalazki jakieś, nie wiem, i co mamy wszystko uznać teraz za niegodne naśladowania, przeklęte, nazistowskie, tak? Autostrady, jedzenie, jak tu Zenon też podpowiada, bo naziści też jedli. Serduszko jest bardzo uniwersalnym symbolem też i związane jest zawsze z czerwonym kolorem i to może być w sumie trochę przypadek nawet. Niekoniecznie ktoś się musiał tu inspirować. A nawet jeśli, no to co z tego?

Poczekaj, aż Enki odkryje, że były polskie oddziały ze swastyką w sztandarze. No, albo jak odkryje, że na Podhalu swarzyca też była, się pojawia na różnych budowlach, nagrobkach swastyka. No to właśnie trochę tak jakby uznać, że nie możemy... Znaczy, w sumie ludzie tak zrobili, no. Swastyka została jakby trochę zbezczeszczona, bo ona się pojawia w wielu kulturach, ale przez to, że naziści jej używali, no to już teraz nie wypada jej używać, no ale to jest jakby zrozumiałe i jasne, to, ale nijak to nie pasuje do serduszka. Co, mamy serduszka nie używać, bo naziści go używali? Bez sensu. No głupie są te argumenty, głupie.

żeby zohydzić tą wielką orkiestrę, bo to jest modne w sumie. Wśród takich buntowników, kontestatorów rzeczywistości, nie? Którzy właściwie budują swój content na tym kontestowaniu. Tutaj nie piję akurat do Martina Lechowicza, on sobie trochę inaczej kontestuje może. No ale są tacy ludzie, którzy lubią cały czas podważać wszystko, opluwać, walczyć z tym, co jest, powiedzmy, popularne, i to się stało popularne trochę. Takie podejście. Zawsze na nie, nie? I zawsze coś tam wyszukujesz i ludzi uświadamiasz, jak wy nic nie wiecie. Zresztą mnie trochę zmęczył taki content. Nie wiem, was, większość z was pewnie nie, bo to jest lubiany taki content, że ktoś cały czas podważa, krytykuje bardzo mocno, w czambuł wszystko to, co jest mainstreamowe, czym żyje taki przeciętny Polak. Jak przeciętny Polak, zwykły, Kowalski, idzie i wrzuci do tej puszeczki dyszkę na tą orkiestrę, to za głupek, kurwa. W czym on bierze udział? Ja wam zaraz wszystko wytłumaczę. No i tak sądząc po komentarzach, po reakcjach ludzi, no to w sumie nie jest to głupie obrać sobie taką drogę, jeśli komuś zależy na odsłonach, na popularności. To się to zwyczajnie opłaca.

nabrałem ochoty na pysznego tosta z podwójnym serem i z grosem. Chyba sobie takiego zafunduję. A kto bogatemu zabroni? A co? Ja sobie nie kupię tościka? Bardzo dobre są te tosty. Mam teraz tościarkę taką, ale no wiecie, dzisiaj ciężko jest kupić tostownicę. Taką normalną tostownicę. Nie mam na myśli tych tościarek, gdzie są takie zagłębienia dwa, które formują tego tosta w takiego pierogo tosta. Na pewno kojarzycie, o co chodzi, nie? Znaczy, możemy kupić sobie właściwie tylko tak, no w sklepie, bo zamówić pewnie można normalną tostownicę, ale przypuszczam, że będzie droga i taka bardziej pod jakiś punkt usługowy, pod knajpkę, pod jakąś budę, to pewnie się kupuje, no bo widzę, że mają takie tostownice. W Kurcze Pieczone na przykład mają taką tostownicę normalną. A tak w sklepie to kupisz tylko albo taki toster, który wypluwa z siebie dwie grzanki, on przyrumienia po prostu chlebek tostowy, który można sobie potem posmarować masełkiem czy coś, albo właśnie taką tościarkę z tymi dwoma zagłębieniami, gdzie składasz tosta, nie możesz tam za dużo napchać, bo to się nie zamknie szczelnie, no i się tworzy taki tostopieróg, no i tam ewentualnie się zmieści szynka i ser, no. A ja bym chciał mieć taką tostownicę, wiecie, taką, że masz dwie pokrywy. I tam możesz sobie wielki kawał tego tostowego chleba, dwa kawały, nawpychać tam pieczarek, sera, dużo i sobie to po prostu przykryć. Kiedyś taką miałem. Superbelkas napisał tutaj Tefal Opti Grill. Sprawdzamy. No, tak. Myślę, że to jest współczesne wydanie. Nie jest nawet takie drogie. To kosztuje 350 zł na przykład. Już można kupić. Tefal Compact. Sprawdźmy. Tutaj spróbuję może wrzucić. Ja teraz używam trochę

innego sposobu na udostępnianie ekranu. No, ale niestety nie zawsze to jednak działa. Tu się już coś wyświetliło, że... Aha, potwierdzam. I przesuń w prawo układankę. I nieprawidłowe ułożenie. Potwierdź, że jesteś człowiekiem. Potwierdzam. Przesuń w prawo, by ułożyć układankę. Aha, widzicie, źle ułożyłem puzzla. Dbamy o twoją prywatność i tak dalej, i tak dalej. Dobra. O. Okej. A jak teraz tutaj włączyć? A, włącz interakcję. I chuj. Że tak powiem kolokwialnie. Nie włączyło się przewijanie, niestety. No, jednak to nie jest taki dobry sposób na udostępnianie ekranu. Korzystanie ze źródła przeglądarka. Nie zawsze to działa. Po włączeniu tej interakcji niestety czasami jest pasek do przewijania, a czasami go nie ma. I kółko nie działa. Nie mogę przewinąć w dół po prostu tego. A chciałem wam pokazać tutaj, no niestety. $350. No, takie właśnie zamykane, na zawiasach takich, że po prostu... Te zawiasy sprawiają, że można różnych gabarytów rzeczy docisnąć tą drugą pokrywą grzewczą od góry, nie? Że to się dopasowuje jakby. No i to jest, i na tym można sobie zrobić prawdziwego tosta. A tutaj jest jeszcze tak fajnie wyprofilowane to wszystko, że tłuszczyk, powiedzmy, się nam nie wyleje. Wyleje się do zbiorniczka prawidłowo. Więc można sobie też grillować, można sobie jakieś kotlety. Kurczę, może takie coś bym se sprawił nawet. Chciałbym mieć takie coś. No tylko teraz to takie ceny prądu i wszystkiego, że... Krawiec, skąd weźmiesz $350? Nie wiem jeszcze. Jeszcze nie wiem. Muszę kończyć i muszę zadzwonić, upomnieć się o zapłatę za zlecenie. Jak się nie upomnę, to mogę nie dostać. Z pracy ciężkiej. Ja też pracuję, ludzie. Z całym szacunkiem dla waszych pieniędzy. To bym nie wyżył raczej. Mimo, że jest to bardzo przyjemny dodatek i pomaga mi. I się cieszę. I dziękuję. I zapraszam. I proszę. Tosta w kuflu. Nie no, fajne urządzonko, fajne. No tylko ile to prądu żre. Wszystkie te rzeczy, co mają grzały, to ciągną jak smoki. Ale tu nawet widzę tostownicę, też taką gorszą, za $128. Grill, opiekacz, toster do kanapek, mięs, panini. O. Fajne, ale widzę, że się tak krzywo zamyka. To nie jest to, bo tu nie ma tych zawiasików odpowiednich. Nie no, to jest badziew. To tym nie dociśniesz tego tosta. No, tak to jest. Jak kupisz dwa razy taniej, to masz do dupy i tylko wyrzucisz pieniądze. I takie jakieś malutkie, że ledwo się tu mieszczą te tosty małe, tak? Zwykły chleb tostowy. A ja bym sobie chciał dużego tosta zrobić, takiego jak tutaj mam do kupienia właśnie. Pracujesz jak Kononowicz? No, niekoniecznie, stary. Nie da się pracować jak Kononowicz, bo on nie pracuje właściwie. No, czyszczenie tego to tragedia jest, tak, to potwierdzam. Nawet tej zwykłej tościareczki
tej, co formuje te tosty, w te pierogi. No, bardzo dobrze się prezentuje ten OptiGrill. To wygląda to na dobre urządzenie, takie dobrej jakości. I jest większe, ma te takie specjalne zawiasy, że można docisnąć też i grubego tosta, dużego. Tłuszczyk ładnie spływa sobie. Są różne tam ustawienia. No po prostu wygląda to solidnie. Zdecydowanie wolę dopłacić drugie tyle i mieć dobre urządzenie, a nie byle jakie, co się źle domyka i te tosty potem takie krzywe jeszcze będą do bani. To jest fajne, fajne. Też ciężko stwierdzić w sumie, jakie są gabaryty, chociaż tu jest ręka, zdjęcie z ręką. No, taki duży tost się na tym zmieści spokojnie. Duży, solidny tost. Dobra. No. Lightman, witajcie, nocniki. No, to ja mówię, żegnajcie, nocniki. 2,5 godziny wystarczy na dzisiaj. Krawiec, wkładasz papier taki do pieczenia i na to dopiero tosty. Kolega mi taki myk pokazał. No, w ogóle słowo myk troszkę mnie zaskoczyło, że na portalu jakimś tam poważnym widzę, że tam ciekawe myki, nie? To takie słowo potoczne, bardzo potoczne, takie, jakby to powiedzieć, no niepasujące trochę do poważnego artykułu, nie? Ja wam pokażę fajny myk. Bardziej tak kolega koledze może tak o jakieś ciekawe myki właśnie pokazać, no, z składzeniem papieru do pieczenia. No, szewc się zgadza, że kończymy, najwyższy czas. Właśnie szamieł, tak, tosta z takiej patelni i tostery, grill elektryczne się chowają. No ciekawe. No czyli jak to zrobić? Zwykła patelnia i papier położyć po prostu? No w sumie jest taka kanapka Monte Cristo kiedyś zrobiłem, dobra. I ją się robi na patelni, tą kanapkę. I ona jest trochę jak tost, tylko że chleb jest jeszcze wymaczany w jajku. I to się tak zapieka. Tam też jest ser roztopiony, no... W sumie to taki tost deluxe, można powiedzieć. Dobre są takie grillowane, czy po prostu no, podgrzewane kanapeczki, nie? Lubimy, lubimy. Zapiec sobie właśnie coś z serkiem. Albo takie wynalazki, jak ta kanapka Monte Cristo. Spróbujcie, dobra jest, fajna, ciekawa, ciekawe. Ciekawa kanapeczka. W ogóle dziwią mnie trochę te kulinarne odkrycia, jak już było wcześniej, że naukowcy dowiedli, że jedzenie dużych ilości słodyczy jest niezdrowe. No, to też o pomidorach teraz jest głośno. Różne są artykuły, że właściwie nie powinniśmy surowych pomidorów jeść, bo one są trujące. Tak samo jak nie powinniśmy z brzoskwiniami, warto by uważać, bo pestki są trujące też. Czego się jeszcze dowiemy? Że masło to właściwie jest trucizna. Masło, zaraz się dowiemy. Dobra patelnia beztłuszczowa to podstawa w kuchni, Lajtowski tak pisze. No, żeby taki tost się zrobił, to trzeba go docisnąć, żeby był dobry tost, nie? A dowiedli czegoś o energetykach, no to nie muszą nic dowodzić. To... Znaczy,
Muszą. Ja czekam, aż się ukaże poważny artykuł przygotowany przez amerykańskich koniecznie naukowców i ja chcę, żeby to zostało przebadane wnikliwie, czy że energetyki są niezdrowe. Życie jest niezdrowe ogólnie. Oddychanie prowadzi do śmierci. Patelnia żeliwna. W sumie jak tosta nie dociśniemy, no nie wiem, czy to będzie dobry tost. Cały urok tosta jest w tym, że on jest taki właśnie dociśnięty, nie? Inaczej to nie będzie dobre chyba raczej. A widzieliście w ogóle, jak wyglądały takie pra-pra hamburgery? To właściwie ciężko wskazać początek hamburgera, bo w starożytności już sobie Rzymianin na polu bitwy mógł jeść bułę z włożonym tam kotletem do środka, więc... Cyganie podobno kiedyś patelnie świetne sprzedawali i tym się zajmowali. Nie no, żartuję oczywiście z tymi energolami. No, doskonale wiemy, że duże ilości cukru w nich zawarte i duże ilości kofeiny, no nie jest to dobre, ale w zasadzie gdyby ludzie używali zgodnie z opisem tych specyfików, no to byłoby dużo lepiej, bo na energetykach jest często napisana dawka, której nie powinno się przekraczać i tyle. A to, że ktoś sobie pije zamiast jednego energetyka 5, no to już, no nie wiem, to mieć pretensje do producentów energoli. Napisali na puszce, chociaż tu widzę, że nie ma na przykład napisane już na tym zielonym bleku moim. Nie ma tutaj dawki. Rzymianin to za dużo mięsa nie jadł. No, być może. Można by coś przygotować o dawnej kuchni, nie? Lubimy kulinarne tematy, a jest trochę materiałów ciekawych. Chyba coś przygotuję właśnie. O tym sam się douczę, a potem wam opowiem, jak jedzono dawniej. No, ale są takie na pewno różne różne potoczne, jak to powiedzieć, wyobrażenia na temat tego, jak jedzono dawniej, że się zażerali na przykład poganie mięchem, nie? Jacyś wikingowie, że się mięchem zażerali, a oni też wcale tak się nie zażerali mięchem. Jak w Asterixie, nie? Siedzą przy stole i te dziki wtrążają sobie. Coś tam ostatnio sobie właśnie słuchałem o tym, jak jedli naprawdę wikingowie. To oni też mieli tam, mieli fasole, kasze różne, kaszę gryczaną, z tego co pamiętam, mieli. Chlebki, co ciekawe, chlebki mieli takie, że trzeba było je właściwie na ciepło wpierdalać, bo one bardzo szybko się twarde robiły. Nie potrafili robić takich chlebów, jak my teraz mamy, że ten chleb i na drugi dzień można sobie zjeść, tylko musieli szybko te chleby zjeść. A podobno jedzenie ciepłego pieczywa jest niezdrowe. Możemy skrętu kiszek dostać, takie jest ogólne przekonanie. To nie wiem, ale może tamte chleby nie miały tej właściwości i dało się je jeść na ciepło po prostu. I właściwie oni te swoje chleby wypiekali tak na poczekaniu, że jak trzeba było coś zjeść, to ciach na piec, na jakąś tam płytę i robimy se chleb, nie? I jemy.
No tak, te ryby właśnie też było tak, że jedli rybki. Krawiec, księga przysmaków z Wiedźmina, koszt 150 zł. Polecam. Piękne wykonane księgi, starodruk. Takie stylizowane, tak? No to ciekawe, ciekawe. Księga przysmaków z Wiedźmina. No. Czy u Sapkowskiego były jakieś bogate opisy dań w ogóle? Wiedźmin, oficjalna księga kucharska, Anita Sarna. Nie wiem, czy to jest to. Kulinarne opowieści z podróży po kontynencie. Wiedźmin, oficjalna księga kucharska. Wyrusz w smakowitą wędrówkę, w trakcie której odkryjesz receptury inspirowane kulinarnie bogatym dziedzictwem świata Wiedźmina. Przepisy zebrane i spisane przez kulinarną przewodniczkę zabiorą cię do miejsc znanych z opowieści starych gawędziarzy, opasłych oksenfurckich tomiszczy czy ballad mistrza Jaskra. Spędź wieczór w Białym Sadzie przy misce aromatycznej mahakamejskiej zalewajki lub pysznym deserze z soczystych pieczonych owoców. Przejedź piaszczystym traktem w drogę do Welen, gdzie poznasz smak domowego posiłku przygotowywanego przez gościnnych mieszkańców tamtejszych wiosek. Skosztuj przekąsek na targu w Oksenfurcie i poznaj prawdziwą ferię lokalnych i cudownych, egzotycznych smaków w nowigradzkim porcie.

No, a Szewc wspomina tutaj o dwóch takich, co ukradli TV Księżyc. No, a przypominam, że oni też ukradli chleb. I to własnej matce zapierniczyli ten chleb i zwiali z domu. Potem ten chleb się zamienił w kamień, bo kradzione nie tuczy. No, coś kulinarnego można by tu przygotować, jakąś taką audycyjkę kulinarną. Okej, dobra. Już naprawdę muszę lecieć. Trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego razu, hej.

0: Witamy Was serdecznie w audycji Nocny Marek w Nocnym Radio. Krawiec się kłania i ten drugi, jak mu tam było?
1: Ten drugi. Ten drugi również się kłania. Wiesz co, od pewnego czasu ilekroć siadam do mikrofonu, przypominam sobie niesławną audycję w sprayu, Nocnego Marka w sprayu. Ten zapach się jeszcze utrzymuje.
0: A co tam było takiego, że aż no
1: bo,
0: ci się...
1: No bo zakończyłem to sprayując sobie popfilterek, żeby ładny efekt dźwiękowy był. Pożegnałem się w ten sposób. No i jeszcze ten zapach się odrobinkę przebija.
0: No tak, a my witamy Was dzisiaj ślicznie, lirycznie i patriotycznie. No i postanowiliśmy pogadać trochę z Wami o obchodach, o odchodach, o obchodach rocznicy setnej odzyskania niepodległości. Chyba się nie pomyliłem. Tak to się nazywa?
1: Chyba tak. Chyba tak. Byłeś, jak spędzałeś w ogóle 11 listopada? Czy tak jak niedawno pan Waldemar Buda stwierdził, że dzisiejsze kacowe jest potrzebne po to, że ludzie ze swoimi rodzinami będą śpiewali do późnych godzin wieczornych pieśni patriotyczne i będą musieli odpocząć?
0: Nie lubię.

0: Lubię pieśni patriotycznych. Śpiewanie ciągle tych samych piosenek jest oznaką jakiejś tępoty jak dla mnie. Poza tym, to, nie wiem, wolę sobie pośpiewać inne jakieś piosenki. A w ogóle pod względem muzycznym to wszystko jest strasznie słabe, no bo tu Maryla Rodowicz jak zwykle. W ogóle nie mamy chyba innych artystów, nie? Ciągle ta Maryla, co to będzie, jak Maryla Rodowicz, no, odpukać, niech nam żyje jeszcze 100 lat, umrze, no to...
1: Może to jest Maryja Rodowicz i dlatego nam się tak bardzo pańszczyźnianie kojarzy i dlatego tak bardzo ją lubimy.
0: Nie wiem, ja w zasadzie spędzam wszelkie święta tak jak każdy inny dzień. Dzisiaj się bardzo wkurzyłem, bo wyszedłem po fajki, a tu... Idę, dochodzę do sklepu, chwytam za klameczkę, a tu zamknięte, panie. Idę dalej, znowu zamknięte. Nawet ta jedyny sklep, który zawsze jest otwarty w przeróżne święta, znowu też zamknięte. I cały dzień jestem bez fajek, to jest bardzo nieprzyjemne. A ty jak spędzasz...
1: Wiesz co, jakoś nie wiem, sobie przestawiłem znowu zegar biologiczny, nie spałem całą noc i przespałem cały dzień, tak samo wczoraj. Tam jednym okiem oglądałem relacje, wysłuchałem przemówienia pana prezydenta, a także pana przewodniczącego Rady Europy, więc no, żeby sobie jakoś tak wysłuchać, nawet to płomienne przemówienie prezydenta było całkiem spoko. Jedną rzecz, która mi bardzo zapadła w pamięć, to jest to, że właśnie, że musimy podziękować Panu Bogu za to, że przez całe 100 lat miał nas tutaj pod swoją opieką. No i tak sobie myślę, druga wojna światowa, PRL, co tam potem jeszcze, katastrofa smoleńska, no naprawdę zajebisty ochroniarz, uchowaj Boże takiego Boga.
0: No właśnie, i ledwo co odzyskaliśmy niepodległość, a tu zaraz znowu nas Związek Radziecki wziął pod buta, więc, a potem po 89 czarni weszli do gry i jak dla mnie, to my dalej nie odzyskaliśmy. Ja się wcale nie czuję ani wolny, ani niepodległy, ponieważ moim skromnym zdaniem Polska jest obecnie dalej pod zaborami watykańskimi. No przecież Kościół o wszystkim tu decyduje. Ziemi ma, ponoć ktoś to tak wyliczył, że ziemi ma Kościół katolicki tutaj tyle, że to jest odpowiednik obszaru Warszawy. O wszystkim decydują. Wszyscy, cała władza się trzęsie przed tym kościołem, niezależnie czy to PiS, czy PO, czy nawet Lewica, SLD, przecież to za SLD podpisaliśmy konkordat, tak? I też odmieniali tego Jana Pawła II przez wszystkie przypadki. I właściwie Kościół jest wszechobecny. Nawet teraz na tych obchodach wznoszono cały czas okrzyki, że Polska katolicka. No to ja się za bardzo tutaj nie identyfikuję ze wszystkimi tymi, którzy chcą, żeby Polska była katolicka, czyli ze znakomitą większością, więc to nie jest święto dla mnie. To jest święto dla tych, którzy się czują katolikami, którzy chcą wchodzić w dupę Watykanowi i zlizywać śmietankę z kolan księży i oddawać swoje dzieci do uciech cielesnych tym księżom. Proszę bardzo, to róbcie, to są wasze dzieci, wasza godność, ale o jakiej my tu mówimy wolności, o jakiej niepodległości, jaka tradycja, no właściwie naród polski, znaczy my jako obywatele tej ziemi, no to oddaliśmy swoją kulturę, daliśmy sobie zabrać swoją kulturę, tradycję na rzecz tej watykańskiej, nie?
1: O jacie, nie, no, żebym tutaj musiał i to naprawdę bez żadnych problemów zacząć bronić kościoła przed atakami. Nie, gdybyśmy byli w jakiś sposób podlegli, to miałbyś taką Syrię, gdzie jeżeli byś, nie wiem, nie przestrzegał prawa kościelnego, no to wtedy, nie wiem, to wtedy sobie trafiasz do obozu, albo ci głowę ucinają, albo wieszają ci córkę, nie? Tak żebyś następnym razem troszkę bardziej się bał tych wszystkich, którzy w imię Boga, bez względu jak mu na imię, właśnie, żebyś tam nie wychodził poza ten. Nikt cię nie zmusza do tego, żeby chodzić do kościoła, nie masz za to kar, nikt cię nie wypałuje za to, że nie przyjmujesz księdza po kolędzie, nikt ci tutaj szkody nie zrobi za to, że nie puścisz dziecka na religię. Swoją drogą w Łodzi już jakieś 60% dzieci w szkołach na religię nie chodzi, tak? Bo społeczeństwo budzi się, społeczeństwo wstaje z kolan. Natomiast ciężko jest, żeby ci wszyscy ludzie, którzy też zostali wychowani w zupełnie innym świecie, tak, gdzie no, cała Europa, tak, cały w zasadzie zachodni świat otrząsa się z tej religii. Zabawna jest historia związana z polskimi emigrantami do Niemiec, bo w Niemczech, jeżeli jesteś wierzący, no to musisz się zadeklarować i tam potrącają ci podatek na ten kościół, nie? No chyba, że jesteś zadeklarowanym ateistą, no i się okazało, że nagle wielu Polaków w Niemczech dokonuje aktu apostazji, bo nie chce oddawać swoich ciężko zarobionych pieniędzy na kościół. Natomiast schemat postępowania masz, jaki masz. Jesteś chrzczony w momencie, kiedy jeszcze kompletnie nic nie kojarzysz. Jest potężna presja społeczna, no ale kiedy już w końcu wydoroślejesz, kiedy żyjesz sobie swoim własnym życiem, to fakt faktem, no tutaj wiesz, tutaj wszędzie jakieś tam kościoły, jakieś tam alegorie i tak dalej, ale w swoim codziennym życiu nie czujesz tego tak bardzo. Kiedy wchodzisz do, nie wiem, sklepu, to nie mówisz szczęść Boże, tylko mówisz dzień dobry, tak? Więc nie jest tak źle. Polska coraz bardziej otrząsa się z tego całego kościelnego kiślu.
0: No troszkę masz rację, bo to jest takie na pół gwizdka. Znaczy, no oczywiście nie mamy tu żadnej dyktatury katolickiej, ale no wszędzie są krzyże, władza jest bardzo kościółkowa i jest też pewien ostracyzm, jeśli szczególnie w małych miejscowościach i na wsi też, no, jeśli nie chodzisz do kościoła, to jesteś wytykany, palcami mogą ci tam okna powybijać albo z tobą
1: przesadzasz.
0: W ogóle nie gadają. Nie, nie, tak jest.
1: Nie, dowody albo dowody, nie. A jest presja jak najbardziej, natomiast w sytuacji, kiedy doszłoby do czegoś takiego, no to jednak jest to przestępstwo, są odpowiednie służby, które się tym wszystkim, prawda, zaopiekują, natomiast to też jest, wiesz, to też jest taki troszkę trening charakteru, że trzeba mieć jaja ze stali, żeby powiedzieć, nie, ja nie chodzę do kościoła, mnie to nie interesuje, jak mam, nie wiem, jak pojedziesz sobie na ślub, to tak, ja tutaj przyjechałem cieszyć się twoim szczęściem, ale do kościoła nie wejdę, bo to tak troszkę no, zniewaga dla tych wszystkich wierzących, uczestniczenie i wymachiwanie łapami i wypowiadanie haseł, które dla ciebie nic nie znaczą. Jest to bezczelne wobec ludzi wierzących. Tylko no, trzeba się umieć postawić, tak, żeby potem bez wstydu spojrzeć swojej matce czy babci w twarz i powiedzieć, no ale co, no jestem ateistą, czy tam jestem kimkolwiek innym, nie Polakiem, katolikiem. Wymagana jest do tego pewna odwaga, coraz więcej osób się na to decyduje, a póki co proces apostazji też jest wkurzający, bo musisz sobie załatwiać akt chrztu i broń Boże nie możesz powiedzieć, że ten, że po co go potrzebujesz, bo wtedy może się okazać, że ten akt chrztu w parafii, gdzie byłeś chrzczony, gdzieś zaginął i przez najbliższe 40 lat raczej nie ma szans na jego odnalezienie, więc ta statystyka tych ludzi wierzących, praktykujących jest też bardzo zawyżona. Wielu ludzi chodzi właśnie tylko i wyłącznie po to, żeby odbębnić swoje, żeby się tam, nie wiem, żeby się teściowa nie wkurzyła, czy coś takiego, czy z podobnych powodów również chrzczą swoje małe dzieci, tak, żeby przypadkiem nie było czegoś tam, ale to się kończy, widziałem, jak to wyglądało 20 zdaniem. Lat temu, teraz jest coraz luźniej.
0: Dobra, słuchaj, zapytałeś o dowody, jeśli oglądałem całą masę reportaży, słucham opowieści, jak pojadę na wieś, to czuję ten klimat, czytam, jak ludzie się skarżą tam na jakichś forach czy we wpisach i latami to obserwuję, to pytanie o dowody jest trochę tak bez sensu, bo całe moje dotychczasowe doświadczenie jest w pewnym sensie jakimś tam dowodem takim zbiorczym, więc będę się upierał przy swoim, że ja, wiesz co, w ogóle teraz pytajmierz tutaj przekazał mi newsa, który o wiele bardziej mnie jakby tutaj bardziej się przyjąłem tym niż tym całym zasranym świętem niepodległości. Stan Lee nie żyje, wybitny twórca bohaterów komiksowych, Iron Man, Hulk, Doctor Strange, Fantastyczna Czwórka, Daredevil, Czarna Pantera, Thor, X-Meni, Spider-Man, no cała masa. Staszka oglądaliśmy dosyć często w zasadzie w tych nowszych produkcjach marvelowskich, bo on tam się zawsze pojawia jako taki easter egg trochę. Mhm. Jest jakimś tam sąsiadem, kierowcą autobusu i walił zawsze śmieszne teksty, takie trochę ni z gruchy, ni z pietruchy, albo takie, które sprawiały, że kurczę, ryczałem ze śmiechu. No i to jest dla mnie ważna rzecz, bo komiksy z superbohaterami dały mi kupę frajdy. A całe to państwo, kościół, to jest jedna wielka zgnilizna i nienawidzę tego po prostu, nienawidzę tych ludzi. Szczerze mówię, staram się nikogo nie nienawidzić, ale księży i polityków, jak dla księży i polityków robię wyjątek i niczego dobrego mi nie dali. Państwo i system też w zasadzie więcej zabrało i więcej przykrości sprawiło niż czegokolwiek dało. Ta wyklinana i obrzucana gównem Unia Europejska, przeciwko której też oczywiście ci neonaziści na marszach manifestują, przeciwko tej Unii spalili tam flagę Unii, no to od niej więcej jakby dostałem niż od Polski. Ci, którzy walczyli za ten kraj, dzisiaj chodzą po śmietnikach i nie mają co jeść. Jakiś dziadek się właśnie reporterowi żalił, ale mówił, że on niczego nie żałuje, że ja bym, panie, walczył ja zawsze za Polską, chociaż głodny chodzę, tu kanapkę, patrz pan, jaką kanapkę mam z salcesonem, na więcej mnie nie stać, na leki, po śmietnikach grzebie, ale walczę, będę walczył, bo te komuchy, Żydy. Czy to jest bardziej powód jakiś do szacunku? Znaczy, czy to jest bardziej jakieś chwalebne, właśnie godne szacunku, czy bardziej żałosne taki człowiek, twoim zdaniem?
1: To jest, wiesz, nie znając całej historii, nie znając całego kontekstu, też ciężko powiedzieć, no bo z jednej strony mamy tych wszystkich kombatantów, których widujemy na uroczystościach, z drugiej strony mamy właśnie takich, którzy chodzą po śmietnikach. Nie znamy ich osobistych historii, nie wiemy, jak to, wiesz, bo to na pewno nie ma takiego przełożenia jeden do jednego, tak? Na pewno jedno, co warto zaznaczyć, to jest to, że ktoś tam musiał zginąć, żebyśmy my dzisiaj nie musieli do wojska iść, tak? Więc to jest mimo wszystko dość istotne, a sytuacja geopolityczna była taka, że no niestety ktoś musiał zginąć, tak, i jest, no nie wiem, no ciężko określać szansę, ale pewne prawdopodobieństwo jest, że gdyby wtedy oni za nas nie walczyli, to nasze rody by zwyczajnie do dnia dzisiejszego nie dotrwały, zresztą już bardzo wiele rodów nie dotrwało, i byśmy się zwyczajnie nie urodzili, ewentualnie byśmy się urodzili w jakimś wschodnim województwie Niemiec, tak, czy wschodnim landzie Niemiec, które by żarło tekturę, paździerz i co tam jeszcze było, nie?
0: Albo byśmy się w ogóle nie urodzili, albo byśmy się urodzili gdzie indziej, to jest ciężkie do określenia. Tak sądzę, bo nie znamy dokładnie jeszcze tych właśnie związków przyczynowo-skutkowych, tego jak może jedno wydarzenie wpływać na dalszą tą linię czasową, nie? Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, że to jest taka dla nas nadal abstrakcyjna trochę rzecz.
1: No tak, bo,
0: a z kolei, jak gdybyśmy się urodzili, gdyby los zadecydował inaczej, to byśmy mogli być Niemcami, którzy by zaatakowali nas, nie?
1: No, też mogłoby być w ten sposób, ale wiesz, ja prywatnie bardzo doceniam to, że nie mamy czegoś takiego, co było, nie wiem, jeszcze tam jakiś czas temu kocioł bałkański, tak, gdzie oni się napieprzali non-stop, że nie mamy czegoś takiego, że żyjemy sobie w piaskowych norach i jeździmy na osłach i wstępujemy do Al-Kaidy, zanim Al-Kaida wstąpi do nas. Więc mimo wszystko nie jest tak źle, nie jest tak źle mimo tej całej kościółkowości, mimo tej całej otoczki. Ja jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i jestem dumny z tego, że mieliśmy takie fajne święto, które coś znaczy, tak? Gdzie zostaliśmy odnotowani w bardzo wielu miejscach, gdzie zostały podświetlone piramidy w Gizie, gdzie został podświetlony wodospad Niagara i generalnie wieża Eiffla i ogólnie strasznie, strasznie dużo takiego, wiesz, takiego, ej kurde, ale fajnie, naprawdę fajnie, chce nam się, nie wiem, zapłacić te 20 tysięcy złotych, żeby rozstawić latarnie, tak, biało-czerwone. A jak to wyszło po naszej stronie? No wyszło jak wyszło, lepiej niż w zeszłych latach, bo był w ogóle taki mały plan, pomysł, żebym tam pojechał i zdał relację, natomiast okazuje się, że dobrze, że tego nie zrobiłem, bo i tak korzystanie z telefonu komórkowego było praktycznie niewykonalne, ponieważ BTS-y się przeciążyły i nawet jak dziennikarze gdzieś tam z marszu dzwonili, to zazwyczaj była to rozmowa telefoniczna przez 2G i to jeszcze w tak beznadziejnej jakości, że żadnej relacji bym wam nie mógł zdać. No a jakaś tam, jakieś właśnie dziwne rzeczy. Dzisiaj w ogóle też zaczynają się pojawiać informacje, tak, że Skarbnik Młodzieży Wszechpolskiej nakablował na prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, że ten spalił flagę. A w innym miejscu policjanci właśnie ogłosili, że poszukują osób, które odpaliły racę, bo miało to być zakazane względem regulaminu marszu. No i między innymi Cezary Trotyl Gmyz się chwalił na Twitterze, jak ganiał ze swoją racą. A też jeden z oddziałów Straży Pożarnej, którzy zabezpieczali marsz, też sobie cyknęli zdjęcie z odpalonymi racami, więc no zabawnie się robi.
0: No ale nie wspomniałeś o tym, że Skarbnik Młodzieży Wszechpolskiej nakapował specjalnie i że było to umówione, ponieważ komendant wyznaczył nagrodę 5000 zł dla tych, którzy wskażą sprawcę spalenia flagi. No i sam sprawca poprosił tego skarbnika, żeby na niego doniósł, no bo 5000 drogą nie chodzi, nie? I zrobił to z premedytacją i nie ma nic przeciwko temu, aby stanąć przed sądem. No, problemy się zaczną, jeśli wlepią mu grzywnę 10 tysięcy złotych za spalenie flagi, ale moim zdaniem palenie flagi nie powinno być karane. Podobno, nie wiem, czy to jest prawda, ale podobno na przykład w USA, gdzie flaga też jest jakąś tam świętością, nie wiem, czy... Tylko, że oni podchodzą inaczej do tego, traktują tą flagę jako pewne narzędzie także do zaprotestowania przeciwko czemuś i spalenie flagi jest dopuszczalne jako forma demonstracji. Nie jest to świętość w naszym rozumieniu, tylko trochę inaczej się to do tego podchodzi. Z drugiej strony pięknie składają tą flagę. Pamiętasz, kiedyś porównywaliśmy sobie takie nagrania, że u nas w Polsce podczas jakiegoś święta ktoś, czy to polityk jakiś był, czy jakaś inna ważna osoba, wziął polską flagę i tak ją zmiętolił i rzucił gdzieś tam, nie? A potem oglądaliśmy, jak amerykańscy żołnierze składają tą flagę w odpowiedni sposób. Tu ciach, tutaj narożniki, tu tego i z takim namaszczeniem, nie? To był taki viral chyba, to było takie nagranie, w którym było zestawienie tych dwóch nagrań wideo, właśnie jak w Polsce potraktowano flagę, gdzie niby jest taką świętością wielką, a w USA, no właśnie tutaj Wacek Wellacha, nie wiem, czy to nowy słuchacz, czy ktoś zmienił pseudonim, w USA pisze, w USA nie wolno spalić flagi, z tego co wiem, ale można za to mieć majtki z motywem flagi i się nie zlać. No tak, no te słynne jakieś amerykańskie fikuśne stroje, tak, jakichś showmenów, które przypominają flagę. No ja słyszałem, że można, że jest to dopuszczalne, no ale to musielibyśmy zapytać kogoś, kto żyje w USA i dobrze zna tamtejsze zwyczaje. A wiesz, że u mnie pod oknem wczoraj pobito Ukraińca? To nie wiem, czy to ma jakiś związek z tymi obchodami, bo wiem, że to Ukrainiec, bo tam no, dzwoniłem na policję też i tak dalej. No i słyszałem tam ty ukraińska kurwo, czy coś takiego. No to się domyśliłem, no. Że to na tle narodowościowym. No, więc i to tak brzmieli ci chłopcy, którzy dosłownie kopali go tam po głowie tego Ukraińca, bo tu u mnie w środzie jest wielu Ukraińców, oni tu pracują w jakiejś fabryce Często spotykam w sklepie na przykład, albo na ulicach się przechadzają, sporo ich tutaj jest. No i ci, którzy bili tych Ukraińców, ci polscy chłopcy, to brzmieli podobnie jak ci młodzi chłopcy na tych marszach. Oni w taki charakterystyczny sposób pokrzykują, wiesz, taki Polska, kurwa! Polska, kurwa! Się mylą po polsku! Albo, wiesz, tam, raz sierpem, raz młotem, Żydowak, walcowa, kurwa! No to takie troglodyty, jak dla mnie. To są chyba właśnie ci, o których statystyki mówią, że nigdy nie przeczytali żadnej książki, bo podobno dosyć spora część Polaków nigdy żadnej książki nie, w ogóle nie przeczytała od czasów szkolnych tam, od czasów lektur. A adwokat się pyta, czy krawiec się naćpał. Nie. A ty coś ćpałeś, adwokacie?
1: Może tym z rad z czerwonych. W ogóle sobie zrobiłem wczoraj mały research i poszukałem rad na Allegro. Taka zwykła raca stadionowa to jest jakieś 7 zł, natomiast właśnie tuż przed Marszem Niepodległości jeszcze pozycjonowane, szczególnie, że raca na marsz czy coś takiego, 20 do 30 zł sztuka. Także w ten sposób można spokojnie przyjanuszyć i można było przyjanuszyć i zarobić na tych biednych, znaczy nie takich biednych, no bo sami, że tak powiem, o sobie świadczą, tak? W momencie, kiedy prezydent krzyknął do hymnu i dosłownie całe rondo Dmowskiego zapłonęło na czerwono, mnóstwo dymu, mnóstwo tych właśnie rac, jeszcze ktoś świece dymne odpalił w pobliżu samochodu z prezydentem, no to tak troszkę, no kurde, no i to ma iść w świat, tak? Raca czerwona i biały dym, tak? No, bardzo, bardzo dumne, bardzo dumne. A co do tego Ukraińca w ogóle we Wrocławiu na marszu, pierwszą osobą, która została ranna, był Anglik, który nie wiem, przyjechał turystycznie czy coś takiego. A tam jeszcze dwie osoby, z tego co wiem, również zostały ranne. Było dużo gorącej niż w Warszawie, ponieważ oczywiście w Warszawie była bardzo dobra obstawa ze strony policji, więc to się jakoś trzymało, ale tam poszedł spalić pracę, jak tutaj pytaj, wiesz, zaznaczę. Natomiast wiesz, no, ta cała ksenofobia, ta nienawiść do, nie wiem, do Ukraińców, to po pierwsze jakieś takie, nie wiem, ludzie, dla których wyjazd poza swoje województwo jest na przykład przygodą życia, o tym, żeby wyjechać kiedykolwiek za granicę, to pewnie nawet nie będą mogli marzyć. I nie wiem, jakieś takie zaskoczenie, że ktoś może, nie wiem, pojechać gdzieś, że może pojechać do pracy do innego kraju. Jak już też jakiś czas temu mówiłem, no, w momencie, kiedy 2 miliony Polaków wyjechało do Wielkiej Brytanii, to wtedy była pretensja, że oni nas traktują jak zwierzęta. A teraz, kiedy robimy to samo z Ukraińcami, no to jest zaskoczenie, bo oni odbierają nam pracę. Zresztą, jeżeli masz aż tak bardzo słabą pozycję zawodową, że zagraża ci Ukrainiec, to może ustąp mu miejsce, bo może on będzie lepszy w wykonywaniu i płaceniu podatków tutaj.
0: Mnie w Irlandii bardzo dobrze traktowali Irlandczycy, powiem ci. Bardzo przyjaźnie uśmiechali się i pomocni byli, wiesz. Czego nie można powiedzieć o Polakach, Rosjanach. Czesi byli bardzo mili, Hiszpanki też. Właściwie to jak spotkałem się z Polakami, bo spałem w pewnym momencie w hostelu takim, gdzie było ich sporo, znalazłem jeszcze karteczkę na drzwiach, że Polaków nie obsługujemy, nie chcemy, ale mimo to zaryzykowałem i jakoś tam się wkręciłem. Potem się okazało, że w środku jednak są Polacy, mimo tej wywieszki. No to był jedyny moment, kiedy spałem z portfelem pod poduszką. Więc nie mam najlepszego w ogóle zdania o Polakach. Są nietolerancyjni, często agresywni, prostaccy. Oczywiście wiadomo, że jest cała masa wyjątków, ale mówimy o pewnej statystyce, nie? No i nie oszukujmy się, im ktoś huczniej świętuje to święto niepodległości, im uważa się za większego patriotę, no to tak statystycznie to będzie tam więcej właśnie takich buraków, prymitywów, agresywnych, na łyso ostrzyżonych jakichś skinheadów, neonazistów. To jest, nie jest żadna tajemnica, żaden sekret. Oczywiście zaraz się tu na mnie oburzą, nieco po niektórzy powiedzą, krawiec, skąd masz te dane. No przecież to widać gołym okiem. No. Tak samo jak widać, że Polska jest katolicka, tak samo jak jak widać to wiele innych rzeczy, no to, to jest też to widać, tak, że im ktoś jest bardziej patriotyczny, tym właśnie głupszy, tak jakby. No, no powiedzmy sobie to w końcu tak wprost.
1: Umiejętnie chcesz powiedzieć, że jestem głupi.
0: No może jesteś tym właśnie wyjątkiem, no, a poza tym, czy ty jesteś jakimś patriotą takim wielkim, no, nie wiem, masz jakieś symbole narodowe w domu, jakaś szabla ci wisi, o historii Polski sobie czytasz, nie, ty oglądasz sobie anime, interesują cię komputery, no nie wiem, no...
1: Przepraszam bardzo, ale
0: Nie byłeś nawet na tym Marszu Niepodległości też.
1: No nie byłem.
0: Coś z ciebie za patriota wielki. Ile razy w audycjach do tej pory opowiadałeś coś o Polsce, o polskości, o polskiej kulturze? Ja cię nie uważam za jakiegoś patriotę. Może ty chciałbyś być na przykład patriotą, albo chcesz stanowić tutaj teraz jakąś przeciwwagę, żebyśmy nie gadali, wiesz, tak samo, nie? To żeby
1: Kupiłem wszystkie Wiedźminy w dniach promocji, także wspieram polski przemysł growy. A tak serio, choćby to, że nie wyjechałem sobie za granicę do pracy, bo nie chciałem, tak, mimo że miałem taką możliwość. Lubię ten nasz kraj ze wszystkimi swoimi wadami i zaletami, tą taką można powiedzieć trudną miłością go kocham i spokojnie mogę być, wiesz, a na przykład pady do PlayStation, mam jeden biały, drugi mam czerwony, nie? A to w sumie dopiero teraz zauważyłem powiązanie. Patriotyzmu się nie nosi na, nie wiem, na tym, ile masz flag wywieszonych, ile masz orzełków, tak? Czy sobie, nie wiem, wytatuujesz na dupie Polskę walczącą, tak? To nie jest patriotyzm, to jest czy koszulkę zjem wrogów ojczyzny, czy coś w tym stylu, tak? To nie jest patriotyzm. Z historii też nie jestem dobry, tak? Więc też nie mogę się pochwalić, żebym znał jakąś super historię naszego kraju. Znam ją trochę i co całkiem dużo jak na mnie. Jak na moje możliwości, przynajmniej jeżeli chodzi o tę gałąź nauki. Natomiast wybierając, nie wiem, produkty, które kupuję, to staram się, żeby to był kapitał polski, tak? Bo przede wszystkim się głosuje portfelem. Uczestniczę w wyborach. Zachęcam ludzi do tego, żeby uczestniczyli w wyborach, bez względu na kogo będą głosować, tak? No jest, wiesz, z jednej strony patriotyzm, z drugiej strony jest polityka, gdzie polityka jest już brudna, a jedno leży bardzo blisko drugiego i wielu ludzi może mieć problemy z rozróżnieniem jednego od drugiego, że jak ty możesz się nazywać patriotą, jeżeli głosujesz na X, nie? No, na cokolwiek, co by nie było PiS-em. Więc finalnie tak, uważam się za patriotę, mimo że jestem obywatelem świata i zawsze się za takiego uważałem. Dawno, dawno temu, gdzieś tak w ogólniaku, na studiach miałem takie podejście plucia na Polskę, tak, że ona mi nic nie dała i że tutaj się do niczego nie nadaje. A potem stwierdziłem, wiesz co, zobaczyłem, jak wygląda patriotyzm za granicą u ludzi, głównie z zachodniej Europy, tak, u młodych ludzi z zachodniej Europy, gdzie nie masz tej całej, wiesz, martyrologii, tak, nie masz takiego cierpiętnictwa, nie masz, wiesz, nie masz takiego kościółkowego bicia pokłonów, nie, tylko takie, no tak, znam swoją historię, i jest to, nie wiem, jest to w jakiś sposób historia ciekawa, tak, warta poznania, warta opowiedzenia, warta również pochwalenia się. Również taki, można powiedzieć, lokalny patriotyzm, bo swoje miasto uwielbiam, bardzo je lubię i promuję jak tylko mogę. Więc takie zdrowe, ludzkie. Nie jest ważne, ile walniesz zdrowasiek w intencji ojczyzny, tylko to, czy kupując chleb sprawdzisz, czy to jest polski producent, czy nie. Nie wiem, mi się wydaje, że jednym chlebem robię więcej niż zrobiono na wszystkich mszach za ojczyznę wczoraj.
0: Max do nas dołączył. Witamy Maxa na antenie.
2: Witam, dobry wieczór, dobrze mnie słychać.
0: Bardzo dobrze.
2: Świetnie, fajnie was słyszeć. Słuchajcie, od razu wchodzę z tematem, bo uważnie was słucham. Rzeczywiście muszę tutaj zgodzić się z potrzebą i tak naprawdę może nie stać po jego stronie, tylko po prostu podzielam jego zdanie. Nie tylko właśnie jeżeli chodzi o jakiś zachód, czy akurat ja byłem większość ostatniego czasu właśnie w Finlandii i też widziałem, jak tam patriotyzm wygląda, ale o tym zaraz. Rzeczywiście zauważyłem, że troszkę nasi... osoby naszej narodowości, o, starają się troszkę kopiować niektóre wzorce z Ameryki, nie mając świadomości, że Ameryka jest troszkę, Ameryka troszkę ma inną historię i tam takie zachowania mogą, mogą mieć miejsce, mogą być troszkę naturalne, nie muszą być jakieś szkalane właśnie i nazywane nazistami, faszystami i tak dalej, bo po prostu oni nie przeżyli tego, co my tutaj w Europie. I nawet jeżeli tam po prostu ktoś będzie mówił yeah, God bless America i tak dalej, i tak dalej. Hail to the flag, chwała fladze i tak dalej, no to nie będzie nazywany faszystą, tylko po prostu patriotą, czy po prostu o, ten albo to jest Yankees, albo coś w tym stylu, nie? Natomiast w Ameryce też pojawiają się różne hasła rasistowskie i tak dalej i tak zwany white power, nie? Tylko że to po prostu trzeba likwidować szybko. I jakoś się tam ludzie nie wkurzają o to, bo po prostu wiedzą, do czego to mogłoby by jakoś doprowadzić. Chociaż oni są tam nauczeni totalnego przez te lata 70., 80. i 90. właśnie tak naprawdę tej antykomuny, fuck the socialists i tak dalej, nie? Teraz to już troszkę zmniejszyło swoje macki. Więc tam troszkę się tak jakby wzajemnie jedzą te jakieś takie doktryny polityczne. Jeżeli chodzi o Finlandię, no to akurat miałem tą przyjemność i to jest tak naprawdę ewenement, może nie na skali światową, ale po prostu na skalę mojego życia, że byłem na obchodach czy po prostu w tym kraju też i przeżywałem to na własnej skórze stulecie odzyskania niepodległości czy po prostu niepodległości Finlandii, powstania i Polski, będąc w Polsce, czyli wtedy byłem w Finlandii, teraz jestem w Polsce, więc to jest takie fajne i naprawdę mam jakieś takie porównanie mniej więcej, jak to wygląda. Otóż jedna z osób, która po prostu wrzuciła coś na Facebooka, chętnie czytałem ten post, napisała, że Finlandia jako na stulecie właśnie odzyskania niepodległości zasponsorowała razem z miastem w Helsinki wielką, ogromną, multimedialną bibliotekę właśnie w Helsinkach, która zajmuje bardzo dużo powierzchni, ma bardzo dużo sal kinowych i tak naprawdę jest jedną z największych bibliotek chyba w Europie nawet, więc mniej więcej to był jakiś taki prezent od rządu, bo tam rząd właśnie się tam sponsorował razem z miastem Helsinki. No i pochłonęło to około 100 milionów złotych lub euro. Proszę, wybaczcie mi, po prostu pamiętam liczbę, a nie walutę. W każdym razie.
0: Fajne, no to jest coś konkretnego, nie? Niezmarnowane pieniądze, to zostanie już na zawsze i da dużo korzyści. No, bardzo mi się to podoba.
1: No, prezydent Andrzej Duda powiedział, że my sobie odbudujemy Pałac Saski i zrobimy z niego urząd, żeby jeszcze więcej urzędników miało pracę w ładnych, pięknych, pozłacanych ścianach.
2: Tak, no coś w tym jest. No, panowie, no, nie wiem dokładnie, co na stulecie Polski zostało zrobione. Ja się spodziewałem, że może być na przykład, nie wiem, jakaś ładniejsza flaga, jakieś, powiedzmy, orzełek z koroną w końcu zamkniętą. Wiecie, jakieś takie prozaiczne rzeczy, żeby tych Polaków jednak tam, powiedzmy, uspokoić trochę, czy po prostu dać im jakieś takie wrażenie, że coś jest. A to było po prostu to samo święto, tylko że po prostu idziemy razem, tylko że my 1000 metrów dalej. Uważnie to obserwowałem, bo akurat byłem z rodzicami, oni mieli telewizję, więc akurat słyszałem te wszystkie komentarze. I aha, jeszcze był pomnik Lecha Kaczyńskiego na Placu Piłsudskiego, dobrze. Tutaj akurat śmiechłem, tak od pisiorów staram się troszkę po prostu trzymać dystans, nie do tego, co robią. Natomiast tutaj po prostu już musiałem śmiechnąć. Ale na przykład, no wiecie, no jak w Finlandii tak naprawdę święto niepodległości, to oni już obchodzili rok przed, jak oni mają 1917, tak jak wtedy była ta rewolucja tam w Rosji, no to właśnie oni wtedy uzyskali niepodległość, no to w 2016 już ja widziałem jakieś czekoladki, kubki, koszulki, wszystko z Suomi 100. Po prostu, rok wcześniej, a ja tego tak niespecjalnie widzę tutaj, nie? Może po prostu ludzie boją się, bo to chyba też o to chodzi, ludzie boją się tak naprawdę z tym uasabiać, bo boją się zostać nazwanymi właśnie tam nacjonalistami, tylko dlatego, że nosisz kurwa koszulkę, przepraszam, z, nie wiem, z Polską, albo masz jakiś taki kubek. To jest też z drugiej strony moim zdaniem troszkę takie przegięcie, bo ja z przyjemnością na przykład miałem, jak mieszkałem na osiedlu w Finlandii, mieliśmy tam maszt i na co drugim, trzecim po prostu osiedlu jest parę takich masztów z flagą Finlandii po prostu co jakiś czas wywieszaną i to nie jest nic złego, nikt nas nie nazywa nacjonalistami, nie nazywał. To po prostu jest ładne, to jest po prostu wiesz, gdzie żyjesz i tak dalej. To są jakieś. Jest ładne, to jest po prostu wiesz, gdzie żyjesz i tak dalej. To są jakieś barwy narodowe i po prostu osoby, które lubią tak wyzywać od nas.

0: mniej. No to już będzie pięknie.
1: No tak, tutaj jest coś takiego i właśnie przy okazji Marszu Niepodległości, który już się chyba na stałe wbił do naszego krajobrazu, do naszego kalendarza, daje się zauważyć to, że środowiska narodowe niejako sobie próbują zawłaszczyć to wszystko i to, że powstał Marsz Prezydencki, było decyzją bardzo dobrą, no bo co prawda no, ma swoją opcję polityczną, ale mimo wszystko jako reprezentant, pierwszy reprezentant Polski powinien właśnie no, ponad podziałami tak ramię w ramię maszerować. Ale kurde, no i z drugiej strony, tak, ci wszyscy ludzie, którzy przyszli na rondo Dmowskiego, oni nie wiedzieli, w którym marszu uczestniczą. I iść za flagami Młodzieży Wszechpolskiej, za flagami ONR-u, za flagami jakichś bojówek nacjonalistycznych, które ONR zaprosił, no to tak troszkę mało fajnie. No i tak jak mówisz, przez te próby zawłaszczenia symboli narodowych przez środowiska narodowców, tak, przez te faszyzujące środowiska, mamy ten problem, że no, boimy się, no chyba, że akurat gra reprezentacja Polski w coś tam, no to wtedy okej, okay, no to wtedy można sobie przyjść z flagą na piersi, czy coś takiego.
2: Moim zdaniem to patriotyzm został już dawno zawłaszczony przez różne grupy, a taką największą grupą to są właśnie nacjonaliści, jacyś tacy bogoojczyźniani i ciężko mi się i z nimi jakoś utożsamiać i z Komorowskim też jakoś nie czuję sympatii do tego prezydenta. W ogóle u nas elity są tak skompromitowane, że ciężko mi jakoś się włączyć w to wszystko i iść koło jakiegoś Komorowskiego, czy Kaczyńskiego, czy Kwaśniewskiego, czy Wałęsy. Nie wiem, najlepiej się czuję, jak w ogóle to te obchody mnie nie obchodzą. To się najlepiej czuję.
1: No niby tak, ale wiesz, ale gdyby nie ta cała otoczka, gdyby to faktycznie...
0: Jest to niezbyt łatwy temat, bo mimo tego... No mów, potrzeba.
1: Nie, mów, bo
2: jakieś lagi no. Tutaj chyba mamy. No to powiedz ty pierwszy, Max, może.
0: Dobrze, dziękuję za głos. No to nie jest dość łatwy temat, tym bardziej, że on pojawia się tak naprawdę co roku. Nie ma dużych zmian, ale w sumie nie wiem, czy wy też zauważyliście, bo to może być troszkę też, wiesz, teorie spiskowe. Natomiast zauważyłem, że odkąd, chcąc nie chcąc, odkąd PiS przejął władzę, to raczej nie ma jakichś takich super mega ekstra burt w 11 listopada. Przypadek?
2: Bo się czują teraz jak u siebie.
0: No właśnie,
2: ci
0: pytanie
2: czują,
0: co o tym myślicie.
2: Jest ich władza, nie, teraz?
0: No nie do końca, bo narodowcy też nie chodzą ramię w ramię z pisowcami, tylko pisowcy tak najwidoczniej te troszkę się narodowo bardziej poczuwają, więc może oni nie walczą z nimi, tylko tak naprawdę, no właśnie, oni nie prowadzą z nimi walki, tylko po prostu stoją obok, no dosłownie w sumie wczoraj, nie?
1: No. To jest jak wiesz, to jest tak jak troszkę masz jakiegoś takiego wujka, kryminalistę, który zawsze cię odwiedza na Wielkanoc i nie chcesz go zaprosić do stołu, ale wiesz, że się zrobi chryja, jeżeli go nie zaprosisz i tak przyjdzie, nie, tutaj ukradnie flaszkę, rozbije trochę szkła, wróci pijany samochodem do domu, taki wujek, no trzeba go to jakoś tam tolerować, bo wypada,
0: czyli zapraszasz,
1: bo się
0: go do przedpokoju. Po prostu.
2: U nas to właściwie wszyscy się ze wszystkimi nie lubią. I Polska jest strasznie spolaryzowana, nie? Jakaś taka. I w ogóle też raz słyszymy, że ci to są lewacy, a potem, że prawica, że ta to jest Żydówa, a potem, że Niemka. I tak właściwie nie wiadomo już, kto kim jest, wiadomo tylko, że wszyscy wszystkich nie lubią. I wnerwia mnie też takie coś, że tylko podczas jakichś wielkich obchodów, wielkich świąt padają takie słowa, że o, jesteśmy razem, odrzućmy na bok wszelkie waśnie na ten jeden dzień, co? A potem się znowu napierdalajemy kijami po głowach, nie? Bo za dwa dni wszystko wróci do normy, właśnie tej nienormalnej normy. I to
0: może
2: jest
0: właśnie,
2: bez sensu.
0: To może właśnie od tego jest ten dzień, nie? Że pomimo tego, że ludzie się tam nie lubią i tak dalej, to nie jest tak, że oni się nie lubią. To są po prostu przeciwnicy polityczni. to jest, a i całe chmary za nimi stojące, którzy każdy ma swoją jakąś agendę, tak?

0: bo oczywiście trzeba zwracać na to uwagę, czy tak jak 1 maj kiedyś był takim systemowym świętem socjalistycznym, tak teraz troszkę 11 listopad na to wychodzi, żeby po prostu używać to na swoją korzyść. Są osoby, które w to wierzą i które się z tym utożsamiają, a są osoby, które wykorzystują to dla własnej agendy i to jest okej, no trzeba to troszkę zaakceptować. Wiem, że to nie jest też łatwe, bo dupa boli, no mnie kiedyś też bolała, natomiast wiem, że co roku bywa naprawdę bardzo podobnie, chociaż teraz już troszkę spokojniej, więc też tak naprawdę łatwiej się to komentuje, nie jest tak, że po prostu oczernia się jedną, drugą stację czy tam jedną gazetę za jakieś tam słowa, no bo jest jakaś tam alternatywa, a tym bardziej żyjemy w świecie smartfonów, więc na przykład oglądam sobie live streamy od znajomych którzy są w Warszawie, więc da sobie człowiek wyrobić własną opinię i troszkę ten ból dupy jest mniejszy, a przy okazji staliśmy się troszkę, zauważyłem, odporniejsi na te takie przekazy medialne, bo już wiemy, że one są co roku te same, tak? To tak naprawdę uspokaja trochę, bo już wiesz, jak będzie, że na przykład TVN będzie szukało burt, TVP, powiedzmy tam Info, będzie tak naprawdę uspokajało wszystko i absolutnie nie pokazywało takich rzeczy, tak? I tak dalej, i tak dalej. No to jest dość przewidywalne, więc biorąc to pod uwagę i mając to w głowie, myślę, że tak naprawdę spokojniej można, że tak powiem, przeboleć te święto i tą całą nienawiść, która się pod tym kryje.
1: Ale z drugiej strony zauważam, że pewien bardzo pozytywny aspekt w tym wszystkim i również w tym, że ONR i właśnie te młodzieże wszechpolskie się koncentrują na Warszawie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wszyscy ci bojówkarze cisną od razu do Warszawy, a w pozostałych miastach, no poza Międlarem we Wrocławiu, ale po Międlarze nie można się było niczego innego spodziewać, masz faktycznie piękne happy, tak? W Łodzi, przemarsz ulicą Piotrkowską ze 100-metrową flagą, gdzie faktycznie, bo wiesz, bo tak się mówi, że rodziny z dziećmi, a tutaj flagi czegoś tam, a tutaj jedna swastyka. Tak, byli faszyści na Marszu Niepodległości w Warszawie i były rodziny z dziećmi na Marszu Niepodległości w Warszawie. Natomiast w pozostałych miastach okazuje się, że mamy faktycznie takie zjednoczenie, to coś fajnego, jakiś taki fajny happening, tak? Gdzie możesz sobie przyjść ze swoją babcią na wózku, ze swoim dziecięciem za rączkę i jest fajnie, jest naprawdę super i bardzo mi się to podoba.
2: Max, powiedziałeś, że Polacy stali się bardziej odporni na propagandę medialną, to znaczy, że powiedziałeś, że nie łykają tak wszystkiego jak dawniej, ale nie wiem, czy to tak jest, bo zobacz, jak wielu ludzi jest dzisiaj ślepo zapatrzonych, zasłuchanych i jak wszystko bezkrytycznie łyka z mediów tak zwanych alternatywnych. Albo jak nieograniczony wręcz kredyt zaufania ma Radio Maryja. Albo jak prawicowe jakieś medium wpływa na ludzi. Albo na przykład taka Fronda, nie? Tam wszyscy wiadomo, że będą zawsze po stronie tego medium, którzy są odbiorcami na co dzień. Akurat tej gazety, tej telewizji i właśnie tak bezkrytycznie podchodzą ludzie, wydaje mi się, dzisiaj. Tylko powstały nowe media. Tylko, że powstały nowe media. Kiedyś mieliśmy w zasadzie tych mediów garstkę, nie? Była jedynka, dwójka, radiowa trójka, jedynka, dwójka, trójka. No właściwie tych kanałów telewizyjno-radiowych było kilka. No, a dzisiaj się to wszystko zupełnie pozmieniało i ludzie tak jakby skanalizowali swoją ufność dla tych mediów, które sobie cenią, a w stosunku do innych na przykład wykazują taką wręcz nawet nadmierną nieufność, że wszystko, co zostanie w tak zwanym mainstreamie opublikowane, to wiadomo, że to jest kłamstwo, nie? Nawet jak napiszą o pogodzie, że jutro będzie śnieg, to wiadomo, że to jest, że oni zawsze kłamią, nie?
0: No coś w tym jest. Natomiast tutaj z tym mogę się zgodzić, a przy okazji z komentarzem Wacek Wella, że tak naprawdę ktokolwiek, powiedzmy, ogląda, powiedzmy, tam TVN, to on zawsze będzie wiedział, czego się spodziewać, i on chce to oglądać, i on tego dostaje. A ktokolwiek ogląda, wiesz, tam TVP Info, to on też to dostaje. On dostaje właśnie ten taki zastrzyk patriotyzmu i tak dalej. Więc no, ja już przestałem to jakby krytykować, tylko po prostu to można z pozycji tylko i wyłącznie obserwatora po prostu zaznaczyć, tak jest, w ten sposób i tyle, no. Bo to też Wacek mówi, że to nie jest tak, że one mają nieograniczony kredyt zaufania. No zależy u kogo, tak. No, jeżeli słucha się, powiedzmy, 5 dni, to też z Krawcem się zgodzę, no to jest tak, że ludzie już stoją przy tym, tak?
1: Niby tak, ale to też należy pamiętać jednak o tym, że media to w dalszym ciągu dla nas są pewne narzędzia poznawania świata, które ułatwiają nam zapoznawanie się z tym, co się dzieje wokół, i sami sobie krzywdę robimy, jeżeli sobie się zamykamy w jakiejś bańce i wchodzimy tylko na portale czy telewizje, z którymi się zgadzamy, tak? Nikt przecież, nie wiem, nie zmusza cię siłą do oglądania, czy to TVP Info, czy to TVN24, nikt ci nie zabroni przełączać się między tymi dwoma telewizjami, jeżeli oglądasz relacje choćby właśnie z Marszu Niepodległości, żeby znaleźć gdzieś ten jakąś fajną część wspólną, która będzie najbliższa prawdy. Zrobienie medium, które byłoby naprawdę całkowicie niezależne, jest w zasadzie niewykonalne, bo współcześnie nawet takie BBC, który chyba uchodzi za jakiś taki wzorzec, ile lat już minęło, tak? A jednak mimo wszystko w dalszym ciągu zdarzają im się jakieś wtopy, pomyłki i rzeczy, które im można spokojnie zarzucić, bo zawsze się znajdą złodupcy, którzy będą gdzieś tam, nie wiem, w jakiejś skrajnej lewicy czy w skrajnej prawicy, którym się wydaje, że oni, będąc właśnie takimi mujahedinami swojej partii politycznej, że to jest centrum, że to jest ideał, a wszystko, co jest odrobinkę na lewo, to są już jacyś tam, nie wiem, antifowcy, faszyści, czy jakbyś tego nie nazwał. Więc no, tutaj bardziej edukacja ludzi, krytyczne ocenianie tego właśnie przekazu, o którym mówimy, który mi się wydaje jest... Ta krytyka jest coraz większa, przynajmniej powiedzmy w tym naszym młodszym pokoleniu, tak? Bo wiadomo, że jeżeli ktoś tam ma 50-60 lat i on całe życie spędził w swojej bańce informacyjnej, to on w momencie, kiedy przełączy na kanał, który ma nieco inną narrację, to nie będzie w stanie, wiesz, nie pogodzi się z tym, nie będzie w stanie nawet wytrzymać otrzymywania tego przekazu. Nie będzie w stanie, nie wiem, wychwycić właśnie choćby relacji z tego, że gdzieś pada śnieg. Nie, to na pewno nie pada śnieg. No to niemożliwe, bo przecież oni zawsze kłamią. No ale jeżeli robimy coś takiego, no to sami sobie czynimy krzywdę.
2: Okej, dziękujemy Ci, Maksie, za ciekawy głos w dyskusji, za to, że zadzwoniłeś w ogóle i tutaj się podzieliłeś swoimi przemyśleniami. Chciałbyś jeszcze coś na zakończenie powiedzieć?
0: Dziękuję również za głos. Nie, słucham dalej, chłopaki, i trzymajcie się, i wszystkiego patriotycznego.
1: Dzięki, na razie, trzymaj się.
2: A niestety, rozłączyłem niechcący. Łączymy się znowu tutaj z potrzebą.
1: Zamiast escape wcisnął enter.
2: Niestety, wszystkie moje doświadczenia wskazują na to, łącznie z nocnym radiem, doświadczenia w tworzeniu albo we współtworzeniu różnych mediów, pokazują, że Polacy w większości raczej wolą takie media, które utwierdzają ich w tym, co myślą, albo nadają taki przekaz, który im się podoba, i no niestety, prowadziłem kiedyś jeszcze bloga politycznego, który upadł właśnie z tego powodu, że starał się prezentować różne perspektywy, nie? Różne widzenie aktualnych. No tutaj też w Nocnym Radiu w zasadzie mamy i komunistę, i kapitalistę, i katolika, i wściekłego antyteistę, jak ja na przykład, nie? Z potrzebą często się kłócimy o coś i zupełnie się nie zgadzamy. Ja na przykład bronię troszeczkę ostatnio nawet właśnie ostatnio trochę bardziej różnych tam alternatywnych rzeczy spiskowych, czy też altmedów różnych. Potrzeba jest bardzo anty. Jakoś potrafimy znaleźć wspólny język, ale tak właściwie ludzie tego nie lubią, nie chcą takich mediów i wszystko to potwierdza. No, popatrzcie, znowu nam odeszło iluś tam sponsorów i mamy chyba mniej na Patronite sponsorów niż mieliśmy, jak wystartowaliśmy. No. Więc to jest bardzo dla mnie przykre, zniechęcające i, no, i musicie się pogodzić z tym, że jeśli wam nie zależy, to mi też nie będzie zależało. Nie wiem, Potrzeba pewnie będzie miał trochę inne zdanie i będzie jakoś tutaj prężniej ode mnie działał, ale ja mi trochę chęci odchodzą.
1: No, 2 tygodnie temu właśnie z takim zapytaniem w zasadzie właśnie się zwróciłem, bo tam Patronite w ogóle strasznie sugeruje, żeby się kontaktować mailowo, żeby wyciągnąć tam z tego słuchacza. Nie chcę tego robić, bo sam miałem kiedyś taką sytuację, że bodajże jak PayPal miał jakąś czkawkę między właśnie bankiem a tym, no i właśnie mi anulowało subskrypcję, bo się akurat to zbiło z datą, nie? I właśnie autor, którego wspierałem wówczas, wysłał do mnie takiego strasznie dziwnego maila, taka zawalowana troszkę pretensja, takie, a jakbyś mi tutaj mógł ten, co tak, kurde nie, także wolałbym, żeby to było oddolnie, żebyście wy nam, moi drodzy, choćby mailem na kontakt@nocnaradio.pl powiedzieli, czemu zrezygnowaliście, a co możemy zrobić, żebyście jednak to do nas, na nasze łono wrócili, bo to też nie chodzi o to, żebyśmy się w jakiś sposób tam tutaj dziwnie pałowali. No nie było żadnej odpowiedzi, ale jakby co to raz jeszcze o to proszę, bo nie mając od was informacji, nie wiemy, co robimy lepiej, co robimy gorzej, co jak powinniśmy bardziej, w którą stronę pójść. A co do takiego, wiesz, żeby zrobić sobie jakieś medium, w którym, no nie wiem, no jesteśmy tutaj, nie jesteśmy tutaj tylko my sami, czy nie jest tylko krawiec, czy to nie jestem tylko ja. Każdy ma swoje show, które ma pewną jakąś linię, która odpowiada naszej osobowości. Możemy, nie wiem, mogę nawet w ramach eksperymentu kiedyś, nie wiem, jakiegoś narodowego nocnego marka, w którym będziemy wychwalać Rzeczypospolitą pod niebiosa, cieszyć się jej wielkimi osiągnięciami, opowiadać o tym, jak Lech Kaczyński zrobił więcej dla odzyskania niepodległości przez Polskę niż Józef Piłsudski, tak? Ale to nie będzie autentyczne, to nie będzie szczere i to będzie, to równie dobrze możemy, nie wiem, możemy pójść do burdelu jako pracownicy albo coś takiego i po prostu sprzedawać swoją, no tylko, że w radiu no to sprzedajemy swoją mordę, a nie coś innego. No ale nie jesteśmy ani ja, ani krawiec, ani Błażej kimś, kto po to, żeby troszkę lepiej na słupkach wyglądało, by się całkowicie, nie wiem, no, wyrzekł tego wszystkiego tylko i wyłącznie po to, żeby wejść w dupę komuś dla zasięgów.
2: No, ja w każdym razie przechodzę troszeczkę na taki tryb, że będę traktował radio jako hobby bardziej, a nie jako pracę, obowiązek. No, oczywiście stwarza to pewien problem, bo potrzeba póki co jeszcze ma power, ma chęć i tutaj wiarę. No i jakoś tak bardziej zdyscyplinowany jest troszeczkę ode mnie. No ale to najwyżej mogę tutaj zrezygnować z jakichś tutaj wpływów z radia. Bo jakoś też no, nie są to na tyle duże rzeczy, żebym się czuł z tego powodu jakoś bardzo źle, nie? Więc musicie się niestety pogodzić z tym, że krawca będzie troszkę mniej teraz. Czasy ostateczne prawdopodobnie zawieszę. No właściwie to na pewno zawieszam. Czasy ostateczne, szczerze mówiąc, po prostu za dużo to jest pracy przy tym i troszkę mi się nie chce. Muszę sobie w każdym razie troszkę odpocząć od tego. Może coś będzie zamiast. Planuję przejść na taki tryb, że nadaję, kiedy mi się chce, nie? I takie trochę luźniejsze audycje. Kurde, co, jakieś maniery nabrałem. Troszkę i troszkę.
1: Ale to też ty zawsze byłeś taki troszkę.
2: U innych też to wyłapujesz. Też takie właśnie troszkę to, troszkę tamto i w ogóle chciałbym wam troszkę tutaj troszkę, jak małe dziecko. Tak. Troszkę,
1: nie, chcę, troszkę. Nie chcesz ludziom powiedzieć, że po prostu jesteś wkurzony, bo to kosztuje cię naprawdę bardzo dużo pracy i wolisz się zająć uczciwą pracą, a nie gadać do radia, bo ci się zwyczajnie będzie bardziej opłacało, bo 4 godziny poświęcone na przygotowanie audycji, to dadzą ci tyle pieniędzy, ile masz wpłat przez cały miesiąc, bo tak to wygląda mniej więcej, nie oszukujmy się.
2: No trochę tak, ale te troszkę, też... troszkę. Jestem troszkę wkurwiony. Nie, ale to nie do końca tak jest, bo zauważcie, że już od wielu, wielu lat nadaje, nie mając tego jakichś wielkich kokosów, ale zawsze przychodzi taki czas, że w końcu się jakoś odechciewa, nie? Jak nie ma tego motoru. Ale to nie jest tak, że mi się całkiem tutaj odechciewa, czy całkiem odchodzę z radia. Nie, tylko zmieniam...
1: Troszkę.
2: Nieco. Nieco. Tryb. Przełączam się na inny tryb. Troszkę.
1: No wiadomo. Zresztą też robić cały czas to samo, to prędzej czy później człowiek się wypala i takich sytuacji widzieliśmy całe mnóstwo, więc od czasu do czasu jakaś zmiana jest, no zawsze wychodzi na jakiś plus.
2: No.
1: Troszkę.
2: Może też będzie tak, że troszkę to właśnie wyjdzie na dobre, bo ruszę z jakąś nową serią, albo to takie luźne nadawanie będzie dawało więcej przyjemności, nie będzie takim obowiązkiem, nie? A powiedz tak szczerze, tobie się potrzeba, chce nagrywać na przykład czytajniaki, albo sprawdzamy, czy robisz to w ramach jakiejś takiej inwestycji, że myślisz, że to jakoś wypromuje radio, jest to dla ciebie bardziej taką pracą, z której masz trochę frajdy, ale bardziej to traktujesz jako, wiesz, taką jakiś wkład swój, czy po prostu sama frajda i siadasz sobie, nagrywasz i to jest taka twoja zabawa, że wolisz to, niż sobie obejrzeć jakieś dobre anime na przykład.
1: Znaczy tak, Sprawdzamy mi się bardzo dobrze nagrywa, bo przy przygotowaniach nawet do Sprawdzama uczę się mnóstwo rzeczy, a ja jestem ciekawski, ja potrafię, wiesz, tutaj już się kładę spać, a potem o 5 rano się łapię na tym, że czytam na komórce artykuł o tym, jak zbudowana jest bomba atomowa, nie? No, na przykład, nie? No, po prostu mam taki, wiesz, ten głód ciekawości i fajnie te wszystkie ciekawostki, które jakoś mi się uzbierały przez te wszystkie lata, żeby to jakoś ukierunkować i puścić, bo wiem, że to daje bardzo, daje też fan ludziom. Zresztą nie tylko w nocnym radiu, ale również poza, jest bardzo ciepło przyjmowane, poza oczywiście odcinkiem o szczepieniach, ale to do tego jeszcze wrócimy sobie parę razy. No niestety bańka informacyjna zawsze boli, kiedy coś ją przekłada. A co do czytajniaków, no to tutaj było bardzo dużo pracy. Nie było za dużego fanu dla mnie, a samo, wiesz, samo przeczytanie, później opracowanie tego, wycięcie wszystkich mlaśnięć, nagranie każdego skomplikowanego słowa po 3 razy i wybranie potem takiego, które będzie brzmiało najlepiej. Podkłady jeszcze przecież przy tym były. Ogólnie jakiś taki, wiesz, cały jednolity pomysł, który z jednej strony ani nie zatrybił za bardzo, a z drugiej strony no nie dawał mi aż takiego dużego fanu. Nocny Marek jakiś tam fan mi daje, a zdecydowanie, bo mogę sobie się pośmiać z Polaków na przykład.
2: To tobie frajdę daje śmianie się z Polaków. To w życiu nie słyszałem czegoś tak... wstrętnego.
1: Dlatego, że kwintesencją, taką najwyższą formą humoru jest humor z samego siebie, tak? Więc mówiąc, że śmieję się z Polaków, śmieję się przede wszystkim z samego siebie. I oczywiście nikt tego nawet nie zauważy i potraktuje to pewnie, że oj, próbuję teraz wyjść z twarzą, bo palną głupotę. Nie, zupełnie na luzie do tego podchodzę. Lubię sobie robić jaja, lubię sobie robić żarty absolutnie ze wszystkiego. I ten nocny Marek mi to też małym kosztem daje, bo te wszystkie newsy, o których mówimy, no to zazwyczaj gdzieś one się pojawiły nam w naszych strumieniach, w naszych bańkach informacyjnych, no i kiedy do nich przechodzimy, omawiamy je sobie, to nie kosztuje nas za dużo pracy. A takie bezlitości czy przerwy techniczne, to z jednej strony tak, muszę się bardzo, bardzo dużo solidnie przygotować, przeczytać jakąś książkę, obejrzeć parę filmów dokumentalnych, czy poczytać, no to nie jest w kidmuchał, tak? Zresztą tak samo masz teraz z czasami ostatecznymi, i właśnie ta regularność, że wiesz, że musisz być na konkretną minutę, w konkretnym momencie i wiesz, i po prostu no, wyłączyć się z życia towarzyskiego w piątki wieczorem, no w pewnym momencie trzeba było powiedzieć dość, to nie zmierza we właściwym kierunku, tym bardziej, że w sytuacji, kiedy nikt nie dzwoni, no to jaki mam powód, żeby nadawać na żywo, jeżeli mogę nagrać to w formie podcastu. Czat jest oczywiście spoko, no ale to jest powiedzmy takie takim, tak troszkę, no to nie jest dzwonienie, tak? Bo tutaj Max rzucił całą konkretną dyskusję, cały konkretny wątek, wszystko fajnie rozwinęło się, nam też ułatwiło, wrzuciło parę kolejnych wątków, które również sobie poopowiadaliśmy. Natomiast no, w takiej sytuacji, kiedy, no jaki miałbym mieć powód, żeby trzymać się nadawania live?
2: No właśnie, my musimy znaleźć jakiś sposób na to, aby przyciągnąć nowych słuchaczy, żeby tutaj nowa fala napłynęła. Troszkę ludzi przychodzi, ale niestety oni pozostają jakoś w tle i nie biorą udziału w życiu radiowym, że tak powiem. Są tylko biorcami, a tych, którzy coś tutaj od siebie dają, komentują, dzwonią, no to jest właściwie garstka i to są właściwie ci sami ludzie, co już od dłuższego czasu. To nie jest złe, my was oczywiście bardzo tutaj lubimy, szanujemy i tak dalej i stanowicie tutaj taki folklor i koloryt. No ale też z drugiej strony rozumiem, że niektórym z was już się przejadło. Być może radio nie jest, no wiadomo, że to nie jest to, co na początku, tak samo jak dla mnie, radio już nie jest tym, co na początku. Pamiętam, jaki power miałem, jak zakładałem tam poprzednie radio, nie? To, jaka to była przygoda, jak się czułem niesamowicie, że to łapiemy w ogóle Pana Boga za nogi, będziemy tu w garażu pirackie radio, które rozwali system, zadziwi świat, nie? Będziemy gwiazdami, man! A teraz to tak bardziej tu siadamy i we wspólnym gronie, ciągle tym samym, jesteśmy trochę jak taka blok ekipa z jednego podwórka, nie? Która się spotyka na ławeczkach i sobie tam coś popijamy, jakieś winko, popalamy blanta. Taki radiowęzeł wewnętrzny, a musimy znaleźć z potrzebą jakiś sposób, żeby nieco to rozbujać, bo inaczej to będzie tylko stagnacja i takie no i para idzie w gwizdek, a to jest bardzo zniechęcające. Jeśli my na przykład robimy jakąś lepszą audycję, przygotowujemy się, wkładamy w to dużo sił, no a znowu jest tak jak zwykle, nie? Że przyjdzie te 40-50 osób, parę komentarzy, a jeszcze nikt nie zadzwonił, bo mu się nie chciało. I no, była jedna wpłata, co prawda teraz, na Czasy Ostateczne i na Nocnego Marka, ale to... No, wiecie, nie mogę się kierować jedną wpłatą, bo tym sposobem to zawsze tam raz na dwa miesiące ktoś wpłaci na radio coś tutaj na konto i zażyczy sobie, chce audycji. No i ja tak będę do ustranej śmierci nadawał, bo jeden sponsor sobie życzy. Postaram się to jakoś zrekompensować, może żeby się ktoś nie czuł tutaj urażony i oszukany. To jakoś to inaczej rozwiążemy, coś tam nagram, jakąś audycję tylko do strefy premium, coś takiego, ale no, na pewno mi dużo przyjemności daje rozmawianie z wami. To jest coś, co jeszcze trzyma przy nadawaniu, przy radio, bo wtedy to nie jest tylko obowiązek, że trzeba się przygotować, porobić notatki, coś poczytać i dać wam tu wykład, jak jakiś belfer pieprzony, w ogóle się w tej roli nie czuję jakoś, tylko to jest zupełnie co innego, rozmawiamy sobie, nawet jak się pokłócimy o coś, to jest fajnie, bo czasami można się czegoś nowego dowiedzieć, można się dać przekonać do czegoś. Jest interesująco, prawda? I ktoś nas odciąża też, kiedy z nami pogada na antenie, a tak to jest tylko przykry obowiązek i nie ma już takiej frajdy, więc coś tu nowego trzeba wymyślić, jakiś powiew świeżości by się przydał, jakieś nowe pomysły, nowa inicjatywa i tak dalej.
1: No zobaczymy. Mamy też troszkę fajnych nagrań, też będzie, nieuchronnie zbliża się pewna rewolucja w archiwum, ale o tym dużo później, gdzie też będziemy w pewien sposób chętniej wracać do rzeczy, które nagraliśmy dawniej, a które w dalszym ciągu są świeże, gdzie włożyliśmy kupę pracy, choćby spoilery, tak? Bo jak sobie patrzę na statystyki, tak, że są serie, do których wracacie chętnie i są serie, do których nie wracacie w ogóle, tak? I jeżeli połowa serwera jest zawalone MP3-kami, które nie były odtworzone ani razu w ciągu ostatniego roku, no to tak też troszkę my z jednej strony źle coś robimy, tak, a z drugiej strony no jakiś ten obecny flow nie sprzedaje się, nie działa tak jak, nie działa tak jak powinien, tak, bo no choćby ten, choćby tak nawet zauważając ten nocny Marek, on jest super, kiedy jest aktualny, ale on się bardzo szybko starzeje i to, co sobie rozmawiamy dzisiaj, co jest tu i teraz istotne, no nie wiem, no za ten rok już nie będzie aż takie ciekawe, a o jakichś kompletnych czasami pierdołach, które fajnie nam wyjdą, jak taki Żebrotronix, no to do niego aż się prawda chce wracać. No i tutaj też jest z trzeciej strony jeszcze kwestia ta, że przygotowanie czegoś zabiera czas. Czas, który możemy poświęcić na coś zupełnie innego. Coś, co być może daje nam troszkę większą motywację, a tego też uniknąć w żaden sposób nie można, i pominąć to kompletnie, no bo też no, nie jesteśmy tutaj jakoś, nie wiem, łańcuchami do tego radia przywiązani, bardzo je lubimy, bardzo was lubimy, ale też musicie rozumieć, że czasami musimy, nie wiem, zająć się, wstawić pranie. O, kurde, pranie muszę wyjąć.
2: No, trochę też odpocząć czasami, trochę przemyśleć pewne rzeczy, albo zająć się też tutaj jakimiś zmianami, wprowadzeniem czegoś nowego, a nadawanie zabiera czas, a musimy ten czas spożytkować na przykład na no, opracowanie takich mechanizmów, żeby pozwoliło to przyciągnąć nowych ludzi, dla których często nawet jakaś taka gorsza audycja, mniej przygotowana, mniej ciekawa, to będzie w ogóle coś niesamowitego, tak? Bo dla niego to jest nowe. A dla was, no ludzie, no jak już tyle tych audycji było, no to dla naprawdę wielu z was to radio jest takim już teraz szumem, czymś, co wam gra w tle, wy sobie coś robicie na komputerze, ktoś do was coś gada, nie? I ja też tak często słucham sobie, bo już też się nasłuchałem przez te lata tylu różnych podcastów, tylu radiów, że w ten sposób odbieram bardziej, że ktoś mi tam gada coś. I ważniejsze jest tu jakby taki, nie wiem jak to nazwać, taki trochę Big Brother, nie? Że słucham właśnie sobie, jak mi nadający opowiada, co tam się u niego przydarzyło, ktoś wchodzi do pokoju, jakieś żarty, ktoś zadzwoni, przyłączy się, o coś się pospierają, ktoś się obrazi, taka jakaś może namiastka troszeczkę social life'u dla mnie jako odudka człowieka, który za bardzo już mu się nie chce tego w normalnym życiu jakoś uskuteczniać, no to taka atrapa, namiastka, niekoniecznie coś to złego jest, nie?
1: Już. Dobra, czekaj, wyłączę ci program Mind Control, dobra, okej. Popłynęliśmy. O, kamień do kuro. Będziemy teraz słuchaczom płacić za to, żeby słuchali.
2: Tak zniszczył, że dużo nowych rzeczy tu powprowadzał. Kilka nowych serii, fajnie przygotowanych, różne tutaj mechanizmy, powiadamiacze, powtórki, teraz z tego HTTPS, a ciągle coś potrzeba robi przy radiu. To ja więcej chcę takich, żeby takich, co tak niszczą, to poproszę więcej. Jak są jeszcze tacy, co chcą tak niszczyć, to zapraszam.
1: Ale wiesz, ale tak to wyglądało, nie? Bo jak dołączyłem do radia, to było w stanie nędzy i rozpaczy i zniszczyłem je takim, jakie było i zrobiłem po swojemu.
2: I w ogóle, no, jaki wredny jest, jaki mroczny, jaki złowrogi, jak ciągle wszystkim dupę obrabia, taki chytry, taki w ogóle, no.
1: Ale to naprawdę musi być straszne, nie, że tak, wiesz, budzisz się rano o 14, nie, i tak ostrożnie siadasz do komputera, kurde, ciekawe, co znowu tutaj zrobił.
2: Nie, Nie, bo może wam się wydaje, że my tu zamykamy radio. Nie, tylko chcemy może coś pozmieniać. Wiecie co, a najśmieszniejsze jest to, że my wcale tego tak tutaj jakoś nie ustalamy. To spontanicznie z nas jakoś wszystko wychodzi. I to też odzwierciedla pewien luz, który mamy do radia, bo często wy macie takie przekonanie, że my tu coś musimy, albo że ja tu jako słuchacz oczekuję, albo ja tu przestaję słuchać od jutra, albo ja wychodzę z tego czata, bo już tu... Z całym szacunkiem dla was, ale to nie jest tak, że my potem nie śpimy po nocach, jak... się komuś coś tu nie spodoba.
1: Tak, ja tutaj się przyznaję, że jestem złym wilkiem, bo ilekroć taka sytuacja była i nawet się krawiec troszkę ruszył, to ja mówię, niech idzie, jeszcze zatęskni, zobaczysz. I zazwyczaj tęsknił i no. I teraz są tacy, którzy nawet nas w ogóle najpierw psy na nas wieszali, a teraz podsłuchują, nie? Regularnie, nic w komentarzach, nic na ten, ale słuchać regularnie słuchają.
2: Sam czasami mówię niektórym, jak się robi jakaś drama, czy ktoś ma jakieś tutaj obiekcje straszne, to mówię, człowieku, to jest tylko radio. To tylko radio, to nie jest, kurczę, świat się nie wali, że tam ktoś komuś coś, a tamtemu z tamtym i oni... No to jest ludzie, no to tylko radio. No, ale to też jakiś sygnał dla was, że może, żebyście się może bardziej zaangażowali pod różnymi tutaj względami, nie? Pamiętajcie, żeby czasem rzucić nam parę groszy, żeby zadzwonić, a nie tylko tak przyjść, wysłuchać i pójść, nie? No bo to nie o to chodzi. Musi być feedback, musi być jakiś sponsoring, żeby... No, bez tego też będzie to jakoś działało, ale no to już jest teraz sygnał, że z racji braku tych różnych czynników, no to może to być na przykład mnie trochę mniej. Nie wiem jak z potrzebą, nie chcę to mówić za potrzebę, on ma swój plan na to wszystko. My nie mamy tak tutaj, że musimy, kurczę, wszystko, jak to się mówi, synchronicznie.
1: No nie, no każdy działa po swojemu, a że mnie jest mniej, to znaczy nie tyle jest mniej, a co tak, nie wiem, wyraźnie jest mnie mniej, dlatego że piątkowa seria, piątkowe nagrania live zostały zawieszone i zostały wypełnione sprawdzamem, do którego wkładam czasami nawet więcej pracy, ale który jest produktem nieporównywalnie lepszym. No jak mówię, mam po prostu miałem taki kryzys twórczy dotyczący bezlitości oraz sprawdzam, że nie widziałem powodów, żeby realizować to na żywo, natomiast jeszcze brakuje mi troszkę warsztatu gębowego, żeby być w stanie nagrać powiedzmy 2 godziny czegoś i żeby potem być na tyle tego pewien, że wrzucę to i nie będę poprawiał, bo live to się rządzi swoimi prawami i czuję, że mogę sobie pozwolić na to, żeby mi wybaczono, bo idę na żywioł, bo tutaj sobie rozmawiam z wami na czacie, że ktoś tutaj zadzwoni czy coś takiego. W momencie, kiedy bym to robił w formie podcastu, no to niestety perfekcjonizm nie pozwoli mi na to, żeby tam było jakieś zająknięcie, coś dziwnego, coś nie w porządku. No dlatego za bardzo teraz tych serii nie ma. Być może wrócą, jeżeli wrócą, to pewnie w formie podcastu. Póki co mam swojego konika, czyli sprawdzam i no i ten nocny Marek, który też jest takim wentylem, tym bardziej jajcarską częścią całej mojej tutaj twórczości. No i tutaj też, bo się parę rzeczy... O, lemoniasty. Krawiec, tak mnie zastraszyłeś, że teraz macie moje wsparcie. Kłaniam się nisko. Po sam pas. Bardzo, bardzo fajnie. Jakie audycje cykliczne nam jeszcze zostały? Nocny Marek w poniedziałki i... No i Max jeszcze się pojawia w miarę regularnie. No i oczywiście Błażej. Błażej, który ma małe dziecko, więc tutaj też się pewne rzeczy zmieniają i nie możemy sobie tutaj no też wymagać od tego, żeby ludzie byli zawsze i wszędzie i idealnie punktualnie. No serio, jako wieloletni słuchacz i troszkę mniej wieloletni nadający, chociaż to różnie z tym bywa, jeżeli narzucisz sobie reżim takiego regularnego nadawania, to jest naprawdę strasznie męczące, bo musisz rezygnować z innych rzeczy, bo czasami musisz naprawdę stanąć na rzęsach, żeby tutaj coś wcisnąć. Czasami robisz to nawet bardziej z automatu i z bardziej tego, żeby zachować ciągłość, wypuszczasz kompletną kaszankę, tak? A tego nie chcielibyśmy robić, bo to, co robimy, jest w miarę jakościowe mimo wszystko i zdecydowanie nie mamy się raczej czego wstydzić. Więc no, pewne zmiany na pewno będą musiały być. No jak mówię, ja taką decyzję sam sobie podjąłem ją oddolnie w zasadzie, bo miałem z początku plan, żeby sobie przenieść to na niedzielę, ale w końcu stwierdziłem, że nie, że to już mi zajmuje wystarczająco dużo czasu. No a czas to jest coś, czego nie jestem w stanie wymienić na nic innego, tak? Więc mogę oczywiście poświęcić kolejne godziny, przygotować kolejny odcinek, no, ale mogę również sobie wziąć jakieś inne zlecenie i sobie poprogramować, albo przeczytać książkę, albo obejrzeć chińską bajkę.
2: Ja nie będę tutaj ściemniał, chcę sobie odpocząć, chcę sobie spędzać więcej czasu na jakichś przyjemnościach. Niektórzy mają pretensje. Wiem, że będzie sporo takich słuchaczy, no, którzy powiedzą coś w stylu, jak tutaj napisali. Przepraszam, już. No, Anon napisał. No, że właśnie chcą kasę, a radia coraz mniej będzie. To jest w pewien sposób błędne koło, bo jak my dajemy z siebie 200%, to jakoś tak nie bardzo widać, że to przynosi jakieś rezultaty, tak? My nie czujemy raczej tego, że wtedy się radio rozwija, jest większa wasza aktywność, sponsoring rusza. Jest właściwie, no, tam ktoś wpłaci w podziękowaniu tam 20 zł, 50. I to jest wszystko, nie? Więc dla nas nie jest to aż taka duża różnica. Mi się wydaje, że uczciwy jest układ taki, że im więcej wydacie z siebie, tym my damy więcej z siebie. I tak po prostu, no to chyba jest uczciwe, prawda?
1: No z pewnością nie jesteśmy jakąś, nie wiem, niesprawdzoną marką. Wiecie, na co nas stać, wiecie, na co sobie, co potrafimy zrobić. A jak kto nie wie, to ma potężne archiwum na stronie Nocnego Radia, więc no, niczym nie ryzykujecie, tak? Jak się pojawia motywacja, no to zdarzało nam się różne dziwne rzeczy zlecone przez, czy zaproponowane, czy zasugerowane właśnie przez sponsorów robić, ale też takie codzienne takie ostrzenie piły, żeby cały czas ci się chciało, żebyś nie siadał do tego komputera jak tak trochę za karę, nie? I nie odpalał tego programu do nagrywania, tak, bo kurde trzeba, bo nie lubię takiego poczucia obowiązku i nie chciałbym go mieć, a też, no, nie oszukujmy się, mało fajnie się prowadzi za świadomością, że robisz to tylko dlatego, że nie chcesz potem poczytać jakichś złodupców w komentarzach czy na czacie, że ten to taki owaki, nawet ten odwołał i nawet nie poinformował. No, zdarza się, tak? A więc no też fajnie, żebyśmy my sami się tutaj w jakiś sposób nie wypalili. Od czasu do czasu też trzeba coś ogarnąć, posprzątać.
2: No, może musimy nabrać sił, zwolnić trochę, żeby potem przyspieszyć, zastanowić się nad paroma rzeczami, no i będzie dobrze. Na pewno też nie lubię tego, kiedy z obowiązku muszę coś robić, nie? I nagrywać tylko po to, no bo dziś jest piątek i trzeba, ale mi się nie chce. Ostatnio przyznam wam się, że po prostu zaspałem. Miałem bardzo dużo pracy, miałem bardzo ciężkie dni. Pracowałem i w dzień, i w nocy i chciałem się zdrzemnąć przed audycją i zaspałem zwyczajnie. No i tak to wyszło, ale to był taki trigger, żeby może w ogóle sobie dać spokój, no bo tak już, kurczę, no nawet gdybym nie zaspał, to co, to przyszedłbym taki nieprzygotowany, z musu nadawał, nikt by nie zadzwonił, tak, znowu i nie, no musimy tutaj właśnie pozmieniać. No to chyba tyle, no.
1: Ale to wiesz co, to wydarzenie w ogóle też mi coś uświadomiło, bo wtedy byłem wieczorem na czacie Nocnego Radia, no i widzę, że Krawca nie ma. Wysłałem mu SMS-a z pytaniem, czy żyje, bo było już takich parę sytuacji, że tam a to w sklepie jeszcze był, a to sobie coś tam pichcił, nie? A takie sytuacje się zdarzały, no a nie odpisał. No dobra, pewnie śpi. No to ja też idę spać.
2: No i dobrze.
1: No, no dokładnie.
2: No, to nie jest jakaś, to nie jest nasz drugi etat. Poza tym może nawet lepsze jest takie radio, że ktoś sobie wchodzi po prostu, jak ma ochotę się podzielić czymś ciekawym z wami, nie? Trochę tak jak Etam sobie wchodzi. No, słuchałem sobie Etama, ostatnio się uśmiałem nieźle, jak tam pomylił Clay z tym, czym tam się smaruje, obolałem.
1: Ibuprofen.
2: No, zabawny był komentarz Karoliny, bo Etam opowiada właśnie, jak tam posmarowałem sobie rękę tutaj butaprenem, a Karolina, ale czemu?
1: Tam w stanie czystym. No nie, to nie jest tak, że radio zamykamy. Zresztą niedługo, bo mam już komplet nagrań, niedługo będzie 19 ton do kwadratu. Drugi można powiedzieć, odcinek. Nie wiem jeszcze kiedy, ale generalnie materiały już mam. Także... No właśnie, gadają o smarkach z nosa. No to jest właśnie ten niestety nasz folklor, tak? Że, no ale to może zostawmy, bo to jest zupełnie inna rozmowa.
2: No, trzeba by też sobie zadać pytanie, co właściwie w nocnym radio jest potrzebne, co jest tak trochę na siłę. Może czas zrobić jakąś sondę wśród słuchaczy, jeśli się okaże, że jakaś seria jest na przykład w ogóle nie... No ma znikomą słuchalność. Myślę, że taką serią może mogą być te amigowe wrzuty Etama. Zdecydowanie to... No
1: tutaj nawet przecież mamy Google Analytics, nie potrzebujemy pytać ludzi, my to wiemy.
2: A no właśnie. No. No. A zresztą nawet mi mówiłeś, ja to nawet wiem, co jest słuchane chętnie, a co mniej chętnie. No i nic na siłę, nie? Tak jak potrzeba powiedział, będą też czystki na serwerze, nie ma sensu robić archiwum w nieskończoność. W niektórych radiach to się skończyło tym, że wzrosły koszty bardzo, bardzo, bardzo mocno prowadzenia radia. No serwery to nie są za darmo. My mamy cały czas tutaj sponsoring, ale to też nie jest ten serwer z gumy i nie jest nieograniczony, to nie jest czarna dziura. No, ale to też w ogóle dla wygody też, bo zrobiła się sytuacja, że są te gigabajty audycji, a połowy z tego faktycznie nikt już nie słucha i niekoniecznie wszystko jest wartościowe, nie wszystko warto zostawiać. A w momencie, kiedy wpadniemy na jakiś dobry pomysł, jak popromować radio, no to na pewno to nie zadziała na plus, że takie mydło i powidło jest. Warto zrobić pewną selekcję. A zadajcie sobie też pytanie, ile razy wy zareklamowaliście nas gdzieś, ile razy wkleiliście na swoich Facebookach informacje, że jest takie radio. Też pewnie znikoma liczba słuchaczy się zdecydowała nas w ten sposób wspierać, a to jest bardzo duże wsparcie, nie?
1: A to jeszcze, też wiemy dzięki Google Analytics, praktycznie nikt tego nie robi. Parę rzeczy, czasami ktoś wrzuci linka w wykopie, w komentarzu, albo gdzieś wrzuci na fanpage'a, ale to naprawdę na palcach jednej ręki miesięcznie można przeliczyć takie sytuacje. Backup dla potomnych będzie na jakimś mega prawdopodobnie, bo nie chcemy wszystkiego bezczelnie wycinać, także o to się akurat nie martw się, nie musicie żywować nam serwera, będzie to w jakiejś innej formie dostępne.
2: No i może mniej tutaj zarzutów i pretensji jakichś do nas, a czemu tego nie zrobiliście, a gdzie tamto, a jak wam proponowano coś, bo to też nie chodzi o to, żebyśmy my zawsze musieli uczestniczyć w tym, co ktoś nam zaproponuje, albo że ktoś rzuci jakąś koncepcję, a my to zrobimy na przykład, nie? Tylko żebyście wy sami gdzieś to wkleili, jakiś kanał założyli, powrzucali gdzieś, nie musimy zawsze tutaj w 10 tego grilla rozpalać i dmuchać wszyscy razem, nie? Tu zaproście Lechowicza, no to, a po co? To jest w ogóle ciekawy przypadek. Człowiek, który od roku chyba nie nagrał żadnej nowej audycji, cały czas ma na Patronite jakieś, nie wiem, 3000 czy coś. Widzicie, jego słuchacze bardzo chętnie go utrzymują, bo on gada o Jezusie, nie? I właściwie ma taką sektę swoją, która go utrzymuje. I on może sobie robić co chce, może nawet w ogóle nie nadawać, a chętnie go ludzie tam sponsorują, a my właściwie odpowiadamy za każdy błąd. Ja powiem coś tutaj, na tych czy na tamtych, to zaraz znika paru sponsorów, nie? Nie przyjdę raz, już następny sponsor znika. I każdy nasz tutaj błąd, jakaś wpadka czy coś jest bardzo surowo oceniana też, jak on śmiał nie przyjść, a dlaczego, a ja stąd idę, przestaję słuchać.
1: A dlaczego papieża obrażasz? Mi się nie podoba, że papieża obrażasz.
2: Tak naprawdę my musimy ciężko pracować na te skromne tutaj wpłaty, co mamy, i no, a niektórzy nie muszą nic robić na przykład, nie? I gdzie tu sprawiedliwość? Dobra,
1: Świat nie jest sprawiedliwy, dajże kurde spokój. No nie, tu nie chodzi o to, żeby się równać do innych, no ale to też jest jakoś takie, że nie wiem, że jeżeli przychodzisz sobie właśnie do kościoła, to rzucasz te 2 złote na tacę. I gdyby teraz tych 44 słuchaczy rzuciło po 2 złote na tacę za każdego nocnego marka, to by było 88 zł za jednego nocnego marka razy 4 nocne marki w tygodniu w miesiącu. No, myślę, że przy takich dochodach to nawet byśmy mogli się połakomić o kilka nocnych marków w tygodniu.
2: No
1: 56 też, nawet, nie? No właśnie.
2: Też pytanie, jakbyśmy się czuli, jaka by była nasza kondycja tutaj przy nadawaniu codziennie, nie? No, to by już musiała być taka zwyczajna praca, że się gdzieś jeździ, robi reportaże i tak to działa. Zawsze jak jest takie malutkie medium, jak nocne radio, to działa w innym trybie niż takie komercyjne medium, gdzie ludzie przychodzą do pracy na rano, gdzie inwestują w sprzęt, gdzie budują studio, gdzie zapraszają gości. Przy takiej skali, jaką my mamy tutaj, no to zawsze będzie nieco kameralnie właśnie i tak zabawnie.
1: Ale kurde, kameralnie, właśnie sobie wyobraziłem, że to jest taki stand-up show, nie? Że tylko w jakiejś takiej spelunie, gdzie jest jeszcze kratka metalowa, żeby ten, że jak słuchacze rzucają tymi kamieniami i kuflami, to żeby to nie uderzyło prowadzących. Tak to mniej więcej troszkę wygląda, nie?
2: No. W każdym razie też. No wiadomo, nie tylko pieniądze się liczą, ale różne inne rzeczy. Przydałoby się może świeżej krwi trochę, nowe jakieś pomysły, nowe inicjatywy. To są też te rzeczy, żebyście nie odnieśli takiego wrażenia, że my tu marudzimy tylko na hajsy czy coś. To też jest ważne, nie ukrywam. Dla mnie jest nie tylko jakimś wynagrodzeniem i satysfakcją taką materialną, ale też dodatkowo pewnym docenieniem, tak? I pewnym dowodem na to, że to, co robimy, jest potrzebne, jest ważne. Ktoś kiedyś mi powiedział, że ludzie chętnie zasponsorują takie audycje, w których będziesz mówił coś, co będzie dla nich, co będzie nie tylko dobrej jakości, ale będzie też ważne dla tych ludzi. Jak on to powiedział? Były 3 rzeczy. Właśnie dobre, czyli ciekawe, ważne i nie wiem.
1: I żeby się zgadzali jeszcze z tym. I
2: żeby się zgadzali. No zobaczymy, jak to będzie.
1: No. A w ogóle może zrobimy, ciekaw jestem, czy na stulecie nocnego radia też będzie jakiś taki marsz z flagą nocnego radio. I nie wiem, i obok będzie jakaś taka grupka radia na fali i spalą flagę nocnego radia.
2: A jakie by hasełka mogły być? To właśnie ciężko jakieś hasło, bo jak krzykniesz raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę, to się na przykład Błażej może obrazić. A jeszcze jak coś o Żydach powiesz, to się podwójnie obrazi.
1: Ja myślę, że powinny być banery z kotami i wszystkie hasła to powinno być miauczenie.
2: Takie hasło, miau, takie wielkie, taki wielki napis, taki ogromny napis, miau.
1: O, w sumie. No okej, okay. Nie, to naprawdę taka bardzo, bardzo pożyteczna, nie wiem, tam to by dopiero dzieci z rodzinami przychodziły.
2: No.
1: No dobra, to ja się przejdę stacją w takim razie i co? Kończymy powoli na dzisiaj, co?
2: No kończymy, nie ma telefonów, to kończymy, skoro nie chcecie z nami pogadać na antenie. A szkoda, bo mógłby zadzwonić na przykład ktoś, kto się zupełnie z nami nie zgadza, był na marszu, czuje się polskim Polakiem i będzie bronił patriotyzmu, wartości katolickich i wcale byśmy was tutaj źle nie potraktowali, byśmy sobie kulturalnie mogli porozmawiać, a może byście mnie nawet przekonali do czegoś i tutaj zapunktowali u innych słuchaczy i jeszcze wywatowaliby na waszą cześć, ale wam się nie chce.
1: Ale w sumie wiesz co, jeszcze tylko jedną rzecz wrzucę odnośnie słuchaczy, którzy słuchają nas offline. Wiem, że jest was bardzo wielu z różnych dziwnych miejsc. Wy też macie jak najbardziej wpływ na to, co tutaj się dzieje. Też może tak chciałbym zasugerować, że jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił choćby w podcastingu, no to czemu nie? Platformę mamy. Może będzie jakaś fajna seria, której my niestety w swojej głupocie nie będziemy w stanie zrealizować, a wy się na czymś bardzo dobrze znacie i chcecie o tym opowiedzieć światu. Na pewno i w takiej sytuacji jakiś taki przyspieszony kurs korespondencyjny wam damy. Oczywiście nie będziemy robić za was wszystkiego, no ale ten start na pewno ułatwimy. Także wy, drodzy słuchacze offline, również do was ta cała dzisiejsza przemowa.
2: No, może być tak. Nie sugerujcie się, że na żywo słucha te 50 osób, powiedzmy, bo na martwo, no teraz na przykład 55 jest, ale na martwo może was odsłuchać nawet i 2000 słuchaczy. Więc jakaś publiczność jest, jakaś przygoda dla was ciekawa, a jednocześnie ludzie są dosyć życzliwi. To nie jest tak jak na YouTubie, że was będą tam hejtować, wyzywać wasze matki czy coś. Tu jest bardzo przyjemna atmosfera, więc macie świetny klimat do tego, żeby coś sobie ponagrywać. Ze mną jest trochę tak jak i z potrzebą, że czuję większą frajdę, kiedy robię coś nowego, kiedy się czegoś uczę przy okazji, nabieram nowych umiejętności, więc teraz ciągnie mnie, żeby na przykład spróbować jakiegoś audiobooka nagrać, ale tak, żeby trochę poaktorzyć, nie? Żeby swoje jakieś skromne umiejętności aktorskie może nieco rozwinąć. I to by była fajna przygoda dla mnie.
1: Wiem co. Czekaj, zaraz znajdę. Już wiem. Już tutaj zaraz wrzucę na czata. Nie, to nie było to. To było... O, to będzie to. Moment. O, już wrzucam na czata, co powinieneś przeczytać.
2: No panie.
1: Idealne, po prostu idealne.
2: No to, ale to bym się wiele nie nauczył, bo tutaj już umiem.
1: No dobra, ale ty wiesz, jaką to by miało słuchalność? Nie dość, żebyś obrażał Lecha Wałęsę, to jeszcze kurde w jakimś stylu.
2: Wałęsa, człowiek steczki. No właśnie, a może właśnie to by był ten viral, który by przyciągnął nowych ludzi, nie?
1: No, zawsze coś by mogło być. No to co, zaraz nam minie 100 minut audycji na 100 lat niepodległości.
2: No, jako że jesteśmy niepodlegli właśnie i niezależni i wolni, to kończymy sobie wcześniej trochę
1: dzisiaj. Tak jest. No to na razie, do usłyszonka, trzymajcie się.
2: Cześć, pa, pa.

Dobry wieczór, 21:34. Ale się cieszę, że z wami jestem. Mam nadzieję, że głośno i wyraźnie mnie słychać. Jest czwartek, 24 maja. A ty słuchasz Bajerów Maxa. A dzisiejszym tematem jest już zapowiadany w zeszłym tygodniu social media. Czyli coś, co jeszcze rzadko było w tym radiu, więc mam nadzieję, że was trochę zainteresuje. Jakby nie patrzeć, to jest to coś, co otacza nas z każdej strony. Jakby nie patrzeć, prawie każdy ma w sobie smartfona, na którym ma aplikację, albo po prostu wchodzi na komputer i siedzi tam minuty, godziny, czasami nawet dnie. I co ogląda? No właśnie. Co można obejrzeć? I jakie można mieć z tego korzyści i jakieś negatywy, to będzie dziś w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam do

czwartek o tej 20, 21. Także tym bardziej się cieszę, że włączacie w swoim wolnym czasie Bajery Maxa. No i jeszcze tytułem wstępu chciałem podziękować za ostatnie komentarze. Miło mi, że po prostu troszkę was strygrowałem do tego, żeby wyrazić swoje zdanie na ten temat. Nie musicie się ze mną zgadzać. I dobrze, że macie swój głos w tym radiu, nie tylko mój, tak? Więc jeszcze przypomnienie, co było w ostatnim odcinku. Myślę, że osoby z czata już pamiętają. Po historiach powrotu do Polski było mniej więcej o tym, co robię, taki mały sekrecik. A przy okazji mówiłem wam, jak to jest wynajmować chatę w Krakowie i w ogóle jak wyglądała ta historia. Także jeżeli jeszcze nie odsłuchaliście, to zapraszam. No. Więc w dzisiejszym odcinku będziemy odpowiadać na parę pytań, tak? Więc zaczniemy po kolei. Najpierw zadamy te takie FAQ, czyli Frequently Asked Questions. Po co mi social media? Co to są social media? Czy nie jestem za stary na social media coś tam? Social media to nie dla mnie. Dbam o swoją prywatność, niepotrzebne mi social media. Albo też spotykane, może nawet w tym radiu. Nie potrzebuję znajomych, więc social media są mi niepotrzebne. No więc, moi drodzy, tutaj na te pytania nie tylko będziemy odpowiadać, ale będziemy rzeczywiście robić plusy i minusy. Na czasie naprawdę zaczęła się, może nie burza, ale widzę, że ludzie się ze mną witają, tak? Także no będę musiał troszkę wyłączyć was, żeby mógł się skupić na audycji, ale co jakiś czas będę sprawdzał was na czacie. Więc jak będę mówił, że na przykład teraz jest czas na pytania, to albo dzwonicie, albo powtarzacie swoje pytania na czacie. Więc tak się umawiamy. Tak. No więc tak, zacznijmy od jednych z największych, tak? Potem będziemy przechodzili do tych coraz młodszych i wychodzących na liderów. No więc, miałem zacząć od LinkedIna, ponieważ właściciel LinkedIna tak naprawdę chciał już sobie założyć social media, taki portal właśnie łączący ludzi, ale troszkę się spóźnił, był za wcześnie, bo już chciał założyć taki portal łączący ludzi w internecie w roku 97. No natomiast nie wszedł w potrzebę. Ludzie jeszcze nie czuli takiej potrzeby, żeby się łączyć i rozmawiać, wrzucać jakieś rzeczy do sieci. No generalnie ze względu na to, że internet był młodą rzeczą i jeszcze był niedojrzały na takie właśnie serwisy. Zdecydowanie musiało jeszcze minąć trochę czasu, szczególnie, że w 99 roku były właśnie kryzysy dotcomów, czyli zawsze jak jest jakiś boom, no jest duże prawdopodobieństwo, że później następuje jakiś kryzys i po tym po prostu możliwe, że właśnie przez ten kryzys, czyli coś takiego mega głośnego, nagle to się uspokaja, staje się to naszą codziennością. Ludzie się zaczynają przestawiać, przy okazji dołączają się do tego usługodawcy, czyli właśnie nasi dostawcy internetu, którzy zaczynają dawać nam te usługi i wtedy jako już biorcy tych usług, jako no, internetobiorcy jesteśmy w stanie siedzieć na internecie już więcej niż jakieś 3 minuty, bo internet jest zajebiście drogi, tak, także dopiero po tamtych czasach zaczęły się większe lub mniejsze próby złączenia całego świata. Więc przechodząc już do bardziej poważnych przykładów, no musimy tu zacząć od jednego z największych graczy, czyli Facebooka, tak? Na pewno już, że dla wielu znany Facebook, może już tak naprawdę dla wszystkich, bo tak naprawdę mało osób można już spotkać na tym świecie, tak naprawdę, które Facebooka nie mają. Jeżeli policzymy sobie, ile osób tak naprawdę ma

0: konto na Facebooku, no to już tak naprawdę liczba użytkowników na rok 2017 wynosiła prawie 2 miliardy. No już jest następny rok, także na bank już te 2 miliardy no przekroczyła, tak? No dziennie aktywnych użytkowników jest prawie 1,3 miliarda osób. To można sobie wyobrazić. Postarajcie sobie wyobrazić jedną obok drugiej osoby i zacznijcie to liczyć. No to myślę, że za parę tygodni może skończycie. I nie mówimy tu o kończeniu w sensie łóżkowym, tak? Średni wiek użytkownika serwisu Facebook to są 22 lata. Tak? Także no trzeba zwrócić na to uwagę, że młodzież generalnie siedzi na Facebooku. Oczywiście siedzi również na innych portalach, o czym powiem wam później. Zaczęło się od niewinnego projektu na Uniwersytecie Harvarda w roku 2004. Nie będę przybliżał wam całej historii Facebooka, ponieważ chciałbym to wszystko wam spakować tak, żeby mieć tą całą esencję w ciągu jednej godziny. Więc tak czy siak, wchodząc tylko właśnie w takie liczby, czyli te najważniejsze rzeczy, najbardziej takie interesujące, można też powiedzieć, że w roku 2008 Mark Zuckerberg, czyli jako 23-letni człowiek w rankingu Forbesa, został najmłodszym miliarderem świata. Także no gratulacje, proszę pana. No ale co więcej, dopiero w 2009 roku serwis, który zatrudnia teraz około 1000, dość mało jak na taki duży, pracowników. Dopiero w 2009 roku Mark Zuckerberg powiedział, że serwis już nie przynosi straty, bo wcześniej rzeczywiście musieli dużo kasy włożyć na te serwery. Bo jakby nie patrzeć, od roku 2004, od jednego uniwersytetu przerodziło się to po prostu na wszystkie uniwersytety i koledże w całych Stanach. A jest to dość no, prawdopodobne, że jeżeli coś zaczyna się w Stanach, to przeradza się na cały świat. Więc patrząc na ludzkość, na liczbę ludzkości, tak, ile mamy ludzi na świecie, no to jest około 7 miliardów, więc ponad 2 miliardy na 7 to jest naprawdę bardzo duży procent, tak? Więc mamy prawie 1/3. Coś, co po prostu, no tak naprawdę byłby to największy, najbardziej popularny kraj na świecie. Popularny? Z największą populacją. No więc, jeżeli chodzi o Facebooka, tak? I powiedzmy, teraz najlepiej zatrzymajmy się na tym Facebooku i zadajmy po prostu sobie te pytania i na nie odpowiedzmy i przejdźmy do kolejnych. Po co mi tym razem Facebook? Po co mi Facebook? No generalnie Facebooka używamy do tego, żeby zarejestrować swoją obecność w internecie. Internet jest bardzo szeroko pojętą rzeczą i tak naprawdę, żeby wszystko ogarnąć, no to ludzie musieliby wchodzić na multum stron, tak? Żeby wszystkie swoje zainteresowania sklecić tylko do jednej strony, żeby tylko tam siedzieć, tak? Więc Facebook od prostej strony, w której mogłeś wrzucić swoje zdjęcie i opisać, kim jesteś, i to jest twoja książka z twoją twarzą. Facebook, tak. Więc zaczęło się od tego. Później Mark Zuckerberg po zauważeniu, że ta strona ma potencjał, zauważył, że udostępnianie swoich informacji zaczęło być coraz bardziej popularne i ludzie nie tylko chcieli wiedzieć, nie tylko chcieli udostępniać swoje informacje, ale też chcieli wiedzieć więcej o swoich kolegach, koleżankach, więc ta sieć po prostu ich łączyła, można było sprawdzać różne rzeczy. Tak. Jeżeli chodzi na przykład o to, czy nie jesteśmy starzy na social media, no to pomimo tego, że średni wiek użytkownika to z 22 lata, to rzeczywiście trzeba przyznać, że nawet moi rodzice, okej, moja mama, bo mój tata nie, ma konto na Facebooku, tak? Czyli ludzie z bardzo wielu pokoleń już posiadają konta na Facebooku. Tak naprawdę po co mi to? No to tutaj trzeba rozdzielić na parę rzeczy, bo albo jesteśmy użytkownikiem Facebooka, czyli lajkujemy strony nie tylko po to, żeby je polajkować, tak, żeby wyrazić swoje zainteresowanie albo podziękowanie za to, że ta strona jest, ale przy okazji po to, aby otrzymywać od nich tak zwany feed, czyli materiały udostępniane przez określonego użytkownika, nie tylko waszych przyjaciół, ale też strony, które są na tym Facebooku. Czyli wracamy do tego, w którym momentu, w którym jeżeli macie jakąś firmę, albo po prostu macie zespół, albo po prostu śmieszy was coś, tak? Macie jakiś pomysł na mema, to możecie założyć własną stronę na Facebooku i to udostępniać. Tak? Zaczynało się zawsze od jakichś niewinnych zabaw. Tak samo jak zaczynało się od niewinnych zabaw przy okazji portalu Quake, na pewno wam znanego, albo demotywatory, tak? Więc te strony też mają swoje odnośniki na Facebooku. Więc tak naprawdę już nie trzeba wchodzić nawet na te strony, bo już te strony, zauważając sukces Facebooka i to, że tak dużo ludzi siedzi na tej stronie i tak dużo spędza czasu, to już wrzucały swoje materiały właśnie na Facebooka, żeby ludzie nie wychodzili z tego Facebooka, tylko cały czas siedzieli nawet na ich stronach. Jeżeli macie firmę, to teraz już na przestrzeni około 3-4 lat stało się to coraz bardziej popularne, ze względu na to, że Facebook wprowadził no, reklamy na Facebooku, które na naszej tablicy, czyli na czymś takim oczywiście codziennym, tak? Jeżeli wchodzicie na stronę główną Facebooka, to co jakiś czas pojawia się wam reklama, tak? Może być to reklama czegoś, co akurat z jakichś dziwnych powodów akurat was interesowało, albo może mówiliście coś znajomemu, że akurat interesujecie się tym, albo chcielibyście kupić to, i akurat z jakichś dziwnych powodów pojawiła się wam ta reklama. No, nie jest to z przypadku, ponieważ no, Facebook rzeczywiście, posiadając nasze dane, też profiluje nas. Im więcej posiada naszych danych, tym lepszą reklamę może nam dać. Dla niektórych oczywiście może być to no, bardzo trywialne i oczywiście o tym wiedzieliście wcześniej. Natomiast pozwoliłem sobie zrobić tą audycję dla każdego, tak? Każdy coś dla tego znajdzie, więc jeżeli już o tym wiedzieliście, no to słuchajcie dalej, będą kolejne inne social media. Jeżeli tego nie wiedzieliście, to też może dowiecie się czegoś jeszcze więcej, a może nawet założycie sobie konto, tak? Więc na razie zostawiamy Facebooka, chociaż nie do końca, bo chciałem powiedzieć tutaj o kolejnej rzeczy, jaką jest Instagram. Instagram jako fotograficzny serwis społecznościowy, w którym hostinguje się, czyli udostępnia tak naprawdę zdjęcia. Można założyć też swój profil, który nie musi być tym razem profilem z twoim imieniem i nazwiskiem. Natomiast może być to profil, w którym masz normalny nick, czyli teoretycznie możesz być anonimowy i wrzucać jakieś zdjęcia, teoretycznie. Co więcej, Facebook po zauważeniu sukcesu Instagrama zaczął się coraz bardziej nim interesować, a później, ponieważ jakby nie patrzeć, stanowił dla niego konkurencję przy udostępnianiu zdjęć i tworzenia profili, w 2012 roku Instagram został kupiony przez Facebooka za około miliard dolarów. Co więcej, pracowało wówczas nad tym serwisem zaledwie 13 pracowników. Co jest grane? Wow. Czyli jest to możliwe, tak? Czyli wiadomo, no, najlepiej zrobić coś, co jest darmowe dla wszystkich i tak dalej, złapać popularność, a potem to sprzedawać, tak? Niby wydaje się to łatwe, no ale jakby nie patrzeć, no trzeba umieć to sprzedać. Także wow, Instagram. Instagram też miał nie tylko swoją pierwotną funkcję właśnie udostępniania zdjęć i robienia profili, ale też szczycił się tak naprawdę tym, że udostępnione zdjęcie można było bardzo ładnie uciąć do takiego kwadrata, który bardzo ładnie się oglądał, ale przy okazji popularne zaczęły być filtry instagramowe, tak? Czyli miałeś jakieś zdjęcie, które może było ładne, może było nieładne, ale w połączeniu z wieloma różnymi filtrami do wyboru okazało się, że to zdjęcie może mieć swój styl, że mogłeś, jak spodobał ci się ten filtr, to mogłeś po prostu go używać cały czas. Albo po prostu dobierać tak zdjęcia, żeby twoja tablica była estetyczna, tak? Tak. Instagram jest używany teraz nie tylko przez tak naprawdę no, osoby prywatne, ale też osoby publiczne, tak jak gwiazdy szerokiego formatu, tak jak aktorzy, czy producenci, czy biznesmeni. Tak, aby sprzedawać swoje produkty. Więc warto się też tym zainteresować, jeżeli macie firmę, bo Facebook jest już tak naprawdę pewną podstawą do takich rzeczy, natomiast Instagram, jako właśnie miałem to powiedzieć, widać znaczne zmienienie trendów poprzez użytkowników internetu, że coraz większe zainteresowanie jest Instagramem. Także ze względu na to tutaj coraz więcej reklamodawców, jak i firm zaczęło się logować i sprzedawać swoje produkty. Po prostu wrzucałem zdjęcia czy filmy, jak używa się tych produktów i o dziwo sprzedaż zaczyna po prostu takim firmom rosnąć. Więc no jakby nie patrzeć, nie wystarczy mieć już po prostu strony internetowej swojej firmy. A tak między nami niektóre firmy jeszcze nawet nie mają stron internetowych, to wyobraźcie sobie po prostu w jakiej ciemni w porównaniu do takiego XXI wieku oni muszą żyć. No więc już ostatnią rzeczą, jaką można wspomnieć o Instagramie, są tak zwane hashtagi, tak? Hashtagi to są tak naprawdę odnośniki, poprzez które możemy znaleźć inne rzeczy na tym serwisie. Czyli na przykład jeżeli interesujesz się komiksami, no to wpisujesz w hashtagu, teraz wyszukiwarka instagramowa jest coraz bardziej łatwa do korzystania, więc wpisujesz poprzez hashtagi rzeczy, które cię interesują i możesz znaleźć różne zdjęcia albo też również materiały, czy po prostu posty, które są na tym serwisie. Sam jako firma lub po prostu jako użytkownik wrzucasz jakieś zdjęcie i dodajesz te hashtagi do opisu zdjęcia. Możesz napisać jakąś historię albo możesz po prostu wrzucić jakieś hashtagi, przez które twoje zdjęcia i posty zostaną znalezione przez innych użytkowników Instagrama. Także na razie Instagramowi dziękujemy, ale nie dziękujemy jeszcze tutaj Facebookowi, ponieważ no już ostatnią rzeczą, jaką można powiedzieć tutaj o Facebooku w swojej wielkiej wielkości, no należy powiedzieć, że Facebook również wykupił WhatsAppa. Także WhatsApp, no można to określić jako aplikację, bo sama nazwa do tego wskazuje. Można to określić jako aplikację dla smartfonów, która również służy jako komunikator internetowy. No, niektórzy mają WhatsAppa, niektórzy mają Vibera, niektórzy mają też Messengera, o którym na razie nie wspomnę. Więc jest dostępna dla różnych platform. Jeżeli macie smartfona, a jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że macie, bo jest rok 2018, także jeżeli nie macie, tak, no to prawdopodobnie jesteście dealerami narkotyków, bo dbacie o swoją prywatność oczywiście. No, także no, WhatsApp też został kupiony przez Facebooka w roku 2014 za, uwaga, 16 miliardów dolarów. Więc jest to ogromna suma, a Facebook oczywiście miał taką kasę i wiedział, że rzeczywiście wykupując konkurencję, no, stał się jednym z liderów, nie tylko liderów rynku, ale także zaczął po prostu nim kontrolować. Co więcej, i na razie ostatnia wiadomość o WhatsAppie. Kiedyś jeszcze pamiętam, właśnie w 2014, kiedy 13 w sumie, kiedy zainstalowałem WhatsAppa, to jeszcze trzeba było za niego płacić no około 1 dolara na rok, czyli taki niby abonament. Ale akurat pierwszy rok był darmowy, więc można było normalnie z niego korzystać. No ale pobieranie, użytkowanie tej aplikacji jest już bezpłatne od 20 stycznia 2016 roku. Także nie martwcie się, możecie instalować na lajcie i kontaktować się ze swoimi znajomymi. No, jeszcze mogę wam powiedzieć coś o tej aplikacji, to przede wszystkim, że kontakty, które będziecie tam mieli, będą automatycznie dodane z kontaktów z telefonicznych w waszym telefonie, smartfonie. Także myślę też słuszna i jakaś użyteczna informacja. Tak, więc mamy już Facebooka, no takiego z jednego z najmłodszych, mamy WhatsAppa, mamy Instagrama. Myślę, że należy wrócić znowu do roku 2005 i powiedzieć o jednym serwisie internetowym, który, no, umożliwia wam, nam, wszystkim bezpłatne umieszczanie i odtwarzanie filmów, wideo. Myślę, że już każdy się domyślił, o jakim serwisie mowa, mianowicie
1: YouTube.
0: No więc YouTube w końcu jest z nami w audycji. Myślę, że każdy już ma jakichś swoich ulubionych YouTuberów, jakichś zasubskrybowanych i tak dalej. No ale zacznijmy od początku. No, YouTube został założony w roku 2005, tak? Przede wszystkim był to taki śmietnik, do którego wrzucało się jakieś wideo, tak? No ale w 2005 roku, pamiętacie, jakie były wtedy telefony? Kurczę, wtedy były telefony, które no nie miały jakichś najlepszych jakości robienia zdjęć i filmów, więc to był i tak dobry pomysł, natomiast po prostu zaczął wcześniej i może dlatego też uzyskał taki sukces. Nie będę wam mówił, w jakich technologii używa, no bo to jest radio, a to nie jest podcast o IT. Tak czy siak, YouTube jest władany poprzez, no oczywiście, serwis Google, tak, który go wykupił. Jakby nie patrzeć, troszkę mamy tych wykupień czy przejęć, tak? No już po roku od powstania YouTube'a, czyli w roku 2006, YouTube zostało przejęte przez Google za, uwaga, 1 miliard 650 milionów dolarów. Więc kupa kasy. Ale Google też wiedział, co się kręci, więc też chciał mieć jakiś taki serwis w swoim władaniu. Bardzo ładnie. YouTube zaczął się rozwijać. Zaczął zatrudniać coraz więcej ludzi. Zaczął iść w stronę taką mniej amatorszczyzny, tylko w taką bardziej profesjonalną, tak? Ktoś miał jakiś też pomysł, żeby po prostu z tego YouTube'a zrobić drugą telewizję. No było to zadanie dość bardzo wymagające, bo ciężko przerzucić po prostu miliardy ludzi, którzy są przed telewizorami, na YouTube'a, przed komputery. Więc troszkę to musiało trwać. Natomiast teraz sam fakt, że powiemy, ja kurwa nie oglądam telewizji, no to jest już to nie jest już takie popularne, tak? Więc YouTube też, no jakby nie patrzeć, jest na, no jest w naszej codzienności, także warto zwracać też na to uwagę. A akurat na YouTubie pauzujemy i witamy naszego metalowca.
1: Natomiast troszeczkę robisz wokół tych serwisów za dużo ajwaj, tak mi się wydaje. A to dlatego, że to nie było tak, że Zuckerberg, nie wiem, w pewnym momencie zaczął dostrzegać potencjał tego serwisu. Znaczy w pewnym momencie to już nie dało się tego ukryć. Natomiast fakt jest taki, że to była taka przeglądarka do dupeczek w sieci akademickiej. I to wiele z tych serwisów dużych, które dzisiaj znamy, to tak naprawdę były narzędzia wewnętrzne. Sam Gmail w swoich początkach służył do wymiany informacji pomiędzy inżynierami Google'a. Gmail to nie jest żaden pomysł, który powstał dla tłumu. Taki serwis społecznościowy wykorzystywany głównie w firmach o nazwie Slack, to jest przykład klasycznego pivotu, czyli goście, którzy używali tego do komunikacji wewnętrznej, nagle zaczęli to rozprowadzać po innych firmach i w innych firmach zaczęło się to sprawdzać. I tak naprawdę ich core biznes postanowili utopić, postanowili temu uciąć łeb i zacząć prowadzić sprzedaż Slacka. I okazało się, że Slack po prostu się przyjął. Wiele było takich, wiele tutaj by można wymienić takich przykładów właśnie mediów społecznościowych, które nie były żadnym planowanym biznesem. Tam nie było jakiegoś większego planu. To po prostu urosło, bo trafiło po pierwsze w dobry moment, po drugie trafiło w możliwości użytkowników. Też zapomniałeś o tym powiedzieć, że YouTube miał tą taką podstawową zaletę, że mogłeś zuploadować na serwis plik filmowy, plik wideo, który miał wystarczająco małą ilość megabajtów i dało się go oglądać. To było wpasowanie się tak naprawdę w możliwości użytkownika. Dlaczego w pewnym momencie w Polsce nasza klasa stała się takim serwisem bardzo mocno hypowanym? Dlatego, że to był okres, w którym ludzie tak naprawdę zaczęli sobie podłączać szybkie łącza, w którym ludzi gdzieś tam z daleko poniżej klasy średniej, ci ludzie zaczęli, jakby ich dla nich łącza zaczęły być dostępne. Takie łącza, które gwarantowały możliwie komfortowe obsługiwanie takiego serwisu, uploadowanie tam filmów, zdjęć i tak dalej. Byli też podłączeni do internetu trwale. Gdyby taka sytuacja nie miała miejsca, prawdopodobnie nasza klasa okazałaby się kompletną klapą i to samo jest z, jak to nazwałeś, eksplozją YouTuberów, tak? Znaczy oni w ogóle by nie istnieli. Oni w ogóle by nie istnieli, gdyby nie trafili poniekąd w dobry moment w historii. Wielu z nich trafiło akurat w ten moment, kiedy była eksplozja tak zwanych dzieci na ostrady, tak?
0: No, to też
1: więc
0: prawda.
1: Ten obraz nie jest taki precyzyjny i nie jest taki klarowny, jak ty to opisujesz.
0: Momencik, blacha.
1: Mark Zuckerberg, teraz pozwól, że skończę, w jednym zdaniu postaram się to zawrzeć. To nie jest tak, że Mark Zuckerberg był jakimś geniuszem i on i jeszcze tam paru jego kolegów zasiedli któregoś dnia w swojej piwnicy i stwierdzili, słuchajcie, to teraz zbudujemy serwis, który podbije cały świat. No nie, tak nie było.
0: No, coś w tym jest. Wiadomo, no, zaczyna się powiedzmy od jakichś małych rzeczy. No i zaczyna się, tak jak mówiłeś, też od tego Slacka, tak? Czyli powiedzmy, połączmy jakieś tam kabelki, a może coś z tego będzie dla nas, a się okazuje, że no nie tylko nam się to przyda, ale może się przyda też innym ludziom, tak? Także jeżeli ludzie w dłuższej perspektywie zaczynają widzieć jakąś kasę, jakąkolwiek, no to zaczynają po prostu szukać też partnerów czy inwestorów, tak? I wtedy zaczynają się po prostu jakieś, no, lepsze rzeczy, no, zloty i upadki.
1: Jakby drugą stroną tego jest mentalność użytkowników. Dlaczego mówię tutaj o mentalności? I to jakby gdzieś tam mi się wydaje jest jednym z filarów tego, dlaczego Facebook w takim tempie zaczął w pewnym momencie przerastać, że nawet jego twórcę to podejrzewam zaskoczyło. Tym filarem jest taki próg, w którym ludzie uznali, a przynajmniej influencerzy uznali, że internet jest bezpiecznym środowiskiem. Bo zauważ, że wcześniej, no za wyjątkiem jakichś takich serwisów typowo biznesowych, gdzie ktoś promował swoją osobę, promował swoje umiejętności, doświadczenie i tak dalej, ludzie zasadniczo nie posługiwali się swoim imieniem i nazwiskiem w sieci. Więc to też było, że tak powiem, ten moment, w którym ten serwis powstał i w którym zaczął rosnąć, to on się wstrzelił w ten moment, kiedy dużo osób stwierdziło, że this is safety network, tak? Że to jest, że internet jest bezpieczny.
0: Tak,
1: że
0: sieć tak, dokładnie.
1: Bezpieczna. To czy rzeczywiście tak jest, to jakby czas jeszcze pokaże, tak? Już mamy wiele jaskółek, które pokazują, że niekoniecznie tak jest i niekoniecznie jest to, że tak powiem, takie fajne też od strony tych wielkich pieniędzy, które się tam nagle wdarły. Pewnie fajne jest to dla samych właścicieli, dla pierwszych akcjonariuszy, natomiast niekoniecznie dla samych użytkowników jest to takie fajne, no bo w przypadku sieci społecznościowych, w przypadku social mediów, to mamy do czynienia z takim tak naprawdę nieokreślonym barterem. Dlaczego? No bo jeżeli nie jesteś w stanie płacić w swoich własnych pieniądzach, nie jesteś w stanie płacić w formie abonamentowej, nie jesteś w stanie płacić tak naprawdę w żadnej formie, bo masz na imię Julek i mieszkasz na blokowisku w Pcimiu, tak? No to tak naprawdę to, co mogą od ciebie wydobyć, to są informacje o tobie. To są informacje o tobie, informacje o tym, w jakiej grupie ty się znajdujesz, w jakiej grupie wiekowej, w jakiej grupie, jeżeli chodzi o płeć, jakie są twoje preferencje zakupowe. I za to z kolei jest w stanie ktoś zapłacić na zewnątrz. I tutaj już zaczynają się, że tak powiem, schody tego całego biznesu pod tytułem social media i tego takiego właśnie tak jak stwierdziłem, tego takiego niepisanego barteru, gdzie my niby nic nie płacimy, a tak naprawdę to często płacimy bardzo wysoką cenę, tak? Bardzo wysoką cenę, bo oddajemy w zamian informacje o sobie. Często bardzo dużo tych informacji i coraz większa ilość tych serwisów jest wręcz zbudowana w ten sposób, żebyś ty oddał tych informacji jak najwięcej. Zauważ, że w tym, jeżeli możemy tak mówić, w tym internecie...
0: Tak, tak, dokładnie. No tu chodzi o to, żeby sprzedawać swoje dane, tak? One teraz są tak naprawdę warte, no, krocie, bo sprzedając swoje dane po prostu, no, jest łatwiej ciebie scharakteryzować jako usługobiorcę albo produktobiorcę, czyli tak naprawdę to samo, co było wcześniej w telewizji, tylko że telewizja nie miała tej magicznej strony, jaką po prostu było no, sprofilowanie ludzi, tak? Wcześniej było, mamy tyle i tyle ludzi, którzy nas ogląda, tak? Ale nie mogli nic o nich powiedzieć, że to była rodzina, powiedzmy, 5 osób, z czego jest matka, 3 dzieci, jakiś ojciec, chłopak, dziewczyna, 15 lat i tak dalej, mieszkają w takim i takim mieście i tak dalej, więc teoretycznie to było możliwe jeszcze do scharakteryzowania, ale brakowało jeszcze paru rzeczy. Co oni robią w wolnym czasie? Jakiej muzyki słuchają? Jeżeli słuchałem jakiejś muzyki, to jest duże prawdopodobieństwo, że na przykład grałem na jakimś instrumencie, albo że lubią takiego i takiego artystę, a jeżeli lubią takiego i takiego artystę, to prawdopodobnie lubią ten i ten produkt, jakieś deskorolki czy coś w tym stylu, więc to jest po prostu takie profilowanie dokładnie po to, żeby no oczywiście sprzedać nam rzeczy, których chcemy bądź nie chcemy, tak? Albo na które mamy kasę, albo nie mamy kasę, więc to mniej więcej o to chodzi, tak? Możemy mówić, że po prostu sprzedawanie naszych danych jest teraz rzeczą, no, powszednią, tak? Chcąc albo nie chcąc, tak się teraz dzieje, więc oczywiście warto dbać o swoją prywatność. To nie jest audycja o ochronie prywatności, tak? Z tym po prostu proszę iść do potrzeby. Natomiast tutaj...
1: Na ten temat tak tylko i wyłącznie o tym wspomniałem. Chciałem jeszcze wspomnieć o tej stronie mentalnej, tak? No bo ktoś teraz mógłby mi zarzucić, tak, że hej, ale przecież ten duży serwis na literę F, tak, jest tak, że tak powiem, świetny, jest tak zajebisty, że on tak czy inaczej by się sprzedał. No to ja teraz podam ci inny przykład, tak? Był taki moment w historii, że tak powiem, rozwoju sieci, tą jaką znamy, kiedy Steam funkcjonował, mam na myśli Steam serwis dla graczy, tak, do pobierania gier, gdzie Steam funkcjonował, można powiedzieć, prawie że na równi z piractwem, czyli były takie osoby, które wolały Steama i były takie osoby, które wolały sobie gdzieś tam zassać to GTA gdzieś tam z sieci zupełnie za free. I tu też mamy do czynienia z przekroczeniem pewnej bariery mentalnej, bo nagle okazało się, że jakaś spora grupa tych użytkowników stwierdziła, że hej, ja może nie mam tej gry na własność, może nie będę w stanie później nią dysponować, nie będę w stanie jej na przykład przekazać jakiemuś koledze w tak łatwy sposób, w jakim jestem w stanie to przekazać, zgrywając to po prostu na płyty DVD, czy zgrywając gdzieś na jakiś dysk, tak? Ale zasadniczo dostaję oryginał, wspieram twórców, do tego jeszcze dostaję jakieś bonusy i jest to dużo, dużo tańsze niż kupno wersji pudełkowej, tak? No na to jeszcze nałożyły się, że tak powiem, inne kwestie, tak? Nałożyły się kwestie tego, że tak zwane piraty były i są nadal wykorzystywane do tego, żeby przejąć komputer 13-letniego Jasia, tak? Albo żeby z tego komputera coś wyciągnąć. Ale to już jest, powiedzmy, taki marginalny aspekt, bo niewiele osób zdawało sobie z tego sprawę, tak? I dzisiaj tak naprawdę, kogo się nie zapytasz, i tam nastąpiło to przekroczenie właśnie tej bariery mentalnej. Dzisiaj, kogo się nie zapytasz, to tak naprawdę 90% osób ci powie, że jakby wybierając pomiędzy tym ryzykiem pod tytułem piractwo, a ryzykiem pod tytułem wydam $13 na grę, której czas życia skończy się prawdopodobnie za pół roku, to ja wolę wydać te $13 na tą grę, tak?
0: Niż
1: ryzykować, tak? I ściągać coś, co jest podejrzane, co też w wielu miejscach jest nieudolne, bo też umówmy się, ludzie, którzy krakowali te gry, z czasem po prostu przestało im się chcieć i te patche, że tak powiem, wychodziły coraz gorsze, coraz więcej też problemów było z tym, tak? Ja gdzieś tam pamiętam z swojego wczesnego okresu, że tak powiem, obecności w sieci, tak, no to już wtedy było mnóstwo takich osób, które na przykład poświęcały wiele, wiele godzin na to, żeby skrakować daną grę, tak, bo poszukiwanie jakiegoś patcha często zajmowało kilka dni, tak, bo te patche nie były tak łatwo dostępne, w szczególności do tych tytułów, które były gdzieś tam w tej sekcji premium, tak? Na to też nałożyły się kwestie tych możliwości, o których mówiłem wcześniej, czyli kwestie odpowiednio szybkich łącz, tak? Że ja dzisiaj czekam sobie powiedzmy z 2 godziny na to, żeby ściągnęła mi się gra, a myślę, że wśród naszych słuchaczy, i ty pewnie też taką osobą jesteś, którzy pamiętają osoby, które przez tydzień, prawda, ślęczały nad jakimś torrentem, żeby on się ściągnął, no bo tam była ta gra, tak? Jaka to była
0: Nie wiem, nie pamiętam, nie przyznaję się, nie było takiej opcji, nie znam nikogo, nie wiem, nic.
1: No okej, no to w każdym razie wielkość pliku możesz sobie porównać, jak ściągałeś najnowsze Ubuntu, tak? Czy też ten film na otwartych licencjach, tak? No to możesz sobie porównać gdzieś tam ten film.
0: Ja miałem LimeWire miałem do ściągania, także... Ale oczywiście wszystko usunąłem po 24 godzinach, ponieważ tylko sprawdziłem, czy to jest to, co chciałem ściągnąć. I oczywiście potem poszedłem do sklepu muzycznego albo do sklepu z grami i kupiłem grę, tak, jeżeli mi się podobała.
1: No, to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o wkład co do tego, jakby skąd się bierze i na czym opiera się social media. Dzisiaj to już ten cały rynek, mam wrażenie, troszeczkę zjada swój własny ogon w wielu miejscach, ale to o tym to ty możesz powiedzieć, bo coś tam wspominałeś, że tego będzie dotyczyć jakaś tam druga część audycji. Dziękuję bardzo, cześć.
0: Ekstra, dziękuję za twój głos, Blacha. Zapraszamy kolejnych też do zadzwonienia. Ale akurat myślę, załapałem ten temat, który Blacha zaczął, tak? Rzeczywiście tutaj pominąłem Steama, natomiast jako fan gier i myślę, że jako osoby, które słuchają radia, też graliście w jakieś gry, czy w przeszłości, czy teraz. Mogę tylko powiedzieć, że Steam jako zaczął się właśnie jako taka alternatywna do kupowania pudełkowych gier, ma w sobie bardzo dużo plusów i tylko na nich skończę. Mianowicie jest łatwość dostępu, bo wystarczy ściągnąć aplikację albo po prostu program, tak? Teraz w czasach, w których transfer, nasze łącza, po prostu prędkość internetu jest szybka, możemy ściągnąć naszą ulubioną grę w ciągu od paru minut, jeżeli jest stara, do dwóch godzin może, jeżeli jest jedna z nowszych, w zależności od waszego transferu oczywiście. Co więcej, po prostu różni się od tych gier na przykład takich skrakowanych i tak dalej. Jest czystość umysłu i wiadomo, że jesteśmy osobami uczciwymi, więc jest fajnie. Kupiliście coś, więc tak naprawdę też to doceniacie, bo to kupiliście. Macie wsparcie, co jest jedną z najważniejszych i najfajniejszych rzeczy, bo jest tam bardzo dużo forów na temat gier, jest kupa poradników do Counter-Strike'a, jak mieć więcej FPS-ów, czyli frame per second, tak? Czyli klatek na sekundę, jak lepiej grać, jak przejść niektórą grę, więc jest super. Tego nie macie na kraku raczej. No oczywiście brak pudełka, nie musicie mieć płyty, nie musicie tego trzymać. No i jedna z najlepszych rzeczy, którą sobie doceniam na Steamie i na grach w Steamie, to jest dożywotnie używanie. Ściągnęliście raz, możecie usunąć, potem możecie znowu zainstalować i znowu usunąć, w zależności od waszych upodobań. Także bardzo słusznie, dzięki Blacha za ten głos. Steam też mogę zaliczyć do pewnego rodzaju social media, tak? I jest akurat bardzo skupiony, jeżeli chodzi o kwalifikowanie tych social mediów, to jest bardzo skupione właśnie tylko na branży growej i software'owej, tak? Czyli jakieś programy i aplikacje, z których w sumie też korzystam. Korzystać też z tej okazji, to mogę wam powiedzieć, że mam jakieś 3 czy 4 aplikacje na Steamie. I pierwszą jest FaceRig, czyli powiedzmy, jeżeli gadacie sobie z kimś na Skype'ie czy coś w tym stylu i włączycie tą aplikację w tle, to wasza twarz zamienia się w twarz jednej z tych, które są tam dostępne, czyli na przykład jakiegoś pięknego kotka, czy jakiegoś Sasquatcha, czy po prostu niedźwiedzia, albo jakiegoś Menela, czy wampira. Jest mega zabawna i nie kosztowała za dużo, więc czasami jeszcze używam dla jaj. Drugą aplikacją jest Movie Maker, tak? Movie Maker Studio Sony. Trzecią aplikacją jest Sherex, czyli po prostu nagrywanie pulpitu. No i czwartą jest Rhythmic Ultimate. Jedna z moich najulubieńszych aplikacji. Po prostu setki godzin już tam spędziłem, żeby tworzyć własną muzykę. Jest to gra po prostu przepiękna, ale myślę, że o niej po prostu zrobię osobną audycję. Może nawet już po prostu z live'em, tak? Takim, że udostępnię wam po prostu mój ekran i zobaczycie, jak można fajnie sobie zrobić własny beat, własną piosenkę i potem wrzucić ją może nawet do radia. A jak już tu jesteśmy, to z tej okazji myślę, że wypadałoby wam przynajmniej na jakąś na jakiś moment zrobić przerwę, poczytam wasze komentarze, wasze pytania, zachęcę was jeszcze raz do zadzwonienia i puszczę wam jakiś kawałek właśnie z tej aplikacji, żeby wprowadzić się znowu w temat social mediów. No i zobaczymy, czy wam się spodoba, czy wam się nie spodoba. Mam nadzieję, że tak. Przed wami kawałek Spirala. Także zachęcam, uwaga, jest elektroniczny. Myślę, że niektórzy już go słyszeli. Także zapraszam.

0: Tak, oczywiście okazało się, że tego kawałka nie mam i będę musiał go jeszcze nagrać. Oczywiście to potrwałoby za długo, więc dałem wam kawałek po prostu czegoś innego. Natomiast też jest stworzony w tej aplikacji jakieś 50 sekund, tak, na to, żeby złapać oddech i wrócić do audycji i powiedzieć wam troszkę więcej o social mediach. Tak, skończyliśmy już Instagrama, Facebooka, WhatsAppa, nawet dorzuciliśmy do tego Steama, tak? Nawet jeszcze mieliśmy YouTube'a, troszkę mieliśmy Gmail'a, tak? To ogólnie jest naprawdę bardzo szeroki temat, o którym można gadać godzinami. Szczególnie nasz jeden z ulubionych słuchaczy, Blacha, zaczął o tym mówić. No i oczywiście udowodnił, że temat jest tak szeroki, że można o nim tak długo rozmawiać. No więc, najwyższy czas powiedzieć o LinkedInie. Jesteście gotowi? LinkedIn to jest. Nie będę wam mówić jakichś takich typowych rzeczy z Wikipedii, tylko powiem wam, że to jest LinkedIn, to jest Facebook, tylko że dla specjalistów. To jest taki portal, w którym jeżeli macie firmę, jeżeli macie jakieś kwalifikacje, które są godne polecenia, które są wymagane przez obecny rynek, tak? Czyli na przykład jeżeli jesteście programistami, jeżeli jesteście w branży automotive jeżeli jesteście technikami, inżynierami, to na pewno jest tam dla was miejsce, tak? Oczywiście trzeba się zarejestrować. Jest to typowy portal, w którym warto udostępnić swoje imię i nazwisko, wrzucić zdjęcie, powiedzieć, co się robi, powiedzieć o jakichś swoich silnych, słabych, no, silnych stronach, to, co umiecie robić, ponieważ to jest portal, w którym typowo chwalimy się tym, czym robimy, tak? Nie, że gdzie byliśmy, jakie mamy zajebiste życie, tylko pokazujecie, co macie we łbie, tak? Na przykład w jakich programach pracujecie, w jakich firmach wcześniej pracowaliście, czego się nauczyliście, jakimi językami władacie. To też szczególnie jeżeli chodzi o mnie. Także takie rzeczy bardzo się przydają. Serwis ten już został założony właśnie jeszcze przed Facebookiem, bo w 2002 roku i w następnym został uruchomiony do po prostu użytkowania. A 8 lat później, czyli w 2011, miał już ponad 135 milionów użytkowników, no, w wielu krajach. Tak, oczywiście serwis jest dostępny w bardzo wielu językach, tak, także w języku polskim. Z takich bardzo praktycznych rzeczy mogę wam powiedzieć, że jeżeli robicie tam profil, to warto robić profil w paru językach, jeżeli nimi władacie, albo poprosić osobę, żeby wam po prostu go zrobiła. W zależności od tego, gdzie chcecie się sprzedać. Czy chcecie sprzedać się w Polsce, czy za granicą, tak? Natomiast ludzie zwracają też na to uwagę, czy chcecie zrobić swoją personal brand, czyli jakąś taką markę osobistą, warto mieć profil w wielu językach. Akurat będąc w Finlandii, jeszcze i rozmawiając do was z Finlandii, pracowałem nad swoim profilem na LinkedInie, tak aby sprzedać się Polsce, sprzedał się, chuj. Tak. I zrobiłem profil sobie w trzech językach, którymi władam, czyli właśnie w polskim, fińskim i angielskim. No było to nie lada wyzwanie, bo trzeba było bardzo dużo rzeczy przetłumaczyć, jakoś też to tak ubrać w słowa, żeby to miało jakiś sens. I też przede wszystkim na LinkedInie też zauważyłem, co działa, co może wam się przydać, to, aby prosić osoby, które macie w sieci kontaktów, o polecenia, tak? To są osoby, które znacie albo z którymi pracowaliście wcześniej, które mogą poświadczyć swoim profilem to, że tak, ta osoba umie. Na przykład ta osoba umie, Max umie język angielski, Max posługuje się językiem fińskim, Max pracował na tej budowie i tak dalej. Więc to jest też istotne. Co więcej, myślę, że podstawową rzeczą właśnie w tej sieci LinkedIn to jest to, że oczywiście zaczynamy od zera, ale są nam proponowane jakieś znajomości, tak? Coś, od czego możemy zacząć. Czasami to też łączy się z naszym e-mail, tak? Żeby po prostu móc jakoś zacząć. Nie jest to do końca możliwe, żeby dodać obojętnie jaką osobę od tak. Tak? Także jest to otwarta sieć zamknięta. Cóż za paradoks, prawda? No mniej więcej sieć jest otwarta, bo są też jakieś publiczne osoby, z których możemy, po prostu, które możemy obserwować, jakieś takie, no, geniusze biznesu, tak? Nie mylić z Januszami, chociaż też są Janusze, i po prostu możemy zwrócić na siebie uwagę poprzez czy komentowanie, czy lajkowanie, czy postowanie przede wszystkim jakichś takich rzeczy, które nas interesują. A co więcej, ta sieć jest troszkę zamknięta, bo nie możecie dodać kogoś od tak, tylko na przykład musicie mu wysłać jakąś wiadomość. Ta osoba może was przyjąć lub nie i to nie jest nic dziwnego, jeżeli ktoś cię nie przyjmie, tak? Także ludzie tam dobierają sobie sieć tak naprawdę według własnych potrzeb, tak? Jest to coś bardziej skłonione ku jakiemuś celowi, tak? Żeby się rozwijać, żeby swoją sieć zawodową rozwijać, a przy okazji, żeby dostać pracę. Bardzo dużo rekruterów tak naprawdę ma tam swoje sieci, ma tam swoje macki, ma tam swoje gniazda, w których wyłapują właśnie specjalistów, czy z branży IT, czy z inżynieryjnej, czy z innych, czy z bankowej, czy z sprzedażowej. I po prostu proponuje im, bądź po prostu na początku z nimi rozmawia, czy proponuje im pracę w jakiejś firmie. Warto mieć tam profil, oczywiście to nie jest dla każdego, bo rzeczywiście profile musiałyby być tam dość otwarte, tak? Natomiast żeby przejrzeć kogoś profil, trzeba być już zarejestrowanym na LinkedIn. Oczywiście też w ustawieniach można sobie zarządzać tym, czy chcesz, żeby wszyscy widzieli twój profil, czy żeby on był widoczny tylko dla użytkowników LinkedIna, czy po prostu tylko dla twoich znajomych, czy może inaczej, dla osób z twojej sieci. Także też warto zwrócić uwagę na ten portal, tak? No oczywiście też ma swoją apkę, z której można korzystać i tak naprawdę czatować, można rozmawiać z różnymi innymi osobami z naszej sieci. Polecam, korzystam, max. No cóż, najwyższy czas powoli kończyć, ale przed zakończeniem będę miał dla was bonus. Bonus w postaci ostatniej i dość, można powiedzieć, najmłodszej aplikacji, serwisu, którego tak naprawdę też czasami odkrywam. Mianowicie mowa tutaj o Snapchacie. Snapchat jest to aplikacja również mobilna, o dziwo, służąca do wysyłania filmów i zdjęć, tak? Co jest w tym takiego magicznego w tej aplikacji? To, że wiadomości, które wysyłamy swoim znajomym, których oczywiście wybieramy, to nie jest już taki Facebook, gdzie mamy jakąś tablicę, wiadomości, które wysyłamy, czy zdjęcia zostaną usunięte od razu po obejrzeniu. Czyli wasza historia rozmowy z każdą osobą po wyłączeniu tej aplikacji, czy wyłączeniu rozmowy, jest czysta. Wiele ludzi, szczególnie młodych, bardzo ceni sobie tą aplikację, bo zwracają uwagę na prywatność swoich konwersacji. Także przez to ta aplikacja stała się dość popularna. W 2017 roku już codziennie korzystających z tej aplikacji to było ponad 166 milionów na całym świecie. Oczywiście to nie jest tak wielki portal, wielka aplikacja jak Facebook czy WhatsApp. Natomiast widać pewną tendencję, że też ludzie po prostu z tego korzystają do pewnych określonych celów. Co więcej, Snapchat też wykorzystał jedną oryginalną funkcję, którą była tak zwana stories, czyli nasze historie, tak? Czyli jakieś zdjęcie lub filmik do 10 sekund, które moglibyśmy udostępnić osób, które mamy w naszych kontaktach, czy które nas obserwują. I ta historia po prostu kasowała się i nie była więcej do zobaczenia w następnym dniu, czyli po 24 godzinach. Więc to było coś specjalnego i jeszcze mogę wam powiedzieć, że Instagram skopiował tak naprawdę Snapchatową Stories i teraz jest również dostępna na Instagramie dla wszystkich i akurat ja z tej możliwości korzystam bardziej niż ze Snapchata, ponieważ po prostu wolę się wyspecjalizować czy korzystać z jednej aplikacji dobrze, na jakimś tam dobrym poziomie, niż z wielu po prostu średnio, tak? A tym bardziej no Snapchat też jest trzeba layout, tak? Zwany, czy też kolorki, czy tą aplikację lubić, tak? Lubić z niej korzystać. Także tyle mniej więcej o Snapchacie, a my mamy znowu telefon od Blachy. Witam Ciebie i co masz do powiedzenia tym razem?
1: Tak, ja na koniec mam kilka takich ciekawostek, bo fajnie, że wspomniałeś właśnie o tym, że są te odmiany social mediów, te serwisy, które są otwarte i że są jakieś takie na wpół zamknięte. I są takie, i są, jak jakby powstała taka moda, żeby do pewnej usługi sieciowej dobudowywać wręcz na potrzebę fanów, użytkowników danego produktu, dobudowywać pewną społeczność. Na przykład taka firma Native Instruments ma swoją, że tak powiem, społeczność zbudowaną gdzieś tam wokół kwestii muzycznych, wokół kwestii dźwięku, etc., etc. Wydawca takiego oprogramowania Magic Music Maker, zapomniałem, to jest jakaś niemiecka spółka, nie przytoczę Ci teraz dokładnej nazwy, jak oni się nazywają. Oni również do swojego produktu dobudowali, że tak powiem, społeczność, tak? We wczesnych wersjach Music Makera i Music Studio nie było tego, natomiast w miarę, że tak powiem, jak obserwowali rynek, tak, zauważyli, że to fajnie działa na ich produkt, to fajnie działa na ich usługę, tak? Niech ci miłośnicy muzyki tam kontaktują się ze sobą, niech oni nawet gdzieś tam w chmurze wymieniają się swoimi nagraniami, niech wręcz udostępniają dla firmy swoje sample, które stworzyli sami. I to jest przykład takich sieci zamkniętych. Nie powiedziałbym, że to jest dla profesjonalistów, bo niekoniecznie musisz być profesjonalistą, żeby, prawda, posiadać tego typu oprogramowanie i uczestniczyć w czymś takim. To ma o wiele szerszy wymiar. Powstają sieci społecznościowe dla określonej marcznościowe, dla określonej marki hoteli. Gdzie ktoś też wpadł skądinąd na niegłupi pomysł, tak, że

0: Grecji, czy w Hiszpanii, czy w jakimś innym ciepłym kraju, mogą się umówić, tak? Nawet jeżeli się nie znają, tak? Mogą się umówić bezpośrednio za pośrednictwem tego, za pośrednictwem takiej platformy dobudowanej jakby do rzeczywistej usługi, którą jest hotel, mogą się umówić na kolejne spotkanie za 2 lata, za rok, za pół roku, tak? Takim najciekawszym, drobnym i tak naprawdę niewidocznym na pierwszy rzut oka sieci społecznościowej, czy też z czegoś, co ma kształt sieci społecznościowej, i tutaj rzeczywiście to określenie dla profesjonalistów pasuje najbardziej, jest przykład serwisu Authenti. Authenti.pl albo Authenti.com, chyba Authenti.pl.
1: A nie znam, nie znam.
0: No to nic dziwnego, że nie znasz, bo to jest albo jedyny, albo drugi taki serwis, który jest w Europie, z czego Authenti jest, że tak powiem, twórców polskich, i to jest serwis, który pośredniczy w zawieraniu umów. Czyli jest jakiś tam Janusz, tak, z Pcimia, i jest na przykład człowiek, który jest jego podwykonawcą, dajmy na to, w Holandii, tak? Czy też dostarcza mu jakiś towar, tak? No, spotkanie ich dwóch, że tak powiem, na żywo, to są określone koszty, tak? Ten serwis, że tak powiem, jest takim pośrednikiem. Nie wiem, w jakim stopniu daje gwarancję. Wiem, że jest pośrednikiem na poziomie dokumentów i że bardzo mocno operuje podpisem cyfrowym, tak? I to też jest swego rodzaju, społeczność, tak? Znaczy dzisiaj ona jeszcze jest nie tak mocno widoczna, ale gdzieś tam można sobie w sieci wyszukać wywiady z człowiekiem, który jest założycielem tego serwisu, że jego zamysłem w przyszłości też jest to, żeby ci ludzie mogli się ze sobą konsultować, tak? Odnośnie rodzaju umów, rodzaju podpisywanych umów, tego, kto jest rzetelnym kontrahentem, a kto tym rzetelnym kontrahentem nie jest. I na koniec taka, można powiedzieć, taka kontra i krzywe zwierciadło dla serwisu typu Instagram jest serwis społecznościowy stworzony przez firmę Adobe, również dla zdjęć. I to jest znowu to, o czym mówiłem, czyli serwis zamknięty. Jeżeli jesteś grafikiem, albo niekoniecznie grafikiem, możesz być nawet amatorem, zapłacisz za ich produkt, masz dostęp, że tak powiem, do bazy i sam też możesz się chwalić swoimi pracami pośród innych osób. Z tego, co widać, to tam najczęściej są to jednak profesjonaliści, tak? Są to artyści, którzy wręcz dzięki temu serwisowi tworzą sobie swoje portfolio, jednocześnie nabierając prestiżu, no, że tak powiem, będąc wewnątrz zamkniętego serwisu stworzonego przez takiego giganta jak Adobe, tak?
1: No to blacha, musisz nam napisać na czacie, o czym mówisz, żeby po prostu też inni widzieli, bo ja w sumie już zapomniałem, o jakich portalach mówisz, ale powiedz nam jeszcze raz na czacie, żebym mógł sobie to przeczytać i zapisać przede wszystkim, tak?
0: Mówiłem o serwisie, nie powiem ci teraz dokładnej nazwy, w każdym razie to jest serwis stworzony przez Adobe dla posiadaczy Photoshopa, tak? Dla posiadaczy Photoshopa, ale nie tylko, ogólnie dla wszystkich produktów wydawanych przez firmę Adobe, który jest takim kontrprzykładem dla Instagrama, tak? No bo Instagram jest otwarty, każdy może się tam zarejestrować. No, to taka na koniec taka ilość ciekawostek, gdzie jeszcze i kto jeszcze i jakie podmioty jeszcze, że tak powiem, kombinują z tym całym social media z mniejszym, większym powodzeniem.
1: No rzeczywiście, tak jak Blacha powiedział, zauważyliśmy, że portale, które tak naprawdę zaczęły szanować naszą prywatność jeszcze bardziej, niż te wcześniejsze, czyli uczą się na błędach troszkę innych, zaczęły po prostu nabierać na popularności. Dzięki, Blacha, za twój głos. Napisz mi jeszcze o tym serwisie społecznościowym, jeżeli chodzi o ten podpis.

0: i te umowy, bo właśnie...
1: I podeślę ci linka. Do usłyszenia. Cześć.
0: No, dzięki. No, to dobranoc dla Blachy już było. Dla was jeszcze nie, bo tak naprawdę myślę, że czas tak naprawdę na jakieś podsumowanie, tak? Należy wam się, bo jesteście ze mną cały czas, więc tak, no mamy już parę social mediów, jest tego bardzo dużo, natomiast po prostu mieliśmy tylko czas, żeby przegadać jeszcze tak bardzo briefly, czyli tak pokrótce, tych największych graczy, czyli Facebook, WhatsApp, Instagram, ta grupa Google'a, czyli YouTube, i Gmail, G+, LinkedIn, Steam tak naprawdę jeszcze nam się wkradł i Snapchat, tak? Dla każdego coś dobrego, nie musicie mieć wszystkiego. Snapchat bardziej dla takich szybkich wiadomości, które szybko się usuwają. Steam po prostu jest jako środowisko dla graczy i dla kupowania również gier, więc jest tam to wszystko normalne, tak? LinkedIn, jeżeli jesteście specjalistami w jakimś zakresie, albo macie firmę i chcecie opowiedzieć o swoim produkcie, czy zatrudnić kogoś do swojej firmy, znajdziecie też tam dużo rekruterów. YouTube, no to myślę, że nie trzeba przedstawiać, nie tylko kreatorzy, czy też jak Blacha wcześniej powiedział, influencerzy, tak? Czyli to są osoby, które influence, czyli wpływają na innych poprzez swoją popularność. Zaczęło się od niewinnego wrzucania filmów na YouTubie, a skończyło się tak naprawdę na drugiej telewizji internetowej. Tylko takiej wolniejszej, w której my oglądamy co chcemy, a nie po prostu nam się daje, a my musimy to wybierać, bo nie ma czego innego. Także wyszukiwarka na YouTubie to jest skarb. No i kończąc już na tym Facebooku, który tak naprawdę no już z typowego portalu społecznościowego stał się maszynką do robienia pieniędzy poprzez sprzedawanie informacji o nas samych, profilowanie nas, ale również no, ze względu na to możemy mieć swoje profile, udostępniać się, być w tej sieci, nie być do końca anonimowymi, to w sumie tak naprawdę zależy od nas. Chodzi o to też, żeby mieć możliwość dostępu do różnych ciekawych grup na Facebooku, tak? To nie są tylko jakieś strony, które was interesują, więc jest szansa też na rozwój tak naprawdę. Czy Instagram, już na Instagramie kończąc, serwis, który moim zdaniem ma teraz największy potencjał, żeby się jeszcze bardziej rozwinąć, mieć coraz więcej użytkowników. Widzę, że coraz więcej moich znajomych też zakłada konta na Facebooku, wrzuca sobie zdjęcia, opisuje jakieś historie, które są ciekawe, mniej lub bardziej. Także to jest też bardzo inspirujące. Jeżeli chcecie znaleźć też mnie na Instagramie, to możecie znaleźć mnie pod @loixam, tak? Czyli to jest Maxiol od tyłu, L-O-I-X-A-M. Więc tam możecie znaleźć. Tak naprawdę, jeżeli nie wiecie jeszcze, jak wyglądam, to myślę, że to jest dobry moment. Zobaczycie mnie tam tak naprawdę w obrzydliwie jedzącego hamburgera i chwalący się tym, że lubię tłuste jedzenie, ale to tylko w tak zwany cheat day. Także normalnie tego nie robię. Raczej. No chyba, że bardzo mnie zmusicie do tego, więc może tylko wtedy. W każdym razie dzięki wam za ten wieczór. Mam nadzieję, że informacje po prostu w tej audycji były dla was przydatne. Było kolorowo, było blachowo, było maxowo. Stefana raczej dzisiaj nie było, ale myślę, że audycję ze Stefanem, jak go polubiliście, to też zrobimy kiedyś. Piszcie do Stefana w komentarzach, jeżeli chcecie, żeby moje alter ego też czasami się odzywało w tych audycjach, żeby były mniej poważne, tylko bardziej cebulowate. Będzie mi miło, w sumie mi nie będzie miło, bo będę musiał robić dziwną minę i zamieniać się w cebulowego Stefana, no ale mu się na pewno bardzo miło zrobi. Także dzięki wam za dzisiejszą audycję, to były Bajery Maxa, życzę wam dobrej nocy.

Dobry wieczór, witam serdecznie, krawiec się kłania, czasy ostateczne. No właśnie, a czemu czasy ostateczne, a nie luźne gadki, skoro taki temat trochę luźnogadkowy? Niech się święci 1 maja. Gość Błażej Komunista. Tak, tak, pojawi się za chwilę, już za moment, już za chwilę. No ale tutaj prowadzący musi zawsze się przywitać kulturalnie, pozdrowić i wtedy się łączymy. Na czacie już się ludzie zbierają. Tomu wkleił linka do protestów na żywo z Kalifornii. Amerykanie protestują przeciwko koronawirusowi. Nie chcemy wirusa. Nie, to raczej może coś bardziej w stylu wirus nie istnieje, nie okłamujcie nas. Nie zdążyłem się wczytać w hasła na transparentach. Pozdro, pozdro, Floki, Klapałcy, już Szleniuch, Tomu. A czat YouTube'owy na razie jeszcze milczy. No właśnie, 1 maja dzisiaj, Święto Pracy, zwane też Międzynarodowym Świętem Ludzi Pracy. No to temat oczywiście sam się nasuwa, nie? No kojarzy nam się to oczywiście z komunistycznym świętem, ale zostało w sumie przez drugą międzynarodówkę komunistyczną ustanowione z okazji wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy gdzieś w Anglii. Znaczy, no to jak międzynarodówka, to czy to ważne gdzie, czy to Francja, czy Anglia. A jutro mamy święto flagi. Jutro święto flagi. A 3 maj, to co, to święto Konstytucji? O, cześć Danusia, cześć. Danusia w ciemno daje łapkę w górę, a nawet jeszcze nie wie, czy będzie fajna audycja. To jest wierna fanka, wspaniała ogółem kobieta. I Pior też się pojawił. Czemu on jest Pior, a nie Piotr? Tylko to jakiś Pior. To jakieś kosmiczne imię, Pior. I Nocna Zmora, pozdróweczka. I Floki też się tutaj, klon Floki się pojawił na YouTube'owym czacie. No właśnie, a ja chciałbym dzisiaj podjąć taki temat. No właśnie, komunizm, no. Porozmawiam sobie, a z kim rozmawiać o komunizmie, jak nie z Błażejem, którego pamiętacie na pewno z Nocnego Radia. Nadawał audycję Lewym Okiem. No, całkiem sporo odcinków nagrał. Bardzo fajne audycje, gdzie zdarzało mu się z wolnorynkowcami dyskutować, opowiadać o różnych podróżach, o ciekawych miejscach, o historii, o polityce, o wszystkim, ale gdzieś na wszystko patrzył zawsze tym swoim lewym okiem bardziej, lewe oko na Maroko. I przypuszczam, że dzisiejsza audycja to będzie trochę taka dyskusja, może nawet zażarta dyskusja na temat właśnie tego, czy komunizm to jest gówno, czy może niekoniecznie, a może takie gówno luksusowe, że nie, tak nie do końca śmierdzi. No bo ja jestem raczej tutaj komunosceptykiem, przyznam się, bez bicia i raczej mało tutaj widzę jakichś dobrych rzeczy, chociaż zdarzało mi się też coś tam pochwalić w tym komunizmie, no nie wiem, walka z analfabetyzmem, uprzemysłowienie, takie różne tam rzeczy, no ale jakim kosztem i czy to warto, no różne takie ciekawe przemyślenia też mam, na przykład odnośnie genezy komunizmu, no ale dość już mojego tutaj bajdurzenia. Komuniści odbudowali po wojnie Polskę, pisze Pior. No widzicie, także niekoniecznie musi to być taka jednostronna audycja.

0: opcja, że będziemy się tu tylko wyzłośliwiać i wyżygiwać na ten komunizm i mówić, jaki to on jest wstrętny, a to chyba jest fajne w Nocnym Radiu, że staramy się patrzeć na różne zagadnienia tak szeroko, nie? A nie jednostronnie i fanatycznie, że tylko dowalamy i utwierdzamy się w swoich własnych przekonaniach, ale to jest zawsze ciekawy eksperyment myślowy, że można sobie się, można właśnie trochę robić za adwokata diabła, jak to się mówi, można spróbować trochę głębiej wniknąć w jakieś zagadnienie. A ja już dzwonię do Błażeja, gdzie on tutaj jest? Tak dawno się z nim nie łączyłem z Nocnego Radia. O, jest, mam cię, gagatku, mam cię, komuszku. Już, i zniknął mi, ale jaja. Wiecie co, ja nie wiem, czy on jeszcze, tak brzydko powiem, czy on jeszcze egzystuje na tym świecie, ponieważ jak ostatnio rozgadałem z Błażejem przed audycją, to on siedział na jakichś beczkach z olejem opałowym i palił sobie tam cygarko, czy coś, więc, no wiecie, to jak to z tymi komunistami jest. I jest, pojawił się, witamy serdecznie.
1: Tylko działa, po mnie.
0: No, mam nadzieję, że działa po obu stronach. Halo, halo?
2: Nie, mówię, że chyba do mnie nie można dzwonić, a ja mogę dzwonić, nie wiem czemu.
0: Nie, bo ja po prostu jeszcze nie zadzwoniłem, tylko tak...
2: A to ja się wyłączyłem, bo nie słyszałem, mówię, dzwonisz i cisza, bo wyłączyłem radio, żeby nie było...
0: A, no, to
2: widzicie, spaliłem.
0: Widzicie, jaki doświadczony. No, to uważaj z tym papieroskiem, jak tam siedzisz na tych beczkach z olejem.
2: Nie, no, teoretycznie beczki są za ścianą, bo to jest ten, jak to się nazywa. Nie palarnia, nie ten, boilerownia. Kurde, jak się po polsku nazywa miejsce, gdzie stoi kocioł? Kotłownia. O,
0: kotłownia. Kotłownia to jest dobre miejsce dla człowieka pracy, tak mi się wydaje, kotłownia.
2: No, palisz bez przerwy. Pamiętasz, co w tym było w misiu?
0: Pani
2: kierowniczko, ja palę bez przerwy.
0: Pani kierowniczko, ja cały czas palę. Cały czas. No, to widzicie, no, jest Błażej, powraca do nadawania. Czy już wiadomo mniej więcej, kiedy się zjawisz? Aha, no przecież mieliśmy ustalić jakiś dzień konkretnie.
2: No to myślę, że jeszcze w tą majówkę jakoś sobie ustalimy, bo... Może też z małżonką się zgadzać, ale chyba wracam niedługo do pracy, także... Nie do pracy, wracam do biura, także będę piątki, myślę. Tak jak kiedyś wrócę może. Na piątki, bo kiedyś były środy, ale piątki jakoś lepiej mi pasowało. Bo środa to taka, wiesz... Środa,
0: no z wolnych dni masz, bracie, do koloru, do wyboru, trochę jak w komunizmie, masz do koloru, do wyboru, masz wtorek i środę.
2: Nie, no, wtorek i środę.
0: Może być wtorek, środa, ewentualnie sobota, niedziela.
2: To pomyślę o sobocie albo w środzie, ale to może poza anteną, nie?
0: No, możecie wy, słuchacze, też zaproponować, który dzień by wam odpowiadał na powrót audycji lewym okiem.
2: Znam odpowiedź, żaden.
0: No nie wiem, czy wszyscy są tak źle nastawieni. Na przykład Pior wcześniej pisał, że komuniści odbudowali po wojnie Polskę, czyli stara się tutaj coś miłego powiedzieć o komunizmie. Więc widzisz, nie jest tak źle. No właśnie, dzisiaj taki temat o komunizmie porozmawiamy sobie... tak bardzo szeroko, myślę, i różne zagadnienia dotyczące tej, no właśnie, ideologia to chyba jest najwłaściwsza definicja, ideologia dążąca do zniesienia różnic klasowych i walka z wyzyskiem i dyktat proletariatu.
2: No i cała ogólnie, tak, marksistowska teoria walki klas, nie? I punkt widzenia zależy od stanu posiadania. Powiedzmy tak. A już dzisiaj w ogóle dostałem telefon od towarzysza Michała, który kiedyś był u nas na antenie, też był 1 maja. Radio antykapitalistyczne nadawało, no niestety musiałem wyjść na spacer z córką. Żona mnie wywaliła, także nie udało się tam nadawać.
0: No, bo możemy zrobić taki wstęp trochę. A pozdrawiamy towarzysza Michała, a czemu nie? Może się jeszcze pojawi kiedyś na antenie, jakby co
2: on,
0: to...
2: Tak, on z wielką chęcią, bo już chyba też był tak ten... Siedzenie z dzieckiem ciągle w domu, to wiesz...
0: Słuchaj, tak mi dzisiaj przyszło do głowy to, o co pomstują często ludzie, że zabronione jest... jakby głoszenie treści komunistycznych, jak to się ładnie mówi, szerzenie ideologii, czy ja nie wiem, jak to powiedzieć.
2: No nie do końca. Weź luknijmy może do tego paragrafu
0: chciałem powiedzieć. Przepraszam, no właśnie, tak, no właśnie chciałem powiedzieć, że nazistowskiej jest zabronione, a komunistycznej nie.
2: I czy, nie, jest to są obie w konstytucji, ale to może zerknijmy.
0: Czyli co, nie wolno i tego teoretycznie głosić i nawoływać i
2: też
0: sławić.
2: Też nie do końca.
0: Symbole,
2: proszę,
0: symbole.
2: Artykuł 13. Artykuł 13 Konstytucji Polskiej mówi, że zakazane jest istnienie partii politycznych i organizacji odwołujących się w programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Ale... Zobacz, jest napisane do metod działania i no nic nie ma o ideologii, także teoretycznie możesz głosić nazizm i faszyzm, jeśli nie odwołujesz się do praktyki ich działania, tak?
0: Czyli jeśli bym na przykład mówił, no od razu tutaj uprzedzam, że mówię hipotetycznie i że się nie utożsamiam z takimi poglądami, ale jeśli bym na przykład mówił, że dobrze Hitler zrobił tam z tymi Żydami coś, no to jest to właśnie odwoływanie się do metod, nie? Albo gdybym mówił, że zabrać tym bogaczom, co się nakradli i dać dobrym, uczciwym ludziom pracującym, ludziom pracy, to też się to odwołuje do metod, nie? Jakby...
2: No nie wiem, czy z zabieraniem, bo na przykład no, obecnie się nacjonalizuje w dobie kry... A właśnie, patrz, jak ten komunizm wraca, nie? W czasie wirusa. Wiem, jest tak. Ale się przecież zabiera poniekąd z rynku, się upaństwawia, ale niekoniecznie metodami totalitarnymi i wtedy już nie podchodzisz pod artykuł 13. Ale to, wiesz, to prawo polskie jest takie pisane, że właściwie wszystko możesz podepnąć, no, podpiąć.
0: No właśnie, w sumie tak. U nas to prawo jest bardzo niejednoznaczne, rozmydlone takie i no, ale w sumie...
2: O, jest napisane, że też nie wolno... Co się nie wolno działać w organizacjach, które przewiduje utajnienie struktur członkostwa. Także nie możesz być tajnym członkiem.
0: Tajnym członkiem. No, ja w ogóle nie chciałbym należeć do żadnej organizacji, która mnie nazywa członkiem w sumie. Czyli masonem też nie mogę być i iluminatą też nie mogę być. A na planszy widzicie, drodzy słuchacze i słuchaczki, taki jeden z najbardziej chyba popularnych, jak to powiedzieć, z takich oswojonych symboli komunizmu. No, Ernesto Che Guevara zawsze się kojarzy jakoś tak fajnie, tak? Jedzie sobie na motorze, rewolucjonista, kurczę, ku zachodzącemu słońcu i z towarzyszami, nie wiem, jakoś tak się zawsze kojarzy właśnie młodym fajnie, nie? No, noszą te koszulki z tym Che Guevarą. Mógłbyś coś powiedzieć, dwa słowa o tym smutnym Che?
2: No, jedną rzeczą jest smutną, jak to Che Guevara, symbol, to zdjęcie się właściwie stało maszyną do zarabiania pieniędzy i to te wielkie koncerty kapitalistyczne wykorzystują jest ikoną popkultury Zachodu, czyli czymś, z czym walczył.
0: No właśnie, no, to taki trochę symbol tak samo popularny jak logo Coca-Coli się zrobił, nie? Ten Che Guevara.
2: No właśnie, no taki chichot historii.
0: No, zabawne. I zawsze to samo zdjęcie, tak samo pokazane w taki sposób bardzo surowy, jak to by był jakiś mural, to znaczy taki, wiesz, sprayem zrobione, jakiś buntownik na murze od szablonu.
2: No, ale to jest właśnie taki symbol tego, jak ludzie zostawali komunistami, bo no, były różne tam, do różnych organizacji ludzie się zapisywali z różnych pobudek, ale właśnie do organizacji komunistycznych zawsze to byli, się zapisywali ludzie, którzy widzieli gdzieś tą niesprawiedliwość na świecie i chcieli jakoś z tym walczyć. Komunizm dawał jakieś odpowiedzi i jeśli poczytacie dzienniki motocyklowe, to tam właśnie jest pokazane dokładnie, jak Ameryka Południowa wyglądała w tamtych czasach. Zresztą on pochodził wtedy z kraju, urodził się w kraju jednym z najbogatszych Ameryki Południowej. ale tamte zawsze różnice były gigantyczne. No i tak został, potem spotkał Fidela i zaczął toczyć walkę rewolucyjną.
0: Przepraszam, że przerwę, spróbuj nie odsuwać się od mikrofonu, bo
2: Dobrze, przepraszam.
0: Musisz sobie nawyki znowu wyrobić.
2: Ja już tu trochę zdziczałem w tej piwnicy. Bo tak już ile to będzie? 2 miesiące, jak siedzę w domu ciągle bez przerwy.
0: No, mam nadzieję, że znajdziesz trochę ukojenie w audycjach, że będą ludzie dzwonili, będą fajne rozmowy, dyskusje. No a słuchaj, a pomówmy tak trochę, spróbujmy to chronologicznie jakoś zebrać do kupy, tą audycję naszą o komunizmie. I zacznijmy może od pionierów, od może jakiegoś prakomunizmu. Tak sobie dzisiaj troszkę czytałem i utwierdziłem się znowu w tym, że wcześniej chrześcijanie byli bardzo tak w zgodzie z duchem komunistycznym. Nawet tutaj zacytuję Ernsta Lochmeiera: wyzbycie się wszelkiej własności stanowiło nieuchronny obowiązek wyznawców pierwotnego chrześcijaństwa. Ojciec
2: Ale to możemy jeszcze głębiej sięgnąć gdzieś tam do Australii, do Nowej Zelandii, Maorysów, do pierwotnych ludów Ameryki, gdzie własność prywatna to było, nie istniało takie pojęcie.
0: No właśnie. A w jakieś plemiona dzikie, tam też tak było, że oni mieli, niektóre plemiona dzikie w ogóle nie rozumiały takiego pojęcia jak własność.
2: Nie, no i nie dlatego na przykład na Nowej Zelandii to w ziemię zabrano Maorysom, bo przyjechali Anglicy i oni myśleli, że oni ją kupują, ale a ci brali te tam paciorki czy coś tam, Maorysi się pokali w głowę, no jak można ziemię posiadać? Przecież to jest natura, tego nie można posiadać. Anglicy, widzisz.
0: No, właśnie, u Indian też tak było, że oni wielu z tych rzeczy nie rozumieli, że ziemia może do kogoś w ogóle należeć. To się wydaje mi się, że wszędzie tam, gdzie dostrzeżemy jakiś egalitaryzm, to możemy mówić o prapoczątkach i idei komunistycznych. No z tego się to wywodzi. Przecież Marx i Engels byli wielkimi zwolennikami takich właśnie egalitarnych idei, nie?
2: No, ale widzę, że tutaj jest ten już na czacie, jest wyzywani, że wychwalamy, znaczy no, ja tak, ale ty nie. Wiesz, no w Polsce teraz w ogóle jakakolwiek rozmowa na ten temat jest z wychwalaniem, nie?
0: Czyli jeszcze nic w ogóle nie powiedzieliśmy, ani pozytywnego, ani negatywnego, ale już tutaj się miota i klnie, że wysypki dostaje od opowiadania bzdur o fenomenie komunizmu, ale żadnych fenomenów nie mówiliśmy, ja raczej wręcz naprzeciwko. Kurczę, sam Stalin i Pol Pot to 120 milionów ofiar, tak? To jak ja mam coś dobrego mówić o ustrojach, które są tak zbroczone krwią najczęściej niewinnych ludzi.
2: Może jeszcze dojdziemy do tego, jeśli chodzi o te ustroje, bo widzisz, taki Pol Pot to był bardziej agrarysta. Zresztą wspierany bardzo wydatnie przez naszego drugiego rodaka, niejakiego Brzezińskiego, doradcę Cartera, i przez Amerykanów. Także to On był bardzo wspierany przez CIA, a komunista, widzisz. A to już polityka.
0: Także trup ściele się gęsto przy budowach różnych komunistycznych budowli wielkich, w których się lubują komuniści, zwykle umiera strasznie dużo ludzi.
2: No i teraz jest pytanie, co się dzieje w Katarze obecnie przy budowie tych wielkich, wielkich, monumentalnych budowli, które też lubią kapitaliści.
0: No, możemy zrobić takie, no obawiam się, że
2: przepraszam na sekundę, No, ktoś muszę odebrać.
0: Spoko, to tam audycja na żywo, to się różne rzeczy mogą zdarzyć. No, Wenezuela, głód praktycznie tam chyba od zawsze jest, nie?
2: Okej, I'm coming.
0: Czy tam Chavez, czy jego następcy, to zawsze tam głód, smród i ubóstwo. Kuba w sumie żyje tylko z turystyki.
2: Przepraszam. Ciekawa sytuacja, że ona zadzwoniła z góry, żebym, gdzie jestem, bo mnie wołała i wołała, żebym mleko zrobił dziecku. Widzicie? Jutro będzie cichy dzień.
0: No, ja wiem, że to trochę wyświechtane jest, ale moim zdaniem dosyć dobry argument, że komunizm się zupełnie nie sprawdził do tej pory ani ekonomicznie, ani politycznie w zasadzie. Ludzie albo umierają z głodu poprzez, czy po prostu z biedy, bo gospodarka jest idiotyczna, albo umierają z głodu, bo ktoś celowo im zakazał zbierać kłosów. Słynne prawo 5 kłosów na Ukrainie, jak Ukrainiec zerwał 5 kłosów, to mógł zostać skazany na śmierć albo do gułagu na 10 lat.
2: No dobrze, Krawcze, ale czy to jest jakaś domena komunizmu? Na przykład klęski głodu wywoływane sztucznie były powszechne w Imperium Brytyjskim, które wykończyły w ten sposób Irlandczyków, Hindusów. No, nie do końca to była tylko fenomen. To już wcześniej się działo i różne reżimy totalitarne i feudalne miały to do siebie, że tak sobie rządziły.
0: No, a jakieś takie przykłady, gdzie były jakieś klęski głodu w krajach kapitalistycznych?
2: W Indiach, proszę cię, to było, już musiał latami lecieć, a to było jakoś przed pierwszą wojną światową. Potem chyba podczas II wojny światowej też tam ich pomęczono, Churchill. W Irlandii na pewno, to jeszcze za czasów feudalnych, czy tam tego XVIII-wiecznego kapitalizmu. No, zdarzały się.
0: Tak w ogóle to jest niesamowite osiągnięcie jakby komunizmu, tak niestety i in minus, bo zagłodzić kraj, który jest spichlerzem Europy, to jest wyczyn, nie? To księgi Guinnessa powinien.
2: Nie no, zagłodzi Ukrainę spichlerzem Europy. No zobacz, co się dzieje teraz na Ukrainie, nie? W tej wolnej, demokratycznej, kapitalistycznej Ukrainie, która, no, żywność się tam produkuje, bo Chińczycy wykupili wszystkie pola, nie? Ale średnio.
0: No dobra, mamy te plemiona, gdzie nie rozumieli pojęcia własności, no bo w komunizmie, wytłumacz mi komuś, kto mało na ten temat wie, jak to jest z tym prawem własności w komunizmie, bo
2: to jest własność prywatna i własność osobista, co tego tak ludzie mało rozróżniają.
0: No to wytłumacz.
2: Tak, środki produkcji, jak masz fabrykę, to jest własność prywatna, środki produkcji, ale jak posiadasz samochód, mieszkanie, czy nawet jest pole, swoje ziemię, to jest twoja własność osobista, nie? I to nie było postulowane tego państwowienia. Oczywiście, dla nich pisze, że dobra. Także no te dwie rzeczy trzeba, bo ludzie mówią, że komuniści chcą upaństwowić, mają szczoteczkę do zębów, to jest ostateczną bzdurą.
0: No, szczoteczkę wolno mieć, ale środki produkcji to jest wszystko to, co służy do tworzenia przemysłu, gospodarki, tak?
2: Tak, tutaj profesor Leniech mówi, że głód nie był w Irlandii skutkiem kapitalizmu, nie był sensu stricte, bo wtedy to państwo, już nie pamiętam, kiedy to on był, ale to był na początkach kapitalizmu. Ale tylko chciałem powiedzieć, że nie tylko w krajach totalitarnych, komunistycznych, ale również w krajach, no bo to była monarchia, w krajach też rządzonych trochę twardą ręką, jak Anglia wtedy, też się rządy do tego posuwały, by tworzyć klęski głodu.
0: No okej, a jak tak się cofniemy w przód od starożytności, od dzikich plemion, od wczesnych chrześcijańskich wspólnot, gdzie, słuchajcie, no w Biblii jest naprawdę bardzo wiele przykładów. Sam Jezus się zachowuje jak jakiś rasowy komunista. On bardzo się źle wyraża o bogaczach, wspólna często jest sławiona, znaczy gloryfikowane, jest taki stan, w którym wszystko jest wspólne. Te wczesne gminy chrześcijańskie, tam ludzie wszystko mieli wspólne, naprawdę, i są przykłady w Biblii, więc mi to pachnie trochę takim komunizmem. Sam Jezus też człowiek pracy, jakby nie było z tej, no jak to się mówi, z klasy pracującej, nie? Mamy tutaj cytaty ojców Kościoła, między który mówi na przykład o tych gminach. Między nimi nie było żadnej różnicy i żadnego ze swych dóbr nie uważali za swoją własność, lecz wszystko było wspólne. To mówi Cyprian. Inny teolog tutaj mówi, chrześcijanizm najdawniejszych chrześcijan był w istocie tożsamy z socjalizmem. To mówi Overbeck. No, a sam Jezus mówi, biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. O, donejcik. To tak a propos bogacenia się.
1: Matias da 1983 na majówkę. Pozdrów, jestem w PL 50 zł.
0: Matiazda, no wspaniały człowiek, to jest kierowca nasz tutaj, który zawsze sobie w drodze słucha nocnego radyjka i aż 5 dyszek wpadło. Dzięki ci, dobry człowieku pracy, niech się tobie też święci 1 maj. No właśnie, Błażeju, no to idziemy tak w przód, to gdzie można dalej tego komunizmu tak chronologicznie szukać? No bo wiemy, że Związek Radziecki to był taki pierwszy eksperyment na dużą skalę chyba, nie? Ale wcześniej się działo też.
2: Komuna paryska i tak dalej, ja to wiesz, teoretyk to jest taki, jeśli mi podać historię, to myślę, że tu był towarzysz Bojan, który ma to dobrze opanowane. Ale jak się cofniemy w czasie, to potem był feudalizm. Właśnie ten feudalizm wtedy w Cesarstwie Rzymskim też w jakimś stopniu istniał. I te wszystkie właśnie równościowe takie postulaty wychodziły od ludzi, dlatego że nie mogli oni, jeśli się nie urodziłeś w dobrej rodzinie, nie miałeś szans na awans społeczny, nie? Przez to też pierwsza republika francuska, nie, rewolucyjna, kiedy ta burżuazja, będąc bogata, ona ciągle nie miała żadnego wpływu politycznego, bo musiałeś się urodzić, by taki mieć.
0: Mhm. A o komunie, komuna paryska, mógłbyś coś o niej powiedzieć?
2: No i właśnie wchodzimy w historyczne tematy. Słabo u mnie jeszcze taką dalszą historią.
0: Mogą być jakieś takie, wiesz, ogólne informacje, nie jakieś szczegółowe.
2: Ale ja myślę, że w złym kierunku trochę tą audycją idziemy tak bardzo, bardzo teoretycznie. Może porozmawiamy, jak właśnie ten komunizm dzisiaj się odrabia. Zauważ, że od paru miesięcy to dziwnym trafem większość rządów na świecie tak jakoś w tą stronę komunistyczną idzie. Cokolwiek by nie nazywali, bo wiesz, w Polsce to komunizmem się nazywa, jak powiesz, że chcesz więcej zarabiać albo do związków zawodowych należeć, nie?
0: No nad tym, na ile właśnie u nas tu w Polsce się komunizm odradza, a na ile jesteśmy krajem kapitalistycznym, ile mamy swobód obywatelskich, a na ile państwo tutaj... No ja cały czas widzę takie jakby próby przywrócenia. Mi się wydaje, że to wynika z tego, że ludzie, którzy obecnie rządzą krajem, to są takie osobniki, które się wychowały w komunizmie, jeśli przyjmiemy, że PRL to komunizm. No chyba tak, no.
2: Nie, no widzisz, bo to jest jeszcze tak, ta nasza Polska to 30 lat istnieje, nie? W tej formie, jaka jest teraz. I ostatnio tak przypadkiem oglądało, coś z wiadomości mi mignęło tych naszej państwowej telewizji i się odgrażali, że coś tam w Sądzie Najwyższym większość sędziów ma rodowód komunistyczny. A jaki kuźwa ma mieć, jak większość tych ludzi musiała skończyć szkoły i tak dalej? No większość naszego rządu ma rodowód komunistyczny, tak? Bo ci ludzie się wtedy rodzili. Ale to tak abstrahują. Widzę, że Zenon pisze, że tak jak w komunizmie, że jak się trzeba było urodzić w dobrej rodzinie. Inaczej to dupa. No widzisz. Z tym komunizmem to też jest tak, że on to były gdzieś tam inicjatywy oddolne. Jeśli zobaczymy w ogóle, bo w całej teorii komunizmu Marksa w rozwoju systemów społecznych i postępu, to komunizm miał być najwyższym stadium kapitalizmu, tak? Imperializm, a potem miał się to przekształcić w komunizm. Ale zobacz, że chyba nie ma jedynego kraju, który by przekształcił się z kraju kapitalistycznego w komunistyczny. No który?
0: No chyba nie ma, faktycznie.
2: Nie można wiem, by wiesz, powiedzieć bo... Niemcy. Wschodnie Niemcy były, należały do tych dużych Niemiec kapitalistycznego kraju, ale to tylko ta wschodnia część. A wschodnia część była rolnicza, gdzie jeszcze istnieje Jungszy, te całe wielkie związki szlachty i tak dalej, więc de facto w tych wschodnich landach, które były nieuprzemysłowione, rolnicze, jeszcze tam były te struktury feudalne, także też ciężko powiedzieć, czy to był kraj kapitalistyczny, ta część. Także no, chyba nie ma kraju, który by...
0: No ale wspomniałeś właśnie o NRD, tak? Że to jest taki twór w sumie. No, czyli jest w sumie jeden.
2: No nie, no mówię właśnie, że ta część Rzeszy Niemieckiej, ona ciągle była feudalna. To Hitler zresztą z tym feudalizmem tam walczył i tych Jungfrów trochę pogonił, ale no właśnie ta część, która została komunistyczna, ona też gdzieś tam głęboko była feudalna przed tym systemem.
0: Właściwie to, jak miałbym wymieniać, dlaczego komunizm jest słaby, dlaczego jest zły, miałbym podawać jakieś argumenty za tym, no to mam ich całą masę. Na przykład taki, że każdy, kto ma do wyboru mieszkać w RFN-ie i w NRD, to wybierze to pierwsze.
2: No i właśnie dlaczego?
0: Bo chcesz żyć dostatnio, bezpiecznie, nie no bać tak. się o swoje życie, nie głodować, no tak, ale nie stać pół dnia w kolejce po mięso, którego i tak nie dostanie.
2: Ale teraz by była, że się mogła rozwinąć ciekawa dyskusja na temat tego, dlaczego czy NRD było biedne, bo było komunistyczne, czy z innego powodu NRD było biedniejsze od Niemiec zachodnich.
0: No nie wiem, zawiódł pewnie jak zwykle w komunizmie czynnik ludzki, czyli no nie, trzeba się tego czynnika ludzkiego pozbyć, jakby to powiedział Józef Stalin.
2: Nie, NRD, zobacz, z czego się składało NRD. NRD się składało ze spichlerza, można by powiedzieć, Niemiec. Tam zresztą do dzisiaj tam jest spichlerz Niemiec, nie? Mecklenburgia, Brandenburgia. Saksonia była trochę uprzemysłowiona, ale... po wojnie to jest tak tam wszystko zniszczone. Gdzie był know-how, gdzie był przemysł, gdzie były rynki zbytu, gdzie byli ludzie? No na zachodzie. I teraz to tak jakbyś wziął, nie wiem, województwo podlaskie, połączył je z lubelskim, stworzył Polskę PRL tam i ten i radźcie, odciął ich jeszcze od te dwa województwa od reszty kraju. Nie pozwoli mu handlować, odciął od ekorynek zbytu, dał im Mongolię powiedzmy i kuźwa, budujcie sobie kraj bogatszy od Polski resztę. No, średnio, nie?
0: No, wynika to pewnie z tego, że komunizm nigdy nie tworzy żadnego praktycznie rynku. No to gdzie ma być rynek, jak komunizm nie tworzy rynku?
2: Nie no, ludzie cały czas mają potrzeby, nie?
0: Nie ma rynku, jest gospodarka centralnie sterowana, nie działa rynek w ogóle. Nie ma konkurencji, nie ma tego, że ceny dyktuje popyt, podaż.
2: Rynek istnieje, jest popyt, nie? Cały czas istnieje wśród ludności. Tylko, że w komunizmie to nie, właściwie to nie państwo, bo to jest jeszcze inna historia, jak to te stosunki prostości powinny wyglądać, ale to te fabryki, które należą do pracowników, czyli do ogółu, to one zaspokajają tak samo ich potrzeby. To najlepiej mogłeś widzieć w Jugosławii, która nie była do końca taka biedna. No, Jugosławia jest dosyć takim dobrym przykładem, jak z totalnie zacofanego feudalnego kraju się stało stworzyć jakiś taki całkiem przyjazny kraj do życia, w którym przyjeżdżali nawet ludzie z zachodu.
0: No, interes wszystkich to interes nikogo, jak mawiał Bernard Mandeville. Mądre słowa w sumie i tak trochę oddają może to, dlaczego komunizm jest tak nieefektywny. No bo to takie proste przykłady, no jak coś jest wspólne, to nikt o to nie dba. Mieliśmy tego przykład w PRL-u trochę.
2: No ale masz tego też przykład na Zachodzie, te wielkie korporacje. To też właściwie nie należy to do nikogo, nie? No, że mogą sobie przynosić straty, ludzie wynosić rzeczy i tak dalej. One jakoś funkcjonują oczywiście, ale też wielokrotnie w kompletnie nie bezsensowny sposób, marnując osoby. Też jest wspólnie. Wtedy to nawet nie należy do pracowników, to nawet nie jest wspólne. To należy do akcjonariuszy, czyli właściwie do nikogo. Bo akcjonariat rozproszony to jest nikt.
0: No ale w kapitalizmie nawet jak tworzy się taka sytuacja, że coś jest trochę właśnie nie wiadomo kogo, to dziwnym trafem zawsze o to cała rzesza ludzi dba. Może tutaj kluczem do sukcesu są nagrody, wynagrodzenia. W komunizmie coś nie do pomyślenia, żeby może dlatego komunizm często był taki zapóźniony, bo naukowcom w komunizmie się, wiesz, nie wynagradza ich tak jak na Zachodzie. Kurczę, coś tam wynajdziesz, to od razu jesteś ozłocony, wynagrodzony. No a tutaj właśnie tego zabrakło i tak czytałem, że to powodowało właśnie to, że komuniści tacy trochę zapóźnieni byli, bo tam się pracuje
2: byli zapóźnieni, bo w pewnych, na przykład cały przemysł lotniczy Związku Radzieckiego jednak przewyższał przemysł lotniczy przez długi czas Zachodu, nie? Także nie w każdej kwestii.
0: No to jest taki bardzo dziwny przemysł zawsze, bo to jest taki przemysł, w którym jest przemysł ciężki, mamy jakieś pociągi, mamy kurczę jakieś budowle, a metalurgia i tak dalej, a żelazka już, czy mikrofalówki nie wyprodukujemy, nie? Jakoś dziwnym trafem właśnie. Tak ciężkie, wszystko co ciężkie i toporne, to ewentualnie
2: Związek
0: tak.
2: Związek Radziecki oczywiście, wiadomo, miał... No nie był krajem dobrym, nie? Związkom Radzieckim rządziła biurokracja i tak dalej, to przez długi czas swojego istnienia był to kraj, w którym tam powiedzmy ludzie ginęli na potęgę przez tego tam wariata, który rządził i tak dalej, ale spójrzmy też przez to, że Związek Radziecki to tak jak mówiłem na początku, komunizm miał wyewoluować z kapitalizmu, a nie z jakiegoś zacofanego feudalizmu, co właściwie się stało w przypadku każdego kraju socjalistycznego czy komunistycznego, bo no, Polska przedwojenna to też był zacofany feudalny kraj, tak samo było z Jugosławią, gdzie tam lepiej wyżyło, już nie mówiąc o Rumunii, Mongoliach, Chinach, które były no, wiele bardziej zacofane niż ta zacofana Rosja radziecka. No i Związek Radziecki właściwie się skupiał na produkcji zbrojeniowej przez większość jego istnienia, bo no tak, toczył wojnę z Hitlerem, potem miał cały okres zimnej wojny, a przed tym okresem, kiedy budował tą armię, no nie było tam tego przemysłu. On nigdy tam nie istniał. No, Rosja to był zacofany, biedny, feudalny kraj.
0: No, strasznie. Tam był 90% analfabetyzm, czy tam 80%, nie? To taki prosty chłoporobotnik, znaczy właściwie nie robotnik, bo robotników wykwalifikowanych, jakichś takich robotników przemysłowych, to oni też tam mieli bardzo mało. To był taki kraj, gdzie same chłopy były.
2: Ale zobacz, i teraz w ogóle to jest taki trochę błąd poznawczy, bo zostawiamy to przez tą zimną wojnę, gdzie konkurowały te dwa wielkie bloki. I po jednej stronie miałeś Stany Zjednoczone niezniszczone przez wojnę, które miały nieograniczone tam zasoby ropy, wszystkiego. Chcieli. Dobrze skomunikowane ze światem, z dużą flotą, z fajną siecią rzeczą, dobrym klimatem, mające rynki zbytu na całym świecie, zachód Europy, który się podnosił powoli i na drugim biegunie miałeś kraj, który przez 50 lat czy tam 40 lat musiał od podstaw zbudować przemysł samochodowy, farmaceutyczny, lotniczy, taki, sraki, owaki, budować drogi, rurociągi, to wszystko, kiedy to nam nigdy nie istniało i jeszcze w międzyczasie cały czas musiał być ustawiony konfrontacyjnie do Zachodu. W końcu to tak jak dzisiaj jest, nie? Że Iran czy tam Rosja ma taki problem, że zbudowała swój kraj za blisko amerykańskich baz, nie?
0: Mam taki apel, bo niektórzy tutaj są rozdrażnieni, denerwują się. Profesorze Leniuchu, ja wiem, że były już dyskusje z Błażejem, Wódzem, gdzie się tam licytowali na argumenty, przekonywali jeden drugiego. I były już wnioski różne, ale weźcie, trochę wyluzujcie, są nowi słuchacze, do niektórych tematów sobie wracamy po prostu, zawsze można zadzwonić, nie zgodzić się, nie ma powodu, żeby tam się obrażać, czy samemu, czy kogoś, żeby się denerwować, luźno sobie gadamy, Błażej ma poglądy, jakie ma. Ja mam swoje, ale to nie ma się co sobie rozmawiamy. No, niewykluczone, że audycja się zrobi bardziej afterowa jeszcze za jakiś czas. Na razie zawsze jak na początku, jak to na początku, staramy się trochę tak bardziej audycyjnie, bardziej konkretnie, bardziej tematycznie, ale potem się rozluźnia. No, nie spinajcie łydy za bardzo. I kijaszka proponuję wyjąć z wiadomego miejsca i trochę wyluzować. A ja chciałem...
2: Dziwnie by było, jakby, wiesz, wszyscy mieli na świecie jednakowe poglądy, to wtedy chyba postępu by nie było w ogóle.
0: Ja wiem, że w niektórych takie tematy bardzo... sprawiają, że się w niektórych krew gotuje, ponieważ...
2: Ale widzę, że w Polsce to jest taka polska przypadłość, jak ja tak zauważyłem, że wiele tematów wszyscy ludzie mają ból dupy o coś, nie? A w ogóle polityka to jest taki temat, się przyjęło, że o tym nie rozmawiajmy, nie? Ale no, polityka to jest tak, jak inni ludzie będą rządzić z nami i będą kształtować nasze środowisko, nasz świat, w którym żyjemy. I jeśli nie będziemy tutaj rozmawiać o tej polityce, to wcale nie oznacza, że ta polityka nas nie dotknie.
0: No, często poruszaliśmy tematy związane z wiarą i jakoś osobom wierzącym udało się zachować spokój, mimo że padały różne tutaj słowa na antenie. No pokażcie wy tutaj zwolennicy kapitalizmu, wolnego rynku i tak dalej, no że też macie trochę dystansu. No, ja wiem, że Żyd i komunista na antenie to dla niektórych zbyt wiele. No, to tak pół żartem powiem.
2: Że czarny mógłbym być.
0: No właśnie. Czarny murzyt. Murzyt, o. Nieważne. A powiedz, Błażej, bo miałem cię o to zapytać, jakie są właściwie rodzaje komunizmu, bo to tak z czasem się wyodrębniły takie różne jakby podgatunki.
2: No to jest właśnie to z żoną, bo żona, jak wiecie, moja pochodzi z kraju komunistycznego. A moi teściowie tutaj utknęli.
0: Z Chin, jakby ktoś
2: tak,
0: nie wiedział.
2: Tak. Moi teściowie tutaj utknęli, a to jest stara generacja, ale to 50. rocznik. No i kurde, właśnie mam teściów na głowie. I nic się nie zanosi, żeby jakoś szybko wyjechali, nie? Bo nic nie lata.
0: A słuchaj, a czy twoi teściowie też tak głośno mówią? Bo na przykład tutaj obserwuję
2: tak,
0: takiego...
2: Tak, już mi głowa pęka. Tak, pęka mi głowa.
0: A coś mają takiego ci Azjaci, że oni tak strasznie głośno mówią, nie? Tak,
2: strasznie.
0: Tak
2: nie, ja
0: krzyczą.
2: Już głowa
0: pęka. To taki wieczny krzyk, taki półkrzyk, nie?
2: Taki... Wiesz, jak wracasz z Chin, to zawsze mam to, że wysiadam w Frankfurcie na lotnisku, cisza. I nawet ten gwar tego lotniska w Frankfurcie to taka cisza. Wsiadasz do pociągu, cisza. Nie wiesz, o co chodzi.
0: A przychodzisz sobie do domu swojego własnego i słyszysz coś takiego.
2: No, w każdym razie mam głośno w domu. Teraz mam głośno i trochę mi głowa.
0: A potrafisz już coś powiedzieć po chińsku?
2: No, nie, na razie tylko nie będę się produkował na antenie moją chińszczyzną. Ale w każdym razie, co chciałem powiedzieć, no oni są tak ten bardzo. Ja bym to powiedzieć, no nawet siostra mojej małżonki jest partyjna. No ale to w Chinach, wiesz, jak zostajesz prawnikiem, to jesteś, musisz być partyjny. Co prawda, no chińska partia to teraz ona ma tyle wspólnego z komunizmem, co nie wiem, co Polska z demokracją. Ale, wiesz, ten właśnie były rozmowy na temat tego komunizmu, bo tutaj teściowi pokazałem dom Marksa, to się obfotografował na pięć stron i powsadzał wszystkie portale chińskie, że był pod tym, pod domem Marksa. No i to wszystko właściwie i potem jest mało, nie? I oni nie mówią po rosyjsku, a już na przykład moja była, która była też z kraju komunistycznego, ona była z Wietnamu, no to jej rodzice rozmawiali po rosyjsku, nie? I tak jak się zgłębisz właśnie w tą Azję, to są te dwa bloki, chiński i radziecki. Nie? Oni się tam w latach 50. się pokłócili, nawet do wojny doszło, takiej małej na granicy. No i to takie, jeśli chodzi o kraje komunistyczne, to były to takie dwa największe bloki. No i jeszcze była trzecia droga, czyli był Tito. A Tito to jest, można powiedzieć, że Tito jest właśnie takim moim, powiedzieć, no tą drogą, którą chciałbym podążać.
0: A jak się nazywa taka odmiana komunizmu a la Tito? Titoizm?
2: Titoizm, tak.
0: Titoizm, stalinizm, maoizm, trockizm. Co tam mamy jeszcze? Błażejzm.
2: Anarchokomunizm.
0: A anarcho-syndykalizm chyba jest taki komunistyczny też, tak?
2: Też był, jeśli chodzi o anarchistów, to oni działali podczas wojny domowej w Rosji. Na terenie Ukrainy tam powstała taka republika anarchistyczna.
0: A błażeizm, jaki to by był, jaka to by była
2: odmiana
0: komunizmu?
2: Nie, to jest od nazwiska się robi.
0: Ale to no, nie będziemy, nie możemy nie, zdradzać za bardzo chyba. To.
2: Nie, no to, ale to czemu możemy, no przecież to żadna tajemnica jakaś nie nazywam, ale jak zrobisz od nazwiska, to wiesz jak to wyjdzie? Sadyzm.
0: To trochę pasuje, ale to tak nie brzmi najlepiej, no.
2: No tak średnio. Sadyzm.
0: To może sadoizm bardziej.
2: Sadoizm.
0: Sadoizm. Jaki byłby taki sadoizm?
2: Nie, no, jak już rozmawialiśmy o państwie Tity, czyli o Jugosławii, która w końcu przestała istnieć przez nacjonalizm i różne tam strefy wpływów kapitalistów, którzy tam uzbroili tych nacjonalistów, gdzie się rozpadła ta Jugosławia. Ale nie wiem, czy masz jakieś pojęcie, jak się żyło w Jugosławii, tej titoistycznej. No, był to kraj, w którym każdy posiadał paszport, w przeciwieństwie do reszty krajów. Mógł jeździć na zachód bez problemu, ludzie z zachodu mogli przyjeżdżać do Jugosławii. Dinar był w miarę wymienialny, nie zarabiało się 20 dolarów, znaczy, bo to też to 20 dolarów zarabianie w Polsce to też jest trochę taki... Bez kontekstu to ładnie brzmi, ale trzeba sobie przypomnieć, że może i to było 20 dolarów, ale ten kurs wymiany był taki, że tam można było za 2 dolary na miesiąc wynająć mieszkanie, także zarobki i wydatki. Ale no, w Jugosławii ten poziom cen i tak dalej, on był trochę zbliżony bardziej do zachodu, tam się zarabiało 2000 marek, nie? Już nie mówiąc Słowenii, która była tą najbogatszą częścią. Tam przedsiębiorstwa wcale nie należały do państwa, nie były państwowe, tylko były należały do pracowników, do pracownicze samorządy. I one konkurowały między sobą normalnie, z tym, że były zarządzane przez pracowników. I no jakoś to działało, nie? No nawet taka piękna fabryka Czerwona Zastawa była w stanie eksportować samochody na rynek amerykański swego czasu. Wiadomo, że śmiano się z nich, ale Jugo to był taki wyrób chyba najlepszy z wyrobów na żelaznej kurtyny.
0: No właśnie, jakbyśmy chcieli pochwalić się największymi osiągnięciami w dziedzinie wyprodukowania czegoś fajnego właśnie w krajach komunistycznych, no tak do głowy mi przychodzi, że za PRL-u produkowaliśmy jednak te polskie samochody. Co prawda zawsze to gdzieś tam było na licencji, bo taki prawdziwy polski samochód to chyba tylko Syrena, bo nawet... A Warszawa to nie był też polski samochód?
2: Nie, nie, to była licencja radziecka.
0: Radziecka.
2: 20 po biedę. Ale no, w większości to były licencje Fiata, a Fiat to jest taki, można powiedzieć, jako hasło reklamowe mogliby mieć, dostarczamy linie produkcyjne do wszystkich reżimów, jakie mogą być na świecie. No bo w końcu oni wybudowali faszystom Franco fabrykę, nie? Oni budowali w Związku Radzieckim fabryki i tak dalej, i tak dalej. Także... Także Fiat to był taki dostarczyciel technologii do takich różnych reżimów. Tak, ale jeszcze to było, no, na przykład prom kosmiczny Buran, w końcu niezrealizowany, bo się upadł Związek Radziecki. Ale to był prom kosmiczny, który wysłano w kosmos sterowany zdalnie i wrócił sterowany zdalnie. Zresztą widziałem go na własne oczy, bo oryginał został kupiony przez prywatnego kolekcjonera i stoi w Muzeum Techniki Spira, to się po polsku nazywa. Spira, tutaj właśnie w Niemczech. I miałem okazję dotknąć tego pomysłu, myśli radzieckiej, technicznej. No mieli naddźwiękowy samolot pasażerski, który nie tak bardzo dopracowany, ale się tak palił jak smok. Wysłali pierwszego człowieka w kosmos.
0: Błażeja przyciszyło, tak? Trochę. No tak, bo tutaj brat bliźniak trochę cię zdominował, wszedł na antenę i zrobił z ciebie underdoga, czy jak to tam się mówi. Tak mi się kojarzy, bo jak jeden piesek jest nad drugim. No i Błażeja trochę ciszej słychać, a za to Zenon jest. Halo, halo?
3: Cześć Boże.
2: Ale nie masz chrypy.
3: To czasem... Czekaj.
2: Czy ten Buran nie masz, to będzie można coś
3: spotkać. Moment. Ja tylko na chwilę. Czy ten Buran to nie była kopia czasem?
2: Nie, on był zupełnie inaczej rozwiązany. Bo na przykład promy kosmiczne amerykańskie nie są zdolne do samodzielnego lotu, a Buran miał zbiorniki paliwa normalnie i własne zasilanie paliwowe. No, był w stanie latać i sam lądować.
3: To jest chyba grubszy temat, jak tak czytałem, ale to mniejsza z tym, nie? No nie dali rady go użyć, nie? Więc lipa.
2: Nie, no pieniądze się skończyły, bo się Związek
3: Radziecki. Oczywiście, zawsze się kończą, nie?
2: Ale lata.
3: Problem jest taki, słuchaj, pisałem to na czacie, wygodnie się nie ustosunkowałeś. Wyjątki, bardzo małe wyjątki i powiedzmy i pobożne życzenia i teorie nie świadczą o praktycznej wartości jakiegoś systemu politycznego.

0: Miałeś ogródki działkowe dla górników, dla hutników, sklepy dla partyjnych, czerwoną arystokrację, która się rozbijała Rolls-Royce'ami. Słuchaj,
1: no
0: nie
1: to,
0: jestem
1: co masz
0: pod
1: teraz
0: wrażeniem.
1: dokładnie.
0: No ja wiem, ale ja nie jestem pod wrażeniem, nie? Teraz szanse na to mam większe, nie?
1: No bo problem jest taki, jaki mówiłem na samym początku. Żaden kraj komunistyczny nie powstał z jakiegoś kraju, który by miał jakiś epizod kapitalistyczny.
0: Znowu wszystko by się udało, gdyby nie ta przeklęta rzeczywistość i ta zasrana ludzka natura.
1: Nie, no.
0: Cały czas po prostu tylko jest ale.
1: Nie, no porównujecie, wiecie... Porównujecie najbardziej rozwinięte kraje, które żyły z kolonii przez setki lat i żyły sobie tam odbojami i tak dalej, z jakimiś zasadami.
2: Nie wchodźcie, świata, przepraszam, nie? Bardzo.
0: Może być Singapur,
2: powiem,
0: słuchaj, może być
2: zachowam
0: Singapur,
2: się trochę, kurwa mać, zachowam się trochę jak Enki i powiem, kurwa, proszę nie przerywać sobie, dziękuję. Więc mówimy pojedynczo. Zenonie, to do ciebie troszkę taki przytyk był.
0: Już, bo chcę zejść. Słuchaj.
2: Ale to, co ty tam chcesz, to ja rozumiem, masz prawo chcieć, ale pewna kultura obowiązuje. Nie wiem, czy brzmi jak Enki trochę, ale to staram się być taki spokojny też. Mi to imponuje jakoś.
0: Enki to był zbyt spokojny. Chciał się pokłócić, mówiliśmy się na kłótnie dzisiaj, żeśmy się nie pokłócili. Niestety, bo miał za dobry poziom cukru i dupa spita.
2: Powściągnijcie swoje emocje. Dobrze, oddajmy może głos Błażejowi, żeby się ustosunkował.
1: Nie, no ja się z Zenonem też rzadko kłóciłem na antenie, o dziwo. Jak jeszcze radowałem, zawsze wszyscy myśleli, że się pokłócimy i nigdy się nie kłóciliśmy w końcu. Ale nie, jak już, no mówisz Singapur, ale Singapur to jest, wiesz, miasto-państwo na skrzyżowaniu tam dróg wszystkich morskich handlujących z każdym i gdzie rządzi jedna partia praktycznie od samego początku, rządzi autorytarnie, jest kupa państwowego przemysłu, no.
0: Tak jest. No i gwarantuję, że gdyby jakiś... ta partia miała w nazwie komunistyczna, to by to spierdoliła.
1: No. Nie, no ja ci powiem, że to też jest taki przykład, wiesz,
0: słuchaj, jest
1: ciężko
0: problem.
1: Porównywalny do czegokolwiek.
0: Jest problem. W pryncypiach ja bym nawet może i był w stanie to przełknąć, nie? Takie rzeczy jak spółdzielczość czy coś. Generalnie jakby system jakiś polityczny pozwolił mi być rzemieślnikiem, który sobie tam siedzi w domu i robi rzemieślniczo, jak to w mojej rodzinie było od pokoleń, powiedzmy tam, kiedy tylko system na to pozwalał. To super, nie? Nie ma problemu. To myślę, że nawet by przeszło. No ale w praktyce nakaz pracy bym jakiś dostał. Albo byłbym jako niezależny koleś sekowany w tych utopiach komunistycznych, które miały miejsce, nie? Czy to PRL, czy coś tam. I to jest problem. No,
1: akurat w PRL-u było bardzo dużo rzemieślników.
0: To zależało od tego, jakie mieli znajomości, słuchaj, bo jak byłeś kobietą, która naprawiała pończochy i też swoją drogą, żeby się pończochy psuły, no a czy w sumie nie, to jest inna sprawa, okej, to one były dobre właśnie, ale jak byłeś taką kobietą i miałeś taki zakład, to wystarczyło, że źle się popatrzała na ciebie w kolejce jakaś partyjna i koniec, i byłaś przejebana, już po zawodach było.
2: Nie zaszkodziło mieć znajomego ubeka, żeby mieć spokój. Oddajmy może głos...
1: A dzisiaj to tak nie jest czasem, że jak ktoś na ciebie idzie popatrzy z władzy, to też ci mogą udupić bardzo szybko biznes, bez żadnego problemu.
0: No właśnie dlatego, że mamy dalej te naleciałości z poprzedniego systemu, nie? Który tak propsujesz.
2: Oddajmy może głos profesorowi Leniuchowi, który dołączył do nas w międzyczasie, a którego wzięto na czacie za makaka ze względu na jego charakterystyczny śmiech, przypominający małpkę. Leniuchu?
3: Dobry wieczór wszystkim. Witam cię, Błażeju, po dłuższej nieobecności. Witam wszystkich uczestników. Błażeju. Ja faktycznie wpadłem tylko na minutkę, siedzę tu już 5, ale tylko czekam. Jedno pytanie, czy potrafisz, bo chcę sprawdzić, jak daleko się odkleiłeś, czy masz jeszcze styk z rzeczywistością, czy potrafisz wymienić, podniosę poprzeczkę, 3 wady komunizmu? Tak, żebyś nam powiedział, a ja się rozłączam, pozdrawiam was. Bo ja mam wrażenie, że co by się nie stało w komunizmie, to ty będziesz go chwalił.
1: Nie, komunizm ma jedną bardzo, bardzo poważną wadę. Zresztą już teoretyzowano, jest to, że poprzez centralizację władzy na samym początku bardzo łatwo biurokracja może przyjmować władzę, może postawiać kult jednostki i tak dalej. Jest to o wiele łatwiejsze niż w

0: kapitalizmie, bardziej demokracji, gdzie jednak te wszystkie dyktatury są jakoś tak wolniej się tworzą. Tu przy przechwyceniu wiadomo, władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie.
1: No i właśnie, i on powstaje.
0: To jest bardzo, to bardzo poważna wada.
1: Nie, że może, on powstaje, no. Po prostu.
2: Okej, okay, mamy pierwszą wadę. Druga?
3: Że ludzie znikają.
2: Byłem ciekawy, czy o tym w ogóle wspomni, czy tak przejedzie przez te trzy punkty, ale niestety krawiec trochę zepsuje.
3: Ja chciałem powiedzieć, że wszystkie ewentualne wady to jest wina kapitalistów.
0: I dlatego to wynika ten punkt, że powstaje kult jednostki i takie zamordystyczne reżimy. No, wiadomo. W końcu w Korei Północnej z kraju teoretycznie robotniczego powstała monarchia dziedziczna. Która jest jeszcze tak, krwawa monarchia dziedziczna. Także to jest najpoważniejsza wada. Jedną wadą albo... Jedni powiedzą, że wada, a inni powiedzą, że zaleta. No, rozwój gospodarczy pod wieloma względami może być wolniejszy niż krajów kapitalistycznych. Też konkurencja jest mniejsza. Ale...
2: Nie wolniejszy, praktycznie nieistniejący.
0: Nieistniejący. Ale teraz jest pytanie, czy jest jakiś nakaz szybkiego rozwoju, czy to, że rozwój następuje wolniej i marnotrawstwo zasobu poniekąd może być mniejsze. Czy to jest taka
2: co masz na myśli, mówiąc o marnotrawstwie zasobów? Czy chodzi ci o dokładnie, bardzo bym prosił o precyzowanie, bo to jest takie trochę szczelanie, czy to za dużo węgla zużywamy?
0: Nie, no.
3: Ludzi, bo ludzie są
0: tego,
3: z zasobem.
0: Dążymy, bo rozmawiamy o jakiejś tam ideologii. Centralne planowanie ma prowadzić do tego, że się wyprodukuje tyle rzeczy, ile zużyjemy.
2: No jest nie. Centralne planowanie kończy się tym, że z reguły się produkuje nie wiadomo ile rzeczy, które później gniją albo rdzewieją.
0: Nie, no właśnie odwrotnie. No, na tym pięknym wolnym rynku...
2: Odwrotnie?
0: Powstanie proszę. 5 firm produkujących telewizory, które będą się zażywać ze sobą, wyprodukują dziesiątki milionów niesprzedanych i się je wyrzuci.
2: Żadna firma nie wyprodukuje... Błażeju, ja cię przepraszam. Jeżeli jest firma Zenona, twoja nie, bo ty byś nie otworzył firmy, moja, Krawca, tam też by nie otworzył firmy, jeszcze dwie jakieś firmy, my wiemy, ile jest potencjalnego, robi się coś takiego jak research, badania, ile możemy tych telewizorów sprzedać. My nie wyprodukujemy 10 milionów, mając 1000 ludzi w wiosce i 1000 osób w zasięgu. Po to jest rynek. Rynek zawsze jest najlepszą odpowiedzią
0: Jakoś w tej Nigerii te sterty tego niesprzedanego sprzętu tam rosną.
2: Ale powiedz mi, będziesz się odwoływał do jakichś absurdalnych
0: Nie są absurdalne. Tak samo jak
1: się w PRL-u brakowało butów? W PRL-u brakowało ten? Tak? Nie? Brakowało tam chwilę wszystkiego. Przestań pierniczyć głupoty w każdym kraju komunistycznym. Nawet w Sojuzie, który zbierał ze wszystkich satelit rzeczy. Brakowało.
0: No to znowu dochodzimy tam...
1: Ale mnie nie interesują, teorie, tylko mnie interesuje praktyka. I tyle. Praktycznie
2: właśnie,
1: to wyglądało tak.
2: Ja mam chyba wrażenie, że ty, Błażej, ja mam wrażenie, że ty cały czas mówisz o teorii. To się chyba w życiu nie sprawdziło w praktyce. Nigdy. I to się nie sprawdzi. I możemy sobie wmawiać cokolwiek. Możemy sobie mówić o tym, że wybudujemy drabinę na Księżyc, ale jej nie wybudujemy i tam nie pójdziemy. Po co drążyć ten temat?
0: Jak już mówiłem, z gówna bata nie ukręcisz.
2: Tam nie pójdzie.
0: Jeśli będziesz ciągle próbował wprowadzać jakieś bardziej skomplikowane systemy społeczno-gospodarcze, które zostały wymyślone dla kraju, gdzie tam istnieje społeczeństwo obywatelskie i tak dalej, będziesz je wprowadzał w zacofanych feudalizmach, to one były biedne i one będą biedne. One będą się coraz bogatsze. Oczywiście poziom Rosji carskiej, a Rosji radzieckiej był nieporównywalnie większy Rosji radzieckiej, ale oni nigdy nie mogli dorównać Zachodowi, który działał zupełnie...
1: Wystarczyło zamiast budować aparat represji i budować tysiące wystarczyło zrobić, i to jest ten problem, nie? To jest fakt. Teoria kontra fakt. Znowu jest fakt. Zamiast budować tysiące czołgów, samolotów, wystarczyło zrobić kilka bomb interkontynentalnych, atomowych i zamiast aparatu represji dać ludziom spokój. I tyle. I to wystarczyło, żeby ci ludzie...
0: To był ten problem, że te kraje się bardzo szybko degenerowały przez rząd biurokracji. Ale znowu jak władza, która tam istniała, mogła czuć się bezpiecznie, skoro u jej zarania, gdy nie powstał jeszcze Związek Radziecki, tylko wybuchła rewolucja, wszystkie kraje Zachodu wysłały tam swoje kontyngenty, nie? I to jest też poniekąd z Chinami ten problem, bo jeśli rozmawiasz z Chińczykami, oni, już abstrahując od tego komunizmu, oni zawsze przywołują się, że gdy my chcieliśmy trochę się uniezależnić od Zachodu, trochę mieć dla siebie, to wy zaraz wysłaliście nam 7 czy nie, 9 armii, 9 narodów, które zrabowały i spaliły wszystko. No tak było.
3: Jest taka, no, jest taka teoria.
2: Czy mogę
3: taka...
2: pojechać trochę w prywatę, czy nie bardzo?
3: Za momencik.
0: Jest, nie, można. Ja nie
3: jest taka teoria, że komunizm sam z siebie zawsze będzie doprowadzał do terroru i do dyktatury, ponieważ trzeba w pewnym momencie chwycić silną ręką, żelazną pięścią zgnieść tych wszystkich, którzy przyjdą, którym się nie będzie to podobało, że... chcą im zabrać majątki, znacjonalizować to, tamto, że chcą się rozprawić z tymi. Komunizm jakoś tak sam z siebie musi likwidować tych wszystkich, którzy się z nim nie zgadzają. Jakoś tak w naturze tego to jest. No przecież to nawet
0: tak jest,
3: Marx już chyba to postulował, pura, tak? Co?
2: Ej, Błażej, ja cię proszę, pokaż mi w kapitalizmie to, o czym mówisz, że wszyscy chcą się zwalczać i próbować dominować innych. Proszę cię, pokaż mi, ja nie mówię o jakichś tam wrogich przejęciach firm czy czymś takim. Pokaż mi, w którym, wiesz co, taka prywata, już pojadę, bo już mnie naprawdę trochę to triggeruje.
3: Spokojnie, malutko, spokojnie. Okay.
0: Nie, no ci odpowiem. Nie sięgamy daleko, do przedwojennej Polski.
2: Nie
0: sięgamy daleko, gdzie przedwojenna Polska po bronie...
3: Słuchajcie, nie mówcie, kurde, jak będziecie mówili jednocześnie, będę przerywał i sam coś zacznę przez 15 minut opowiadać, nie dam wam dojść do głosu, z zemsty, z zawiści.
0: Przepraszam.
3: No ty akurat się starasz może tak bardzo nie przerywać. Bardziej Leniuch i Zenon tutaj dominują i tacy najeźdźcy trochę wpadli tutaj, agresorzy. Panowie, cierpliwości trochę, mamy nieskończoną ilość czasu, ja wiem, że może wam się trochę tam spieszy, ale to wytrzymajcie o te parę minut dłużej. I mówcie po kolei, jeden skończy, drugi, no.
2: No to dobrze, niech Błażej mówi.
0: Nie, no bo pytasz mnie o przykłady innych krajów, które nie były komunistyczne i bardzo chciały likwidować swoich, tych, którzy się nie podoba system. No to bardzo proszę, no. Nie wiem, no już mówiłem o przedwojennej Polsce, gdzie władza bardzo chętnie sobie tam nawet samolotów strzelała do protestujących rolników, czy tam w zakładach. W Polsce przedwojennej ginęło rocznie o wiele więcej ludzi od kul policji niż PRL-u. I to jest fakt.
1: Policja, to też trzeba pamiętać o tym, że policja właśnie powstała po to, żeby tłumić zamieszki robotników w XIX wieku. Przedtem była Straż Miejska, której tak teraz wszyscy nienawidzą, nie?
0: Na przykład w 1932, gdy wybuchły na Rzeczowszczyźnie strajki chłopskie,
1: dobra,
0: to nawet wysłano lotnictwo do strzelania, tak?
1: Błażej, to tak, może ja powiem jedną rzecz. To, jak cudowny jest komunizm, jest to, jak w niego wierzą komuniści. To, że gospodarka Chin jest de facto kapitalistyczna i że to, że ty z komunistycznego kraju ewakuowałeś teściów, bo pytałem, czy mogę to wyciągnąć, powiedziałeś teraz drugie, że można prywatę, to jest najlepszy dowód. Ale na odchodne zostawię ci tak, żebyś...
0: Na koniec się okazała to zła decyzja, ale to inna sprawa.
1: No, słuchaj, ty tam masz w ogóle fajną historię, z tym wszystkim, ale to na koniec zostawię ci piłeczkę, żebyś miał troszeczkę łatwiej, bo dostałeś bombę. Jest jedna rzecz, która w tym rzeczywistym istnieniu komunizmu, i kiedyś to powiedziałeś, wyszła na plus. Mianowicie, kiedy istniał ten drugi blok i on miał ten alternatywny system, to wtedy faktycznie ze strachu przed tym systemem poprawił kapitaliści, tacy z realnym wpływem na gospodarkę w Stanach, w Europie i tak dalej, musieli trochę poluzować i poprawić życie robotnika. No. To jest plus, który był z rzeczywistości wynikający. No ale nie w krajach komunistycznych, paradoksalnie.
3: Może faktycznie komunizm...
1: Dziękuję,
3: no trzymaj się ze mną, dzięki za telefon. Może komunizm faktycznie przyczynił się do tego, do polepszenia statusu, sytuacji tych niższych klas pracujących. O to zawsze walczył. No i coś wywalczył może, nie?
0: Nie, możemy na przykład taki przykład inwazja w Zatoce Świń, może ktoś pamięta. W latach, to był 68? Nie, kiedy to było? 56? No dobra, nieważne, tam jakiś czas po rewolucji kubańskiej Amerykanie wysłali imigrantów, tych uciekinierów kubańskich na plażę w Zatoce Świń w Kubie i całe założenie było takie, że ten komunizm to jest taki zbrodniczy ustrój, który ludzie nienawidzą. Jak tylko ci się pojawią, ci żołnierze amerykańscy, właściwie Kubańczycy przebrani za nich, pojawią się na tych plażach, to zaraz się do nich przyłączą i dupa. Nikt nie chciał. Nikt ich tam nie chciał.
3: Leniuch?
2: Nie chcę być chamem i nie chcę jechać w prywaty mocno, ale Błażej, uczciwa odpowiedź. Czy twoi teście, bo podejrzewam, że są starsi od nas, czy oni sobie tak chwalą ten komunizm, czy jednak się im podoba ten parszywy kapitalizm Zachodu?
0: No właśnie jakoś się to nie podoba za bardzo.
2: A nie podoba się. Marzą o tym, żeby wrócić tam i...
0: Tak, ale to jest zupełnie czym innym spowodowane. Też nie do końca, bo Chińczycy i Europejczycy są takie dwie różne zupełnie kultury i jak się tych Chińczyków, wiesz, w szczególności tą starą generację odetnie od ich jedzenia, od ich kultury, od tego, że mogą robić, bo wiesz, dla nich to nie jest tutaj wolność z jakiegoś powodu.
2: A wiesz, dlaczego? To, co tu jest, to nie jest dla nich wolność?
0: Nie, ale to nie jest związane. A wiesz dlaczego? A wiesz, dlaczego to nie jest dla nich wolność? Bo na przykład w Chinach on może sobie wyjść przed dom i drzeć się, albo wywiesić sobie pranie, albo coś. No tu te normy kulturowe są zupełnie inne i oni, wiesz,
2: ale czują... Ale wiesz teraz, wywiesić sobie pranie, w czym jest problem wywieszenia sobie
0: pranie? Możesz, w Niemczech nie możesz sobie to tak wywiesić na ulicy.
2: A masz ogródek, na ogródku możesz sobie powiesić pranie.
0: To za tak, ale przed jakby chciał, już nie. Jak wyjdzie no sobie tam gadać przez telefon, bo oni, wiesz, że oni bardzo głośno rozmawiają, no to ja zawsze go ściągam z tej ulicy, bo mówię... No i to jest takie, wiesz, milion rzeczy, które są w Chinach normalne, tutaj nie i oni się czują przez to, wiesz, skrępowani, nie?
2: Ale to jest, wiesz, to jest takie trochę, wiesz, jakby potrącić dziecko samochodem jadące na rowerze, albo nie wiem, porównać to do tego, że nie wiem, kogoś niechcący uderzyłeś piłką, grając w siatkówkę. Mówimy o zamordystycznym kapitalizmie, a ty mówisz, że im brakuje możliwości powieszenia prania przed domem.
0: Oni są z tego rocznika, że oni tak... Ten zamordystyczny kapitalizm za bardzo do nich nie dochodzi, bo oni żyją na wieś... No i wcześniej, jak był komunizm, oni żyją na wsi, nie? Ale te Chiny się zmieniały i one się tak bardzo zmieniły, że oni są dumni, jak te Chiny tam komunistyczne partie, whatever.
2: Ale te Chiny teraz to są dość kapitalistyczne i tak nawet deala z całym światem robią.
0: Tak, ale... Fabryki. Tak, ale to sobie się pytałeś o stare pokolenie, no nowe myśli zupełnie inaczej.
2: Ale
0: starego pokolenia, to wiesz, to wszystko, co się w Chinach zmieniło, to jest tylko i wyłącznie zasługa naszego chińskiego komunizmu. Ha. Mm-hmm. Już im nie tego nie wytłumaczysz, ale to jest tak, jak spędzisz większość życia, bo oni nie są z miasta, oni są ze wsi. Jak większość życia spędzisz na wsi, gdzie... Wiesz, że za czasów tego mordystycznego kapitalizmu to też żyło się lepiej jak w miastach, bo... Tam nic nie docierało, no. Tam nie było radia, prądu, telewizji, nic.
3: Na Białorusi też jakoś sobie tam niektórzy niby chwalą ten ustrój.
0: Nie, po prostu ich perspektywa widzenia jest trochę inna. Ciężko ją zrozumieć i ona nie jest taka jako nasza, bo to był trochę inny świat, nie? To są jak dwa światy i niekoniecznie ten mi się tak bardzo podoba.
2: Przyszedłem z jednym pytaniem, zadam piąte i po prostu się rozłączę. Pytanie, czy planują tam wrócić, jak to się skończy pandemia, czy jednak będą zostawać? A ja się
0: nie, z wami oni to ci odpowiem od razu. On się pyta mnie teściu, czy on by, jakbym nie załatwił mu takiego, wiesz, OP1, jak to w szpitalach noszą, bo oni by już wrócili, tylko się boją, że wirus, ale ja mówię, samoloty nie latają. Ale nie latają, jak nie latają?
2: Aż tak?
0: No, przebierają, żeby tylko wrócić.
2: No to życzę im zdrowia. Dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia się na antenie. Pozdrawiam jeszcze raz Błażeju. Czekam na to twoje lewe...
0: I trzymaj się zdrowo tam w Irlandii, nie?
2: No, wzajemnie. Trzymajcie się wszyscy zdrowo i tej słuchaczy Nocnego Radia. Dzięki Krawiec za dopuszczenie do głosu. No i przełączam się na odcinek. Hej.
3: No dzięki, trzymaj się. Tak... Mam takie odczucia cały czas, że strasznie ludzie nie potrafią, brakuje ludziom cierpliwości, nie potrafią doczekać do końca, aż ktoś skończy zdanie i tak...
0: Panie pośle, ja panu nie przerywałem.
3: No, to słabe jest, ludzie, no nikt nas tutaj nie goni z batem, siedzimy sobie, rozmawiamy, czy to nie świadczy najlepiej o rozmówcy, jeśli przerywa, bo to wtedy wygląda tak, jakbyście nie słuchali, co ta druga strona ma do powiedzenia, tylko tak on se gada, a wy już tak sapiecie, ale kurwa, i no dajcie spokój.
0: Co do 1 maja, to jeszcze chciałem się tak prywatą, jak już jedziemy prywatą, to jest to trochę też dla mnie takie święto, bo dokładnie 2 lata temu, 1 maja, się żeniłem w Chinach właśnie.
3: Zenon tu pisze, wiesz, krawiec, nie każdy ma tyle czasu, co ty, z tego to wynika. No ty rozumiem, w piątek od 22 nie masz 10 minut dodatkowych, tak? Bo musisz zapierdalać. No to bo w kapitalizmie żyjesz, tak? Ty, żeby do czegoś dojść, musisz zapierdalać w piątek o 22. A tymczasem Kurt Fishtail się do nas dodzwonił. Może on jakoś tak kulturalnie będzie miał cierpliwości, żeby doczekać, aż Błażej coś powie. Halo, halo?
4: Wydaje mi się, że tak jak mówisz, będę raczej kulturalny, ponieważ ja nie mam żadnych negatywnych odczuć w sprawie komunizmu. Nie uważam się za żadnego komunistę, ale strasznie mnie to dziwi, że w Polsce ludzie się irytują, że nie wiem, na słowo komunizm czy lewica, że ktoś mówi, że jak ktoś jest lewicowcem, socjalistą, socjaldemokratą bądź komunistą, ludzie reagują na to alergicznie. Wydaje mi się, że reagują alergicznie właśnie chyba przez to, że oni utożsamiają jakby tą lewicowość i komunizm z tym minionym systemem PRL-owskim, który moim zdaniem, szczerze mówiąc, komunistyczny nie był. Oni wprawdzie tam odwoływali się, w sensie utożsamiali się niby z socjalizmem czy z komunizmem, tak o sobie mówili, że to jest nasza socjalistyczna ojczyzna. Niektórzy członkowie PZPR-u należeli wcześniej do Komunistycznej Partii Polski, w drugiej RP między innymi to chyba był Gomułka, z tego co pamiętam. No ale to nie było państwo komunistyczne, tylko to było przede wszystkim państwo zamordystyczne. No to nie miało z komunizmem nic wspólnego, przynajmniej tak mi się wydaje. Komunizm, no jest to ustrój, jest to idea utopijna, która mówi o tym, że przede wszystkim środki produkcji mają być wspólne, ale nie mówi, czy środki produkcji mają być wspólne w sensie, że mają należeć do pracowników jakiegoś zakładu, czy mają należeć do państwa. No. U nas za tak zwanej komuny w cudzysłowie oczywiście, należały do państwa. No i wyszło jak wyszło, ponieważ system, gospodarka sterowana centralnie nie jest efektywna. Natomiast tutaj krawiec na początku audycji mówiłeś, że mamy dzisiaj 1 maja, więc zaprosiłeś komunistę jako gościa. Ja bym tak raczej, właśnie mi się wydaje, że to też jest problem w Polsce. Czemu 1 maja kojarzy się z tym komunizmem? 1 maja to nie jest święto komunistyczne. 1 maja.
0: Czy mogę się wtrącić? Tak?
4: Oczywiście.
0: Mhm. Bo my też tutaj w kapitalistycznych Niemczech mamy wolne dzisiaj. Mhm. Święto pracy, także to nie jest takie komunistyczne święto.
3: Druga, jak mówiłem, to jest święto, które ustanowiła druga międzynarodówka komunistyczna w 1890 roku. W Polsce mamy od 1950 i też władza komunistyczna od razu to święto chętnie ustanowiła świętem państwowym.
4: No tak, ale skąd się bierze to święto? To święto bierze się z upamiętnienia takich słynnych zamieszek, właściwie zamieszek, które odbyły się w czasie pochodu w Chicago. I ten pochód, który przeprowadzili tam pracownicy jakiejś fabryki, czy to kilku fabryk, już nie pamiętam, chodziło w nim o to, żeby, nie wiem, oni nie żądali, żeby zagarnąć cały zakład dla siebie, czy wprowadzić komunizm. Oni tylko chcieli, żeby były lepsze warunki pracy. I moim zdaniem to święto powinniśmy wszyscy świętować, my, którzy jesteśmy pracownikami. Obojętnie, czy jesteśmy pracownikami fizycznymi, czy pracujemy na budowie i przynosimy cegły, czy kierujemy pojazdami, czy wykładamy towary na półce w supermarkecie, czy piszemy programy, czy nie wiem, czy nawet jesteśmy menadżerami w jakiejś firmie, ale zatrudnionymi przez tą firmę i którzy po prostu podlegamy pod innego przełożonego bądź właścicieli tej firmy. To jest przede wszystkim święto nasze, ludzi pracy, i żebyśmy, mi się wydaje, że on, powinniśmy raczej do niego podchodzić w taki sposób, żeby ono nam uświadamiało, jak ważne jest to, żebyśmy jednak byli ze sobą solidarni i razem domagali się na przykład od pracodawców, żeby warunki pracy były lepsze, żeby pracowano się bezpiecznie, żebyśmy pracowali krócej. Nie chodzi mi absolutnie o przejmowanie, nie wiem, zakładów pracy przez pracowników. Chodzi tylko o to, żeby po prostu człowieka traktować jak godnie, z szacunkiem. I myślę, że o to właśnie chodzi w tym święcie.
3: No, też mi się wydaje, że kapitalizm też ma swoje ciemne strony, miewa, tak? I może dojść do sytuacji, że się ludzi faktycznie wykorzystuje, że nie wszystko załatwi pieniądz, wolny rynek, jakaś nawet wolność gospodarcza mogą nie zabezpieczyć tych ludzi, którzy nie mają nic do powiedzenia, którzy są nikim, bo nie mają ani pieniędzy, ani statusu wysokiego, i rodzą się patologie też różne i w kapitalizmie. Ja nie rozumiem tego gloryfikowania kapitalizmu i takiego, kurczę, wielkiego, że to jest w ogóle bez wad system, że...
0: Pamiętajmy, skąd się kapitalizm w ogóle wziął.
3: Skąd?
0: No, w Anglii na przykład, gdzie tam jest ojczyzną kapitalizmu, chłopi sobie tam żyli, mieli jakieś krowy, sobie hodowali i mieli dostęp do czegoś, co się nazywało commons. I do dzisiaj masz ślady tego na przykład w Londynie po nazwach stacji metra, czy rejonów już tam. Jedno commons, Ealing Common, tam, i tak dalej, i tak dalej. No to były takie, wiesz, obszary należące do nikogo, gdzie można było sobie bydło wypasać i tak dalej. No i było coś takiego, co się nazywało grodzenie pól, gdzie ci feudałowie zaczynali to grodzić. Zresztą poczytajcie, bo ja też taki nie jestem. Super, jestem architektem, a nie historykiem. No ale ten proces grodzenia pól odciął właśnie tych rolników od tych commons, gdzie oni przestali mieć możliwość wypasać bydła, przestali mieć możliwość tam uprawiania i tak dalej, i musieli się udać do miasta w poszukiwaniu pracy. Powstał wielka, prosto proletariat, wielka masa ludzi, która musiała udać się do miasta, zgodzić się na dowolne warunki i zacząć pracować u tego, który posiadał kapitał, czyli u tych bogatych ludzi. Tak powstał kapitalizm. Właściwie wcześniej ci ludzie na tych rolach jakoś tam sobie może biednie, ale sobie żyli, nie aż tak bardzo narzekali na to. No i dopiero te warunki, które w tych miastach zostali, zresztą możecie sobie poczytać, jest dużo literatury na ten temat, na przykład Germinal, słynny Emil Zola, który był kiedyś lekturą i bardzo polecam, bardzo dobra książka, na tym, jak to się żyło w XVIII-wiecznej kapitalistycznej Francji. Także no, te ruchy komunistyczne nie wzięły się dlatego, że ludziom się tak dobrze żyło w kapitalizmie.
3: No tak, one były odpowiedzią na coś, nie?
4: No dokładnie, i sobie... dokładnie.
0: Zobaczmy sobie na właśnie lata 60., 70., 80. na Zachodzie, gdzie tych ruchów no były, no nawet byli w rządach, nie? Byli komuniści, ale nie powstawały tam jakieś takie wielkie ruchy. No 69. to był zupełnie inaczej inspirowany, ale ludzie nie chcieli obalać rządów, bo mieli dobrą pracę, mieli rodzinę, na dom i było stać i tak dalej, to samo w Ameryce. Jak im było dobrze, to okej. Okay. Ale w XVIII wieku w kapitalizmie powstały te ruchy robotnicze nie dlatego, że żyło się tak wspaniale ludziom, tylko właśnie to była reakcja na to, że było, za przeproszeniem, chujowo.
3: Ja nawet dzisiaj widzę, jak coś, nie do końca jestem przekonany do tego, że dobra jest sytuacja, w której ktoś, kto odwala bardzo ciężką robotę, ciężko pracuje, zapierdala, zarabia jakieś tam grosze, a ktoś na wysokim stanowisku, który sobie siedzi przy laptopiku, zarabia tam, nie wiem, 1000 razy więcej, nie, niż ten, który tak ciężko pracuje. To tak coś, no niby staram się to zrozumieć, tak, ale nie do końca, jakoś tak intuicyjnie, nie wiem, jakoś tak sercem po prostu czuję, że nie do końca mi ta sytuacja odpowiada, ta nierówność, nie, w w sytuacji, w której warto by było docenić naprawdę tych, którzy często odwalają najgorszą robotę, a zarabiają jakieś marne grosze w porównaniu z jakimś ważniakiem, który po prostu dochapał się wysokiego stanowiska i dostaje duże pieniądze tylko dlatego, że jest na tym wysokim stanowisku, bo nie zwalałbym wszystkiego na to, że on ma bardzo dużą odpowiedzialność. A co? A pracownik taki zwykły, fizyczny nie ma dużej odpowiedzialności? Gdzieś mu tam coś źle pociągnie za dźwignię, wsadzi rękę nie tam, gdzie trzeba. Leniuch znowu dzwoni, ale ja czuję, że on będzie tutaj psioczył, denerwował się, wychodził z siebie. Odbiorę chyba Leniucha, ale tak z takim...
0: Ale krawiec, zobaczymy, co będzie za rok, nie? Bo już się okazuje, że bardzo, bardzo wiele zawodów jest po prostu niepotrzebnych. Jak już sobie radzimy podczas tej epidemii bez wielu?
3: Dobra, to...
4: Czy chciałbyś... Może prawdziwy komunizm przyjdzie wtedy, kiedy maszyny będą za nas pracować, my będziemy dostawać dochód gwarantowany od państwa. Może wtedy przyjdzie prawdziwy komunizm. Jeżeli odwołuję się do tego, co mówiłeś, Krawczy, że uważasz, że to jest niesprawiedliwe, że jakiś tam ktoś, kto pracuje na komputerze, zarabia 1000 razy więcej od osoby, która pracuje fizycznie. Pytanie jeszcze, no, co ta osoba, która pracuje fizycznie, może, na co może sobie pozwolić za swoje zarobki. Tak więc tutaj ja bym tak tego nie przekładał, że nie wiem, ktoś ma 1000 razy, to ma 1000 razy lepiej. Oczywiście tak, no ale z jednej strony, ale no to raczej nie powinniśmy dążyć do tego, żeby, nie wiem, zarobki się wyrównywały, tylko na przykład, żeby po prostu ten robotnik za tą swoją pensję był w stanie pozwolić sobie na, nie wiem, bardziej dostatnie życie niż miał dotychczas. Jeżeli jeszcze chodzi o to, co tutaj nasi koledzy się bardzo denerwowali na komunizm.
3: Sapie, Leniuszek tutaj.
0: Nie no, pójdź może Leniucha,
3: bo nas tu zasapie.
0: Może sprostuje mój ahistoryzm, bo wiesz... Ja mówię, nie, ja jestem architektem, nie historykiem, a znaczy na niego
3: wyplatuję. Czuję, że on tak ze złości sapie.
2: Niech Kurt dokończy. Mhm.
4: Chciałem powiedzieć o tym, że... bo tutaj właśnie Leniuch i Zenon pytali się ciebie, Błażeju, że które kraje komunistyczne, w których krajach komunistycznych był komunizm, w których żyło się lepiej niż w krajach kapitalistycznych. To nie jest tak, że nie ma krajów 100% kapitalistycznych, ani krajów 100% komunistycznych. Czasem jest tak, jeżeli spojrzymy sobie na takie kraje typu Japonia czy Korea, no to one się rozwinęły dzięki temu, nie dlatego, że tam był super mega kapitalizm, tylko dzięki temu, że tam był protekcjonizm, że wprawdzie oczywiście były niskie podatki, świadczenia socjalne były też niskie, ale zauważmy, w Korei Południowej było tak, że bardzo dużą rolę w rozwoju gospodarczym miało państwo. Tam państwo właściwie stworzyło te wielkie czebole. Nakazało na przykład, przyszedł ten generał Park do szefów Samsunga i powiedział, że macie budować statki. Oni powiedzieli, ale my nie potrafimy budować statku, my jesteśmy firmą ubezpieczeniową, ale macie budować. No i dzięki temu ten kraj się rozwinął. Tak więc to też nie jest tak, że ta jeszcze gospodarka tylko... sterowana centralnie jest super lepsza od tej kapitalistycznej, ani że kapitalistyczna jest lepsza od centralnie sterowanej. No to różne warunki mają na to wpływ.
0: Tak,
4: nie wiem,
0: tak ad vocem jeszcze ludzie, tylko... Tak? Bo mówiłeś o protekcjonizmie, to wszystkie potęgi się rozwinęły z protekcjonizmu. I Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania, i Niemcy.
4: I Niemcy, wcześniej. Tak.
0: Wszystkie kraje tak. Powstały z protekcjonizmu.
3: Leniuchu? Tak jest. Leniuchu, oddajmy głos Leniuchowi.
2: Jesteś z nami? Jakoś nikt nie zauważył, że rozwinęło się dzięki wolności. Takie pytanie, bo w ogóle powiedzieliście tyle kwestii. Po pierwsze, usłyszałem tak, że o, jak to źle, bo to twoje słowa, Krawcze, chyba były, że o, ale tam ci ludzie, albo Kurta, że jak ci ludzie na tych etatach mają źle i w ogóle nie wiadomo co. Przepraszam, czy na wolnym rynku jest obowiązek pracy udanego pracodawcy? Czy jeżeli powiesz, przyjdziesz i powiesz, poproszę P45, czy jakkolwiek się nazywa rozwiązanie umowy w Polsce, to stajesz przed plutonem egzekucyjnym? Czy nie możesz sobie podnieść kwalifikacji albo zmienić zawodu i pójść pracować gdzie indziej, gdzie ci będzie lepiej? Ludzie będą pracować tam. Teraz jest taki rynek, że jak zarabiasz za mało, możesz sobie pójść do swojego pracodawcy i mu o tym powiedzieć. I jak nie, jeżeli jesteś doświadczonym pracownikiem, nie mówię jakimś jełopem po 5 klasach podstawówki, bez urazy, bo może są ludzie, którzy są super ogarnięci, tylko tak dla obrazu powiedziałem, to jeżeli potrafisz dodawać, odejmować i nie wiem, masz jakiś podstawowy zasób wiedzy, możesz i jesteś jeszcze w czymś specjalistą, pójdziesz do konkurencji i ta konkurencja cię zatrudni. I nie za mniej. Ona cię zatrudni na pewno za więcej. Jeżeli ten twój pracodawca jest skończonym draniem, to w innej firmie możesz zmienić pracę na wolnym rynku. Nie pójdziesz do obozu pracy, gdzie będziesz tyrał za miskę przysłowiowego ryżu. Druga rzecz, chciałem się do czegoś... Krawiec wymyślił, że jacy to strasznie są ci menadżerowie czy właściciele firm, że oni zarabiają krocie, a na dole ktoś zarabia mało.
3: Właściciel dlatego, to może nie, że... bo właścicielowi to należy się, jak jego firma, to może sobie dowolnie, ale często są sytuacje, że jakiś kierownik, czy jakaś szyszka po prostu ma absurdalnie wysoką pensję. I to się może, wiesz, potem jakoś tak dziwnie przekładać na to, że drogo płacimy za różne usługi, bo jakiś bank daje jakiemuś kierownikowi 2 miliony pensji, a potem sobie to doliczy do różnych opłat za...
0: Ja się tylko tak wtrącę, bo te firmy, które dają te takie gigantyczne wypłaty, to one zazwyczaj mają rozproszony akcjonariat, czyli właściciel nie istnieje. No i właściwie ten zarząd sam sobie tyle płaci, tyle.
2: Właściciel, czy przede wszystkim kierownik zarabia tyle, bo robi pracę wartą tyle, ile się mu płaci. Nikt nie zapłaci kierownikowi, który wyprodukuje albo zarządzi produkcją, albo czymkolwiek, usługami i zarobi 100 tysięcy, nikt mu nie da kilku milionów. Kierownik zarabia tyle, prawda. Ile jest...
3: A może to jest sztucznie pompowane, że to jest tyle warte.
0: To jest
3: warte.
0: Prawda, bo...
3: Może to nie jest tyle warte tak naprawdę.
0: 2008 i wielki krach finansowy.
2: Krach finansowy zaczął się z tego, że rozdawano kredyty na prawo i lewo ludziom,
0: nie,
2: którzy...
0: Nie, ale ci właśnie prezesi tych wielkich banków, które zbankrutowały, dostały miliardowe premie za to, że zbankrutowali banki.
2: Bo rozdawali pieniądze, ale przecież zakłamujmy historii. Oni zbankrutowali banki, jak dobrze wiesz, dlatego, że rozdawali kredyty i te wszystkie...
0: Ale za to dostali premie.
3: No właśnie, i co z takimi sytuacjami?
2: To po to są później sądy, żeby takich ludzi sądzić, a nie mówić, że...
0: Wolny rynek, oni sobie przyznali te premie,
3: Wolny rynek.
2: Jak? No przecież mu zaraz coś zrobię, bo wezmę wyciągnę tego kija z dupy i ci nim przyłożę. Czy dopasowywujesz sobie, Błażej, tak historię, ty sobie tak wszystko naginasz, żeby twoje było w różowym światełku.
3: Spokojnie, Leniów.
2: Absolutne bzdury.
3: Nie atakuj, nie agresywnie.
0: Przyznali sobie te miliardowe.
2: Czyli w twoim mniemaniu cały wolny rynek i to, że możesz sobie... Ile razy zmieniłeś pracę? To, że sobie możesz zmienić pracę z pracodawcy na pracodawcę jest złe, bo jakiś trzech etków z banku sobie zrobiło wała. To argument nie do przebicia.
0: Mówię, bo mówisz, że to się wiąże z tym, że ten prezes wyrabia pieniędzy. No nie zawsze.
3: Ale tyle się mówi teraz o spekulacjach, że to nie jest dobre. O tym, że gra na giełdzie zaczęła przypominać jakiś absurd i że to jest już nie to, co było. Wydaje mi się, że kapitalizm też może mieć swoją ciemną stronę. To nie jest tak, że to jest zawsze wszystko pięknie, ładnie, tylko można to zepsuć. Można to też zepsuć, jak wszystko. Słuchaj, wszystko tu na ziemi to można zepsuć, nie? I wydaje mi się, że kapitalizm też można zepsuć.
2: Ja nie mówię, że kapitalizm i wolny rynek jest odpowiedzią na wszystko, ponieważ sam wielokrotnie, czy z Bajtem, czy z Wodzem, jeszcze na pyskotece etamowej prowadziliśmy wielogodzinne debaty, które doprowadziły nas do tego, że połowa już chyba miała dość internetu i już ich nie ma z nami. Ja nie mówię, że wolny rynek jest na wszystko najlepszą z najlepszej odpowiedzi, bo przede wszystkim powinniśmy się posługiwać własnym rozumem i kalkulatorem, to na pewno, ale nie można porównywać tego, że na wolnym rynku trzech gości wzięło i tam dostało premię, bo zbankrutowali banki, kontra komunizm, który zabił ile tam set milionów? Przypomnij mi, Krawiec, bo czasnąłeś tą liczbą tak dobrze.
3: Nie no, sam Stalin i Pol Pot to się szacuje, że 120 milionów ludzi. Ale dodajmy do...
0: To Leopold.
3: Co?
0: Leopold, król Belgii. Który, jego prywatną własnością było Kongo Belgijskie. Prywatną. Bo to nie była część Belgii, tylko była jego prywatna własność. No to jakieś 10 milionów ofiar, tam przynajmniej.
2: 10 milionów kontra 128, no to nadal...
0: Nie, to był tylko jeden przykład.
2: A nie, no to oczywiście. Ja podejrzewam, że jak będziemy chcieli zdemonizować absolutnie każdą rzecz do nieporównywalnych skali i jeszcze naginając sobie tą rzeczywistość tak, jak ty to, Błażeju, robisz, to dojdziemy naprawdę do tego, że pójdziemy jeszcze dzisiaj, obedrzemy Krawca ze skóry, bo on ją jeszcze na sobie ma. Bo naprawdę opowiadacie czasem takie... Coś jeszcze Kurt powiedział, bo przy tych bzdurach to ja nie mogę po prostu nadążyć z prostowaniem tego, co wy opowiadacie. Każdy... Tak właśnie, dlaczego właściciel zarabia tyle, ile zarabia? Bo to właściciel wyciągnął pieniądze i to on je zainwestował. A ludzie kupują te towary, bo uważają, że są tyle warte. Jeżeli dla ciebie telewizor jest za drogi przykładowo, to kupi go ktoś, dla kogo on będzie w odpowiednich pieniądzach. I tyle. Tu się gadka urywa. Tu wolny rynek to rozwiązuje. Wolę mieć nadmiar telewizorów i móc sobie wybrać taki, a jak będzie nadmiar, to jeszcze cena spadnie, więc dla mnie jako konsumenta lepiej. Jak będzie nadmiar, mogę sobie kupić to, co chcę, a jak będzie komunistyczny niedobór, to będę mógł sobie wziąć, zbierać kartki przez 5 lat na mięso, a później wymienić się z kimś na kartkę na telewizor.
3: Czy Kurt chciałby coś powiedzieć, bo zdominowaliśmy tak. Trochę antenę?
4: Tak, znaczy ja tutaj nie pochwalam gospodarki centralnie planowanej. Ja uważam właściwie, że wolny rynek jest lepszy niż gospodarka centralnie planowana, ale chodziło mi o to, że właśnie w różnych warunkach różne systemy działają różnie. Jak widać, gospodarka planowana nie sprawdziła się w Europie Wschodniej, ale świetnie sprawdziła się właśnie w takim kraju Korea Południowa. Co z kolei nie sprawdziło się w takim kraju jak Korea Północna. Ale tak więc...
3: Dajmy dokończyć tak, Kurtowi.
4: Więc nie wiem, ja się uważam za wolnorynkowca, aczkolwiek no nie za kapitalistę. Mówisz o tym, że ludzie mogą sobie, jeżeli im się nie podoba jedna praca, mogą sobie zmienić drugą. Dobrze, ale jeżeli nie będzie istniał jakiś kodeks pracy, który będzie chronił prawa pracownicze i zapewniał pracownikom dobre warunki pracy, w sensie bezpieczne i żeby pracodawca nie żyłował ich aż do krwi, aż do utraty przytomności, to będzie tak jak w XIX wieku, gdzie po prostu będziemy mieli pełno pracujących dzieci i mężczyzn po 12, po 14 godzin na dobę w zakładach. To tak jak było na przykład pokazane, nie wiem, czy widzieliście taki film Ziemia Obiecana, świetny film, gdzie tam po prostu jak umierał jakiś robotnik, no to go ściągano, zbierano krew i szło następnego z ulicy, bo takie było bezrobocie.
2: Ja przepraszam, bo poziom absurdu i bzdury, którą teraz wypowiedziałeś, mnie przerósł, więc mam prośbę. Jeżeli jest z nami Grzesiu, przedsiębiorca, bardzo bym prosił, żeby zadzwonił, jeżeli tylko słucha, i powiedział, czy przeciwko barbarzyństwu na swoich własnych pracownikach, których miał tam jakąś grupkę, raczej go trzymało to, że jest moralnie dobrym człowiekiem i chce być dobrym szefem i dba o swoich pracowników, albo nawet potrzeba, który chyba tam gdzieś też pracuje w branży programistycznej, czy czuje, że jego szef o niego dba, dlatego chce, żeby dobrze dla niego pracował, czy tak nie jest, bo to jest jakaś bzdura. Poza tym, jak ja ilekroć słyszę o tym, że jakieś dziecko w Chinach, czy ktoś tam dorosły pracuje w Chinach za miskę ryżu, to jeszcze weźcie pod uwagę, czy lepiej, żeby pracowało póki co za tą miskę ryżu i żyło, czy żeby nie pracowało i umarło, ja tym z głodu. Ja tym akcentem kończę, zostawiam was, pewnie jeszcze zadzwonię, hej.
3: Chciałem się ustosunkować, ale jak chcesz, to kończ, dobra. No, czyli Leniuch, tak jak Leniuch założył, że człowiek jest z natury dobry, czyli tak po komunistycznemu trochę, że, nie, tylko chciałem, że przedsiębiorca jest z natury dobry.
0: Żyje, czyli z Niemiec. Niemcy kontra Stany Zjednoczone, gdzie w Stanach Zjednoczonych ilość bezrobotnych ostatnio wzrosła o ile tam? Już chyba mają 20-30%, nie? Po parę milionów po tygodniu przybywa. No i to są ludzie, którzy idą po zasiłek do rządu, tak? No ale on się skończy i wtedy będą sobie już tam bez ubezpieczenia zdrowotnego i tak dalej, i tak dalej. W Niemczech jest to takie prawo pracy, które ma już ponad 100 lat, dobre. I istnieje taka kategoria, która się nazywa Kurzarbeit i w takich właśnie wyjątkowych sytuacjach, jaką mamy obecnie, to państwo, jeśli pracownik nie ma nic do roboty, a tu wiele zakładów jest zamkniętych po prostu, jeśli pracownik ma nic do roboty, to państwo mu wypłaca 70% pensji, tak długo jak będzie trwała ta sytuacja nadzwyczajna. W Ameryce się po prostu na wolnym rynku pracownika wypierdziela i niech sobie tam zdycha pod płotem. Nie wiem, co jest lepsze ze względu na stabilność. Powiem tak, jak się wypierdzieli te 30 milionów i ci ludzie naprawdę nie będą mieli nic do stracenia, no oni wyjdą kiedyś na ulicę.
4: Ja tutaj chciałem jeszcze wrócić do tego, co powiedział Leniuch, który szedł już z anteny, że czy pracodawcy traktują nas właśnie dlatego, że nie wiem, że są zmuszani. A uważam, że tak, że gdyby to, gdyby nie istniały takie prawa pracownicze, takie akty ochrony pracownika, jakie istnieją obecnie, to mielibyśmy taką sytuację jak w XIX wieku. Zresztą można tu zobaczyć, że tak jeszcze przed kryzysem było niedawno, że tacy prosi pracownicy w Polsce, nie wiem, właśnie, którzy pracowali w marketach, to byli traktowani jak, za przeproszeniem, gówno. No, przecież słyszało się o tych paniach, które siedziały na kasie, które musiały, zakazano im wychodzić do toalety, musiały nosić pieluchy, majtki. Teraz co się obecnie dzieje w magazynach Amazona, nie tylko w Polsce, że człowiek, który poszedł umyć ręce, tam chyba dostał jakąś karę od pracodawcy, bo opuścił miejsce pracy, tak, w czasie pracy, czy coś takiego, no to są jakieś zupełnie absurdy, tak więc no, jeżeli nie będziemy mieli tego prawa pracy, jeżeli pracownik nie będzie chroniony, nie będziemy zapewnionych godnych warunków wykonywania tej pracy, no to będziemy mieli tak jak w XIX wieku. Niestety.
0: To prawo pracy i te wszystkie przywileje, jakie mamy, czyli urlopy macierzyńskie i tak dalej, to zostało wywalczone też nie przez komunistów, tylko przez tych pracowników, którzy wyszli kiedyś na ulicę. Do nich policja strzelała, w Ameryce także, z tego powodu mamy święto 1 maja, bo to jest święto właśnie na cześć tych, którzy zostali zabici podczas protestów. I to wszystko zostało właśnie przez nich wywalczone i szanujmy, bo dzięki temu mamy 8-godzinny dzień pracy, mamy urlopy, mamy weekendy i tak dalej. No, tak było, no.
3: A na antenie pojawił się Grzesiek, którego Leniuch przywołał jako przykład na to, że przedsiębiorca jest z natury dobry, zawsze, i że zawsze będzie dbał o to, żeby pracownik miał wygodnie, żeby miał wolne, żeby się nie przepracowywał, broń Boże, bo wszyscy są tacy jak Grzesiek. Czy to prawda, że wszyscy przedsiębiorcy są tacy jak ty, Grzesiek?
5: No mam nadzieję, że nie, bo myślę, mam nadzieję, że są lepsi ode mnie, ale to tak krótko faktycznie wywołany, bo my tutaj mamy sesję rysowania w domu, a ja się oderwałem od rysowania, żeby zadzwonić.
3: A co rysujecie?
5: Co rysujemy? Robimy rysujemy wizualizację naszego pomysłu na dom. Czyli bawimy się w architektów.
3: No proszę. To możesz coś podpytać.
0: Jakby co, to się polecam, bo właśnie robię dom dla kolegi. Kolega też mi zrobił wizualizację i ja już zostałem tylko takim, że... Właśnikiem, który ma tą wizualizację przekuć na jakiś taki
5: No właśnie też, właśnie też to sobie robimy, tak żeby wizualizować sobie jakiś tam swój cel, ale też właśnie, żeby potem móc może gdzieś tam na tym się opierać. No ale to tak odpowiadając na wyzwanie leniucha. Wiecie co, ja mam mniej jednoznacznie patrzę na pewne rzeczy niż patrzyłem jeszcze kilka lat temu. Uważam, że dużo zależy od tego, kto jakim jest człowiekiem. Uważam, że może być dobry przedsiębiorca, może być zły przedsiębiorca, może być dobry pracownik, może być zły pracownik. Co do prawa pracy, uważam, że jest dobre, ale uważam, że czasami chroni złe osoby, bo czasami pewne osoby na przykład nie wykonują właściwie swojej pracy, ale, że tak powiem, mieszczą się w pewnych ramach, jakby nie wykraczają ramy, poza którymi ktoś im może zarzucić jakby działanie na szkodę pracodawcy i w jakiś sposób chroni ich to prawo. Obecne sytuacje, ja akurat miałem to szczęście, że jakby w obecnej sytuacji nie musiałem stawać przed różnymi dylematami, ale no wiem, rozmawiałem z różnymi znajomymi, którzy albo prowadzą firmy, albo są menadżerami w korporacjach i podejmowali decyzję o zwalnianiu pracowników bądź obniżkach i wiem, że ludzie bardzo różnie reagowali. Byli ludzie, którzy za wszelką cenę chcieli chronić miejsca pracy. Byli ludzie tacy, którzy postępowali na zasadzie, no według ekonomii wychodzi, że lepiej jest zwolnić pracownika niż zmniejszyć zarobki wszystkim, bo wtedy to i to. Nie? I ja też miałem rozmowy, mimo jak tutaj, nie wiem, przedsiębiorca, kredyty kapitalista, przekonywałem takich ludzi, którzy wcale przedsiębiorcami nie są, ale są menadżerami, do tego, że mówiłem, słuchaj, no tylko pytanie, czy lepiej solidarnie, tak trochę komunistycznie tutaj pojadę, solidarnie wziąć na siebie ciężar i każdy niech zrezygnuje z czegoś, niż w sytuacji, w której trudno będzie znaleźć pracę, kogoś skazywać na to, że on może za 3 miesiące być w nędzy. Lepiej tak trochę podchodziłem do tego bardziej po ludzku i uważam, że w
0: pewnych Grzegorzu, bo mam takie pytanie do ciebie, przerwę, bo chciałem taki przykład życia. Bo w branży, w której pracuję, jest bardzo niszowa. Jest parę, nie wiem, 2-3 firmy na świecie, które tym się zajmują. To jest ogólnie projektowanie dla przemysłu szklarskiego. No i tutaj to jest ciężko znaleźć pracę poza branżą, bo właściwie no jest bardzo, bardzo wąska specjalizacja i wszyscy się znają, nie? Każda jedna firma. No i jest sobie taki pracodawca tutaj w Niemczech, który wymyślił sobie tak, bo prawo pracy jest w Niemczech dosyć takie solidne, wymyślił sobie tak, że w pracy jakimś 90% ludziom dał nagany z wpisem do akt. A zrobił to dlatego, że nie wie, jak będzie wyglądała przyszłość za 3 miesiące i może będzie musiał zwalniać. Ale w Niemczech nie wolno tak zwalniać sobie tak od tak, ale jak już ma naganę wpisaną do akt, to już jest łatwiej. Czy to jest dobre, czy to jest złe?
5: Moim zdaniem jest to złe. Mój brat tak w podobny sposób stracił pracę, bo pracuje właśnie w Niemczech i no, to trochę sobie zasłużył, ale no, że tak powiem, wystawił się trochę swoją arogancją, no i pracodawca, że tak powiem, chciał upolować takich, którym może w łatwy sposób wlepić dyscyplinarkę, wychylił się i tak. Jeżeli ktoś postąpił, więc ja uważam, że to jest postępowanie pracodawcy naganne, natomiast tutaj uważam, że, ale kwestia jest taka, czy on ma wybór, czy nie ma takiego wyboru. Dlatego właśnie mówiłem o tym, że prawo pracy czasami chroni, choć chronić nie do końca powinno, bo jeżeli jest sytuacja, o której ty mówisz, czyli ci ludzie prawdopodobnie nie znajdą innej pracy, no to jest takie trochę, no, no trochę bardzo niefajne ze strony pracodawcy. Dlatego ja uważam, że sytuacje kryzysowe wymuszają jednak troszeczkę czasami schowania sobie swoich jakichś takich poglądów, ideologii i tak dalej, trochę do kieszeni i zastanawienie się nad tym, że najpierw jesteśmy ludźmi i powinniśmy postępować w taki sposób, żeby wszyscy przetrwać, a nie na zasadzie, że ja przetrwam kosztem innej osoby, albo ktoś przetrwa moim kosztem, bo to też się dzieje. Nie? Firmy na przykład duże, szczególnie duże firmy, blokują płatności dla małych kontrahentów, bo mają jakiś taki prikaz z góry, że blokują, bo w ten sposób zachowają płynność. No i nagle mogą uwalić 50 małych firm, nie? Więc ja uważam, że każdy przypadek jest bardzo indywidualny. Tak też ta dyskusja, jakby przewaga wolnego rynku nad komunizmem, jakby dla mnie jest oczywista, natomiast nie uważam, że wolny rynek rozwiązuje wszystkie problemy. Ja nie uważam wcale, że wolny rynek to jest lek na wszystko. Nawet jak zaczęła się ta cała sytuacja, z którą obecnie mamy do czynienia i przyznam szczerze, że na Facebooku odlajkowałem kontestację po wielu latach. Od 2 lat nie słucham, ale odlajkowałem, bo jak zobaczyłem kolejny wpis, w którym nagle receptą na wszelkie problemy, które się pojawiły na świecie, jest jakiś rozdział z Misesa albo z Rothbarda, to mi się niedobrze zrobiło, bo uważam, że rozwiązania po prostu... No mówię, jesteśmy ludźmi, ekonomia jest ważna, zresztą widać, ja na przykład się cieszę w obecnej sytuacji, że ludzie doceniają ekonomię i przedsiębiorczość, bo widzą, że jak przedsiębiorcy, jak firmy jakby nie utrzymają się, nie zacznie to działać, jak nie utrzymamy miejsc pracy i tego wszystkiego, no to wszystko po prostu za przeproszeniem pierdolnie. No i cieszę się, że ludzie to doceniają, jakby zauważają, że te dyskusje jakieś o tym, że takie... często nie mający wielkiego wpływu na życie zwykłych ludzi, odchodzą na bok i mówimy o tym, że najważniejsze jest teraz utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie firm, utrzymanie tego, żeby to funkcjonowało, żeby ludzie mogli zarobić na swoje życie.
0: No to mam pytanie takie do ciebie. Mhm. Czy dla ciebie to jest dobre czy złe? Bo w Niemczech mamy taki, każdy land ma swój program, ale w moim landzie jest coś takiego, jak jesteś samozatrudniony lub masz małą firmę, piszesz taki prosty wniosek, gdzie jest imię, nazwisko, numer podatkowy i tak dalej. Po 24 godzinach masz na przeżycie następnych 3 miesięcy 9000 euro bez pytania, na co ci to?
2: Uważam, że może takie pisanie bez uzasadnienia nie, ale uważam, że w sytuacji takiej, kiedy państwo pobiera daniny w formie podatków, różnych rzeczy i uniemożliwia komuś prowadzenie działalności z powodu wprowadzonych odgórnie restrykcji, to ja uważam, że tego typu rzeczy albo bardzo mocno ogranicza czyjś biznes, to jest forma odszkodowania od państwa za podjęte działania i uważam, że ona jest, to nie jest, ja nie uważam tego za pomoc państwu, uważam, że to jest forma odszkodowania i uważam, że ona jest całkiem rozsądnym rozwiązaniem, bo to jest forma odszkodowania po prostu.
0: Odszkodowanie jest właściwie przez force major, nie? Czyli przez rzecz niezależną od państwa.
2: Tak, ale wiesz, jakby tutaj właśnie wchodzimy w to, że w sytuacjach trudnych powinniśmy przestać patrzeć tylko na siebie, na swój czubek nosa i myśleć tylko przez pryzmat tego, co nam się wydaje, jakie mamy poglądy i jaki jest nasz własny krótkoterminowy interes, tylko patrzeć na to, że na przykład to, co ludzie zaczynają zauważyć i są w szoku, ja w ogóle, jak nagle w ciągu kilku tygodni świadomość ekonomiczna ludzi wzrosła, że nagle ludzie myślą, hej, gospodarka to jest system naczyń połączonych i jak mojemu sąsiadowi, którego nie cierpię, upadnie firma, to ktoś tam straci pracę i ten ktoś nie będzie się kupował w mojej firmie, nie? I nagle ludzie sobie to uświadamiają, że po prostu ciężar pewnych sytuacji trzeba udźwignąć wspólnie.
0: No i zobacz, to jest taka dziwna rzecz się stała, że mamy właściwie w Polsce, ja już dawno nie żyję w Polsce, ale wiem z opowieści, że mamy taki dualizm, że jest sobie ta służba zdrowia państwowa, na którą wszyscy tak bardzo, bardzo narzekają, że jest taka chujowa i w ogóle, ale z drugiej strony mamy tą prywatną, gdzie te abonamenty takie niskie i fajne, można iść i właściwie podczas tej epidemii się okazało, że na tą prywatną to właściwie nie ma co liczyć.
2: A tutaj,
5: A tutaj to ja też pewnie znowu ktoś powie, że ja wcale nie jestem wolnorynkowcem, tylko jakimś lewakiem. Ja zawsze co do służby zdrowia i miałem to już dawno, a teraz to się jakby u mnie utwierdziło, ja uważałem, że ta służba zdrowia pierwszego kontaktu, czyli wyjście sobie z badania takich pierwszego kontaktu powinna być prywatna, bo można zapłacić za wizytę u lekarza, nie wiem, jakieś tam naprawdę nieduże pieniądze, bo takie wizyty pierwszego kontaktu często trwają 15 minut i da się to prowadzić faktycznie w tych abonamentach, ale zawsze uważałem, że ta służba zdrowia taka bardziej zaawansowana powinna być właśnie udźwignięta przez jakby wspólne samorządy, nie mówię, że koniecznie przez rząd centralny, ale przez samorządy w jakiś sposób, bo ona jest nieopłacalna. Tak jak kiedyś było, że była w Polsce taka sytuacja, że rosły jak grzyby po deszczu prywatne oddziały kardiologiczne, bo NFZ płacił za czynności kardiologiczne bardzo dużo i to był złoty interes. I wyrastały jak grzyby po deszczu prywatne oddziały kardiologiczne, ale nie było żadnego innego prywatnego. Nie? I

0: mleko. Jest milion małych, tych farmerów, którzy mają krowy. Oni stanowią tak wielką siłę, że są jedną z większych firm na świecie. I teraz, podczas tego wielkiego kryzysu, kiedy musieli przestać eksport mleka do Chin, bo to był ich największy rynek, jakoś te wszystkie zgromadzone wspólnie środki pozwalają im przetrwać. Także spółdzielczość polecam.
1: O ile ja tylko się wtrącę, o ile wolny rynek, jak widać, był w stanie sprawić, że każdego stać na weterynarza czy na dentystę, no może na dentystę mniej, bo jak chcesz sobie powymieniać tam parę implantów wstawić, to w Polsce się zadłużysz na parę lat, musisz, nie wiem, kredyt wziąć, no ale umówmy się, że tam na jakieś naborowanie czy coś, to tam stać przeciętnego człowieka, no to wolny rynek chyba nie jest w stanie sprawić, żeby operacja na sercu, żeby było kogoś stać na operację, czy na leczenie nowotwora, to zawsze są jakieś kosmiczne kwoty. No i tu wolny rynek chyba sprawił i kapitalizm, że ta usługa kosztuje, powiedzmy tam 100 tysięcy złotych, jakiś lek nagle kosztuje 100 tysięcy złotych. No to są kwoty zupełnie nie do ogarnięcia dla większości ludzi.
0: My tu mamy w Niemczech spółdzielczą opiekę zdrowotną, bo właściwie ten system opieki zdrowotnej, jaki jest w Niemczech, to jest tak, że mamy parę kas chorych, które są spółdzielniami. Jak się do niej zapisujesz, to jesteś jej częścią, współwłaścicielem i jak mają zyski, bo tak się zdarza, że im zostanie więcej pieniędzy ze składek niż wydali, to oni ci przeleją to, co im zostało na konto. Także parę razy dostałem tam 90 euro po roku, 60 euro. Bo tyle im zostało ze składek, nie? Bo nie wyleczyli. Także ona jest spółdzielcza.
2: Tak? Ja chciałem się zapytać, jak to wygląda? Czy te spółdzielnie, one są, nie wiem, podzielone na jakieś landy, czy mniejsze obszary? Że
0: nie, to są...
2: lokalne, czy są po całym kraju rozsiane?
0: Po całym kraju. Kiedyś to one były, zrzeszały ludzi z różnych zawodów, a teraz już może każdy się zapisać, że na przykład należy do tak zwanej Techniker Krankenkasse, czyli techników. Nie wiem, zapisałem się, nazwa się podobała, ale się okazało, że to jest bardzo dobre spółdzielnie. No i one tam działają, oczywiście jest to jakoś tam regulowane przez państwo w tym zakresie, że pracownicy najemni mają określone składki przez państwo, żeby nie były większe, a jeśli jesteś prywaciarzem tak zwanym, czyli masz swoją własną działalność, czy jesteś właścicielem jakiejś firmy, to wtedy musisz przejść do prywatnych. Czysto ubezpieczycieli, czyli to właściwie te spółdzielnie to są tylko do pracowników. No ale to tak działa, że oni ci przysyłają co roku, dostajesz taki duży raport, jest napisany, na co oni wydawali, na jaką profilaktykę i tak dalej, ile kasy im zostało, ile wydali, ktoś ci tam przesunął konto.
3: Czyli to jest to, co Błażej mówisz, to jest, ja uważam, że tego typu rozwiązania, tego typu organizacje są bardzo dobre, tylko właśnie to, co mówiłem, że my jeszcze cywilizacyjnie nie jesteśmy gotowi. W wielu krajach, w tym w Polsce niestety, nie chcę brzmieć, że bo w Polsce, bo, ale to niestety takie jest. Zawsze by się znalazł ktoś, kto by zrobił sobie po prostu z zarządzania taką spółdzielnią dobry biznes i dlatego tego typu rzeczy niestety w Polsce nie zadziałają.
0: No dobra, ale chciałem do meritum, nie? Bo moja małżonka, ona mieszkała w Holandii i jak rodziła, to jeszcze była na holenderskim ubezpieczeniu, czyli musiała mieć pełnopłatne zabiegi w Niemczech, a w Holandii to jest tak średnio z tym rodzeniem, bo oni tam w domach preferują. Wolałem, żeby w Niemczech to robiła, bo to jest taką dobrą klinikę miałem w okolicy. No w końcu udało się przez kasę chorych tu niemiecką, ale w międzyczasie przysłali nam cały wykaz usług medycznych, które będą musieli wykonać przy cesarskim cięciu, bo tak było planowane, bo dziecko było odwrócone i przysłali nam trzy warianty, czyli najlepszy, średni i najgorszy. Czyli jak będzie dobrze, bez komplikacji, normalnie i tak dalej. No to chyba najdroższy wariant kosztował po właśnie tych wolnorynkowych cenach 9 tysięcy euro. Podczas gdy od znajomej też dostałem taki rachunek w Ameryce, gdzie przy tej takiej wolnorynkowej służbie zdrowia kosztowało to jakieś 26 tysięcy, dokładnie za te same usługi, 26 tysięcy dolarów.
2: Auto albo życie.
0: No.
1: Można się zawsze, można wziąć kredyt do końca życia, sobie spłacać za urodzeniem dziecka na przykład.

0: Dobra, słuchajcie.
1: Coś, coś, coś, to, to, coś, coś w tym temacie powiem ciekawego, że my wbrew pozorom mamy w Polsce niskie koszty tego ubezpieczenia zdrowotnego, tego państwowego. Więc czasami to takie narzekanie na to, że płaci ktoś trzy razy. Ja też mam prywatną opiekę zdrowotną, ale tą pierwszego kontaktu wykupioną, ubezpieczenie od wielu lat korzystam, ale kiedyś miałem sytuację, że faktycznie trafiłem do szpitala i trafiłem wezwaną z przychodni, w której zapłaciłem za jednorazowe spotkanie u lekarza, bo to była tak, gdzie ja tam ani nie byłem członkiem, ale to była niepubliczna. Po prostu z ulicy wszedłem, że się źle czuję. Powiedzieli mi, ile lekarz kosztuje wizyta u lekarza pierwszego kontaktu. To było chyba z 40 zł. Zapłaciłem i tak czekałem w kolejce. Zapłaciłem, ale na miejscu zrobili mi badania. Wyszło, że muszę pojechać do szpitala i wezwali wtedy karetkę. Przyjechała już po mnie karetka jakby szpitala pogotowia wrocławskiego, państwowego i zabrało mnie do szpitala wojskowego. I szczerze mówiąc, uważam, że w Polsce taki system byłby najodpowiedniejszy, czyli ta służba zdrowia pierwszego kontaktu jest jednak prywatna, jest płatna, bo to rozładuje też nam kolejki, nie będą ludzie chodzić po 50 razy do lekarza z nudów i będzie miał to wiele korzyści. Poprawi to tą obsługę pacjenta na miejscu, bo będzie jakiś większy profesjonalizm, ale jednak nie wyobrażam sobie wciąż w Polsce, żeby prywatny szpital, 100% prywatny szpital, może za wiele lat tak i mam nadzieję, że też tak będzie, ale obecnie nie wyobrażam sobie, żebyśmy na przykład z dnia na dzień szpital prywatny był w stanie przeprowadzić jakąś bardzo zaawansowaną operację. Może i by był prywatny w stanie, ale i tak byłoby to sfinansowane z NFZ-u, czyli jakby z publicznych środków w jakiś tam sposób. Więc uważam, że służba zdrowia, jakby prywatyzacja służby zdrowia powinna następować bardzo powoli i powinna się zacząć od tych lekarzy pierwszego kontaktu.
2: No i dobra, jeszcze najgorszy system opieki zdrowotnej na świecie i to chyba nie są, to nie są Stany. To jest jeszcze gorzej. Mam jeszcze Chiny. W Chinach opieka zdrowotna jest państwowa.
0: Głośniej.
2: Halo? No. Szpitale są państwowe, lekarze są państwowi, ale wszystko jest pełnopłatne. To taka jest różnica. I oni dostają te pieniądze, które sobie tam zarobią na pacjentach i moja żona mówiła, że tam ludzie się boją chodzić do lekarza, a z tego powodu, że lekarz zrobi ci pełną diagnostykę. Ale on zrobi ci diagnostykę, nie wiem, jak przyjdziesz z złamanym palcem, to ci zrobi, jak to się nazywa?
3: Zbada jądra.
2: No, zbada jądra i wszystko tak dalej, bo to wszystko jest pełnopłatne i wiesz, on ci tam ludzie nie za bardzo kojarzą, o co chodzi z tą medycyną, no to przyjdziesz z złamanym palcem, a on ci zrobi kolonoskopię, bo to jest potrzebne. Tak, panie, na pewno to musimy zrobić. No i rachunki potem są takie, że ludzie się boją chodzić.
0: Dobra, panowie, jak to się brzydko mówi, wietrzymy antenę.
1: I właśnie chciałem to powiedzieć, ja się pierwszy wietrzę, uprzedzam.
2: A ja wrócę za...
1: Krawiec, za to dwie ja minuty. Się zwalniam, a nie ty mnie zwalniasz.
0: Dobra.
2: Krawiec, wrócę za dwie minuty, bo muszę tam do góry.
0: Dobra.
3: Ja też się będę rozłączał, tylko jeżeli, Krawcze, pozwolisz, ostatnie zdanie.
0: Śmiało.
3: Tak, bo Grzesiu już patrzyłeś, ale to, co Grzesiu na początku swojego telefonu powiedział, że jeżeli zbyt dużo państwo narzuci praw pracownikom, to będzie po prostu tak jak w PRL-u, że czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. Tak więc moim zdaniem, to konkludując, powinniśmy szukać jakiejś harmonii, jakichś rozwiązań takich bardziej harmonijnych, nie żeby wszystko było prywatne, nie żeby wszystko było państwowe, powinien być w tym jakiś balans. I tutaj jeszcze taka mała uwaga do naszych słuchaczy, którzy są strasznymi prawicowymi ekstremistami, moim zdaniem. Pamiętajcie, nic nie jest tylko czerwone bądź tylko niebieskie. Życie składa się z różnych odcieni fioletu. Do usłyszenia.
0: No dzięki, trzymaj się. No, tak ponawiam apel, żeby może bez tutaj ataków ad persona, bez wyzwisk, to nie robi dobrze na pewno. Ja rozumiem, że w niektórych emocje buzują. Spróbuję odebrać tego, człowieka, o którego prosiliście, bo ktoś napisał wcześniej na czacie, niech zadzwoni Etam i coś powie o Biedronce. Rozumiem, że niektórych takie tematy trochę nużą. Wolelibyście jakieś jajca albo żebym z flachą przyszedł. No to może teraz może się trochę rozpędzę i będzie więcej takich audycji luźnych, no ale nie zaszkodzi, jak czasami sobie trochę na poważniejsze tematy pogadamy. Spróbuję odebrać Etama. Zobaczymy, czy on jeszcze tam... Aha, Etam pisze, że nie teraz. No dobra, jak nie teraz, to nie teraz.
2: Dobra, Krawcze, ale tak abstrahując tego całego komunizmu, a właściwie nie do końca, bo to, co tam się dzieje w Polsce, to jest taki jakby, nie wiem, z tego, co wszystkiego słyszę, to jakby tam się troszeczkę totalitaryzm jakoś pączkował, nie? No. Z powodu prawdziwej epidemii, ale to tak jakby te wszystkie władze na świecie trochę czekały na to, kiedy coś się takiego pojawi, że można troszeczkę ludzi za mordę wziąć.
0: Władza zawsze lubi brać za mordę, bo się wtedy bezpieczniejsza czuje. I czuje, że mniej może się starać, mniej no... Czują po prostu się bezpiecznie na swoich stołkach, jak ludzi biorą za mordę. No, dlatego ja
2: trochę,
0: jestem bardzo mocno
2: przeciwko... inaczej w Niemczech, bo ja ci powiem tak szczerze, że ja z takim... Zacząłem oglądać Merkel. Zacząłem oglądać orędzia Merkel, bo ona ma coś w sobie. Wiesz co, ona jest zupełnie nie z mojej bajki, nie? No zupełnie przeciwny biegun mojej polityki.
0: No dobra, powiedz wprost, że podoba ci się jako kobieta. Przyznaj się.
2: Nie, ale
0: masz fantazje seksualne z Merkelową?
2: No nie przesadzaj.
0: Z Makrelą masz? Przyznaj się. No przyznaj się, no.
2: Nie, ale powiem, wszyscy Niemcy, z którymi rozmawiam i w ogóle tak jak się ją ogląda, tak jest, ona ma taki sposób mówienia, taka, wszyscy ją nazywają tutaj Mutti, nie? Mama. Taka mama, ona przyjdzie i tak próbuje uspokoić tutaj moi drodzy Mitburgerin, czyli ten, obywatele i obywatelki. No jest źle, ale musimy sobie jakoś poradzić. No i najlepsze jest to, jak ona mówiła ostatnio w orędziu na temat właśnie tego, żeby wychodzić, czy nie wychodzić. Mówi, no, musimy się dystansować społecznie i nie wychodzić na ulicę. Mówi, no widzę, że ludzie to dobrze robią, ale wiecie, jak się nie będziemy trzymać na 2 metry od siebie, to w końcu rząd będzie musiał wprowadzić zakaz. No ale wiem, że jesteście odpowiedzialni i tak dalej, ale pamiętajcie, bądźcie odpowiedzialni, bo inaczej będziemy zmuszeni do tego. Taka mama, nie?
0: Ty, a wytłumacz mi, czemu każdy komunizm zawsze jest taki... zawsze tak mocno stawia na propagandę, jest takie wszystko sztuczne, takie, wiesz, napompowane, takie i ten lektor zawsze musi takim głosem sławić władzę i przekonywać, że władza jest wspaniała, kolejne wspaniałe posunięcie. I tak wszystko jest takie, wiesz, no, nieprawdziwe.
2: Ale co, o wiadomościach mówisz?
0: Ja mówię ogólnie, no... Komunizm stawia zawsze na propagandę i ta propaganda jest wszechobecna. Przejmuje sztukę, zamienia ją w jakiś socrealizm, wiadomości, wiesz, sterowane, gazety, wszystkie nad mediami, nad kulturą, nad sztuką.
2: Mówiliśmy o komunizmie, nie?
0: Ale tak jest zawsze. Nie ma komunizmu bez takiego właśnie kłamstwa w postaci wszechobecnej propagandy i to mnie zastanawia, że ten system nie może istnieć bez kłamstwa, bez zawłaszczania sobie tego wszystkiego, co może ludziom powiedzieć, przekazać prawdę, bez zawłaszczania mediów, kultury, informacji, wszystkiego i nauczania dodatkowo jeszcze, więc jest to...
2: Czekaj, bo Krawiec właśnie... Nie, z jednej strony to zaraz ci odpowiem i też mnie zastanawiasz, ale z drugiej strony to opisałeś troszeczkę Polskę 2020.
0: Troszkę, no ale bez przesady, no to nie ma, wiesz, nie ma porównania.
2: Nie, no Krawiec, to nie jest bez przesady, bo ja wiesz co, bo zrobiłem sobie taki eksperyment, ja tu już siedzę w tych Niemczech 27 lat, nie? I tak naprawdę mam taki iluzoryczny kontakt z ojczyzną naszą. Znaczy tam nie oglądam polskich programów, nie słucham tego i rzadko jeżdżę, ale ostatnio zrobiłem sobie eksperyment i kurwa włączyłem wiadomości. był dla mnie szok. A to był naprawdę dla mnie szok.
0: No jest szok, ale nie wiem, dla mnie życie w takim systemie, w którym muszę słuchać jakichś piosenek żołnierskich, w których mnie wita w telewizorze, mam tylko dwa kanały oczywiście, wita mnie w telewizorze dziennikarz w mundurze, w której nie mogę... Ja się czuję to trochę jednak artystą i wiesz, i chciałbym też móc robić taką sztukę, jaką chcę, a w komunizmie nigdy nie mogę. Ta sztuka musi być zawsze podporządkowana systemowi.
2: I... No to ci odpowiem dwójnasób. Po pierwsze, faktycznie zmusiłeś mnie troszeczkę do zastanowienia się nad tym. No, faktycznie tak jest, że tak jest, nawet ta moja piękna Jugosławia, tam były te filmy o tych partyzantach. Nie? To nie było zakłamywanie historii, ale były te filmy o partyzantach ciągle. I tak samo w Chinach dzisiejszych, w których jak byłem, to właściwie teściowie oglądali ciągle te filmy o tych Chińczykach walczących z Japończykami. Jest to bzdurne, ale z drugiej strony też nie jest do końca tak, jak mówisz, bo te takie najbardziej antykomunistyczne filmy wyśmiewające się z tego komunizmu, powstały one w komunie. Jakieś tam rozmowy kontrolowane, misiu, nie lubię poniedziałków, co mi zrobisz, jak mnie zapisz, to jest jedna wielka satyra nad komuną.
0: To był wyjątek jakiś na skalę światową.
2: No ale
0: to,
2: nie, zobacz, ile masz tych filmów. No, one były.
0: To właśnie, ale to jest ciekawe, że Polska właściwie chyba jest jedynym krajem, w którym władza jakoś tolerowała. Była cenzura, ale jakoś się przedostawały pewne takie treści, które sobie trochę z tego komunizmu szydziły. Śmiem twierdzić, że się to przyczyniło mocno do upadku tego systemu, ponieważ no, satyra to jest bardzo, bardzo silna broń, bo
2: nie, ale czekaj,
0: władca, władca który jest...
2: Nie,
0: czekaj, ale dokończę. Władza, która zostaje ośmieszona, traci naprawdę bardzo dużo i się staje w pewnym momencie bezbronna nawet. Jak się z ciebie śmieją, to działa bardzo na twoją niekorzyść. Tracisz autorytet, tracisz poważanie, przestają się ciebie bać. To wszystko robi satyra i moim zdaniem wspaniała broń i strasznie dały dupy władze, że zbagatelizowały to. Trochę tak po polsku może zbagatelizowały,
2: nie,
0: bo...
2: Z drugiej strony. No. Może właśnie to władza silna się nie boi tej satyry. Może właśnie władza silna się czuje na tyle silna, że pozwala na tą satyrę.
0: No, niektórzy też
2: twierdzą,
0: że...
2: Bo się nie boisz, że z ciebie się śmieją, nie?
0: No, wiesz, ale w przypadku takiego ustroju to ciężko tutaj grać silnego, jak ci wytykają bardzo celnie absurdy, błędy, bo to silnego można udawać, jak się z ciebie śmieją, ale możesz jeszcze masz na tyle pole manewru, że możesz przekonać opinię publiczną, że to takie błazny się z nas śmieją, ale wiesz, nie mają nic do zaproponowania, te błazny. I błazyn to sobie tu błaznujemy, róbmy swoje, ale w takim przypadku, jak w tej satyrze wypunktowujesz wszystkie te absurdy, wszystkie te dziwactwa, kawa na ławę, czarno na białym, to już nie ma za bardzo. A dobra, spróbujmy odebrać...
2: Tak jak Yahira dzisiaj powiedziała, nie?
0: Jak to?
2: Słyszałeś. Yahira, to z PO, to taka słynna posłanka. Mówi, może jesteśmy chujową opozycją, ale to wy nas wybraliście.
0: Tak, było coś takiego. Etam jest na antenie, cześć Etam.
4: No hej, hej. Tyle żeście tematów poruszyli, jak jeszcze Grzesiek był, że teraz nie wiem od czego zacząć, bo co jest najważniejsze, tam były poruszone właśnie między innymi kwestie tych słynnych pieluch, które urosły w pewnym momencie do legend w latach 90. Ja pamiętam doskonale, jak się pojawiły pierwsze markety, tam sklepy wielkopowierzchniowe. Nawet autobusy każdy miał, bo to w Szczecinie na przykład było tylko jeden, na początku jeden taki sklep. I rzeczywiście chodziły takie pogłoski, bo ja nie wiem, nigdy tego nie sprawdzałem osobiście u pań kasjerek, czy te pieluchy rzeczywiście miały miejsce. Ale jeśli coś takiego było, to dlaczego w tym paskudnym kapitalizmie? Dlatego, że można, tak. Jest to bardzo dobra analogia do dzisiejszych problemów związanych z tym całym wirusem. dlaczego się wprowadza takie ograniczenia, nakazy, a potem zakazy? Czy odwrotnie, najpierw były zakazy, a potem nakazy? Dlatego, że można, bo ludzie sobie pozwalają na to, tak? Gdyby jedna z drugą kasjerką na taką komendę wezwała inspekcję pracy, ta inspekcja pracy nic by nie zrobiła i w drugiej kolejności po prostu dałaby w ryj temu, kto jej kazał, to takiej sytuacji by nie było. I tutaj też jest odpowiedź na pytanie, skąd się wzięła tak zwana komuna, czy tak zwane zdobycze socjalne, bo ja to bardziej tak nazywam, zdobycze socjalne XIX wieku. Po prostu jest pewien punkt, który zostaje przekroczony i w końcu ci ludzie, tacy właśnie pokazani w Ziemi Obiecanej, Andrzeja Wajdy, po prostu wybuchają. To jest nieuniknione. Przed nami jest też taka sytuacja teraz. Za 3 dni, dokładnie, 4 maja, dzielny naród włoski już zadeklarował się, że ma w dupie wszystkie zarządzenia rządu i otwiera wszystkie firmy, jak leci. I dodatkowo jeszcze przestają płacić podatki. Zobaczymy na własne oczy, o ile oczywiście telewizja pokaże, bo pewnie trzeba będzie w internecie patrzeć, co się będzie działo, ale taka informacja poszła i ja myślę, że naród włoski, mimo że jest troszkę większy od polskiego, liczebnie, tak, oni to zrobią. Otworzą się fryzjerzy, otworzą się jacyś tam drobni usługodawcy, otworzą się hotele, otworzą się jakieś wynajmy mieszkań i tak dalej, bo to jest państwo jednak turystyczne.
5: Pytamy, to ja mogę się zadeklarować, bo mam codziennie mam tylko właśnie z klientem z Włoch, budujemy tam fabrykę we Włoszech, gdzie parę ludzi ciągle pojawia na kamerkach, to ci powiem, czy zmienią miejsce swojego położenia, bo wszyscy są na home office, jeden w piwnicy siedzi, drugi w pokoju dziecka i tak dalej, i tak dalej. Tak trochę śmiesznie wygląda. No to mogę tam za parę dni wam powiedzieć, jak to we Włoszech wygląda.
4: No to bardzo, bardzo się cieszę, bo sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. No Polska jest tutaj dla, na szczęście, naszego NSDA PiS-u jest bardzo, bardzo, że tak powiem, państwem przyjaznym. My jesteśmy strasznie delikatni, bardzo tolerancyjni względem LGBT, względem jakichś tam eurokołchozów i tak dalej. Ludzie karnie chodzą w maskach, psy zgłupiały w ogóle, bo teraz nie słuchają się w ogóle swoich właścicieli, no bo ci chodzą w maskach. Natomiast wracając do kapitalizmu i komunizmu.
5: Panie, tamie, z tymi maskami to bym, wiesz, tak się nie śmiał, bo to był rok 2000, kiedy ja zacząłem w tej japońskiej firmy pracować, 2008 bodajże, czyli no będzie 12 lat temu, nie, to był 2000, jeszcze wcześniej, no jakieś 15 lat temu, jak zacząłem. No, w pierwszej swojej pracy u Japończyków, tak, któryś był przeziębiony, to oni zawsze przychodzili w maskach i wiesz, Polacy to był taki kosmos, czemu oni to robią, ale to faktycznie miało służyć temu, no nie jest dla ciebie, tylko dla innych, żebyś nie zarażał. I w Azji to jest bardzo popularne i bardzo się sprawdza, także ja bym tych masek się nie śmiał.
0: A to nie wytłumaczysz, że tam się chce po prostu buntować, jest taki buntownik.
4: Nie, momencik, nie. Ja akurat rozmawiałem z jednym z vlogerów, jednym z pierwszych vlogerów, którego w ogóle subskrybowałem, Japończykiem z Tokio, który przedstawiał różne nowości na Amazonie. I on mi kiedyś to wyjaśnił po japońsku, już mi pisali, jak tylko Google Translator, ten, że chodzi po prostu tylko i zwyczajnie o to, że 80 czy 70% Japończyków jest w lutym szczególnie narażonych na jakieś tam kwitnące wiśnie, nie wiem, czy się teraz nie mylę, ale jakieś pyłki, które są bardzo upierdliwe dla nich i oni rzeczywiście to noszą. A druga sprawa jest taka, że sytuacja taka, jak ma w Polsce, że siedzi kasjerka, kicha w ręce i bierze produkty, tam po prostu nie miałaby miejsca, tak? Zwyczajnie jest to zupełnie inna kultura, która szanuje drugą osobę, dlatego ja też szanuję drugą osobę. I noszę maskę oczywiście tam, gdzie jest zagęszczenie. Komunikacją nie jeżdżę wprawdzie w tym momencie, ale jeśli wchodzę do sklepu, gdzie, no, nie oszukujmy się, też nie ma za dużego zagęszczenia, bo mało ludzi wpuszczają, ale też tą maskę zakładam. Natomiast nie będę robił z siebie idioty i chodził na przestrzeni 150 metrów, jeżeli nie ma dookoła mnie nikogo, będę chodził w masce. Natomiast jeżeli zbliżam się do osoby, która taką maskę ma i będę musiał ją minąć, no to wtedy ja ustępuję jej miejsca zwyczajnie. prostu odwracam się tyłem. Jest to takie trochę nieładne z mojej strony, ale staram się zadbać o komfort psychiczny tej osoby.
0: No ale nie każdy się, nie każdy się tak zachowuje, że się stara, więc musi być jakieś prawo. I ciężko też, żeby to prawo było takie, że
5: Niemczech mamy nakaz noszenia masek.
0: Raz musisz tą maskę w jednym miejscu mieć, a w drugim nie, a tu możesz zdjąć, a tu do połowy. Nie no, musi być proste prawo, że nosimy po prostu te maseczki i już, żeby to uprościć.
5: Nie no, w Niemczech masz proste prawo. Jeśli wchodzisz do sklepu albo do komunikacji publicznej, maskę nosisz, wszystko.
4: Tylko w Krawcze widzisz proste prawo. Proste prawo jest, ono zajmuje dwie strony a cztery. No, monitor rządowy 673, tam wszystko masz napisane dokładnie. Od A do Z i również z tym, że nie musisz nosić tej maski. Także i podlega to tylko twojemu oświadczeniu, że sprawia ci trudności w oddychaniu. Jest bardzo proste prawo. Koniec, kropka. Tutaj nie ma żadnego skomplikowanego prawa. Natomiast prawdą też jest to, co słyszałem, jeśli oczywiście prawdą są informacje, które udzielają ludzie z YouTube'a, ze szkoleń policyjnych, że jest tak, prikaz taki, żeby po prostu wystawiać mandaty. No, no niestety, taka jest prawda. No u nas jest, jak to Korwin kiedyś ładnie powiedział, że jest najśmieszniejszy barak w tym socjalistycznym systemie i trafiliśmy znowu pod taki system. No, nie wiem, czy on jest socjalistyczny. Tutaj Błażej pewnie nazwie komunistyczną unią kapitalistyczną. Ja bym się tutaj z tym spierał, dlatego że właściwie dzisiejszą sytuację, jaka tutaj ma miejsce w Niemczech, Polsce, Francji, właściwie trudno podpisać pod jakikolwiek system, czy ustrój polityczny, czy ustrój finansowy. Niemcy są raczej socjalne, tak? Nie powiem socjalistyczne, ale raczej socjalne. Natomiast Polska w porównaniu z Niemcami jest drapieżnym kapitalizmem. To jest prawda. Jakiś dowód, prosty dowód. Te same korporacje zatrudniają tych samych pracowników na tych samych stanowiskach za 3 razy mniejsze stawki, 4 razy mniejsze stawki niż Niemcy.
0: No tak się mówi czasami, że tam, gdzie nam się wydaje, że, że mamy kapitalizm, to wcale go nie ma, tylko mamy korporacjonizm.
5: A Polska... Dobra, tam, ale nie zapomnij, że my płacimy o wiele więcej za te same rzeczy, co w Polsce.
4: No już ten mit, jeśli chodzi przynajmniej o produkty żywnościowe pierwszej potrzeby, no nazwijmy to koszykiem Etama, taki, który ja kupuję.
5: Nie, one są tańsze faktycznie w Niemczech, częściowo, ale jest kupa rzeczy, za które płacimy naprawdę wiele więcej niż w Polsce.
4: Zgadza się, no trzeba to odnieść do takiej siły nabywczej przeciętnego, jeśli nie, można w ogóle tak wyliczyć.
5: Mamy większą siłę nabywczą, ale niemiecka gospodarka jest, jakby powiedzieć, Polska jest podwykonawcą Niemiec, nie?
4: Dlatego no dokładnie tak, jest podwykonawcą Niemiec i niestety została podkupiona i to w sposób, który byłby dzisiaj nazwany wrogim przejęciem. Także to jest akurat powszechne. No, co można na to zaradzić? No, tak jak w tym Amazonie ktoś tutaj z was powiedział, w tym Amazonie, że nadal się gdzieś tam pieluchy nosi. No, w Niemczech, czy Holandii, czy Francji nie byłoby żadnego problemu. Po prostu pracownicy wszyscy by stanęli jak jeden mąż i przestaliby pracować, tak?
5: No dobra, ale panowie, to jeszcze jak byliśmy na temacie komunistycznym, nie? O, no to ten komunizm, on był narzucony, ale on był narzucony w tych krajach, gdzie tam przyszła Armia Czerwona, która była związana z tym, że ona przyszła z II wojną światową, bo taka była sytuacja. Rosjanie wygadali Niemców. Ale w tych krajach, których nie było Armii Czerwonej, jakimś dziwnym trafem ten komunizm był wprowadzony oddolnie.
4: Zgadza się.
5: A ten taki drapieżny wolny rynek w XX wieku, to on był wprowadzany praktycznie, gdzie on był, no na przykład w Chile. Ale w Chile on był wprowadzany nie oddolnie, to nie była wola ludu, tylko to został facet zapłacony przez CIA, który prezydenta wybranego w wolnych wyborach zamordował. Potem ludzi zaczął rzucać ze śmigłowców, zrobił obozy używając zbiegłych nazistów, rządził no, silną ręką. Do końca tego wolnego rynku też nie wprowadził, bo kopalnie miedzi, które były państwowe, je utrzymał, bo nie miał innych dochodów. Za granicą, bo trochę gospodarka siadała. No ale te takie takie wolnorynkowe ustroje, to one były raczej wprowadzane właśnie siłą wojska, a nie oddolnie, czego nie można powiedzieć o tych latynoamerykańskich i innych ustrojach socjalistycznych, które nie były związane z II wojną światową, kiedy Armia Czerwona przychodziła.
4: No tak, tak, to były raczej hunty wojskowe lub jakieś partyzantki górskie, które się tymi huntami stawały, tak? Natomiast tu trzeba pamiętać, że hunta wojskowa to są raczej faszyzmy, a nie komunizmy. Chociaż...
5: Ale one nie bardziej lubiły wolny rynek.
4: No zgadza się, no, ale powiem ci tak. Może zostawmy te takie bardzo duże skale typu kraju, bo wspominaliście też o drobnych
5: komunach. Ja mam teorię. Mhm. Dlaczego tak jest? Bo te takie hunty jak Pinochet, to one się nie za bardzo znały na niczym. On to był taki wojskowy, taki prosty człowiek.
4: Taki Jaruzelski.
5: No, on tam wiedział, jak zrzucić człowieka z śmigłowca, zrobić obóz, ale to zarządzać krajem nie za bardzo. No to dobra, jak nie muszę zarządzać, nic robić, jakiś praw wprowadzać, to wolny rynek. Dobra, to ja się nie interesuję gospodarką, niech tam sobie robią co chcą, niech sobie ludzie wychodzą, a ja się będę zajmował tylko ściganiem moich polityków politycznych. Tak to było.
0: A co by było, gdyby na przykład do władzy nie doszedł Stalin, tylko Trocki? Co by było wtedy?
4: Znaczy, myślę, że wojska polskie by doszły do Moskwy w 2020 roku i być może tak by się skończyło.
5: No to chyba nie ten
4: trudno
5: etap.
4: Trudno powiedzieć, jak zachowałyby się państwa zachodnie, bo tam wtedy jednak trzeba pamiętać, że północ Europy to są nadal monarchie i tam również w Rosji był jakiś kuzyn, czy już teraz nie pamiętam, z monarchii angielskiej, który zresztą musiał zwiewać i chyba mu nawet nie za bardzo pomogli, z tego co pamiętam, w czasie rewolucji listopadowej, zaznaczam, bo wtedy tam obowiązywał kalendarz juliański, jeżeli dobrze pamiętam, w Moskwie, czy w Rosji generalnie. Natomiast ja wam coś powiem. Jeśli chodzi, tutaj trochę teraz pojadę, że tak powiem, socjalną stroną etama, ja jestem na przykład bardzo za komunami, łamane na PGR-ami, które właśnie się mieszczą w ramach na przykład jednej wsi, jakiegoś takiego jednego rejonu. To jest bardzo dobre rozwiązanie.
5: Było w Izraelu, nie? No nie, to dzisiaj w Izraelu.
4: No tak, no ale nawet Holandia, ostatnio czytałem chyba o Szwecji czy o Danii, już nie pamiętam, że to się świetnie sprawdza, bo wtedy tak, jeden rolnik zainwestuje w traktor, tak, inny tam w jakiś, nie znam się na rolnictwie, ale inny pewnie w jakąś tam snopowiązałkę, trzeci w coś tam. I jeżeli jest to mała grupa, która może się w tej remizie przysłowiowej zebrać i uczciwie między sobą po prostu wybrać jakiegoś takiego jednego, który będzie stał na czele i będzie dbał o to, żeby było sprawiedliwie, to się może sprawdzić i to się sprawdza. Słyszałem, że takie małe PGR-y współczesne.
5: Kibuce istnieją do dzisiaj, to są bardzo prężne firmy.
0: A misze też sobie tak żyją. No jest taka teoria, że komunizm całkiem sprawnie działa, jeśli mamy do czynienia faktycznie z jakąś niedużą komuną, to
5: ale czekaj,
0: działa
5: krawiec,
0: dosyć
5: te wszystkie,
0: sprawnie.
5: Wiesz, filmy tam Prosta Ekonomia i tak dalej, te, które tam na YouTubie się pojawiają, kojarz Prostą Ekonomię, taki kanał na YouTubie. Czy nie? No i tam wszystko, wiesz, tłumaczą w ramach takiego pierwotnej wspólnoty, gdzieś tam jedną rybę łowi, drugą rybę łowi, coś tam i akumuluje się kapitał i tak dalej. No to wszystko działa w mikroekonomii, nie? Tylko że...
4: Nie musi być nawet waluty w takich skalach, gdybyśmy my sobie założyli siedlisko na kilku hektarach, czy powiedzmy na kilkunastu hektarach, żeby to nie było jakieś tam małe rolnictwo totalnie, to też byśmy się mogli oczywiście... Byłyby konflikty, ale to musi być grupa taka ludzi zdeterminowanych, którzy taką komunę tworzą. I właśnie od takich małych komun, to jest to, co ty, Błażej, mówiłeś, zaczęło się oddolnie, szczególnie Francja, no bo to te rewolucyjne tradycje w latach 60. Właśnie ta komuna oddolna, tak.
5: Ale to, jak już jesteśmy na temacie komunizmu, zobaczcie, co się dzieje na świecie teraz, w tym wielkim kryzysie. No. Jest zamordyzm, jest nacjonalizacja, jest właściwie ci mali przedsiębiorcy przez to państwo wyciągają ręce, dajcie mi pieniądze i tak dalej. To jakaś, kurde, odżywa ta komuna. I już się nie mówi o tym, że aj, wolny rynek, dajcie umrzeć tym wszystkim tam, bla, bla, bla. No nie. Państwo, pomóż państwo. Kapitan,
4: tak,
5: pomóż.
4: I robią dokładnie to, co państwo chce. Bo oni od dupy strony się za to zabrali, ci drobni przedsiębiorcy. A otworzyć się. Co z tego, że jest zakaz? Otworzyć się. Zadzwonić, przecież każdy fryzjer ma klientów telefony. Zadzwonić po klientach. Przyjdę do ciebie do domu, ostrzegę cię. Biznes może dalej działać. Nie wolno mu otwierać salonu fryzjerskiego. Nie przyjdzie góra do Mahometa. Mahomet przyjdzie do góry. I nie płacić podatków z tego.
5: Ale patrz, jak natura, czyli matka ziemia, troszeczkę zrewizowała nasze te społeczne układy kapitalizmu. Przyszło coś, na co nie byliśmy przygotowani. Matka ziemia wywołała jakąś pandemię i kuźwa, nie wiemy, co robić właściwie, nikt nie wie, co robić.
0: No i kapitalizm się bardzo okazuje kruchy w takich sytuacjach kryzysowych, no bo tutaj jedna mała awaria pociąga za sobą zepsucie całego systemu.
4: No ja myślę, panowie, połączonych, że dekadę...
0: Komuna w małej skali może dlatego fajnie sobie działa, bo tam nie ma zbyt wiele miejsca na ideologię, nie można mordować też i usuwać niewygodnych, no bo co, to jak zaczniemy zabijać, to zaraz nikt nie zostanie, nie, z tej naszej grupki.
5: Dobra, Krawiec, ale wiesz, z mordowaniem. O, jak tak popatrzysz sobie, co się w ogóle w tych wszystkich krajach dzieje, no, to mordowanie to jest cały czas na porządku dziennym, tylko to się bardziej ukrywa, mniej ukrywa i tak dalej, nie? No, masz takiego lepera, który się niby powiesił, ale to jest, wiesz, milion innych polityków.
0: O Jezu, ile u nas było tych zagadkowych śmierci, no, to seryjny samobójca stał się memem właśnie Nie bez powodu, tak? Właśnie z powodu tego, że tutaj w tym naszym pięknym ustroju ciągle ludzie niewygodni znikają i przeszliśmy...
5: Może nie ma obozów,
0: do porządku,
5: ale...
0: No.
5: Ale może nie ma obozów, ale władza cały czas się pozbywa niewygodnych.
0: No. Jest horror.
4: No wiesz, ja jestem więcej niż przekonany, że władza, choćby jeden taki z tej władzy, słucha nawet tego, co my teraz mówimy. Także może go poprosimy o to, żeby dał wniosek racjonalizatorski i właśnie małe komuny. Bo małe komuny, takie jak mówiłem, rolnicze na przykład, to jest kwintesencja kapitalizmu. Tam wewnątrz, dzięki tej wymianie między sobą, może nawet nie być pieniądza. Może to być zapisywane w zeszycie, kto co dał, tak? I według tego był oceniany z tymi spółziomkami, z którymi to założył. Ale jest jedna ważna rzecz. Żeby taka komuna miała rację bytu i była rzeczywiście komuną taką, czy PGR-em, czy nie wiem, wspólnotą jakąś, musi być jeszcze jedna rzecz. Nie może być tego trzeciego gracza, tego, który jest z zewnątrz i który to musi opodatkować i tak dalej, i tak dalej.
5: Po prostu... No panowie, to trochę się dzieje, nie? Po zerwaniu wszystkich łańcuchów dostaw, które były teraz, no jakoś tak te wszystkie państwa starają się to przenieść wszystko do siebie z powrotem, produkować u siebie, to ta globalizacja umiera od ostatnich miesięcy. I faktycznie widzimy, że możemy bez tego żyć.
4: No oczywiście, bez problemu. Ja na przykład jako minimalista nie odczuwam tego w ogóle praktycznie. No. Nawet schudłem 9 kilo dzięki temu. Także akurat w moim przypadku na plus. Natomiast powiem wam, to jest tylko dlatego, że żyjemy w epoce nadmiaru. No, co się wielkiego stanie, jak człowiek nie kupi sobie co roku nowego modelu iPhone'a, który tam gdzie jakoś na listopad.
5: Dobra, ja mam gorszy problem, bo nie ma srej taśmy. Nigdzie.
4: No ale słuchaj, ty byś zaraz...
5: Śmieliście się z komuny, że nie ma papieru toaletowego, że komuna nie jest w stanie wyprodukować papieru toaletowego. Ale szczerze powiedziawszy, ja mam jakiś tam mały zapas, ale od miesiąca nie widziałem papieru toaletowego w sklepie w Niemczech.
4: No to widzisz, kryzys, no to możemy na antenie zawrzeć transakcję, że ja ci wyślę paletę papieru toaletowego, ty ją dobrze opchniesz i zyskiem się podzielimy, nie? Taką spekulację zrobimy. Bo tutaj jest, w Polsce jest, no ja... od cholery.
5: Moja małżonka na samym początku tej pandemii powiedziała mi, że weźmy maski, tam jeszcze gdzieś tam były, już nie pamiętam, gdzie były produkcje. whatever kupimy, a potem sprzedamy kurwa z zyskiem i będzie dobrze.
0: Przypominam, że Błażej mieszka w Niemczech teraz, tak? Aktualnie.
5: Tak.
0: Więc, bo tutaj ktoś pisze, co pierdolisz, strajtaśmy, jest masa. W Polsce tak.
5: Nie, w Niemczech nie ma.
0: A u nas jest akurat... akurat jest.
5: W Niemczech
4: ale
5: nie
4: ja ci to wytłumaczę logicznie. Poczekaj, Błażej, wytłumaczę wam to logicznie. Niemcy zarabiają w sile nabywczej tacy przeciętni, ja nie mówię o jakichś prezesach, 4 razy więcej od Polaków, więc
5: ale nie,
4: 4 razy
5: nie.
4: Więcej strajtaśmy mogą kupić.
5: Etam. Strajtaśma jest reglamentowana w Niemczech. Nie możesz wziąć więcej jak na jedną rodzinę 2 paczek.
0: No i dobrze, śmierć spekulantom. Śmierć spekulantom. A co myślicie właśnie o spekulantach? No bo komunizm jest znany z tego, że właśnie walczy ze spekulantami. No wiadomo, że czasami sobie usprawiedliwia swoje własne jakieś tam błędy i niedostatki tym, że spekulanci wykupili, ale faktycznie trochę tak jest, że taki spekulant no to postępuje trochę nieelegancko. Jak jest niedobór jakiegoś towaru, on wszystko powykupuje i potem sprzedaje drogo. No to mi się to jako prostemu bardzo człowiekowi wydaje, to, że to jest nieładnie, tak trochę.
4: No dlatego właśnie chcę zrobić ten eksperyment. Wyślę paletę Błażejowi, paletę papieru toaletowego lub ręczników papierowych, bo one też się do tego nadają, i stanie na rogu i będzie sprzedawał nie po 2, a po 3 i zobaczymy, czy go aresztują.
0: Ja mówię nie spekulantom, bumelantom. Komu jeszcze jako dobry komunista powinienem powiedzieć nie? I parówkowym skrytożercom. Nie.
4: Konikom, bo to, co jest w tej chwili opowiada Błażej ze strajtaśmą, to się działo pod kinem Kosmos w Szczecinie, takim kinem typu kino, że to był specjalnie budynek kina zbudowany, jedyny taki za komuny, o ile pamiętam, że jedyny, bo może jeszcze jakiś był. I tam byli tacy spekulanci, którzy szli na seans, ponieważ wtedy kina były pełne, o której godzinie byś nie poszedł. Wszystkie bilety się sprzedawały, dla części nie starczało. One były w takich zawiniątkach, właśnie jak strajtaśma, tak zwinięte w postaci takiego papierka zawiniętego. I brał cały taki sztycht tych biletów i stał przed kinem i sprzedawał za 50% drożej.
0: To pałą lać takiego. A ja przypominam, że za komuny można było sobie jarać zioło. I, no bo tak, kraj komunistyczny...
5: Spekulacje, przepraszam, bo nie było chwilę. Jeśli chodzi o spekulantów, to jest jeszcze drugi taki produkt bardzo deficytowy tutaj w Niemczech. Nie ma drożdży. Nigdzie. W żadnym markecie nie znajdziesz.
0: To w Polsce też chyba brak mamy drożdży, bo ludzie zaczęli piec sobie chlebek, tak? Do dzisiaj tu rozmowy o chlebku
5: sobie
0: właśnie.
5: Na eBay, na którym można kupić praktycznie wszystko tutaj w Niemczech. Są drożdże, można kupić. Taką paczkę, którą się kupowało w markecie i właściwie cena nadal jest w markecie taka sama, bo tylko nie ma tych drożdży, ale tabliczka jest. Jakieś 59 centów za 6 paczek i na eBay sprzedają za, jak za 59 centów kupowałeś 6-opak tych suchych drożdży, to na eBayu jedna paczka, tam 7 gramów z tych 6-opaka kosztuje jakieś 9 euro.
0: We wspomnianej wcześniej kontestacji słuchałem audycji, w której starano się usprawiedliwiać spekulanta, że to się wszystko wyreguluje i to bardzo dobrze i czemu miałby nie tak nie robić spekulant. No, mi się wydaje, że to żerowanie na czyimś nieszczęściu, no takie przysłowiowe sprzedawanie za jakąś kosmiczną sumę szklanki wody komuś na pustyni. Nie wiem, takie rzeczy, gdzie nam się włącza taki odruch jakiś.
5: No właśnie, Krawcze, to nie dokończyłem, bo moja żona właśnie z tymi maseczkami, bo tak jak każda Chinka ma ten taki biznesowy, jak to się mówi, zmysł biznesowy. Mówiła, no to dobra, sprowadzimy to i będziemy sprzedawać. Nie, to jeszcze wtedy było, jak epidemia była w Chinach, a nie tutaj. No, weźmiemy, będziemy w Polsce, kupimy i wyślemy do Chin i sprzedamy tam za taką kasę i zarobimy. Ja mówię, kuźwa, weź w ogóle mnie nie, ja miałem wielką kłótnię o to, mówię, weź mnie nie obrażaj, nie będziemy zarabiać na chorobie ludzi. Tam ludzie umierają w tym Włochanie, weź. No, miałem kłótnię o to. Ale to jakoś tak mam w tym swoim komunistycznym muszczku to, że jak mamy taką tragedię, jaka się dzieje dzisiaj, że ludzie umierają i tak dalej, no to nie możemy na tym zarabiać. No to, to jest chujowe, po prostu.
0: Idziesz sobie na pustyni, już taki wysuszony, a tu taki ma tak, a tu nagle taka budka i taki Żyd ze szklanką wody i panie krawiec, ja panu tą szklankę wody sprzedam za 5000 złotych, no ja mu w ryja dałem na przykład i zabrałem mu tą szklankę i wypiłem.
5: Nie, ale
0: no to ja rozumiem, że tak przykładowo Żyd, no dobra, no to...
5: Ale czemu Żyd?
0: A czemu nie?
4: A ja bym ci
0: powiedział, czemu nie żyć?
4: Krawiec, czemu ty taki jesteś? Weź drugą szklankę, przelej na pół i sprzedaż za 2 sztuki.
0: Ale no i dałem mu w ryja i zabrałem tą szklankę i wypiłem. No rozumiem, że postąpiłem nieelegancko i bandycko trochę, ale tamten też. No to tak odpłaciłem pięknym za nadobne. Wydaje mi się, że nie można stawiać sytuacji tak, że ja się zachowałem jak bandyta, a tamten wszystko pięknie, ładnie. No, Żyd z saturatorem na pustyni.
5: Jest tutaj na wiosce. Na wiosce, a i też chyba w mieście Bachel widziałem parę domach. Tutaj ludzie takie rysują tęcze. No wiem, że tęcza w Polsce się źle kojarzy. Ale
4: dzisiaj była w Szczecinie.
5: No, ale rysują dzieci tęcze i jest przyklejone do domu. Jest napisane, już niedługo wszystko będzie tak jak kiedyś. Wszystko będzie dobrze. Ale zwykłot.
4: Ale widzisz, Niemcy nie przeżyli. Ja, ty mówisz o tym papierze toaletowym. Ja przeżyłem czasy, kiedy obejrzycie
5: ja
4: sobie nie lubię poniedziałku. Gdzie się
5: ja
4: nosiło.
5: Jestem też trochę wiekowy.
4: No to widzisz, że to właśnie takie się nosiło na sznurku, było po 6 rolek i to się nosiło i wtedy jak nie było, to się gazetą brało codzienną, poranną czy wieczorną.
5: Też, też miałem takie etapy.
0: No, w Rosji, jakbyś sobie tak wytarł dupę gazetą, na której byłoby zdjęcie dziadzia Stalina.
5: Wycierali sobie dupę prawdą i nie było problemu.
0: No ja słyszałem o takich przypadkach, że właśnie zsyłano do obozu pracy za to, że ktoś sobie tam zawinął pierogi w gazetę ze Stalinem czy coś, nie?
5: Dobra, ale to było ze stalinizmu.
4: A słuchaj, czy są chusteczki do nosa? Takie, wiesz, wiesz,
5: a to akurat jeszcze, ale widzisz, jacy ludzie są głupi. Na to jeszcze nie wpadli z tymi chusteczkami. Chusteczki są, a z drugiej strony nie ma drożdży, ale nie ma mąki. O, nie ma mąki w ogóle, w Niemczech nie kupisz.
4: No to słuchaj, widzisz.
5: Ale znalazłem mąkę z drożdżami, taką gotową, 500 gramów do wypieku chleba. Pokazał, że to sobie stało, tam nikogo nie brał, ale zwykłej mąki nie ma, drożdży nie ma.
4: Słuchaj, dawaj tą żonę do mikrofonu, ja jej zaraz biznes podpowiem, bo ona widzę, że tam ma głowę na karku. Kupcie tych chusteczek do nosa, przepakujcie na własne takie szare opakowanie, jakiś papier szary i taki stempel, opakowanie zastępcze, chusteczki do tyłka. I
5: nie, ale czekaj, na coś może... padli padli Niemcy, bo nie ma papieru toaletowego i nie ma ręczników kuchennych. No. Też znikły.
0: Może tymi kartami do głosowania, co wyślą nam teraz, dupę se podcierajmy.
4: Oni będą wysyłać te karty? Poważnie?
0: No mają być te wybory kopertowe jednak. No,
4: ja się nie już, życzę, żeby mi wysyłać.
0: Już wyciekły te karty. Polska to jest zabawny kraj, bo tu zawsze wszystko wycieka. Co by się nie wydarzyło, to zawsze jakiś przeciek, zawsze coś wycieka, zawsze jakieś przecieki, ktoś puścił parę, zawsze tak tu jest. I teraz też te karty ktoś zdobył. W ogóle to za bardzo nie ma kontroli, bo firma, która to pakuje, to tam nie ma żadnej kontroli, to mogą sobie brać te karty gdzieś tam na pamiątkę.
4: Ciekawe, jakie dane tam.
5: Wiesz, ja ci powiem tak, jak był rok 2013, jak wyjeżdżałem z Polski 7 lat temu, to kurwa, to co widzę, co tam się dzieje, to naprawdę w 2013 to by była dla mnie taka abstrakcja, żebym nigdy w życiu nikomu nie uwierzył, że coś takiego się stanie w Polsce.
4: Ja bym tego jeszcze nie powiedział. Wczoraj oglądałem całkiem poważną dyskusję na jednym z portali głównych, bo podobno, to tak, to jest chyba balonik próbny, bo podobno Szumowski, czy tam któryś z tych ministrów decyzyjnych
6: powiedział, że to za chwilę będą przyłbice będą obowiązkowe, nie tylko maseczki. Już od razu pod spodem było pełno komentarzy z linkami do YouTube'a, jak zrobić przyłbicę ze segregatora takiego przeżoczystego, bo
5: ale,
6: można.
5: Ale wam powiem jedną sprawę.
0: Z blachy zrobić przyłbicę jak u rycerza i tarczę mieć żelazną, ale antykryzysową.
5: Panowie, ja taki rzucę troszeczkę łyżkę dziegciu do beczki miodu. Podejrzewam, że jakby Platforma i Tusk była u władzy dzisiaj, to nie byłoby inaczej.
0: Pewnie, żeby nie było inaczej.
6: Wiecie co?
0: Byłyby tylko inne metody okłamywania nas i tuszowania różnych spraw.
5: Ale podejrzewam, że regulacje były te same.
0: Robiliby nas w chuja, ale tak bardziej elegancko i bardziej,
6: ja myślę, to byłoby bardziej pod,
0: i ładniej by się wysławiali i nie byliby aż tacy głupi.
5: Ale pamiętacie, dlaczego PiS przejął władzę w Polsce?
0: No bo ludzie mieli PiS? Dość PO, tak? Ale nie, ja myślę, że na Smoleńsku kaczor
5: jak
0: dużo
5: ludzie
0: ugrał.
5: W ogóle, to nie było, że mieli dość PO. Po prostu ludzie chcieli, żeby coś się zmieniło, bo pamiętacie, to tam woda ciepła w kranie, nie?
0: No, że nic się nie dzieje. My lubimy wyrazistych takich rządzących.
5: Wyrazistych, po prostu było chujowo w kraju. No teraz się nic nie zmieniło, ale po prostu było tak chujowo, że ludzie byli w stanie zagłosować nawet na Kaczora.
0: Kaczor na Smoleńsku dużo ugrał.
5: Ale to tak samo z komunizmem, o którym rozmawialiśmy. Po prostu kiedyś w krajach, gdzie ten komunizm wygrał, było tak chujowo, przyszli się nawet na komunistów zagłosowali, albo za nim poszli, no.
0: No. A Polska to takie nie wiadomo co do końca, bo z jednej strony kapitalizm, wolny rynek, z drugiej gospodarka centralnie sterowana, z jednej strony demokracja, z drugiej partia rządząca robi. I jeden charyzmatyczny wódz i tak dalej. Dobra, odbierzmy Grześ. Ale pierwszy był potrzeba chyba, ale nie wiem, kto był pierwszy. No dobra, to może pierw niech się wypowie Grzesiek. Witamy na antenie Grześka.
7: Siema, cześć. Gdyby rządziło PO, to kraj by był troszkę stabilniejszy, mielibyśmy lepsze kredyty zagraniczne i robilibyśmy na gospodarkę niemiecką bardziej. W sumie też teraz robimy, tylko że zraziliśmy sobie do siebie pół świata i mają nas za dzikusów, którzy wewnętrznie prężą muskuły, pokazują jak to stali z kolan i wymachują szabelką, a są cięcy na każdym polu i
5: ale milicja by była ta sama.
7: Nie liczymy się na świecie. Słucham?
5: Milicja by była ta sama, nie?
7: Tak, pewnie tak. A chciałem powiedzieć, wcześniej mówiliście o Niemcach, o RFN-ie i NRD, tak? I sam nie wiedziałem, czemu właśnie, bo to jest ciekawy eksperyment, czemu właśnie po prawej stronie się udało, po lewej stronie się nie udało, no bo kraj ten sam, mniej więcej, ludzie ci sami, mentalność ta sama i czemu, tak myślałem?
5: Nie.
7: Myślałem i ten, aż wykład pana Zbigniewa Dylewskiego, takiego ekonomisty, dużo o historii zresztą mówi, fajnie opowiada i pokazywał wykres w latach po wojnie, jak to się działo. Przecież wojna się skończyła w Europie. Stany Zjednoczone wróciły jako mocarstwo zwycięskie i już nie była Anglia mocarstwem takim morskim, tylko już Stany Zjednoczone przejęły pałkę. To już po pierwszej wojnie, ale po drugiej to już w ogóle porządkowały sobie Japonię i wszystko sobie ułożyły. Nowy porządek świata. I przecież oni przyjechali. Wcześniej brali pożyczki od celebrytów, od ludzi, celebryci nakłaniali na wojnę się złóżmy i potem się bardzo szybko rozbroili. Był taki pęd, żeby się rozbrajać. Oni się naprawdę rozbroili mocno, bo mieli gospodarkę przerzuconą w dużej mierze na wojskową, a potem szybko, żeby standard życia im nie spadł, no to znowu Amerykanie. Amerykanie. Ten system zbrojeniowy sobie rozłożyli na łopatki. A tu wojna w Korei. Stalin okazał się nie taki fajny chłopak, jak sobie myśleli i co tu zrobić. I to jest mit, że Niemcy były rozwalone po wojnie, bo w 85% to zagłębie przemysłowe było nietknięte, tylko troszkę tory poprawili.
5: No właśnie,
7: za duże miliardy oni produkowali tą samą broń, co Niemcom, tylko że z logo amerykańskim przez lata produkowali przez prawie dekadę na potęgę i zrobili się na tym setki miliardów wtedy. I no właśnie dlatego prawa strona była bogata.
5: Się wtrącić, bo mówi, że to te same Niemcy z jednej i z drugiej strony.
7: No tak, no nie te same.
5: Ale no z tej lewej strony to były te Niemcy z zagłębiem. Rury, z Krupem, z tymi zakładami wszystkimi, produkującymi czołgi, karabiny, wszystko, całym know-how i tak dalej. No po prawej stronie były to takie rolnicze, zaniedbane.
7: Tak, tylko, że jakby ta broń, żeby ta broń nie była, jakby nie mieli zamówienia, no to na co komu takie przemysłowe Niemcy by były potrzebne? Musieliby w ogóle przestawić całą swoją produkcję, pewnie by to zrobili, tylko zeszłoby im dużo dłużej, dwie dekady.
5: No, ale to cały przemysł został po stronie zachodniej.
7: Tak, ale przemysł wojskowy, militarny, ciężki, bomby, też. Karabiny i to wszystko oni nie musieli przedstawiać, też. Tylko jeden do jeden robili wszystko na Koreę Północną, na wojnę koreańską. No, to tyle, to chciałem tak powiedzieć.
0: No, dzięki za ciekawy głos.
7: No, będzie się bo jest u nas...
4: NRD nie było tak źle, ja parę razy...
7: Na razie, panowie, NRD,
4: kiedy no, u nas był kryzys, to tam normalnie było, można wszystko kupić tak jak teraz w sklepie w Polsce.
5: Ale czymś... tam z czego oni zaczynali, nie? To było takie zadupie Niemiec kompletne, nie? Tam było tylko rolnictwo. W 1945 na terenie NRD nie było żadnych zakładów przemysłowych.
0: Dołączył potrzeba, oddajmy może jemu głos, bo teraz się rozgadacie i będzie pół godziny czekał.
8: Dzięki wielkie. Już chciałem się tutaj szarpać i dobrać do mikrofonu, ale to znaczy tak, bo mam jeden pomysł odnośnie samego tematu komunizmu i tak dalej, ale o tym za chwilę. No NRD i RFN bardziej znam z kwestii turystyki, jednak ta przepaść jak najbardziej jest, co pokazuje nam trochę, że granice to jest trochę taki konstrukt społeczny, konstrukt mentalny. Jeżeli sobie spojrzymy na Polskę przed rozbiorami, to ta Polska też zupełnie inaczej wyglądała. Tak, mieliśmy jakieś ziemie wschodnie, które teraz są w rękach Ukrainy, Białorusi i tak dalej i zostało to zwyczajnie zasymilowane i tę przepaść technologiczną widać bardzo intensywnie. Pamiętam, widziałem jakiś czas temu jakąś taką infografikę pokazującą znane marki, które znane jakieś właśnie korporacje, firmy, które są z podziałem na właśnie RFN i NRD. I się okazuje, że w RFN no jednak ten wolny rynek w jakiś sposób zadziałał. Była możliwość zbudowania jakiejś tam gospodarki, jakiejś
5: trzeba, właśnie... Muszę ci przerwać, ale te marki były przedwojenne.
0: A Błażej, ja tak tylko powiem, że nie musisz.
5: Przepraszam, ale te marki były przedwojenne.
8: No można by było na to trochę szerzej spojrzeć, ale mimo wszystko, jeżeli pod tym kocykiem wschodniej kurtyny, żelaznej kurtyny jednak ta gospodarka, no czy się rozwinęła? No nie rozwinęła się, tak? No wiele firm podejrzewam zwyczajnie upadło, nie rozwinęło się, nie miało takiej okazji, ale właśnie wracając jeszcze do głównego tematu audycji, czyli tego komunizmu, kiedy was słuchałem, wcześniej miałem takie wrażenie, że właśnie, że no tutaj Ameryczka zła, a tutaj komunizm dobry i tak dalej. Jak najbardziej mam serce po lewej stronie i jak najbardziej krew mam czerwoną, z tym, że też patrzę odrobinkę tak bardziej futurystycznie na ten temat i tak się zastanawiam, bo jeżeli sobie spojrzymy, tak już popuśćmy wodze fantazji, sobie spójrzmy na science fiction pokroju Star Treka, gdzie jak najbardziej mamy do czynienia z komunizmem, gdzie wszystkie nasze fundamentalne potrzeby są zaspokojone, gdzie jest to wszystko mniej więcej równo rozwinięte, że masz dostęp do edukacji, możesz się zapisać do Gwiezdnej Floty, do Akademii, możesz tam zostać, nie wiem, jakimś górnikiem, rolnikiem, czy no, to jest twój wybór, masz to otwarte. No i tutaj pytanie właśnie, czy może właśnie ta utopia komunistyczna, okej, ma jak najbardziej sens, tylko myśmy jako cywilizacja jeszcze do niej zwyczajnie nie dorośli, nie jesteśmy na to gotowi, żeby dać każdemu po równo i po ryju, żeby się rozwijał i dlatego to tak wygląda, jak wygląda, no bo świat się zmienia, kontekst się zmienia, czasy się zmieniają i to, co nie dało rady za czasów Stalina, być może za 200 lat będzie jak najbardziej świetną metodą, ale może może nie jesteśmy jeszcze na to gotowi.
0: No za Stalina to bo niekoniecznie, bo, ja no, bo to jest po prostu terror. Ale coś w tym może jest, że po prostu to jest taki system, który wymaga bardzo dużej empatii, pracowitości, takich różnych cech, których jeszcze mamy może deficyt, nie? Ale może dorośniemy do tego, że ludzie będą bardziej się przejmować innymi, bardziej będą tacy ideologiczni, trochę, a mniej tylko za zyskiem, za pieniądzem, bo ideologia niekoniecznie to musi być coś zawsze złego, można jakąś dobrą ideologię kultywować, nie?
9: Mogę.
0: No możesz, Błażej, ale to spokojnie, co ty taki raptus jesteś, nie było cię dawno w radiu i masz straszne parcie na gąbeczkę.
9: Coś nie, bo ale to parcie na gąbeczkę. Bo z tymi Niemcami wschodnimi, zachodnimi

0: i tak dalej. Ale tam nie było ani Audi, ani BMW, ani Mercedesa, tam nie było BASF-a, tam nie było Krupa. Te wszystkie wielkie korporacje, które do dzisiaj istnieją, one istniały tylko i wyłącznie w zachodnich Niemczech. I tam zostały. Cały przemysł, te fabryki Wartburga, Trabanta, z których się wyśmiewacie, to fabryka benzyny syntetycznej w
1: Trabant.
0: Lonie,
1: Z
0: tak, które...
1: kartonu samochód.
0: No ale okej, był. To było wszystko zbudowane od podstaw. To były fabryki zbudowane od podstaw przemysłu samochodowego. Się śmiejesz z Trabanta, ale jaki samochód produkujemy w Polsce dzisiaj?
1: W
0: W
1: państwie
0: naszym
1: z
0: mieście,
1: kartonu
0: gdzie?
1: nie możemy nawet samochodu z kartonu wyprodukować.
0: No
1: Ale
0: dobra,
1: po
0: a
1: co nam
0: produkować ten
1: Niemcy.
0: śpieszny samochód? Po co? Po co, jeżeli możemy sobie zatrudnić parobka z Bawarii, żeby mi zrobił BMW dla szlachcica z Polski?
2: Ale
0: Nie,
2: wtedy nie
0: właśnie
2: mogli,
0: chciałbym parobka
2: wtedy
0: z Niemiec,
2: Niemcy
0: żeby...
2: nie mogli. No i zrobili, były Wartburgi, były Trabanty, były samoloty, które produkowali, wysyłali tam ludzi w kosmos, whatever. Były fabryka w Lena, która produkowała benzynę syntetyczną i tak dalej. Ale to wszystko było wytworzone w czasach komuny, bo akurat DDR to był kawał Niemiec, w którym nie istniało nic przed wojną. Tam były tylko pola, nic więcej.
1: Ja mam
2: To nie
1: w
0: było przemysłu.
1: komputerze pamięć
2: Było tam.
1: DDR.
2: No gdzie? No była jena tylko. A
1: Orbo, firma Pico, modele Isbanen, Tilt, później to się nazywało. Trochę było tych takich firmek
2: no i
1: zabawki
2: co, potem
1: robotnicze.
2: istniało cały czas.
1: A
2: Ale
1: tutaj właśnie.
2: do drugiej rzeczy, jeśli chodziło o to, że marnujemy zasoby i tak dalej, że musimy to rosnąć do komunizmu. Jest taka skala Kardaszewa, czyli rozwoju cywilizacji pozaziemskiej.
1: Już za 10 minut będziecie mogli o tym sobie posłuchać w innej audycji o skali Kardaszewa. Na
2: A
1: pewno
2: to
1: będzie znowu.
2: dzisiaj?
1: Już
2: Dobra,
1: dzisiaj.
2: jest typ 1, 2 i 3 i pierwszy typ to mówi o wykorzystaniu zasobów w całej planecie, do którego jeszcze nie doszliśmy. A dlaczego nie możemy wykorzystać zasobów naszej całej planety? Bo te zasoby marnujemy na jakieś głupie drugie, trzecie wojny światowe, na jakieś głupie kryzysy i tak dalej, nacjonalizmy, bo po co?
1: Różne izmy. Wszystkie
2: No
1: izmy
2: właśnie,
1: są do
2: ale
1: dupy
2: wiesz
1: w ogóle.
2: co, Błażej,
0: Dobra, wiesz co,
2: zasoby.
0: tylko się wetnę, bo tutaj poruszyłem wątek, z którym chciałem pociągnąć Błażeja trochę za język. Właśnie ten wątek, czyli czy może po prostu świat nie jest jeszcze gotowy na komunizm, czy może powinniśmy poczekać na jeszcze jakieś 200 lat, żeby sobie ogarnąć pewne podstawowe rzeczy, żeby było nas zwyczajnie stać na to, na taki ideologiczny, uczciwy komunizm. I tutaj
2: Co,
0: kompletnie...
2: nie wiem, czy to się nie dzieje właśnie.
1: Wiecie co? Ja i tak twierdzę, że komunizm to nie, jeszcze może, bo my nie znamy innych ustrojów, tak? Ja myślę, że i tak przyszłością ludzkości jest etamizm. Ja to zawrę w swojej książce Mein Etam, ale na razie nic więcej nie będę mówił, żeby was nie zniechęcić ani nie przestraszyć.
2: Ale nie będziesz zabijać Żydów.
1: Nie, nie, nie. Niemców prędzej.
2: Ludzie są zasobami, absolutnie.
1: Dajmy może Leniuchowi powiedzieć, bo dołączył. Leniuch, jesteś?
3: Czy mnie dobrze słychać? Pana zestaw się przyłączyłem.
1: No bardzo źle właśnie, jak przez krótkofalówkę.
3: Okej, moment, już.
1: Kapitan Żbik się odezwał.
2: Właśnie, kupcie krótkofalówki koniecznie. Ja już mam komplet.
0: Też
2: Będzie
0: mam.
2: się siadła ta
1: No, kurde,
2: łączność.
1: jacy prepelsi tu.
2: Nie,
1: Ja
2: ja
1: mam
2: myślałem,
1: nawet
0: żeby sobie.
2: radio wolny etam.
3: Ja
2: Ja myślałem,
3: nawet
2: żeby kupić
1: nadajnik
2: agregat do
3: PRL.
2: tego, bo tu mówiłem, że mam 6000 litrów oleju opałowego obok mnie. To myślałem, żeby podłączyć to pod agregat jakiś taki, żeby to produkowało. W razie Niemca.
0: W razie Niemca, Jezu. A słuchaj, jeszcze Błażej, tak powiedz mi, jak to się stało, że jednak stolicą współczesnego RFN-u jest jednak Berlin, leżący po tej przecież wschodniej stronie? Czemu nie Hamburg?
2: Przecież to polityczne było. Przecież Bonn jest.
1: Zaraz, a nie
2: Ale.
1: jest tak, że Bonn nie jest czasami
2: Nie, Bonn w ogóle było bardzo poszkodowane, bo Bonn, w ogóle wiecie, jak wygląda Bonn? Ktoś był w Bonn
1: Za
2: kiedyś?
1: komuny
2: No
1: były
2: nie.
1: bony.
2: Ja rozumiem różnicę między stolicą a miastem stołecznym. Stolica to jest największe, najczęściej miasto w Nie,
1: kraju
2: ale ktoś
1: pełniące.
2: był w Bonn kiedyś, w ogóle, bo ja
1: Nie,
2: mieszkam
1: nie, nie.
2: niedaleko Bonn i bywałem w
1: Taki
2: Bonn.
1: Szczecin mniej więcej, nie?
2: Nie, nie, nie. on to jest taka naprawdę zapadła dziś.

0: Jura.
1: No to Szczecin no bo... właśnie.
0: Nie, bo on jest mały, bo on ma jakieś, nie wiem, 100 tysięcy.
2: Środa Śląska.
0: O, coś takiego.
1: Środa Śląska jest bardzo ładna i wszystko to jest...
0: Ogólnie Bonn jest takie, robi wrażenie, jak wjeżdżasz do Bonn, że to jest takie duże miasto, bo ma tam autostrady wokół, zbudowali, idzie te autostrady i tak dalej. Ale jak wejdziesz do Bonn, to Bonn to jest taka dziura, nie? Tam jest wpip tych budynków, które pobudowali, tam jak to była federalna stolica, i tak dalej, ale to jest takie malutkie, malutkie miasteczko. Takie senne, małe miasto nad Renem. I Bonn sobie tak właściwie żyło tylko i wyłącznie z tych, bo tam w Bonn nie ma ani przemysłu, ani nic. Bonn sobie żyło z tych urzędników, którzy byli federali. Jak przeniesiono stolicę do Berlina, to Bonn zaczęło umierać.
1: Głośniej.
0: No i Bonn zaczęło umierać. No i taka była umowa z rządem federalnym, że przeniesiemy stolicę do Berlina, ale damy wam coś za to. I o ile pamiętam, to Bonn teraz jest UNICEF albo UNESCO, nie, UNICEF, chyba stolica UNICEF. Jest, Bonn zrobili główne urzędy jakiejś tam właśnie agencji Narodów Zjednoczonych, jest cała taka dzielnica, gdzie tam sobie żyją ci tam urzędnicy.
2: Ale słuchajcie, to by było zajebiste. Weźmy sobie w Polsce jakieś miasto, nie wiem, tam Poznań albo coś mniejszego. Toruń albo Bydgoszcz. Tutaj ej, możemy zagłosować. Zagłosować uczciwie. Niech sobie
0: ta Bydgoszcz wojna... To nie to samo.
2: Ja wiem, tutaj specjalnie wybieram dwa miasta, które kochają się jak dwa wilki, biały i czarny. Tak, pamiętam, dlatego cię chciałem uruchomić, ale tak, i tam zróbmy właśnie takie centrum urzędników, tam przenieśmy urząd skarbowy, tam przenieśmy parlament, tam przenieśmy wszystkich urzędników tak na wypadek, że jeżeli nas za bardzo wkurwią, żeby można było jebnąć atomówką.
0: Właśnie. Ale na przykład w Bonn się znajduje cały czas siedziba poczty niemieckiej, Bundespost. Ale Bundespost to nie jest tylko poczta niemiecka, to jest też DHL, nie? DHL to jest własność niemieckiego rządu. No, niemieckiej poczty.
1: DHL cały czas... to za chwilkę będzie.
0: No, DHL jest właśnie w Bonn i oni tego nie pozwolą przenosić, bo Bonn musi z czegoś żyć, bo w Bonn nie ma nic.
1: Leniuch?
0: To jest taka dziura.
1: Leniuch?
3: No, w sumie, jeśli to jest taka rzeczywiście dziura, mówię, to może mają ziemię
1: Leniuch, a się Etam wcina, no kurde.
4: No to niech dokończy już, poczekam.
2: Nie no, jego tam prądę po jajach.
1: Nie słuchają mnie w ogóle ludzie.
3: Leniuch to mi się zawsze kojarzy ta Zielona Wyspa, tam przecież kozy uprawiają tylko i nic więcej, nie? A jakoś ta Irlandia sobie daje radę. No właśnie, jak ty zrobisz taką Irlandię, trzecią Irlandię, bo druga jest u nas, nie pamiętajcie. I Japonia też. Mhm. Właśnie w Bonn zrobić dookoła trawę zasiać, niech owce wypasają.
0: Ale taka ciekawostka z Bonn, bo była dzielnica, która się nazywała, nie była, jest cały czas, istnieje Bad Godesberg i to była dzielnica ambasad, gdzie wszystkie ambasady w RFN-ie istniały. To była jedna z najdroższych, najbardziej, wiesz, taki posz dzielnic, które istniały w Bonn. Ja tam byłem... Kiedyś jak byłem na wymianie między moim liceum a jakimś liceum w Niemczech i byliśmy uprowadzeni tam, naprawdę taka, wiesz, piwnica, jakieś, nie, stare drzewa na alejach i takie wille same i ambasady. Dzisiaj Bad Godesberg to jest najgorsza dzielnica w Bonn, jakiej możesz mieszkać. To są tam jakieś gangi rządzą, tam jacyś mieszkają dziwni ludzie i tak dalej, i tak dalej. To się stało, jak się wyniosły wszystkie ambasady. I wtedy nie było tam rynku na nic.
2: Wyprowadziła się mafia i wprowadzili się złodzieje. No bardzo zaskakujące, ale takie powiedzmy szczere pytanie, bo mam w zwyczaju od czasu do czasu sobie w jakiś weekend wystrzelić do jakiegoś miasta w Europie. Powiedz mi, czy Bonn jest czymś atrakcyjnym turystycznie, bo gdzieś tam wiem, tyle, że wiem, że istnieje.
0: Jak pojedziesz do Bonn, to pojedziesz do Kolonii, bo Bonn i Kolonia, one są bardzo blisko siebie. One nawet są połączone metrem. Jak będziesz w Kolonii jest to tam zwiedzać, to pojedziesz do Bonn, w Bonn jest parę fajnych muzeów, parę fajnych knajp, jest dom, w którym się urodził Beethoven, jest starówka, dalej za Bonn jest Dolina Renu, gdzie stoją sobie zamki, jest jak to się nazywa, Siebengebirge, czyli siedem wzgórz, siedem zamków stojących nad Renem, fajne do pochodzenia. ale jest to dziura, nie? No nie okłamujmy, jest to taka... Nie wiem, jakbyś pojechał do Kazimierza.
2: Ale wiesz co, ale tak szczerze mówiąc, lubię takie dziury, bo to wiesz, bo mogę sobie pojechać tam do Krakowa, Warszawy, czy tam do Wilna nawet, do mojego ukochanego kraju, a pojadę sobie do takiego Kowna, czy nie wiem, zabiorę dupę w Troki i pojadę do Troków i widzę właśnie z jednej strony tą wiejskość, ale z drugiej strony właśnie jakiś taki fajny ślad historii tutaj. To, co wspomniałeś o wspólnym metrze, to jest chyba jakieś tak bardzo charakterystyczne dla Niemiec, bo pamiętam kiedy...
0: bo no byłem, starsza autostrada. W Niemczech.
2: Bo pamiętam, kiedy byłem tylko w Berlinie i w Hamburgu i kiedy mieliśmy jakiś tam hotel gdzieś tam na jakimś zadupiu już prawie, że za Hamburgiem, no to właśnie była taka kolej powiedzmy miejska i ona wewnątrz Hamburga wjeżdża pod ziemię i to jest metro, tak? Tylko, że ona poza centrum Hamburga jest właśnie na wierzchu. No i pamiętam właśnie, kiedy tam byłem z taką większą ekipą, tam dwie dziewczyny takie moje dobre znajome były, no i kiedy ten pociąg w zasadzie się skonwertował na to metro, zaczął wjeżdżać pod ziemię, to właśnie jedna stwierdziła, cholera, wiedziałam, że wsiadanie do pociągu, którym kieruje Niemiec, to jest zły pomysł.
1: Damy coś powiedzieć Leniuchowi, czy zlewamy go?
4: Ja się rozpycham, ja tutaj młoteczek biorę. Musicie i tak podziękować Krawcowi, że bardzo ładnie ignorował trzy moje poprzednie telefony, jak dzwoniłem, jak pobiegłem na trening. Bo byłem tak turbo zirytowany tym, co tutaj chłopcy gadają na antenie, że stwierdziłem, że lepiej pobiegać, niż się tutaj wykłócać. Jak się rozłączyłem, Grzesiu się rozłączył, który troszkę polewaczył, trochę poprawaczył, powolnorynkowił, ale coś tam trochę pochwalił. Ten, jak on się, Kurt tam powiedział, znowu wrócił do tego, jakby to było strasznie bez tych wszystkich praw pracownika i całej reszty, jak to by było źle, każdy pracownik byłby wykorzystywany. I tak sobie patrząc, po prostu przechodząc bardzo szybko mojej osiedlowej centry i przypominając sobie oferty pracy obecnie w Irlandii i z tego co wiem to też w Polsce, to jednak jakoś te hipermarkety nie używają pracowników do niewolniczej pracy, a wręcz przeciwnie, podnoszą stawki godzinowe, żeby ludzie się nie zwalniali i nie odchodzili do konkurencji. Więc to jest kolejna bzdura, którą próbowano przedtem przepchać, że każdy pracodawca liczy tylko na wyzysk człowieka i bez komuny i bez wszystkich możliwych socjalnych opiek, to opiekuńczości socjalnej, każdy pracownik byłby wykorzystywany, a po wykorzystaniu i śmierci wyrzucony na śmieci. Nie, bo pracownik jest cenny i jego się szanuje, jego zdrowie się szanuje, daje się ludziom jakieś karnety na fitness gdzieś na siłowniach, żeby byli zdrowi, żeby lepiej pracowali, żeby nie chorowali. Czemu się potrzeba śmiejesz?
2: Dlatego, że tu nie chodzi o to, żeby to było, to w pewnym momencie zostało wprowadzone jako standard, żeby ten człowiek mógł, miał taką po prostu wartość dodaną. Pracodawcy, to znaczy wiesz, no też zależy od pracodawcy, ale to nie chodzi o to, że pracodawcy zależy na tym, żebyś wiesz, żebyś był zdrowy, żeby było wszystko ładnie, pięknie, no bo nie oszukujmy się. W większości miejsc pracy, gdzie masz, nie wiem, właśnie taką kasjerkę w Biedronce, czy masz nawet takiego fryzjera, czy mechanika, no to są ludzie po prostu łatwo zastępowalni. To są rzeczy, których nie widzimy na co dzień, ale możemy ich bardzo łatwo, wiesz, wymienić i zastąpić nowym człowiekiem, który właśnie wyszedł z technikum i który będzie miał dużo niższe oczekiwania
0: finansowe, już się nie mówi, na przykład. Nie mówi się kadry, tylko mówi się zasoby ludzkie.
4: Zasoby ludzkie. Tak, z wszystkim się zgadzam, tyle tylko, że to nie, to wiecie, zawsze możemy sobie próbować naginać tą rzeczywistość tak, że jak już ta osoba po liceum czy technikum będzie nas za dużo kosztowała, to możemy powiedzieć, stary, zwalniamy cię, bierzemy kogoś z Ukrainy, po czym tym Ukraińcom też powiedzieć, ej, zwalniamy was, bo bierzemy kogoś z Wietnamu, aż w końcu dojdzie do momentu, w którym nikt nie będzie chciał pracować, bo ta praca nie będzie dla niego opłacalna. Ludzie godzą się na pracę za jakieś pieniądze, ponieważ twierdzą, że czas, który na tą pracę poświęcają, jest warty tych pieniędzy i dlatego ją biorą, nie dlatego, że ktoś ich chce zabić. Więc
0: panowie, nie wiem, czy widzicie, ale ostatnie dwa miesiące to ten świat się przewartościowuje w ogóle.
4: Bardzo, bardzo to fajnie widać i cieszy mnie to zarąbiście, że ludzie wreszcie siedli na dupie. Życzę wszystkim szczęścia, żeby tylko nikt nie zachorował, ale żeby to trwało w nieskończoność. Wreszcie wszyscy są ode mnie 5 metrów dookoła. Nikt mi nie podaje ręki i mam
2: dokładnie tak, ten skundlony zwyczaj podawania ręki, wymieniania się wszystkimi bakteriami, jak sobie rano poszedłeś siku, potem zjadłeś kanapkę, a potem się ze mną witasz. Mam nadzieję, że ten paskudny zwyczajnie zdechnie.
0: I wiesz, a ja nie, a ja będę... odwrotnie.
2: Wiesz, ja tylko jeszcze dokończę myśl, bo tutaj mam taki wyborny w głowie żart z tyłu głowy, że właśnie ludziom, którzy powiedzmy nie widzą tego, ludziom młodym czy ludziom, którzy jeszcze się nie urodzili, będę wmawiał, że ten zwyczaj podawania ręki to jest taki zwyczaj, że takiego totalnego zaufania, że wiesz co, ja tutaj ufam tobie na tyle, że ja ci wierzę, że ty nie jesteś jakoś zakażony, ja też nie jestem zakażony, bo to no, też historia podawania ręki wzięła się z tego, co pamiętam, jako podawanie ręki przed pojedynkiem, żeby pokazać, że nie masz ukrytej broni w ręce, ale kurde, ten kontakt fizyczny, jak ja naprawdę się cieszę z tego, że to teraz zdycha. Ludzie, teraz, kochani.
1: Taki komunistyczny zwyczaj, a komuniści to w ogóle uwielbiają się całować. Facet z facetem.
3: Ja też odwrotnie, Błażej, też odwrotnie. Ja do ludzi teraz zahaczam ich. Oni tacy są niepewni, oddalają się, ja do nich mówię normalnie, to bez maski, nie? A mówię do nich tego, ale spadła mi zupełnie inny rodzaj dowcipu. Dobrze, że są to takie różne zdobycze socjalne, bo kiedyś tutaj chyba Potrzeba mówił o tych małpach, że dowolna ilość małp i tak dalej. Ja właśnie taką definicję przygotowałem sobie na swoją osobę, że dowolną ilość, skończoną ilość etamów można zastąpić jednym studentem, nie?
0: A panowie, ile tam zakażeń jest w Polsce dziennie?
3: Kto by to obserwował?
0: Ale nie, ile tam, 200, 300?
4: Kto by to badał, jak przed chwilą rozmawiałem z ludźmi, którzy są turbofanatykami PiSu, więc murem staną za tą partią i za tym, co się teraz dzieje i dowiedziałem się, że no nie wiadomo, ile jest zakażeń, bo lekarze, tak, ci źli lekarze nie zlecają tych, jak to się mówi, no, testów.
3: Testów.
0: No tutaj masz te drive-thru, nie?
4: Tak, czyli... u nas w Irlandii też możesz sobie podjechać i zrobić po prostu test za przeproszenie w przerwie na siku.
3: Tylko po co?
2: Wiecie co, komercyjnie tak, jak najbardziej coś takiego istnieje, ale też różne placówki.
0: Tu zrobiono, w mojej gminie zrobiono eksperyment. Bo nie wiem, czy wiecie, ale mieszkam w tej gminie, gdzie to się wszystko zaczęło. Był taki max lekarzem w ogóle. Jak ktoś powie Heinsberg w Niemczech, to jest taki, wiesz, jak Wuhan w Chinach. To są uniwersytet Heiński, który jest obok, zrobił eksperyment i przetestował randomowych ludzi, nie? Przypadkowych ludzi przetestował i wyszło, że jest jakieś około 27% zakażonych.
4: Którzy o tym nawet nie wiedzą i mają się...
0: Nie, ogólnie całość populacji jest 27 zakażonych, 27%, z czego 80% właśnie nie wie o tym.
2: Mhm. Błażej, tak jak mi się raz jeszcze wetniesz, to normalnie przyjdę do ciebie i ci kapitalizm w twoim domu wprowadzę.
0: Przyjdź, bo naprawdę cierpię na niedobór ludzi w moim domu, także zapraszam, jest pokój gościnny, mam rakiję, są czewapci ci, możemy sobie pogrillować, pogadać, zapraszam.
1: Zrobię ci z dupy wiosnę ludów. A wy widzicie w tym momencie na ekranie namiętnie, jak się całują Honecker i Breżniew, jak oni się całowali, ludzie.
3: Ja byłem akurat w Berlinie, jak się przygotowywali 3 dni przed 40-leciem NRD i było właśnie miał być marsz na jak się nazywa ta trasę tam, ta główna, na Erysia Honeckera właśnie 40-lecie.
0: Akurat się jechałem. W Berlinie to jest Karmarkstrasse.
3: Tak.
0: Karmarkstrasse.
1: No, biorę się za moderowanie teraz troszkę mocniej, bo dołączył Jacek z Australii, więc dajmy mu się wypowiedzieć i nie przerywajmy mu w połowie zdania, żeby wtrącić swoje 3 grosze. Halo, halo?
5: Dzień dobry, witam serdecznie kolegów z Europy.
1: No cześć.
5: Kłaniam się wam. Słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, że ile jest zachorowań w Polsce, to nie wiadomo, ponieważ tego, co wyglądałem na statystykach, w Polsce testuje się 5 razy, czyli 5 razy mniej ludzi niż w cywilizowanych krajach. Więc tego chyba nie wiadomo ile.
1: No i
5: ty. A tak poza tym. No. To chciałem powiedzieć, że od małych stolic to wy się odpierdolcie.
3: Canberra, przypominam Canberra, nie Sydney.
5: Tak, ja właśnie dzwonię z tej małej stolicy tej naszej i mała...
6: Jesteś w Canberrze?
5: Tak, jestem w Canberrze.
6: Kurde, mam moją tą koleżankę z klasy, z liceum w Canberrze, która robi tam catering na całą Canberrę.
5: No to jak w Canberra jest tak, że pewnie się znamy. Jak jest tak duża, to pewnie
6: Przybylińską znasz?
5: Nie.
6: To nie znaczy się.
5: Z 500 000 ludzi w Canberrze. Polaków jest może naprawdę z 500 osób. Max.
1: Znasz Mietka? Znasz Mietka. No, tak więc się multikulturowe radio. Niemcy, Chiny, Australia, Szczecin.
5: Irlandia. Irlandia. Cześć Leniuch. Potrzeba mnie strasznie uruchomił. Ja uwielbiam podawanie ręki. Uważam, że to piękny zwyczaj. I będę podawał rękę dalej, a po prostu ważne, żeby ręce myć. A ciekawostka, w Danii Duńczycy podają rękę tylko, gdy się z kimś poznają. Bardzo się dziwili, gdy my, Polacy, się jakby podawaliśmy sobie rękę za każdym spotkaniem. I oni byli, co wy się nie znaliście wcześniej? A w Australii jest odwrotnie. Też tak jak w Polsce ludzie witają sobie rękę, podają sobie rękę na każdy, powiedzmy, każde przywitanie.
4: Mogę?
5: Taka ciekawostka.
1: Rękę? Ja. Panie, ja panu mogę nogę podać. Tak ja mówił pytanie, swego czasu Wałęsa.
4: Dlaczego?
1: Do kwacha.
4: Dlaczego lubisz, Jacku, podawanie ręki, podczas kiedy jest to ekstremalnie niehigieniczne i w ogóle jakieś takie dziwne? Można po prostu komuś powiedzieć, cześć, witam, jak się masz? Po co od razu podawać sobie te brudne łapy? Po co?
5: Wiesz co, dlatego, że jest to miłe. Wydaje mi się to po prostu miłe.
1: Cywilizowane. Podcierałeś sobie tyłek i przed chwilą i potem mi tą rękę dajesz, tak?
6: Nie, ale panowie, to jest naprawdę miłe.
3: Mam sąsiad, ja was szukuję jak zwykle. Ja lubię na przykład całować ładne dziewczyny w ładne dłonie.
1: Nawet jak one tego nie chcą. Nawet jak tego nie chcą, to ja tam weźmie, tak wyrwie.
2: Nam zaraz wszystko wyjaśni. Ja się tylko tutaj wetnę, bo wczoraj widziałem taki fajny film dokumentalny na Planet, który właśnie coś tam o zmysłach i właśnie był podejmowany temat zmysłu dotyku i tego, że mamy właśnie takie gesty, czy to podanie ręki, czy to takie poklepywanie po ramieniu. Jest to w pewien sposób motywujące i jest to w pewien sposób ewolucyjnie wręcz uzasadnione, bo jeżeli sobie spojrzymy na inne zwierzęta, nie tylko ludzi, tylko właśnie na jakieś tam małpy, gdzie one się tam iskają, wybierają sobie tam jakieś robale z futerka, że właśnie, i tam była przedstawiona teza, że to podawanie ręki jest pewną taką kolejną iteracją tego iskania, takiego wymienienia się tym zasobem biologicznym, który mamy na swojej ręce, takie okazanie pewnego rodzaju zaufania, no i myślę, że to jest całkiem niezły punkt, w którym bym powiedział, że jestem socjalnie bardzo wycofany i mi przeszkadza podawanie ręki. Kiedyś mi nie przeszkadzało, kiedyś byłem bardziej otwarty na ludzi. Teraz mi bardziej przeszkadza i jest to jakieś tam naruszenie mojego miru życiowego. Więc...
6: Potrzeba, no ja bym chciał, żeby wrzuciło wszystko do normy. Tak,
4: ale teraz jest norma. Teraz jest norma. Człowieku, idziesz do sklepu, nikt na ciebie nie wchodzi, każdy stoi 2 metry od ciebie.
6: Ale
4: siebie.
6: Nie wchodził nigdy na to.
1: Nie sapie, nie kaszle ci za kołnierz. No, nie
2: to chyba klasz. U ciebie w Irlandii.
4: Bez przesady, ludzie, wchodziło się gdzieś to, na przykład w Tesco, jak się stało tam w kolejce do takich tych automatów, nie? To ludzie stali, no nie wiem, naprawdę pół metra za kimś, a teraz muszą stać 2 metry. Moja no
6: nie,
4: strefa...
6: Wiem, ludzie jacyś tacy są, nie lubią kontaktów między ludźmi i...
4: Normalni ludzie, no.
1: No co w tym przyjemnego, jak ktoś się pcha na ciebie i ci sapie do ucha, ale wiecie co, ja wynalazłem nigdy. już dawno temu taki chytry myk, że jak ktoś się na mnie w sklepie w kolejce pcha, to koszyk sobie stawiam, ale z tyłu, za sobą po prostu i już.
4: Ale ostatnio ci jakiś buc go kopnął i w ogóle była twoja reakcja nieprawidłowa, trzeba było po prostu... podejść i mu lutnąć i tyle, albo się popatrzeć.
6: A w Australii ktoś pilnuje, czy ludzie są oddaleni od siebie, czy nie?
5: Wiesz co, teraz zaczęli, znaczy już się kończyła pandemia, to przed wejściami do sklepów stał facet, który tak leniwie, taki ochroniarz mówił, poczekaj,
6: jakiś policja?
5: Osoba niech wejdzie. Nie, ochroniarz to był, ale wiecie, w Australii były bardzo te obostrzenia w ogóle bardzo delikatne tak naprawdę. poszliśmy w zupełnie innym kierunku niż, niż Polska na przykład. I uważam, że biorąc pod uwagę statystyki, to co zrobiła Australia jest słuszne. Ostatnio mówiliście
6: o przypadku nowej...
5: No właśnie, no, którzy sąsiedzi, bo my tu nie bardzo mamy
6: sąsiadów. Nie, no macie jednych sąsiadów tam z
4: zachodniej Nową Zelandię. Właśnie, gdzie mu dokończyć?
5: No właśnie, Nowa Zelandia wprowadziła ten lockout numer 4, czyli poziom 4, gdzie nie wolno było wychodzić z domu bez powodu. Australia tego nie zrobiła. Wprowadzili poziom 3, gdzie można było wychodzić z domu, żeby sobie pobiegać, pochodzić, czy w ogóle porobić cokolwiek. I z czego bardzo korzystałem skwapliwie. I chyba to się okazało słuszniejsze, dlatego że no, statystyki Nowa Zelandia i Australia ma takie same, bardzo dobre. Wczoraj w Australii było bodajże 12 przypadków nowych w całej Australii. W Canberra nie było żadnego od tygodnia chyba. I się okazało to, że podejście testujmy mnóstwo, bo Australijczycy na osobę testowali więcej niż Niemcy. Testujmy mnóstwo, pozwólmy ludziom wychodzić z domu jako tak zwany, jak oni to nazywają, water cooler, żeby mogli sobie pójść na spacer czy gdzieś. Więc... No i oczywiście nie ma obowiązku maseczek, ale ja jestem wielkim przeciwnikiem obowiązku maseczek. Uważam, że to jest kretynizm polski, a tak samo jak chodzenie 2 metry od siebie. Więc jest dobrze u nas, muszę przyznać. Szpital w Canberrze nie ma ani jednego aktualnie aktywnego przypadku.
0: Nie, bo Nowa Zelandia się ostatnio chwaliła bardzo tym, że udało im się tą epidemię zahamować właśnie przez to, że wprowadzili takie drakońskie zasady.
2: Ale wiesz co, ja ci Błażej zaraz to wszystko wytłumaczę, bo w momencie, kiedy pojawił się ten właśnie większy lockdown w Polsce, bo teraz to już zostało zluzowane, już nie ma tego, że nie możesz wychodzić bez potrzeby gdzieś tam na miasto, czy nie możesz...
0: Niemcy nigdy tego nie wprowadzili.
2: Nie możesz bez potrzeby się przenosić, to naprawdę to był najbardziej ciężki w ogóle punkt, który w całej tej epidemii mi się zdarzył, bo w momencie, kiedy powiedzieli, że nie można bez potrzeby wychodzić z domu, to wszyscy moi znajomi nagle do mnie dzwonią, stary, wyjdź ze mną.
6: No, ja Niemcy nigdy tego nie wprowadzili, takiego kompletnego lockdownu, bo właściwie ja jestem w takiej sytuacji, że kupiłem ten dom zaraz przed epidemią i potem byłem zmuszony się przeprowadzać, czyli jakieś 50 km między moim starym a nowym domem. I praktycznie codziennie, bo się przeprowadzałem takim małym kombi, czyli te wszystkie meble i tak dalej, to musiałem to wozić między tymi dwoma miastami. Nie było żadnej kontroli, nie było policji i tak dalej, i tak dalej. Także ten lockdown nie był taki kompletny, ale udało się Niemcom z tych, teraz jest 150 tysięcy, których było ogólnie zakażonych, a aktywnych przypadków jest teraz 32 tysiące, czyli Niemcy idą w miarę okej. Tylko, że Niemcy to jest taki naród, gdzie, jak im powiedziała Merkel w takim ciepłym przemówieniu gdzieś tam w telewizji, trzymamy się 2 metry od siebie, to naprawdę oni się trzymają. To nie jest tak, że ktoś... Tu nie ma policji, tak jak w Polsce jeżdżącej i wlepiającej wtedy mandaty. Właściwie policji to ciągle nie widuje. I... Oni się trzymają ciągle.
2: Tutaj miałbym pytanie w tej konsekwencji do Jacka z Australii. Jak to u was wygląda? Bo to też zauważyłem. To zresztą mówiłem na ostatniej mojej audycji, że jednak Polacy, jeżeli im coś zakażesz, tak, to wtedy oni będą kombinować, jak ten zakaz ominąć. Czy gdyby, nie wiem, jak wygląda polityczny system w Australii, nie mam pojęcia, czy jeżeli jakiś włodarz by powiedział, zacznijcie nosić maseczki i to nie jest jakiś obowiązek, tylko po prostu sugestia, to czy Australijczycy się do tego dostosują, czy będą kręcić, czy potrzebujecie jakiegoś właśnie bata, kary, czy macie zaufanie do tej swojej władzy?
5: Myślę, że to zależy, kto by to powiedział, ale biorąc pod uwagę Australijczyków jako naród, jako myślę pewnego ducha narodu, to Australijczycy są to takimi Amerykano-Brytyjczykami, czyli z jednej strony kochają wolność, ale z drugiej strony też są legalistami. Jakby się zachowali w tej sytuacji, myślę, że na pewno nie tak jak Niemcy. Na pewno nie mają takiego ducha jak Niemcy czy Skandynawowie. A myślę, że pod tym względem są bliżej Polaków. To znaczy bardzo dużo ludzi by te zakazy olewało. Część by oczywiście się do tego jakoś tam przychyliło czy dostosowało, ale to, co jest ważne i to, co jest charakterystyczne dla Australijczyków i na przykład Amerykanów, że tu jest dużo różnych instytucji, takich NGO-sów, jak to się mówi, niepublicznych, czy powiedzmy takich, no, jakichś prywatnych, ale doradczych, think tanków.
2: Niezależnych organizacji rządowych, tak.
5: No właśnie. nawet nierządowych, ja bym powiedział często, zupełnie prywatnych, które zaczęły zadawać pytania o praktycznie każde prawo, które jest jakiekolwiek wprowadzane, które jest kontrowersyjne, a takie coś jest kontrowersyjne, zaraz jest no, w jakiś sposób testowane przez te organizacje. Są pytani eksperci, czy to ma sens, czy tak powinno być. To jest cecha charakterystyczna dla anglosaskiego prawa, że ono jest oparte na common law, czyli na prawie zwyczajowym albo nawet zdrowym rozsądku. Więc ja myślę szczerze, że to nie jest niemożliwe, żeby wprowadzić maseczki, dlatego że tak jak pisałem w Australii, tego tak jak pisałem, nie ma konsensusu w świecie medycznym co do tych maseczek, więc na pewno byłoby zaraz mnóstwo pytań, zaraz, a dlaczego i tak dalej. A policja australijska jest dla nas tego złagodna, bo tutaj przestępczość jest niska, więc ja sobie nie bardzo wyobrażam.
2: Ale tutaj jeszcze z jedną rzeczą chciałbym cię pociągnąć za język, że zależy, kto by to powiedział. Jakbyś tak, nie wiem, w dwóch zdaniach mógł nas wprowadzić do tego.
5: No, dlatego, że tutaj w Australii są rządy stanowe i rząd federalny. I co ciekawostka, rząd federalny ma o wiele mniejszą jakby renomę niż rządy stanowe często. Ludzie są bardziej bliżsi i bardziej ufają swoim lokalnym politykom niż tutaj gościom z Canberry, z Parliament Hill.
0: W Niemczech jest dokładnie to samo. Też mamy federalne stany, czego niewiele ludzi wie, ale Niemcy nie są krajem unitarnym.
4: Chciałem tylko wnieść poprawkę na sekundę, że może postuluję zamienić słowo kombinowanie na etamowanie. Bo to nasz naczelny etam tu wszystko próbuje.
3: Ale ja jestem legalistą tutaj akurat, bo mnie absolutnie nie drażni to, że wprowadzono jakiś nakaz.
4: Etam nawet negował to, co powiedziałem, żeby negować. Ty będziesz negował to,
3: co... Nie o to chodzi. Tylko słuchaj, to wprowadzenie...
2: To jest tak zwana etamizacja etamizacji.
3: Ten dziennik ustaw, który został wprowadzony 15 kwietnia, on jest niezgodny z dwoma, zdaje się, artykułami. Teraz już nie pamiętam, bo po prostu sprawdzałem dwa artykuły gwałci Deklaracji Praw Człowieka i Europejczyka i dwa paragrafy Konstytucji w ogóle. Ja już nie mówię o tym, że w środku jest napisane, że nie musisz tej maski nosić.
2: Ale wiecie co, ja tutaj takie moje wspomnienie z głębokiego dzieciństwa, kiedy miałem 5 lat, kiedy mój ojciec powiedział, tam poprosił mnie, żebym tam mu pomógł przekopywać ogródek. I ja pamiętam, byłem wtedy gdzieś tam w zerówce, nie, to 6 chyba, czy 7 lat, dobra, nieważne, ale byłem jakimś tam ledwo co od ziemi odrastałem i pod stołem się mieściłem. No i powiedział, żebym tam mu pomógł przy przekopywaniu ogródka. A ja wtedy mu tam wyciągam wydrukowaną deklarację praw dziecka, że nie wolno zmuszać dzieci do pracy.
3: No tak, potrzeba. Tylko, że nasz rząd nie wystąpił w roli takiej, że prosimy was, obywatele, my wiemy, że to jest nielegalne, ale zachowajcie się tak, że tak powiem, rozsądnie i weźcie te maseczki, noście. No to by nie było problemu. A oni wprowadzili jeszcze mandaty, jak się rozdają, które są w ogóle... Wiesz, co się, zobaczycie, co się będzie działo. Daj Boże, żeby to się skończyło, bo ja mówię, że to się wcale nie musi skończyć w ogóle, ale zobaczycie, jak się posypią pozwy. Oni będą im płacić potężne odszkodowania ludziom, prywatnym osobom, bo już Polacy są na tyle rozsądni, że wiedzą, że mogą nawiązki dostać.
0: Jak chcecie trochę uspokoić, to sobie obejrzycie przemówienie Merkel jakiekolwiek.
4: Dobrze, ja tylko...
0: Jest, jak ona umie uspokoić.
4: W ogóle rzecz, która mnie dzisiaj tak strasznie zirytowała, striggerowała i w ogóle, że aż się po prostu rozpłułem na Instagramie o tym. Jak można, wy mi powiedzcie, jak można, nie chcę przeklinać w radiu kulturalnym, dać komuś 12 do 30 tysięcy złotych mandatu za to, że wyjechał rowerem na bulwar albo że pani siedziała na ławeczce. Ci ludzie nie byli nawet w kwarantannie, po prostu sobie weź 12 tysięcy.
0: A wiesz co? A ja pojadę do Rygi. A wiesz, dlaczego pojadę do Rygi? No dlaczego pojadę do Rygi?
2: Bo w Rydze...
0: Nie, bo mogę. Bo kurwa mogę.
4: Ja dzisiaj przejechałem, byłem dzisiaj na wycieczce przez Irlandię. Mieliśmy 4 postoje gardy. Sprawdzili, czy wszystko ok, to tamto. Dziękuję, miłego dnia i standardowe stay safe i bye bye.
2: Dobra, Leniu, być może... Australii
0: powiem tyle, że mam taką kiedyś... Dostałem flagę Australii od koleżanki i jak się przyprowadziłem do nowego domu, to tak sobie wisi nad moim ogródkiem. Bo jakoś tak lubię ten kraj.
5: Bardzo miło, dziękuję.
6: Coś chociaż tam. Nowa Zelandia lepsza.
2: Tak, bo tutaj mam wrzutkę.
6: Bo nie ma pająków.
2: Mam tutaj wrzutkę do leniucha, że czemu tutaj 12 do 30 tysięcy, słuchaj, no wyjdź ze swojej banki informacyjnej, bo jednak po pierwsze policja może nadać co najwyżej mandat 500 zł.
5: Tak jest.
2: To jest napisane ustawą. Tak, jeżeli tutaj się nie zgadzasz, to potem masz karę administracyjną, daj mi dokończyć i większość tych przypadków, które widzisz sobie w internecie, że gdzieś tam jest jakaś osoba spacyfikowana, to jest potem wyjaśniane, że tutaj ktoś stawiał albo czynny, bierny opór, tak? W momencie, kiedy mamy właśnie taką sytuację, że są ludzie w kwarantannie i policjant cię prosi o twój dowód osobisty i ty jemu tego dowodu osobistego nie dasz, no to on już, jemu już może się włączyć w głowie, że ty tutaj coś kurde kombinujesz, coś tutaj ukrywasz i on nie musi okazywać ci szacunku, bo ty nie okazujesz szacunku do niego. Więc żeby się dobrać, daj mi dokończyć, Błażeju, bardzo cię proszę. Więc te kary właśnie 12-30 tysięcy, one się nie zdarzają. One się nie zdarzają, chyba że bardzo się postarasz o to, żeby wkurwić tych policjantów, żeby im przekazać prawdę.
6: Ale policjant, który się pyta, co zamówiłeś w restauracji, czy tam w barze rybnym, to jest okej.
2: Tak, jak najbardziej tak, bo nie znasz tła tej historii, gdzie to było pewne gospodarstwo agroturystyczne, gdzie właśnie, kiedy były wprowadzone te obostrzenia, ludzi tam wręcz zapraszano, żeby sobie połowili ryby, żeby sobie coś tam kupowali, gdzie to była pewna kolejna interwencja kilka razy dziennie robiona, gdzie ktoś widziałeś jedno wideo, widziałeś...
6: Widziałem, pan stoi z panem wojskowym.
4: Proszę, dajże mu dokończyć, jak cię
2: widziałeś,
4: proszę.
2: Widziałeś pewne nagranie, które było zrobione, gdzie to był jakiś tam kolejny dzień, gdzie koleś się oczywiście próbował prowadzić swój biznes w jakiś no nie do końca elegancki sposób w tym trudnym reżimie sanitarnym i po prostu pokazywał środkowy palec temu systemowi. No jednak inne firmy są w stanie działać tak, że nie będą sobie otwierały tutaj swojego jeziora i nie będą zapraszały ludzi, żeby sobie robili grille. Był tutaj bardzo nieelegancka postawa ze strony tego biznesmena i on nagrał pewien kawałek rzeczywistości, który ci chciał pokazać. On to bardzo dokładnie zmontował, żebyś ty właśnie się wkurwił o to, że ojejku, tutaj się dopominają paragonów. Ci ludzie, którzy tam byli, którzy czekali na te rzekome zamówienia, no to byli ludzie, którzy tam się zwyczajnie gromadzili, co wówczas nie było w tym reżimie sanitarnym dozwolone. Więc no...
3: Ale wiesz, potrzeba, co by się stało, widziałem... gdyby to było w Irlandii, taka sytuacja, to by ci wszyscy ludzie spacyfikowali ten patrol po prostu.
2: No tak,
6: dobra,
2: no i...
6: ale nie spacyfikowaliby, bo tam było takie zdanie, pan postoi z panem wojskowym. Pan policjant sobie przychodzi z panem z tego, takiego, jak to jest, tą wojską ochrony?
5: Żandarmeria.
6: Nie, to ci harcerze.
2: Terytorialcy.
6: No, ci harcerze z długą bronią. I oni sobie przychodzą. Ej, dobra, nie ma jakiegoś tam, nie ma wojny, jest po prostu jakaś zaraza i tak dalej. Ty, z policją chodzi wojsko i to wojsko takie nie do końca wojsko, z długą bronią.
5: Nie chodzi z długą bronią. Po prostu, nie są w ogóle nieprzeszkoleni.
2: Słuchaj, to jest
6: nie tak.
2: Nie, to jest wycinek rzeczywistości, którego tutaj nie zauważasz, bo ja widzę u siebie, bo u mnie na osiedlu no, jestem koło pewnego stadionu jednej z głównych łódzkich grup, no i tutaj między blokami bardzo często się takie osoby gromadzą i po prostu widzę, że jest policjant i jest wojskowy, tak? Bo wiadomo, że no, musisz przejść przez te wszystkie bloki, zauważyć, czy tam kogoś nie ma, czy nikt się nie gromadzi gdzieś tutaj na huśtawkach albo na jakimś tutaj parkingu. Trzeba bardziej zasilić ten... No, nie mamy tylu policjantów, no i na podstawie...
6: Ja jako komunista, czyli ten taki... taki, który lubi zamordystyczną władzę i który lubi wojska na ulicach i tak dalej, ale ja naprawdę nie lubię, jak jakaś sobie władza, w Polsce szczególnie, w Niemczech to jest nie do pomyślenia, żeby jakikolwiek władza wyprowadziła Bundeswehrę na ulicę. Z długą bronią.
5: Zgadzam się.
2: Ale tak się czepiasz tej długiej broni i tej długiej broni nie ma. Tej długiej broni nie ma. Ja to widzę w mojej łodzi na ulicy.
5: Przepraszam, mogę ja? Proszę. Nie chcę was, ale ja chciałem po prostu powiedzieć, żebyście nie weszli w taki pojedynek, że ja się, chociaż jak osobiście jestem antykomunistą, to zgadzam się z komunistą tym razem. Potrzeba, przykłady z innych krajów pokazują, że to, co mówisz, to nie jest do końca prawda, że nie ma potrzeby wyprowadzania jakiegokolwiek wojska, czy to z długą bronią, czy bez, na ulicę, dlatego że w krajach wolności, na przykład w krajach anglosaskich, jest to po prostu nielegalne. Wyprowadzenie wojska
7: nas też.
5: Wewnątrz wymaga wprowadzenia stanu wojennego albo wojny. Po prostu to jest nielegalne. To jest pierwsza sprawa. Druga, poczekaj, zaraz teraz ci oddam, Leniu, ja nie będę mówił długo. Druga sprawa. W Australii też były kary, na przykład policja lecąc helikopterem zauważyła, że nastolatkowie sobie urządzili imprezę, to było w Gold Coast na dachu. Goście dostali $1500 na twarz. $1500 to jest 1/4 średniej pensji w Australii. W Polsce 30 tysięcy to jest makabra. Ja nie wiem, co bym musiał sobie zrobić. Przecież to jest o tym, ile, 6-7 krajowych, czy więcej? Tak? Nie wiem, nie, co musiałbym zrobić.
7: To jest roczny zarobek przeciętnego.
4: Poczekaj, to już mi się nie chce trochę rozpychać. Żeby być uczciwym, potrzebny, wysłałem ci linka na Skype'a. Mam nadzieję, że dostałeś, albo mnie odblokuj, jak masz zablokowane gdzieś coś. Wysłałem ci linka. To chcę się odnieść do twojej wypowiedzi. Nigdzie nie ma tam napisane, mimo że się wypowiadali jacyś z inspektoratu sanitarnego, jacyś komendanci główni, nigdzie nie ma tam napisane, że te osoby były w kwarantannie, nigdzie nie ma napisane, że stawiały czynny opór, nigdzie nie ma, że chciałyby, że stawiały opór przed wylegitymowaniem. Po prostu dostały mandat, bo były w złym miejscu, w złym czasie. To jest uwysieństwo, za przeproszeniem.
2: Wiesz co, wyciągnę, nie dostałem, być może mam cię na banie, ale sobie to odblokuję i odbiję piłeczkę, bo widziałem relacje z drugiej strony, że to wyglądało jednak inaczej. Dobra, także sobie zanotuję, żeby ci to na prywatnie przesłać. Wiesz, i tutaj oddajmy głos Jackowi, bo tutaj...
4: Jasne.
5: Ja już kończę, tylko chciałem powiedzieć jeszcze, że to, że policja żąda od ciebie dowodu osobistego, to też jest moim zdaniem chore. W ogóle obowiązek, to już jest kwestia polskiego
7: nie
5: prawa,
7: ma
5: noszenia dowodu osobistego. Znaczy jest obowiązek, z tego co ja wiem, etam prawnie jest obowiązek. Ja na przykład
7: nie
5: mieszkam w Polsce.
7: Nie ma noszenia go przy sobie.
2: Etam nie wcinaj się, daj mu dokończyć.
5: Nawet posiadania. Nawet posiadania. I kolejna rzecz. To, jak policja działa, na przykład samo jeżdżenie szczekaczkami wokół miast, przecież to jest typowy przykład ze stalinizmu, tak było za Stalina. I to jest połączenie, tak jak kiedyś napisałem, Barei ze stalinizmem. I co gorsza, przykłady innych krajów pokazują, że te drakońskie ograniczenia, które wprowadził PiS, to jest, nie jest droga w dobrym kierunku. To jest niepotrzebne, to tylko denerwuje ludzi, powoduje, że jeszcze więcej stracimy na gospodarce. Natomiast to, co mogłoby pomóc, to testy. Duża ilość testów. Właśnie patrz na statystyki.
0: Jeżdżą w Niemczech
5: szczekaczki.
0: Jeżdżą w Niemczech szczekaczki. Ale jakąś grałem muzykę, że możemy w kwarantannie coś tam.
7: Tak, w ogóle te szczekaczki w Polsce łamią artykuł 54 kodeksu wykroczeń.
2: A ja pierdolę.
7: I mówię etam, poważnie.
4: Ja mam
7: potrzebą.
4: Prośbę. Etam. Stary Wierzek, ja cię bardzo lubię, ale ja proszę, błagam cię, zejdź na ziemię, bo... Tam to nie jest ważne, czy coś łamie, czy nie łamie. Masz mieć dowód, to jest każdego uczą. Masz mieć dowód albo jakąś kartę, którą się
7: możesz wylegitymować. Nie mieć przy sobie. Nie musisz mieć przy sobie w Polsce. Sprawdź.
0: Ale panowie, ja tylko mam takie pytanie.
4: Nie? Musisz wszystko kontestować. Schługo się zamień jako właściciela kontestacji, naprawdę.
0: Panowie, ale...
7: Ja nie mam z tym problemu, ja dowód noszę przy sobie, ale gdyby mnie policja poprosiła wylegitymowanie...
2: Dajmy słowo Błażejowi, chłopaki.
0: Panowie, zaczęliśmy o komunizmie i o tym, jaki komunizm jest zły, bo totalitaryzm, bo wojsko i tak dalej. Ale panowie, co się dzieje teraz na świecie? Taki sam samordyzm. Ale wam mówię, tutaj w Niemczech, jeśli Merkel by zdecydowała się wyprowadzić Bundeswehrę na ulicę, to byłby jej koniec. To był dokładnie jej koniec. Tu nie ma prawa żaden żołnierz z długą bronią wyjść na ulicę. To nie jest, że nie ma prawa, tylko żaden Niemiec by nie zaakceptował tego, że jakikolwiek niemiecki żołnierz w mundurze będzie chodził z długą bronią.
8: Ale tego się nie ma.
2: Długiej broni uczepił, tej długiej broni nie ma.
8: A, bo się nie chodzi z długą bronią po ulicy. Jak mieszkałem jeszcze w Londynie i tutaj kolega mnie poprze, który mieszka w Australii, bo to jest anglosaski kraj, policjanci, którzy chodzili po Londynie i nie byli jacyś tam z antyterrorystycznych i tak dalej, to oni nawet nie nosili krótkiej broni. Oni po prostu nie mieli broni.
4: W Irlandii garda w ogóle nie ma broni w pizdzie.
7: No to jest w ogóle głupie, żeby nie mieć broni.
2: Ale żeby mieli różaniec przynajmniej.
8: Ale są na to badania, że broń prowokuje.
7: Tak.
4: To znaczy, wiecie co, ja wam też powiem, to jest taka jedna głupota i tutaj niestety dwoje funkcjonariuszy gardy straciło życie, bo w Irlandii jest ogólnie tak, że garda to są tacy stróże, oni są po to, żeby tobie pomóc. Oni nie są po to, żeby tobie zaszkodzić, dawać mandat czy coś. Oni są po to, żeby tobie pomóc. I była sytuacja taka, że mamy oczywiście uzbrojone jednostki gardy, ale to są takie jednostki, które przez, podejrzewam, 95% czasu, kiedy są zatrudnieni na etacie przez te 20-30 lat, to wyjeżdżają 50 razy na interwencję. Oni sobie siedzą. Najbliższy posterunek ode mnie, ja mieszkam w Sligo, najbliższy posterunek do mnie, to gdzie jest garda uzbrojona, jest w Ballyshannon. To jest praktycznie 60 kilometrów, a tak to cała garda jest tutaj absolutnie bezbronna, nie mają broni. No i niestety w Dublinie też była gdzieś, chyba w Dublinie, nie chcę, bo to jest do sprawdzenia, lokalizacja, ale chodzi o to, że w Irlandii, ja o tym chyba mówiłem kiedyś w podcaście profesora Leniucha, pojechali na interwencję, gdzie strzelały się dwa gangi narkotykowe i niestety dwóch gardziarzy tego nie przeżyło, bo pojechali z dobrym słowem. No z dobrym słowem do strzelania się nie jedzie.
8: Tutaj w Niemczech oni zawsze panikują, jak jest tam dwóch studentów najebanych, którzy demolują przystanek, to przyjedzie 7-8 patroli cuk, tam wyjedzie 15-16 policjantów, rzuci ich na ulicę, ale oni wszyscy nie są uzbrojeni. I to jest taka, wiecie, no...
7: To jest
8: Niemczech. Coś tak, takie... w Niemczech ludzie nie lubią na ulicy widzieć ludzi w moro, którzy noszą broń, nie? Bo to się źle kojarzy. Bo to było tam 70-80 lat temu.
7: Ale to jest byli tacy ludzie. To jest nonsens. Patrol musi mieć broń, musi być dwóch.
8: Nie, są patrole, które są uzbrojone, ale to jest, nie wiem, to jest na lotnisku chyba tylko.
4: Kojarzysz, Etam, czasem takie wrzutki są fajne na różnych stronach, jak żołnierze, znaczy kobiety z armii Izraela, tak jakieś bardzo ładne dziewczyny są ubrane tam w jakieś tam stroje moro, uzbrojone w jakieś karabiny. Tak. One są uzbrojone, a ja ci powiem, jak wygląda garda w Irlandii. Albo idzie tam...
8: Ale patrz, oni nie mają magazynków.
4: Zdjęciach. No to widzisz, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o fakt, w Irlandii jak trafisz na patrol gardy, który nie jedzie na rowerze, tylko idą sobie spacerem, to jest albo jakiś tam ziomeczek z koleżanką, albo dwie takie dziewczyny, że w zasadzie jak to tam mówi, jedną ręką by je podniósł i zabrał i przestawił gdzie indziej. Tu chodzi o szacunek do tej władzy, ci ludzie ich szanują, a oni szanują ludzi. Tutaj nikt nie będzie się tej gardzie przeciwstawiał, tak jak ty tam czasem opowiadasz, że to jest niesprawiedliwe i paragrafy. Człowieku, nikt sobie tak życia nie utrudnia. Słyszę, że potrzeba tam klepie, więc mnie odblokowywuje.
8: Ja w Niemczech parę razy byłem, tutaj był jakiś wypadek, się zdarzył na autostradzie czy coś i wtedy się robi zajebisty korek, ludzie są wkurwieni i zawsze zauważyłem, że przy takim wypadku to nie ma jakichś tam facetów, policjantów, tylko zawsze stają takie, ale zajebiste blondyny w mundurach, ale takie naprawdę zajebiste i tak sobie kierują tym ruchem, nie? I tak myślę sobie, Niemcy to robią, żeby była deeskalacja. Bo wiesz, stoisz wkurwiony w tym korku, już naprawdę zyskasz każdego zajebać, kogo zobaczysz, że za ile stoję 2 godziny w tym korku, i się pokazuje policjantka, ona taka naprawdę fajna policjantka,
4: która miło
8: mówi, żeby wjechać.
4: Słychać, nie?
8: No. Deeskaluje.
7: No. Nie no, wiecie, ja mam dwie sprzed dwóch lat świeże informacje ze szkoły policyjnej.
4: Sprzed dwóch lat świeże informacje.
7: No, sprzed dwóch lat.
2: No, ale, ale Etam kończył szkołę policyjną 3 razy, więc...
7: Nie, nie, nie, nie. No, córa była w niej i wam powiem, jak ich uczyli, że w przypadku posiadania broni na patrolu trzeba oddać 2 strzały ostrzegawcze w powietrze. Ja tutaj powiem dobrze o policji. Ja uważam, że te patrole, które są u nas na ulicach, których ich nie widać, bo ich nie ma po prostu, powinny oba osobniki posiadać broń boczną, czyli jakiegoś Glocka, cokolwiek, tak? I z magazynkiem w środku, zabezpieczoną oczywiście, i oddawać co najwyżej 1 strzał. Bo jak będą oddawać 2, to ja bym już ich rozbroił w tym momencie. Także...
2: No ale to jest ten problem, nie, ale o którym...
8: Panowie, wypuszczamy na ulicę w Polsce jakieś, kurde, ludzi od Bosaka, którzy sobie od Macierewicza, którzy sobie pobrali broń długą i sobie chodzą i fajnie jest, bo możemy złapać jakieś tam obywatele, ale nie, no, policja...
9: Przepraszam, panowie, ale to idzie w jakimś złym kierunku. Przecież nie chodzi o to, czy oni mają broń, czy nie mają broni. To nie jest na tym polega problem. Polega na tym, że wszystkie resorty siłowe we wszystkich krajach świata są podzielone przynajmniej na 2 części. Siły wewnętrzne, czyli policję, i siły zewnętrzne, czyli wojsko. To nie ma znaczenia, czy pan policjant ma broń, czy nie ma broni, bo ja widziałem i w Wielkiej Brytanii ludzi z długą bronią w centrum miasta. Widziałem takie, pamiętam w Cambridge, takie obrazki. Widziałem w Australii policjantów z długą bronią na lotniskach oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Ale to są siły policyjne, a nie siły wojskowe. Wojsko...
8: No, a u nas się wysyła wojsko na ulicę.
9: No właśnie o to chodzi. To nie ma znaczenia, czy ma broń, czy nie. To jest drugorzędna sprawa. Ale fakt, że wojsko czy wojsko obrony terytorialnej są używane wewnątrz krajów tylko po to, tylko w momencie, w których jest zagrożenie. Tak samo jak na przykład grom, zgodnie z prawem polskim, to akurat wiem, nie może być użyty wewnątrz kraju. To jest, nie wiem, czy o tym... Nie może. Jeszcze taką historię chciałem opowiedzieć. Ja studiowałem kiedyś w Poznaniu, a sam pochodzę z Pomorza Zachodniego i jeździłem często, żeby odwiedzić rodzinę, jeździłem pociągiem do takiego miasteczka na Pomorzu Zachodnim, które nazywa się Świdwin, w którym jest bardzo duża baza wojskowa. 21. baza wojskowa lotnicza. I już w Poznaniu... No właśnie, to są jedyna baza wojskowa, gdzie są suki.
8: Śmigłowce, nie?
9: Nie, śmigłowców chyba nie ma w Świdwinie, nie.
8: On był są... chyba, bo tam jest jedna restauracja.
4: No
9: jasne. Nie, tam na pewno Suki 22, gdzie ten jeszcze ruski samolot szturmowy, to jedyna baza, gdzie cały czas są. Ale o co chodziło? Wjeżdżam o 6 rano z Poznania, razem ze mną jedzie dużo chłopaków w mundurach z Poznania Głównego. I po Poznaniu Głównym chodzi sobie żandarmeria wojskowa, która dosłownie prześladuje tych biednych chłopaków. A oni jadą w mundurach dlatego, że jeżeli, żeby dostać zniżkę na bilet, czyli de facto prawie bilet za darmo, bo wtedy kosztował 10% ceny, żeby dostać zniżkę na bilet na legitymację wojskową, muszą być w mundurze. I ta biedna żandarmeria wojskowa cały czas do nich podchodzi, mówi, albo masz, kuźwa, nie wiem, krzywo zapięty mundur, albo masz źle złożoną. Chyba nie wolno było na im beretów włożyć pod pagon, tak jak się często robi. Po prostu chodzą kilku gości żandarmerii wojskowej po

0: jest dwóch żołnierzy właśnie z długą bronią i tak dalej, tylko po prostu drugi człowiek, który jest też wyszkolony taktycznie, który wie w jaki sposób tutaj podejść, jeżeli ostatni... będą jakieś problemy.
1: Dejże mu dokończyć.
0: Więc no, trochę mnie wybił, ale chodzi mi o to, że nie czuję, żeby tutaj wojsko faktycznie wyjechało z czołgami na ulicę. Nie, ono pomaga policji. Bo to nie jest tak, że masz dwóch wojskowych i oni cię zatrzymają, czy masz jakąś tam zieloną ciężarówkę, z której wyskakują wojskowi i będą cię pałami lali. Tam jest zawsze policjant, tylko że zamiast tego sidekicka swojego, który jest, nie wiem, jego koleżanką, aspirantką, która będzie z nim zawsze w patrolu robiła, to po prostu jest jeden policjant i jeden żołnierz, który po prostu taktycznie to ogarnie w momencie, kiedy zrobi się jakiś problem.
2: Tak, wow. Ale ostatni raz, kiedy wojsko wyjechało na ulicę w Polsce, to wiesz, kiedy to było?
3: No, zgodnie z prawem w stanie wojennym.
0: No ale wojsko nie wyjechało na ulicę, to jest żołnierz, który...
3: Nie, to jest pomocnik taki, dwóch policjantów.
2: Nie, panowie, pomocnik?
1: Mogę tylko jedną
2: tak.
1: rzecz.
2: No ale nie wojsko nie ma prawa wychodzić na ulicę.
3: Ale to nie jest wojsko. Wojska dobrze, terytorialne nie są wojskiem.
1: Mogę się przedstawić chwilę do potrzeby? No, dajcie mi 15 sekund.
0: Proszę.
1: Ja nie mówię, żeby nie było kontroli. Ja nie mówię, żeby nic nie robić. Ja po prostu stwierdzam, że kurwa 12 do 30 tysięcy złotych kary dla zwykłego osoby, nie wiem, znalazłeś już ten artykuł czy nie, dla kogoś, kto nie stawiał oporu, nie było z nim problemów, nie był w kwarantannie, To jest nieludzka kara. Ja bym zrozumiał 1000 zł, ale nie 30.
0: Jak najbardziej to jest nieludzka kara. Tutaj się z tobą zgodzę i nie ma opcji, żeby...
1: Tylko o tym mówię.
0: Bo tutaj próbowałem cię odblokować, a szczerze mówiąc na dwóch urządzeniach cię 7 razy zbanowałem i nie potrafię cię odbanować. Ale wiem o czym mówisz.
1: Ale musiałem go wkurwić.
0: Ale wiem, o czym mówisz. Nie ma opcji. Słuchaj, jeżeli sobie, nie wiem, wyjdę, czy to bez maseczki, czy nie wiem, sobie kogoś potrącę na pasach, to jedyny mandat, który mi może przysługiwać, który może mi wlepić policjant, to jest 500 zł.
3: 500, dokładnie.
1: Tak.
0: Nic więcej. Jeżeli dostaję 12 albo 30 tysięcy, to dlatego, że się o to postarałem, bo się burzyłem...
1: To są kary z sanepidu nadawane. Jakoś.
3: Ale dokładnie to nie, tak. to tak, przez wojewodę sanepid.
1: Ale to nadal, poczekaj je tam, to nadal nie usprawiedliwia kwoty, gdzie pytałem się tutaj znajomych ludzi, którzy mają emeryturę w Polsce, mają 1200 zł emerytury. Oznacza to, że przez 10 miesięcy jedliby, nie wiem, kit z okien i nic więcej. No to dobra. Jest kara. Znaczy,
3: nie.
0: Jeżeli przyjmiesz mandat, to masz maksimum 500 zł, a naprawdę zdarzyło mi się parę razy rozmawiać z jakimiś tam służbistami, bo sobie musiałem pooddychać, bo się zasapałem, kiedy sobie znosiłem, tutaj opowiadałem w jednej mojej audycji, kiedy znosiłem sobie koła. Zmęczyłem się, zdjąłem tę maseczkę, no i tyle. I tutaj nikt mi tutaj jakoś mnie nie policzkował, tak? Ja nie kombinowałem, no sorry, się zmęczyłem, zasapałem i... No, jak to działa, tak? No, trzeba się naprawdę zajebiście bardzo postarać o to, żeby być tak bardzo brutalnie ukaranym.
1: To mamy dokładnie. Bardzo agresywne starsze babcie, dwie panie i jednego rowerzystę, którzy się tak musieli
3: dokładnie.
1: Stawić.
3: No. Dobra. Czy wiesz co, profesor, te newsy, które poszły z tą babcią na ławce, rowerzystom i tak dalej, one były owszem w głównych portalach, tylko ja mam pewne podejrzenie do tego, że oni mogli to puścić, a to wcale nie miało miejsca, po prostu żeby ludzi postraszyć. Bo
1: tam jak mogły nie mieć miejsca, chwili... skoro do tych wiadomości odnosił się jakiś tam ten cały sanitarny oddział plus jeszcze komendant jakiś główny policji, to jak ale się mogły nie...
0: Nawet potrzeba się do tego odnosił, no to...
3: Ale zrozumcie jedną rzecz, że oni w tej chwili w tych mediach nic nie robią, tylko straszą. Co drugi artykuł to jest straszenie.
1: Ja zauważyłem różnicę między mediami irlandzkimi a mediami polskimi. Jak jestem czasem u rodziny, oni mają telewizor i mają włączone te wszystkie polskie programy, to ja wychodzę, mi wracają moje ataki paniki i lękowe wszystkich hobby. Nie mam tego. Zresztą u mnie właśnie się parę godzin temu wypowiedział premier na temat delikatnego luzowania. O właśnie, już mam temat do następnej
2: audycji. Mówiłem do was, że bardzo lubię słuchać Merkel.
1: No tak,
2: chociaż
1: wiemy,
2: bo ma... Tak, nie, ona jest zupełnie innego obozu niż ja jestem. Wcale jej nie lubię, większość jej nie lubi, ale ona umie jakoś tak, jak się pokazuje na ekranie, to taka mamusia, nie? Mutti Merkel. Mutti Merkel potrafi tak uspokoić wszystkich, że będzie dobrze, że dobra, wprowadzamy jakieś opatrzenia, ale to nie jest jakieś tam prawne. Zastosujecie się to ok, jak nie, to będziemy wprowadzać prawnie i tak dalej. Ale Merkel, wam powiem, Merkel może, ona nie jest

0: Też mnie też ona uspokaja, tylko że ja nic nie rozumiem, co ona mówi. Ona ma jakiś sposób.
1: Ale wiecie co, tutaj ja sobie zaraz wrzucę na ucho jakieś właśnie przemówienie Merkel, bo tak sobie, nie wiem, na przykład do Trumpa porównuję, gdzie Trumpa za bardzo na żywo nie słucham, no jest to jakoś tam przefiltrowane przez polskie media. Słuchałem jedno przemówienie Trumpa na żywo po tym, jak łagodził konflikt z Bliskim Wschodem, po tym, jak zestrzelono samolot na początku, w styczniu tego roku. I po prostu widzę jakiegoś takiego orła, który po prostu jakby miał jakieś, nie wiem, elektrody do tych jąder podpięte. Jak on patrzy. Nie, znaczy się nawet nie tyle ekspresyjny, co jest nadekspresyjny. I to mi się zajebiście nie podoba. Jest to człowiek, który od którego nie kupiłbym samochodu używanego. O, w ten sposób może powiem.
2: A Merkel to jest taka osoba, która stara się uspokoić ciebie, że wszystko będzie dobrze. On tak składa te rączki. Tak.
3: No dobra, już wiemy, że się zakochałeś. Dajmy głos, Grzesiek dołączył.
4: Cześć, cześć. Do potrzeby mam tutaj wytyk, bo bronisz czegoś, co jest, co się skompromitowało, co nie zadziałało, ośmieszyły się służby i jeszcze będą to odrabiać przez następne 20 lat ten wizerunek. Nie wiem, czemu bronisz nie wypału po prostu. Policja w Polsce jest najbardziej nieprzeszkoloną policją, w Europie na pewno, nie wiem jak jest na świecie. Gdzieś tam średnio 5, 4, 3,5 roku trwa szkolenie policjanta, u nas trwa 6 miesięcy. Czyli prawo jazdy się u nas dłużej robi niż kurs na policjanta. To są ludzie niekompetentni, dostali jeszcze ekstra prawo i to się źle skończyło. I jest do tego atmosfera strachu, straszenia, tak jak właśnie ja w Anglii mieszkam, no to ja potwierdzam to, jak chłopaki mówią właśnie z Irlandii, jak Leniuch mówi, nie wiem jak jest w Niemczech, ale z tego co słyszę jest podobnie. Nigdzie takiego dziadostwa nie zrobili jak w Polsce. Poza tym sanepid, ludzie, którzy ewentualnie jedyne co mogliby dostać to ulotki, żeby rozdawać i prosić i się uśmiechać, żeby ludzie się uważali na siebie.
1: Halo?
5: Coś urwało? Halo?
0: No tak, ja jestem.
5: Czyli to Grzesia urwało. Może
3: ale
5: być
3: urwał.
2: Tak. Co do policji w Niemczech, to wam powiem, ja miałem niemiłą sytuację czasem z policją w Niemczech. Bo jakby to powiedzieć, nie? Jest coś takiego w Polsce jak niebieska karta, nie? No. No to miałem taki bardzo ostry rozwód z moją byłą i właściwie to ta policja, nie wiem, jakbym w Polsce to by założyli mi niebieską kartę, ale odwrotnie było, założyli jej.
4: Przepraszam, przerwało mnie coś, no to tak kończąc mój wywód. Jest źle i to trzeba ganić. Trzeba tych policjantów postawić do pionu i tu całą służbę i bardzo dobrze, że się ludzie buntują, psioczą na nich i tak ma być. I nie wiem czego bronić, nie ma tam nic do obrony.
0: Ale słuchajcie, tylko krótko wrzucę.
5: Potrzeb akurat nie ma teraz jak
0: na trzy miesiące.
1: Nie, no jestem, ale etam mi się wciął.
0: Na trzy miesiące i to jest autentyk.
1: I się nawet tym nie przejął.
0: Na innych województwach, dobra, bo nie słyszałem, że ty się włączyłeś. Trzy miesiące przed tym całym koronawirusem była jedna wielka akcja tutaj w Zachodniopomorskim. We wszystkich tramwajach, autobusach, jak jeszcze jeździłem, wstąp do policji, super warunki, młody człowiek, 6 miesięcy szkolenia, jesteś policjantem. Autentycznie, na 2-3 miesiące przed tą
4: pandemią. W tramwajach bilety ewentualnie po 6 miesiącach, nie wiem, czy by się nadawali sprawdzać, co dopiero policjantem być. Straszne rzeczy.
0: No, naprawdę coś takiego tutaj było.
1: To bym akurat sobie jakoś to zweryfikował, czy faktycznie jest te 6 miesięcy, o których mówicie, bo być może obejrzeliście jeden materiał, który wam gra na waszych strunach. No jednak
2: co mimo jest wszystko. Potrzeba.
0: Ulotki wisiały w tramwajach.
5: Dejże etam dokończyć.
1: No ale co, ulotki wisiały w tramwajach, że za pół roku będziesz mógł tutaj wystawić mandat na ssanie twojego chuja w dupie. No,
4: wiesz, to tak było potrzeba, było 6 miesięcy, nie wiem, czy nie przedłużyli do 9, ale raczej nie dłużej, tak.
1: Tak, no jednak mimo wszystko policja jest jakąś taką bardziej zorganizowaną strukturą, tak, która no może to szkolenie trwa 6 miesięcy w momencie, kiedy masz skończone studia wyższe albo jakąś jesteś po wyższej szkole oficerskiej.
0: Być warunkiem może... była matura.

0: No tutaj rzucam, sprawdzam. Być może tak było, ale matura to już jest zawsze, zawsze coś. Myślę, że jednak to była jakaś szkoła oficerska. No i słuchajcie, kurde, no policjant też człowiek. On jest pewnym egzekutorem ustawodawcy, tak? I czepiać się policjanta za to, że on nas tutaj spoliczkuje i przytrzyma, że mamy powyżej 0,2 promila alkoholu we krwi, albo że mamy jakieś tam ćwierć grama suszu w swojej kieszeni. On jest egzekutorem prawa. I to jest człowiek, no nie strzelajmy do posłańca.
1: Nie strzelajmy. Fajnie by było, jakby był egzekutorem prawa.
2: Trochę, bo trzeba czasem... zmieniasz temat, bo tutaj nikt nie mówi o strzelaniu do posłańca, tu chodzi o to, że cała sytuacja, przynajmniej tak ja zrozumiałem Grzesia, cześć Grzesiu, że on zwrócił uwagę na to, na głupotę tego, nie dość, że są niedoszkoleni, to prawo jest z dupy. To nie chodzi o to, żeby nie strzelać. Nigdy się tam posłańców nie powinno zabijać, ale prawo ogólnie jest z dupy.
3: A w dodatku policja egzekwuje to prawo, moim zdaniem, z tego, co ja oglądałem w internecie i tego, co ja miałem do czynienia z polskimi policjantami.
2: A ja dostałem od polskiej policji w pierdol. Dziękuję.
1: A mam takie pytanie do wszystkich słuchających i rozmawiających.
4: Jak była ta akcja wcześniej w stanie policji?
1: Mam takie pytanie, czy myślicie, że jeśli będzie rozkaz strzelaj, to będą strzelali? No nie, ale to jest takie głupie pytanie, ale będą?
2: Ja mam pytanie, Błażej, nie, czy ty wychyliłeś chociaż jedno piwo dzisiaj?
1: Dwa.
2: Bo czy język
1: dokładnie
2: ci się
1: dwa.
2: Że ja może was wyszedłem.
1: Nie, śpiący jestem, bo to już nie jest moja godzina. Ale...
4: że Ukraińcy będą zatrudnieni. Bo
1: nie, mam takie pytanie, ale...
2: Ja myślę, że Polak do Polaka ognia nie otworzy, ale tak jakby...
1: Ale nie. Jak było w Szczecinie, było w Radomiu, było na Śląsku, jakieś była komuna, o której rozmawialiśmy. Czy ta policja, która dzisiaj jest w Polsce, byłaby w stanie pociągnąć na spust?
5: Tak, gdyby jej przedstawili, że to są wrogowie, po prostu jest tajne zgromadzenie, mafia robią narkotyki, coś tam, jakby im dobrze sprali mózgi przed wyjściem, to myślę, że połowa by zaczęła strzelać.
2: Nie mają przypadkiem tak, że mają obowiązek wykonać rozkaz?
0: No ale zawsze...
5: Chodzi o mnie to, że spanikowaliby. Jestem w stanie w to uwierzyć, że nie są na tyle profesjonalni, że mogliby spanikować i zacząć strzelać jeden, drugi, trzeci, gdyby się przestraszyli, bo nie są kompetentni w ogóle i w swojej głupiej masie mogliby zrobić jakąś masakrę. Nie zdziwiłbym się.
6: Za PRL-u strzelali do górników, przypominam, i pałowali ludzi na ulicach i torturowali ludzi i przypalali.
2: Tam! Krawcowi
6: wiesz co, a ty Leniuch też przerywasz w sumie i tak trochę przyganiał kocioł garnkowi trochę, ale spoko, dzisiaj jest taka audycja, że wszyscy wszystkim przerywają i dorwać się do głosu to jest naprawdę ciężko. Będziemy powoli kończyli w ogóle, już łeb boli.
2: Żebyś dokończył wypowiedź, że strzelali i...
6: A czy to ważne, czy ważne są w ogóle nasze wypowiedzi w sumie, każdy chce swoje 3 grosze tylko dorzucić.
2: Nie,
3: dzisiaj.
2: No ja akurat
3: cię
2: słucham.
3: Jest cicho, ja się pożegnam. Trzymajcie się.
0: Ja to bym strzelał do Polaków.
5: Trzymajcie, Jacku.
6: Cześć, Jacek.
4: Chcielibyście zostać policjantem takim po 6-miesięcznym szkoleniu, żeby teraz w patrolach chodzić?
2: Obrażasz.
1: Ja bym chciał, żeby moja córka dożyła starości.
2: O, bardzo ładne życzenie. W zdrowiu.
1: Ona 1,5 roku dopiero i nawet nie rozmawia. Ale chciałbym, żeby dożyła jakiś tam swoich...
2: Ale chciałbyś, żeby żyła w kapitalizmie, nie w komunizmie. Jest dobrze, bo waha się, to chociaż tyle.
0: Ej, słuchajcie, bo tutaj krawiec ma nas bardzo wyraźnie dość. Zróbmy jakiegoś takiego oldschoolowego aftera na nocno-radiowym Discordzie. Zaraz tutaj wygeneruję jakiś link.
4: Jezus, nie może być
2: dyskoteka. Jak chcecie, to mogę na Skype'ie uruchomić, to przejdziemy do bezmontażu łatwiej na Skype'ie niż na Discordzie. Jak chcecie, nie. mnie tam obojętne.
6: Ja mogę was...
0: Ja bym tam się z wami bardzo chętnie pokłócił jeszcze.
6: Mogę was po prostu zostawić na antenie i tyle.
0: Nie, może, nie rób tego.
2: Ale możemy skończyć audycję teraz, a na przykład oddasz, tam się krawiec rozłączysz, a potrzeba wejdzie jako prowadzący i się wdzwonimy z powrotem jako after? Nie najłatwiej będzie?
0: Dałoby się to zrobić, ale też nie jestem pewien, czy przypadkiem za godzinę sobie nie złożę się i nie usnę.
2: Ja, no to nie musimy gadać, ja też idę spać niedługo, także dobra. Ja
1: Irlandia i kolega... No.
4: Zaraz zostanie, że ja muszę aftera prowadzić sam.
2: Jak
1: ja ale wam powiem, że to już będzie 2 miesiące, jak siedzę w domu, nie wychodzę nigdzie. No dobra, byłem. I siedzę jeszcze z moimi teściami chińskimi. O Jezu, jak fajnie z wami pogadać.
0: No to zapierdalaj do radyjka, to naprawdę z...
1: Nie, no będę nadawał. Teraz w końcu mam swój dom, jestem w swojej piwnicy i mogę nadawać i będę. Ale kurde, bo nie, naprawdę wam powiem, ta izolacja to tutaj połupie.
2: Błażej. I gadamy przez to okrutne kapitalistyczne narzędzie pod tytułem...
4: Właśnie to chciałem zwrócić profesor uwagę, że Błażej użył jakieś pół godziny temu takiego zdania i wreszcie kupiłem sobie dom. Nie, że złupiłem sobie dom, tylko kupiłem sobie dom. Znaczy,
1: panowie, a pamiętacie, jak mówiłem parę minut temu o tym kapitaliście, co dał wszystkim nagany?
6: To jego dom dostałeś.
1: Nie, ja dostałem nagany.
5: Takich technicznych rzeczy właśnie, o to by chciałem coś powiedzieć, bo słuchałem kontestacji wydania głównego i zadzwoniłeś i kiedy ty zadzwoniłeś, to Huga ściszyło, a potem wywaliło im audycję. Tam nie zdarzało. Przypadek?
4: Bo oni chcą...
0: To jest taki wirus radiowy, taki atomowirus.
4: Nie, słuchaj, potrzeba. Ja naprawdę mam hamera, wojskowy telefon, taki pancerny. I jak to jest z demobilu CIA, ja po prostu jak ja zadzwonię, to wszystkich rozłącza nie od razu.
1: A moja żona, bo ona w ogóle jakaś taka jest nieogarnięta, pracuje na tym, jak to się nazywa, na samozatrudnieniu. No, weź jakiś pieniądz z państwa.
6: A z tym afterkiem to faktycznie może być tak, że Danusia nie jest jedyną osobą, która też by chętnie sobie jeszcze spędziła parę chwil przy radyjku. Młoda pora, dopiero pierwsza w nocy. No
0: dobra,
6: więc,
0: to słuchaj, to ja mogę to sobie spokojnie przejąć. Mogę sobie spokojnie przejąć, przeloguję się, będzie to nagrywane nie na YouTubie, tylko na radyjku, tylko dajcie mi jakieś 5 minut, żebym sobie tutaj kabelki poprostował i sobie jeszcze pogadamy, co?
2: Super, no to jestem fajnie. Za.
6: A ja se chętnie się położę i posłucham sobie też. No, tak więc do YouTubowiczów, wpadnijcie na nocneradio.pl i kliknijcie na
1: Słuchaj
6: Radio.
1: A gdzie mam wbijać?
4: Jaki telefon, jaki hammer, kurde, pokazuje.
2: Nocneradio.pl i kliknij przycisk słuchaj, bo błażysz.
1: Ja mogę, ale gdzie mam dzwonić?
2: No na Nocne Radio.
0: Na Nocne Radio. Na Nocne Radio tutaj za chwilkę się zaloguję, jak się krawiec wyloguje.
1: Dobra, bo jestem u krawca.
2: Nie, to chyba jesteś... było więcej niż 2 piwa, naprawdę.
6: Tutaj nie mamy własności nie, takiej
0: pszczoły. Mi się wydaje, że to było co najmniej 5 milionów Żydów.
5: Może ten...
6: O, wywalił mnie z tego. Chyba mnie potrzeba wywalił, jak go znam, z rozmowy. No proszę, zostałem wywalony z własnej konferencji. No pięknie. No dobra, dzięki za słuchanie. Zostańcie z nami, będzie jeszcze... afterek na Nocnym Radio, już nie na YouTubie, tylko na nocneradio.pl, słuchaj radia, a Skype jak zwykle ten sam. Nie jest on tutaj niczyją własnością jednej osoby, wstrętnego kapitalisty krawca, tylko jest własnością całego społeczeństwa tutaj nadających. No, a dzisiaj coś, jakiś zmęczony jestem tym takim wtrącaniem. Straszna dzisiaj mania przerywania wszystkich dopadła. Każdy się tak próbuje wstrzelić, ale to może moja wina. Za dużo osób odebrałem naraz, chyba. No i tak, wiecie, jak jest ciężko się wstrzelić, to ludzie robią to trochę tak siłowo, nie? Na chama. I sobie przerywają. Właściwie wszyscy dzisiaj wszystkim przerywali. No oczywiście były wyjątki. Tutaj wielki szacunek dla Jacka z Australii. To jest człowiek z wielką kulturą dyskusji. Tak samo Kurt, myślę, Grześki 2 też, myślę, tutaj dawały radę. A pozostali wszyscy tutaj narympał. Ostro się rozpychali, ale spoko, no jak mówię, to trochę bardziej moja wina. Dobra, to ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo za to, że byliście, za wasze komentarze, wszystkie czytam, nawet te niepochlebne, których ostatnio jakby więcej. Brakuje nam 80 subów do okrągłej liczby 2000 i ja wam obiecuję z ręką na sercu, że jak będzie te 2000, to robimy jakąś mega audycję do Bladego Świtu, od wieczora do Bladego Świtu. Wariacką, już nie taką może na poważne tematy jak dzisiaj, tylko taką jak no chyba większość lubi takie audycyjki luźne bardzo, gdzie sobie jajcujemy, gdzie sobie pijemy, gdzie się bawimy po prostu. No i tyle, no dobra, to idę już sobie na razie, hej.

Dobry wieczór. Krawiec przy mikrofonie. Kolejne, już nie wiem które, pewnie będzie już tych audycji luźnogatkowych z kilkaset. No może przesadzam, ale tak no na pewno ponad 100, 200 może. No to już w tysiące idzie, kochani. No, taki prowokujący tytuł trochę dałem dzisiaj. Nienawidzę cię, Polską. Ciekawe, czy ktoś się obruszy zaraz i sam tytuł sprawi, że od razu się uaktywni jakiś słuchacz Janusz. Zadzwoni tu i powie, ja cofnąłem suba. Sam tego chciałeś, sam się dopraszałeś, ale cofłem suba i nie będzie czegoś takiego, bo Polskę trzeba szanować, naszą matuszkę kochaną. Jak ty śmiesz nienawidzić kraju, którego matką jest matka przynajświętsza, rodzicielka. No właśnie, jutro święto trzech magów. Po prostu ręce mi opadają i tak coraz częściej się przyłapuję na takim myśleniu, że nienawidzę tego swojego kraju, naprawdę. Wiem, że to jest niezdrowo nienawidzić, ale tak ogólnie to chyba nienawidzę trochę. Chciałem was się zapytać właśnie, co wy myślicie, jak się czujecie tutaj. Bo właściwie to jest takie trochę pytanie retoryczne, bo czy ktoś, kto ciągle dostaje po dupie, kogo państwo cały czas robi w ciula, chce wychowywać, kraj, w którym nie sposób, no, bardzo ciężko prowadzić działalność, w którym nadal rządzą przesądy. Wiecie, że co taką informację znalazłem, że co dziesiąty Polak ma w domu żydka na sznureczku. To jest taki talizman. No właśnie tak, no taki talizman, który ma przynosić szczęście w interesach, powodzenie w interesach, w biznesie. Co dziesiąty Polak, nie? I kupują sobie takiego żydka na sznureczku, albo też obraz z Żydem liczącym pieniążki i ludzie wierzą, że to im przyniesie powodzenie w interesach. No, jak żyjemy w kraju, w którym prawo się zmienia co chwilę i rząd wymyśla sobie nowe ustawy, już kombinują teraz, żeby zwiększyć akcyzę i tak już kosmiczną, tak naprawdę fajki mogłyby kosztować 4 zł, 5 zł, a nie powiedzmy 15. Wódka mogłaby kosztować też coś koło tego. No ale zdzierają z nas. No ale ten Żydek na sznureczku, to sam kiedyś dostałem takiego Żydka i że ja go gdzieś tam zgubiłem, tego Żydka, no. Teraz bym był bogaty, gdybym tego Żydka miał. Chyba sobie zamówię, bo tak, a nuż widelec coś w tym jest, a może się gęstości, może się siódma gęstość z szóstą jakoś tam krzyżuje i ten żywioł żydostwa pieniężny jakoś przenika do naszej rzeczywistości, się kumuluje w tym żytku i on promieniuje na całe mieszkanie. To ja nie wiem, czy to jest mądre, to co ja mówię, ale a udowodnij mi, że tak nie jest, że Żydek na sznureczku nie przynosi kasiory, że nie mam więcej. No ale to może musimy po prostu zaufać w moc Żydka na sznureczku. Krawiec, paląc papierosy wspierasz PiS, pisze Zenon. To teraz chyba już wszystko robiąc wspieram PiS, bo tu już nie sposób się natknąć na cokolwiek, do czego PiS nie przytknął swojego kutasa, jak to mawiali starożytni lechici. No i wszędzie ten PiS, nie? Aż się żygać chce. No to jest taki kraj, który Polska, ten kraj, tak powiem na złość tym, którzy mówią często, nie mów ten kraj, jak to ten kraj, Polska mów, mój kraj, się domagają, tak nie? A kij ci w nery, narodowcu, czy tam inny, na ziolu, kij ci w nery, chcesz, to się możemy trachać, tylko sobie wezmę, założę kastet i ci
przywalę w ryja tak, że ci perełki wylecą, jak mi powiesz, że coś muszę kochać kraj, muszę obchodzić święto trzech sruli, magów, jakiś tam. To w ogóle jest midrasz. Pewnie katole tego nie wiedzą, bo oni to mało co wiedzą w ogóle. No, z pewnymi wyjątkami. Zdarzają się tacy mądrzy katole. No, ale tak, wiecie, 90% katoli, no to umówmy się, to są debile i niełuki. Właśnie to oni sobie wieszają żydka na sznureczku. Nie wiem, katolik mi się kojarzy z taką babą w ciąży pijaną ze szlugiem w gębie szczerbatej i która ma żydka na sznureczku, właśnie to mi się kojarzy. Ale to przepraszam, bo to było trochę może niegrzeczne. No ale tak to wygląda trochę, no. Dziś mi Zenon wkleił linka, kiedyś już słuchałem tego nagrania na YouTubie, śmietanka intelektualna właśnie nasza wśród kleru i tam się wypowiadają o Harrym Potterze, o Hello Kitty, księża egzorcyści opowiadają, jak to barierę roztoczyli dragonbolową i demon nie przeszedł i albo, że kobieta jest sama sobie winna, bo jak ubiera krótką spódniczkę, że ją zgwałcili i że to ona uczestniczy w grzechu. No, taka śmietanka intelektualna, nie? Na jutro właśnie święto trzech magów. To jest w ogóle midrasz, właśnie to chciałem powiedzieć. Czyli taki twór, no taka bajka ułożona po to, żeby rzekomo wyjaśniać pewne sprawy związane z wiarą, czyli no taki twór literacki, niehistoryczny, ale taki, który ma jakiś morał nieść i pomóc zrozumieć różne rzeczy. No tutaj ciężko jakoś mi dojść do tego, co historia o trzech srulach, co przynieśli prezenciki, czego to ma nas uczyć, jeśli chodzi o biblijne inne teksty, co ma tutaj wyjaśniać. No ale tak wyczytałem, że jest to właśnie midrasz. Może taki nieudany midrasz, po prostu bajeczka, która miała pokazać, że trzech wielkich władców świata pogańskich, co ważne, przyszło i się pokłoniło Panu Jezusu. No i przyszli i się pokłonili, bo i taki był super, że aż przyszli i mu się pokłonili. No jacy jesteśmy wspaniali. To tak samo jak ja bym sobie ułożył teraz bajkę, jakąś na przykład o sobie, że malutki krawculek, który zmieni oblicze radia, się narodził i to będzie nocne radio tak zajebiste, że przyszli trzej wielcy radiowcy. Nie wiem, Hugo z Kontestacji, Gabriel 12000 Szabel i Enki przyszli i mi się kłaniali, bym taką bajkę wam opowiadał. No to byście powiedzieli, że pierdolnięty, nie? Jakiś tutaj, jakieś takie sobie sam z chlebia i o sobie bajki układa takie, nie? No ale to widać, w chrześcijaństwie jest to normalne, że się takie zabiegi stosuje, żeby tak pokazać, że taki był wielki Pan Jezus, że aż trzech władców królów świata przyszło i mu się pokłoniło pogańskich, nie? To oczywiście, no, bajeczki, no, to takie bajeczki o niedźwiedziach i gadających osiołkach i gigantach, no. No i cóż, i wszystko będzie pozamykane, nic nie kupimy, bo jest święto trzech króli. To może święto sierotki Marysi i siedmiu krasnoludków zróbmy jeszcze, nie? Albo święto... Jakie jeszcze możemy święto? Macie jakieś propozycje? Jakie jeszcze możemy święto zrobić? Święto kota Filemona na przykład, albo święto misia Koralgola, albo święto Bolka i Lolka, wielkiego Bolka i wielkiego Lolka. Broń Boże, nie Toli, bo Tola to grzesznica, kobieta z gruntu grzeszna. Wiadomo, że kobieta, jak to mówił któryś święty, że kobieta się rodzi jak nasienie, złe wiatry tam owiały, to znów tutaj inteligencja katolicka się odzywa ze swoimi mądrościami. No ale to ciężko mi znieść ten klimat. Dlaczego denerwuje mnie Polska? Dlaczego jej nienawidzę? No po pierwsze właśnie dlatego, że nie było tutaj oświecenia, tylko jest średniowiecze cały czas. No tak jedną nogą, niby jest technologia, telewizory, wszystko, ale tak mentalnie to średniowiecze właśnie, no wiara w przesądy, dyktat kościoła rzymskopedofilskiego,
I tak po prostu Polacy wydają mi się żałośni też pod tym względem, ale też wszechobecna korupcja, nepotyzm, przyzwolenie na łapówkarstwo. Polacy teraz tak się wściekli, że poza kolejnością zaszczepili Jandę, Pazurę, Zborowskiego i innych. To też pokazuje, że ci artyści, no niby faktycznie jest coś tu na rzeczy, że niby jest coś na rzeczy, że mogłyby się zmarnować szczepionki, jak było w poprzedniej audycji mówione, nie, że tam jest ileś tych dawek, trzeba je użyć, no to wzięli tych artystów, żeby się nie zmarnowało, ale to mnie nie do końca przekonuje. Myślę, że w tych ludziach artysta to jest taki trochę narcyz i on jest przeświadczony zawsze trochę o swojej wyjątkowości, lubi jak się na niego patrzą, jak go podziwiają i on tak się czuje trochę lepszy, myślę. I wielu tu się czuje lepszych, nie? Bo i politycy czują się lepsi i pan władza, jak to się za PRL-u mówiło, za komuny i jak nadal niektórzy mówią panie władzo, w ogóle taka siara, nie? Mówić panie władzo dzisiaj do policjanta, to już widać, że ktoś jest jedną nogą jeszcze w komunie, nie? No. Gdyby się odezwali na przykład katolicy, którzy będą bardzo źli, że tak psiocze na kościół rzymskopedofilski, to pamiętajcie, ja to tak na wasz wzór chrześcijański nie potępiam katolika, tylko potępiam katolicyzm. Tak jak wy nie potępiacie grzesznika, tylko potępiacie grzech, czy coś takiego. Mogę też jakąś taką z dupy wysraną bajeczkę jakąś nawinąć i już jestem usprawiedliwiony, nie? No wkurza mnie, Rydzyk dostał 200 baniek już, nie? Około, można by to lepiej jakoś spożytkować, myślę. No i Polska mi się kojarzy właśnie też z krajem, gdzie ludzie są źli, tak ogólnie, już nie mówię tylko o katolikach, chociaż katolicyzm, myślę, zepsuł ludzi podobnie jak komuna i psuje cały czas, nie? Robi spustoszenie w głowie, kisiel w bani po prostu, totalny. No i denerwuje mnie właśnie przyzwolenie na złodziejstwo, na łapówkarstwo. Tak wszyscy marudzą właśnie na to, że się poza kolejnością zaszczepili. I tu wychodzi kolejna brzydka cecha, taka czysta, bezinteresowna zawiść, bo najpierw się okazuje, że większość Polaków nie chce się szczepić, a nagle mają pretensje, że ktoś się zaszczepił poza kolejnością. No widzimy tu jakoś takie zakłamanie, jakąś taką niespójność w poglądach, w myśleniu, nie? Żeby się tylko przypierdolić do kogoś. Nasze elity rządzące, to śmiem twierdzić, że to są faktycznie

kurde. Wiecie co? Właśnie się dowiedziałem, że Byte Eater miał wejść na antenę. No ale skąd ja miałem to wiedzieć, kurczę? No nie wiedziałem, naprawdę. Może, słuchajcie, zwolnię antenę. Przeniosę audycję na inny dzień, na przykład, nie wiem, w piątek. Było jakieś info, że Byte Eater wraca do nadawania na żywo w nocnym radio? Ktoś coś wiedział? Przyznajcie się, czy ktoś coś wiedział, bo ja nie wiedziałem w sumie. No niezręczna sytuacja trochę się zrobiła. Było gdzieś ogłaszane w ogóle?

0: Cześć Krzysztofie, witam cię.
1: No, witam pierwszy raz w nowym roku.
0: No tak. Dawno się nie słyszeliśmy. No kurczę, ja nie wiedziałem w ogóle. Ty mówisz, że zapowiadałeś w jednej, w tej audycji opublikowanej na stronie, tak? Że jakby wracasz na żywo. Czy jak to?
1: No. Tak, no ramówka wciąż głosi, że to moja pora, więc się nie anonsowałem oddzielnie, ale tak, no tak. No ale dobra, wiesz co, jak już tak kilkanaście minut przed 21 zacząłeś, to no zobaczymy ten, jak się skończy, to może jeszcze potem wejdę, ale w sumie chyba nie, bo ja miałem wejść też jednocześnie tu i na innych radiach, więc tam już pewnie jak 21 to uciekną, widząc, że nic nie ma. Ale zresztą, kto tam ucieknie, to tak trochę z przyczajki. Prawdę mówiąc, to faktycznie trochę z przyczajki. Ja tutaj wchodzę, nie robiłem jakiegoś wielkiego ogłaszania, oprócz w tych audycjach, co tam mają jedna prawie 2 godziny, druga ponad 5 godzin, a miała tam ze 6,5, tylko blacha przy obróbce mocno pościnał. No ale... I dał za dużo... Za mocną korektę szumu, tak. Ale to słychać, no, jak się ma wyrobione ucho, co się stanie, jak chcecie słuchaczy się dowiedzieć, jak brzmi Bite Eater, zwłaszcza na mnie to chyba zrobił po za mocnej korekcie szumu, to posłuchajcie właśnie tego odcinka. No ale nie, da się słuchać, to nie jest to jakaś męczarnia, to można było gorzej to zarżnąć. W sumie chyba na lepsze wyszło niż na gorsze, bo szum faktycznie usunął, no nie? Odcinka, który znalazł się w archiwum, no i Nocnego Radia i innych radiów, znaczy nie innych radiów, no na razie tylko kontestacji oprócz Nocnego Radia. A nie, jeszcze słuchajcie Nowego Radia, ale to zaraz powiem. Więc znalazł się i ma tytuł Trumna z Blachy Szlachetnej. No i tam blacha żegna się ze społecznością radiową na długi czas, być może na zawsze.
0: Ale to jest ta audycja, która była już jakiś czas temu, ta, którą blacha zasponsorował, tak?
1: Tak, to znaczy to jest coś, co się składa tak, z nagrania z anteny, no obrobionego później przez blachę i z doklejonej na końcu części takiej mowy końcowej, którą blacha nie wiedział, czy zdąży przygotować na wtedy, czyli na 8 września. Kiedy to się odbywało na żywo. No i nie zdążył faktycznie, więc mi ją dosłał tam jakoś w grudniu, o ile pamiętam. No i też właśnie zmontowałem i opublikowałem właśnie 31 grudnia, czyli jeszcze w zeszłym roku.
0: Mhm. Tutaj się pojawiły troszkę takie głosy wrogie, co po niektórych na czacie, ale to chciałbym tak do was zaapelować. Słuchajcie, bądźmy wobec siebie w miarę życzliwi. Tak wiecie, no Bite, jak to Jacek ostatnio powiedział, Bite, były między nami jakieś tam zgrzyty, coś, ale tak naprawdę Bite jest osobą, która bardzo dużo wniosła nie tylko do Nocnego Radia, ale ogólnie do radiów internetowych. Nagrał setki pewnie audycji. Powinniście być jakoś tak może wdzięczni trochę za setki fajnych audycji na przykład, nie? A nie się skupiać na jakimś tam, na jakiejś dramie, zgrzycie. Nie wiem, kurczę, lepiej mieć w ogóle w głowie jakieś dobre emocje do innych ludzi, jakoś pomagać sobie, nie? Nie bądźmy takimi pisiorami, właśnie, którzy tylko potrafią niszczyć, hejtować, psuć wszystko, czego się nie dotkną. Bądźmy lepsi od nich, nie? Ja do Bajta na przykład z grubsza nic nie mam. Trochę mnie denerwuje, że katol. Ale to wiecie, no to nikt nie jest doskonały, nie? Nie każdy może być wspaniałym ateistą. I kochajmy się, no.
1: No wiesz, nie wszyscy chyba twój apel wzięli sobie do serca. Floki na przykład na czacie pisze, teraz też popatrzyłem właśnie, o jaka ściana reakcji. Nie, ja nie będę życzliwa dla Bajta, bo nie mam ochoty na to. No wiesz, każdemu jego porno, jak mówi drugi kapitan. Co masz ochotę, to no, daleki jestem od tego oczywiście jako wolnościowiec, żeby ludziom w głowach przestawiać, manipulować nimi jakoś, czy to przymusem fizycznym, czy nawet jakimiś innymi tak technikami, jak to niektórzy, i sprawiać, żeby to, co nie mieli ochoty, żeby się jednak czuli inaczej, żeby ich podłączyć do jakiegoś takiego, nie wiem, Matrixa, czy dać im jakąś pigułkę somy, jak w Nowym Wspaniałym Świecie Aldusa Huxleya, które zresztą niedawno została zmieniona, w zeszłym roku wyszedł serial na tej podstawie, tak dość luźno oparty na motywach książki, no ale można sobie pooglądać i dość wysmakowany, gdy chodzi o podejście do zagadnienia ekranizacji.
0: No ale na przykład Grzesiek cię pozdrawia, a Jakub z Warszawy pisze: Epicentrum rozwalało jakością prawie wszystkie inne audycje. No, można się z tym zgodzić, tak, że twoje audycje zawsze były przygotowywane, nigdy nie były, nie było takiego lania wody, tylko cała masa informacji, konkretów, no, tylko tutaj się pokłonić przed kunsztem. No, a jak postrzegacie mnie, bo tutaj taki komentarz się pojawił, że obrońca uciśnionych jak zwykle, nie, ja po prostu nie staram się nie być małostkowy, nie skreślać ludzi za jakąś byle pierdołę, że czymś tam się poróżniliśmy, czy ktoś coś chlapnął, czy ktoś coś tam zrobił. Nie mówię teraz, że akurat obajcie, tylko ogólnie o przypadkach, kiedy ktoś nam nie odpowiada. Słuchajcie, jak mielibyśmy skreślać każdego, kto czymś tutaj podpadł, to musielibyśmy tu tak z 3/4 ludzi chyba usunąć, nie? Nie wiem, wy tacy doskonali jesteście w ogóle? Nawet szkoda o tym gadać w sumie. A tak, słuchaj, może ja, byś...
1: Ty gadasz, nie zawsze z odniesieniem personalnie do mnie, ale ty gadasz dość często. Ostatnio na przykład chciałeś mnie skrócić o głowę, nie?
0: Tak?
1: A tak, tak, mówiłeś, że wygląda ci na to tak trochę jak dzisiaj zacząłeś. Znaczy nie wiem, czy zacząłeś, bo nie słucham od początku, ale przed moim wejściem na antenę mówiłeś takie podobne rzeczy jak jakieś, nie wiem, tydzień temu czy 2 tygodnie temu około, kiedy to mówiłeś, że sytuacja w Polsce twoim zdaniem dojrzewa do tego i fajnie by było, życzyłbyś sobie, żeby się to skończyło tak jak na rewolucji francuskiej, tak zwanej. Czyli żeby poleciały głowy tych... I mówiłeś kogo, w tym i kościoła, no więc i moja.
0: Bo ty zawsze tak trochę podchodzisz jak sędzia Dredd, który krzyczał I am the law, ja jestem prawem, no to ty zawsze krzyczysz ja jestem katolicyzmem, nie? I jak mówię coś, że coś trzeba zrobić z kościołem niedobrego, to zawsze to bierzesz do siebie, bo ty jesteś kościołem. Ja to rozumiem, bo każdy katolik czuje się częścią kościoła, no ale wiesz, no to tak łatwo tak przedstawić sprawę i zabronić innym, żeby w ogóle coś złego mówili o kościele, bo zawsze ty możesz powiedzieć, że sobie nie życzysz, bo ty jesteś częścią kościoła i ty nie jesteś wcale głupi, wręcz przeciwnie, jesteś inteligentny i oczytany, nie gwałcisz dzieci, nie wycyckujesz staruszków z ostatniego grosza, nie mieszasz się, nie czerpiesz tam jakichś benefitów z racji tego, że tam się przyrządzących krzątasz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? No to wiesz, to... No.
1: Wręcz to, jak mówiłeś przed moim wejściem, że Rydzyk dostał 200 milionów znowu tam na coś tam z pieniędzy podatników, bo mu politycy przyznali, no to ja też jestem temu bardzo przeciwny. Uważam, że to jest i na szkodę nas jako wspólnoty politycznej, tak w świeckim ujęciu wspólnoty politycznej, no bo naszym kosztem jest podatników i też dla kościoła to jest źle, no bo przez to, no nie wiem co on zrobi za te 200 milionów, ale przypuszczam, że no pożytku z tego wiele nie będzie, a być może wręcz przeciwnie, nie jest to jakaś zasłużona postać wbrew temu, co jego wielbiciele mówią. Natomiast niezależnie od tego, czy co z tym zrobi, no to sam fakt, że tak jest takim ulubieńcem, pieszczochem dofinansowywanym suto przez swoich politycznych sprzymierzeńców, no działa na niekorzyść Kościoła i potem takie Krawce czy inne słusznie się oburzają. Dodają do tego oczywiście mnóstwo niesłusznych hejtu, prawda, i wściekłych ataków, jak to ty lubisz mówić, ale tak, no i natomiast sama krytyka tego, że dostał, jest słuszna i ja się z nią zgadzam i ubolewam nad tym w imieniu znacznej części Kościoła.
0: A czy jeszcze nad czymś ubolewasz i skrytykowałbyś swój Kościół? Bo też jesteś takim trochę wyjątkiem. No taką osobą, nie, która być może potrafi swój Kościół skrytykować trochę. Mówię być może, bo jeszcze nie odpowiedziałeś, czy coś jeszcze ci nie pasuje w twoim Kościele, w twojej wspólnocie.
1: A, zeszło na ten temat, widzę. No, no ja powiem tak, że do czata to ja się nie będę odnosił do wszystkiego, bo tam za dużo i za szybko się przewija. Co więcej, jest to taka manipulacja. Ja się aż dziwię, jak daleko ona zaszła, jak dalece tutaj główny maher pewnego sterowania, pewnej inżynierii społecznej na społeczność Nocnego Radia, czyli Zenon, już się mu udało zajść, no bo nie wszystko się dzieje publicznie, nie wszystko mam okazję obserwować, nawet to, co się dzieje publicznie, to też nie wszystko wiem, no bo nie jest moim siedzenie i na wszystkich audycjach, i na wszystkich czatach, i Discordach i tak dalej, żebym na tym spędzał życie, no ale tak, no zdecydowanie jest to człowiek, który to potrafi robić, a szkoda, że swój talent wykorzystuje tak właśnie przeciwko ludziom i przeciwko Kościołowi. Ja powiem tak, że nawet, o krawiec, ja ci powiem, zapytam się ciebie tak, bo potwierdzisz mi może albo zaprzeczysz przy słuchaczach. Czy ty mówiłeś w audycji coś takiego, że ja to nigdy ani słowem nie powiedziałem złego słowa o ludziach Kościoła i o ich podłych czynach?
0: Zdaje się, że tak cię trochę postrzegam, że no, być może przesadziłem, bo nawet teraz powiedziałeś, że nie podoba ci się, że Kościół gdzieś tam czerpie te benefity, przy władzy się krząta, też ci to jakoś tam nie leży, że wszyscy, no bo ty jesteś wolnościowcem i nie podoba ci się właśnie to, że ludzie są zmuszani do czegoś. Powinna być wolność i dobrowolność i za tym zawsze byłeś, jesteś konsekwentny w tym. No więc skrytykowałeś w sumie Kościół, więc no już powiedziałem nieprawdę, ale tak trochę cię postrzegam, że u ciebie taka krytyka to jest taki trochę wyjątek. I bardzo się wzbraniasz przed krytyką i raczej koncentrujesz się na bronieniu Kościoła.
1: Jakieś szumy są, jakieś ktoś chyba się wdzwonił z szumami.
0: No wspomniany Zenon jest z nami.
2: Nie uciekasz, bratku.
0: Nie uciekaj, Bajt. Słuchaj, może to jest dobra okazja, żeby jakoś...
1: Albo uciekam bez dokończenia wypowiedzi. Więc tak, no skoro mam tylko niewiele na dokończenie...
0: Nie uciekaj, Bajt. Proszę cię, naprawdę, tutaj, żebyś został. Ja postaram się pilnować tutaj, żeby Zenon, wiesz, nie był wobec ciebie nieuprzejmy jakoś i tak dalej. A może czasami warto przekuć jakiegoś wrzoda, który tutaj nam narósł w Nocnym Radio, wiesz, no, a jak tak, jak pójdziesz sobie teraz, ja rozumiem, że do Zenona masz zadrę i cię on pewnie tam wkurza, denerwuje, albo się uważasz, że się zachował nie fair, czy coś, ale to możemy sobie jakoś tam wyjaśnić, nie, może, czy nie.
1: Dwa razy nie zdążył się paść, zauważ, no. Natomiast wracając do myśli mojej, no to wiesz, trzeba być bardzo wywiórczym, no i hejterem, nie zawaham się tego słowa użyć, żeby nie dostrzegać, że ja jak najbardziej krytycznie się wypowiadam o postępowaniach ludzi Kościoła, czy to o pedofilii, która no, jest wśród księży częstsza niż wśród nieksięży. No i można używać argumentów w stylu, a u was biją murzynów, że wśród niektórych grup, jak pokazują badania na przykład psychiatrów dziecięcych, jest jeszcze częstsza. No ale to jakby, może to jest argument przeciwko jakiejś jednostronności, przeciwko jakiemuś hejterstwu, ale nie wybielający, nie osłabiający mocy samych zarzutów. I co więcej, to nawet nie sama ta... To, że są takie czyny ze strony niektórych duchownych, czy to katolickich, czy też innych wyznań, Samo to jeszcze nie jest najgorszym złem. Najgorszym, że to jest zakorzenione systemowo i gdzieniegdzie, w niektórych diecezjach, w niektórych zgromadzeniach zakonnych było to właśnie nawet kryte, było to zażegnywane, zamiatane pod dywan przez przenoszenie, przez właśnie w inne miejsca tych duchownych, przez właśnie obronę przed śledztwem, przed organami ścigania świeckimi. No, więc jak najbardziej to krytykowałem nieraz i no może troszeczkę rzadziej wśród ludzi z Nocnego Radia, no bo tu, prawda, po co się powtarzać, to by był cenny jest wielogłos, to znaczy jak wszyscy mówią jedno, to ja jestem jak takim kontestatorem.
2: Czekaj, ale przednijmy tego wrzoda, który się nazywa Jasenowacz. Czy tam były zawody w zabijaniu niekatolików? Były. Czy głównymi macharami byli duchowni katolicy? Byli. Czy ktoś z tej ekipy był ekskomunikowany? Nie był. Czy ktoś z tej ekipy jest beatyfikowany i będzie kanonizowany? Tak. Powiedz, gdzie się mylę.
1: Tak, no więc mylisz się na pewno co najmniej jednym, a w paru innych to pewnie i po części, ale no, temat wymagałby zgłębienia dokładniejszego.
2: No ja, natomiast tyle czasu się o to rzucasz, mówisz, że kłamie, to zrób to w końcu. Ciebie proszę, Jacka proszę, wszyscy mówi ci, że kłamie, ale nikt mi nawet takiego mikro kontrargumentu nie dał. Słuchaj, jeżeli ty mi udowodnisz, że świat nie jest aż tak zły, to ja się ucieszę. To nie będzie tak, że ja z automatu powiem, a nie, nieprawda, kłamiesz katoliku. Nie, jak mi dasz dobre dowody, że nie było tam aż tak źle, jak ja wiem, że było źle, to okej, to się ucieszę. To powiem, odbiorę to jako okej, ten świat aż taki zły nie był.
1: Zenon, zauważ, że znowuż mi przerwałeś. Natomiast i że po drugie to jest też takie, wiesz, nie na temat. To znaczy ja mówię o niebie, a ty o chlebie. Ale dobra, no odniosę się tylko wszystko po kolei. Najpierw chciałbym skończyć myśl, którą już zacząłem. Tak więc jak najbardziej krytyczne zdanie wyrażałem. No i jest to taka... No, bardzo, bardzo niefajnie, nieuczciwe intelektualnie jest negowanie tego i jeszcze jakieś stwierdzenie z innych katolików, że zawsze o twój kościółek, o oblężona twierdza. No, no nie, w kościele, wewnątrz kościoła też jest dyskusja i głosów krytycznych też jest sporo i one często są zabierane publicznie także. No, może nie w Radiu Maryja, tak? Chociaż nie wiem, bo rzadko kiedy puszczam jakoś z obowiązku dziennikarskiego czasem coś tam posłucham, jak mi ktoś da znać na przykład. Ale troszeczkę poszerzenie horyzontu polecam.
0: Trochę jakość, przepraszam, że przerwę, ale trochę jakość dźwięku siadła. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że są dwie osoby na antenie i Skype tutaj jakoś dzieli sobie coś. Transfery czy tam coś, ale ewentualnie możesz bajt trochę się zbliżyć do mikrofonu albo tam coś podgłośnić, bo trochę zanikasz.
1: Postaram się w takim razie.
0: O, już lepiej.
1: No, też to odczułem po szumach tła dobywających się u mnie z głośnika, że słuchawki, bo na telefonie jestem, i Skype'owym, na Skype'ie pod Androidem.
2: Meritum, błagam cię, do meritum.
1: No i znowu mnie wytrącił z myśli, co ja to mówiłem. Aha, że...
0: No dobra, no to może za chwilkę to złapiesz myśl.
2: Powiedz mi jedną rzecz. Ja wiem, że to może być ostre pytanie, nie musisz na nie odpowiadać. Palisz marihuanę?
1: Bardzo rzadko.
0: Myślałem, że często. Nawet tak podkreślałem, że bajt akurat jest za legalizacją i w ogóle taki pro... Bardzo rzadko? No dobra, no to czegoś się nowego dowiedziałem. Myślałem, że jakoś tak nie stronisz, że tak powiem, no ale okej.
2: Okay. Skąd taka zwiecha? To mnie dziwi, słuchaj. Człowieku, ty jesteś... Wiesz, ja rozumiem, że my jesteśmy ostatnio skonfliktowani, ale dla mnie ty byłeś wzorcem intelektu. Naprawdę, top 5 najinteligentniejszych osób, jakie znałem, nie? Żyleta. Żadnej zwiechy nigdy. A tutaj takie coś?
0: O Jezu, no. Ale teraz się tak czepiasz, Zenon, faktycznie.
2: Nie,
0: wiesz,
2: dziwne to jest, kurde.
0: Bo chłopak zgubił myśl, co mu się dosyć rzadko zdarza, a ty od razu tutaj, wiesz, tak poruszasz ten temat, nie? Że I spytałeś się, czy jara, czyli co, ma przyjaraną głowę i już nie wie, co gada, tak? Już zapomniał. No tak trochę, wiesz, tak trochę tutaj nie, podszczypujesz tego bajta, ale to jest nocne radio, to jest nocne radio i tutaj jakby, no, ludzie muszą być trochę przygotowani, że my tu się nie pieścimy ze sobą i tak tutaj jest, no, są wśród nas zadziory, Zenon jest trochę zadziora. Bajt też ma swoje...
2: Błagam cię, zrób z Jackiem tą audycję o Jasenowacz. Udowodnijcie mi, że nie było tak źle, jak ja myślę. Ja bardzo chętnie się do błędu przyznam. I to jest takie nasze główne zarzewie naszego konfliktu, bo ja regularnie ci rzucałem ten Jasenowacz nieszczęsny. Zróbcie to z Jackiem. Myślę, że będzie najlepiej, jak to może być. Myślę, że za jakiś czas też Błażej zrobi, bo on też ten temat z drugiej strony z kolei analizuje. I dzięki temu, że będziemy na to patrzeć z jednej i z drugiej strony, to chyba dojdziemy do jakiejś prawdy, nie? Na pewno jako pierwsi w Polsce ten temat poruszymy tak na tyle obiektywnie, na ile to możliwe.
3: Ja uważam, że nie pierwsze zarzewie, czy nie główne. Natomiast co do... To jest tutaj obnażę jedna z erystycznych metod zastosowanych już... Na początku nawet się dziwiłem, do czego to jest podgrywanie, tak? Do czego to zaczyna grać muzyka, którą stronę to idzie. Ale tak, konsekwentnie Zenon od już długiego czasu zaczął taką narrację właśnie upowszechniać, że ja jakoś, nie wiem, stałem się złym wilkiem, że i zgłupiałem, i zmoherzałem, czy zmudżahediniałem, i że to nie on, tylko postanowił podkręcić pokrętło, gałkę, gdy chodzi o hejt, tylko że ja jakoś się tutaj, nie wiem, zbiesiłem. Natomiast co do, tak, bo kontynuując myśl, którą wtedy miałem, to tak, no Kościół jest traktowany jako i też przez kapitanów Nocnego Radia, niestety, ale też przez wielu, nawet niestety wielu katolików, a zwłaszcza tych pisowskich, jak partia polityczna, o, że to jest taka partia jak gdyby w koalicji z nami, no, z PiS. Tymczasem wyobraź sobie, że to wszystko, co mówisz o Kościele, byś mówił o Polsce, czy o Polakach, tak? To, co mówisz o katolikach. To, co mówisz, że jakieś tam wymyślają przed Polish Jokes, że Polish Jokes na przykład są, że te Polish Jokes to tak naprawdę Polacy broniący się przed tym takimi niskimi poniżej pasa chwytami odnośnie ich reputacji, które są nieraz wyrażane w Polish Jokes i zwłaszcza przez ludzi, którzy te Polish Jokes sobie opowiadają tak zupełnie nie mając większego pojęcia o Polsce i o Polakach, no to a zakompleksione Polaczki oblężone twierdza, tak się tutaj bronią i byś to mówił o Polsce i polskości samej, nie? I traktowałbyś wszystkich Polaków jak jakąś jedną partię. No właśnie nie, więc Kościół tym mniej należy traktować jak partię, a jeszcze bardziej w drugą stronę niż Polaków. I gdybyś mówił to, co mówisz, wszystko Krawcze, apeluję do twojej uczciwości intelektualnej, jak będziesz mówił o Kościele, o katolicyzmie, o katolikach, o chrześcijaństwie, to nie myśl jak o partii jakiejś i z jakimiś tam prezesami, czy wiceprezesami, czy
0: czemu
3: prezydium.
0: Nie? Ale czemu? Ale właściwie to czemu nie?
3: Społeczności Polaków. No bo Kościół sam się tak pojmuje jako wspólnota, a nie jako instytucja, wymiar instytucjonalny, choć też jest od Boga dany, ustanowiony. To jest jego rola jest służebna, to znaczy nie ma żadnej innej władzy w Kościele i żadnej innej hierarchii, żadnych innych pozycji, jak tylko dla służby ludowi Bożemu. Jeżeli ktoś wykracza, to ja też mówiłem kiedyś już w rozmowie z tobą na antenie, jeżeli jakiś duchowny poza to wykracza swoim postępowaniem, no to sprzeniewierza się tak naprawdę temu, co Kościół naucza.
0: Ale mówmy...
2: Ja ci to wszystko wytłumaczę, to jest prosta sprawa. Jeżeli jest Kościół, Kościół ma naturę świętą, boską i ludzką. Jak trzeba brać pieniądze i mówić innym, jak żyć, to wtedy jest boski. Jak trzeba brać odpowiedzialność, iść do pierdla albo zapłacić pieniądze, karę, to wtedy jest tylko ludzki i grzesny. I to, co Bajt teraz mówił, to jest po prostu dalej dokładnie to, nie? Tylko, że ubrane w potok pustosłowia.
0: Może to nie ja pustosłowia. Tak, przepraszam, to może teraz ja dwa słowa. Bajt, wydaje mi się, że po prostu zbyt często cytujesz nam jakieś definicje, rzucasz sloganami, nie koncentrujesz się na tym, co w praktyce mamy, tylko wiesz, na pewnych, nie wiem na czym, na swoim wyobrażeniu, jaki powinien być ten Kościół i jak on sam chciałby siebie postrzegać, a tak naprawdę powinniśmy bardziej się skupiać na tym, co mamy, nie? I na tym, czego doświadczyliśmy przez wieki ze strony Kościoła. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, że idealizujesz Kościół, cytując pewne założenia, nie koncentrując się na tym, co on faktycznie robi. No bo to wiesz, to na podobnej zasadzie mógłbym coś dobrego o komunistach czy nazistach też nawet powiedzieć, nie patrząc na to, czego doświadczyliśmy, jak te siły wpłynęły, jak zepsuły świat, jak go zniszczyły, tylko wiesz, mówiąc o tym, że równość, że kraj, w którym nie ma, wiesz, chorób, nieszczęść i no to po prostu to, mi się to nie klei troszeczkę, sorry. Ja widzę Kościół jako jednak instytucję, która przypomina trochę partię polityczną, która tak naprawdę jest dla mnie instytucją antyludzką mocno i mówię tutaj o tym, co widzimy, co odczuwamy, czego doświadczamy, a ty bardziej tak troszeczkę, wiesz, o swoim jakimś chyba wyobrażeniu tego, jaki Kościół powinien być, nie?
3: Nie no, standardy jak najbardziej boskie są nieskończenie wyższe niż ludzkie i ideał
2: jest... zabijaniu dzieci i ich topieniu to było najbardziej widać i jak szczuje niedźwiedziami, klasycznie odpowiem.
3: Klasycznie przerwiesz i klasycznie odbiegniesz od tematu po to, żeby trzeba było. To jest to, co kapitan Potrzeba mówi często, że łatwo jest szurnąć, zrobić jakąś wrzutkę złośliwą, tak, a potem trzeba 10 razy tyle czasu i wyjaśnienia, żeby to wyjaśnić, żeby to odkręcić, żeby się do tego odnieść. I w momencie, kiedy ktoś mówi o czymś innym, jakiś inny wątek chce rozwinąć, to ty go po pierwsze nie pozwolisz, tylko torpedujesz już, żeby przypadkiem nie wyszło, że może mieć jakąś

0: od konkretnych zarzutów, czy od konkretnych spraw. I właśnie miałem zamiar powiedzieć, zanim Zenon mi przerwał, a potem zamiast ty kontynuowałeś, gdy ja próbowałem wrócić do głosu. Mianowicie, o, dwóch na jednego to banda łysego, tak mi się skojarzyło, taka przeszłość.
1: No trochę tak dzisiaj jest, ale no. Też Bajt, musisz się pogodzić z tym, że czasem sobie trochę wchodzimy w słowo, bo wiesz, bo to nie jest, może wiesz, ty jesteś przyzwyczajony trochę do innych dyskusji. Tutaj jest taka dynamika, że czasami sobie trochę tam przerwiemy, wejdziemy w słowo. No niestety, tak to jest.
0: Ale miałeś pilnować dzisiaj.
1: Będę tak się starał, ale też nie zawsze chcę to robić tak na siłę, żeby jeden, wiesz, przez godzinę wygłaszał referat, a drugi tam się nudził, tupał nogą i potem mógł coś tam wtrącić ewentualnie przez 2 sekundy, nie? Bo to tak też bywa.
0: No, nie tak. Przesadzaj. Ja i Zenon, jak zacznie mówić, to mówi do końca raczej. No. Natomiast, a ja godzinę wywodu nie robię też.
1: Nie, ale też czasami słychać, że przerywasz, że też właśnie, wiesz, po prostu starasz się, trochę ci brakuje siły przebicia i tak się bardziej starasz, niż ci to wychodzi. No i nawet teraz, widzisz, ja mówię, a ty starasz się przerwać i to jest okej, okay, ja to akceptuję, no, ale musisz się pogodzić, że troszeczkę sobie przerywamy od czasu do czasu. Byle nie za dużo.
0: Nie pomaga, bo się nie widzimy, jest troszkę opóźnienia i trochę szumu i tak dalej. No, ale dobra, to wracając do meritum. W takim razie, tak faktycznie ja sobie zdaję sprawę z tego, że ludzkie wykonanie jest często słabe. Kościół składa się z grzeszników, tak samo jak każda inna grupa czy organizacja też się składa z grzeszników. I że Bóg wzywa do czegoś nieskończenie lepszego niż to, co ludzie faktycznie robią. I ja widzę to po ludziach Kościoła, nawet jak ich nie znam, to wiem, że oni są ludźmi, takimi w sumie jak ja. I widzę swoją też niedoskonałość, to jak bardzo ja odstaję od ideałów chrześcijańskich, tak? No, więc mnie nie dziwi z tej perspektywy, że i praktyka pewnych instytucji kościelnych, nawet w instytucjonalizowanej formie, którą oczywiście trzeba wykorzeniać stamtąd zło przede wszystkim, tak? No bo jak ktoś ma władzę, to tym większą ma odpowiedzialność, także i w kościele, czy w jakiejkolwiek innej wspólnocie, w grupie, w firmie, w rodzinie, no to jest odpowiedzialny, tak? I tym bardziej, jeżeli systemowo przyzwala, czy wdraża wręcz jakieś zło, to należy to tam przede wszystkim wykorzeniać.
2: Prawie już ci powiedział, nie co należy, tylko co się robi, a robi się słabo.
1: A wiesz, Bajt, że to samo się mówi o komunizmie też, nie? Że komunizm po prostu to, czego my doświadczyliśmy, no to była ta niedoskonałość, zawiódł człowiek, ale tak właściwie to komunizm jest super, tylko że człowiek jest grzeszny i zawiódł, nie? To samo o komunizmie.
0: A Piłsudski mówił, że o Polakach, że naród wspaniały, tylko ludzie kurwy, jakoś tak, nie? Natomiast chciałem właśnie powiedzieć, że ja bynajmniej nie unikam tematów trudnych, nie unikam krytyki tego, co złe w postępowaniu ludzi Kościoła, czy nawet systemowo w instytucjach niektórych Kościoła. I właśnie miałem się też do tego odnieść, jest dokładnie odwrotnie niż Zenon powiedział. To nie jest tak, że ja biorę jakieś pieniądze jako członek Kościoła od reszty ludzi, czy chcę, żeby więcej państwo zabierało podatnikom, a dawało czy to mi osobiście, czy to jakimś hierarchom kościelnym. Ja jestem za surowym ściganiem pedofilii, czy to w sutannach, czy w jakichkolwiek innych strojach, czy to wierzących, czy niewierzących, tak samo, sprawiedliwie.
2: Wysłałeś chociaż do biskupa swojego list pod tytułem: ja, Krzysztof taki i taki, nie wyrażam zgody na pobieranie podatków na cele kościelne od osób niewierzących i innego wyznania oraz domagam się bezwzględnego ukarania więzieniem kardynała Kulpinowicza, jeżeli jest winny. Wysłałeś? Do biskupa? W sprawie pedofilii albo w sprawie tego, że nie katolikom bierze się pieniądze na kościół katolicki?
0: W inny sposób się o tym wypowiadałem i publicznie, i prywatnie.
2: Czyli nie wysłałeś do biskupa, nie pojechałeś z kościołem. Okay, dziękuję. Czyli nie zrobiłeś nic realnie.
0: Nie zrobiłem dokładnie tego, tak wiecie co, to jest taka specyfikacja, że taki test na prawego człowieka, że masz zrobić to jest typowe dla lewactwa, to mają ci ze strajku kobiet, to mają ci...

0: od politycznej poprawności różni
1: to,
0: tam. No,
1: wiesz co, gdyby nie to, że się teraz przez godzinę z Błażejem kłóciłem, to może bym przemyślał, że jestem lewakiem, ale ja to chyba jestem po prostu złym człowiekiem.
2: Ale to jest ciekawy głos Zenona, bo wychodzi na to, że taki katolik jak Bite Eater właściwie nie ma za bardzo zbyt wielu możliwości, żeby jakoś naprawiać swój kościół. No, Bite może w audycji skrytykować, może wyrazić swoje ubolewanie, powiedzieć, że no, trzeba tych ludzi sądzić, ale tak właściwie Bite nie ma żadnego wpływu na poprawianie, znaczy no, nie masz jak za bardzo wpływać na kościół, żeby on stawał się lepszy.
0: Czy ty masz wpływ, to jakie ty masz możliwość wpływu na przykład na Polskę, byś stała lepsza? To, że gdzieś jakiś, no nie ksiądz, pedofil, zwykły pedofil, jakiś menel, bo to jest największa grupa wśród pedofili, jakiś menel, pedofil, gdzieś tam wabi dzieci cukierkami czy czymś i je potem wykorzystuje za garażem. No, to...
1: no ja takiemu menelowi na przykład przypierdoliłem. A ty? Jakiemuś księdzu przyłożyłeś? Bo ja menela znałem, który się ten na dziewczynę dotknął nieletnią, 11 lat miała wtedy. Zlałem takiego menela, a ty co zrobiłeś?
0: Nie znałem takiego księdza, o którym bym wiedział, że tak...
1: Aha, bo czekaj, tu się jeszcze pytanie pojawiają na czacie, kto stówę zapłacił na to, że już tyle jesteś na antenie i czy musimy ci płacić? Sorry, ale to na czacie pytają.
2: Musiałeś, Zenuś.
0: Krawiec mnie zaprosił tego, a rozumiem, że chodzi tutaj o tę manipulację, bo to jest też ulubiony jeden z twoich tematów manipulacji na mój temat. Owszem, Jackowi podałem kilka, on wybrał jeden i taki, który się wpisuje w twoją narrację niestety i przedstawił go i tak cząstkowo, tak żeby można było stawiać mnie w niekorzystnym świetle. No ja, mi się z Jackiem... No, nie chciałem tego jakoś mówić bardzo publicznie, ale skoro do tego przyszło, no to mi się coraz gorzej współpracowało z Jackiem w trakcie prowadzenia z nim w początkach jego audycji wspólnie z prawej strony mapy, więc gdy on mnie chciał wciągnąć tutaj we współprowadzenie tego odcinka, w którym będzie mówił o chrześcijaństwie, potem się to przekształciło w obronę chrześcijaństwa, tak jak gdyby to właśnie była jedyna słuszna pozycja właśnie obronna, to że chciałem to wciągnąć, posłuchałem tego w sumie i cieszę się, że się nie dałem wciągnąć, ale wcześniej właśnie też chciałem tego uniknąć raczej, więc dałem coś, co spodziewałem się, że uzna za zaporowe warunki, w tym i właśnie ten finansowy. Natomiast no, nie chciałem tak wprost mu odmawiać z pewnych innych też powodów, więc zrobiłem to w ten sposób. No nie cała, ale gwóźdź tajemnicy za tym się kryjącej. Co chciałem powiedzieć o...
2: Ty tylko może wtrącę odnośnie tej sprawy, że początkowo byłem... Znaczy... Powiem tak, no to wyszło trochę niefortunnie, ponieważ to jest miała być audycja o bronieniu chrześcijaństwa. I jeżeli ktoś sobie życzy jakąś tam kwotę, w skali tutaj naszej radiowej też można powiedzieć niebagatelną zabronienie chrześcijaństwa, to tak trochę niefortunnie, nie? Gdyby to była kwota po prostu za jakąkolwiek inną audycję, to by to lepiej wyglądało, ale w tym przypadku to trochę tak niefortunnie wyszło, nie? Będę bronił chrześcijaństwa za 100 zł, nie? Za godzinę. No to tak...
0: Ale Krawiec, to wtedy jeszcze nie było mowy o bronieniu, dopiero później to zostało przekształcone takie, że to będzie obrona. Natomiast początkowo Jacek mi to zajawiał jako, no co chrześcijaństwo dało nam, kto to znaczy nam, no cywilizacji zachodniej, czy też ogólnie ludzkości. No to nie jest temat sformułowany obrony, nie? A co do stawki, to myślę, że jest taka dość standardowa między ludźmi, którzy w ogóle się umawiają na jakieś tam audycje. Nie wiem na ile... Bo rzadko kiedy było coś takiego, że ja nie spodziewałem się, że Jacek weźmie i wyłoży to z własnej kieszeni, nawet tak jak mówił, że zasugerowałem, żeby zrobił na to zrzutkę wśród zainteresowanych. A, i to był drugi argument, który mu podałem, którym się też chciałem wymigać przed nim, że niech rynek zweryfikuje, tak jak zweryfikował mnie jako współprowadzącego z prawej strony mapy, no i już nim nie jestem. Tak też niech zweryfikuje to, czy mam ten odcinek jakiś taki specjalny, rozbudowany, może bardziej współprowadzić. No i spodziewałem się, że nawet gdyby na to poszedł, to po prostu potem musiałby się wycofać, bo weryfikacja byłaby negatywna, chociaż może byłbym pozytywnie zaskoczony, kto wie, ale po tym, co dzisiaj na czacie się działo po moim pojawieniu się, czy nawet przed, gdy zapowiedziałeś mnie, to myślę, że jednak nie. Ale może się jakaś garstka nielicznych znajdę. Bo jakieś głosy nieliczne tam.
1: Może ty po prostu przestań być jakimś takim interesownym dziadem. Nie wiem, coś w ciebie wstąpiło. Przestań, kurde. Naprawdę gro ludzi tęskni za twoją starą twórczością. W tym ja.
0: Ile ja naprawdę. Ile ja tu gadam dzisiaj i interesownym dziadem jestem, tak.
1: No a słuchaj, przykleiłeś sobie taką łatkę w momencie, w którym ja robiłem drugą część audycji z Jackiem i nagle zacząłeś się domagać, kurde, donate'ów na siebie. Wystarczyło powiedzieć, ty, słuchaj, Zenon, sprawa jest taka, ja bym nawet nie pstryknął palcem. Powiedziałbym, okej, na bajta zbieramy. Niech ma. Nie ma problemu.
0: Ja nie chcę się w to wdawać, ale tam to zrobiłeś szczyt manipulacji. Ja to kiedyś może zrobię, skoro ty to robisz na antenie i to...
1: Pisałeś raporty wielkie na ten temat. Wklejałeś po prostu, wiesz, robisz takie fikołki logiczne. Prawda jest taka, była audycja, ja ją współprowadziłem, donate'y były ogólnie na radio ustawione i tyle. A nagle przychodzisz ty i w środku audycji się wpierdzielasz ze swoim. I to była pierwsza rzecz, którą zrobiłeś. Nie przywitałeś się i tyle.
0: Pierwsza rzecz to była, jak Jacek ogłosił, że przyszła jakaś płata, ale się nie wyświetliła, bo on zapomniał przestawić. To była pierwsza rzecz. Więc po podjęciu tej jednej manipulacji ja nie będę się głębiał w ten temat, bo myślę, że ani Krawiec niekoniecznie chciał, żeby on dzisiaj był, ani też nie jestem do niego szczególnie przygotowany, a ty jak zwykle oczywiście jako hejter jesteś.
1: Hejterstwo, słuchaj, ja cię w czambu...
2: Dymy.
1: Chcę tego, żebyś był tutaj, człowieku. Jak najbardziej chcę, żebyś partycypował w Nocy na Dół i bardzo, bardzo chcę, żebyś najlepiej z Jackiem wziął i ja jeszcze w ogóle, jakbyście byli z Błażejem, jakbyście we trójkę zrobili taką audycję na temat tego Jasonowacza i właśnie w takiej ciężkiej kwestii, żeby była przewaga katolików, no to byłbym w piekło wzięty, nie? Naprawdę, szczerze ci to mówię.
2: Słuchajcie, nie wiem, czy nie wychodzi takie polactwo z nas w takich sytuacjach trochę. Jakieś takie nierówne też traktowanie ludzi, bo ile razy ja podchodziłem do sprawy tak, że tutaj oczekuję donate'ów jakiś od was, czy coś, a tu nagle Bajt trochę postawił tutaj nacisk na tym, że też chciałby parę groszy ze swojego nadawania i od razu stał się tutaj wrogiem publicznym numer jeden. Może były jakieś tutaj niefortunne troszkę też sytuacje, ale z drugiej strony powiem jak Pan Jezus, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień.
1: W tej kwestii, nie wiem, nie będę rzucał, ale to nie było jego nadawanie. Ale mimo wszystko mówię, starczyło po ludzku, tak jak teraz przed tą audycją, mogłeś powiedzieć godzinę, dwie godziny wcześniej, wiesz, Krawcowi, że słuchaj, sprawa jest taka. Wiesz, że tutaj ludzie o różnych porach przychodzą. Mogłeś na Discordzie napisać. No przecież ludzie by się ucieszyli tak naprawdę, no.
2: Ale kurde, też wielka rzecz, no po co takie rzeczy rozdrapywać, że nie powiedział? No nie powiedział, bo zapomniał, no i co, jakaś wielka rzecz, no.
1: Zapomniał. To jest człowiek, który zna 15 języków programowania, kilka języków obcych, zna historię chrześcijaństwa i zapomniał, kurde, o takiej elementarnej ludzkiej przyzwoitości.
2: Mi się wydaje, że trochę się wszyscy rzucili na Bajta i że nie do końca sobie zasłużył na takie traktowanie. Też trochę się czepiałem Bajta i tak dalej, ale sobie parę rzeczy przemyślałem i słuchajcie, to nie jest zły człowiek. Może, nie wiem, może się skoncentrujmy na napierdalaniu tych, którzy na to zasługują, na te kurwy, które widzimy w telewizorze, nie? Albo, nie wiem, na kogoś innego, a może niekoniecznie na Bajta.
1: Dobra, to ja bym chciał kończyć, także przepraszam najmocniej. Powiem ci, Bajt, tak. Chciałbyś w ogóle kiedykolwiek zrobić tą audycję, o której cały czas mówię? Z tym Jasonowaczem, Błażejem, Jackiem?
0: To ja pierwsze się dowiaduję, że jest jakaś opcja.
1: Nie, czy byś chciał, ja ci tak tylko proponuję. Myślę, że to było fajne.
0: Jest do przemyślenia. Pierwsze się o tym dowiaduję. Nie wiem, jaka miała być formuła, jakie już są przygotowania poczynione. Do przemyślenia.
1: To skontaktuj się proszę z Jackiem. Ja, że tak powiem, postaram się jak najbardziej wszystkie moje, nazwijmy to, ataki.
3: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: 3-4 dni spytam się Jacka, czy coś w tym temacie jednak będziecie działać, czy nie będziecie działać. I tyle, no. Ja mam nadzieję, że staniesz na wysokości zadania, jeżeli chodzi o tą ciężką kwestię, bo naprawdę najzwyczajniej w świecie bardzo mnie to ciekawi i uważam, że jesteś jedną z nielicznych, na tyle kompetentnych osób, żeby ten temat poruszyć. I ja wiem, że robię to w chujowy sposób, że robię podjazdy na temat tego dziada, ale wiesz, hej, no tak dzięki. Naprawdę, mimo wszystko i animozji i tak dalej, uważam, że no, jesteś jednym z nielicznych, który ten temat są w stanie w miarę obiektywnie poruszyć.
2: No to przynajmniej coś dobrego, pozytywnego obajcie powiedziałeś, to się cieszę.
1: Dobra, dziękuję. Dzięki. I z Panem Bogiem, którym chcecie.
4: Tak, no. Mówiąc się, to ja byłem w stanie też stanąć po stronie Zenona, kiedy Krawiec objeżdżał i Zenona, i Potrzebę, i mnie za podejście naukowe i za to, że uważamy, że są powody na przykład do tego, żeby nie tracić czasu i wysiłku na konstrukcję Magrava według wytycznych Mehrana Tavakoliego Keshe, czy Keshego, jak nie wiem, jak go się odmienia, czy nie. No i gdzie nawet mówił, że ja mówiłem w audycji jakieś tam prostackie kontrargumenty, a za tą audycję zresztą zainkasowałem pieniądze i nie powiem ile, ale to się domyślcie z wcześniejszego kontekstu. No więc od Krawca samego, co jest jawne, więc nie ujawniłem tutaj jakichś wielkich tajemnic. Natomiast co ja chciałem powiedzieć, że tak, że wtedy Krawiec... Wtedy powiedziałem, że pomimo całej antypatii, to jednak tutaj muszę obronić Zenona, tak na czacie napisałem, przed manipulacją, tak, ze strony Krawca. No i a Krawiec na to się oburzył, że ja jak to ten, jaki to ja jestem w ogóle zły człowiek i że że się czepiam o wszystko, że przyszedłem na przykład tego dnia, to chyba było tego dnia i wcześniej napisałem na czacie, jak się pojawiłem, zapytałem się ludzi, kto jest na antenie, nie? Oprócz Krawca, bo po głosie nie poznałem i to wcale nie było do prowadzącego, to mogli mi ludzie inni odpowiedzieć, a ty się tak na mnie wtedy wyżyłeś strasznie, jak to ten, jakbyś nie miał lepszego tematu, a jako wytrawny radiowiec masz, że o, przychodzi taki bajtiter i on zawsze ten, zawsze mąci, zawsze się pyta, zawsze zadaje tego i zawsze wytrąca, zamiast mogło być tak fajnie, nie bez takich pytań, to przychodzi taki bajtiter. No.
2: Ale to, no. to od razu ci wytłumaczę, bo wtedy to się jakoś tak zbiegło. Miałem po pierwsze zły humor, a po drugie faktycznie, to był taki okres, kiedy się troszkę, co się nie zjawiłeś, to do mnie miałeś jakieś tam uwagi, wiesz, wąty, coś tutaj się pokrzywdzony czujesz. Ale ja to rozumiem, bo ty też masz prawo mieć taki czas, że powiedzmy, że jesteś... Jest takie ładne polskie słowo, upierdliwy. No i tak cię trochę wtedy odebrałem, że jesteś upierdliwy. Ale wiesz co, to jest nie tylko moja opinia, że w tym czasie byłeś taki, no właśnie taki trochę. No ale to co, to każdy, no czasami człowiek może taki być trochę, nie? Ja też pewnie nie zawsze jestem miły i też ktoś się na mnie może wkurwić, bo Krawiec to, Krawiec tamto. No kurczę, no takie proste sprawy, no nie jesteśmy idealni i czasami ktoś na przykład marudny jest, nie? A Zenon to co, taki super? On też czasami ma tutaj jazdy i...
4: Ale ma.
2: I na przykład jest taka sytuacja, że co się Zenon nie pojawi, to takie tematy ma, że do kogoś coś tam ma jakieś wąty, tu głupek tu się zjawił, a co powiedziałeś wtedy, a dlaczego moich tematów tu nie poruszasz? I taki się robi też taki zadziorny. No to tylko, że jest tak, że u niektórych się tworzy taki jakby dysonans, bo jeśli ktoś jest jeśli się ludzie przyzwyczaili, że ktoś jest spokojny, układny i tak dalej i ktoś nagle się zmieni, to zwraca uwagę ludzi. A jeżeli się ludzie przyzwyczaili do tego, że powiedzmy jest jakiś taki maruda czy zadziora czy coś i on zawsze taki jest, to nikt na to nie zwróci uwagi i wszystko mu przejdzie gładko, nie? Zgodzisz się z tym?
4: Niestety tak, myślę, że tutaj na tą społeczność całą i na ciebie też personalnie ten Zenon toksyczny ma zły wpływ i tutaj na swoje tory próbuje przekierować i zawrócić kijem, no nie Wisłę, tylko nocną rzekę, tak, nocny nurt. No, ale dobra, to nieobecnych może aż tak nie jedźmy. Natomiast wracając do naszych, to mówić, że bo ja myślę, że to jest kwestia też tej perspektywy, bo ja za każdym razem miałem, tak powiem, też argumenty, no na przykład takie jak ten, że ja wtedy zapytałem, tak jak się czasem pytam, no kto jest na antenie, i to wcale niekoniecznie jest coś, do czego prowadzący się musi odnieść i wybijać się z rytmu. Prowadzący sobie wybiera, do czego się odnosi z czata. Mogli mi odpowiedzieć ludzie na czacie, a ty się akurat uczepiłeś, no bo miałeś taki okres, że postanowiłeś uznawać ludzi, mnie najbardziej, bo się nawinąłem mnie i jeszcze ze mną poczeptywał za upierdliwego, a jeszcze kreował mnie na takiego, często manipulując i często przeinaczając fakty, czy też wręcz zmyślając na tego złego, i werbował do tego pomagierów. Natomiast ty wtedy nawet ogłosiłeś, że taki okres masz, bo powiedziałeś coś takiego, i myślę, że teraz możemy się, nie wiem, jakoś pojednać, zrobić to jackowe sklejenie, tak, które wychwalał w ostatnim swoim odcinku. W ostatnim czy przedostatnim, nie wiem, jak to, nie liczyłem, nie doliczyłem się chyba. Nie wiem, wchodził od tego czasu, bo nie wiem. No dobra, w każdym razie wracając do kwestii, to mówiłeś coś takiego wtedy nawet, że skończył się miły krawiec, teraz będzie czas wrednego krawca. No i ja tą wredotę na swojej skórze chyba najmocniej odczułem, bo niektórzy inni też mieli w tym interes, a dodatkowo jeszcze drugi kapitan, czyli potrzeba też jakoś zagiął parol, jak to się po staropolsku mówi, na mnie. No i też dlatego się jakoś mało tam udzielam. Do tego Zenon został ustanowiony Discorda maherem i mnie tam też zaczął moherować. No więc moherować, tak? No dlatego nie jest mi tam miło się udzielać. Ale na antenie czy na czacie tym YouTube'owym to no, mogę być tak, jak teraz jestem, czy jako prowadzący, czy jako teraz właśnie dzwoniący słuchacz, czy gość, bo nie wiem, może taki status tu mam, skoro zaprosiłeś, żebym wpadł na antenę, jak nie ma mojej audycji, tylko zamiast tego jest twoja i pogadał. No więc co, skończył się czas wrednego krawca i wraca miły krawiec, który czasem się odezwie poza anteną pogadać, który Tu pisze, ja nie wiem co.
2: Tak.
4: Aha, ze mną tu pisze coś, że Dilis, och, bo dałem ci gałązkę. Nie przeczytałem, bo to mi się powie w jakichś dymkach. No ja gałązkę zaraz ci oddałem po zejściu, a to, że poza tym, jak nawet mnie nie ma i nie słyszę pewnie, a część słyszę, to mnie, czy to na czacie, czy to na Discordzie, czy to na antenie na głos, no pomyjami obficie oblewasz, no to nie jest, myślę, to ja nawet tego jednego promila, jednej kropelki w oceanie nawet teraz temu nie przeciwstawiłem. No, ale dobra, nieobecni nie mają racji. Oddalmy myśl o Zenonie jak najdalej to możliwe i wróćmy do naszego sklejenia. Tak?
2: A to może jeszcze skomentuję, bo...
4: Chrześcijanem, a ateistem proponuję, o ile możliwe, o ile czas wrednego krawca uznajesz, że czas nastał, zakończyć.
2: Nie no, skomentuję jeszcze, wiesz, że czasami... Słuchajcie, ja jestem z wami zawsze szczery. Ola, bo też tutaj jesteś zła, że i tutaj takie pytania, czemu nie bronisz Zenona. Zapamiętajcie sobie jedno i zawsze będę się tego trzymał. Mówię to, co czuję w danej chwili i nie będę tutaj bronił kogoś, bo tak trzeba, albo bo żeby było, nie wiem, równo, że trochę tego. Nie, po prostu to, co aktualnie myślę, to mówię. Zarówno Zenon, jak i Bajt są moimi kolegami i nie będę ulegał jakimś waszym tutaj namowom, że teraz trzeba być po tej stronie czy po tamtej. Po prostu mówię to, co sobie myślę. Ktokolwiek będzie ode mnie oczekiwał, że powiedzmy będę bronił tego, bo on tego, bo on tak sobie chce, czy teraz tak, nie wiem, po prostu, kurde, robię co chcę, ludzie, to jest moje radio, moja audycja, moje odczucia, moje jakieś tutaj przemyślenia i naprawdę nie będę nikogo udawał, czy stawał po jakiejś stronie, bo mi się to opłaca, absolutnie. Ktokolwiek oczekuje czegoś takiego, to chyba czegoś tu nie zrozumiał, nie? Gadam sobie teraz z Bajtem, staramy się wyjaśnić sobie sprawy i tyle, no. Nie wiem. Ciężki temat dzisiaj się zrobił, ale no cóż, no... przekuliśmy wrzoda, wyjaśniliśmy sobie pewne sprawy. Myślę, że to jest zdrowe, bo najgorzej to jest kisić w sobie jakieś tam rzeczy. Też nie ulegajcie może takim instynktom, że teraz huzia na juzia, nie? I teraz znajdziemy sobie jakiegoś wroga. No nie jesteśmy PiS-em, nie jesteśmy Radiem Maryja. Gadamy jak ludzie, którzy tutaj robią jakąś społeczność, wyjaśniamy sobie sprawy. Kurde, no co tu więcej powiedzieć, no nie wiem.
4: To zgadzam. To się bardzo zgadzam z tym, co teraz powiedziałeś. Tak jest rzeczywiście, że niektóre społeczności, tak jak partie polityczne na przykład, lubią kreować wroga, bo to mocno spaja ludzi. Wspólny wróg to jest coś, co spaja mocniej, no ale też prymitywniej, też budzi gorsze instynkty w ludziach niż inne spoiwa. Tak jest to bardziej spoiwo do destruktywnych działań niż konstruktywnych wspólnych. Natomiast wspólny wróg, no tak, kreują wspólnego wroga niektórzy, ale czasem spośród siebie wynajdują niektóre klasy, na przykład w szkołach takie toksyczne, patologiczne, tak funkcjonują, że musi tam być kozioł ofiarny i biedny ten, kto na kogo padnie. Tak, z jakiegoś powodu. Czy to dlatego, że słaby mikrus taki, czy że się słabo uczy, czy wręcz przeciwnie, bo mają kompleks niższości względem niego i w związku z tym go pognębią na innych polach niż intelekt. No różne są, różnie bywa. Natomiast no, jest to taki instynkt, nad którym warto panować, warto go w sobie rozpoznawać i mu nie ulegać, uodporniać się na nawet kiedy inni, czy to politycy, czy maherzy jacyś w radiach, czy w szkole, czy gdziekolwiek spróbują do tego nas podjudzić jako jednostki indywidualnie, czy jako społeczność, no to się nie dać. To się nie dać i wyrabiać sobie pewną też odporność. I to jest też odpowiedzialność liderów społeczności, żeby też takie rzeczy się nie działy i żeby się miały możliwie małe prawdopodobieństwo zadziać, żeby szczepić, tak, szczepić, zaszczepić wśród swoich słuchaczy, swoich pracowników, swoich wiernych, tę prawość właśnie taką i tę odporność też na jakąś manipulację i na skierowanie ku jakiemuś wykreowanemu, czy to wyimaginowanemu wrogowi, czy też prawdziwemu, istniejącemu, któremu przypięto stosowne łatki. A Krawiec, to co? To koniec okresu ogłoszonego przez ciebie samego wredoty Krawca, tak? I teraz, tak jak mówisz, że możemy sobie pogadać, pogodzić się na ile można i pogadać tak, jak kiedyś zwykliśmy też to robić poza anteną przed tym okresem. Czasem się tam odezwałeś pogadać w jakichś sprawach. W ogóle też odpisywałeś mi, a teraz to tak, słuchacze ujawnię, że jest pewna kolejka rzeczy, które napisałem na przykład na Skype'ie do Krawca. No i chyba, nie wiem, mogę mieć nadzieję po dzisiejszej audycji na to, że się pochylisz.
2: Stary, cały czas byliśmy kumplami, jakieś tam moje nieodpowiadanie, nieodzywanie się, ja wiem trochę z czego to wynika, wiesz, po prostu ja strasznie nienawidzę Kościoła katolickiego, ty jesteś katolikiem i miało to duży wpływ na jakiś tam mój kryzys, taki, wiesz, pojawiła się jakaś taka drobna niechęć troszeczkę, bo wiesz, bo utożsamiam cię z tą instytucją, z tą siłą. Od tego się nie ucieknie chyba. Nie wiem, czy ty byś... ty też miałbyś z tym chyba problem, nie? Jakby jakiś komuch był twoim kumplem, taki zatwardziały, który ci mówi, z którym se rozmawiasz na przykład i on ci nagle mówi, że tam wolny rynek, kapitalizm, to jest gówno, nie? Tutaj partia, siła przewodnia narodu, klasa robotnicza i tak, wiesz, no też miałbyś trochę problem z tym chyba, nie? Bo nienawidzisz komunizmu, prawda?
4: Owszem, ale powiem, że nawet nie trzeba tak daleko szukać. No, o wilku mowa, a wilk tu, jak to mówi staropolskie przysłowie. No, twoje nawet z dzisiejszej, sprzed mojego wejścia na antenę wypowiedzi, czy inne, które zarówno te, na które dzisiaj, do których się dzisiaj odnosiłem, jak też inne, bo w zasadzie nie przepuścisz okazji, o czymkolwiek by była audycja, to nie przepuścisz okazji, żeby gdzieś tam dowalić chrześcijanom.
2: Bez przesady, ale fakt, że sporo tego jest, no tak.
4: No, to jest tego sporo i często jest to takie właśnie niskie, no nie ten... Wiesz, ja też...
2: Ale chciałbym... przepraszam, że ci przerwę. Właśnie to mnie w tobie zdenerwowało, że ja czuję, że moje argumenty przeciwko katolicyzmowi często są trafne. A ty jakby czasami sprowadzałeś to, że o, tu wiesz, gimbo ateista sobie pokrzykuje i to nie ma w tym merytoryki, tylko takie, wiesz, krzyczy sobie, macha rękami i tak mnie, trochę robisz w tym momencie ze mnie takiego... głupka, nie? Ja z ciebie nigdy nie robiłem głupka, wręcz przeciwnie, zawsze ceniłem twój intelekt i merytoryczność, nie? I zabrakło mi tutaj jakiegoś, no tak wiesz, trochę spłyciłeś mój przekaz do granic możliwości, że tu sobie jakiś wściekły ateista krzyczy i to mnie zdenerwowało chyba najbardziej, nie? Bo nagrałem pewnie dziesiątki audycji, gdzie cytowałem jakieś rzeczy z Biblii, gdzie mówiłem o grzechach Kościoła, o pontyfikatach papieży i tak dalej, a ty to tak sprowadziłeś trochę, że o, tam se krawiec tu nic nie przeczytał, nic nie wie i sobie tam coś krzyczy, nie? No to tak trochę nieuczciwie. Też się posuwasz do takiej nieuczciwości, którą zarzucasz innym.
4: No więc wiesz co, akurat odcinka... na który się wtedy powołałeś, czyli o Janie Pawle II, no to nie słuchałem go w całości, bo też się domyślałem, co tam jeszcze jest. To wygląda na właśnie typowo wzięty gdzieś od jakiegoś Hitchensa czy innego, no takie powiedzmy opracowanie no typowo hejterskie, bez audiatur et altera pars, czyli bez niech będzie wysłuchana i druga strona. No a tymczasem, no ja wiem, że to jest slogan i Pospieszalski się nim posłużył w tytule swojego programu, trafnie zresztą warto rozmawiać. No a tych rozmów jest, znaczy nie sprzyja to rozmowie, kiedy faktycznie się uważa tych drugich za jakichś otępiałych, za jakichś zwiedzionych, zmanipulowanych do szpiku kości. Tak jak ty często mówisz tak o chrześcijanach, o katolikach, no, o mnie nawet też zdarzało ci się tak przedstawiać na przykład moją, tak jak dzisiaj mówiłem, to co wcześniej mówiłem o Kesze, tak, że to też spłyciłeś i zarzuciłeś mi, że nie miałem nic mądrzejszego do powiedzenia niż jakieś tam wyświechtane argumenty, które no, nie ujmują całości spektrum, tak, tego
2: no,
4: co można...
2: Być może popełniłem ten sam tak błąd, mam, tak.
4: Moją obronę wszelką wyśmiewałeś. No może nie, tak, na pewno nie, aż tak jak Zenon, który nawet do tego się posuwa, że nie pozwoli jednej myśli dokończyć, tylko od razu. To samo zrobił Jackowi. Jacek mówił, chyba wtedy akurat nie Jacek, tylko ten protestant, co zadzwonił, mówił o wieży w Babel i ciekawie mówił o wieży w Babel. To była chyba najciekawsza rzecz, którą powiedział i taką trafną interpretację podał tej przypowieści o wieży w Babel. Nie jedyną możliwą oczywiście, bo różne opowieści biblijne mają, zwłaszcza te takie najbardziej alegoryczne, z przypowieści Jezusa, czy które są oczywiście fikcyjne, no bo są przypowieściami, a nie o prawdziwych postaciach, czy opowieści z początków, z pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, takie właśnie alegorie, pisane w stylu literackim, jaki wtedy właśnie jakie wtedy się właśnie wyrażano, no to to mają wiele często interpretacji i wcale one się nie wykluczają nawzajem. Natomiast podał ciekawą. Posłuchajcie sobie, jeżeli chcecie. To jest jeden z wartościowszych momentów w całym tym odcinku. Natomiast...
2: A to nie było jakieś mega, wiesz, odkrywcze czy coś o tym?
4: Nie było.
2: Te interpretacje, te różne interpretacje odnośnie wieży Babel, w tym od słuchacza protestanta, one się pojawiały już, to nie jest jakieś tam odkrycie, wiesz, roku.
4: Ale ja nie o tym chciałem. Chciałem, że kiedy on o tym, to mu Zenon, i chyba ty też byłeś wtedy w tym momencie na antenie, więc pamiętasz, Zenon mu w tym momencie, a co z tymi niedźwiedziami, a co z tym zabijaniem całych wsi, które żołnierze izraelscy wykonywali na rozkaz Jahwe i tak dalej. No więc wiesz, wrzucić kilka takich, wiesz, rzeczy, co do których powie się hasło, a trzeba referatu, no może mini referatu, ale przynajmniej czegoś rozbudowanego, co najmniej tak jak cała wypowiedź o wieży Babel słuchacza, żeby się do tego adekwatnie odnieść, gdy on mówi jako o czymś innym. No to zrobić po pierwsze taką rzutkę, a po drugie w momencie, kiedy on akurat by doszedł do czegoś być może, co by słuchacze docenili, żeby temu właśnie zapobiec. To jest taktyka erystyczna bardzo nieładna. No i tutaj przyznaję twoją wyższość nad Zenonem, że nie posuwasz się, czy może rzadko, jeżeli się posuwasz, bo trudno mieć statystykę tak odsłuchać w głowie, czy nigdy, czy rzadko, ale zdecydowanie jest tu przepaść jakościowa między tobą a Zenonem. Tak więc czuj się wyniesiony od poziomu Bentosu o tyleż przynajmniej.
2: No nie wiem, Bajt. Myślę, że Zen, wiesz, te rzeczy, o których ja też mówię często, o tych rzeczach, o których wspomina Zenon, i to są takie... To są treści wyświechtane trochę, ale nie uważam, żeby były kiepskie i niemerytoryczne i żeby nie miały sensu. Chodzi mi o to, że o tym często wspominamy, nie znaczy, że to jest jakieś płytkie czy coś, bo wiesz, to są rzeczy też istotne moim zdaniem. Właśnie to, że tak wiele tych przypowieści biblijnych nosi znamiona po prostu bajki o czerwonym kapturku, nie? Właśnie te niedźwiedzie, że to są opowieści nielogiczne, bo tam dwa niedźwiedzie, czy tam cztery, dwa niedźwiedzie nie mogły rozszarpać 40 dzieci, bo by się rozbiegły w różne strony i tak dalej, nie zdążyłyby. Że jest to takie, wiesz, bajkowe po prostu, ale to są takie midrasze, mam wrażenie właśnie, które miały tylko nakreślić sens innych, może poważniejszych treści biblijnych, tylko że w Biblii to się wszystko kiełbasi w tym momencie i już nie wiemy, co jest baśnią, co jest opowieścią historyczną i tak dalej, wiesz, no. Ale warto o tym też wspominać. Tak,
4: hermeneutyka biblijna i egzegeza, zasady egzegezy, jak gatunki literackie starożytne, sposób ich myślenia, ich w ogóle mentalność, to jest coś, co trzeba brać pod uwagę i to nie jest takie proste często i stąd czasem są zagwozdki takie przy czytaniu Biblii i ja tego nie trywializuję, bynajmniej. To ci, co robią z tego zarzut, często to trywializują, natomiast można podnosić taki zarzut i o nim merytorycznie podyskutować. Czemu nie? Ja piętnowałem tutaj nie samo to, że się w ogóle czego, o co się wyczepiacie, przecież z Biblii się czepiać nie przystoi i tak dalej. Nie, ja nie na tej zasadzie, tylko na tej, że kiedy mowa jest o czymś całkiem innym, to tutaj Zenon potrafi, a ty tego nie robisz przynajmniej nie tak często, w związku z tym jest duża jakościowa różnica między wami, tak, w hejtowaniu chrześcijaństwa, to jest, że kiedy ktoś ma dojść do czegoś, co się być może spodoba publiczności, to on robi wtedy te wrzutki i to jeszcze robi je tak seriami, że kilka naraz, tak żeby no, nawet jak sobie jedną ktoś wybierze i akurat będzie miał przygotowaną na niego, bo dobrze się przygotował, kiedyś głosił z tego referat, czy coś tam na niego krótką, zwięzłą ripostę, no to powie, a tamto, a co? No wiesz, to jest na zasadzie takiej audacter calumniare semper aliquid heret, jak
5: to się mówi w łacinie, czyli śmielej szkalujcie, zawsze coś przylgnie. Kalumniare, czyli rzucać kalumnie, tak? No, spotwarzajcie, no, szkalujcie. Natomiast, no i to jest erystyczny chwyt, bardzo właśnie nazwałem go niskim, bardzo, bardzo nieuczciwy intelektualnie i etycznie też, no, obrzydliwy. Natomiast warto oczywiście o samych zagadnieniach, czy to tych niedźwiedziach, czy to tej wieży Babel, czy czymkolwiek rozmawiać. I powiem o tym, że ja jak najbardziej co do ludzi, z którymi się nie zgadzam w różnych kwestiach, czy to tego komunizmu, czy to właśnie wolnego rynku ekonomii, czy polityki, czy religii, czy jakichkolwiek w ogóle, to ja sięgam po materiały różne, czy po różne źródła, czy po różne publicystyczne, nie wiem, blogi, podcasty, czy kanały wideo na YouTubie i innych platformach, gdzie są głosy, czy nawet gdzie są prowadzący, o przeciwnych do mnie poglądach w ramach dziennikarskiego obowiązku, ale też w ramach nawet nie dziennikarskiego, w ramach po prostu poszerzenia horyzontów, w ramach no tego, że jeżeli mam zdolności intelektualne do tego, bo mi Bozia dała, no to powinienem je wykorzystywać, powinienem rozumieć. Po pierwsze powinienem wiedzieć, co ludzkość wypracowała w danych tematach, tak merytorycznie, tak na poziomie. I według tego, biorąc pod uwagę, że ja też nie wszystko wiem, pomimo, że żyję już prawie 40 lat na świecie, to jeszcze to, co wiem, to jest mała część tego, co w ogóle można by wiedzieć, a że nawet jak to Sokrates zauważył słusznie i w starożytności już ujął, to wiem, że nic nie wiem, czyli no to też jest taka metafora, prawda, że im więcej się wie, tym więcej się sobie zdaje sprawy, tym lepszy się ma ogląd, taką perspektywę, panoramę tego, jaki jest obszar potencjalnie rzeczy, pytań, na których nie znamy odpowiedzi, rzeczy, które potencjalnie można by wiedzieć, a ja nie wiem. I tym, im większą się ma wiedzę też, tym większą się ma świadomość ogromu obszarów swojej niewiedzy. W związku z tym, no, w pewne, no nie we wszystkie, bo jest coś takiego jak racjonalna ignorancja, ale w pewne kierunki warto się wgłębiać i często jednym ze skuteczniejszych sposobów jest konfrontacja. Jest konfrontacja, no niekoniecznie w formie dialogu, chociaż to jest bardzo wartościowa, ale w formie zapoznania się choćby z wypowiedziami pisemnymi, mówionymi, innymi ludzi, którzy mają odmienne zdanie niż ja dotychczas, bo oni, no nie należy zakładać właśnie tak, jak ty mówiłeś, że to są wszystko głupcy, zmanipulowani, jacyś zjedzeni, nie myślący samodzielnie, tak, czy jakiś ktoś zły ich namówił, żeby przekonał ich, żeby właśnie takie mieli poglądy i postawy. Tylko być może jest coś w tym być może jest, bo może warto znaleźć jakiś pierwiastek, jakiś element, jakieś światełko, które i mnie też oświeci i spowoduje, że poszerzę swój pogląd, czy zweryfikuję pewne swoje zdanie na jakiś temat, bądź zachowam, ale będę miał lepsze argumenty na to, bo będę miał jakiś, zobaczę, że o, jest jedna rzecz, do której dotychczas pomijałem, a trzeba mieć na nią dobry kontrargument, albo że jakiś argument, który dotychczas używałem, jest zbyt, jak gdyby, taki tępy, to znaczy nie obejmuje pewnych rzeczy, na przykład krytykuje pewną rzecz, która jest, w której jest jakaś część dobra i w związku z tym należało ten argument ograniczyć. Albo że jest jakieś tam gdzieś, wejść przeciwnie, że gdzieś jest więcej zła, które na przykład typowo się ludzie, którzy mają stanowisko podobne do mojego, nie dostrzegają, nie krytykują. A należałoby. No i tamci przeciwnicy, nie wiem, wolnego rynku, przeciwnicy kościoła to wytykają i słusznie, nie? I należałoby przyznać tutaj rację, o tym częściej dyskutować zarówno z nimi, jak też wewnątrz, nie wiem, wewnątrz kościoła, czy wewnątrz ugrupowań wolnorynkowych. No, więc to jak najbardziej. Dobra, to ja długo gadam, to ci oddam głos, zanim się odniosę, bo kilka rzutek zrobił o Jasenowacu. Chciałem krótko, bo mówię, nie mam w głowie tematu ani zgłębionego, ale krótko chciałem parę rzeczy o tym Jasenowacu jednak powiedzieć, ale zanim to oddaję głos do studia.
2: Powiem tak. Tak podsumowując, ludzie, czyli co, starajmy się, żeby emocje nie górowały nad merytoryką. Starajmy się zrozumieć też, że każdy z nas chyba od czasu do czasu gdzieś tam z podświadomości wychodzą pewne rzeczy i reakcje. Na przykład to, że zarzuciłem Bajtowi, że w audycji o Mehranie Keshe nie podał konkretów, czy coś takiego, coś w tym stylu, to może była po prostu próba odegrania się. O kurde, pieniążki przyszły, zaraz skomentuję, bo bardzo dużo. Słuchajcie, bądźmy wyrozumiali trochę dla siebie, bo na pewno wszyscy czasami ulegamy chęci, żeby użyć jakiegoś chwytu erystycznego, nieeleganckiego właśnie, żeby zasypać przeciwnika, tak jak Bajt tutaj podawał przykład, taką serią właśnie różnych argumentów, serią jakichś przytyków, wiedząc, że ktoś nie zdoła na wszystko odpowiedzieć, bo mu potem znowu przerwiemy i tak dalej. Nie jesteśmy doskonali, nie wiem, ale łączmy się, nie wiem, bądźmy wobec siebie życzliwi, szanujmy się, nie skreślajmy się nawzajem z byle o jakąś głupotę, nie? Też nie wiem, chciałbym, żeby po prostu ludzie byli dla siebie trochę lepsi, żeby nie było takiego polactwa i takiego nie wiem, dzisiejszy temat właśnie, nienawidzę cię Polsko. Mi się tak kojarzy trochę ta Polska z takim krajem ludzi, którzy są bardzo małostkowi, krzykliwi, którzy nie, brakuje im cierpliwości, brakuje im zrozumienia dla drugiego człowieka. Nie wiem, jak miałbym coś wskazać dobrego, co Jan Paweł II powiedział. Była taka fajna jego kiedyś wypowiedź, która właśnie fajnie to podsumowywała, to o czym mówimy, że zbyt dużo jest w ludziach tego, tej nienawiści, tego hejterstwa, chęci dopieczenia drugiemu, udowodnienia, że ja mam rację. Ja, nawet temu Janu Pawłu, że tak powiem, temu Janu Pawłu się zdarzały fajne wypowiedzi i bądźmy też zdolni do tego, żeby nawet jak kurwa nie lubimy tego Jana Pawła, żeby zauważyć, że coś mądrego powiedział. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Żebyśmy nie byli takimi ludźmi, którzy po prostu grają dmą tylko w jedną trąbę cały czas, nie? I nawet specjalnie o czymś tam nie wspomną, nie pochwalą czegoś, bo to jest niezgodne z ich ideologią. No to jesteśmy takimi pisiorami wtedy. Właśnie takimi małymi ludźmi, niskimi, którzy tylko walczą o swoje, nie? I traktują wszystko jako grę na szachownicy, że tego tutaj zrypać, tego tutaj skrytykować, tego wywalić. To są właśnie pisiory, najgorsi ludzie jacy są, nie? Dla mnie trochę też księża tacy są, bo widzę, że ich wypowiedzi, no to jest w ogóle jakaś groteska. Okej, fajnie, ja się cieszę w ogóle, Bajt, że zadzwoniłeś, bo lubię jasne sytuacje, lubię sobie pogadać z kimś, wiesz, wyjaśnić pewne rzeczy, a nie kisić w sobie i na przykład wpisać się tutaj w jakiś nurt, że teraz huzia na juzia, ale tymczasem od Sandry, no to Sandra, no ludzie, no to wiemy, kto za tym stoi, no wiemy, kto stoi za Sandrą, no za Sandrą stoi Aldona. 248 zł i napisała coś z beczką, panowie, bo ludzie się nudzą i zjebanie jest. I co ja mam zrobić w takiej sytuacji, jak taka sponsorka wysyła taką gotówkę i pisze, że jest nudno i zjebanie? Co ty na to, Bajt?
0: No widzisz, gdybym tak jak ja jako prowadzący się postawił w roli takiej, też bym dostał coś takiego, no. No ciężka sprawa. Z jednej strony Vox Populi, Vox Dei. Z drugiej strony, wiesz, można...
2: Rynek.
0: Można to rozegrać i powiedzieć słuchaczom, no widzę, nie wiem, po czacie, bo pewnie tam czytasz, ja nie, czy po innych przesłankach, że jest stronnictwo, które się zgadza z tym, co tutaj postuluje sponsorka, a jest też takie, co nie. No to put your money where your mouth is i niech ktoś zasponsoruje z drugiej strony, bo jeżeli nie,
5: tutaj musi być zawsze jakaś konsekwencja, tak jak w sytuacjach prawnych, tak jak to w regulaminach. Hugo to często mówi, że w regulaminie można zapisać cokolwiek, no ale co jak nie, co jak ktoś zrobi inaczej, no jaka będzie konsekwencja? No to konsekwencja będzie taka, że postąpię tak jak jedyna osoba, która faktycznie położyła swoje pieniądze tam, gdzie jej otwór gębowy, czy palce, bo na klawiaturze raczej palcami pisała, chyba że podyktowała to, bo teraz są takie, prawda, tekst, speech to text technologie, no to, że tak faktycznie postąpię. No więc dobra, no ja już i tak się planowałem zwijać, co jeszcze chciałem...
2: Bajt, to może się zapytam, czy jest szansa, że kiedyś usłyszymy jakieś luźne gadki w wykonaniu Bajta? Bo...
5: To dzisiaj miały być, tylko... No tylko zamiast
2: tylko się ktoś wpierdolił tu na antenę. No to no widzisz, no ja nic nie wiedziałem o tym, ale to ja mówię luźne gadki, nie epicentrum, nie krzywe zwierciadło, luźne gadki.
5: Dzisiaj byłem nieprzygotowany, dzisiaj byłem nieprzygotowany, to znaczy, że byłem mniej więcej tak przygotowany jak Hugo i Marek do większości odcinków w ostatnimi laty wydania głównego, czyli po prostu chciałem omówić jakieś tam newsy, chciałem omówić logo audycji, które mi zrobił jeden przedsiębiorca. Chciałem zareklamować jego inicjatywę fajną, a zareklamuję, no, może i tak zareklamuję, nie u siebie jestem, ale zareklamuję w ten pierogarnię, nie byłem, więc jakby ktoś jadł tam, to dajcie znać, czy dobre innym słuchaczom. Pierogarnię nowowiejską we Wrocławiu, którą prowadzi tenże człowiek, a także jego inicjatywę, czyli stowarzyszenie, czy związek, no widzisz, jestem nieprzygotowany, stowarzyszenie właścicieli małej gastronomii. Jest taki fanpage na Facebooku, jest też grupa, w grupie nie jestem, bo jest ta zamknięta, no i mają zamiar się bić o otwarcie jak najprędsze gastronomii, o zniesienie tego zakazu i o odszkodowania, które ze względu na to, że brak jest stanu wyjątkowego, to się nie należą, no i rząd unika wprowadzenia stanu wyjątkowego. Nie chce zmieniać o tym przepisów, ani nie chce go wprowadzać, bo obecne przepisy oni wymagają, żeby wtedy wypłacać odszkodowanie tym, którzy nie mogą prowadzić, czy muszą ograniczyć, czy zawiesić przez to działalność gospodarczą. No a tak to rząd sobie robi, władza sobie robi, żeby móc wprowadzać obostrzenia i przeszkadzać ludziom prowadzić biznes bez konieczności wypłacania im odszkodowań. No a oni chcą właśnie jednak powiedzieć, że de facto jednak spełniono przesłanki tego i odszkodowanie się należy. No i a przede wszystkim się należy zniesienie tych absurdalnych zakazów. No, więc sobie obczajcie, co to jest. Jeżeli ktoś z was prowadzi knajpę czy coś, czy ma znajomego, który prowadzi jakiś lokal gastronomiczny, to obczajcie, dołączcie, wspierajcie. Tak powiem.
2: A ja chcę zobaczyć luźne gadki bajtowe, bajta nieprzygotowanego, najaranego, pijanego i z podpiętymi donatami.
5: A pijany to ja byłem raz jeden w życiu, co mówię, znowu względnie to dobrze, ale są tacy lepsi, prawda, którzy ani razu nie ulegli tej pokusie do nadużycia groźnego narkotyku, jakim jest alkohol. No, wy się śmiecie, ale może mniej się będziecie śmiali, jak wskażę na to, że ostatnio społeczność Nocnego Radia ma okazję obserwować skutki niepohamowania w spożywaniu alkoholu u jednego ze słuchaczy.
2: Był rzębym to ja?
5: Ja nie, bynajmniej. Byłby to, że katolik, ale taki katolik chyba na obrzeżach gdzieś tam, o ile w ogóle, bo taki katolik, co to nie uznaje papieża, nie uznaje nauczania kościoła w wielu sprawach, no, ale za to bardzo taki broniący swojego stanowiska jako takiego prawdziwie katolickiego. Zaciekle. Tak.
2: Ciekawe.
5: Mniej w stylu intelektualnym niż ja, a bardziej w takim, no właśnie, owężonej twierdzy. Mhm. Jest taki, słuchaj.
0: Jest, jakie teraz jest, to go pozdrówcie tam na czacie, na którymś. No, a więc tak, to no, są, bo tego nie powiedziałem, że są źródła, zarówno źródła antywolnorynkowe, jak też antychrześcijańskie, nie tylko ateistyczne, ale wręcz wprost takie wojujące, czy inne, no i nie jest to nocne radio niestety, takie, które, no, z którymi się, mimo że mocno nie zgadzam, to zapoznaję się chętnie, bo no, robią to niejako, nie ma tam hejtu, albo jeżeli się pojawia, to w jakimś niewielkim stężeniu, a w dużym jest i właśnie i merytoryka, i trafność pewnych diagnoz, pewnych szpil wbijanych, które pobudzają do faktycznie myślenia, czasem weryfikacji pewnych swoich poglądów, a czasem do zapytania się, dlaczego tak naprawdę uważam coś za prawdę, czy za prawdę przez poznanie naukowe, przez wiarę, przez jakąś właśnie taką prawość, do której się staramy aspirować w życiu społecznym, w polityce, tak, no. Więc czy to nie jest tak, że to może taką refleksję jeszcze podam, że na starość często ludzie tak mają, niestety zauważyłem to, niestety mówię to jako konserwatysta, mówię to z przykrością, ale że w dzisiejszych czasach na starość częściej niż kiedyś się głupieje, a nie mądrzeje. No bo właśnie się ma to takie zadufanie, że no ja już w życiu tyle przeżyłem, tyle doświadczyłem, to mnie automatycznie, to znaczy, że mam podstawy do tego, żeby uważać swoje sądy za słuszne i nie muszę ich z niczym weryfikować, konfrontować z czymkolwiek alternatywnym, nowym, z jakimiś szerszymi horyzontami, które ktoś tutaj próbuje zaprezentować czy zachęcić do tego, żeby z nimi wejść, chociażby w dialog, nie mówię, żeby przyjmować, ale chociażby wejść w dialog tak po ludzku, tak bardziej po ludzku, jak na przykład my dzisiaj w porównaniu z miesiącami minionymi. Tak to chciałem rzec. No a to nie wiem, czy chcesz, żebym jeszcze powiedział parę słów o tym Jasenowacu, czy żebym już, skoro nikt nie zasponsorował chyba z przeciwnym zdaniem niż Sandra, czy Sandrita, czy Aldona, to żebym się już zwijał. No dobra, nie będę się stawał takiego dylematu. Albo nie, rzecz ją postawiłem, dobra, zamotałem się. Dobra, pytanie. Mam powiedzieć coś o Jasenowacu, czy masz jakieś pytanie do mnie jeszcze na koniec?
2: No i ciężka sytuacja, bo wiem, że jest przynajmniej jedna osoba, która chętnie by wysłuchała twojego zdania na ten temat.
0: Nie jest to Zenon.
2: A z drugiej strony ludzie marudzą trochę, że już drętwo, że wiesz, bo wiesz, jacy są ludzie. To ja nawet chętnie bym pogadał, tylko że...
0: Wiem, jacy są ludzie, zwłaszcza podjudzeni, no. Tak. Bo wołają najpierw witaj królu żydowski, a kilka dni później wołają ukrzyżuj go wręcz na krzyż. Tak. To... No i więcej jest tego drugiego podjudzenia jakoś i to od długiego czasu.
2: Odpowiem tak dyplomatycznie. O, już wiem, co powiem. Myślę, że ten temat zasługuje, Krzysztofie, na osobną audycję.
0: No chyba tak. No dobra, więc albo osobnym, albo w jakiejś części, no bo tak jak mówiłem, chciałem się krótko odnieść, więc jakoś krótko się odniosę, nawet jeżeli krótko, to przy innej okazji, a czy w jakiejś bardziej rozbudowanej formie, no to tak jak mówiłem, do rozważenia, okaże się tymczasem Krawiec, no.
2: Chciałbym ci dać szansę, żebyś się przygotował.
0: Oby ci nie wracały okresy, tak?
2: No, tak jeszcze dodam, że chciałbym, żebyś miał czas na przygotowanie się z tego tematu i żeby to była audycja bomba i torpeda w ogóle, no, tak więc, no, bo już mi tutaj marudzą, wiesz, słuchacze chcą dymów, chcą, żeby tutaj było coś, żeby coś się działo na antenie, żebym siadł na butli, zrobił fikołka, skoczył z szafy na główkę i tak dalej. Więc może faktycznie już zakończymy, może jeszcze ktoś inny zadzwoni, ale ja się cieszę z tego telefonu, fajnie, że sobie pewne rzeczy wyjaśniliśmy. No i Byte zostaje z nocnym radiem, myślę. Dziś tutaj troszkę no, się, no jakoś tak.
0: Więc tak, no to
4: A widzisz, zapomniałem znowu. No dobra, więc będę kontynuował poprzednią wypowiedź. W Redoty okresów jak najmniej, a jak najwięcej słuchaczy, którzy no, cenią nie tylko dramę, tak? Teraz rozumiem, że domagają się dramy, a my się tu miziamy jak gdyby i już za długo. No to co, to na koniec mam ci jeszcze tak, wiesz, tak po przyjacielsku dać po pysku, tak?
2: Nie, możesz mi powiedzieć szczęść Boże tobie, Krawcze, co mnie wkurwi, na przykład, albo życzę ci, Krawcze, wspaniałego przeżywania Święta Trzech Króli jutro. To mnie też zawsze tak wkurwia, wiesz, jak katolik...
4: No, jakich trzech? Sześciu? Jak to powiedział Petru? Sześciu? A może nawet, ja przelicytuję, dwunastu, bo na starożytnych malowidłach, owszem, ani w Biblii nie jest określona ich liczba i też nie jest, że są królami, tylko mędrcami. Może byli królami, może część z nich była, może żaden. A też nie jest określona liczba i starożytne malowidła przedstawiają czasem dwóch, czasem trzech, to rzeczywiście jest częsta liczba, ale czasem też więcej. Sześciu, dwunastu bodajże właśnie jest maksymalnie. No to wszystkiego dobrego wam na dwunastu króli. Trzymajcie się i jedzcie, pijcie, świętujcie jak za dwunastu, tak jak królowie. Cześć.
2: Cześć, trzymaj się, hej.

0: Mecha Polaka może. Mecha Bolag. Tak się czasami mówi. Polska albo Bolanda też było. Bolanda. W Trzech Królach widać pierwowzór komunistów. Przybyli ze wschodu, podążali za gwiazdą i pchali się do żłobu. No i rozdawali, nie? I przyszli w sumie do człowieka z klasy robotniczej. No, Pan Jezus potem był stolarzem. No, oni już to przewidzieli, bo byli takimi mędrcami. Ja tak się zastanawiam, czy to byli tacy magowie, czy oni znali Fireballa? Takie pytanie. Czy Icestorma tylko? Krawiec, co pijesz? A jak mnie tu przejrzała Aldona. Kobiety to są dobrymi obserwatorkami. I bo chyba nie słychać po mnie jeszcze, że coś piłem. Czy słychać? Już trochę dykcja siada. Tak, trochę siada chyba. No, widzicie, tu już kobieta wszystko widzi. Kobieta zawsze wie. I Aldona tutaj. Aldona to jest taka moja radiowa żona. I przychodzę, a ona: huchnij, piłeś. Owszem, przyznaję, kupiłem sobie dzisiaj wódeczkę. Piję żubra białego, tak. Dzięki w ogóle za wspaniały dar. Czuję się niczym Pan Jezus, do którego przyszła królowa. I tam walić tam kadzidło, mirę, ale to złoto. Ja jestem pewien, że Matka Boska się najbardziej ucieszyła z tego złota, no bo chyba nie z tego pachnidła, nie, że tam się wypachni, tylko złoto. No złoto to jest złoto, no umówmy się, tak? A wcześniej był jeszcze donate od... No i komunista zadzwonił. Słuchajcie, jak nie katolik, to komunista. No ja nie mogę, co to za radio. Ale poczekaj, Błażeju, jeszcze chwileczkę, bo tutaj donajcika przeczytam. Wcześniej pisał ministrant: nie jestem podły czy wredny, jestem po prostu nieszczęśliwy. No, zaskoczył mnie ten donate, przyznam, naprawdę, bo czemu ministrant może być nieszczęśliwy? No i tutaj odpowiedź się sama nasuwa. A wcześniej jeszcze Balkanes wysłał donecika i napisał: proszę sobie po złotówce wziąć. No wziąć się trochę inaczej pisze, szanowny Balkanesie. I wracamy do tematu audycji. Pozdrawiam. Ja ciebie również i dzięki wielkie. No właśnie, temat audycji chciałem, żeby był taki wokół tego, czy lubimy Polskę, czy może nie lubimy. No mnie wkurwia Polska i coraz bardziej jej nie lubię. A czy Błażej...
1: Ja dwa razy emigrowałem, także to chyba sobie odpowiedz sam.
0: No tak, no ty to jesteś w ogóle tutaj najbardziej multikulturowym chyba w ogóle człowiekiem.
1: Czemu? To mamy przecież z Australii, z Ameryki, to tak w ogóle. Ja to za miedzą.
0: No ale nie ma nikogo, kto by miał, wiesz, żonę multikulti, dziecko multikulti, był ciągle w innym kraju. Ciągle w innym kraju, wiesz, komunista, żydowski, polskiego pochodzenia, chiński, w ogóle, no ty jesteś najbardziej.
1: Ale to za problem, jak ktoś lubi Chinki, to sobie znajdzie żonę Chinkę. No to dużo jest takich małżeństw, dużo. Polsko-chińskich, polsko-japońskie znam nawet, polsko-koreańskie znam. Zresztą też zapraszam na audycję w sprawie tego parentingu. No w ogóle smutna wiadomość, co do trzeciej audycji to nasza koleżanka będzie, ale później, bo leży w łóżku rozłożona przez COVID-a. Także wyszczepili już tam 12% populacji, no a nasza tutaj interlokutorka ma COVID-a.
0: Co tak to uderza?
1: Nawet w naszej audycji COVID uderzył.
0: No coraz więcej tych COVIDianów wśród nas. Ciągle słyszymy, ktoś znany zmarł na COVID-a. Wśród naszej społeczności coraz więcej osób chorych.
1: No więc... Życzmy jej zdrowia i oby się nic nie stało i przyszła na antenę no, w zdrowiu, nie?
0: Tak, to nie jest żadne usprawiedliwienie, że ktoś ma COVID-a. Trzeba tu przyjść i tak. No. Się nie tutaj nie wymigiwać. Tak się mówi właśnie. COVID i główka to dobra wymówka. O.
1: Ja właśnie siedzę tutaj nad mailami i kołuję ludzi do radia.

0: Także tutaj już jedna osoba się zapowiedziała. Będzie Islandia, też dziewczyna. Ona nie mieszka na Islandii, ale zajmuje się Islandią. Zresztą była członkiem towarzystwa kiedyś, którego ja byłem członkiem polsko-islandzkiego. Także będzie ciekawie. Jeszcze tutaj Wyspy Owcze. No, staram się robić robotę. No, dzisiaj siedziałem nad projektami, bo ja na home office jestem, a za dnia to pracować nie da się, bo dziecko chodzi wokół, także siedziałem do godziny 9:30 i drzwi rozpisywałem, no, a potem siadam nad prywatą, czyli tutaj wysyłam maile do ludzi i będziemy robić content. Trzeba, nie? Nowy rok, trzeba się ruszać.
1: Pewnie, że tak, pewnie, że tak. No fajnie, że są goście. Gość to zawsze jest gość, nie? To jest trochę inna audycja wtedy. No, nawet nie trochę, tylko zupełnie inna. Tak więc cieszę się. To jest
0: pierwsze pytanie koleżanki z Mongolii, bo jakie macie zasięgi?
1: To nasz słaby punkt, nasza pięta achillesowa właśnie, zasięgi. Ale... No, zarówno Błażej, jak i Jacek zaoferowali tutaj już pewną kwotę na promocję radia i gadałem, mogę wam zdradzić, że gadałem z drugim kapitanem o tym wszystkim trochę i zarówno ja, jak i Potrzeba mamy w sobie niezły power teraz. W was też widzimy ten power i jakąś taką chęć do tego, żeby coś tu zamieszać w nowym roku. No tak więc już niedługo w ogóle wraca Nocny Marek też z tej okazji. Coś się w radiu dzieje, są donaty, są fajne komentarze. Discord działa też. No więc my też staramy się jakoś tam wpisać w to. Będą nowe rzeczy, będą tutaj nowe rzeczy, wracamy z Nocnym Markiem, ja pracuję też nad odnową trochę tutaj stronki. No, nie chcę tu już gadać, bo będzie efekt Etama. Jak powiem, co robię, to już nie zrobię. No.
0: Stronkę odnówmy, bo to zawsze mnie pytają o jakieś linki i potem muszę scrollować, szukać czegoś, co by ci się nadawało, żeby ładnie nas prezentowało, nie? No i tak, a u nas widzisz, u nas jeszcze zaostrzono lockdowny w Niemczech od przyszłego dnia, nie, od wczoraj. Także nie jest miło.
1: No nie jest miło, nie jest miło tym bardziej, że Aldona się zwija, więc chyba się zanudziła już na śmierć i idzie sobie, a no tym bardziej mi przykro, że tutaj najhojniejsza sponsorka dzisiaj, no cóż mogę rzec, no nie wiem, co mam powiedzieć. Przykro mi, smutno mi Boże.
0: No ja w ogóle jakiś dziwny projekt teraz się zaczynam robić, książki dla dzieci. trzeba się chytać różnych dziwnych zajęć w życiu. No, a ja kupiłem stanki, jutro się wybieram. To jest w ogóle urok home office'a, że są zadania do zrobienia, ale jak nie ma spotkań, to możesz sobie zrobić w nocy albo kiedy, a w dzień można sobie wyjechać na stoki. Kupiłem stanki dzisiaj i z dzieckiem jutro jadę na śnieg w góry.
1: Powiedz...
0: A to mówiłem, jak w ogóle rozwiązali Niemcy, znaczy rozwiązali, nie za bardzo rozwiązali, bo się tam w weekend kupa ludzi zebrała właśnie na stokach. Nie za bardzo tego chcieli, żeby ludzie się grupowali w takich dużych skupiskach. Się grupowali, no więc nie za bardzo mają jak powiedzieć ludziom, żeby z domów nie wychodzili, no bo to jest jakieś tam państwo prawa w końcu. Więc wymyślono co? Wymyślono, że postawiono wszędzie zakazy parkowania w tych miejscowościach, gdzie tam się zbierali, w tych górach. I no ludzie i tak parkowali, mandaty się posypały. Ale można to było jakoś logicznie zrobić. Także. Wszędzie pełno takich tych słupków tymczasowych, zakaz parkowania w górach.
1: Ja tak trochę nawiążę do tematu audycji. Czy kochasz Polskę?
0: Ciężko powiedzieć, bo Polska to jakiś taki abstrakcyjny twór, nie? Już kiedyś miałem audycję na temat tego, że naród to jest abstrakcyjny twór. A Polska w tych granicach, nie wiem, ja lubię moje miasto, bardzo lubię moje miasto, z którego się wywodzę, czyli Brzydkoszcz. Chętnie tam wracam, czy kocham, nie wiem. Kocham dzieci, kocham żonę i różne takie inne rzeczy. Miasto też kocham swoją tam własną miłością. Ale czy Polskę, nie wiem, jakoś nie czuję się związany na przykład ze wschodnią Polską. Nigdy tam w życiu nie byłem. Na wschód od Wisły za bardzo, chyba w Toruniu to najbardziej. Na Pradze południe. Tak to nie za bardzo. Nie wiem, Bieszczady też są na wschód od Wisły. No. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że kocham. No, dopiero jak wyjechałem, widzisz, z Polski, to się troszeczkę o to odbiłem.
1: Twoje tak się... miasto, moje łzy, moje zmory, twoje sny. Taka piosenka była. Bardzo fajna. Intro do Ekstradycji bodajże. Leroy i Perfect. Tak. Twór abstrakcyjny. Jak śmiesz tak mówić? O swoim kraju, o swojej ojczyźnie, dziadów.
0: No jest to jakaś ziemia tam między, tak?
1: Ludzie. Ludzie, ziemia, historia.
0: Ludzie właśnie, czy...
1: Ludzie chujowi.
0: No nie chujowi. Znam dużo fajnych ludzi, ale znam bardzo dużo też niefajnych.
1: No mówimy i... tak ogólnie, no chujowi raczej.
0: Nie, ale to jest takie pytanie, nie? Czy czegoś z powodu, że ktoś się urodził na jakimś tam kawałku ziemi, to mam go lubić bardziej, szanować czy cokolwiek?
1: Nie, no ale słuchaj, chyba sam przyznasz, że ludzie się różnią od siebie w różnych krajach, nie? I inaczej pogadasz sobie z Amerykaninem, inaczej z Polakiem, inaczej, kurwa, z Francuzem, z Anglikiem.
0: Generalnie tak, ale... Jak to kiedyś... Jak on się nazywał, ten, co tropił tych nazistów po wojnie? On powiedział, jak się go zapytali, czy nienawidzi Niemców za to, co zrobili w wojnie, mówi, nie ma złych narodów, źli są tylko ludzie. Także to właśnie na tej zasadzie. No, są tacy i są tacy w każdym narodzie. Znam dużo fajnych Niemców, znam dużo bardzo chujowych Niemców, moich sąsiadów na przykład. Tak samo jest z Francuzami, Belgami, Holendrami, nie wiem...
1: A spotkałeś jakichś na przykład chujowych Francuzów, czy tam Belgów chujowych?
0: Chujowych Belgów? No tak, oczywiście.
1: Jak się zachowuje taki chujowy Belg?
0: Podobnie jak chujowy Polak, nie?
1: Czyli?
0: Spotkałem pana chuja policjanta w Belgii, który bardzo chciał mi mandat wlepić. Za 2 minuty postoju gdzieś tam. No, są tacy nieprzyjemni, ale spotkałem też fajnych Belgów, którzy... Nawet po tej holenderskiej części, jak byłem na jakimś tam spotkaniu w prawie budowy fabryki. Ale pani tam odpowiedzialna za rozwój tego miasta, którą też się kontaktowałem, no była chujowa i też była Belgijką. Także są i tacy, to tacy. No, nie lubię Holendrów, bo tam akurat bardzo dużo niemiłych poznałem. Mało miłych, ale... No.
1: Ale słuchaj, na przykład taki no stereotypowy chujowy Polak. Baba w ciąży, napruta, ze szlugiem, głosowała na PiS, bo chce, żeby jej dać, bo się domaga, że trzeba jej dać i państwo ma jej dać. Głupia jak but, taka, słucha disco polo, biega do kościółka, nie chodzi, bo jej się nie chce, ale się uważa za katoliczkę. No, słucha jak disco polo, italo disco, jakiegoś tam, no i...
0: No, jakiś taki dziwny stereotyp, nie, bo... Spotkasz taką samą osobę w Niemczech, bez żadnego problemu. Ja ci pokażę tutaj dzielnicę, gdzie siedzą Niemki, które piją w ciąży i palą i słuchają jakieś deutsche Schlager, nie? Mhm. No. I też są takie patologiczne. Są takie dzielnice i Niemców, i są takich Belgów, i Francuzów, i Włochów, i nie wiem.
1: No właśnie, też się mówi o takich ludziach, którzy żyją na socjalu i widziałem taki program, dokument o ludziach, którzy żyli na socjalu, którzy żyją na socjalu już od wielu, wielu lat i całkiem nieźle sobie żyją. Mają fajny dom, wiesz, dostają kasę na wszystko, tam na dzieci, na wózek, na alkohol i tak dalej. We wszystkich krajach
0: zależy,
1: chyba
0: jakie masz ambicje,
1: są tacy ludzie. No, ale na przykład w Chinach chyba nie ma takich ludzi, prawda?
0: Nie no, w Chinach jest czysty kapitalizm, proszę was, i nie ma zasiłku, musisz sobie wszystko tam wyrywać, nie? Ale oczywiście są ludzie, którzy też tam żyją, z czego co wyżebrają, czy pozbierają i tak dalej, tylko że nie żyją w socjalu, no bo tylko tam nie ma po prostu i tyle, nie? Ale no, ostatnio oglądaliśmy taki film bardzo smutny z żoną. Już zapomniałem, jak on się nazywał. Dosyć słynny był. To był taki reżyser, który nakręcił ten jeden film. On dostał chyba Grand Prix na Berlinale i on zaraz sobie potem strzelił w łeb. Ten reżyser chiński, młody. Jak on się nazywał, ten film, to bym musiał spojrzeć. Ja wam nie powiem, ale to jest właśnie o takim górniczym miasteczku, bardzo smutny. No, dla mnie był bardzo smutny, jak ci ludzie żyją i w ogóle. No, małżonka doglądała, no, mówi, czyste życie. Tamtejsze. Także jest taki tak, nie? No.
1: Patrzę sobie ostatnio na komentarze pod artykułem dotyczącym tego, że rząd wprowadził ten podatek cukrowy. I tak dziesiątki komentarzy z góry na dół, wszyscy się cieszą i popierają, że w końcu PiS coś dobrego zrobił, bo cukier jest niezdrowy. Czyli tak wychodzi na to, że większość ludzi tutaj w Polsce jest za tym, żeby nas władza wychowywała. I to jest chyba najgorsze, co może być. Ja takimi ludźmi, jak staram się nikim nie gardzić, to kimś takim, kto ma jakiś taki syndrom niewolnika, wiesz, i chce, żeby tutaj za nich Kaczyński ich wychowywał, to już taka pogarda się we mnie budzi, nie? I pytanie, czy jak to jest w innych krajach? Czy są kraje, gdzie ludzie, powiedzmy, w większości mają większe zamiłowanie do wolności wyboru, do wolnej woli, do tego, że chcącemu nie dzieje się krzywda? Czy wszyscy są tacy zjebani już teraz na świecie, że oczekują? Bo słyszałem, że jest taki trend, że ludzie teraz ogólnie na świecie chcą, żeby rząd o nich zadbał, żeby ich wychował, żeby im zakazał. I tak się.
0: Nie, no może to jest, wiesz, jak przychodzą trudne czasy, to chcemy, żeby ktoś coś zrobił, porządek, nie? I to w zależności, jak ten porządek zrobił, nie? Bo można zrobić to chujowo, można zrobić dobrze, albo nie wiem co, ale no, żyjemy w jednostkach zwanych krajami. Są tam jakieś władze i no, płacimy na to podatki i czasami no, wymagamy od tego, żeby jakiś tam porządek te władze robiły. Widzisz, no teraz dwie osoby odchodzą, nie? Z polityki w tym roku. Znaczy, czy z polityki, ale tak z funkcji, nie? Z jednej nie ma następcy, nikt nie wie, co będzie po niej i tak wszyscy żałują bardzo, że odchodzi. A po drugiej osobie to chyba nikt nie będzie płakał. Wiesz, o kogo mi chodzi. No.
1: Nie wiem, gdzie,
0: No z
1: co.
0: jednej strony Merkel odchodzi w tym roku, nie? A z drugiej strony odchodzi Trump.
1: No tak.
0: I teraz widzisz, no z jednej strony masz Merkel, która, no nie wiem, ale żona ostatnio nawet słuchała jej orędzia noworocznego, było na chiński przetłumaczone. Ale jakaś umie tak powiedzieć, uspokoić w ogóle i człowiek tak zaczyna ufać, że ona wie, co robi, jest wiadomo po co. No i na drugim biegunie masz Trumpa, który odchodzi w ten sposób, że dzwoni tam do jakiegoś gubernatora i prosi: ty znajdź mi stare głosy, bo ja muszę być tym prezydentem. Musisz mi znaleźć te głosy, słyszałeś to, nie? To nagranie, co wyciekło.
1: Ty, a powiedz, czy makrela trochę cię tak kręci? Mówię tak, wiesz,
0: Nie,
1: pytam się,
0: makrela to jest jeden z takich, wiesz.
1: wiesz, mężczyzny, czy tak cię trochę może pociąga jako
0: Nie, nie w
1: kobieta?
0: ogóle.
1: Nie?
0: Nie w ogóle. Makrela to jest raczej taka babcia, nie?
1: Babcia taka twoja.
0: Taka babcia. Taka dobra babcia, co tam przyjdzie, cukierka to czy coś, nie? W tym stylu, ale nie, ale to jest taki, wiesz, człowiek, który.
1: Czerwonego cukierka.
0: Nie, makrela to jest taki człowiek, który jest no, właściwą osobą na właściwej pozycji, ale nie jest jakaś tak specjalnie charyzmatyczna, nie? Porywająca tłumy, taka sobie starsza kobitka, ale jakoś tam z jednej strony umie ten kraj prowadzić, z drugiej strony umie do ludzi przemawiać, umie ludzi uspokajać i tak dalej. No, jest to jeden z takich polityków, których naprawdę w ostatnich latach cenię. Bo wiesz, różne można mieć do niej zarzuty, a w Polsce to głównie są takie, że działa w interesie Niemiec. No ale w czyim interesie ma działać? Będąc kanclerzem Niemiec.
1: A powiedz, Błażej, czy ty się orientujesz trochę, jak wyglądają statystyki w różnych krajach dotyczące obywateli i mówiące o tym, jakie jest czytelnictwo, czy ludzie czytają książki, jaką muzykę lubią? jak są roszczeniowi i wiesz, jak tutaj Polska wypada, no bo jak sobie czytam, że
0: w Polsce się,
1: tam,
0: w Polsce
1: wiesz,
0: się mało.
1: Co drugi Polak nie rozumie tego, co do niego mówią w wiadomościach, nie czyta książek, kocha disco polo i tak dalej, no to wiesz, to trochę się martwię. Przepraszam, donejcik, szatan wysłał tutaj donejta. Mimo, że 8 lat temu aparat urzędniczo-administracyjny zniszczył mój dobrze prosperujący biznes, zmuszając mnie do wyjazdu za granicę za 13 euro i, z 13 euro i kilkoma konserwami, nadal kocham ten kraj. Ludzi mniej, bo większość to banda jełopów. No tak, no to jest taki temat. Właśnie, czy przypadkiem nie jest tak, że ci najwartościowsi ludzie nie wyjechali przypadkiem już z tego kraju. I tutaj trochę tak sobie w stopę strzelam, bo tu siedzę. No tak, no zostały lenie, obiboki, krawce. Tutaj, no widzicie, Błażej wyjechał, wzięty architekt.
0: O właśnie, dostałem maila. Za 2 tygodnie będzie Islandia na antenie. Bardzo sympatyczna pani Emilia, która się zajmuje Islandią na co dzień i jest, no, prowadzi dosyć wziętego bloga o Islandii, skończyła swedistykę, chociaż to się mało łączy, no, ale będzie napisała i bardzo nawet zapalona nawet, żeby być, także, ale nie powiem, jaki to blog dopiero na audycji, żeby nie było, nie? Prosperujący biznes. Nie, w Polsce w ogóle, wiesz, jak to, kto tak zaśpiewał kiedyś o Polsce, że tu się ciężko oddycha.
1: No właśnie, to jest dobre, Polska. Dobre. Ciężko się oddycha, tak. I wszystko tutaj ciężko. I miało być dobrze i wyszło jak zwykle. I właściwie...
0: Nie, no nie jest tak źle, wiesz.
1: Jest.
0: Nie, no, ty tam siedzisz na co dzień, a ja tak przyjeżdżam od święta. I szczerze powiedziawszy, jak przyjeżdżam od święta, to widzę, że się dużo zmienia na lepsze. Dużo, dużo, bardzo dużo. Tak? Bo jak siedzisz codziennie, to tego nie widzisz, ale jak przyjeżdżasz, wiesz, po roku i widzisz, ile się zmieniło, to idzie w dobrym kierunku. Jest dużo na przykład lepszych rzeczy w Polsce, jakie są w Niemczech, między innymi internet, to na pewno. Autostrady są lepsze.
1: Co?
0: To taki w ogóle paradoks, tak, autostrady w Polsce są o wiele lepsze, są projektowane o wiele wyższe założenia projektowe, są wygodniejsze, nowsze, szersze i fajniejsze, naprawdę, w szczególności ekspresówki, które są bezpłatne. Ekspresówki w Polsce mają wyższy standard niż niemieckie autostrady i to wam mówię, bo autostrady niemieckie są dziurawe, wąskie i dużo zjazdów, w ogóle nieprzyjemnie się jeździ.
1: A co jeszcze jest lepsze w Polsce? Lepy na muchy są lepsze może w Polsce.
0: Nie, no, bankowość elektroniczna w Polsce jest po prostu niebo a ziemia, nie? I w ogóle obsługa elektroniczna, nie? Bo w Polsce, z tego co pamiętam, to nawet z urzędem możesz sobie tam podpisem elektronicznym się porozumiewać z urzędem. W Niemczech napisałem kiedyś maila do urzędu celnego, bo mnie zwrócili tam podatku jednego. Wiesz, jak mi odpowiedzieli na maila? Wysłali mi list z wydrukowanym moim mailem i odpowiedzią na niego. Papierowy e-mail.
1: No nie wiem, stary. Ja myślę, że...
0: Nie, naprawdę. Niemcy, jeśli chodzi o komunikację elektroniczną, są strasznie zacofani. Nie wiem, znajomość angielskiego wśród młodych ludzi w Polsce jest lepsza niż w Niemczech, to na pewno.
1: No w sumie coś w tym jest, bo ja mieszkam w małym miasteczku, no i mam tutaj światłowód, wiesz, i dobry internet, a ty masz jakiś taki bylejaki internet.
0: Jeszcze jedna rzecz, która się bardzo zmieniła w Polsce, jeśli chodzi o zakupy, nie? Markety w Polsce. Wspaniała rzecz, różnorodność produktów. Naprawdę, jak mieszkam już tu będzie prawie 10 lat i tak już tu ciągle kupuję to samo. Naprawdę, jeśli chodzi o różnorodność jedzenia i produktów, które można dostać w marketach w Polsce, w Niemczech, jest niebo a ziemia. Nawet nie w Niemczech, nawet w Holandii, w Belgii, bo tutaj jeżdżę pomiędzy tymi trzema krajami, żeby dostać coś innego, bo belgijskich makretach, jeszcze trochę francuskiego jedzenia, które lubię, tam jakieś lepsze chipsy, coś tam. W niemieckim jest tańsze, w holenderskim też coś dostanę, lepsze ryby, a w Polsce jest, no, różnorodność jest niesamowita. W porównaniu, co tu jest. Także to jest kolejny plus do Polski. To mi się napisał, że dziewczyny są ładniejsze w Polsce, a z tym bym polemizował akurat. Z tymi dziewczynami, bo o ile tutaj w Holandii, w Belgii, w Niemczech ta różnorodność jest stała taka wielka, genetyczna, to szczerze ci powiem, że jestem w stanie tutaj na ulicy zauważyć więcej ładnych dziewczyn niż w Polsce. No, to się może też zmienia.
1: Polskie dziewczyny się dziś częściej uśmiechają. Kiedyś była taka opinia, że polska dziewczyna, owszem, ładnie się umaluje, nie do pomyślenia jest, żeby sobie wyszła w jakichś tam klapkach i dresach, tak jak w innych krajach niektórych, że polska dziewczyna po prostu, no, tak się przejmuje tym bardziej, jak wygląda i się tam stroi, ale się nie uśmiecha. I jakaś taka niezbyt może urodziwa Angielka, to ona się przynajmniej, ona się przynajmniej uśmiechnie fajnie i to tak niektórym się podoba, ale widzę, że jest lepiej z tym w Polsce. Widzę dużo roześmianych dziewczyn na ulicach.
0: Moja żona się właśnie zniemczyła, jeśli chodzi o to, bo o ile tam na początku, jak się z nią spotykałem, to nie było bata, żeby w ogóle wyszła z pokoju, z domu, whatever, nie, bez umalowania się, ubrania ekstra i tak dalej. Czyli tak bardziej polskim zwyczajem. No to teraz się tak zachodnioeuropeizowała, czyli już tam, wiesz, do wiechowego sklepu z wózkiem nie ma problemu, żeby w dresie wyjść. Właściwie co za problem. Chociaż to uważam, to nie jest żaden grzech, bo jak się mieszka na wiosce i po prostu wychodzisz sobie do sklepu, to po co masz wychodzić w makijażu i nie wiadomo na jakim obcasie i tak dalej, żeby w dresach wyjść do sklepu za rogiem. Czy to grzech? Wygodniej, nie? Na pewno.
1: W każdym razie Coca-Cola u nas teraz już kosztuje drożej niż w Niemczech i w Stanach.
0: No właśnie, ja kupiłem dzisiaj dwulitrową Coca-Colę za dokładnie euro i 5 centów.
1: What? No to nieźle. To gdzie ty to kupiłeś?
0: No tutaj jest taki Netto zaraz za rogiem.
1: Wow.
0: I tyle kosztuje.
1: No.
0: Czyli jest taniej, tak? Nie, no, w Niemczech jest ogólnie żarcie tańsze niż w Polsce.
1: I no mówi to się, że środki czystości są lepszej jakości, że masz nie, po prostu...
0: Przyzwyczaiłem. Stoi Persil 100 prań za 20 euro kupiłem. No, kiedyś wożono chemię, nie? Z Niemiec do Polski. No, ale jest dużo rzeczy. O, samochody są tańsze w Polsce na przykład. To jest fajna rzecz. Utrzymanie samochodu jest tańsze w Polsce, nie płacisz podatku drogowego. Właściwie w Polsce podatek drogowy płacisz uczciwie, czyli w benzynie, czyli ile wyjeździsz, czyli ile dróg zużywasz, tyle podatku płacisz. W Niemczech jest to nieuczciwie, bo płacisz jedną kwotę na rok, nieważne czy jeździ, czy stoi w garażu, tyle samo płacisz.
1: Szkoda, że Polacy nie mają w sobie takiego ducha walki i sprzeciwu. Tak się mówi, że Polak to taki właśnie bojowy, waleczny, ale to tak się nie widzę tego tutaj. I ludzie raczej się godzą na wszystko. Mogą nam nasrać na głowę, mogą nam wprowadzić 20 nowych haraczy, co właśnie robią. A my nadal będziemy tak zginać kark i o, no, trudno, no dobrze, co będzie, to będzie, kurwa. No. Walczyć, więcej jakiegoś takiego sprzeciwu. Już dawno powinniśmy wyjść na ulicę i rozszarpać po prostu na strzępy tych skurwysynów. A tu nie ma ducha walki za bardzo.
0: Nie, no widzisz, no, dlaczego Polacy się kiedyś tam buntowali, bo wiadomo było przeciwko komu, nie? Stał komitet i wiadomo, że oni za wszystkim stali, a dzisiaj to przeciwko komu pójdziesz, nie?
1: No, no nie wiem, no problem jest w tym, że u nas wszyscy w tym uczestniczą i tak, no, z kim tu walczyć? Sami ze sobą? I po prostu kupiono ludzi. Słuchajcie, tutaj kapelan Klecha w urzędzie skarbowym zarabia 6 tysięcy, a nauczyciel jest cały czas na minimalnej pensji, I to pokazuje właśnie, to mnie wkurwia, że to jest, no widać wyraźnie, kogo się tu ceni. Ceni się hydraulika, ceni się robola, nauczyciel, parch po prostu, parch.
0: Nie, patrz pan, no w Niemczech nauczyciele dobrze zarabiają, to fakt, także urzędnicy, ale ogólnie w państwie to nie chodzi o to, żeby było tanie. Bo to jest taki, kurde, to jest taki głupi mit, który kiedyś tam Platforma chyba promowała, tanie państwo. Tanie to jest gówniane. Tak zawsze jest, nie? Coś, co jest tanie, to jest gówniane, a mój dziadek zawsze mówił, że biednych ludzi nie stać na tanie rzeczy, bo tanie są gówniane. I teraz pytanie, czy chcemy mieć gówniane państwo, czyli tanie, czy działające? Bo jeśli chcesz mieć urzędników, którzy są wyedukowani, nieprzekupni, umieją, wiedzą, co robią i tak dalej, i są poświęceni tej pracy, no to oni muszą mieć zapłacone, nie? Żeby nie chcieli pracować w prywatnym sektorze, tylko w państwowym. No niestety tak to jest, a jeśli będziesz urzędników opłacał na najniższą krajową, no to przyjdą ci tylko tacy, którzy już nic, kompletnie nie znajdą żadnego miejsca zatrudnienia, tylko właśnie w urzędzie, i wtedy będziesz miał ich bardzo chujowych. I tyle.
1: Ciekawe w ogóle, po co taki kapelan w urzędzie skarbowym? Nie wiem, oni tam chodzą na przerwach i się modlą, czy co, czy się spowiadają. Panie Boże, dzisiaj udupiłem 10 przedsiębiorców, nasłałem na nich kontrolę, się tam dopierdoliłem i ich zniszczyłem.
0: To nie jest tak.
1: Przepraszam.
0: Nie, to nie jest tak, że ci policjanci czy urzędnicy skarbowi, i tak wiesz, to z jednej strony może to też tak jest, że oni poczuwają władzę i nagle, wiesz, stają się, bo to śmiernoty idą, ale z drugiej strony jak wprowadzają, wiesz, te wynagradzanie motywacyjne, w sensie ile kar ściągnęłeś, no to czego się spodziewasz? Jak policjant ma płacony bonus od tego, ile mandatów wystawił, no to czego się spodziewasz? No przecież to chyba jest logiczne.
1: System niszczy ludzi, nie? Po prostu system wchłania ludzi, niszczy ich, pierze im mózgi i coraz więcej systemu w systemie i nagle nie zostanie nikt normalny, tylko wszyscy będą robili dla systemu, no i wtedy już system wie, że nikt z nim nie będzie walczył, bo wszyscy są zatrudnieni w systemie.
0: Polecam ci książkę 21 grzechów głównych Polaków, którą napisał Stankiewicz chyba, ten, który napisał Filozofię Stoików. Fajna książka, polecam, no nie ze wszystkim się zgadzam, ale zmusza dużo do myślenia. Z fajnych, dobrych spostrzeżeń. Właśnie jeśli chodzi o system, o procedury, jak mamy i nie mamy z jednej strony i tak dalej. Jeśli ktoś tak właśnie się zastanawia, co w tej Polsce to nie działa, no to polecam tą książkę Stankiewicza. Nazywa się właśnie 21 grzechów głównych Polaków. Przeczytajcie i tam sobie ten... No, a Zenon pisze, że w polskich urzędach potrafią przekombinować, że de facto poniżej minimalnej ludzie pracują. No i właśnie to jest ta patologia. W Niemczech to państwo kosztuje i tu urzędnicy zarabiają, mają socjale i tak dalej, no i jakoś tego nikt się temu nie dziwi. Ale wiesz, jak to jest na przykład z korupcją. O ile łatwiej jest przekupić człowieka, który zarabia minimalną krajową i nie ma jak końca z końcem związać, chociażbyś go, nie wiem, karą śmierci straszył, a jak trudno kupić człowieka, który zarabia sobie, nie wiem, 10 tysięcy złotych, ma tam w czasy pod gruszą i tak dalej, i on ma w perspektywie nie karę, tylko to, że jak go przekupisz, to on to wszystko straci. Straci dobrą posadę, stabilną, przyszłość do swoich dzieci i tak dalej. O ile ciężej będzie tego człowieka przekupić. No i właśnie na tym polega, no. Tanie państwo to jest gówniane państwo. I polski problem polega na tym, że sobie wmówiliśmy to, że państwo to jest, musi być tanie, pieniądze, które wrzucisz w urzędników, to są zmarnowane, w administrację to jest marnotrawstwo i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy urzędnicy mają napierdalać na minimalnych. No to jest gówno prawda i jeśli tak robimy, no to mamy to, co mamy. No, tego chcieliśmy. Taniego państwa to mamy, gównianego.
1: No tak, i w polityce to widać, bo u nas się rwą do władzy ci, którzy mają do spłacenia traktor, a nie jakiś zamożny przedsiębiorca, któremu już zależy na tym, na przykład bardziej, żeby się żeby jakoś zaistnieć, żeby ludzie go cenili i podziwiali, nie? Tylko on chce sobie zarobić, mieć na kredyt za traktor, nie? No i tak to wygląda.
0: Potem, nie, że nie to są kredyt, łajzy. Źle właśnie mówisz. Do urzędniczych posad ciepłem ludzie, którzy nigdzie indziej nie znaleźli pracy. Ja albo mają jakieś znajomości, albo już w ogóle nie wiadomo co. No i siedzą na tych jakichś pensjach właśnie po 1500, 1700 na rękę. No i wiedzą, że już nic lepszego w życiu nie czeka. I siedzą na tych gównianych pensjach i jak przyjdzie tam, wiesz, Janusz, który chce postawić chce chlewnie na osiedlu domków jednorodzinnych i on da, nie wiem, 5000, 6000 złotych, nie? Czy jakieś niby gówniane pieniądze, ale dla nich to jest, nie wiem, 5 pensji. No to on tam się postra i podpisze mu tą zgodę. No i tak to dwa działa, nie? No bo zobacz, będziesz miał człowieka wykształconego, który przeżył wszystko, no i teraz zarabia, no nie wiem, 20 tysięcy i jest naczelnikiem urzędu tam w gminie budowlanego, zarabia sobie 20 tysięcy, czyli dużo niby. No ale on to robi sprawnie, wszystko dobrze działa, gmina. No i przyjdzie taki Janusz, no i on powie, no dobra, dam ci 40 tysięcy i pozwól mi postawić tą chlewnię. No tak wiesz, no dwie pensje, kurwa, no pojebało cię. Stary, z czym ty przychodzisz do mnie, nie? No, przyjdzie do kolesia, który zarabia 1700, rzuci mu tam ochłap i se postawi tą chlewnię. No tak to działa.
1: No. Biedni ludzie zawsze myślą jak biedacy. Pamiętam kiedyś się, już to było dawno, dawno temu, jeszcze byłem małym chłopcem, matka wpadła na pomysł, bo akurat wtedy prowadziła jakąś tam wypożyczalnię kaset, czy części samochodowe, coś takiego w warsztacie po ojcu. No to w ogóle wielkie brawa dla mojej matuli. Ona jakby została w pewnym momencie sama, nie? Była zupełnie nieprzyzwyczajona do biznesu, znaczy nie znała się na biznesie, na tego typu sprawach, musiała nagle to wszystko sama ogarnąć. I pamiętam, kiedyś się tam staraliśmy o jakieś dofinansowanie, żeby zatrudnić niepełnosprawnego, dostać jakąś kasę od państwa. I pamiętam właśnie to nasze takie myślenie, takie właśnie myślenie biedaka, nie? Że dostanę jakąś kasę, to może sobie kupię jakiś telewizor przy okazji, wiesz. Już takie kombinowanie się zaczyna i to jest naturalne myślenie biedaka, który ma takie marzenia właśnie, żeby sobie kupić lepszy telewizor, coś. Bogaty człowiek już myśli inaczej. On myśli... To jest inny level, tak? I...
0: Nie, no zawsze wiesz. To, co słyszałem, jak to motywuje się ludzi w pracy, to chodzi, żeby zdjąć w ogóle ze stołu negocjacyjnego pieniądze, nie? I potem zostaje ci motywacja i chęć doskonalenia siebie i tak dalej, i wtedy stajesz się wydajnym pracownikiem. Ale chodzi o to, że jak w pewnym momencie, wiesz, ci nie starcza do pierwszego i musisz kombinować, to kurwa, nic cię nie zamotywuje. Nic cię nie zamotywuje, ani owocowe czwartki, ani chęci samorealizacji i tak dalej. Po prostu będziesz myślał, jak wyżywić swoją rodzinę. No i chyba dochodzimy do tego momentu, kiedyś w Polsce trzeba będzie dojść do tego momentu, jeśli chcemy mieć innowacyjną gospodarkę, albo nawet, nie wiem, wydajnych pracowników robiących na autokarkach i tak dalej, że musimy osiągnąć poziom tych zarobków, który zdejmie pieniądze ze stołu negocjacyjnego, sorry, rzadko po polsku mówię, co środę, ale nie częściej. No i tyle, nie? Jeśli będziesz mógł wyżywić swoją rodzinę, bez problemu przejść od pierwszego do pierwszego, albo inaczej, jak to ktoś powiedział, jak się przeprowadził na zachód, to powiedział, ja teraz wchodzę do marketu i kupuję to, co lubię, a nie na to, co mnie stać. I o to chodzi, nie? Wejdziesz do marketu i kupisz to, na co masz ochotę dzisiaj zjeść, a nie na to, co cię stać. A to jest niedużo. To jest naprawdę niedużo, żeby dostać taką pensję, nie? Żeby była w stanie wypłacana być taka pensja w Polsce. Bo ja nie mówię, żeby, wiesz, codziennie sobie kupować tam iPhone'a, czy tam MacBooka, czy whatever, drogie rzeczy. Tylko mówię, że po prostu wchodzisz sobie do marketu i kupujesz sobie to, na co masz dzisiaj ochotę zjeść i tyle. A nie na to, co się stać. I wtedy już będzie lepiej. No.
1: Najgorzej to, znaczy jest chujowo w Polsce moim zdaniem, ponieważ najgorzej żyją ci, którzy powinni być właśnie docenieni, którzy powinni zarabiać dobrze, a najwięcej zarabiają łajzy. Jacyś ludzie w ogóle bezwartościowi, nie? Co z ludźmi starszymi? Nie zgadzam się w ogóle z tym, taka tu się pojawiała, znaczy były takie dyskusje o tym, czy właśnie starych ludzi zaorać i niech sobie tam grzebią po śmietnikach. Nie podoba mi się to. Myślę, że właśnie rozwinięty dobrze kraj, jakiś taki, który jest do przodu cywilizacyjnie, to jest taki, który dba o ludzi starszych, którzy się, no, przepracowali całe życie, często też i walczyli o Polskę, nie? I
0: wiesz, mi się podoba w Niemczech to,
1: i sytuacja, w której jakiś parch, jakiś robak dostaje emeryturę 10 tysięcy, ktoś, kto w ogóle był jeszcze w tym poprzednim systemie, jakimś SB-kiem, UB-kiem mundurowym,
0: tak, i zarabia krocie. To nawet nie o to chodzi, nie? To, co mi się podoba w Niemczech, to, że ja tutaj mam taki duży sklep modelarski, Wachen, gdzie chodzę, bo ja sobie modele skleję. No i tam nie tylko takie, co ja robię, modele plastikowe, ale tam są jakieś kolejki, dużo kolejek, samoloty i tak dalej. No i tak, no nie wiem, 70% klientów tego sklepu są właśnie takie dziadki, przychodzą, nie? Co sobie robią, jakąś pasję mają w życiu, nie wiem, kolejki składają, a to nie są tanie rzeczy, proszę pana. Taka lokomotywka to i 200 euro kosztuje. No i oni sobie przychodzą i tam sobie kupują te lokomotywki, wagoniki, czy tam samolociki, nie sklejają. No i właśnie o to chodzi, żeby ci ludzie na emeryturze, jak już nigdy więcej nie musisz iść do pracy, żeby mogli rozwijać tą swoją pasję, na którą czekali całe życie. No w Polsce tego nigdy nie widziałem właśnie, żeby starsi ludzie mieli inną pasję niż iść rano po bułki i żeby ci starczyło do pierwszego. To jest bardzo smutne. Ja naprawdę lubię patrzeć na tych ludzi, to dużo ludzi właśnie starszych chodzi sobie po górach, wyjeżdża gdzieś po świecie, czy właśnie robi jakieś tam modele, czy nie wiadomo co, maluje, zapisuje się na kursy. No i to jest właśnie taki czas, że kiedy możesz się relaksować się, już całe życie dołożyłeś do tego kraju w podatkach, no to teraz jest czas na relaks i rozwijanie swoich pasji.
1: Tak, a czytam sobie właśnie o polskim emerycie, który sobie rozpisuje, że musi przeżyć dzień za 10 zł i sobie tam myśli, czy kupić dwa ziemniaki, czy chleb kupić, czy bułkę. To jest dramat, to jest dramat.
0: Ludzie... A Zenon mówi, że emerytury w Niemczech to jest dramat teraz, no jest. Ja mówię o tym pokoleniu emerytów, które dzisiaj są emerytami. Oni mają dobre emerytury, ale jak mi Niemcy przysłali moje zestawienie, ile ja dostanę emerytury, no to już jest tragedia. Już jest tragedia. A za mną pisze o zbieraniu butelek. To jest tak zwany Pfandjäger, czyli kaucyjny myśliwy. Myśliwy kaucyjny. No to jest dosyć słynne w Niemczech, to jest dużo takich ludzi, którzy pracowali im, to głównie przez czynsze, które tam puszczono jakieś na wolną Amerykankę i poszły te czynsze sky high do góry. Ludzi przestało być na tych stać. No teraz już tam trochę więcej jest tych dopłat. A z drugiej strony to jest ten taki bardzo rozwinięty system właśnie zwrotu tych butelek i puszek. Tutaj jak puszkę znajdziesz na ulicy, to 25 centów za nią dostajesz. Młodzi na to nie patrzą, to rozrzucają po parkach. No i się okazało, że w ogóle teraz już nie ma ani butelek, ani puszek po parkach, bo właśnie wszyscy Pfandjäger wyzbierali to i podobno po 100 euro na dzień w stanie są z tych puszek wyciągnąć.
1: Nice. No bo to jest złotówka około w sumie, tak za puszkę złotówka. No u nas w Polsce to pewnie, no nie wiem, jest, wydaje mi się, wiele takich czynników, które świadczą o tym, czy kraj jest fajny, czy niefajny, czy jest rozwinięty, czy nie jest.
0: A ile mam dostać?
1: Ale bym się tu skupiał bardziej na mentalności ludzi. Wydaje mi się, że Polacy często, po pierwsze, dają za wygraną, po drugie, brakuje trochę jakiejś takiej, wiesz, ambicji. Z drugiej strony jest duża roszczeniowość, nieznajomość pewnych rzeczy. No, gospodarka, ekonomia, ludzie są analfabetami ekonomicznymi, nie wiedzą w ogóle skąd się bierze pieniądz, co to jest pieniądz, nie rozumieją takich prostych rzeczy, że to są nasze wspólne pieniądze, wspólne dobro jakieś. Nie patrzą na to, patrzą tak bardziej, wiesz, małostkowo, co ja tu dostanę, nie? Brać takie te polskie jakieś powiedzonka w stylu, wiesz, dają brać, biją, uciekaj, na biednego nie trafiło i tak dalej, to wszystko, co się o nas mówi, prawda? Takie głosy się tu pojawiały, że wszyscy jesteśmy tacy sami. No nie jesteśmy. Dlaczego w jednym kraju była głęboko postępująca laicyzacja i po prostu pozwalniali klechów, odcięli kościół od koryta, zlikwidowali konkordat, jak we Francji, a u nas nadal się miętosi tą czapę i proszę księdza i tam... No to różnimy się, nie?
0: No nie, no masz też katolickie narody bardzo, ale kurde, te takie bardzo katolickie narody w Europie ostatnie 5 lat, 10 lat się bardzo zlaicyzowały. No miałeś Irlandię, która po tym jak się wzbogaciła, strasznie się zlaicyzowała, już w ogóle się zlaicyzowała po tym, co tam im wygrzebano te kości dzieci spod klasztorów.
1: No nie tylko, to wiele różnych rzeczy były.
0: Była Hiszpania, się bardzo zlaicyzowała. No jest jeszcze jeden bardziej katolicki kraj od Polski w Europie. I to jest Chorwacja, nie? Ale Chorwaci to są... Oj, to są tacy skurwysyni, muszę kiedyś zrobić o tym audycję. Jacy Chorwaci potrafią być. A oni są bardziej chrześcijańscy niż Polacy. No ale z tym kościołem to faktycznie jest taki problem, nie? W Polsce. Ale problem, no poczekaj 5 lat. Poczekaj 5 lat i to się skończy.
1: A co twoim zdaniem wkłada ludziom do głowy Kościół? Co, jak szkodzi na mentalność ogólnie, tak wiesz, narodu, Polaków? Jakby wyglądała Polska, gdyby powiedzmy nie było tego Kościoła już od, nie wiem, od 10 lat, nie? Czy byśmy się różnili jakoś?
0: No pewnie, żebyśmy się różnili. No, może byśmy byli bardziej otwarci. Na pewno PiS by nie rządził. Podejrzewam.
1: No tak. To by się mogło naprawdę przełożyć na nasz...
0: Znaczy, wiesz, ja nie mówię,
1: na nasze portfele na przykład... i na naszą sytuację mocno mogłoby się to przełożyć, to żeby tego kościoła nie było. Bylibyśmy, powiedzmy, bardziej, nie wiem, światli, bardziej otwarci, mniej byśmy się skupiali na pierdołach, typu tam zaglądanie pod kołdrę, wiesz, ciągłe te rozmowy o gender. No, samo to, że PiS by nie doszedł do władzy, no to by zupełnie inna polityka, inne ceny w sklepach, wszystko by byłoby inaczej. Dlatego ja uważam kościół za mega szkodnika, po prostu takiego raka, taką chorobę, nie, taką no, kiłę.
0: PiS, ci powiem, to jest taka ospa wieczna. To jest taka ospa wieczna w Polsce, która musiała być kiedykolwiek i przyszła i zostawi nas lepszymi. Serio ci to mówię. PiS to, jakkolwiek bym szkodnikiem nie był, dobrze, że był. Jest nadal, ale już przeminie niebawem. I dobrze, że był. On otworzył ludziom wielu ludziom oczy. PiS zraził ludzi do kościoła. Czyli Polska się ateizuje wiele szybciej niż bez PiSu. PiS wprowadził 500+, czyli jakieś tam początki programów socjalnych, takie jakie są na Zachodzie. To zostanie. Dobra. Czyli to jest, PiS jest taką ospą wieczną, która uodporniła nasz organizm, przeszła, no było chujowo, było dużo krosna na ciele, było źle, ale zostawi nas lepszymi. Ale chujowa choroba. Tak myślę.
1: Bajt mnie się tutaj bierze właśnie, pod chuja, no.
0: No właśnie dzięki PiSowi nomen omen się może właśnie pozbędziemy kościoła i jego wpływów, bo dzięki PiSowi właśnie się bardzo wielu ludzi odwraca od kościoła. Może się odpornimy na jakieś chimery władzy, bo wiemy, jak władza potrafi być chujować. Nauczyliśmy tego dzięki PiS-owi. No i jeszcze dzięki PiS-owi się nauczyliśmy tego, że to nie jest tak do końca, że na nic nie ma pieniędzy. Władza też czasem może takie uniwersalne programy socjalne, jakie istnieją na Zachodzie od zawsze, też może wprowadzić. Także te rzeczy PiS nas z tym zostawi i no i oby spierdalał szybko, ale dobrze, poniekąd dobrze, że był. Ktoś tam nas uodpornił na cokolwiek.
1: Bajt mnie tutaj strofuje znowu, troszkę tak mnie tutaj podszczypuje, ale ja się nie gniewam, ani nie mam tutaj nic, ale tak widzę, że wraca tutaj do swoich tutaj sztuczek. No, ciekawe, jakbyśmy finansowo wyszli bez kościoła, ile byłoby więcej pieniędzy, bez konkordatu, bez komisji kościelnej, bez tego całego zwrotu, tak jakby było co zwracać komuś, kto nigdy za nic nie zapłacił, nie? Tylko wszystko dostał i tak dalej. Bez,
0: no, ale to nie
1: bez
0: robi PiS.
1: Emerytur dla księży, bez Radia ale Maryja, to milionów, to 200 baniek, no?
0: To nie PiS. To nie PiS, tylko wszystkie rządy od 30 lat. To było i SLD, i PO, i UW, i AWS, i no... I także SLD oczywiście, o którym mówiłem. To te wszystkie rządy, one lizały dupę kościołowi.
1: Tak, tak.
0: Dopiero tak. PiS doprowadził to do takiego absurdu, że ludzie zaczęli się odwracać od kościoła. I chwała za to PiSowi, że dopiero otworzył ludziom oczy, jaki chujowy jest kościół. I tyle, bo wcześniej to wszystkie władze robiły dokładnie to samo, lizały dupę biskupom i tak dalej. Także nie wiem, czy to jest tutaj wada PiSu, to jest właśnie zaleta PiSu, że w końcu otworzył ludziom oczy, jak chujowy jest Kościół i odpycha ludzi od Kościoła. Nie mieli tego w planach, ale to zrobili.
1: A skąd się bierze, myślisz, to lizanie dupy i takie, wiesz, wchodzenie w dupę Kościołowi? Z czego to się bierze? Bo tu tak na moje, no, to tak nie ma komu rzeczy, wchodzić no. W dupę i nie ma z tego za bardzo nic. Nie wiem, czy
0: jak
1: tylko tu chodzi, czy tylko chodzi o rząd dusz, że można kupić sobie trochę głosów i tylko to, że no można się przypodobać katolikom i tylko to. I...
0: No dokładnie o to chodzi, przecież Kościół lizał dupę komunistom także. Przecież no, zobacz sobie, jak Kościół współpracował z władzą komunistyczną i władza komunistyczna. Zresztą polecam, kiedyś jakimś przypadkiem trafiłem na wiadomości z 88 roku bodajże. W komunistycznych wiadomościach, dzienniku telewizyjnym, jakaś tam kolekcja obrazów przyjechała do Polski, whatever, do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. I jest komunistyczny dziennik telewizyjny, 80% czasu zabierają księża w koloratkach tłumaczący, co tam fajnego przyszło. Ej, Kościół zawsze jest władzą. A władza chce kościoła, bo kościół ma władz dusz. I tyle, nie? A kościół zawsze chce być władzą, no bo
1: tak,
0: są pieniądze. Także to nie ma nic w tym dziwnego. No. Tak samo jak w PRL-u kościół szedł z władzą, tak samo dzisiaj idzie. No.
1: Za nazistów też mieli swoich księżulków, którzy tam błogosławili armaty i działa i tak dalej. Nie? No, też mieli swoich. Kościół to tak trochę działa w myśl zasady Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, nie? Zawsze. I...
0: No, inaczej by zniknął. Inaczej by zniknął. No. Zresztą jak po wojnie 30-letniej w Niemczech podpisano to bodajże pokój westfalski, to była ta święta zasada, czyli król to religia, coś takiego, że jak król się przerzucił na jakąś religię, to już przejmowali ją wszyscy podwładni, tak? I to tak zawsze było, no. Władza musiała, byli cesarze rzymski narodu niemieckiego, którzy tam przyjmowali od papieży, a czasem władze świeckie zajmowały państwo kościelne i wymuszały coś na papieżach, ale to wszystko było takie, wiesz, zazębione. I nie dziwmy się, że w islamie władze świeckie są związane z władzami kościelnymi, czyli tam islamskimi. No, my mamy to samo w Polsce.
1: Ale ty tak tu mówisz, Błażejku, ale ja coś ci powiem. Człowiek musi w coś wierzyć. Człowiek musi w coś wierzyć. I to nie, nic nie ma nie. I właśnie jakby nie było kościółka, to by nie było niczego. A ile ty masz obrazów świętych w domu? Ty pewnie nawet do kościoła nie chodzisz, czekaj. Co?
0: Tutaj sobie wisi Maryjka u mnie w piwnicy. Ale tak kupiłem ten dom, tak wisiała, także sobie tak wisi. A po co mam zdejmować? Co tak wisi przy drzwiach? Także mam jeden święty obrazek. Choineczka stoi. Jest Hanukija, stoi sobie na regale. Ze świętych książeczek to jeszcze mam książeczkę Mao i Lenina, zebrane dzieła. Ale Koran też sobie stoi, Biblia na półce. Czemu nie? Trzeba poznawać, co rządzi ludźmi.
1: Ja mam jakieś takie obrzydzenie do wszystkich izmów. Do katolicyzmu, do komunizmu, do nazizmu, do faszyzmu, do wszystkiego. To jest zawsze jakiś kapitalizmu w sumie też trochę, tak. Ale pytanie, jak to wszystko zlikwidujemy, to czy cokolwiek jeszcze zostanie? Może po prostu tak musi być, że muszą być jakieś izmy. Jak nie ma izmów,
0: trzeba słuchać Złotego Środka gdzieś tam. Znaczy, nie, fuj, bo zaraz będę symetrystą, a nim nie jestem, nie chcę być.
1: A ja chyba jestem.
0: No, także, dobra. Pani od Islandii się zapowiedziała za 2 tygodnie. Znaczy za tydzień, bo jutro audycja w końcu. Także Agata z Izraela. No, będzie jak wyzdrowieje z tego COVID-a, ile się wyzdrowieje z COVID-a. 2 tygodnie, 3 tygodnie, coś takiego, nie? Także miejmy nadzieję, przeżyje i wróci na antenę naszą. No wróci, będzie.
1: A najwyżej nadamy komunikat, że niestety nie będzie gościa, bo umarł. Nie, to tak trochę taki...
0: COVID.
1: Żart brzydki. Życzymy wszystkiego najlepszego.
0: Jutro właśnie chcę zrobić audycję o broni, o posiadaniu broni. I to jest takie coś, co tak dużo ludzi, kurde, jakoś, nie wiem, potrafi strygerować. Czy posiadać broń, czy nie posiadać w domu.
1: Nie, bo to by się ludzie zabili. Ludzie by się zabili. I też nie będzie narkomaństwa i łachmaństwa. I zlikwidować wszystko.
0: Mój sąsiad, który nie jest moim takim stricte sąsiadem, tylko dwa domy dalej. No, ale bardzo sympatyczny pan, rodzina nazistów.
1: Rodzina nazistów.
0: Tak, byli u mnie w domu, zaprosiłem ich, bo tam dobrze nam się gadało i w ogóle. Jak już byli chyba po 4. piwie, czy po 5., zdobyli się na stwierdzenie w domu Polaka, Żyda, zdobyli się na stwierdzenie, że no Hitler był zły, ale parę rzeczy zrobił dobrych, czyli stwierdzam, że to są tacy trochę naziści, nawet nie trochę.
1: No bo parę zrobił dobrych pewnie.
0: No ale tu no, w ustach Niemca, w szczególności w tym rejonie, to nie brzmi dobrze. Byłem u nich ostatnio, tam zaniosłem im ciasto, jak piekłem. Bo mili ludzie ogólnie, ale byłem u nich w domu, no i on jest myśliwym i tam w piwnicy ma parę sztuk broni. I szczerze powiedziawszy, to jakoś nie uczyniło mnie to w poczuciu bycia bezpieczniejszym. To, że mój sąsiad nazista ma broń, bo może. I szczerze powiedziawszy, jakbym mógł pójść do marketu i kupić sobie broń bez zezwolenia, mając świadomość, że mój sąsiad nazista też ma broń, wcale by to mnie nie uczyniło bezpieczniejszym. Wolałbym, żeby on nie miał i ja nie miał. I tyle. Bo jak przyjdzie sobie z nożem, to ja po prostu pierdolę mu drzwiami w ryj czy tam pałką i tyle, nie?
1: A ja jestem za tym, żeby ludzie mieli broń akurat. No, ale to się różnimy.
0: Ale to może jutro cię trochę strygeruje. Ale w ogóle dzisiaj nikt nie ma zastrzeżeń do mojego mikrofonu, a ja zapłaciłem za niego $2.
1: No dobrze brzmisz nawet. Lepiej niż Zenon.
0: No właśnie, a to zapłaciłem za niego całe $2.
1: No,
0: a już chciałem kupować za 150 euro takiego Rode stojącego, ale kupiłem sobie taki krawatowy, bo ktoś tam mi mówił, że się gibam za $2 na Ali i okazuje się, że nawet jest lepiej niż było.
1: No być może. No na razie brzmisz całkiem nieźle.
0: I także, czy tańsze jest gorsze czasem?
1: No zazwyczaj nie. Tak. Zazwyczaj. No. No, dopiero wyjdzie na audycji. No ale to, a kiedy światłowody robią?
0: Światłowody marzec, bo mam okres wypowiedzenia. Jeszcze przyjdą, no.
1: Co za zapóźniony kraj.
0: Ci mówiłem, że Polska jest pod pewnymi względami o wiele bardziej rozwinięta.
1: Ty, stary, no tak, no bo ja tutaj, wiesz, wysyłam maila i na drugi dzień przychodzą i instalują, nie? A ty czekasz no już pół roku na światłowód.
0: O, ktoś

0: Bardzo lubię to.
1: To trzymajcie się.
0: No, trzymaj się też. Hej. No dobra, to dzwonimy w takim razie do Etama. Przygotujcie się na emocje. Mędrzec ze Szczecina, krynica wiedzy szczecińskiej wszelakiej. Parówkowy ekspert. No ale jak to z Etamem? A, no w końcu odebrał. Dobra, jest Etam na antenie. Cześć Etam.
2: Cześć. Nie bardzo rozumiem, dlaczego się nie chce odbierać Skype. Dobra, kolejna jego wada. Nie, bo tak widzę, że tutaj Błażej o broni będzie. Szkoda, że nie masz tych światłowodów, ale ten, bo już tak liczyłem, że będzie na wideo, nie? Że będzie można się pokazać z bronią na przykład na kamerce. To szkoda. Szkoda. A dlaczego właśnie też, ja też tak się dziwię, dlaczego etamizuję. Ja wam powiem, dlaczego etamizuję, bo trwa walka o złoty mikrofon, to proste.
0: No ciekawe, jak tam, czy tam gdzieś zostałeś wytypowany w jakiejś kategorii.
2: No ja nawet nie wiem, czy jestem ujęty w spisie może ten, może po prostu jestem poza konkurencją, nie?
0: Przypominam, że trwają wybory, Nocniki 2020. Typujemy największe odkrycia nocnego radia, największych troli, największe tutaj jakieś, nie wiem, niespodzianki. No i ciekawe, czy Etam gdzieś tam się znajdzie na podium.
2: A kiedy przewidujesz, na jaki termin przewidujesz galę?
0: W piątek podobno ma być. Tak mówił
2: już
0: Zenon.
2: Ten?
0: Tak, tak, tak. Zenon coś ogłaszał, że w piątek będą wyniki.
2: O, jeśli Zenon będzie w jury, to ja wątpię, czy otrzymam nagrodę. Ale gdyby się tak zdarzyło, to ja sobie zamawiam, żeby wręczał ją Jeremy Iron. Bo taki sympatyczny gość.
0: Ale tu nie ma jury, tylko słuchacze głosują, nie? To jest ankieta.
2: Aha,
0: ankieta, no, ale którą znajdziecie na nocneradio.pl. Tak.
2: Jak wiesz, to nie jest ważne, kto głosuje, tylko czy Zenon liczy głosy, nie?
0: Kto liczy głosy? Nie, no spoko, tutaj bym się akurat nie martwił o jakieś...
2: Jutro będzie w Stanach, no to wiesz, nie wiadomo jak to będzie, bo to się rozstrzygnie, czy jutro. No jutro to się pewnie nie rozstrzygnie, ale jutro zacznie się rozstrzygać. No, a tutaj widzę, że piszesz pod nazwą audycji Nienawidzę Cię Polsko. Skąd takie słowa nienawiści, mowa nienawiści, pismo nienawiści?
0: Bo
2: za co?
0: Coraz częściej tak właśnie sobie myślę, że Polacy to taki trochę żałosny naród, któremu nigdy nic nie wyjdzie, który zawsze wybierze beznadziejną władzę, który zawsze da się zrobić w trąbę, który ma słomiany zapał, banda niełuków, po prostu roszczeniowców. No tak po prostu mi się wydaje, że tak trochę jest.
2: Nie, myślę, że przesadzasz. My mamy jedynym problemem naszym jest nieumiejętność wygenerowania elity od pewnego czasu, a tą, którą generujemy, daje nam jako jedyną rozrywkę, to znaczy daje nam tyle, żebyśmy jedyną rozrywką była głównie telewizja i tradycyjny dziennik telewizyjny. Nawet Dobranockę zlikwidowali. Nie wiem, czy zauważyłeś. W każdym bądź razie przez to właśnie jest jak jest, nie? Bo ludzie oglądają, myślą, że tam jest prawda. Nie? To tak jak dziennik najbardziej znany w Moskwie nazywał się Prawda. Jak coś nazywa się Prawda, Fakty albo co jakoś w tym rodzaju, no to wiadomo, że tam może raz na jakiś czas coś prawdziwego się pojawi, nie?
0: No ale w sumie tak, Ruscy się dali zwieść władzy i sympatyzowali z komuchami, chodzili na wiece tam i skandowali Wiwat, towarzysz Stalin. Niemcy to samo, inne narody pewnie też. No my jesteśmy teraz na takim etapie, że władza nam pluje w ryj, serwuje nam propagandową na maksa telewizję, która jest tak po prostu już kłamliwa, że aż śmieszna, a ludzie idą na tego Sylwestra organizowanego przez TVP i się cieszą, że Thomas Anders, Modern Talking im gra, nie? I Bayerful i się świetnie bawią i tak jakby nie potrafią się odgryźć, jakoś zaprotestować, że nie chcemy tego syfu, nie? Tylko chcą ten syf. Jeszcze im więcej

0: Tej syfu, tym bardziej się w nim pławią. To mnie wkurwia po prostu.
1: Znaczy, jeśli chodzi o Modern Talking, to ja akurat jako były fan od pierwszej do piątej płyty, potem już raczej nie słuchałem, to mam pozytywne wspomnienia. Nawet sobie ostatnio remix, taki bardziej współczesny, śpiewany właśnie przez Modern Talking, tylko z dorobionym jakimiś tam elementami, to sobie nagrałem do tego. Zresztą podobni zespół AHA, nie wiem, czy pamiętasz, był taki norweski zespół AHA.
0: Tak.
1: Bardzo fajny, zresztą znany utwór Take On Me.
0: To jest norweski?
1: No, norweski, tak.
0: Tu nie wiedziałem.
1: Norwegowie, AHA. Chyba, że się mylę, ale może niech mnie ktoś poprawi. Ale
0: AHA.
1: Jak kiedyś próbowałem kupić płytę, ciężko było kupić płytę AHA. W końcu mi się udało, ale to już na kompakcie. Winyla mi się nie udało nigdy kupić. Natomiast z winylów udało mi się taką inną kapelę, bardzo znaną w Szwecji, heavy metalową, nawet thrash metalową, 220 V, ale to wam nic nie powie pewnie. Ani tobie, ani nikomu innemu. Chyba, że ktoś przypadkiem to wydanie Muzy, które wyszło u nas z tej kapeli, bo mieliśmy kiedyś taki krótki okres pod koniec lat 80., kiedy już nie tylko polska muzyka, bo Lady Punk, jakiś Perfect, to na winylach puszczali. To ostatnia seria winyli, która wychodziła z Muzy, czyli polskiego wydawnictwa oryginalnych płyt, to była seria takich mniej znanych kapel, na przykład jak była znana Duran Duran, to u nas była Baden Baden, tak? Jak był właśnie AHA, to 220 V szwedzkie. To jest szwedzka kapela. Wyszedł koncert Iron Maiden, zresztą mam płytę z Iron Maiden, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale pod koniec lat 80. oni byli w Polsce. Chyba nawet we Wrocławiu był koncert. Ja nie wiem, czy czasami tego wrocławskiego właśnie nie mam na płytach winylowych. No w każdym razie dużo takich, czy na przykład japońska muzyka wyszła, heavy metalowy zespół Wow się nazywał. Pamiętam do dziś, niestety nie udało mi się zdobyć, już kawałki były fajne, ale w tamtych czasach było tyle dobrze, że jak coś się nie kupiło, to za miesiąc czy dwa w trójce w piątek wieczorem można było całą płytę posłuchać i nagrać sobie na kazeciaka, także nikt się tam specjalnie nie przejmował prawami autorskimi i tego typu rzeczami. Natomiast co do tematu audycji Nienawidzę Cię Polsko. Kiedyś było takie fajne stwierdzenie w filmie Machulskiego VIP, czyli Wielce Ważna Osobistość, na temat właśnie Polski, jak to taki jeden decydent wypowiadał się na temat Polski do takiego młodego człowieka i mówi: czy jest na świecie kraj niedołężniejszy niż Polska? Czy go kocham? Oczywiście, że go kocham. Kocham jak każdy ojciec kocha syna debila. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
0: No wolałbym, żeby nie było debila właśnie, tylko żeby był normalny. Jakiś, no, nie traktuję, wiesz, tutaj Polski jako swojego dziecka, matki, babki, ciotki właśnie. Tak raczej nie mam takich uczuć górnolotnych względem kraju, systemu, bo niby czemu miałbym mieć...
1: No ale
0: mieć...
1: generalnie
0: bo co? Ale właściwie czemu miałyby być takie uczucia? Bo co, bo się tu urodziłem i mam...
1: Nie, tutaj chodzi o pewną przenośnię z przekładką. Jak masz syna chorego na debilizm, sprawdź sobie, to kiedyś było normalne. Mówiło się w szkole, zresztą nauczyciele mówili na niektórych debil. Dzisiaj jest jakieś tam ADHD i tego typu rzeczy. Kiedyś mówili gamoń albo debil. Zresztą debilizm był powszechnie stosowanym słowem w terapii. No to po prostu się go kochało tak czy siak, nie? I starało się poprawić.
0: Ale czemu mam żywić względem kraju takie uczucia jak względem dziecka? Bo co?
1: No bo to jest jednak ojczyzna, nie? Tutaj dużo ludzi za to
0: ale to
1: walczyło.
0: Takie, wiesz, słowa. Ojczyzna, matuszka twa, matka boska.
1: Katolicka.
0: Chuj mnie to obchodzi, takie coś.
1: Ja lubię tradycję. Tradycja to jest rzecz, to jak wyjaśniali w Misiu, to jest coś, co przez setki lat, tak? To jest sól tej ziemi, przez ludzie wykonujący pewne rytuały, pewne formy. To się uciera przez setki lat i dlatego ta dziewczynka nie mogła się nazywać tradycją.
0: Stary, ale czemu nie mogę o sobie myśleć jako po prostu o na przykład obywatelu ziemi? Tylko muszę się czuć Polakiem.
1: No wiesz, powiem ci,
0: bo
1: jak
0: co?
1: Będzie coś
0: jeden,
1: takiego, jak
0: jeden jest... powód, jeden powód, ale taki konkretny, bez jakichś tutaj, wiesz, wierszy, bez jakichś górnolotnych
1: przemów. No to już ci podaję,
0: przemów.
1: Już ci podaję.
0: No.
1: Jak dojdzie do tego, że będziesz mógł się nazwać obywatelem ziemi, to nie będziesz miał gdzie uciekać, chyba że obywatelstwo ziemskie będzie wiązało się z pierwszym kontaktem i z tym, że będzie jakaś alternatywa w kosmosie, nie? Ewentualnie ludzkość rozpleni się po najbliższych obiektach, ciałach niebieskich typu Księżyc, tam Mars i tak dalej. Co zresztą masz w filmie Expanse, bardzo fajnie pokazane. No także wiesz, no ja jednak wolę mieć alternatywę. Ja w ogóle widzę bardziej rozdrobnione państwa, co niestety jest troszeczkę zgodne z tą globalną wioską, globalizmem i tak dalej. Natomiast wolę jednak mniejsze jakieś społeczności. Polska na przykład jest krajem bardzo dużym, no 40 milionów ludzi to jest tam 36, plus emigranci, tak? No to jest jednak bardzo duża ta. No i w takiej społeczności, gdzie nie można się w remizie zebrać i wspólnie coś ustalić, tak? I nie ma weta, no to potem się dzieją takie rzeczy, jak widzisz. Zresztą nie tylko w Polsce, no. Każdy kraj ma swoją specyfikę, chociaż my akurat, jak to mówi Korwin, jesteśmy najśmieszniejszym barakiem w tym całym tej zoo, tak? Która nas otacza.
0: Bajt pisze, bo miłuj bliźniego swego, a z rodakami ma się więcej wspólnego niż z obcymi statystycznie, więc większe też zobowiązanie do miłowania. No to się nie zgodzę. Nie mam wspólnego z rodakami właśnie zbyt dużo. I być może, zapewne mam więcej wspólnego z innymi nacjami, z innymi narodami, więcej. Bym lepiej się wpisał w mentalność jakiegoś innego narodu, więc nie przekonuje mnie to. Krawiec, bo Polska ci dała darmowe wykształcenie i opiekę zdrowotną. No to ci psycho tu wódz odpowiedział, że nie ma czegoś takiego jak darmowe. Poza tym mój stosunek do edukacji znacie też, nie? Trochę dla mnie to jest takie więzienie, a nauczyciele to klawisze. I to jest przymus. Zmuszają was, żeby siedzieć i chłonąć te pierdoły, te banialuki różne, w które jest wtrynione trochę wartościowej wiedzy, ale niezbyt dużo. I po prostu pierdzę w ich kierunku, nie? Tych nauczycieli. Jakbym teraz spotkał nauczyciela mojego starego, to bym powiedział: nauczycielu mój, mam cię w dupie i dzięki za zmarnowanie tylu lat życia i za ten przymus siedzenia przy jarzeniówce jakieś i słuchania twojego pierdolenia i nic mi to za bardzo nie dało w życiu. Także dzięki ci, nie? Więc nie przekonujecie mnie, nie przekonujecie mnie tutaj za bardzo.
1: Najgorsze jest, że na tą twoją edukację złożyli się wszyscy rodzice i nie mając wpływu na to, czego będzie ciebie tak naprawdę ta szkoła uczyła. No. Ja w zasadzie, co najgorsze, nawet na studiach, płacąc za studia zaoczne w większości przypadków, nie miałem za bardzo wpływu na to, co będzie mi ta szkoła uczyła. To jest przerażające. Nie?
0: Polska szkoła jest skostniała, beznadziejna, jakaś taka nudna, nieżyciowa i bardzo mocno... przede wszystkim bardzo mocno zideologizowana. Kładą nam do głowy całą masę takich treści, których jedynym zadaniem jest zrobić z nas karnych, posłusznych obywateli, którzy będą machali chorągiewkami, chodzili do kościółka. Ile było takich właśnie nauk podczas mojej edukacji, które sławiły właśnie miłość do ojczyzny, ojczyzna twa, matka boska i tak dalej. No dużo tego było, tego gówna całego. Więc po prostu gardzę tym, nie? To jest po prostu system chce ulepić sobie obywatela i to wszystko, nie?
1: No tak, to są też pewne, szkoła to są też pewne rytuały, czyli wstań na ósmą, przyjdź do szkoły, słuchaj, po 45 minut z przerwami, nie biegaj. O, to nie wiem, czy ty jeszcze się na to załapałeś, ale może są tutaj starsi, którzy się załapali. byli tak zwani dyżurni w klasach i dyżurni na korytarzach, gdzie jak biegałeś, to byłeś zapisywany i na dywaniku byłeś, nie? Także tam była pewna... Znaczy ja nie wiem, czy to nie było dobre w pewnym sensie. Tak dzisiaj...